0: zostało też zatrzymanych i sprawdzonych.
1: Wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski na piątek zwołał nadzwyczajne spotkanie z przedstawicielami platform cyfrowych.
2: Chcemy, żeby platformy, dopóki nie będzie tego prawa dotyczącego bezpieczeństwa w internecie, a wierzę, że to najbliższe tygodnie podpis prezydenta, też odpowiedzialność pomimo tego, że nie ma narzędzi, wzięły również na siebie.
1: W poniedziałek zajęcia nie odbyły się w 10 szkołach, w tym 9 na terenie województwa mazowieckiego. Minister edukacji Barbara Nowacka poinformowała, że jej resort przygotowuje przepisy mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa. W szkołach zakładają one między innymi ograniczenie możliwości wchodzenia do placówek.
3: I mamy świadomość, że też może być ktoś, komu się to będzie nie podobało, że ograniczamy wolny, swobodny dostęp każdej osobie do szkoły.
1: Premier zwrócił się do szefa MSWiA, by działania policji były kontynuowane. Sylwia Białek, Polskie Radio.
4: Nowy prezydent Krakowa zapowiedział pierwsze kroki po objęciu stanowiska. Łukasz Gibała, który wygrał przedterminowe wybory w stolicy Małopolski, stoi przed kilkoma wyzwaniami.
5: Ujawnimy plan ogólny i przywrócimy poprzednią taryfę biletową. Wielokrotnie mówiłem o odpartyjnieniu urzędu i spółek miejskich. Nie ukrywam, że jestem przeciwnikiem nadmiernej turystyfikacji, więc też branża turystyczna musi się liczyć z tym, że będą pewne decyzje, takie jak chociażby opłata turystyczna. Deweloperzy muszą się liczyć z tym, że tutaj będzie zupełnie inna polityka.
4: Zaprzysiężenie Łukasza Gibały na prezydenta Krakowa odbędzie się w środę w przyszłym tygodniu. Dwaj obywatele Turcji odpowiedzialni za podpalenie stacji Starlink na Mazowszu zostali zatrzymani w Niemczech, informuje szef MSWiA Marcin Kierwiński. Pożar wybuchł 23 września.
6: Szef MSWiA Marcin Kierwiński mówi, że Polska czeka na ich ekstradycję.
7: Osobom tym po przekazaniu do Polski postawione będą zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
6: Szef policji Marek Boroń powiedział, że sprawa została potraktowana priorytetowo.
8: To wszystko robiła specjalna grupa, która wówczas została powołana, aby w pełni ustalić sprawców, którzy dopuścili się tego aktu dywersji i sabotażu.
6: A minister koordynator do spraw służb specjalnych Tomasz Siemoniak podkreśla, że praca polskich służb może być ostrzeżeniem dla tych, którzy chcą dokonać aktu sabotażu.
9: Coraz częściej rosyjskie służby sięgają po ludzi związanych ze światem kryminalnym. Nigdy nie sięgają po swoich własnych obywateli.
6: Polscy śledczy podkreślają bardzo dobrą współpracę z Niemcami podczas rozwiązywania tej sprawy. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
10: To są aktualności jedynki.
4: Rozpoczął się tydzień mediacji. Stosuje się głównie w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych i pracowniczych. Wiceminister Sprawiedliwości Sławomir Pałka przypomina, że mediacja pomaga też w sprawach karnych.
11: Chodzi o to, żeby można było załatwiać nieporozumienia między ludźmi, spory w inny sposób niż tylko przez orzeczenie sądu. Mediacja to rozwiązanie tańsze, szybsze, przyjaźniejsze.
4: Tydzień mediacji pozwala na skorzystanie w całej Polsce z dyżurów mediatorów, stacjonarnie lub telefonicznie. Można też wziąć udział w prelekcjach, konferencjach i innych towarzyszących wydarzeniach. A w aktualnościach jeszcze Francja i nietypowy cyberatak. Hakerzy skutecznie uderzyli w sieci supermarketów, zaatakowali systemy chłodnicze, co doprowadziło do zniszczenia zapasów świeżej i mrożonej żywności. Straty mogą sięgać milionów euro.
12: Cyberatak dotknął największe francuskie sieci supermarketów. Przedstawiciele poszkodowanych firm określili atak jako niezwykle poważny i bezprecedensowy. Do tej pory potwierdzono, że ucierpiało około 400 sklepów, które musiały wyrzucić tony zepsutej żywności. Hakerzy mieli zdalnie uruchomić funkcję odszraniania urządzeń chłodniczych i ustawić temperaturę na 50 stopni Celsjusza. W efekcie lodówki i zamrażarki zamiast chłodzić przez wiele godzin ogrzewały przechowywane produkty. W niektórych sklepach miało również dojść do pożarów. Atak był możliwy dzięki luce w oprogramowaniu systemów chłodniczych. Duński producent sprzętu wyjaśnił, że problem dotyczy przede wszystkim starszych urządzeń, które nie otrzymują już aktualizacji zabezpieczeń. Śledztwo w sprawie cyberataku wszczęła prokuratura w Paryżu. Według medialnych doniesień śledczy podejrzewają, że za atakiem mogą stać hakerzy działający na zlecenie obcego państwa. Stefan Folzer, Polskie Radio.
4: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Pogoda.
4: W nocy chłodno, na termometrach przeważnie kilka stopni powyżej zera, później już będzie stopniowo cieplej, ale rano kierowcy powinni uważać na mgły, gdzieniegdzie ograniczające widzialność na drodze. W najcieplejszym momencie wtorku termometry pokażą od 10 do 14 stopni we wschodniej połowie kraju, możliwe opady deszczu.
13: Polskie Radio 24. Słowem wszystko.

0: Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
1: Jakub Kukla, witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Gość Polskiego Radia 24.
1: W studiu Marcin Duma, Ibris, projekt Seldon. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Witam pana bardzo serdecznie. Zacznijmy zatem od Komisji do Spraw Pegasusa. Na początku kadencji, po zmianie rządów, trzy komisje wzbudzały sporo emocji. Coś z tych emocji jeszcze zostało?
2: Mam wrażenie, że to jest taka zombie komisja, która powstała z martwych w momencie, kiedy w zasadzie nikt już jej nie potrzebował, ani nikt się nią nie interesował. No paradoks z naszych dzisiejszych czasów polega na tym, że powinniśmy być oburzeni, wzburzeni i zbulwersowani ustaleniami tej komisji. Natomiast obawiam się, że te uczucia raczej nie będą towarzyszyć Polakom, kiedy będą, o ile w ogóle będą myśleć na temat Komisji do Spraw Pegasusa.
1: To jest dość niepokojące, bo kwestia jest bardzo istotna. Kto, na jakich zasadach, jakim prawem zakupuje jakiego rodzaju oprogramowanie, do czego później to oprogramowanie jest wykorzystywane i dokąd trafiają dane? To są kwestie kluczowe.
2: Najbardziej bulwersująca jest ta część, która dotyczy tego, kto miał dostęp do prywatnych, bardzo poufnych treści korespondencji, rozmów osób, które były Pegasusem objęte, czy też badane. No i pewnie jeszcze 20 lat temu, albo nawet kilkanaście lat temu, to spowodowałoby gigantyczny kryzys polityczny, być może bardzo poważną odpowiedzialność opozycji, no ale jednak jesteśmy w 2026 roku i podejrzewam, że za 2-3 dni zapomnimy o tym, że ta komisja w ogóle ten raport wydała.
1: No ale z drugiej strony premier mówi o zbrodni stanu, bardzo mocne określenie. Możemy przypuszczać, że teraz wnioski trafią do prokuratury i co się wydarzy później?
2: No, potem będzie 2027 rok, będą wybory. No i w zależności od tego, jaka większość będzie tworzyła rząd, zaplecze rządu w parlamencie, to albo ta sprawa będzie miała dalszy swój bieg w postaci być może zarzutów, być może procesu sądowego. Ale jeżeli okaże się, że będzie to inna większość rządowa, to najprawdopodobniej zobaczymy, że ta sprawa gdzieś w magazynku, w takich szarych kartonach sobie spokojnie spocznie i niewiele się z nią wydarzy.
1: Spodziewa się pan, że przed wyborami do finału żadnego nie dojdzie? Sądy nie zdążą wypowiedzieć się w tej kwestii?
2: Być może zdarzy się, że jednak do rozpoczęcia procesu sądowego dojdzie. Natomiast on z całą pewnością, biorąc pod uwagę to, w jakiej dynamice polskie sądownictwo działa, do żadnego finału, nawet pierwszej instancji, najprawdopodobniej nie dojdziemy. W związku z czym bardzo wiele będzie zależeć od tego, jakie będą wybory. Znaczy w sensie, jaki będzie wynik wyborów. Natomiast same słowa premiera to jest w ogóle bardzo interesująca sprawa. Bo właściwie słowa, których używa premier, są szalenie mocne. Natomiast dlaczego one nie robią dzisiaj wrażenia? No pewnie dlatego, że mamy inflację pojęć. Co więcej, kolejne eskalowanie terminów i określeń tylko i wyłącznie tę inflację przyspiesza. To znaczy, że kiedy zdarzą się rzeczy jeszcze poważniejsze, to po prostu zabraknie nam słów.
1: Brakuje odpowiednio mocnych określeń.
2: Tak, bo wszystkie już wyczerpaliśmy wcześniej.
1: Wspomniał pan o zbliżających się powoli, ale jednak wyborach parlamentarnych w przyszłym roku. Są tacy, którzy wczorajsze wybory uzupełniające w Krakowie uważają za jakąś jaskółkę. Jedni widzą w tych wyborach jaskółkę wiosny, inni wręcz głębokiej zimy. Myśli pan, że to rzeczywiście można traktować jako jakiś wskaźnik, jakikolwiek wskaźnik?
2: Myślę, że traktujemy jako komentatorzy, analitycy, ale też politycy, te wybory trochę jak taką enigmatyczną przepowiednię, w której każdy chce widzieć czego sobie życzy. Natomiast tu są jakby dwa aspekty, o które warto zaznaczyć. Po pierwsze, to były wybory lokalne w bardzo specyficznym miejscu, bardzo specyficznej atmosferze i wyciąganie z nich wniosków takich wprost, kto ile ma poparcia na poziomu krajowego, jest co najmniej nieuprawnione. Ale to wcale nie znaczy, że te wybory nic nam na temat polskiej polityki, na temat nastrojów społecznych nie powiedziały, bo powiedziały nam paradoksalnie bardzo wiele.
1: Na przykład?
2: No na przykład Kraków, miasto wydawałoby się konserwatywne, wybiera na swojego prezydenta głosami prawicy konserwatywnej, polityka na wskroś liberalna.

0: Jednego, którego podstawową cechą jest to, iż jest, prezentuje się jako ktoś antysystemowy, ktoś, kto jeszcze nie rządził i de facto w krakowskim samorządzie w pewnym sensie nowa twarz. Nowa, no bo odnosimy się do Jacka Majchrowskiego i do pewnych dużych takich postaci z rynku krajowego, czyli wprost do Donalda Tuska.
1: Właśnie, jeśli chodzi o duże nazwiska, to one pojawiły się w wystąpieniu kontrkandydatki Łukasza Gibały, pojawiły się w wystąpieniu pani senator Piątkowskiej. Co ciekawe, niezbyt wiele mówiła o mieszkańcach Krakowa. Za to dziękowała premierowi i wicepremierowi. Symptomatyczne?
0: Wydaje się, że odniesienie się do tej dużej polityki krajowej jest jedną z tych rzeczy, która uniemożliwiła pani senator nawiązanie takiej równorzędnej walki w drugiej turze. Że jednak mimo wszystko tłumaczenie wyborcom, że tu, proszę bardzo, mamy możliwości rząd, premier Tusk, było tym, co kandydatkę jednak mimo wszystko ściągnęło w dół, zważywszy na fakt, że po drugiej stronie miała kogoś, kto bardzo silnie stał na gruncie samorządu krakowskiego, kogoś, kto był silnie i jest silnie zakotwiczony w problemach i sprawach krakowskich. I krakowianie po prostu poprosili, żeby nie przenosić im stolicy do Warszawy. Do Krakowa.
1: Spora różnica, jeśli chodzi o wynik. Zwycięzca ponad 60%, kontrkandydatka niespełna 40%. Odwykliśmy, prawda? Bo ostatnie wybory to raczej zwykle o włos, a tymczasem okazuje się, że tak duże rozpiętości jeszcze się w polityce zdarzają.
0: To prawda. Tylko tam, tu trzeba się przyjrzeć uczciwie nie tylko i wyłącznie samym procentom, ale też pewnym wartościom bezwzględnym. To znaczy, kto i ile głosów był w Krakowie zdobył. I wydaje się, że ten podział głosów, jeśli byśmy sobie to zrekonstruowali, był dość prosty. Otóż Łukasz Gibała wygrał dzięki wyborcom, tym, których pozyskał w pierwszej turze. To taki bardzo eklektyczny elektorat złożony z wyborców w zasadzie wszystkich partii. A z drugiej strony tę nadwyżkę, która pozwoliła mu ten 62-procentowy wynik zrobić, to w większości są, czy przede wszystkim są to wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, którzy zagłosowali nawet nie tyle za Łukaszem Gibałą, ile przeciwko senator Piątkowskiej i jej szefowi Donaldowi Tuskowi.
1: Czy myśli pan, że te wybory mogą być pewnym kłopotem wizerunkowym, po pierwsze dla PiS-u, bo kandydat tej partii otrzymał dość słaby wynik, z drugiej strony także dla Konfederacji, bo to jest ugrupowanie, które chciałby rządzić albo współrządzić, tymczasem potknęła się o własne nogi.
0: Przede wszystkim to jest problem dla Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego, że po raz kolejny okazuje się, że jej kandydat nie wchodzi do drugiej tury. I to mówimy oczywiście o wyborach samorządowych w Krakowie. Z drugiej strony wynik samego Prawa i Sprawiedliwości nie jest zachęcający. Oczywiście politycy PiS-u opisywali to jako sukces, że to właściwie unieważnia sondaże ogólnopolskie, w których PiS jest taki słaby. Natomiast stawiając sprawę zupełnie szczerze, jest to duża dolegliwość. Może nie jest to klęska, może to nie jest jakaś rozległa porażka, natomiast jest to problem dla Prawa i Sprawiedliwości, że nie jest w stanie być równorzędnym partnerem dla Koalicji Obywatelskiej. No bo Koalicja Obywatelska walczy z kimś innym na zupełnie innym poziomie. Natomiast dla Konfederacji to jest ciekawa sprawa, bo że oni uniknęli bezpośredniej konfrontacji i mierzenia swojego wyniku wyborczego za cenę ośmieszenia się, że są niewydolni organizacyjnie, być może na końcu im się całkiem opłaci.
1: Bo nieudolność ci opłaci?
0: Tak, bo ślad emocjonalny po tej nieudolności zniknie dość szybko. I raczej nie będą mieli problemu jako ugrupowanie w zebraniu podpisów pod listami do Sejmu. Ale nie podlegali temu sprawdzeniu. Czyli nie ma wyniku, a pewnie ten wynik, biorąc pod uwagę profil Łukasza Gibały, mógłby być dla Konfederacji jeszcze większym problemem niż niezebranie podpisów. Bo mogłoby się okazać, że kandydat Konfederacji ściga się z kandydatkami Lewicy o wynik w granicach 5-6%. Więc uniknięcie tego jest dla Konfederacji pewnym szczęściem w nieszczęściu, które im się w tych wyborach przytrafiło.
1: Czy można by uznać, że te wybory pokazują, niezależnie od tego, czy mają, czy nie mają wpływu na to, co wydarzy się w przyszłym roku, że jednak coś się w polityce zmienia i już być może odchodzimy od tych oczywistych podziałów, że spór toczy się między Donaldem Tuskiem i jego otoczeniem i Jarosławem Kaczyńskim i jego otoczeniem, że coś się jednak zmieniło.

0: Ten spór między Jarosławem Kaczyńskim a Donaldem Tuskiem jest, trwa i ma się całkiem dobrze, ale nie w całym polskim społeczeństwie. To jest spór, który organizuje dzisiaj no, tych starszych wyborców, przede wszystkim 60+. Dla nich spór między PiS-em i Platformą, między Tuskiem a Kaczyńskim wypełnia cały polityczny świat. Ale dla młodszych wyborców, młodszych niż ci 60, nawet 50-latkowie, no rzecz ma się zupełnie inaczej. Jeżeli popatrzymy też na to, w jaki sposób rozłożyły się głosy i sympatie grup wiekowych w drugiej turze, to zobaczymy, że młodzi krakowianie, i to nie jest wniosek, który tylko i wyłącznie do Krakowa się odnosi, jednak szukają nowych twarzy. Nowych, czyli takich osób, które jeszcze nie rządziły, nawet jeśli od kilkunastu lat starają się o to, żeby prezydentem Krakowa zostać. Mówię to oczywiście Łukaszu Gibale. Więc nadchodzi nowe. Moglibyśmy podzielić te dwie części polskiego społeczeństwa jako tych starszych, takie pokolenie transformacji, tych, którzy nieśli to brzemię gonienia Zachodu, i tych młodszych, którzy już potrzeby gonienia Zachodu nie widzą, bo uważają, że go dogonili.
1: Zmieńmy temat. Michał Kołodziejczak wczoraj pojawił się w łódzkiej delegaturze ABW. Towarzyszył mu Krzysztof Rutkowski i prawnik. Polityk przekazał instytucjom informacje i dokumenty, które dotyczą sprawy, w której dwie były współpracownice oskarżają go o agresję, przemoc i groźby. Czy ta sprawa może mieć jakieś dalsze skutki polityczne?
0: Kiedy obejrzałem materiał w Kanale Zero na temat posła Kołodziejczaka, no miałem wrażenie, że szykuje się jakaś poważna sprawa. Natomiast chwilę później okazało się, że wkroczył detektyw Rutkowski i już nie miałem wrażenia, że sprawa jest w jakikolwiek sposób poważna. Mam wrażenie, że została zdekonstruowana przez wejście na poziom co najmniej celebrycki. I w tym sensie wydaje się, że poseł Kołodziejczak całkiem dobrze to rozegrał, bo w tych instagramowych rolkach to się pewnie zaraz rozpłynie, a pamięć o tym, co było na tych nagraniach, co było w tej publikacji, rozejdzie się w szumie kolejnych informacji, które będą nami targać. No bo my żyjemy w takim krótkim cyklu, 48-godzinnym. Jeżeli coś miałoby podbić tą sprawę Kołodziejczaka, no to musiałoby być coś nowego, coś, co będzie znowu błyszczało, tak? A tu narrację właściwie przejął sam oskarżony, czy też zainteresowany, no sprowadzając ją trochę do absurdu, bo jednak mimo wszystko, kiedy oglądaliśmy te filmiki z Krzysztofem Rutkowskim, no trudno powstrzymać się od wniosku, że mamy do czynienia z czymś absolutnie poważnym.
1: Czyli niezależnie od wagi sprawy, najważniejsze są pierwsze 48 godzin. Jeśli sprawa nie chwyci, to...
0: Jeżeli nie chwyci, albo jeżeli zostanie obśmiana, a właściwie to obserwujemy, no to taki kryzys wizerunkowy przynajmniej na tę chwilę jest zaopiekowany. Bo zanim to tryby, czy młyny sprawiedliwości zaczną mielić, to miną miesiące.
1: Nie wiem, czy mnie to pociesza. Marcin
0: to
1: Duma,
0: nie jest pocieszające.
1: Ibris, projekt Seldan. Dziękuję panu serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu.
3: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Żuchowska.
2: Komentarz.
3: Aleksander Kazak, ekspert do spraw wschodnich, Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry Panu.
4: Dzień dobry Pani redaktor.
3: W jaki sposób rozszerzona lista sankcyjna, nawet tak radykalnie, bo mniej więcej o połowę, ma zatrzymać Rosję w sprawie Ukrainy, albo przynajmniej ograniczyć jej możliwości wpływu? Nie pierwsza to lista sankcyjna,
4: generalnie tutaj,
3: nie ostatnia.
4: To generalnie dotyczy tego, by powiem, podnieść temperaturę w Kremlu, w otoczeniu Putina, wśród jego elit, wśród bankierów i innych osób, no bo tym osobom, ich rodzinom teraz będzie trochę trudniej dostać się w tym do Unii Europejskiej, do Polski. Już nie będzie kawy i ptasiego mleczka w Warszawie, już zupełnie będzie inaczej. Natomiast ja bym nie rokował, że to totalnie i kompletnie zmieni sytuację. Niemniej jednak obserwujemy, że pewna

0: To znaczy w tych samych rosyjskich dronach, które atakują Ukrainę, często są używane części europejskie lub technologie europejskie, więc na całe szczęście mamy już ten proces, by zmniejszyć tą współpracę lub nawet taką cieniową współpracę z rosyjskimi zakładami produkcyjnymi, jak nawet firmy europejskie nie są tego świadomi nawet.
1: Firmy europejskie nie są świadome, a do tego Rosja ma doskonałą wprawę w omijaniu tych sankcji. Oni sobie i kanały komunikacji, i różnych dostaw gdzieś tylnymi drzwiami po prostu wypracowali.
0: Tak, wypracowali tutaj dość mocno, współpracują z Arabią Saudyjską, mocno współpracują z Chinami, z na przykład innymi krajami, więc tak, są pewne tylne drzwi do tego, by jednak pozyskać te technologie. Natomiast każdy taki krok, on stwarza kolejne problemy lub utrudnienia dla Rosjan. Więc to nie jest tak, że po wprowadzeniu tych sankcji nagle się okaże, że całkiem wszystko się zmieni. Nie. To znaczy tylko i wyłącznie to, że na pewną chwilę Rosjanom będzie trudniej.
1: Donald Trump ogłasza zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą. Nie łamcie go. Nie wiem, czy prosi, czy grozi. Ze skutkiem natychmiastowym obowiązuje zawieszenie broni w sferze energetycznej w wojnie między Rosją a Ukrainą. Obie strony wyraziły na to zgodę. Dziękuję za zwrócenie uwagi na tę sprawę. Tak pisze na swojej platformie amerykański prezydent. Nie łamcie go. Najwyraźniej było skierowane do Ukrainy, bo Rosja nic sobie z tego nie robi. Obawiam się, że w perspektywie wyborów, które w Stanach Zjednoczonych na początku listopada, konsekwencje złamania tego embarga mogą być, jeśli Ukraina się na to zdecyduje, mogą być niebezpieczne dla Ukrainy. Choćby dlatego, że Donald Trump oskarżają o wzrost cen paliw, na przykład w Stanach Zjednoczonych i na świecie. Pamiętamy tę deklarację, prawda, że to przez Ukrainę i przez to, że atakuje rosyjskie instalacje, ceny ropy i produktów ropopochodnych na świecie szybują.
0: To generalnie zależy od tego, kim tak naprawdę jest pan Donald Trump, a jest taką osobą z dość mocnym narcystycznym charakterem, więc na to warto zwracać uwagę. Natomiast po tym ogłoszeniu powiem tak, że ogłoszenie co do braku ostrzałów sektora energetycznego w Federacji Rosyjskiej, a również Ukrainy, no, w pewnym stopniu mija się z prawdą, bo się okazało, że ani Rosjanie, ani Ukraińcy nie byli tego świadomi i w ogóle nie było żadnych porozumień w tej sprawie, a to nagle taka raczej decyzja lub informacja personalna od Donalda Trumpa, więc w ogóle jest niezrozumiała sytuacja. Chociaż strona ukraińska poinformowała, że są gotowi na podobne zawieszenie broni w stosunku do sektora energetycznego. Ale z drugiej strony, no, dzisiaj rano, w nocy, Rosjanie atakowały zachód Ukrainy, a w tym sektor energetyczny ukraiński. Więc tutaj znowu, no, chodzimy tak naprawdę w kółko z tym samym problemem, że niby okazuje się, że są jakieś informacje o niby rzekomym zawieszeniu broni, natomiast to niby mija się z prawdą, a w tle tego wszystkiego te ostrzały są kontynuowane.
1: No tak, tylko sytuacja jest nieco inna niż jeszcze pół roku temu, bo Donald Trump zbliża się do bardzo ważnego, jeśli nie kulminacyjnego dla siebie momentu. Wracam do sprawy wyborów. On albo musi, albo chce pokazać Amerykanom, że jest sprawczy. I dlatego obawiam się, konsekwencji tego działania, że one mogą być no, już

0: grozi, tak, odcięciem Ukrainy od informacji wywiadowczych, na przykład oskarżając ją zresztą nie pierwszy raz o całą winę za ten konflikt.
1: Tak, ale by trochę tak zrównoważyć stronę od Unii Europejskiej. Unia Europejska deklaruje wszelkie poparcie dla Ukrainy.

0: stopniu doprowadzić do tych obniżek cen paliw lub jakiekolwiek działania, które by w oczach Amerykanów były odbierane no tak, że prezydent walczy o ich dobro, o Amerykę i America First i tak dalej, więc tutaj no, nie powiem, że jestem dobrej myśli, naprawdę tego również się boję, że może dojść do dość takich no delikatnie mówiąc niefortunnych sytuacji lub nawet wręcz krytycznych.
1: Zełenski mówił dziś podczas forum Warsaw Security, że Rosja gwałci wręcz warunki tego zawieszenia, o którym mówi Trump, ale warto tutaj dodać, że no, układ sił jest absolutnie nierównoważny, bo Ukraina ma tylko jedną i to jeszcze nie w pełni sprawną rafinerię w Krzemieńczuku, a Rosja ma ich potężną sieć. Znaczy nie mamy chyba złudzeń, że Rosja się zawaha, wstrzyma po apelu Donalda Trumpa, chyba że mają jakiś, przepraszam za słowo, deal z Putinem.
0: Całkiem możliwe.
1: Do początku listopada, tak? Bo tylko dodam, prawda, że zostało, ile patrzę teraz, no zostało kilkanaście dni do wyborów w USA.
0: Tak, najprawdopodobniej są te takie kontakty niepubliczne poza kamerami, poza dziennikarzami i tak dalej, i tak dalej. No, ale widzimy na podstawie prawie co ostatniego roku, że Ukraińcy potrafią tak naprawdę sparaliżować cały lub większą część tego systemu energetycznego Federacji Rosyjskiej. Tutaj jako inny przykład tego, co jeszcze Ukraińcy potrafią, to zaatakować data centry różne na terytorium Federacji Rosyjskiej, co też ma ogromny wpływ.
1: Jeszcze wczoraj prasa informowała, że Stany Zjednoczone zapowiedziały krajom europejskim, że mogą zaprzestać sprzedaży broni Ukrainie. Słyszeliśmy o tym. Słyszeliśmy także o wstrzymaniu dostaw tych informacji wywiadowczych, dzielenia się informacjami wywiadowczymi. Ale chodzi, tutaj sytuacja jest poważniejsza, bo chodzi o sprzedaż broni za pośrednictwem NATO, jeśli Ukraina będzie nadal atakować rosyjskie rafinerię, bo do tej pory to działało tak, że Stany Zjednoczone sprzedawały nam, a my przekazywaliśmy, nie wiem, jakieś elementy uzbrojenia Ukrainie. I nawet to chce zablokować. Choć to cały czas nieoficjalnie,
0: tak,
1: prawda?
0: To są logiczne groźby Trumpa lub jego otoczenia również przed wyborami. Natomiast tutaj co obserwuję i co moim zdaniem akurat jest dość takim pozytywnym trendem, że również Unia Europejska, również Ukraina próbują promować akurat te swoje lokalne rozwiązania lub jak na przykład koalicje antybalistyczne i inne rozwiązania. No bo w dobie kierowania Stanami Zjednoczonymi przez pana Trumpa, no raczej Stany Zjednoczone są nieprzewidywalne i na to trzeba zwracać szczególną uwagę, bo nigdy nie wiadomo, brak jakiejkolwiek predykcji tego, jaka może być reakcja Stanów Zjednoczonych na jakiekolwiek wydarzenie. Tutaj warto przypomnieć, jak było w kwestii rakiet PAC-3 do systemów Patriot, bo na początku powiedziano, że tak, okej, super, możemy produkować i że Ukraina również może produkować, no a później okazało się, że no, są pewne niuanse. Więc tutaj jakby to w pewnym stopniu brutalnie nie brzmiało,
1: i do dziś
0: ale
1: nie wiadomo, co jaka decyzja
0: się
1: w sprawie Patriotów, prawda? Bo nawet wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka mówiła o rozmowach w Waszyngtonie na ten temat. Szczegółów nie podawała, no z oczywistych przyczyn, ale mowa była o Polsce, o Ukrainie, chyba bardziej o naszym kraju, bo też eksperci mówili, że przecież w kraju objętym

0: wojną taka produkcja ruszyć nie może, no to może u nas, ale rzeczywiście wahanie Donalda Trumpa w sprawie tej deklaracji na skali od minus 10 do plus 10, nie wiem, przekraczało tę skalę.
1: No, tak, no bo wahania Trumpa generalnie zależą od wyborów, ale czego też się boję, że po wyborach będzie nowa okazja, by usprawiedliwiać takie no, dziwne zachowania pana Trumpa. Więc niestety nie jestem optymistą w tym kontekście.
0: Do czego Rosja jest potrzebna Donaldowi Trumpowi? Do czego Władimir Putin jest potrzebny Trumpowi, pana zdaniem? Tylko paliwa wchodzą w grę i rosnące ceny w Stanach Zjednoczonych i te polityczne konsekwencje?
1: Nie tylko. Moim zdaniem tu jest, może nawet mamy do czynienia z takim zwykłym ludzką psychologią, ludzkim zachowaniem, bo cały czas Trump mówi o tym, że no Putin uważa mnie za jednego z najlepszych polityków lub Putin uważa mnie za takiego mądrego i tak dalej, więc ewidentnie dla Trumpa Putin jest takim no, autorytetem i raczej to są skutki tego, no, taka dziwna sytuacja, jak do władzy, do rządzenia całym krajem dochodzi tak naprawdę tylko biznesmen i nie powiedziałbym, że jeden z takich najlepszych. Niemniej jednak jest prezydentem i z tym musimy się liczyć. Więc tutaj mi się wydaje, że w dużej mierze taka zwykła ludzka psychologia i jak mówiłem to, że Trump jest takim narcyzem, no to więc ewidentnie to też wchodzi w grę.
0: No tak, a może jest coraz mniejsze grono światowych polityków, tych najbardziej prominentnych, którzy komplementują Donalda Trumpa i dba o tych, którzy mu zostali. Przepraszam, pozwoliłam sobie na ironię, ale też trochę podążam za pana refleksją.
1: To znaczy tak, niestety nie mogę całkiem skrytykować lub tak po ludzku powiedzmy ocenić pana Trumpa, ale zdecydowanie no jest pewien kryzys autorytetu Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej, który jest generalnie spowodowany panem Trumpem i jego pozycją, jego postawą, jego zachowaniem, jego wypowiedziami i tak dalej, i tak dalej.
0: Ja wiem, że rozmawiamy o wschodzie Europy, ale pozwolę sobie jeszcze tylko na taką jedną refleksję. Czytałam pewną analizę dziś rano, z której autor zastanawiał się, co będzie po połówkowych wyborach i czy nawet jeśli wygrają je demokraci na dużą skalę, to czy będą w stanie odgruzować system po tym, co zrobili republikanie. No ale to pytanie pewnie zostawimy w przestrzeni. To jeszcze Charków, co najmniej 5 ataków z zastosowaniem ciężkich dronów uderzeniowych przeprowadziły rosyjskie wojska na to miasto. Zrujnowany został między innymi jeden z dużych wieżowców. Wiadomo w tej chwili o 12 osobach rannych. To jest informacja od mera miasta. Ale też na forum, o którym już mówiłam, premier Donald Tusk mówił dosłownie kilka chwil temu, że Ukraina walczy o przetrwanie, a Rosja o dominację. Tak pana zdaniem w tej chwili wygląda układ sił?
1: Tak. Zdecydowanie. Tutaj mowa o przetrwanie, pomijając te różne kwestie korupcji w Ukrainie i tak dalej, natomiast naród ukraiński, który jest w Ukrainie, a również ci, którzy nie są w kraju, a popierają Ukrainę, dążą do tego przetrwania, bo skala terroru jest niesamowita, skala okrucieństwa jest niesamowita. Nie wiem jak to będzie w przyszłości, by to powiedzmy tak rozliczyć. No, niemniej jednak mamy do czynienia z tragedią, bo co nocy dostajemy informacje, codziennie dostajemy informacje o nowych i potężniejszych, bardziej tragicznych atakach rosyjskich na Ukrainę. Dosłownie nawet mój telefon generalnie na dobę dostaje tak 12-13 alarmów.

0: przeciwlotniczych, jak jest atakowany Kijów, mimo tego, że raz na jakiś czas bywam w Ukrainie, ale jak w dobę mam więcej niż 10 alarmów, no to państwo rozumieją, jaka jest skala tej tragedii, jak straszna jest sytuacja.
1: To jeszcze komentarze z niemieckiej prasy w naszej rozmowie, bo ta ostro krytykuje Donalda Trumpa i Putina za porozumienie w sprawie dostaw rosyjskiej ropy naftowej do Ameryki. Częściowo złagodził sankcje Donald Trump, te obowiązujące od 2022 roku. Jedna z niemieckich gazet, Trump jest najlepszym pomocnikiem Putina. Taki duży nagłówek, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Jest?
0: No to wracamy do tego, o czym mówiliśmy dosłownie przed chwilą. Ja bym nie mówił, że jest największym sojusznikiem, natomiast pewne decyzje pana Trumpa wskazują na to, że interesuje go tylko i wyłącznie kwestia wewnętrznego ratingu nadchodzących wyborów i nic poza tym. Tutaj mamy do czynienia, jak mówiłem, z tym kryzysem autorytetu Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej. Jak kiedyś Stany Zjednoczone były postrzegane jako taki ten światowy szeryf na całej kuli ziemskiej. Mhm. Teraz już tego raczej nie ma lub dąży do zera lub nawet mniej niż zero.
1: Aleksander Kazak, ekspert do spraw wschodnich, Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego z Państwem w Polskim Radiu 24. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
2: Powtórka programu.
3: Marek Klapa, dzień dobry.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
3: A my łączymy się z panem Markiem Zuberem, ekonomistą, analitykiem, inwestorem Akademia WSB. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: No to jest już wszystko jasne. Nagrodę Nobla z ekonomii w 2026 roku otrzymali Robert Hall i Michael Woodford. Komitet Noblowski docenił ich za, i tutaj tytuł, mikroekonomiczne podstawy stabilizacji makroekonomicznej. Czyli, panie Marku, takie podstawy, mikroekonomia, czyli ta część ekonomii, która opisuje, jak pojedyncza osoba, rodzina czy firma podejmuje decyzje, a makroekonomia zajmuje się całą gospodarką państwa. No i pięknie to panowie ze Stanów Zjednoczonych połączyli. Na tyle pięknie, że dostali Nobla.
4: Tak, pięknie to połączyli. Mikroekonomia, my to tak ładnie nazywamy, to co robi gospodarstwo domowe. To jest ten najmniejszy element, to jest ten atom w opisie ekonomicznej świata. Oczywiście to świata ekonomicznego, oczywiście to gospodarstwo domowe może być też jednoosobowe. No a makroekonomia, tak jak pan powiedział, to jest takie ujęcie globalne dotyczące całej gospodarki. No i przed pracami panów, przed tymi tezami, które postawili, a potem dowodzili, jeśli już próbowano zajmować się kierowaniem gospodarką, no to oczywiście w dużej mierze opierano się choćby na pracach Keynesa, to jest taki ekonomista brytyjski, który swoje prace publikował jeszcze przed II wojną światową, trochę na bazie New Dealu, tego amerykańskiego pomysłu, żeby gigantycznymi środkami publicznymi stabilizować, a właściwie rozkręcać i stabilizować gospodarkę. No i tam właśnie Keynes łączył ze sobą te wielkości, które opisują całą gospodarkę, czyli inflacja, PKB, produkcja przemysłowa. To są właśnie te agregaty mówiące o całości, mówiące o tym wszystkim, co się w gospodarce dzieje. A panowie mówią tak, te zależności oczywiście są, ale na te zależności duży wpływ mają decyzje pojedynczych gospodarstw domowych, czyli nas wszystkich, tych takich atomów ekonomicznych, jeżeli można tak powiedzieć. Nasze decyzje dotyczące wydatków, dotyczące wielkości oszczędności, ile chcemy pieniędzy przeznaczać na przykład na te oszczędności. No a z kolei na te nasze decyzje wpływa masa różnego rodzaju innych czynników. No i teraz te dwa elementy, czyli te nasze decyzje wpływające na te wielkości opisujące całą gospodarkę, to można połączyć I zarządzając tym wszystkim, można lepiej stabilizować gospodarkę.

0: gospodarkę. Tak najkrócej można to chyba określić, te prace dwóch panów, za które otrzymali oni Nagrodę Nobla. I to jest dzisiaj bardzo ważny element układanki, choćby dla banków centralnych, w kontekście decydowania o tym, jak prowadzić politykę monetarną, czyli jak podnosić, obniżać stopy procentowe. Łatwiej jest dzięki tym zależnościom ocenić, o ile te stopy mają być podniesione, żeby ten efekt w postaci spadku inflacji do poziomu oczekiwanego nastąpił. Czyli chodzi o to, żeby lepiej dobrać te stopy, żeby nie były one za wysokie, bo wtedy oczywiście ta gospodarka hamuje niepotrzebnie, czyli ten wzrost gospodarczy jest mniejszy, no ale też, żeby nie były te decyzje zbyt delikatne, no bo wtedy oczywiście ta walka z inflacją będzie trwała o wiele dłużej. Ważnym chyba momentem dla tych prac dotyczących powiązania właśnie mikroekonomii z makroekonomią był kryzys naftowy, 73 rok, kiedy ten efekt podażowy, ten potężny wstrząs podażowy wynikający z gigantycznego wzrostu cen ropy w ciągu 11 miesięcy 600%, o tyle ropa naftowa podrożała, no wpłynął w sposób zasadniczy na gospodarkę światową, w szczególności na gospodarkę amerykańską. I wtedy zaczęto się zastanawiać właśnie nad tym, jak lepiej dostosowywać politykę monetarną do realiów. No i oczywiście wszystko po to, żeby wzrost gospodarczy był pozbawiony jak największych, żeby był pozbawiony tych dużych wstrząsów, żeby to wszystko odbywało się w miarę stabilnie, czyli żeby zachować po prostu wzrost gospodarczy.
1: I to jest też ważne, że w przeszłości jesteśmy świadkami takiej ewolucji troszeczkę decyzji na poziomie państwa, na przykład dotyczących podnoszenia stóp procentowych. No często opierano na ogólnych historycznych regułach, nie biorąc wystarczająco pod uwagę tego, jak reaguje pojedynczy człowiek. To też taka zmiana optyki, że patrzymy na gospodarkę, ale jednak tym pryzmatem, czy tym punktem odbicia całości jest portfel statystycznego Polaka, Amerykanina, Francuza, Niemca i tak dalej, i tak dalej.
0: No to ja może powiem tak bardzo wprost. Jest coś takiego jak oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych. Mhm. I teraz możemy mieć taką samą inflację, taki sam wzrost gospodarczy, ale inne oczekiwania inflacyjne. I wtedy ten pożądany poziom stóp procentowych będzie zupełnie inny. Będzie musiał być wyższy po prostu. Czyli gdybyśmy tych oczekiwań nie znali, to jest ewidentnie obszar mikroekonomii. To jest właśnie to nastawienie gospodarstw domowych. Gdybyśmy tego nie znali i posługiwali się tylko tymi podstawowymi zależnościami, no to nie dobierzemy odpowiednio tych stóp procentowych. Czyli jeżeli oczekiwania inflacyjne są rozbudzone, czyli społeczeństwo uważa, że będzie bardzo wysoka inflacja, no to powinniśmy stopy procentowe bardziej podnosić. Jeżeli tego nie wiemy, no to inflacja wzrośnie, dlatego że społeczeństwo zacznie się tak zachowywać, jakby ta inflacja miała rosnąć. Na przykład już tak kolokwializuję teraz, kupować na zapas, no bo będzie drożej, a to oczywiście nam tę inflację rozkręci. Jeśli rozkręci, no to podwyżki stóp procentowych okażą się za niskie. W związku z tym będziemy musieli kolejne podwyżki stóp robić, a jak wiemy, ten efekt uderzenia w inflację stopami procentowymi jest bardzo opóźniony. Więc ta walka z inflacją nam się bardzo opóźni i ten proces dochodzenia do tych poziomów oczekiwanych będzie o wiele dłuższy. Więc to jest jeden z takich przykładów, który pokazuje, że bez mikroekonomii, bez opisu gospodarstw domowych trudno jest o taką bardzo racjonalną politykę monetarną i trudno jest tym samym o optymalne stabilizowanie gospodarki.
1: I dodajmy, że laureatom, tegorocznym laureatom Nagrody Nobla udało się to wszystko udowodnić też matematycznie, a zatem powstały wzory, z których korzystają między innymi banki na całym świecie.
0: Ale tu wejdę w słowo. Aha. Ale tu wejdę w słowo, tak, rzeczywiście korzystają. Natomiast pamiętajmy też o tym, że skoro mówiłem o tych oczekiwaniach inflacyjnych, psychologia to jest bardzo ważny element ekonomii, zachowań w ogóle podmiotów, w szczególności gospodarstw domowych. W związku z tym te równania to jest pewne przybliżenie rzeczywistości. Nie da się matematycznie opisać wszystkich zależności ekonomicznych. To zawsze będzie pewne przybliżenie i tak trzeba traktować te równania. Więc to nie jest tak, że sobie w banku centralnym, przepraszam znowu za kolokwializm, wrzucą odpowiednie wielkości do tych modeli i wszystko im fantastycznie wyjdzie. To zawsze będzie pewne przybliżenie. W związku z tym jakieś błędy, w sensie no jednak brak tego optymalnego, tej optymalnej ścieżki dochodzenia do stanu równowagi, to jest nic nadzwyczajnego. I dlatego użyłem słowa błąd, ale właściwie trudno tu mówić o błędach, no bo kto te błędy właściwie ma popełniać? No, ci, którzy próbują te modele stosować w rzeczywistości, no nie, no właśnie dlatego, że one są

0: takie nie do końca precyzyjne z punktu widzenia opisu rzeczywistości ekonomicznej.
1: Myślę, że kolejny wątek, który chcę poruszyć w naszej audycji, będzie jeszcze trudniejszy do opisania wzorem matematycznym, bo chodzi mi o wielką geopolitykę, która znowu wkracza na rynek również ekonomii. Chodzi o porozumienie amerykańsko-rosyjskie w sprawie zniesienia sankcji na ropę z Rosji. Konkretnie Donald Trump, bardzo upraszczając, postanowił wybrać się na zakupy do Moskwy i zakupić właśnie tam olej napędowy potrzebny amerykańskiej gospodarce. To 300 tysięcy ton. Według ekspertów to jest naprawdę bardzo symboliczna masa, ale z drugiej strony no, trudno też nie zauważyć, że jest to też mocno symboliczne dla relacji światowych. Dokładnie w przededniu wprowadzenia potężnych sankcji przez Unię Europejską, która chce uderzyć w Rosję kolejnymi sankcjami, zdaje się, że Stany Zjednoczone i Waszyngton demontują ten międzynarodowy system sankcyjny.
0: No słabo to wygląda, tak bym to określił. Znaczy, ja mam wrażenie, że nie chcę oczywiście tutaj mówić o żadnych teoriach spiskowych, ale gdybyśmy popatrzyli tak racjonalnie, bez szukania dziury w całym, no to jedynym racjonalnym wytłumaczeniem tego ruchu jest polityka, czyli wybory, które za chwilę w Stanach Zjednoczonych się odbędą, które będą decydowały o tym, czy Donald Trump będzie mógł prowadzić taką politykę, jaką prowadził podczas pierwszej części swojej drugiej kadencji, czyli no trochę takie jednoosobowe kierownictwo, jeżeli mogę tak powiedzieć. Czyli retoryka jest taka, ponieważ to Ukraińcy ponoszą winę za wzrost cen oleju napędowego, zresztą Trump to mówi w zasadzie wprost od mniej więcej 3 tygodni, no to nic złego nie ma w tym, że ja się teraz z Rosją dogadam. Oczywiście wam, Ukraińcom, zakazuję atakowania instalacji naftowych, no bo sytuacja na rynku i gotowych produktów się jeszcze bardziej skomplikuje. No a ponieważ olej napędowy w Stanach Zjednoczonych jest bardzo drogi, podobnie zresztą jak w innych częściach, prawie, nie wszędzie, bo przecież pamiętajmy, że w krajach producentach sytuacja wygląda lepiej, ale prawie wszędzie na świecie olej napędowy jest dużo droższy od benzyny i w ogóle jest bardzo drogi, w niektórych krajach historycznie drogi, tak jak w Polsce. No to jak ja teraz kupię ten olej napędowy w Rosji, to dam taki sygnał, że pojawia się więcej oleju napędowego. Ma pan rację, panie Marku, że ta wielkość jest nie jest zbyt duża, ale tutaj chodzi właśnie o ten aspekt marketingowy, a to doprowadzi do spadku ceny. No i przed wyborami będę się miał czym pochwalić potencjalnym wyborcom. Trochę ich odciążę. Oczywiście olej napędowy nie jest tak ważny, jeżeli chodzi o przeciętnego Kowalskiego, przeciętnego Smitha właściwie, powinienem powiedzieć, jak benzyna. Jednak benzyna dominuje w zakupach konsumenckich zdecydowanie w Stanach Zjednoczonych, ale mimo wszystko oczywiście ten jakiś wydźwięk z całą pewnością będzie można eksploatować. No tylko, że po pierwsze, pytanie, czy do tego spadku ceny rzeczywiście dojdzie. To znaczy, czy ten marketing, czy może inaczej, zabranie spekulantom, bo to oni głównie powodują te bardzo mocne ruchy, które obserwujemy w ostatnich miesiącach, zabranie jednego z argumentów pod tytułem Ukraina atakuje Rosję, załóżmy, że Ukraina zgodzi się nie atakować Rosji i tego nie będzie, plus uzupełniamy ilość oleju napędowego w Stanach Zjednoczonych, co potencjalnie może oczywiście oznaczać większą podaż, nawet jeżeli ona będzie relatywnie tylko nieznacznie rosła. Czy zabranie takiego argumentu spekulantom faktycznie doprowadzi do spadku ceny? Dzisiaj widzimy, że nie za bardzo. W związku z tym no właśnie pytanie o efektywność tego działania. Natomiast jeszcze druga informacja jest taka, że jeżeli weźmiemy pod uwagę wzrost benzyny i oleju napędowego po marcu, to mniej więcej 60-70% tego wzrostu, dotyczy to także oleju napędowego, wynika z tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, czyli z ataku na Iran, a nie jest związane z tym, że Ukraina atakuje rafinerię w Rosji. Czyli jeszcze raz, czy rzeczywiście ataki Ukrainy prowadzą do wzrostu cen oleju napędowego na świecie? Tak, prowadzą, ale w mniejszej części, w większej części wynika to oczywiście z wojny z Iranem. No ale Donald Trump nie jest w stanie jej zakończyć, nie chce jej zakończyć. Możemy sobie na te pytania oczywiście różnie odpowiadać. Przed wyborami to się nie uda, wszystko na to wskazuje, chociaż ja wierzyłem w to, że zrobi wszystko, żeby do tego, żeby uspokoić sytuację właśnie ze względu

0: względu na te wybory i na wysokie ceny. Wygląda na to, że nie jest to możliwe, no więc szuka jakiegoś innego rozwiązania, które miałoby go usprawiedliwiać z jednej strony, a z drugiej strony jednak prowadzić do jakiegoś spadku cen paliw, szczególnie oleju napędowego w Stanach Zjednoczonych. No tylko, że wygląda to, panie Marku, fatalnie, bo po pierwsze jest tak, jak pan powiedział, czyli ewidentnie widzimy teraz dysonans między działaniami amerykańskimi i Unią Europejską w kontekście sankcji. No a po drugie, przecież kupowanie tego oleju, nawet jeżeli to będą niewielkie ilości, no to znowu jest inny sygnał i inny przykład. No w ten sposób finansuje się przecież wojnę w Ukrainie. To jest, są dodatkowe pieniądze, nawet jeżeli będą niewielkie. Stąd mówiłem tylko o sygnale. To są dodatkowe pieniądze, które Rosjanie mogą przekazać na to, żeby bombardować i zabijać w Ukrainie. Więc wydźwięk tego jest moim zdaniem fatalny.
1: To prawda i na ten temat z pewnością jeszcze będziemy mówili, także na antenie Polskiego Radia 24 i do tej wielkiej geopolityki będziemy wracali. Natomiast moje pytanie do pana akurat tak się składa, że jest pan teraz w Krakowie, czyli drugim pod względem liczby mieszkańców i drugim pod względem powierzchni miastem w Polsce. No i to miasto ma nowego prezydenta. Wczoraj odbyła się druga tura wyborów. Łukasz Gibała wygrał wybory prezydenckie w Krakowie, te przedterminowe, a zatem zapytam pana jako ekonomistę, jakie wyzwania ekonomiczne stoją właśnie przed królewskim miastem Kraków?
0: No najwięcej mówiło się oczywiście o długu Krakowa. Kraków jest najbardziej zadłużonym z dużych polskich miast. Nie chodzi tutaj oczywiście tylko o samą wielkość tego długu, ponad 8 miliardów złotych, ale o odniesienie tego długu do w zasadzie dowolnej wielkości generowanego PKB w Krakowie, dochodów budżetu Krakowa. No właściwie, co by pan nie wziął pod uwagę, to Kraków rzeczywiście wygląda najgorzej z tych dużych miast i no, sytuacja jest, można by powiedzieć, dwa razy gorsza niż w Warszawie, chociaż ja nie lubię oczywiście takich określeń z punktu widzenia oceny sytuacji finansowej. No więc wyzwaniem jest oczywiście ten dług. Także, a może przede wszystkim w kontekście inwestycji, które w takim mieście jak Kraków, mieście jednak turystycznym również, więc to nie jest tylko komfort życia mieszkańców, ale także potencjał do przyjmowania jeszcze większej ilości turystów w przyszłości, którzy przecież zostawiają w Krakowie pieniądze. Ta perspektywa, czyli te inwestycje mające jeszcze bardziej przyciągać do Krakowa turystów, no to będzie wielkie wyzwanie właśnie w kontekście tego długu. Czyli dług jako dług, ale także dług w kontekście realizowanych inwestycji. Można tak szacować, że żeby opanować sytuację, to znaczy, żeby ten dług nie narastał, także w kontekście kosztów tego długu, to musielibyśmy w Krakowie pewnie wstrzymać jakiekolwiek inwestycje na okres 2 lat. No a to jest przecież nierealne. No i oczywiście metro w kontekście tych inwestycji. Z tego, co słyszałem, nowy prezydent Krakowa raczej nie jest fanem tego rozwiązania. Tam padło, zdaje się, takie sformułowanie, no oczywiście bardzo chętnie, jak ktoś nam to metro sfinansuje. Około 11 miliardów złotych, tak na marginesie, miałaby kosztować ta pierwsza nitka. No to oczywiście to jest nierealne, żeby Kraków dostał 100% finansowania z jakiegoś zewnętrznego źródła. W związku z tym o metrze wszystko na to wskazuje, na razie możemy zapomnieć. Ale pamiętajmy też jeszcze o dwóch rzeczach chyba dość istotnych. Po pierwsze, to są wybory prezydenta na 2,5 roku. Te ustawowe terminy będą przecież dotrzymywane, więc za 2,5 roku mamy kolejne wybory prezydenta. To z jednej strony, no myślę, że jednak będzie ograniczało obecnego prezydenta także w kontekście takich trochę bardziej niebezpiecznych ruchów. Takich, które mogą potencjalnie oznaczać spadek popularności w tym pierwszym okresie po ich podjęciu, nawet gdyby pozytywne efekty miały przyjść. Zazwyczaj to jest jednak 3, 4, 5 lat. No to tego typu decyzje będą trudne z punktu widzenia tych wyborów. Jeszcze raz przypomnę, za 2,5 roku. No i druga kwestia jest taka, że to jest sytuacja, w której prezydent nie ma większości w Radzie Miejskiej. W związku z tym też będzie się musiał oczywiście z taką sytuacją liczyć. Oczywiście prezydent miasta może znacznie więcej niż prezydent Polski, ale jednak ta Rada Miejska też tu ma znaczenie.
1: Kraków to główny motor gospodarczy Polski Południowej. Znaczenie tego miasta oczywiście wykracza również poza granice Małopolski. No i w ostatnich latach miasto dołączyło do europejskich liderów w obszarze usług biznesowych. To jest w ogóle bardzo ciekawe. Niektórzy twierdzą, że pracuje w tym sektorze ponad 100 tysięcy osób, ale to też rodzi wyzwania, chociażby uzależnienie

0: rynku pracy i dochodów podatkowych od korporacji zagranicznych. Jak to wygląda z punktu widzenia właśnie życia w Krakowie?
1: To jest w ogóle ciekawe, bo to się stało, ja bym nawet określił, ja bym to postawił taką tezę, pomimo działań władz Krakowa, szczególnie na początku tego okresu, czyli mniej więcej 25 lat temu. To znaczy pomimo, Kraków bardzo niewiele na początku robił, żeby ułatwiać realizację inwestycji jakichkolwiek, a w szczególności pod kątem outsourcingu usług, a mimo to takie decyzje dotyczące inwestycji były podejmowane ze względu oczywiście na potencjał pracowników, studentów przede wszystkim. Sam Kraków, który był ciekawy także z punktu widzenia zagranicznych specjalistów, którzy do Krakowa mieliby przyjeżdżać. Oczywiście połączenie tego Krakowa, lotnisko przede wszystkim, to wszystko pomagało oczywiście i to rzeczywiście był fantastycznie rozwijający się obszar. W szczycie szacujemy, że około 107 tysięcy osób pracowało w outsourcingu usług. Dzisiaj słyszymy od 2 lat o dużych zwolnieniach, rzeczywiście mamy z nimi do czynienia, ale po tych zwolnieniach, czyli w tej chwili, w dalszym ciągu około 94-95 tysięcy osób zatrudnionych jest w tych branżach, więc jak pan widzi, panie Marku, to jest dalej gigantyczna ilość. To a propos też takich medialnych haseł, z punktu widzenia tych 10 tysięcy mniej więcej, którzy zostali zwolnieni, to jest fatalna sytuacja, o tym wiemy, ale dalej aż 95 tysięcy w tej branży pracuje. No i wyzwania to są, to jest kwestia dotycząca nie tylko Krakowa, czyli oczywiście sztuczna inteligencja, jak bardzo będzie zabierała te miejsca pracy. Kwestia wzrostu cen prądu i w ogóle wynagrodzeń, czyli zmniejszenie atrakcyjności Polski w ogóle, w szczególności Krakowa dla inwestorów zagranicznych. Stąd część tych biur z Krakowa wyniosło się na przykład te kompetencje do Afryki Północnej, choćby do Maroka. No i do końca nie wiemy, jak to będzie wyglądało w tych kolejnych 2 czy 3 latach, tak jak nie wie spora część świata. Ale dlatego pracuje się nad innymi obszarami, nad innymi
0: opcjami. Do tych obszarów jeszcze wrócimy.
1: Między innymi. Między innymi nad rozwojem nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji oczywiście.
0: Marek Zuber, ekonomista, analityk i inwestor, Akademia WSB, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu.

0: Minęła trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Dziś przesłuchanie mężczyzny, który groził zamachem na premiera Donalda Tuska i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Śledczy badają nośniki danych elektronicznych oraz inne zabezpieczone przedmioty. Poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz podziękowali służbom za szybkie i skuteczne działania po otrzymaniu informacji o możliwym zamachu. Marszałek Sejmu apeluje do prezydenta o podpisanie ustawy o blokowaniu nielegalnych treści w internecie. Włodzimierz Czarzasty w nagraniu publikowanym w mediach społecznościowych powiedział, że przyjęta przez Sejm ustawa wbrew twierdzeniom Karola Nawrockiego nie ogranicza wolności, ale ma chronić dzieci.
1: W imię dzieci wszystkich Polek i Polaków i bezpieczeństwa młodego pokolenia powinien pan tę ustawę podpisać i powinien pan stanąć razem z nami po dobrej stronie światła.
0: Pierwsza wersja ustawy została kilka miesięcy temu zawetowana przez prezydenta. Karol Nawrocki swoją decyzję tłumaczył ograniczaniem wolności słowa przez proponowane przepisy. W aktualnościach teraz Kutno i protest weterynarzy. O 7:00 przedstawiciele tego zawodu z całej Polski przyjadą na ulicę Wschodnią, by wyrazić swoje niezadowolenie z obecnej sytuacji. Organizacje zrzeszające

0: Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej i lekarzy weterynarii wystosowało list otwarty do premiera Donalda Tuska. Zwracają w nim uwagę m.in. na zaległości w wypłatach oraz brak waloryzacji stawek, które od lat pozostają na tym samym poziomie. Przewodniczący Zawodowego Związku Lekarzy Weterynarii Marcin Mieduszewski mówi, że protest ma przede wszystkim doprowadzić do rozpoczęcia rozmów z Ministerstwem Rolnictwa.
1: Od początku roku nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi ze strony ministerstwa na nasze prośby o spotkanie, zapytania. Nie ma woli ze strony ministerstwa na rozmowę.
0: Protest nie powinien powodować większych utrudnień na ulicach Kutna. Ewentualne problemy mogą występować tylko na ulicy Wschodniej i w jej pobliżu. Protest może potrwać nawet 8 godzin.
2: To są aktualności jedynki.
0: Troje Polaków wystąpi dziś w drugim etapie międzynarodowego konkursu skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. To Sara Dragan, Wojciech Niedziułka i Zofia Anna Olesik. Wszystkim 48 uczestnikom podziękował szef jurorów konkursu Bartłomiej Nizioł.
3: Chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim kandydatom, którzy zaprezentowali swoje naprawdę ponadprzeciętne umiejętności w tej pierwszej bardzo trudnej rundzie. Dziękuję za wspaniałe kreacje, za te momenty z piękną muzyką, za te emocje, które mogliśmy tutaj przeżyć.
0: Jako pierwszy z Polaków zagra Wojciech Niedziułka. W drugim etapie powalczy łącznie 24 skrzypków, a na koniec Stany Zjednoczone. Huragan Isaias pozostawił po sobie ślad zniszczeń ciągnący się od wybrzeża Zatoki Meksykańskiej na Florydzie aż po obie Karoliny. Kilka dni temu uderzył w ląd w pobliżu miasta Destin na Florydzie jako cyklon drugiej kategorii.
4: Według ostatnich danych ponad 150 tysięcy odbiorców na Florydzie wciąż nie ma prądu. Kolejne ponad 20 tysięcy osób pozostaje bez zasilania w Alabamie. W weekend ta liczba przekraczała 900 tysięcy odbiorców. Oficjalny bilans mówi o 4 ofiarach śmiertelnych. Pozostałości układu burzowego wygenerowały również co najmniej 8 potwierdzonych tornad w Georgii oraz obu Karolinach, w tym jedno, które zerwało dach z domu położonego około 150 km na zachód od Charleston. W całym pasie, w którym uderzył żywioł, zniszczone zostały setki budynków. Straty liczone będą w miliardach dolarów. Usłyszeliśmy głośny huk i trzask. Potem zorientowaliśmy się, że drzewo spadło na nasze samochody. Byliśmy zszokowani. Wiatr zniszczył także wiatę naszego domu oraz narożnik dachu. Do kasacji nadają się 2 służbowe auta i firmowa ciężarówka. Mówił mieszkaniec miejscowości Milton na Florydzie, która szczególnie ucierpiała podczas ataku żywiołu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Podczas gdy Isaias przemieszczał się przez południowo-wschodnie Stany, wybrzeże zachodnie odczuwało skutki innej silnej burzy. Pozostałości burzy tropikalnej Rachel spowodowały uderzenie potężnych, ponad dwumetrowych fal w domy położone przy plaży na południu od Los Angeles. Powódź dotarła też do południowej części stanu Nevada, zalewając słynną aleję Las Vegas Strip. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Po chłodnej nocy rano lokalnie możliwe mgły znacznie ograniczające widoczność na drodze. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach przeważnie od 10 do 14 stopni możliwe opady deszczu we wschodniej części Polski.
5: Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
6: No to zabieramy Państwa do stolicy Małopolski, która dziś obudziła się w nowej, już niepolitycznej podobno rzeczywistości. Roch Zygmunt, publicysta Klubu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Niepolitycznej. Rzeczywiście można być skutecznym prezydentem takiego dużego miasta i nie być politykiem?
7: Myślę, że mylimy tutaj dwa porządki. Łukasz Giba absolutnie jest politykiem. Wbrew temu, co samorządowcy lubią powtarzać, taką mantrę, że samorząd to nie jest polityka.
6: A no właśnie dlatego o to pytam, bo wie pan, odcinanie się od politycznego zaplecza dało mu przewagę nad osobą, która takie polityczne zaplecze ma. No to pytam, czy to ma ręce i nogi?
7: Myślę, że Łukasz Gibała jest politykiem w tym sensie, że działa, wykorzystuje mechanizmy, które wykorzystują politycy tak w ogóle, prawda? Jednak jakieś kierowanie się tym, gdzie jest większość, różne zagrywki personalne. Natomiast to,

0: co dało mu przewagę, to z pewnością to, że jest niepartyjny. Polityczność sama w sobie tutaj jest wtórna, wydaje mi się, bo samorządowcy też się kierują takimi jak politycy mechanizmami, dokładnie te same mechanizmy zachodzą w samorządzie, jak i w polityce, tak? No, próba wpłynięcia na władzę, zdobycie tej władzy, różne personalne przetasowania w związku z tym. No, zobaczmy chociażby, co się wydarzyło z Janem Hoffmanem, prawda? Jan Hoffman, czyli człowiek, który był formalnie właściwie wyłącznie twarzą krakowskiego referendum tegorocznego, który no, był twarzą referendum, natomiast okazało się, i to były informacje, które się potwierdziły, natomiast to też nie była jakaś wiadomość bardzo nowa, prawda, że to tak naprawdę Łukasz Gibała finansowo te referendum zorganizował i on je tak naprawdę przeprowadził. No ale nie chcąc narazić się o zarzuty próby przeprowadzenia swoistej dogrywki wyborów z 24 roku, no nie stanął w pierwszym szeregu, prawda? Tylko Jan Hoffman został tym frontmanem. No, Jan Hoffman później ogłosił już po referendum, że kandyduje na prezydenta Krakowa, po czym wycofał swoją kandydaturę. No i tak się złożyło, z pewnością przypadkiem, że akurat Łukaszowi Gibale swoje poparcie przekazał. Natomiast to nie jest zarzut w moich ustach, tak? To tak działa polityka i samorząd to też polityka. Natomiast co jest ciekawe, to fakt, że wracając trochę do tego, jaka jest narracja o samorządach, że samorządy to są takie miejsca, w których no ponad tym podziałami, czy mimo podziałów różne przyziemne, ludzkie sprawy się załatwia. No jeżeli gdziekolwiek jest to prawda, no to w jakimś sensie w Krakowie, dlatego że Łukasz Gibała zebrał pod swoim sztandarem Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców bardzo różnych ludzi, tak? Bo tam z jednej strony głosowali na niego wyborcy Konfederacji, z drugiej strony wyborcy Partii Razem czy Nowej Lewicy też w dużej części, mimo że Nowa Lewica jest współtworzy rząd z Koalicją Obywatelską. Część wyborców Koalicji Obywatelskiej zawiedzionych rządami Aleksandra Miszalskiego też znalazła się wśród elektoratu Łukasza Gibały, no i też wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, tak, którzy nawet część w pierwszej turze już oddała głos na Łukasza Gibałę, więc on bardzo, bardzo zręcznie zgromadził wokół siebie bardzo wielu ludzi. No i oczywiście można powiedzieć, że zgromadził, i to takie zarzuty się pojawiają, te wszystkie grupy, no dlatego, że on nie ma poglądów, albo że jest bardzo niewyrazistym politykiem i w związku z tym każdy trochę sobie może wybrać, co chce i dopasować do Gibały. I to oczywiście jest prawda w tym sensie, że Łukasz Gibała bardzo uważał przed tymi wyborami, żeby nie padła z jego ust żadna deklaracja, która mogłaby jakoś bardzo radykalnie zrazić do siebie jakąś część z tych grup. Natomiast wydaje mi się, że ten fenomen jednak można wytłumaczyć w sposób inny. To znaczy Gibała przez wiele lat, bo to już jest kilkanaście lat, zbudował w Krakowie stowarzyszenie, które bardzo regularnie nie tylko, prawda, działa w mediach społecznościowych, ale przede wszystkim, no bo to można zarzucić, prawda, że PR buduje sobie Łukasz Gibała od wielu lat. Natomiast Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców od wielu lat interweniuje w sprawach mieszkańców, tak? No jakby budując swój wizerunek i wizerunek Łukasza Gibały jako człowieka, który jest no żywo zainteresowany miastem, tak? I on to robi regularnie od wielu lat. Oczywiście dobudowuje to również swoją taką kampanią informacyjną, tak? I tymi też gazetkami, które rozprowadza w mieście, czy rozprowadzał, pewnie teraz to się jakoś kończy, albo przynajmniej ograniczy z jego strony. Co jest moim zdaniem ten fenomen? I on,
1: no tak, ale on wygrał, panie Rochu, czy on wygrał w ramach sprzeciwu wobec starych układów, wobec tak zwanej Krakówki, nie Warszawki, tylko Krakówki? I może mieszkańcy Krakowa mieli opcję stare polityczne układy albo ktoś nowy? I bez względu na to, kim byłby ten nowy, to miałby przewagę. Ja rozumiem, to jest niesprawiedliwe dla pana Łukasza Gibały, bo on przez lata budował ten swój wizerunek, tak jak pan mówi, ale może wygrał sprzeciw wobec.
0: Z pewnością to jest bardzo, bardzo duża emocja, która stała za Łukaszem Gibałą, też za referendum, i która no, nie pomagała bynajmniej pani senator Piątkowskiej, którą kilka dni przed wyborami bodajże w piątek albo w czwartek poparli tego samego dnia Jacek Majchrowski i Aleksander Miszalski. Czyli osoby, które, no mówmy się, w Krakowie dzisiaj nie cieszą się

0: jakimś szczególnym,
1: Zwłaszcza ten drugi. Nie wiem, czy to nie taki
0: szczególną estymą.
1: pocałunek śmierci politycznej.
0: Tak, to prawda. No, Aleksander Miszalski, tak, którego zresztą nawet pani senator Piątkowska krytykowała wielokrotnie za różne decyzje. I który oczywiście no, jest mieszkańcem. No, zresztą pani senator Piątkowska dzisiaj komentując fakt, że Aleksander Miszalski ją poparł w jednej z konkurencyjnych stacji, no, powiedziała tak trochę chyba no, już w poczuciu bezradności, że no, przecież nie można było mu zabronić, tak? No, bo też jest mieszkańcem Krakowa. No i oczywiście jest to prawda. Natomiast z pewnością to nie pomogło. No bo przypomniało mieszkańcom
1: zupełnie świeżą historię referendum
0: tak,
1: i odwołania, prawda, pana Miszalskiego. No dobrze, ale
0: tak.
1: Jacek Majchrowski mówi tak, ja wiem, że to już po sprawie, ale mówi, że jednym z podstawowych błędów pani Piątkowskiej było to, że się nie wypisała, mówiąc kolokwialnie, z partii, tylko niosła ze sobą ten bagaż, a krakowianie nie chcieli politycznych układów w mieście. A z drugiej strony mówi o panu Gibale, przed którym przestrzegał w poprzednich wyborach samorządowych zresztą, mówi, no tak, teraz człowiek mówi, że ma 2,5 roku na dokończenie pewnych spraw, mówi, że może nie zdążyć, no to po co? To po co się za to bierze?
0: No dlatego, że tak krótka jest kadencja i to nie jest wina Łukasza Gibały. Trochę nie rozumiem, no, prawdę powiedziawszy, tego zarzutu, no bo tak krótka jest kadencja.
1: Znaczy
0: no,
1: ja tak
0: Łukasz
1: trochę nie
0: Gibały
1: rozumiem
0: nie
1: słów, ojej, wygrałem, ale nie zdążę. Ja myślę, że to o to chodziło, tak?
0: No tak, tylko że w 2,5 roku bardzo trudno jest dowieść duże projekty, szczególnie w tej sytuacji budżetowej, w której jest Kraków. I Łukasz Gibała bardzo przezornie, w mojej
1: rozumiem,
0: ocenie,
1: pan to tak
0: przez te
1: odbiera.
0: Ostatnie kilka tygodni bardzo tonował nastroje, jeśli chodzi o obietnice, które zresztą składał wielokrotnie na przestrzeni lat. To są jego czwarte wybory na prezydenta Krakowa. I on bardzo wiele obiecywał, bardzo często punktował w różnych sytuacjach poprzednich rządzących w Krakowie. W związku z tym fakt, że to tonuje nastroje i, no i przypomina, tak, jaka jest sytuacja, to wydaje mi się, że jest rozsądne i w jakimś sensie uczciwe z jego strony. Natomiast co do tej bezpartyjności pani senator Piątkowskiej, no to z jednej strony faktycznie mam poczucie, że przyjazd polityków z Warszawy do Krakowa, którzy wspierali panią senator przez ten ostatni czas, szczególnie pomiędzy pierwszą a drugą turą, kiedy no, wydaje się no, nienaturalny, dlatego że no, przed drugą turą pani senator Piątkowska powinna właśnie jak najszerzej próbować swojego elektoratu szukać. No nie robi się tego zapraszając tutaj albo tak, no, nie wiem, pana senatora Grodzkiego na przykład.
1: Tak.
0: Z Koalicji Obywatelskiej. Natomiast z drugiej strony przy takiej opozycji, jaką jest Łukasz Gibała, rzeczywiście od lat bezpartyjną, przy tak bezpartyjnej opozycji, to próba kreowania też samej siebie przez panią senator na osobę, która również jest bezpartyjna, no też wydaje mi się, że z góry byłaby skazana na niepowodzenie, no bo tutaj powiedzenie, że mamy do czynienia z rywalizacją oryginału z podruką, to nic nie powiedzieć, tak? No, pani senator Piątkowska, która była już we wszystkich prawie partiach, a na pewno we wszystkich partiach, które współtworzą dzisiejszą koalicję rządzącą, no, nie mogłaby uczciwie i wiarygodnie przedstawiać się jako osoba bezpartyjna.
1: Zanotowałam sobie wypowiedź jednego z rozmówców naszego reportera. Zapytany, czy spotkany na ulicy mieszkaniec Krakowa mówi o Łukaszu Gibale, chciał, to ma, nie zazdroszczę. W co wkracza Łukasz Gibała? W układy, w dług, w niezadowolenie, w ogromne oczekiwania?
0: W oczekiwania na pewno. To są oczekiwania nie tylko związane z takimi merytorycznymi obiecami co do inwestycji, co do różnych projektów, które rzeczywiście, no, tak jak wcześniej mówiłem, składał na przestrzeni lat. Natomiast również wkracza w taką w te oczekiwania co do też pewnej postawy etycznej i takich pewnych standardów, jeśli chodzi o funkcjonowanie miasta. Każdy jeden błąd Łukasza Gibały dzisiaj, błąd personalny, kadrowy, zatrudnienie osoby, która się okaże niekompetentna na przykład, no będzie podnoszony, no nie bez udziału środowiska Koalicji Obywatelskiej, do rangi no, zdrady miasta, tak? Bo ktoś, kto przez lata krytykował, nagle będzie po tej drugiej stronie, którą krytykują. Więc wydaje mi się, że to na pewno będzie ciężkie dla Gibały. Natomiast no, na pewno on stanie też przed takimi decyzjami natury bardziej merytorycznej, tak? Znaczy, co zrobić z długiem, jak go, w jaki sposób zrestrukturyzować, by, no, by nie był no, zupełnie tak

0: ulicowym w mieście. On rzeczywiście z tych obietnic, które złożył w kampanii, czy zobowiązań wobec wyborców, to są bardzo w gruncie rzeczy drobne rzeczy, tak? No, powrót do biletu 20-minutowego, który skrócono do 15 minut. I parę takich tego typu spraw, tak? które nie są spektakularne i które są, podejrzewam, jak to obliczono gdzieś tam w sztabie, w zasięgu realizacji przez te następne dwa lata. Więc no na pewno to będzie trudna rzeczywistość dla Gibały i pytanie, czy on się jakoś szybko nie wypali, jest pytaniem zasadnym. Natomiast z drugiej strony też nie miał alternatywy, tak? Miałby nie kandydować w tych wyborach w sytuacji, w której to on pośrednio sfinansował referendum, tak? To nie było lepszej okazji, tak? To
1: jasne, ale też panie,
0: nie było
1: panie
0: lepszej,
1: Rochu.
0: Ale również nie było gorszej okazji.
1: Łukasz Gibała zapowiada zmiany i mówi, nie musimy żyć tak, jak chcą tego politycy z Warszawy. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Tylko rzeczywiście, wie pan, mówi o metrze, tak? To jeszcze w 2024 roku była mowa o metrze, o pierwszym odcinku metra. Tylko przełożenie jest dość proste. Ja to oczywiście upraszczam i wcale nie musi tak być, ale prezydent ten czy inny miasta Krakowa ma pomysł na metro, ale pieniądze są z centrali. Myśli pan, że mówiąc najdelikatniej jak tylko można, ta centrala polityczna nie będzie mu pomagać w realizacji jego planów? Jak bardzo on potrzebuje Warszawy do tego, żeby zrealizować swoje cele w Krakowie?
0: To jest bardzo ciekawe, bo ja pamiętam w 2018 roku Jarosław Kaczyński na jednej z konwencji Prawa i Sprawiedliwości przed wyborami samorządowymi mówił, że samorządy muszą współpracować z władzą centralną, no i wówczas to było odbierane jako no, atak na suwerenność wyborców w miastach i w jednostkach samorządu terytorialnego, no i rzeczywiście no, koniec demokracji, no bo tu władza chce wpływać na samorząd. Tak? Nagle dzisiaj się okazuje, że jak sobie tak dywagujemy, no to już to nie jest atak na demokrację. To jest bardzo ciekawe. Natomiast wydaje mi się, że Łukasz Gibała wie, że i tak projekt metra no jest odroczony na wieczne nigdy. I tutaj trudno, żeby coś się ruszyło w stronę jakkolwiek dla tego projektu przychylną. Zresztą on to też zapowiada, że to jest coś, co na razie jest odroczone. I zapowiada, że lepiej się skupić na liniach tramwajowych, które też rzeczywiście w Krakowie były w pewne miejsca od wielu lat obiecywane. Natomiast on też mówi o takich rzeczach jak na przykład ustawa metropolitalna, tak, która jest na Górnym Śląsku, która jest w Trójmieście, no i której nie ma Kraków, a traci z tego względu, bo mógłby otrzymywać no, finansowe benefity z tego tytułu, że no, jest centrum metropolii, do której przyjeżdżają ludzie też z gmin ościennych, tak? Więc oczywiście on będzie potrzebował centrali, natomiast no, też dzień wyborów i wieczór wyborczy no, są bardzo specyficzny czas, kiedy trochę jednak daje się upust pewnym emocjom, no i emocja pod tytułem chcemy wybierać sami bez udziału Warszawy i bez udziału ludzi, którzy gdzieś tam z góry będą nam dyktować nasze wybory, no była jakąś tam emocją, nie sądzę, że kluczową, ale jakąś była, więc trudno się dziwić, że Łukasz Gibała jej nie wykorzystuje.
1: Jasne. W Krakowie, jasne, zadłużenie miasta ma sięgać około 9 miliardów złotych. To mniej więcej 3 razy więcej niż na przykład we Wrocławiu czy Poznaniu. Regionalna Izba Obrachunkowa straszy, grozi albo informuje. Dobrze, niech będzie informuje. Sytuacja finansowa Krakowa może zagrażać stabilności finansowej miasta i chodzi o racjonalizację wydatków, na przykład ograniczenie wydatków uznaniowych, deficyt operacyjny i tak dalej, i tak dalej. No to mając do dyspozycji około 1,5 budżetu, co będzie mógł zrobić Łukasz Gibała? I takie zadłużenie w tle.
0: Gdy w tej kampanii pojawił się ten temat, to ja miałem trochę poczucie, że nikt nie do końca wie, co zrobić z tym długiem. I że to jest taka sytuacja, która zresztą, tak jak też mówi na przykład ekonomista dr Karol Wałachowski, tak trochę znienacka się pojawiła w Krakowie. Tak? On jakoś tam sobie rósł, ale właściwie trudno wskazać moment, w którym on jakoś wystrzelił do takiego stopnia, że dzisiaj wydatki bieżące też się do tego długu przyczyniają, tak? Czyli pensje nauczycieli na przykład. Prawda? Czyli to nie jest zadłużenie wynikające wyłącznie z inwestycji, które się tam zwracają przynajmniej po części w jakiejś tam perspektywie czasowej, tylko z takiej bieżącej zupełnie działalności miasta. Miałem poczucie, że nikt nie przedstawia jakiejś takiej

0: zupełnie kompleksowe wizje. Pojawiały się oczywiście słowo o jakiejś tam restrukturyzacji, jakimś scaleniu, no ale to były sformułowania na dużym poziomie ogólności formułowane. Pojawia się oczywiście temat opłaty turystycznej i no i tej ustawy metropolitalnej, której powiedziałem. Natomiast to nie byłyby wpływy, które by jakoś radykalnie ten deficyt ograniczały. Więc zobaczymy, że naprawdę, tak? W ogóle to jest ciekawe na naszym szerszym planie. Miałem poczucie w kampanii, że spór co do wizji miasta właściwie się nie toczy w trakcie tej kampanii. On oczywiście dotyczy jakichś tam spraw personalnych i tego właśnie, czy układ, czy nie układ, czy rozbić układ, czyli ten spór pomiędzy Gibałą a środowiskiem Koalicji Obywatelskiej przede wszystkim. Natomiast co do tej opłaty, co do ograniczenia, to też na poziomie centralnym, najmu krótkoterminowego, co do tej ustawy metropolitalnej, to właściwie sporu nie było, tak? To generalnie można było odnieść wrażenie, że wiadomo, co trzeba zrobić w Krakowie, tylko pytanie na pewnych poziomach, a na pewnych poziomach nie wiadomo i nikt o tym nie mówi, jak na przykład, czy może nikt nie, znaczy nikt nie mówi, jak zrobić, nie? Nikt nie mówi, że nie ma problemu, bo dług oczywiście był tematem kampanii, no ale nie wiadomo trochę, co z tym zrobić. Natomiast co do reszty, właściwie wiadomo, tak? I tylko pytanie, kto to będzie realizował, w jakim stopniu, no i oczywiście ta cała nadbudowa personalno personal, tak personalna powiedzmy, tak? Bo do tego
1: To
0: właściwie można było
1: jeszcze, ponieważ
0: doprowadzić.
1: musimy powoli kończyć, chcę jeszcze pana zapytać, na jaką realną zmianę pan liczy? W
0: Zobaczymy tak naprawdę, jaka.
1: komunikacyjną, nie wiem, może mieszkańcy Krakowa potrzebują też takie powiewu świeżości, innego sposobu komunikowania się z nimi. Może to.
0: Ja nie chcę przeceniać znaczenia. Nie wiem, rolki na tam stańce na dachu, tak, która bardzo przylgnęła do Aleksandra Miszalskiego i która była jakimś takim dowodem na jego niepowagę. Ja nie mam poczucia, że w Krakowie to musi być jakiś taki poważny prezydent, bo trochę tak się próbuje to przedstawiać, tak, że w Krakowie to musi być jakiś taki konserwatywny, nawet nie jakby
1: W
0: w
1: dobrze
0: treści, ale w
1: skrojonym
0: formie.
1: garniturze z cygarem w
0: Tak,
1: dłoni,
0: tak.
1: prawda?
0: Nie mam takiego poczucia. Bardziej chodzi o pewne standardy życia publicznego, tak? Żeby nie wydawać milionów złotych na gazetkę propagandową, która no jest w ogóle skandalem, że takie rzeczy mogą wychodzić, tak? To jest realnie nierynkowa, niszcząca gra dla mediów lokalnych. Że można w ogóle z otwartą przyłbicą mówić, że się zatrudnia znajomych w urzędzie, no i ludzi, których partia zostawiła. Polecam wywiad Rzekę z profesorem Jackiem Majchrowskim, który no, bardzo, bardzo uczciwie, i to
1: Musimy
0: nawet
1: kończyć.
0: taka urocza szczerość była z jego strony, który powiedział, że on zatrudniał tych tamtych, no bo przyszli i poprosili, i partia ich zostawiła. Więc no, to jest zmiana chyba, której krakowianie oczekują. Na czym ona się spełni, to zobaczymy.
1: Dziękuję bardzo za komentarz. Roch Zygmunt, publicysta Klubu Jagiellońskiego z Państwem w Polskim Radiu 24.
2: Powtórka programu. Stan dnia.
1: Z nami pan Maciej Czapluk, ekspert do spraw prawnych, Polityka Insight. Dzień dobry, panie
0: Dzień
1: Macieju.
0: dobry.
1: Warsaw Security Forum. Słowo security próbuję rozumieć bardzo szeroko. Komisja Wenecka dziś lub jutro ma opublikować opinię w sprawie uprawnień prezydenta naszego kraju przy przyjmowaniu, ślubowaniu. Przepraszam, uśmiecham się, bo ja, wie pan, szczerze mówiąc, to ja już nie wiem, jakiego sformułowania mam używać, żeby było zgodnie z konstytucją i bezpiecznie. Znaczy przyjmowania, ślubowania, towarzyszenia ślubowaniu sędziów Trybunału Konstytucyjnego, bo pan prezydent...
3: Odbieraniu chyba. Chyba tak, że to jest tak, że on odbiera jakby to ślubowanie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego, natomiast no, faktycznie tu jakby kluczowy jest sam akt jakby składania tego ślubowania, natomiast jakby w czyjej to się dzieje obecności, no to już ma powiedzmy wtórne znaczenie.
1: Zmiany są potrzebne, na razie wiemy tyle. Spodziewamy się czegoś, znaczy pan, zwłaszcza ma pan jakieś przecieki?
3: No, coś faktycznie słyszałem na temat tej opinii Komisji Weneckiej i z tego co jakby wynikało z tych głosów, to no to, że ona ma być taka podobno bardzo korzystna dla tych sędziów, którym się nie udało tego ślubowania przed prezydentem złożyć, tak? Czyli już teraz łącznie jest ich piątka, jeśli wliczymy do tego Macieja Berka, od którego prezydent też, no powiedzmy, nie kwapi się, żeby to ślubowanie odebrać. No i jakby

0: Oczywiście ona mogła zostać zmieniona jeszcze, w sensie ta opinia, natomiast z tego, co ja słyszałem, no to tam wręcz ma być jakieś takie sformułowanie, że no w przypadku, w którym prezydent jakby zaniechuje temu obowiązkowi,
1: nie odbiera tego
0: ślubowania, no to, że powinna zostać uruchomiona jakaś procedura, powiedzmy, zastępcza, tak? No i...

0: nie, wszystko jest kwestią dobrej woli, bo też nie konsekwencji prawnych, bo nie ma mechanizmu, który zmusiłby pana prezydenta albo innego urzędnika, wysokiego urzędnika naszego kraju, prawda, do działania zgodnie lub niezgodnie z konstytucją. No nie ma.
1: Tak, tak, tak, oczywiście. No,
0: bo twórcy konstytucji nie założyli takich intencji i takiej sytuacji, bo mieli dobrą wolę.
1: No dokładnie, no nie prawda? Założyli przede wszystkim tego, że tak istotny organ w tak ważnej sprawie będzie działał po prostu w złej woli. I tak, no tak jak pani mówiła, no to jest opinia, tak? Więc oczywiście, że nikt się nie musi, powiedzmy, z takich aktorów już jakby państwowych, nazwijmy to, stosować do niej. Natomiast no, jest to jakiś kolejny argument, jakby będący po stronie, prawda, tych sędziów, od których no, prezydent uporczywie tego ślubowania nie odbiera. I co więcej, no to przecież są wyroki trybunałów, czy ETPC, czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które też nie są wykonywane. I to już nawet pomijam jakieś takie, powiedzmy, techniczne czasami regulacje, prawda, że tam, nie wiem, jakaś dyrektywa nie została wdrożona, czy na czas, tak, no i tam TSUE na przykład nakłada na Polskę jakieś kary, czy coś.
0: No ale kary faktycznie są, bo płacimy, tak, czyli jest jakaś konsekwencja.
1: No tak.
0: A tutaj
1: tak.
0: Właściwie
1: to,
0: nie ma, bo
1: tak, no to pod
0: pani
1: tym względem,
0: Macieju,
1: tak.
0: Bo właściwie punktem wyjścia Komisji Weneckiej do wydania tej opinii jest jakiś stan bezwładu ośrodka prezydenckiego. Bo jak sądzę, ta opinia, nie wiem, uwzględnia sytuację, w której decyzji prezydenta nie ma? Czy Komisja Wenecka będzie analizowała przyczyny decyzji pana prezydenta? No nie, po prostu pewien bezwład konstytucyjny, tak? Nie ma organu, który przyjmuje ślubowanie sędziów wybranych przez Sejm zgodnie z konstytucją. I co dalej?
1: Tak, no natomiast trzeba sobie powiedzieć, że on to robi jakby kompletnie świadomie, tak? W sensie ten bezwład, jakby
0: no właśnie,
1: to jest takie zaniechanie.
0: Jestem ciekawa, czy to się znajdzie w opinii Komisji Weneckiej.
1: No z tego, co tam...
0: Czy będzie oceniać intencje, czy tylko stan faktyczny, czy pewien, jak użyłam określenia, stan bezwładu, nie wiem, czy to jest właściwe
1: określenie. Wydaje mi się, że chyba zwrócił uwagę na intencje, aczkolwiek no tego nie wiem, ale z tego, co tam gdzieś pojawiały się jakieś takie relacje, powiedzmy, z posiedzenia tego Komisji Weneckiej, na którym jakby strony przedstawiały te swoje racje, nazwijmy to, to profesor Dudek, reprezentujący prezydenta na tym posiedzeniu, mówił, że w zasadzie no to ta opinia jest bezprzedmiotowa, bo przecież prezydent nigdy nie powiedział, że on tego ślubowania nie przyjmie. No więc jeśli prezydent nie powiedział, że nie przyjmie, no to może przyjmie. No to w ogóle po co myśmy się tutaj spotkali tak naprawdę?
0: Choć przypomnę, że w przypadku czworga sędziów, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie wobec pana prezydenta, prawda, to jest konstrukcja, to pan prezydent powiedział, że to, co zrobili w Sejmie, świadczy o braku ich kompetencji, więc on, no jak sobie państwo wyobrażają, że ja teraz to ślubowanie przyjmę? No, mówił coś takiego pan prezydent, czyli jakby wykluczył sytuację złożenia przez nich ślubowania wobec prezydenta.
1: No to... Tak, znaczy w sensie, no, jest to jasne, że on tego ślubowania nie przyjmie, nie ma zamiaru go przyjmować i że to się nigdy nie stanie, tak? Natomiast no, profesor Dudek, chcąc być chyba takim, prawda, bystrym, no powiedział, że...
0: Profesor Dariusz Dudek, może dodajmy, żeby...
1: Tak, tak, tak. No powiedział, że no, jasna taka wprost deklaracja na ten temat nigdy ze strony prezydenta nie padła, no więc w zasadzie, tak jak mówiłem, no ta opinia będzie bezprzedmiotowa, no bo przecież ona dotyczy czegoś, czego nie ma, no bo nie ma decyzji prezydenta o nieodebraniu ślubowania.
0: No to jest dokładnie tak, jakbyśmy poprosili Komisję Wenecką o interpretację określenia niezwłocznie.
1: No tak, mniej więcej tak, no tak.
0: Choć ta opinia ma być sporządzona na podstawie raportów ekspertów z Austrii, Niemiec, Holandii, Irlandii i Finlandii, gdyby państwo mieli wątpliwości, czy to pan profesor Dudek, albo może Daniel Kędzierski z Kancelarii Sejmu, bo to była druga strona tej informacji, tak jak to możemy nazwać?
1: No, bo jakby te posiedzenia wyglądają tak, że w ich trakcie jakby są przesłuchiwane jeszcze, powiedzmy, strony, tak? No, tak już mówiąc kolokwialnie, tego sporu, tak? No i tu z jednej strony właśnie był profesor Dudek ze strony prezydenta, a z drugiej strony pan Kędzierski, zdaje się, ze strony Kancelarii Sejmu.
0: No i co? I pan profesor Dudek mówi, ale pan prezydent nie powiedział, że nie przyjmę.
1: No tak, tak.
0: No przecież to nie brzmi do końca poważnie.
1: Mnie tam oczywiście nie było, natomiast no, takie są relacje i to zdaje się nas Polskiej Agencji Prasowej. Także wydaje mi się, że chyba jest to dosyć wiarygodne źródło informacji. No i tak, tak tam było zapisane dosłownie w relacji, no, że pan Dudek powiedział, że no nie, prezydent nie powiedział, że nie przyjmie. No więc jak nie
0: to
1: powiedział, że
0: chcecie?
1: Nie przyjmie, tak, no to w zasadzie o czym my tutaj rozmawiamy, no bo przecież może kiedyś przyjmie. No i tak to właśnie to jest takie, no mówiąc też kolokwialnie, no bujanie się, tak, z panem prezydentem. Mhm.

0: przez tych sędziów. No i ja się też, powiedzmy, no nie dziwię teraz na przykład Maciejowi Berkowi, no że on coraz bardziej, zresztą podobno Maciej Berek do, dla niego z jakiegoś powodu ta opinia Komisji Weneckiej była ważna, w sensie, że on chciał mieć po prostu takie, oczywiście nie wiedząc jaka ona będzie, tak? Natomiast no chciał, żeby się Komisja Wenecka wypowiedziała jakby w sprawie tego, tego odbierania ślubowań przez prezydenta. No żeby właśnie, jeśli zakładając, że ona będzie pozytywna dla, między innymi dla niego, no to żeby mieć po prostu taki kolejny jakby dodatkowy argument, no przemawiający za tym, że ten, powiedzmy, sposób, tak, ślubowania, który on i wcześniej czwórka sędziów wybrali, no jest słuszny.
1: No i co dalej? Mamy opinię, nie wiemy jeszcze jaka jest, ale właściwie ponieważ jest tylko pewną sugestią, a nie obowiązującą wykładnią, no to pytanie co dalej z Trybunałem Konstytucyjnym nawet na tę chwilę jest zasadne.
0: Tak, no jak najbardziej zasadne. No, jeśli Maciej Berek złoży faktycznie to ślubowanie, już czy to będzie w tym tygodniu, w następnym, to może być problem, bo jest...
1: Jak rozumiem, w Sejmie. Tak?
0: Chyba w Sejmie, tak. Natomiast chyba by to, albo tak jak mówię, by to było w tym tygodniu, bo w kolejnym tygodniu z kolei jest posiedzenie Sejmu. A wiem, że ci sędziowie, tak było w przypadku tej czwórki, która składała to ślubowanie też w Sejmie, no to, że oni się starali za wszelką cenę robić to właśnie w momencie, w którym nie ma posiedzenia Sejmu, żeby się tam, prawda, jacyś posłowie nie gdzieś tam nie kręcili, żeby po prostu w maksymalny sposób, jeśli to jest możliwe, odpolitycznić jakby ten akt, a on się dzieje w Sejmie, tak? No więc wiadomo, że na posiedzeniu zaraz by tam, nie wiem, poseł Gosek, prawda, przez jakąś siatkę wskakiwał, czy coś, na jakieś sceny by mogły być. Więc wydaje mi się, że to będzie albo ten tydzień, albo ten jeszcze kolejny po tym, jak będzie posiedzenie Sejmu. No i wtedy Maciej Berek, no, będzie ósmym sędzią Trybunału Konstytucyjnego wybranym przez tą obecną większość sejmową. No co oznacza, że ci sędziowie mają większość, tak? No bo w Trybunale sędziów jest łącznie 15. No więc...
1: A co wiemy o wiceprzewodniczącym Trybunału Konstytucyjnego, który podobno się waha, czyli jest przedmiotem pewnych zabiegów? Nie wiem, jak to nazwać. Znowu szukam bezpiecznych słów, żeby nie wikłać czy nie nadawać jakiegoś politycznego charakteru tej sprawie.
0: To znaczy, tak jak ja tą sytuację postrzegam, no to ją można tak rozdzielić, powiedzmy, na takie dwa tory, tak? Jeden to jest taki, no, bym powiedział, bardziej bezpośredni, czyli na przykład to, no krótko mówiąc, ucięcie finansowania Trybunału Konstytucyjnego na 2027 rok, gdzie na Trybunał Konstytucyjny w projekcie jeszcze budżetu na przyszły rok, no nie ma żadnych środków, więc tam już nawet nie to, że sędziowie, tylko tam, prawda, straż ta trybunałowa i wszyscy jacyś inni pracownicy, no po prostu nie dostaną pieniędzy, tak? No, na rachunki nie będzie wręcz. I to jest jakby ta taka formalna droga, nazwijmy to, nacisku
1: ja
0: na to, żeby...
1: Ja powiedziałam wiceprzewodniczący, chodzi oczywiście o wiceprezesa.
0: Wiceprezesa, tak.
1: Konstytucyjnego sędziego Bartłomieja Sochańskiego, który podobno się waha i to... Panie Macieju, to pan sędzia Sochański mógłby zwołać Zgromadzenie Ogólne Sędziów w sprawie prezesa Bogdana Święczkowskiego, no bo jeśli sprawa dotyczy jego, no to on jest wyłączony z tej sprawy. Sędziowie odbierają immunitet panu prezesowi i Trybunał wraca na normalne tory? Nie wiem, to jest...
0: No tak, powiedzmy, w dużym uproszczeniu pewnie ta sytuacja miałaby mniej więcej wyglądać.
1: I
0: tak?
1: Wtedy nie będzie potrzebne siłowe, no, w ogóle jak rozumiemy,
0: to znaczy, nie,
1: to słowo się zupełnie niepotrzebnie wkradło do
0: niepotrzebnie wkradło,
1: tej,
0: jak ja rozmawiam z powiedzmy z przedstawicielami tej strony, jakby te sędziów i tak dalej, no to nawet to nie chodziło o to, w sensie te wszystkie pomysły dotyczące zatrzymywania Bogdana Święczkowskiego na gorącym uczynku, czy coś, to one moim zdaniem
1: nigdy... A co to miałby
0: nigdy,
1: być za uczynek gorący?
0: No niedopuszczania sędziów do orzekania, przy czym no to...
1: Czy manipulowanie składami na przykład, tak?
0: No tak, ale to trudno mówić o gorącym uczynku, kiedy ta sytuacja trwa parę miesięcy na przykład, tak? No to naprawdę by to była konstrukcja dosyć taka, bym powiedział, ekwilibrystyczna. Natomiast to, o co chodzi z tą policją, powiedzmy, w Trybunale Konstytucyjnym, no to wyobraźmy sobie sytuację, w której na przykład tam jest to miasteczko, powiedzmy, tak, tych posłów PiSu, tam tych wszystkich środowisk broniących, w cudzysłowie, Trybunał Konstytucyjnego. No i jest zwołane na przykład Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału i ci sędziowie chcą tam wejść, tak? A te osoby na przykład blokują im wejście do tego Trybunału, na teren Trybunału Konstytucyjnego, tak?
1: Zresztą tam już się zdarzały sytuacje naruszania
0: nietykalności
1: cielesnej.
0: Ani to pierwsza
1: sędziów.
0: By nie była sytuacja, jasne, w której policja jest na terenie Trybunału, ani nie ostatnia zapewne. No i rola tej policji byłaby po prostu taka, żeby umożliwić, powiedzmy, tym sędziom wejście na przykład na teren Trybunału Konstytucyjnego.
1: A oni muszą się spotkać na terenie Trybunału?

0: przesłucha?
1: No, pewnie nie muszą.
0: Może w Sejmie.
1: Pewnie nie muszą, natomiast z tego, co też słyszałem, to wielu z tych sędziów zależy na tym. W sensie, no bo to jest jednak pewien symbol mimo wszystko i to z jednej strony, a z drugiej oni chcą uniknąć takiego wrażenia jakiegoś dublowania instytucji.
0: A sędzia Sochański się waha, czy już nie?
1: No, z tego, co słyszałem, to tam jest tak, że w dni nieparzyste jest za, a w parzyste jest przeciw, więc myślę, że te procesy jeszcze, być może się już coś zmieniło. No dzisiaj mamy poniedziałek, może sędzia Sochański się obudził w nastroju jednak bardziej rewolucyjnym i teraz jest za. Zobaczymy. No, na pewno te rozmowy trwają. Nawet to nie jest sam sędzia Sochański, ale z większą liczbą tych sędziów wybranych jeszcze przez poprzednią większość. I to nie jest kwestia naprawdę przechodzenia na jakąś stronę, czy jakkolwiek by to nazwać, tylko to jest kwestia no po prostu odblokowania tego Sądu Konstytucyjnego, tak? No, prezes Święczkowski ma powiedzmy jakieś 3-4 najbliższych sobie sędziów cały czas w tym Trybunale, no i po prostu nieustannie z nimi wydaje jakieś czy orzeczenia, czy pseudo-orzeczenia, czy jakieś inne decyzje. No i chodzi o to po prostu, żeby ten Trybunał zaczął jako tako funkcjonować, tak? To naprawdę nie chodzi o przechodzenie na jakąś stronę sporu politycznego.
0: No i to są dość zasadnicze sprawy, jak ostatnio kontrasygnata premiera pod niektórymi dokumentami, jak CPN i tak dalej, i tak dalej. Przypominam sobie tak już na koniec zupełnie rozmowę z profesorem Chmajem, konstytucjonalistą tutaj w studiu Polskiego Radia 24, wtedy, kiedy pojawił się projekt pana prezydenta zmian w systemie sprawiedliwości i zapytałam go, czy potrzebne są zmiany w konstytucji. Powiedział tak, potrzebna jest taka zmiana w konstytucji, która przewidywałaby odpowiedzialność prezydenta za łamanie prawa.
1: No tak, tak. Natomiast chyba to się w najbliższym przynajmniej czasie raczej nie wydarzy.
0: No. Jasne. No dobrze, to czekamy, bo jak sądzę będą komentarze, to dziś, jak pan myśli, dziś, jutro?
1: Myślę ciężko mi powiedzieć, Dzisiaj no albo jutro myślę, że będzie tak.
0: Dziękuję bardzo. Maciej Czapczyk, Polityka Insight z państwem w Polskim Radiu 24.

0: Powtórka programu. Komentarz.
1: Generał Roman Polko, były dowódca jednostki specjalnej Grom. Dzień dobry, panie generale.
2: Dzień dobry.
1: Polska, Dania, Finlandia, Islandia, Norwegia, Szwecja, Estonia, Łotwa i Litwa. Chodzi o strategię dla tych państw, o której jest mowa m.in. na Warsaw Security Forum 2026. Panie generale, chciałabym, żeby punktem wyjścia naszej rozmowy były ostatnie deklaracje Donalda Trumpa, m.in. o czasowym zawieszeniu dostaw ropy do Stanów Zjednoczonych. To jest strategia przeciwko Rosji, czy przeciwko Rosji i Stanom Zjednoczonym? Takiej strategii potrzebujemy teraz?
2: No przede wszystkim, tak jak powiedział premier, no nie można stawiać znaku równości między ofiarą, między Ukrainą, która walczy o przetrwanie, a Rosją, która morduje cywili, bombarduje Ukrainę, która tak naprawdę chce zmusić Ukrainę do kapitulacji po to, żeby pójść dalej, bo wyraźnie Ławrow mówił, że tutaj chodzi o nowy ład europejski. Stąd też bardzo ważne jest to forum. Stąd też niestety z przykrością odbieram to, że cios przyszedł z najmniej spodziewanej strony, no bo nie ma najmniejszych wątpliwości, że to, co Donald Trump robi na użytek własnej kampanii wyborczej, żeby przekonać farmerów, że to przez Ukrainę drożeje olej napędowy, no przede wszystkim uderza w nasze bezpieczeństwo.
1: Na pewno z najmniej spodziewanej strony?
2: Najmniej spodziewanej strony, ponieważ naród amerykański...
1: Ale panie generale, tak, dodam tylko, że myślę o ostatnich miesiącach, bo jak patrzymy na historię w ogóle, to owszem, tak, z najmniej spodziewanej strony, jak patrzymy na ostatnie lata, ale na ostatnie miesiące i to, o czym pan wspomniał, czyli to, że ceny ropy na świecie rosną, bo Ukraina strzela do rosyjskich instalacji, no nie wiem, czy coś jeszcze powinno nas dziwić.
2: No jest to oczywista bzdura. No otóż no, to jest niesamowite, że przecież społeczeństwo amerykańskie, które jednak podziela wartości zachodnie, które zawsze było z Europą i zapewniało przez dziesięciolecia pokój, no nagle ma jako lidera człowieka, który no, działa właściwie pod prąd, który zaprzecza temu, co udało się przez te dziesiątki lat wypracować. Ja jestem przekonany, że kongres, czy nawet ludzie z partii prezydenta Trumpa nie podzielają jego poglądów, stąd też jednak moje zaskoczenie, że odważył się w taki sposób wypowiadać. Jestem przekonany, że uda się jednak prezydent

0: ta Trumpa przekonać do zmiany zdania i do zrozumienia tego, co jest oczywiste. A oczywistością jest to, że to Rosja jest agresorem i że uleganie w jakikolwiek sposób teraz Rosji zamiast presji, zamiast doprowadzenia do tego, aby ta machina związana ze sprzedażą paliwa nie napędzała rosyjskiej zbrojeniówki, to jest oczywisty błąd. Myślę, że przywódcy europejscy i nawet natowscy też przez wypracowanie tej strategii uzmysłowią, że nie ma innego wyjścia. Tak jak Donald Trump przegrał wojnę w Iranie, no bo nie słuchał głosów swoich doradców, generałów i sytuacja na Bliskim Wschodzie jest gorsza niż przed amerykańską interwencją. No tak teraz również te działania w istocie dają oddech Putinowi taki strategiczny i dają mu możliwość kontynuowania tej wojny.
1: Przegrał wojnę w Iranie. Nie przypominam sobie, żeby któryś z naszych gości tak i ekspertów tak wprost powiedział o sytuacji na Bliskim Wschodzie, ale czekają go kolejne wybory, które może przegrać. Początek listopada.
0: Na bazie Clausewitza są spisane amerykańskie regulaminy i tam jest określone. Zwycięstwo ogłasza się wtedy, jeżeli teren jest opanowany, siły przeciwnika pokonane, wola walki złamana. Otóż żaden z tych warunków nie został spełniony. Na dodatek w tej chwili i Stany Zjednoczone, i Europa, i też Bliski Wschód, Saudowie, którzy bardzo mocno ufali Amerykanom, że zapewnią im bezpieczeństwo, no wszyscy czują się, czy w sytuacji są bezpieczeństwa zdecydowanie mniej komfortowej niż przed rozpoczęciem tej interwencji.
1: I kolejna walka Donalda Trumpa, początek listopada, wybory połówkowe. Czytałam analizę, z której wynika, że może republikanie mogą stracić nawet swoją bazę polityczną w Teksasie. No, prezydent, sytuacja wewnętrzna w Stanach Zjednoczonych nie wskazuje na to, że Donald Trump miałby w najbliższym czasie zmienić strategię, bo ceny paliwa rosną. Nawet nawozy potasowe ściąga z Białorusi, czyli jest w stanie dogadać się z każdym w sytuacji pewnej politycznej konieczności.
0: No miejmy nadzieję, że jednak zwycięży jakiś zdrowy rozsądek, natomiast to, co się dzieje na chwilę obecną, to jest łamanie naprawdę wszystkiego, co i to jest budowanie bezpieczeństwa, a też kosztem samych Amerykanów. No nie można okłamywać Amerykanów, opowiadać im bzdur, jakoby to, że Ukraina walczy o przetrwanie, powodowało, że amerykańskim farmerom gorzej się żyje w Stanach Zjednoczonych. To naprawdę te informacje, które padają z ust Donalda Trumpa, człowiek się głęboko zastanawia nad tym, jak ktoś taki może kierować tak potężnym krajem.
1: Może. Prawda, że może? No dobrze, 6 obszarów współpracy, tych krajów, o których wspomniałam. Wspólna polityka wobec Rosji. Co do tego nie mamy wątpliwości. Nie ma chyba kogoś, kto miałby wątpliwości, z wyjątkiem Donalda Trumpa, że tylko wspólna polityka wobec agresora może przynieść wymierny efekt. I przede wszystkim koordynacja sankcji, wymiana informacji, uzgadnianie stanowiska NATO i Unii Europejskiej w tych najważniejszych sprawach. Co jeszcze możemy dodać? Co by pan dodał?
0: No zdecydowanie tak. Pani redaktor wymieniła sankcje. No niestety te sankcje zostały złamane w tej chwili przez prezydenta Trumpa, który jeszcze na dodatek obiecił, że to jest sukces. Ale kluczowy jest realizacja jednak tego, czego Trump wymagał od Europy i słusznie. Większych wydatków na zbrojenia, większej solidarności, budowania NATO 3.0 i rzeczywiście Rosja strategicznie w mojej ocenie przegrała tę wojnę i tylko trzeba jej pomóc zrozumieć to, że tą wojnę naprawdę przegrała, bo sojusz NATO jest teraz mocniejszy. Na północno-wschodniej flance NATO, tak, mamy północno-wschodnią flankę NATO, mamy Szwecję, mamy Finlandię, mamy dwukrotnie wydłużoną granicę z Rosją, możemy kontrolować w mocniejszy sposób Morze Bałtyckie. Ta wojna nie będzie sukcesem Rosji, nawet jeżeli uda jej się całkowicie zrujnować Ukrainę, tylko już jest porażką i trzeba zaprzestać tego ludobójstwa, ale zaprzestanie tych mordów, które dokonują Rosjanie, no nie stanie się przez to, że wprowadzony zostanie ruski mir na całym obszarze dawnego Związku Sowieckiego, tylko jednak będą dominowały te wartości, no, które wiążą się z poszanowaniem wszystkich zasad związanych z humanitaryzmem i sprawami człowieka.
1: Ale co do

0: Tego nie mamy wątpliwości, prawda, panie generale? Tu nie ma, znaczy żadne z tych państw wymienionych w deklaracji nie ma wątpliwości, że potrzebne jest takie działanie, koordynacja. Założenie ma być takie. Także według nowego planu, czy chyba nowego, głównodowodzącego sił amerykańskich w Polsce generała Grinkiewicza, że chodzi o to, żeby przede wszystkim odstraszyć, nie doprowadzić do bezpośredniej konfrontacji. To odstraszanie ma być na tyle skuteczne, żeby w ogóle do tego nie doszło.
1: Dokładnie tak. I ta definicja odstraszania na szczęście jest teraz inna, bo na początku, właściwie czy jeszcze parę lat temu, to odstraszanie polegało na tym, że budowaliśmy tylko i wyłącznie zdolności obronne. Teraz Ukraina pokazała, że konieczne są zdolności odwetowe. Potrzebny jest ten miecz, którym na wypadek rosyjskiego ataku my też możemy uderzyć i Putin musi zdawać sobie z tego sprawę. Jeżeli chodzi o Polskę, no to właśnie te możliwości daje lotnictwo nowoczesne, które w tej chwili posiadamy, samoloty F-35. To też zmiany legislacyjne, które zachodzą, które pozwolą, jak sądzę, wojsku prowadzić działania te poniżej progu wojny i które wprowadzą, miejmy nadzieję, też no ten stan pośredni, bo jeżeli ograniczenia czasu pokoju wiążą zdolności wojskowe i nie pozwalają skutecznie zwalczać rosyjskich dronów, no to z pewnością coś z tym należy zrobić. No i to, co kluczowe, to jest właśnie te Warsaw Security Forum. To, że spotykamy się, rozmawiamy i zdajemy sobie doskonale sprawę, że Rosja będzie czyniła wszystko, aby nas podzielić, abyśmy nie mówili jednym głosem, a my musimy tym bardziej zakopać wewnętrzne podziały, nawet problemy, które czasem są chociażby między Polską i Ukrainą, no bo mamy wspólnego wroga i tutaj nikt z tych naszych państw nie atakuje siebie nawzajem zbrojnie. Musimy najpierw pokonać tego bandytę, terrorystę, który próbuje nas zdominować.
0: Bo wspólna obronność to dziś nie wspólna armia, bo nawet jeśli taki projekt jest, to on jest niezwykle odległy, ale koordynacja to jest chyba słowo klucz.
1: Nie ma potrzeby posiadania wspólnej armii. Sojusz NATO wyraźnie to pokazał. Mamy wspólne procedury, wspólny alfabet, doskonale potrafimy współdziałać. Razem ćwiczymy. Bardzo dużo jest tych ćwiczeń. Jest to zrozumienie bez słów na polu walki. Każdy ma swoją armię. Nie ma sensu budowania jakiejś wspólnej armii europejskiej. W sytuacjach, które są, będą wymagały takiej konieczności, artykuł 5, a nawet i działania poza artykułem 5 pozwalają działać jak ta kompania braci, czyli doskonale potrafimy się rozumieć na polu walki.
0: No i artykuł 4, o którym też była mowa, bo Ursula von der Leyen proponowała europejski, chodzi o w największym skrócie o wymianę informacji, ale też o to, o czym rozmawialiśmy ostatnio, panie generale. Ja z panem rozmawiałam o niezbędnych zmianach w prawie, które pozwoliłyby się na przykład tym wspólnym jednostkom już po koordynacji pewnych działań dość swobodnie po Europie przemieszczać. To jest takie ABC, ale też niezbędne do skuteczności działania.
1: No zdecydowanie tak. To jest ten możliwość przemieszczania się czy ruchu wojsk, które wiążą się no nie tylko z ćwiczeniami, ale na wypadek koniecznego ich uruchomienia sił natychmiastowego reagowania, no trudno, żeby procedury czasu pokoju blokowały skuteczne udzielanie pomocy, chociażby krajom bałtyckim, gdy przyjdzie taka potrzeba. No to z pewnością te wszystkie biurokratyczne ograniczenia, które jeszcze są, dobrze, że jest to w końcu dostrzegane, dobrze, że te bariery są usuwane. Naprawdę Europa zrobiła ogromny postęp w ostatnim czasie. Unia Europejska rzeczywiście też kwestie bezpieczeństwa wzięła na agendę. Nie w kontrze, tylko po to, żeby wzmacniać sojusz NATO. Myślę, że te aspekty trzeba też przekazać, pokazać prezydentowi Trumpowi, żeby jednak no zrozumiał nasze położenie, naszą sytuację, a nie był pod wpływem silnej osobowości Putina.
0: Panie generale, Donald Trump może przegrać wybory połówkowe w swoim kraju. Ja myślę, że on rozumie naszą sytuację. Ale
1: kampania wyborcza amerykańska
0: musi sobie pozwolić albo musi przeprowadzić pewne spektakularne działania, żeby się bronić. A człowiek, polityk tej rangi, który się broni przed katastrofą, jest w stanie zrobić wszystko. Znaczy ja nie mam w sobie

0: takiego przekonania nie mam. Nadziei, że w pewnym momencie stanie jednak przed tymi mikrofonami wyselekcjonowanymi, bo obraża wszystkich, także dziennikarzy, i powie, no nie, no jednak droga Ukraino, stoimy za tobą murem, bo słyszymy także, że chce ich pozbawić, grozi im pozbawieniem informacji wywiadowczych, które są dla nich kluczowe. No to skąd mamy te nadzieje czerpać, że Stany Zjednoczone...
1: Znaczy, ja nadzieję czerpię właśnie z tego, że może przegrać te wybory, ale nie dlatego, żebym chciał ingerować w kampanię, tylko że taka narracja, która no, nie opiera się na prawdzie, zostaje jednak rozpoznana przez amerykańskich wyborców, że społeczeństwo amerykańskie, żołnierze amerykańscy, oni doskonale mają ugruntowane takie myślenie jednak prodemokratyczne, i taki fałsz w tych głosach, w tym głosie i lidera prezydenta Trumpa, no, przekłada się na to, że no, traci popularność, krótko mówiąc, że to nie jest jednak akceptowane, że jest sprzeciw kongresu, że jest sprzeciw również w jego własnym ugrupowaniu wobec takiej polityki. No i w tym właśnie upatruje jednak lepsze zrozumienie i lepsze wsparcie też dla Ukrainy, która no, w tej chwili naprawdę jest tym buforem, który daje nam bezpieczeństwo, i nie możemy pozwolić, aby zostawić Ukrainę po to, aby skapitulowała, przegrała, bo to oznaczałoby akceptację dla takiej polityki agresji, polityki siły, którą próbuje nam narzucić Putin.
0: W Stanach Zjednoczonych w 2022 roku, wtedy, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, kiedy Ukraina została zaatakowana przez Rosję, uchwalono takie przepisy, które sankcyjne wobec Rosji, które w największym skrócie określiłabym tak, że nie kupujemy na przykład od nich ropy czy surowców po to, żeby nie dorzucać się do kasy agresora. No i co? I teraz Donald Trump czasowo te sankcje zawiesza, mimo też politycznego sprzeciwu, bo musi ratować sytuację wewnętrzną w swoim kraju.
1: Dokładnie. Na początku, wręcz nawet w swojej kadencji, prezydent Trump słusznie wytykał Europie, że wprowadzacie sankcje, a jednocześnie po cichu handlujecie z Rosją, wręcz nawet chyba wspieracie tą flotę cieni. Wskazywał na Węgry, wskazywał na inne państwa europejskie, które no, po prostu łamały, które tą machinę rzeczywiście wojenną nakręcały rosyjską przez to, że ropa była sprzedawana tym krajom, że wciąż te kontakty czy sankcje były po prostu omijane, a teraz no, nastąpił odwrót właściwie, i to taki w drugą stronę, który też amerykańskiej gospodarce nic pozytywnego nie przyniesie. Dlatego prezydent Biden na Zamku Królewskim wyraźnie mówił, że potrzebna jest wytrwałość, potrzebne jest zjednoczenie, potrzebne jest konsekwentne działanie, i myślę, że też to Warsaw Security Forum będzie podkreślało te elementy, bo tylko zjednoczeni jesteśmy w stanie stawić naprawdę potężny opór Rosji, doprowadzić do sytuacji, że ta rosyjska machina wojenna no, nie będzie w stanie już produkować środków do zabijania Ukraińców i do mordowania niewinnych ludzi.
0: No tak, bo dziś frontem, swojego rodzaju frontem, jest bezpieczeństwo energetyczne, czyli na przykład infrastruktura krytyczna na Bałtyku, połączenia energetyczne, na które są zakusy, dywersyfikacja dostaw, ale dodałabym też do tego surowce krytyczne. Bo czyjaś decyzja gdzieś na końcu świata może spowodować trudną sytuację także u nas, prawda? Więc czy inwestycje, czy przetwarzanie, no to... czy strategiczne zapasy, to jest teraz pierwsza linia frontu.
1: To jest tak. I tu warto jeszcze podkreślić, że prezydent Trump, który no, widzi właściwie winę w prezydencie Ukrainy, że ta wojna się nie zakończyła, no nie wiem, co prezydent Ukrainy miałby zrobić, skoro walczy o przetrwanie, to jednocześnie nie dostrzega jednak tej wojny hybrydowej, które się toczy, tych działań o charakterze terrorystycznym, dywersyjnym, tej floty cieni, zakłócanie sygnałów GPS, ataków w cyberprzestrzeni systematycznie realizowanych. No, myślę, że o tym powinni porozmawiać z Putinem, no, który już tak podprogowo zaczyna walczyć z sojuszem NATO. Zresztą te groźby kierowane bardzo często przez jego najbliższych współpracowników pod adresem Polski, no one stają w sprzeczności z tym, co prezydent Trump deklaruje, że tutaj będą stacjonowały też siły amerykańskie, że tu jest w doskonałych relacjach. No, skoro jesteśmy w doskonałych relacjach, no to powinniśmy wspierać się nawzajem i nie powinniśmy akceptować sytuacji, kiedy ktoś z zewnątrz zagraża naszemu przyjacielowi.
0: Litwa chce znieść konstytucyjny zakaz rozmieszania broni jądrowej.

0: na swoim terytorium. Początek października, kilka dni temu, projekt poparło 106 deputowanych przy 18 głosach sprzeciw. Chodzi między innymi o to, żeby usunąć blokady prawne, które pozwalałyby brać, te zmiany pozwalałyby brać Litwie pełny udział w sojuszniczych planach. Na przykład to jest element, znaczy Litwa się idealnie wpisuje w tę strategię.
1: Znaczy to są działania niestety
0: już na koniec
1: pokaz bardziej
0: poproszę,
1: niż,
0: tak?
1: niż rzeczywiste. U nas też takie publiczne deklaracje, że będziemy w nuclear sharing, to tego typu kwestie należy omawiać po cichu, w zaciszach gabinetów, ustalać i wychodzić, kiedy są uzgodnione z naszymi partnerami. No, raczej w najbliższym czasie nie ma takiej możliwości, aby Litwa, Łotwa, Estonia były włączone do programu nuclear sharing. Polska niestety
0: musimy
1: też nie,
0: kończyć.
1: Ale to nie znaczy, że nie powinniśmy w tym kierunku działać.
0: Albo wysyłać sygnałów, tak jak to zrobiła Litwa. Generał Roman Polko z Państwem. Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
4: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
5: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
4: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
5: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
3: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
4: Jacek Czarnecki
5: i Roch Kowalski.
2: Autopromocja.

0: Minęła czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Dwie osoby podejrzewane o podpalenie stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu zostały zatrzymane w Niemczech, poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Rząd nie ma wątpliwości, za podpaleniem stoją rosyjskie służby. Zatrzymanie mają usłyszeć zarzuty sabotażu i dywersji na rzecz obcego wywiadu.
1: Obydwaj mężczyźni to obywatele Turcji, którzy zamieszkują na terenie Niemiec. Jeden z nich to rezydent tego kraju, a drugi nie uzyskał tego statusu i miał zostać stamtąd wydalony. Zdaniem śledczych te osoby specjalnie przyjechały do Polski, by dokonać podpalenia. Komendant główny policji, generał inspektor Marek Boroń, mówi, że służby w ich sprawie dysponują twardymi dowodami.
2: Mamy nagrania. Mamy ślady linii papilarnych, mamy DNA sprawców, wiemy jak się poruszali, wiemy kiedy przyjechali do Polski, wiemy kiedy z tej Polski zostali ewakuowani.
1: Teraz służby czekają na areszty dla zatrzymanych i wszczęcie procedury ekstradycyjnej, o czym mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński.
3: Osobom tym po przekazaniu do Polski postawione będą zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
1: Za co grozi nawet dożywocie. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: A teraz ważna informacja dla kierowców. Benzyna dziś będzie droższa, ale olej napędowy nieco tańszy. Za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 7,06 zł, a za litr diesla 8,02 zł. Nowe stawki obowiązują w ramach rządowego programu Ceny Paliwa Niżej.
4: To są aktualności jedynki.
0: Żandarmeria Wojskowa zatrzymała byłego żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej. Mateusz Ritter w ostatnich tygodniach publikował w internecie nagrania, w których wulgarnie obrażał m.in. dowódcę 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
5: Były plutonowy w swoich materiałach zapowiadał ujawnienie nieprawidłowości, do których jego zdaniem miało dochodzić w jednostce. W połowie sierpnia mężczyzna usłyszał zarzuty popełnienia przestępstw, wśród których jest m.in. pomówienie dowódcy brygady. W podobnym czasie przestał być żołnierzem WOT-u. Podczas transmisji prowadzonej na żywo w mediach społecznościowych został zatrzymany. Jak przekazała podinspekcja

0: inspektor Iwona Liszczyńska z wielkopolskiej policji. Główne czynności wobec mężczyzny prowadzi żandarmeria wojskowa. Szymon Majchrzak, Radio Poznań.
1: Akcja uczniowska chce wprowadzenia w placówkach oświatowych ogólnopolskiego systemu bezpieczeństwa po serii ataków aktów przemocy, do których doszło w ostatnich dniach w szkołach. Młodzi społecznicy domagają się, by w każdej szkole był obecny policjant, by każdy uczeń miał dostęp do pomocy psychologicznej, a media społecznościowe były zakazane do 15 roku życia. Ogólnopolski system bezpieczeństwa miałby uczyć praktycznych zachowań w przypadku zagrożenia, wyjaśnia lider akcji uczniowskiej Paweł Mrozek.
2: Musimy opracować i wdrożyć jednolity, ogólnopolski system bezpieczeństwa obejmujący jasne procedury, regularne ćwiczenia oraz praktyczne przygotowanie dyrektorów, nauczycieli i uczniów do reagowania na różne sytuacje i różne scenariusze zagrożeń, od ataków i ataków przemocy po inne sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu, po prostu bezpieczeństwu.
1: W najbliższych dniach w pobliżu każdej szkoły będą patrole policji, a w placówkach obowiązują wzmożone procedury bezpieczeństwa. Tymczasem zakończyło się śledztwo w sprawie kradzieży pieniędzy z kasy socjalnej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Przed sądem stanie jego była główna księgowa. Toruńska prokuratura ustaliła, że Marzena S. wypłaciła na swoje konto ponad 550 tysięcy złotych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
3: Jak ustaliła prokuratura, oskarżona nadużyła swoich uprawnień i obowiązków.
4: Posiadała nieograniczony i niekontrolowany dostęp do urządzeń służących do dokonywania operacji bezgotówkowych na rachunkach bankowych sądu.
3: Izabela Oliver, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Toruniu.
4: Te pieniądze przekazywane były na konta należące do oskarżonej. Przesłuchana w charakterze podejrzanej przyznała się do zarzucanych jej czynów. Dokonuje wpłat tytułem obowiązku naprawienia szkody.
3: Akt oskarżenia trafił do sądu w Bydgoszczy. Śledztwo w tej sprawie trwało ponad 3 lata. Sprawą zainteresował się minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który podczas wrześniowej wizyty w Bydgoszczy zadeklarował, że przyjrzy się przyczynom tak długiego postępowania.
5: Oczywiście w różnych instytucjach państwa zdarzają się takie czarnowce, natomiast rzeczywiście dla mnie jest niezrozumiałe i sprawdzę to, dlaczego to śledztwo tak długo się toczy.
3: Bydgoska prokuratura w trosce o bezstronność nie chciała się sprawą zajmować. Ta trafiła do prokuratury w Toruniu. Michał Zaremba.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
1: Wtorek dość ciepły, jak na połowę października. Na termometrach zobaczymy od 10 do 14 stopni. We wschodniej połowie Polski może dziś popadać.
7: Radio 24.
6: Słowem wszystko. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
8: Jakub Kukla, witam Państwa bardzo serdecznie.
6: Gość Polskiego Radia 24.
8: W studiu Marcin Duma, Ibris, projekt Seldon. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Witam pana bardzo serdecznie. Zacznijmy zatem od Komisji do Spraw Pegasusa. Na początku kadencji, po zmianie rządów, trzy komisje wzbudzały sporo emocji. Coś z tych emocji jeszcze zostało?
9: Mam wrażenie, że to jest taka zombie komisja, która powstała z martwych w momencie, kiedy w zasadzie nikt już jej nie potrzebował, ani nikt się nią nie interesował. No paradoks z naszych dzisiejszych czasów polega na tym, że powinniśmy być oburzeni, wzburzeni i zbulwersowani ustaleniami tej komisji. Natomiast obawiam się, że te uczucia raczej nie będą towarzyszyć Polakom, kiedy będą, o ile w ogóle będą myśleć na temat Komisji do Spraw Pegasusa.
8: To jest dość niepokojące, bo kwestia jest bardzo istotna. Kto, na jakich zasadach, jakim prawem zakupuje jakiego rodzaju oprogramowanie, do czego później to oprogramowanie jest wykorzystywane i dokąd trafiają dane? To są kwestie kluczowe.
9: Najbardziej bulwersująca jest ta część, która dotyczy tego, kto miał dostęp do prywatnych, bardzo poufnych treści korespondencji, rozmów osób, które były Pegasusem objęte, czy też badane. No i pewnie jeszcze 20 lat temu, albo nawet kilkanaście lat temu, to spowodowałoby gigantyczny kryzys polityczny, być może bardzo poważna odpowiedzialność opozycji, no ale jednak jesteśmy w 2020.

0: 2026 roku i podejrzewam, że za 2-3 dni zapomnimy o tym, że ta komisja w ogóle ten raport wydała.
1: No ale z drugiej strony premier mówi o zbrodni stanu, bardzo mocne określenie. Możemy przypuszczać, że teraz wnioski trafią do prokuratury i co się wydarzy później?
0: No, potem będzie 2027 rok, będą wybory. No i w zależności od tego, jaka większość będzie tworzyła rząd, zaplecze rządu w parlamencie, to albo ta sprawa będzie miała dalszy swój bieg w postaci, no, być może zarzutów, być może procesu sądowego. Ale jeżeli okaże się, że będzie to inna większość rządowa, to najprawdopodobniej zobaczymy, no, że ta sprawa gdzieś w magazynku, w takich szarych kartonach sobie spokojnie spocznie i niewiele się z nią wydarzy.
1: Spodziewa się pan, że przed wyborami do finału żadnego nie dojdzie? Sądy nie zdążą wypowiedzieć się w tej kwestii?
0: Być może będzie, być może zdarzy się, że jednak do rozpoczęcia procesu sądowego dojdzie. Natomiast on z całą pewnością, biorąc pod uwagę to, w jakiej dynamice polskie sądownictwo działa, do żadnego finału, nawet pierwszej instancji, najprawdopodobniej nie dojdziemy. W związku z czym bardzo wiele będzie zależeć od tego, jakie będą wybory. Znaczy w sensie, jaki będzie wynik wyborów. Natomiast same słowa premiera to jest w ogóle bardzo interesująca sprawa. Bo właściwie słowa, których używa premier, są szalenie mocne. Natomiast one, dlaczego one nie robią dzisiaj wrażenia? No pewnie dlatego, że mamy inflację pojęć. Co więcej, kolejne eskalowanie terminów i określeń tylko i wyłącznie tę inflację przyspiesza. To znaczy, że kiedy zdarzą się rzeczy jeszcze poważniejsze, to po prostu zabraknie nam słów.
1: Brakuje odpowiednio mocnych określeń.
0: Tak, bo wszystkie już wyczerpaliśmy wcześniej.
1: Wspomniał pan o zbliżających się powoli, ale jednak wyborach parlamentarnych w przyszłym roku. Są tacy, którzy wczorajsze wybory uzupełniające w Krakowie uważają za jakąś jaskółkę. Jedni widzą w tych wyborach jaskółkę wiosny, inni wręcz głębokiej zimy. Myśli pan, że to rzeczywiście można traktować jako jakiś wskaźnik, jakikolwiek wskaźnik?
0: Myślę, że traktujemy jako komentatorzy, analitycy, ale też politycy, te wybory trochę jak taką enigmatyczną przepowiednię, w której każdy chce widzieć czego sobie życzy. Natomiast tu są jakby dwa aspekty, o które warto zaznaczyć. Po pierwsze, to były wybory lokalne w bardzo specyficznym miejscu, bardzo specyficznej atmosferze i wyciąganie z nich wniosków takich wprost, kto ile ma poparcia na poziomu krajowego, jest co najmniej nieuprawnione. Ale to wcale nie znaczy, że te wybory nic nam na temat polskiej polityki, na temat nastrojów społecznych nie powiedziały, bo powiedziały nam paradoksalnie bardzo wiele.
1: Na przykład?
0: No na przykład Kraków, miasto wydawałoby się konserwatywne, wybiera na swojego prezydenta głosami prawicy konserwatywnej polityka na wskroś liberalnego. Którego podstawową cechą jest to, iż jest, prezentuje się jako ktoś antysystemowy, ktoś, kto jeszcze nie rządził i de facto w krakowskim samorządzie w pewnym sensie nowa twarz. Nowa, no bo odnosimy się do Jacka Majchrowskiego i do pewnych dużych takich postaci z rynku krajowego, czyli wprost do Donalda Tuska.
1: Właśnie, jeśli chodzi o duże nazwiska, to one pojawiły się w wystąpieniu kontrkandydatki Łukasza Gibały, pojawiły się w wystąpieniu pani senator Piątkowskiej. Co ciekawe, niezbyt wiele mówiła o mieszkańcach Krakowa. Za to dziękowała premierowi i wicepremierowi. Symptomatyczne?
0: Wydaje się, że odniesienie się do tej dużej polityki krajowej jest jedną z tych rzeczy, która no, uniemożliwiła pani senator nawiązanie no, takiej równorzędnej walki w drugiej turze. Że jednak mimo wszystko tłumaczenie wyborcom, że tu, proszę bardzo, mamy możliwości rząd, premier Tusk, no, było tym, co kandydatkę jednak mimo wszystko ściągnęło w dół, zważywszy na fakt, że po drugiej stronie miała kogoś, kto bardzo silnie stał na gruncie samorządu krakowskiego, kogoś, kto był silnie i jest silnie zakotwiczony w problemach i sprawach krakowskich i krakowianie po prostu poprosili, żeby nie przenosić im stolicy do Warszawy. Do Krakowa.
1: Spora różnica, jeśli chodzi o wynik. Zwycięzca ponad 60%, kontrkandydatka niespełna 40%. Odwykliśmy, prawda? Bo ostatnie wybory to raczej zwykle o włos, a tymczasem okazuje się, że tak duże rozpiętości jeszcze się w polityce zdarzają.
0: To prawda. Tylko tam, tu trzeba się przyjrzeć albo, uczciwie albo, nie tylko i wyłącznie samym procentom, ale też pewnym wartościom bezwzględnym. To znaczy, kto

0: ile głosów był w Krakowie zdobył. I wydaje się, że ten podział głosów, jeśli byśmy sobie to zrekonstruowali, był dość prosty. Otóż Łukasz Gibała wygrał dzięki wyborcom, tym, których pozyskał w pierwszej turze. To taki bardzo eklektyczny elektorat złożony z wyborców w zasadzie wszystkich partii. A z drugiej strony tę nadwyżkę, która pozwoliła mu ten 62-procentowy wynik zrobić, to w większości są, czy przede wszystkim są to wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, którzy zagłosowali nawet nie tyle za Łukaszem Gibałą, ile przeciwko senator Piątkowskiej i jej szefowi Donaldowi Tuskowi.
1: Czy myśli pan, że te wybory mogą być pewnym kłopotem wizerunkowym? Po pierwsze dla PiS-u, bo kandydat tej partii otrzymał dość słaby wynik. Z drugiej strony także dla Konfederacji, bo to jest ugrupowanie, które chciałoby rządzić albo współrządzić. Tymczasem potknęło się o własne nogi.
0: Przede wszystkim to jest problem dla Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego, że po raz kolejny okazuje się, że jej kandydat nie wchodzi do drugiej tury. I to mówimy oczywiście o wyborach samorządowych w Krakowie. Z drugiej strony wynik samego Prawa i Sprawiedliwości nie jest zachęcający. Oczywiście politycy PiS-u opisywali to jako sukces, że to właściwie unieważnia sondaże ogólnopolskie, w których PiS jest taki słaby. Natomiast stawiając sprawę zupełnie szczerze, jest to duża dolegliwość. Może nie jest to klęska, może to nie jest jakaś rozległa porażka, natomiast jest to problem dla Prawa i Sprawiedliwości, że nie jest w stanie być równorzędnym partnerem dla Koalicji Obywatelskiej, bo Koalicja Obywatelska walczy z kimś innym na zupełnie innym poziomie. Natomiast dla Konfederacji to jest ciekawa sprawa, bo że oni uniknęli bezpośredniej konfrontacji i mierzenia swojego wyniku wyborczego za cenę ośmieszenia się, że są niewydolni organizacyjnie, być może na końcu im się całkiem opłaci.
1: Nieudolność się opłaci?
0: Tak, bo ślad emocjonalny po tej nieudolności zniknie dość szybko. I raczej nie będą mieli problemu jako ugrupowanie w zebraniu podpisów pod listami do Sejmu. Ale nie podlegali temu sprawdzeniu. Czyli nie ma wyniku, a pewnie ten wynik, biorąc pod uwagę profil Łukasza Gibały, mógłby być dla Konfederacji jeszcze większym problemem niż nie zebranie podpisów. Bo mogłoby się okazać, że kandydat Konfederacji ściga się z kandydatkami Lewicy o wynik w granicach 5-6%. Więc uniknięcie tego jest dla Konfederacji pewnym szczęściem w nieszczęściu, które im się w tych wyborach przytrafiło.
1: Czy można by uznać, że te wybory pokazują, niezależnie od tego, czy mają, czy nie mają wpływu na to, co wydarzy się w przyszłym roku, że jednak coś się w polityce zmienia i już być może odchodzimy od tych oczywistych podziałów, że spór toczy się między Donaldem Tuskiem i jego otoczeniem i Jarosławem Kaczyńskim i jego otoczeniem, że coś się jednak zmieniło?
0: Ten spór między Jarosławem Kaczyńskim a Donaldem Tuskiem jest, trwa i ma się całkiem dobrze, ale nie w całym polskim społeczeństwie. To jest spór, który organizuje dzisiaj tych starszych wyborców, przede wszystkim 60+. Dla nich spór między PiS-em i Platformą, między Tuskiem a Kaczyńskim wypełnia cały polityczny świat. Ale dla młodszych wyborców, młodszych niż ci 60, nawet 50-latkowie, rzecz ma się zupełnie inaczej. Jeżeli popatrzymy też na to, w jaki sposób rozłożyły się głosy i sympatie grup wiekowych w drugiej turze, to zobaczymy, że młodzi krakowianie, i to nie jest wniosek, który tylko i wyłącznie do Krakowa się odnosi, jednak szukają nowych twarzy. Nowych, czyli takich osób, które jeszcze nie rządziły, nawet jeśli od kilkunastu lat starają się o to, żeby prezydentem Krakowa zostać. Mówię to oczywiście Łukaszu Gibale. Więc nadchodzi nowe. Moglibyśmy podzielić te dwie części polskiego społeczeństwa jako tych starszych, takie pokolenie transformacji. Tych, którzy nieśli to brzemię gonienia Zachodu i tych młodszych, którzy już potrzeby gonienia Zachodu nie widzą, bo uważają, że go dogonili.
1: Zmieńmy temat. Michał Kołodziejczak wczoraj pojawił się w łódzkiej delegaturze ABW. Towarzyszył mu Krzysztof Rutkowski i prawnik. Polityk przekazał instytucjom informacje i dokumenty, które dotyczą sprawy, w której dwie były współpracownice oskarżają go o agresję, przemoc i groźby. Czy ta sprawa może mieć jakieś dalsze skutki polityczne?
0: Kiedy obejrzałem materiał w Kanale Zero na temat posła Kołodziejczaka, miałem wrażenie, że szykuje się jakaś poważna sprawa. Natomiast chwilę później okazało się, że wkroczył detektyw Rutkowski i już nie miałem wrażenia, że sprawa jest w jakikolwiek sposób poważna. Mam wrażenie,

0: została zdekonstruowana przez wejście na poziom no, co najmniej celebrycki. I w tym sensie wydaje się, że pan poseł Kołodziejczak całkiem dobrze to rozegrał, bo w tych instagramowych rolkach to się pewnie zaraz rozpłynie, a pamięć o tym, co było na tych nagraniach, co było w tej publikacji, rozejdzie się w szumie kolejnych informacji, które będą nami targać. No bo my żyjemy w takim krótkim cyklu, 48-godzinnym. Jeżeli coś miałoby podbić tą sprawę Kołodziejczaka, no to musiałoby być coś nowego, coś, co będzie znowu błyszczało, tak? A tu narrację właściwie przejął sam oskarżony, czy też zainteresowany, no sprowadzając ją trochę do absurdu, bo jednak mimo wszystko, kiedy oglądaliśmy te filmiki z Krzysztofem Rutkowskim, no trudno powstrzymać się od wniosku, że mamy do czynienia z czymś absolutnie poważnym.
1: Czyli niezależnie od wagi sprawy, najważniejsze są pierwszych 48 godzin. Jeśli sprawa nie chwyci, to...
0: Jeżeli nie chwyci, albo jeśli zostanie obśmiana, a właściwie to obserwujemy, no to taki kryzys wizerunkowy przynajmniej na chwilę, przynajmniej na tę chwilę jest zaopiekowany. Bo zanim to tryby, czy młyny sprawiedliwości zaczną mielić, o, to miną miesiące.
1: Nie wiem, czy mnie to pociesza. Marcin
0: to
1: Duma,
0: nie jest pocieszające.
1: Ibris, projekt Seldan. Dziękuję panu serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu.
3: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Żuchowska.
2: Komentarz.
3: Aleksander Kazak, ekspert do spraw wschodnich, Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry Panu.
4: Dzień dobry Pani redaktor.
3: W jaki sposób rozszerzona lista sankcyjna, nawet tak radykalnie, bo mniej więcej o połowę, ma zatrzymać Rosję w sprawie Ukrainy, albo przynajmniej ograniczyć jej możliwości wpływu? Nie pierwsza to lista sankcyjna,
4: generalnie tutaj
3: nie ostatnia.
4: To generalnie dotyczy tego, by powiem, podnieść temperaturę w Kremlu, w otoczeniu Putina, wśród jego elit, wśród bankierów i innych osób, no bo tym osobom, ich rodzinom teraz będzie trochę trudniej dostać się w tym do Unii Europejskiej, do Polski. Już nie będzie kawy i ptasiego mleczka w Warszawie, już zupełnie będzie inaczej. Natomiast ja bym nie rokował, że to totalnie i kompletnie zmieni sytuację. Niemniej jednak obserwujemy, że samych rosyjskich dronach, które atakują Ukrainę, często są używane części europejskie lub technologie europejskie, więc na całe szczęście mamy już ten proces, by zmniejszy tą współpracę lub nawet taką cieniową współpracę z rosyjskimi zakładami produkcyjnymi, jak nawet firmy europejskie nie są tego świadomi nawet.
3: Firmy europejskie nie są świadome, a do tego Rosja ma doskonałą wprawę w omijaniu tych sankcji. Oni sobie i kanały komunikacji, i różnych dostaw gdzieś tylnymi drzwiami po prostu wypracowali.
4: Tak, wypracowali tutaj dość mocno, współpracują z Arabią Saudyjską, mocno współpracują z Chinami, z na przykład innymi krajami, więc tak, są pewne tylne drzwi do tego, by jednak pozyskać te technologie, natomiast każdy taki krok, on stwarza kolejne problemy lub utrudnienia dla Rosjan, więc to nie jest tak, że po wprowadzeniu tych sankcji nagle się okaże, że całkiem wszystko się zmieni, nie. To znaczy tylko i wyłącznie to, że na pewną chwilę Rosjanom będzie trudniej.
3: Donald Trump ogłasza zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą. Nie łamcie go. Nie wiem, czy prosi, czy grozi. Ze skutkiem natychmiastowym obowiązuje zawieszenie broni w sferze energetycznej w wojnie między Rosją a Ukrainą. Obie strony wyraziły na to zgodę.

0: Dziękuję za zwrócenie uwagi na tę sprawę. Tak pisze na swojej platformie amerykański prezydent. Nie łamcie go. Najwyraźniej było skierowane do Ukrainy, bo Rosja nic sobie z tego nie robi. Obawiam się, że że w perspektywie wyborów, które w Stanach Zjednoczonych na początku listopada, konsekwencje złamania tego embarga mogą być, jeśli Ukraina się na to zdecyduje, mogą być niebezpieczne dla Ukrainy. Choćby dlatego, że Donald Trump oskarżają o wzrost cen paliw na przykład w Stanach Zjednoczonych i na świecie. Pamiętamy tę deklarację, prawda, że to przez Ukrainę i przez to, że atakuje rosyjskie instalacje, ceny ropy i produktów ropopochodnych na świecie szybują.
1: To generalnie zależy od tego, kim tak naprawdę jest pan Donald Trump, a jest taką osobą z dość mocnym, narcystycznym charakterem, więc na to warto zwracać uwagę. Natomiast po tym ogłoszeniu powiem tak, że ogłoszenie co do braku ostrzałów sektora energetycznego w Federacji Rosyjskiej, a również Ukrainy, no w pewnym stopniu mija się z prawdą, bo się okazało, że ani Rosjanie, ani Ukraińcy nie byli tego świadomi i w ogóle nie było żadnych porozumień w tej sprawie, a to nagle taka raczej decyzja lub informacja personalna od Donalda Trumpa, więc w ogóle jest niezrozumiała sytuacja. Chociaż strona ukraińska poinformowała, że są gotowi na podobne zawieszenie broni w stosunku do sektora energetycznego. Ale z drugiej strony, no dzisiaj rano, w nocy, Rosjanie atakowały zachód Ukrainy, a w tym sektor energetyczny ukraiński, więc tutaj znowu chodzimy tak naprawdę w kółko z tym samym problemem, że niby okazuje się, że są jakieś informacje o niby rzekomym zawieszeniu broni, natomiast to niby mija się z prawdą, a w tle tego wszystkiego te ostrzały są kontynuowane.
0: No tak, tylko sytuacja jest nieco inna niż jeszcze pół roku temu, bo Donald Trump zbliża się do bardzo ważnego, jeśli nie kulminacyjnego dla siebie momentu, wracam do sprawy wyborów. On albo musi, albo chce pokazać Amerykanom, że jest sprawczy. I dlatego obawiam się konsekwencji tego działania, że one mogą być, no już grozi, tak, odcięciem Ukrainy od informacji wywiadowczych, na przykład oskarżając ją zresztą nie pierwszy raz o całą winę za ten konflikt.
1: Tak, ale by trochę tak zrównoważyć, strona od Unii Europejskiej. Unia Europejska deklaruje wszelkie poparcie dla Ukrainy również w tym kontekście. Niemniej jednak, jak słusznie pani powiedziała, że to jest taki pewny kulminacyjny moment dla pana Trumpa, te wybory. Więc raczej będzie rzucał wszystkie te swoje siły i możliwości na to, by stworzyć taki fasadowy sukces, by chociażby w pewnym stopniu doprowadzić do tych obniżek cen paliw lub jakiekolwiek działania, które by w oczach Amerykanów były odbierane tak, że prezydent walczy o ich dobro, o Amerykę i America First i tak dalej, więc tutaj nie powiem, że jestem dobrej myśli, naprawdę tego również się boję, że może dojść do dość takich delikatnie mówiąc niefortunnych sytuacji lub nawet wręcz krytycznych.
0: Zełenski mówił dziś podczas forum Warsaw Security, że Rosja gwałci wręcz warunki tego zawieszenia, o którym mówi Trump, ale warto tutaj dodać, że układ sił jest absolutnie nierównoważny, bo Ukraina ma tylko jedną i to jeszcze nie w pełni sprawną rafinerię w Krzemieńczuku, a Rosja ma ich potężną się

0: Znaczy, nie mamy chyba złudzeń, że Rosja się zawaha, wstrzyma po apelu Donalda Trumpa, chyba że mają jakiś, przepraszam za słowo, deal z Putinem.
1: Całkiem możliwe.
0: Do początku listopada,
1: jest
0: tak?
1: Pewien
0: bo
1: taki...
0: tylko dodam, prawda, że zostało, ile patrzę teraz, no zostało kilkanaście dni do wyborów w USA.

0: tego, co jeszcze Ukraińcy potrafią, to zaatakować datacentry różne na terytorium Federacji Rosyjskiej, co też ma ogromny wpływ.
1: Jeszcze wczoraj prasa informowała, że Stany Zjednoczone zapowiedziały krajom europejskim, że mogą zaprzestać sprzedaży broni Ukrainie. Słyszeliśmy o tym. Słyszeliśmy także o wstrzymaniu dostaw tych informacji wywiadowczych, dzielenia się informacjami wywiadowczymi. Ale chodzi, tutaj sytuacja jest poważniejsza, bo chodzi o sprzedaż broni za pośrednictwem NATO, jeśli Ukraina będzie nadal atakować rosyjskie rafinerie. Bo do tej pory to działało tak, że Stany Zjednoczone sprzedawały nam, a my przekazywaliśmy, nie wiem, jakieś elementy uzbrojenia Ukrainie. I nawet to chce zablokować. Choć to cały czas nieoficjalnie, prawda?
0: To są logiczne groźby Trumpa lub jego otoczenia również przed wyborami. Natomiast tutaj co obserwuję i co moim zdaniem akurat jest dość takim pozytywnym trendem, że również Unia Europejska, również Ukraina próbują promować akurat te swoje lokalne rozwiązania lub jak na przykład koalicja antybalistyczna i inne rozwiązania. No bo w dobie kierowania Stanami Zjednoczonymi przez pana Trumpa, no raczej Stany Zjednoczone są, nieprzewidywalne i na to trzeba zwracać szczególną uwagę, bo nigdy nie wiadomo, brak jakiejkolwiek predykcji tego, jaka może być reakcja Stanów Zjednoczonych na jakiekolwiek wydarzenie. Tutaj warto przypomnieć, jak było w kwestii rakiet PAC-3 do systemów Patriot, bo na początku powiedziano, że tak, okej, super, możemy produkować i że Ukraina również może produkować, no a później okazało się, że no, są pewne niuanse. Więc tutaj jakby to w pewnym stopniu brutalnie nie brzmiało,
1: i do dziś
0: ale
1: nie wiadomo, jaka decyzja w sprawie Patriotów, prawda? Bo nawet wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka mówiła o rozmowach w Waszyngtonie na ten temat. Szczegółów nie podawała, no z oczywistych przyczyn, ale mowa była o Polsce, o Ukrainie, chyba bardziej o naszym kraju, bo też eksperci mówili, że przecież w kraju objętym wojną taka produkcja ruszyć nie może, no to może u nas, ale rzeczywiście wahanie Donalda Trumpa w sprawie tej deklaracji na skali od minus 10 do plus 10, nie wiem, przekraczało tę skalę.
0: No, tak, no bo wahania Trumpa generalnie zależą od wyborów, ale czego też się boję, że po wyborach będzie nowa okazja, by usprawiedliwiać takie no, dziwne zachowania pana Trumpa. Więc niestety nie jestem optymistą w tym kontekście.
1: Do czego Rosja jest potrzebna Donaldowi Trumpowi? Do czego Władimir Putin jest potrzebny Trumpowi, pana zdaniem? Tylko paliwa wchodzą w grę i rosnące ceny w Stanach Zjednoczonych i te polityczne konsekwencje?
0: Nie tylko. Moim zdaniem tu jest, może nawet mamy do czynienia z takim zwykłym ludzką psychologią, ludzkim zachowaniem, bo cały czas Trump mówi o tym, że no Putin uważa mnie za jednego z najlepszych polityków lub Putin uważa mnie za takiego mądrego i tak dalej, więc ewidentnie dla Trumpa Putin jest takim no, autorytetem i raczej to są skutki tego, no, taka dziwna sytuacja, jak do władzy, do rządzenia całym krajem dochodzi tak naprawdę tylko biznesmen i nie powiedziałbym, że jeden z takich najlepszych. Niemniej jednak jest prezydentem i z tym musimy się liczyć. Więc tutaj mi się wydaje, że w dużej mierze taka zwykła ludzka psychologia i jak mówiłem to, że Trump jest takim narcyzem, no to więc ewidentnie to też wchodzi w grę.

0: No tak, a może jest coraz mniejsze grono światowych polityków, tych najbardziej prominentnych, którzy komplementują Donalda Trumpa i dba o tych, którzy mu zostali. Przepraszam, pozwoliłam sobie na ironię, ale też trochę podążam za pana refleksją.
1: To znaczy tak, niestety nie mogę całkiem skrytykować lub tak po ludzku, powiedzmy, ocenić pana Trumpa, ale zdecydowanie no jest pewien kryzys autorytetu Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej, który jest generalnie spowodowany panem Trumpem i jego pozycją, jego postawą, jego zachowaniem, jego wypowiedziami i tak dalej, i tak dalej.
0: Ja wiem, że rozmawiamy o wschodzie Europy, ale pozwolę sobie jeszcze tylko na taką jedną refleksję. Czytałam pewną analizę dziś rano, z której autor zastanawiał się, co będzie po połówkowych wyborach i czy nawet jeśli wygrają je demokraci na dużą skalę, to czy będą w stanie odgruzować system po tym, co zrobili Republikanie. No ale to pytanie pewnie zostawimy w przestrzeni. To jeszcze Charków, co najmniej 5 ataków z zastosowaniem ciężkich dronów uderzeniowych przeprowadziły rosyjskie wojska na to miasto. Zrujnowany został między innymi jeden z dużych wieżowców. Wiadomo w tej chwili o 12 osobach rannych. To jest informacja od mera miasta. Ale też na forum, o którym już mówiłam, premier Donald Tusk mówił dosłownie kilka chwil temu, że Ukraina walczy o przetrwanie, a Rosja o dominację. Tak pana zdaniem w tej chwili wygląda układ sił?
1: Tak. Zdecydowanie. Tutaj mowa o przetrwanie, pomijając te różne kwestie korupcji w Ukrainie i tak dalej, natomiast naród ukraiński, który jest w Ukrainie, a również ci, którzy nie są w kraju, a popierają Ukrainę, dążą do tego przetrwania, bo skala terroru jest niesamowita, skala okrucieństwa jest niesamowita. Nie wiem, jak to będzie w przyszłości, by to, powiedzmy tak, rozliczyć. No, niemniej jednak mamy do czynienia z tragedią, bo co nocy dostajemy informacje, codziennie dostajemy informacje o nowych i potężniejszych, bardziej tragicznych atakach rosyjskich na Ukrainę. Dosłownie nawet mój telefon generalnie na dobę dostaje tak 12-13 alarmów przeciwlotniczych, jak jest atakowany Kijów, mimo tego, że raz na jakiś czas bywam w Ukrainie, ale jak w dobę mam więcej niż 10 alarmów, no to państwo rozumieją, jaka jest skala tej tragedii, jak straszna jest sytuacja.
0: To jeszcze komentarze z niemieckiej prasy w naszej rozmowie, bo ta ostro krytykuje Donalda Trumpa i Putina za porozumienie w sprawie dostaw rosyjskiej ropy naftowej do Ameryki. Częściowo złagodził sankcje Donald Trump, te obowiązujące od 2022 roku. Jedna z niemieckich gazet, Trump jest najlepszym pomocnikiem Putina. Taki duży nagłówek, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Jest?
1: No to wracamy do tego, o czym mówiliśmy dosłownie przed chwilą. Ja bym nie mówił, że jest największym sojusznikiem, natomiast pewne decyzje pana Trumpa wskazują na to, że interesuje go tylko i wyłącznie kwestia wewnętrznego ratingu nadchodzących wyborów i nic poza tym. Tutaj mamy do czynienia, jak mówiłem, z tym kryzysem autorytetu Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej. Jak kiedyś Stany Zjednoczone były postrzegane jako taki ten światowy szeryf na całej kuli ziemskiej. Mhm. Teraz już tego raczej nie ma lub dąży do zera lub nawet mniej niż zero.
0: Aleksander Kazak, ekspert do spraw wschodnich, Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, z państwem w Polskim Radiu 24. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
2: Powtórka programu.

0: Lek Klapa, dzień dobry.
1: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: A my łączymy się z panem Markiem Zuberem, ekonomistą, analitykiem, inwestorem, Akademia WSB. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: No to jest już wszystko jasne. Nagrodę Nobla z ekonomii w 2026 roku otrzymali Robert Hall i Michael Woodford. Komitet Noblowski docenił ich za, i tutaj tytuł, mikroekonomiczne podstawy stabilizacji makroekonomicznej. Czyli, panie Marku, takie podstawy, mikroekonomia, czyli ta część ekonomii, która opisuje, jak pojedyncza osoba, rodzina czy firma podejmuje decyzje, a makroekonomia zajmuje się całą gospodarką państwa. No i pięknie to panowie ze Stanów Zjednoczonych połączyli. Na tyle pięknie, że dostali Nobla.
2: Tak, pięknie to połączyli. Mikroekonomia, my to tak ładnie nazywamy, to, co robi gospodarstwo domowe. To jest ten najmniejszy element, to jest ten atom w opisie ekonomicznej świata. Oczywiście to świata ekonomicznego, oczywiście to gospodarstwo domowe może być też jednoosobowe. No a makroekonomia, tak jak pan powiedział, to jest takie ujęcie globalne dotyczące całej gospodarki. No i przed pracami panów, przed tymi tezami, które postawili, a potem dowodzili, jeśli już próbowano zajmować się kierowaniem gospodarką, no to oczywiście w dużej mierze opierano się choćby na pracach Keynesa, to jest taki ekonomista brytyjski, który swoje prace publikował jeszcze przed II wojną światową, trochę na bazie New Dealu, tego amerykańskiego pomysłu, żeby gigantycznymi środkami publicznymi stabilizować, a właściwie rozkręcać i stabilizować gospodarkę. No i tam właśnie Keynes łączył ze sobą te wielkości, które opisują całą gospodarkę, czyli inflacja, PKB, produkcja przemysłowa. To są właśnie te agregaty mówiące o całości, mówiące o tym wszystkim, co się w gospodarce dzieje. A panowie mówią tak, te zależności oczywiście są, ale na te zależności duży wpływ mają decyzje pojedynczych gospodarstw domowych, czyli nas wszystkich, tych takich atomów ekonomicznych, jeżeli można tak powiedzieć. Nasze decyzje dotyczące wydatków, dotyczące wielkości oszczędności, ile chcemy pieniędzy przeznaczać na przykład na te oszczędności. No a z kolei na te nasze decyzje wpływa masa różnego rodzaju innych czynników. No i teraz te dwa elementy, czyli te nasze decyzje wpływające na te wielkości opisujące całą gospodarkę, to można połączyć. I zarządzając tym wszystkim, można lepiej stabilizować gospodarkę. Tak najkrócej można to chyba określić, te prace dwóch panów, za które otrzymali oni Nagrodę Nobla. I to jest dzisiaj bardzo ważny element układanki, choćby dla banków centralnych, w kontekście decydowania o tym, jak prowadzić politykę monetarną, czyli jak podnosić, obniżać stopy procentowe. Łatwiej jest dzięki tym zależnościom ocenić, o ile te stopy mają być podniesione, żeby ten efekt w postaci spadku inflacji do poziomu oczekiwanego nastąpił. Czyli chodzi o to, żeby lepiej dobrać te stopy, żeby nie były one za wysokie, bo wtedy oczywiście ta gospodarka hamuje niepotrzebnie, czyli ten wzrost gospodarczy jest mniejszy, no ale też, żeby nie były te decyzje zbyt delikatne, no bo wtedy oczywiście ta walka z inflacją będzie trwała o wiele dłużej. Ważnym chyba momentem dla tych prac dotyczących powiązania właśnie mikroekonomii z makroekonomią był kryzys naftowy, 73 rok, kiedy ten efekt podażowy, ten potężny wstrząs podażowy wynikający z gigantycznego wzrostu cen ropy w ciągu 11 miesięcy 600%, o tyle ropa naftowa podrożała, no wpłynął w sposób zasadniczy na gospodarkę światową, w szczególności na gospodarkę amerykańską. I wtedy zaczęto się zastanawiać właśnie nad tym, jak lepiej dostosowywać politykę monetarną do realiów. No i oczywiście wszystko po to, żeby wzrost gospodarczy był pozbawiony jak największych, żeby był pozbawiony tych dużych wstrząsów, żeby to wszystko odbywało się w miarę stabilnie, żeby zachować po prostu wzrost gospodarczy.
0: I to jest też ważne, że w przeszłości jesteśmy świadkami takiej ewolucji troszeczkę decyzji na poziomie państwa, na przykład dotyczących podnoszenia stóp procentowych. No, często opierano na ogólnych historycznych regułach, nie biorąc wystarczająco pod uwagę tego, jak reaguje pojedynczy człowiek. To też taka zmiana optyki, że patrzymy na gospodarkę, ale jednak tym pryzmatem tematem, czy tym punktem odbicia całości jest portfel statystycznego

0: Polaka, Amerykanina, Francuza, Niemca i tak dalej, i tak dalej.
1: No to ja może powiem tak bardzo wprost. Jest coś takiego jak oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych. Mhm. I teraz możemy mieć taką samą inflację, taki sam wzrost gospodarczy, ale inne oczekiwania inflacyjne i wtedy ten pożądany poziom stóp procentowych będzie zupełnie inny. Będzie musiał być wyższy po prostu. Czyli gdybyśmy tych oczekiwań nie znali, to jest ewidentnie obszar mikroekonomii. To jest właśnie to nastawienie gospodarstw domowych. Gdybyśmy tego nie znali i posługiwali się tylko tymi podstawowymi zależnościami, no to nie dobierzemy odpowiednio tych stóp procentowych. Czyli jeżeli oczekiwania inflacyjne są rozbudzone, czyli społeczeństwo uważa, że będzie bardzo wysoka inflacja, no to powinniśmy stopy procentowe bardziej podnosić. Jeżeli tego nie wiemy, no to inflacja wzrośnie, dlatego że społeczeństwo zacznie się tak zachowywać, jakby ta inflacja miała rosnąć. Na przykład już tak kolokwializuję teraz, kupować na zapas, no bo będzie drożej, a to oczywiście nam tę inflację rozkręci. Jeśli rozkręci, no to podwyżki stóp procentowych okażą się za niskie. W związku z tym będziemy musieli kolejne podwyżki stóp robić, a jak wiemy, ten efekt uderzenia w inflację stopami procentowymi jest bardzo opóźniony. Więc ta walka z inflacją nam się bardzo opóźni i ten proces dochodzenia do tych poziomów oczekiwanych będzie o wiele dłuższy. Więc to jest jeden z takich przykładów, który pokazuje, że bez mikroekonomii, bez opisu gospodarstw domowych trudno jest o taką bardzo racjonalną politykę monetarną i trudno jest tym samym o optymalne stabilizowanie gospodarki.
0: I dodajmy, że laureatom, tegorocznym laureatom Nagrody Nobla udało się to wszystko udowodnić też matematycznie, a zatem powstały wzory, z których korzystają między innymi banki na całym świecie.
1: Ale tu wejdę w słowo.
0: Aha.
1: Ale tu wejdę w słowo, tak, rzeczywiście korzystają. Natomiast pamiętajmy też o tym, że skoro mówiłem o tych oczekiwaniach inflacyjnych, psychologia to jest bardzo ważny element ekonomii, zachowań w ogóle podmiotów, w szczególności gospodarstw domowych. W związku z tym te równania to jest pewne przybliżenie rzeczywistości. Nie da się matematycznie opisać wszystkich zależności ekonomicznych. To zawsze będzie pewne przybliżenie i tak trzeba traktować te równania. Więc to nie jest tak, że sobie w banku centralnym, przepraszam znowu za kolokwializm, wrzucą odpowiednie wielkości do tych modeli, wszystko im fantastycznie wyjdzie. To zawsze będzie pewne przybliżenie. W związku z tym jakieś błędy w sensie, no jednak brak tego optymalnego, tej optymalnej ścieżki dochodzenia do stanu równowagi, to jest nic nadzwyczajnego. I dlatego użyłem słowa błąd, ale właściwie trudno tu mówić o błędach, no bo kto te błędy właściwie ma popełniać? No, ci, którzy próbują te modele stosować w rzeczywistości, no nie, no właśnie dlatego, że one są takie nie do końca precyzyjne z punktu widzenia opisu rzeczywistości ekonomicznej.
0: Myślę, że kolejny wątek, który chcę poruszyć w naszej audycji, będzie jeszcze trudniejszy do opisania wzorem matematycznym, bo chodzi mi o wielką geopolitykę, która znowu wkracza na rynek również ekonomii. Chodzi o porozumienie amerykańsko-rosyjskie w sprawie zniesienia sankcji na ropę z Rosji. Konkretnie Donald Trump, bardzo upraszczając, postanowił wybrać się na zakupy do Moskwy i zakupić właśnie tam olej napędowy potrzebny amerykańskiej gospodarce. To 300 tysięcy ton. Według ekspertów to jest naprawdę bardzo symboliczna masa, ale z drugiej strony no, trudno też nie zauważyć, że jest to też mocno symboliczne dla relacji światowych. Dokładnie w przededniu wprowadzenia potężnych sankcji przez Unię Europejską, która chce uderzyć w Rosję kolejnymi sankcjami, zdaje się, że Stany Zjednoczone i Waszyngton demontują ten międzynarodowy system sankcyjny.
1: No słabo to wygląda, tak bym to określił. Znaczy ja mam wrażenie, że nie chcę oczywiście tutaj mówić o żadnych teoriach spiskowych, ale gdybyśmy popatrzyli tak racjonalnie, bez szukania dziury w całym, no to jedynym racjonalnym wytłumaczeniem tego ruchu jest polityka, czyli wybory, które za chwilę w Stanach Zjednoczonych się odbędą, które będą decydowały o tym, czy Donald Trump będzie mógł prowadzić taką politykę, jaką prowadził podczas pierwszej części swojej drugiej kadencji, czyli no trochę takie jednoosobowe kierownictwo, jeżeli mogę tak powiedzieć. Czyli retoryka jest taka, ponieważ to Ukraińcy ponoszą winę za wzrost cen oleju napędowego, zresztą Trump to mówi w zasadzie wprost od mniej więcej 3 tygodni, no to nic złego nie ma w tym, że ja się teraz z Rosją dogadam. Oczywiście wam, Ukraińcom, zakazuję atakowania instalacji naftowych, no bo sytuacja na rynku i

0: gotowych produktów się jeszcze bardziej skomplikuje. No a ponieważ olej napędowy w Stanach Zjednoczonych jest bardzo drogi, podobnie zresztą jak w innych częściach, czy prawie nie wszędzie, bo przecież pamiętajmy, że w krajach producentach sytuacja wygląda lepiej, ale prawie wszędzie na świecie olej napędowy jest dużo droższy od benzyny i w ogóle jest bardzo drogi, w niektórych krajach historycznie drogi, tak jak w Polsce, no to jak ja teraz kupię ten olej napędowy w Rosji, to dam taki sygnał, że pojawia się więcej oleju napędowego. Ma pan rację, panie Marku, że ta wielkość jest nie jest zbyt duża, ale tutaj chodzi właśnie o ten aspekt marketingowy, a to doprowadzi do spadku ceny. No i przed wyborami będę się miał czym pochwalić potencjalnym wyborcom. Trochę ich odciążę. Oczywiście olej napędowy nie jest tak ważny, jeżeli chodzi o przeciętnego Kowalskiego, przeciętnego Smitha właściwie, powinienem powiedzieć, jak benzyna. Jednak benzyna dominuje w zakupach konsumenckich zdecydowanie w Stanach Zjednoczonych, ale mimo wszystko oczywiście ten jakiś wydźwięk z całą pewnością będzie można eksploatować. No tylko, że po pierwsze, pytanie, czy do tego spadku ceny rzeczywiście dojdzie. To znaczy, czy ten marketing, czy może inaczej, zabranie spekulantom, bo to oni głównie powodują te bardzo mocne ruchy, które obserwujemy w ostatnich miesiącach, zabranie jednego z argumentów pod tytułem Ukraina atakuje Rosję, załóżmy, że Ukraina zgodzi się nie atakować Rosji i tego nie będzie, plus uzupełniamy ilość oleju napędowego w Stanach Zjednoczonych, co potencjalnie może oczywiście oznaczać większą podaż, nawet jeżeli ona będzie relatywnie tylko nieznacznie rosła, czy zabranie takiego argumentu spekulantom faktycznie doprowadzi do spadku ceny. Dzisiaj widzimy, że nie za bardzo, w związku z tym no właśnie pytanie o efektywność tego działania. Natomiast jeszcze druga informacja jest taka, że jeżeli weźmiemy pod uwagę wzrost benzyny i oleju napędowego po marcu, to mniej więcej 60-70% tego wzrostu, dotyczy to także oleju napędowego, wynika z tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, czyli z ataku na Iran, a nie jest związane z tym, że Ukraina atakuje rafinerię w Rosji. Czyli jeszcze raz, czy rzeczywiście ataki Ukrainy prowadzą do wzrostu cen oleju napędowego na świecie? Tak, prowadzą, ale w mniejszej części, w większej części wynika to oczywiście z wojny z Iranem. No ale Donald Trump nie jest w stanie jej zakończyć, nie chce jej zakończyć. Możemy sobie na te pytania oczywiście różnie odpowiadać. Przed wyborami to się nie uda, wszystko na to wskazuje, chociaż ja wierzyłem w to, że zrobi wszystko, żeby do tego, żeby uspokoić sytuację właśnie ze względu na te wybory i na wysokie ceny. Wygląda na to, że nie jest to możliwe, no więc szuka jakiegoś innego rozwiązania, które miałoby go usprawiedliwiać z jednej strony, a z drugiej strony jednak prowadzić do jakiegoś spadku cen paliw, szczególnie oleju napędowego w Stanach Zjednoczonych. No tylko, że wygląda to, panie Marku, fatalnie, bo po pierwsze jest tak, jak pan powiedział, czyli ewidentnie widzimy teraz dysonans między działaniami amerykańskimi i Unią Europejską w kontekście sankcji. No a po drugie, przecież kupowanie tego oleju, nawet jeżeli to będą niewielkie ilości, no to znowu jest inny sygnał i inny przykład. No w ten sposób finansuje się przecież wojnę w Ukrainie. To są dodatkowe pieniądze, nawet jeżeli będą niewielkie. Stąd mówiłem tylko o sygnale. To są dodatkowe pieniądze, które Rosjanie mogą przekazać na to, żeby bombardować i zabijać w Ukrainie. Więc wydźwięk tego jest moim zdaniem fatalny.
1: To prawda i na ten temat z pewnością jeszcze będziemy mówili, także na antenie Polskiego Radia 24 i do tej wielkiej geopolityki będziemy wracali. Natomiast moje pytanie do pana akurat tak się składa, że jest pan teraz w Krakowie, czyli drugim pod względem liczby mieszkańców i drugim pod względem powierzchni miastem w Polsce. No i to miasto ma nowego prezydenta. Wczoraj odbyła się druga tura wyborów. Łukasz Gibała wygrał wybory prezydenckie w Krakowie, te przedterminowe, a zatem zapytam pana jako ekonomistę, jakie wyzwania ekonomiczne stoją właśnie przed królewskim miastem Kraków.
0: No najwięcej mówiło się oczywiście o długu Krakowa. Kraków jest najbardziej zadłużonym z dużych polskich miast. Nie chodzi tutaj oczywiście tylko o samą wielkość tego długu, ponad 8 miliardów złotych, ale o odniesienie tego długu do w zasadzie dowolnej wielkości generowanego PKB w Krakowie, dochodów budżetu Krakowa. No właściwie, co by pan nie wziął pod uwagę, to Kraków rzeczywiście wygląda najgorzej z tych dużych miast i no, sytuacja jest

0: Można by powiedzieć dwa razy gorsza niż w Warszawie, chociaż ja nie lubię oczywiście takich określeń z punktu widzenia oceny sytuacji finansowej. No więc wyzwaniem jest oczywiście ten dług, także, a może przede wszystkim w kontekście inwestycji, które w takim mieście jak Kraków, mieście jednak turystycznym również, więc to nie jest tylko komfort życia mieszkańców, ale także potencjał do przyjmowania jeszcze większej ilości turystów w przyszłości, którzy przecież zostawiają w Krakowie pieniądze. Ta perspektywa, czyli te inwestycje mające jeszcze bardziej przyciągać do Krakowa turystów, no to będzie wielkie wyzwanie właśnie w kontekście tego długu. Czyli dług jako dług, ale także dług w kontekście realizowanych inwestycji. Można tak szacować, że żeby opanować sytuację, żeby ten dług nie narastał, także w kontekście kosztów tego długu, to musielibyśmy w Krakowie pewnie wstrzymać jakiekolwiek inwestycje na okres 2 lat. No a to jest przecież nierealne. No i oczywiście metro w kontekście tych inwestycji. Z tego co słyszałem, nowy prezydent Krakowa raczej nie jest fanem tego rozwiązania. Tam padło, zdaje się, takie sformułowanie, no oczywiście bardzo chętnie, jak ktoś nam to metro sfinansuje. Około 11 miliardów złotych, tak na marginesie, miałaby kosztować ta pierwsza nitka. No to oczywiście to jest nierealne, żeby Kraków dostał 100% finansowania z jakiegoś zewnętrznego źródła. W związku z tym o metrze wszystko na to wskazuje, na razie możemy zapomnieć. Ale pamiętajmy też jeszcze o dwóch rzeczach chyba dość istotnych. Po pierwsze, to są wybory prezydenta na 2,5 roku. Te ustawowe terminy będą przecież dotrzymywane, więc za 2,5 roku mamy kolejne wybory prezydenta. To z jednej strony, no myślę, że jednak będzie ograniczało obecnego prezydenta także w kontekście takich trochę bardziej niebezpiecznych ruchów. Takich, które mogą potencjalnie oznaczać spadek popularności w tym pierwszym okresie po ich podjęciu, nawet gdyby pozytywne efekty miały przyjść. Zazwyczaj to jest jednak 3, 4, 5 lat. No to tego typu decyzje będą trudne z punktu widzenia tych wyborów. Jeszcze raz przypomnę, za 2,5 roku. No i druga kwestia jest taka, że to jest sytuacja, w której prezydent nie ma większości w Radzie Miejskiej. W związku z tym też będzie się musiał oczywiście z taką sytuacją liczyć. Oczywiście prezydent miasta może znacznie więcej niż prezydent Polski, ale jednak ta Rada Miejska też tu ma znaczenie.
1: Kraków to główny motor gospodarczy Polski Południowej. Znaczenie tego miasta oczywiście wykracza również poza granice Małopolski. No i w ostatnich latach miasto dołączyło do europejskich liderów w obszarze usług biznesowych. To jest w ogóle bardzo ciekawe. Niektórzy twierdzą, że pracuje w tym sektorze ponad 100 tysięcy osób, ale to też rodzi wyzwania, chociażby uzależnienie rynku pracy i dochodów podatkowych od korporacji zagranicznych. Jak to wygląda z punktu widzenia właśnie życia w Krakowie?
0: To jest w ogóle ciekawe, bo to się stało, ja bym nawet określił, ja bym to postawił taką tezę, pomimo działań władz Krakowa, szczególnie na początku tego okresu, czyli mniej więcej 25 lat temu. To znaczy pomimo, Kraków bardzo niewiele na początku robił, żeby ułatwiać realizację inwestycji jakichkolwiek, a w szczególności pod kątem outsourcingu usług, a mimo to takie decyzje dotyczące inwestycji były podejmowane ze względu oczywiście na potencjał pracowników, studentów przede wszystkim. Sam Kraków, który był ciekawy także z punktu widzenia zagranicznych specjalistów, którzy do Krakowa mieliby przyjeżdżać. Oczywiście połączenie tego Krakowa, lotnisko przede wszystkim, to wszystko pomagało oczywiście i to rzeczywiście był fantastycznie rozwijający się obszar. W szczycie szacujemy, że około 107 tysięcy osób pracowało w outsourcingu usług. Dzisiaj słyszymy od 2 lat o dużych zwolnieniach, rzeczywiście mamy z nimi do czynienia, ale po tych zwolnieniach, czyli w tej chwili, w dalszym ciągu około 94-95 tysięcy osób zatrudnionych jest w tych branżach, więc jak pan widzi, panie Marku, to jest dalej gigantyczna ilość. To a propos też takich medialnych haseł, z punktu widzenia tych 10 tysięcy mniej więcej, którzy zostali zwolnieni, to jest fatalna sytuacja, o tym wiemy, ale dalej aż 95 tysięcy w tej branży pracuje. No i wyzwania to są, to jest kwestia dotycząca nie tylko Krakowa, czyli oczywiście sztuczna inteligencja, jak bardzo będzie zabierała te miejsca pracy. Kwestia wzrostu cen prądu i w ogóle wynagrodzeń, czyli zmniejszenie atrakcyjności Polski w ogóle, w szczególności Krakowa, dla inwestorów zagranicznych. Stąd część tych biur z Krakowa wyniosło się na przykład te kompetencje do Afryki Północnej, choćby do Maroka. No i do końca nie wiemy, jak to będzie wyglądało w tych kolejnych 2 czy 3 latach, tak jak nie wie sporo

0: część świata, ale dlatego pracuje się nad innymi obszarami, nad innymi
1: opcjami. I do tych obszarów
0: opcjami,
1: jeszcze wrócimy.
0: Między innymi, między innymi nad rozwojem nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji oczywiście.
1: Marek Zuber, ekonomista, analityk i inwestor, Akademia WSB, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu.

0: Minęła piąta, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla Lubelszczyzny i Podkarpacia został odwołany. W najnowszym komunikacie RCB informuje: uwaga, zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski. Odwołany alert ogłoszono kilkadziesiąt minut temu. Tymczasem Ministerstwo Cyfryzacji liczy na podpis prezydenta pod ustawą nakazującą blokadę nielegalnych treści w internecie. Przepisami zajmie się dziś Senat. Wiceszef resortu cyfryzacji Dariusz Standerski tłumaczy, że chodzi o wpisy naruszające kodeks karny.
1: Takich jak nakłanianie do popełnienia zabójstwa czy pomoc w popełnieniu samobójstwa. Przestępstwa, które dotyczą przestępstw z nienawiści, pan prezydent stanie przed decyzją.
0: Przepisy narzucają na platformy obowiązek blokowania treści związanych z przestępstwami z udziałem dzieci. Nakaz byłby wydawany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej i miałby charakter natychmiastowej wykonalności. To drugie podejście parlamentu do ustawy wdrażającej akt o usługach cyfrowych. W styczniu prezydent Karol Nawrocki zawetował przepisy w obawie o wprowadzenie cenzury w internecie. Mężczyzna grożący zamachem na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza zostanie dziś przesłuchany. Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba powiedział Polskiemu Radiu, że wczoraj mężczyznę przewieziono do stołecznej komendy policji.
2: Celem przeprowadzenia z jego udziałem czynności procesowych w godzinach późno-popołudniowych planowane jest przeprowadzenie konferencji prasowej referującej dotychczasowe ustalenia w tej sprawie.
0: Zatrzymany w związku z groźbami ataku na premiera to 66-letni mieszkaniec Dolnego Śląska. Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że mężczyzna był aktywny w internecie i utrzymywał kontakty z osobami głoszącymi skrajne poglądy. W aktualnościach teraz niepokojąca statystyka. Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. Nawet co trzeci uczeń w wieku 8 lat ma już nadmierną masę ciała. Wynika z badań Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej. O profilaktyce i leczeniu nadwagi dyskutowali w Warszawie eksperci na konferencji Tsunami Otyłości. Jak zatrzymać te fale? Otyłe dzieci będą się zmagać z problemami nadwagi i otyłości prawdopodobnie przez całe życie. Mówi diabetolog, endokrynolog z Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości profesor Alina Kuryłowicz.
3: Nasze ciało zapamiętuje czasy, kiedy byliśmy otyłymi i niestety naprawdę jeżeli byliśmy otyli w dzieciństwie, mamy bardzo dużo szansy na to, że będziemy otyłymi dorosłymi i szybciej rozwiniemy różne powikłania, które niesie za sobą otyłość.
0: Eksperci przypominają, nadwadze i otyłości sprzyja brak ruchu, nadmierne spożycie przetworzonej żywności, słodyczy i słodkich napojów oraz słonych, tłustych przekąsek. Według badań nadwagę lub otyłość ma już ponad 2 miliony polskich uczniów. Co roku w Polsce przybywa prawie 400 tysięcy dzieci z nadmierną masą ciała, w tym aż 80 tysięcy z otyłością.
4: To są aktualności jedynki.
0: Pozycja Donalda Trumpa w Partii Republikańskiej może być coraz słabsza, ocenia amerykanista dr Karol Schulz z Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego zdaniem ostatnie decyzje prezydenta, w tym porozumienie z Rosją w sprawie diesla, zwiększają napięcia także w jego własnym obozie politycznym.

0: Dr Schulz uważa, że ważnym momentem będą najbliższe wybory do kongresu.
1: Oprócz tego, że jest tam grupa fanatyków ruchu MAGA wśród republikanów, to jest też większość republikanów, która się po prostu boi sprzeciwić tylko po to, żeby nie przegrać wyborów, bo poparcie Trumpa gwarantowało do tej pory stołek. Natomiast te wybory pokażą, że już nie gwarantuje. I wtedy zaczną się bunty na pokładzie najprawdopodobniej.
0: Słabnącą pozycję Trumpa pokazują też najnowsze sondaże. W badaniu Reuters Ipsos jego prezydenturę dobrze ocenia 32% Amerykanów. To najniższy wynik w tej kadencji. A na koniec przenosimy się do Skandynawii. Nowa prezydent Estonii Ule Madise objęła urząd i złożyła przysięgę przed parlamentem Riikogu. W pierwszym przemówieniu podkreślała, że nie należy ulegać strachowi i poczuciu beznadziei.
2: Ule Madise zaznaczyła, że obecny czas niepewności należy umiejętnie wykorzystać, a państwo estońskie powinno nadal wzmacniać swoją odporność. Chcesz pokoju? Przygotuj się. Sami wiecie. Pokoju trzeba strzec. Każdy może się do tego przyczynić, a pierwszy krok to zachować spokój, gdyż w przestrzeni publicznej jest zbyt wiele strachu przed wojną. Nowa prezydent zwróciła też uwagę na potrzebę odbudowy zaufania w społeczeństwie oraz wspomniała o rozwoju nowych technologii. Jej zdaniem język i kultura estońska powinny być odpowiednio obecne w rozwiązaniach opartych na sztucznej inteligencji, a dostęp do nowych technologii nie może być przywilejem tylko największych i najbogatszych. Podkreśliła, że Estonia ma szansę dobrze wykorzystać obecny trudny czas, jeśli zachowa zaufanie do siebie, wolność i poczucie odpowiedzialności. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
0: Ule Madise na stanowisko prezydenta została wybrana na początku września przez parlament. To druga kobieta w historii Estonii na tym stanowisku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Poranek mglisty, a cały wtorek pochmurny, miejscami słabe opady deszczu, zwłaszcza we wschodniej części kraju. Na termometrach dziś maksymalnie od 10 stopni na wschodzie do 15 na zachodzie Polski.
4: Polskie Radio 24.
3: Słowem wszystko. Polskim Radiu 24.

0: Viva Rosja!
1: Hurra!
2: Królewiec. Kiedyś wystarczyła pieczątka w paszporcie i już można było pojechać. Później wiza, ale też było łatwo. Dziś to spory problem ze względów bezpieczeństwa, a w sferze geopolitycznej to jest terytorium państwa agresywnego, które zagraża sąsiadom. Dziś o tym, jak żyje się w obwodzie królewieckim i jakie ma on znaczenie dla Rosji. Porozmawiamy także z białoruskim opozycjonistą o Rosji i Białorusi. To jest audycja Prawdziwa Rosja. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
0: Prawdziwa Rosja.
2: W latach 90. i na początku XXI wieku popularne były promowe wypady do Królewca i Petersburga. Dzięki staraniom szefa polskiego MSZ Radosława Sikorskiego włączono mieszkańców Królewca do projektu regionów, których mieszkańcy mieli ułatwione podróżowanie dzięki związkom z polskimi województwami. Po aneksji Krymu kontakty ograniczono, a po 2022 roku, gdy rozpoczęła się pełnoskalowa inwazja na Ukrainę, granica opustoszała. Pamiętam 2011 rok. Wtedy w grudniu o Królewcu stało się głośno za sprawą gróźb ówczesnego prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa. W odpowiedzi na budowę w Europie elementów tarczy antyrakietowej nakazał on wzmocnienie wojskowych zgrupowań stacjonujących w Królewcu.
3: Po mojemu poruszeniu.
4: Na moje polecenie Ministerstwo Obrony natychmiast wprowadzi w stan gotowości bojowej stację radiolokacyjną systemu wczesnego ostrzegania przed atakiem rakietowym w Kaliningradzie. Stacja radarowa Woronezh DM i rakiety Iskander mają być wojskową odpowiedzią Rosji na rozbudowę w Europie elementów amerykańskiej tarczy antyrakietowej. Mieszkańcy Kaliningradu twierdzą, że tego typu militarystyczne oświadczenia mogą wpłynąć na poprawę poziomu ich życia. Tam, gdzie niedawno uruchomiono nową stację radarową, rozpoczęto budowę nowej drogi. Zwiększyła się również dyscyplina w jednostkach wojskowych, co łączy się z

0: eliminowaniem częstych wypadków i złagodzeniem rygorów służby dla młodych mieszkańców obwodu.
1: Już za chwilę o Królewcu i jego mieszkańcach porozmawiam z rosyjskim niezależnym politologiem Grigorijem Amnuelem.
2: Prawdziwa Rosja.
3: Jakie znaczenie?
1: Jakie znaczenie dla Rosji ma obwód królewiecki?
3: Dla Rosji.
4: Ważniejsze, po krajnej mierze, nawet w końcu rosyjskiej imperii.
1: Jedno z ważniejszych. Nawet w czasach imperium rosyjskiego gubernie graniczące ze wschodnimi Prusami miały podobne kulturowo społeczności i interesy gospodarcze w tych regionach również były oparte na podobnych podstawach. Dlatego dla Rosji zawsze był to łakomy kąsek. Po II wojnie światowej Królewiec stał się dla Związku Sowieckiego swego rodzaju poligonem i symbolem. Dla Kremla, dla kremlowskiej propagandy to symbol zwycięstwa i nagroda za wkład w wojnę. Jeśli państwa tak zwanego obozu socjalistycznego mogły jakoś wybić się na niepodległość, to Królewcowi nigdy się to nie udało. Królewiec pozostał częścią Imperium Rosyjskiego. To, że w latach 90., a nawet w okresie perestrojki lat 80. były tam tendencje do usamodzielnienia się, nie oznaczało, że naprawdę chciano oderwać ten region od Rosji. Były dwa projekty, które rozpatrywano nawet w rosyjskim parlamencie. Jeden zakładał stworzenie z eksklawy, czegoś na kształt szanghajskiej strefy. Druga część rosyjskiego społeczeństwa, szczególnie ci, którzy na co dzień chodzili w mundurach, uważała, że należy przekształcić Królewiec w niezatapialny lotniskowiec, co w rezultacie zrobiono. Muszę podkreślić, że do 1991 roku osoby narodowości niemieckiej nie mogły mieszkać w Królewcu. Przywożono i osiedlano tam ludzi z innych regionów Związku Sowieckiego. To jest niemal całkowicie zamienione społeczeństwo.
4: Соответственно, tam практически полностью замененное население.
5: No i przyszedł 21 wiek.
4: Tak, 21 wiek przyszedł, туда поехали еще больше людей.
1: Ano przyszedł 21 wiek i jeszcze więcej osób przywożono z innych regionów, ale tym razem byli to głównie żołnierze z rodzinami. Pozwolić na samodzielność Królewca to znacznie więcej dla Moskwy niż utrata Kurskiego, Białgorodzkiego, Twerskiego czy jakiegokolwiek innego obwodu. To terytorium ma ogromne symboliczne znaczenie ideologiczne, polityczne, gospodarcze i wojskowe. Mając taki niezatapialny lotniskowiec, wygrażanie Polsce, Niemcom, krajom bałtyckim i wszystkim innym jest znacznie łatwiejsze.
4: Oczywiście wygrażać Polsce, Germanii, bałtyckim stronom, wszystkim
5: No w Polsce istnieją dwie legendy.
1: W Polsce są dwie takie legendy dotyczące Królewca. Jedna, że jest to twierdza, która nam zagraża, a druga, że mieszkańcom Królewca bliżej do Europy niż do Rosji.
5: Im bliżej k europejskim stronom, europejskim nacjom сейчас, czym kruskim.
4: Ty совершенно прав. To точно так же, как люди с Дальнего Востока.
1: Masz rację. To tak jak ludzie z Dalekiego Wschodu częściej bywają w Chinach czy Japonii niż w Moskwie. Oni tam mają inną mentalność. Mieszkańcy Królewca, ci przywiezieni po II wojnie światowej, stali się takimi rosyjskimi Europejczykami. Dlatego siły polityczne na początku lat 90. nie domagały się niepodległości. Oni, mając przygotowany herb, flagę, chcieli być rosyjską zachodnioeuropejską republiką. Bez dwóch zdań. Chcieli pozostawać obywatelami Rosji, ale utrzymywali silne związki z sąsiednimi krajami europejskimi. Dla nich ważne było utrzymanie europejskiego poziomu życia, współpraca gospodarcza i handlowa z Europą. Przecież Królewiec był jednym z lepiej rozwijających się ośrodków morskich, który często odwiedzały statki z innych zakątków świata. Był też znaczącym jeszcze z czasów Związku Sowieckiego portem rybackim na Bałtyku.
4: Był jeden z krupniejszych targowych i рыболовических портов Советского Союза на Балтике.
5: I теперь сложились как бы две вещи. Одна.
1: Teraz nakładają się dwie kwestie. Ze strony Zachodu, ze strony NATO. Że aby wpłynąć na Rosję i ograniczyć jej prowokacje na Bałtyku, możliwa jest blokada Królewca. I z drugiej strony Moskwa daje do zrozumienia, że zemści się za to. Czy na dziś dla Rosji Królewiec ma takie znaczenie, że bez niego można uznać, iż Rosja straciła wpływy na Bałtyku?
5: Bałtyk потерян.
4: во многом

0: действительно будет являться в абсолютной потере.
1: W wielu aspektach naprawdę będzie można uznać, że tak jest, że to strata. Po pierwsze, rosyjska historia i politologia zbudowane są na reformach Piotra I, a ten przecież otworzył okno na Bałtyk. Chciałem właśnie zażartować, że perła Piotra Wielkiego to okno, czyli Petersburg też straci znaczenie bez królewca.
2: To, że potrzebuje znaczenie bez kaliningradzkiej oblasti.
1: Już stracił, ponieważ wąski przesmyk prowadzący z Petersburga na Bałtyk kontroluje nie tylko Rosja. Tam są wody terytorialne Estonii i nic się nie zmieni, a obok wody terytorialne Finlandii.
0: Tam są terytorialne wody Estonii i nikuda od tego dziec nie idzie. A рядом terytorialne wody Finlandii.
2: Możemy wskazać, ili...
1: Będziemy zaprzeczać, czy potwierdzimy w naszej rozmowie, że Królewiec jest miejscem, z którego wypływa jednak zagrożenie dla Polski.
2: Ugroza dla Polski chociażby.
1: To bardzo interesujące pytanie, na które należy odpowiedzieć nie z punktu widzenia, czy jest zagrożenie, czy go nie ma, ale rozważając, czy Rosja może mścić się za blokadę Królewca. Przedstawię moją hipotezę. Dlaczego Stany Zjednoczone użyły broni jądrowej wobec Japonii? Bo Japonia jest dalekim od Ameryki krajem. I żadne wiatry nie mogły przynieść groźnych pyłów do Stanów Zjednoczonych. Są dwa państwa dysponujące bronią atomową, Indie i Pakistan. Oni tam nieustannie walczą między sobą, niemalże co tydzień. Jednakże żadne z nich nie użyło broni jądrowej.
0: Oba государства ядерные, но ни одно, ни другое не применяет против друг друга.
2: Даже угроз не слышим.
1: Nawet takich groźb nie słyszeliśmy.
0: Да, мы даже угроз таких не слышим.
1: Tak, nawet takich groźb nie słyszymy.
0: Почему? Потому что применение по соседнему государству.
1: Dlatego, że jądrowe uderzenie w sąsiedni kraj jest równoznaczne z uderzeniem we własne terytorium. Dam drastyczny przykład. Jeśli blokada Królewca nastąpi i Rosja uderzy bronią jądrową na przykład w Gdańsk, czy te wszystkie radioaktywne cząsteczki nie dolecą do Królewca? Dolecą. I tu rodzi się najważniejsze pytanie. Czy w takich warunkach kierownictwo Rosji jest gotowe strzelić?
0: A tutaj u nas wynika pytanie, gotowe li rosyjskie rukowodstwo wystrzelić?
2: A
1: mnie przyszło do głowy jeszcze inne pytanie. Czy mieszkańcy Królewca wiedzą o tym, że mogą stać się ofiarami wojny własnych władz? Jakaś część zdaje sobie z tego sprawę. Jednak nie mają siły na sprzeciw, nie mają sił i środków na rozwinięcie niepodległościowego projektu, tego z przełomu lat 80. i 90., o którym już wspominałem.
0: W końcu 80. i 90. годах, к сожалению, нет. Коленка, коленка, коленка моя, в саду ягода маленька, маленька моя. Правдива Россия.
2: Greg, ja chciałem jeszcze spytać.
1: Chciałem jeszcze zapytać o życie codzienne zwykłych ludzi. Oni mają w sklepach wszystko, czy nie? Oni mogą jeździć za granicę, czy nie? I czy bez problemów mogą latać do Rosji?
2: Oni mogą latać w Rosji, ili nie?
0: Торговый рынок продуктовый Калининграда.
1: Handlowy, głównie spożywczy rynek Królewca, jeszcze z czasów Związku Sowieckiego, zaopatrywany był dzięki sąsiadom. Głównie dzięki Polsce, Litwie i Łotwie. Taka sytuacja utrzymuje się do dziś, dlatego że ludzie, którzy mają handlowe kontakty w sferze przygranicznej, w znacznym stopniu je zachowali.
2: No granice zakryte.
1: Jednak granice są dziś zamknięte.
0: No to nie znaczy, że rozrzeszone, niesankcjonowane towary.
1: To nie oznacza, że towary, które nie są objęte sankcjami, przede wszystkim jedzenie, nie mogą być przewożone na to terytorium. Po drugie, latać do Rosji można. Jeśli mnie pamięć nie myli, to nawet jakieś 6-7 rejsów każdego dnia.
0: По-моему, если мне не изменяет память, по-моему, было порядка 6-7 рейсов ежедневно.
2: Kaliningrad w время уже...
1: Królewiec po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny stał się takim mostem między emigrantami z Rosji a Rosją. Łatwiej jest dostać się do Moskwy, Irkucka czy Władywostoku przez Królewiec, dojeżdżając tam na przykład busem.
2: Popaść prościej na samolocie w Moskwę, Irkuck, ja nie znam, Władywostok, było przez Kaliningrad. Dobrać się tam na maszrutki.
0: Kaliningradzka granica była na mnogo prościej.
1: Nawet granica i kontrola celna w Królewcu była łatwiejsza do przejścia niż chociażby w Pułkowo czy Szeremieciewo. Dlatego tak wiele osób uciekało z Rosji.

0: właśnie przez Królewiec, nawet dziś dla ludzi, którzy chcą wyrwać się z kremlowskiego reżimu. Droga przez Królewiec jest jedną z możliwych. Ja znam wiele osób, które w ostatnich 5-6 latach przez właśnie tę granicę uciekały.
1: Najdłużny, bardziej spokojny. No, nawet przez Kaliningrad, ja znam ludzi, którzy przez nią za ostatnie, powiedzmy, 5-6 lat uchodzili.
2: A Kaliningrad, po twojemu, może stać...
0: Według ciebie Królewiec może stać się iskrą, która wywoła wielką wojnę?
2: W dalszej wojnie?
0: Wielka wojna nie potrzebuje iskry, ponieważ wielka wojna już trwa prawie 5 lat. A już za chwilę porozmawiam z Alesiem Michalewiczem, prawnikiem i białoruskim opozycjonistą, o roli rosyjskiej i białoruskiej opozycji oraz o związkach Moskwy z Mińskiem.
3: Prawdziwa Rosja.
2: Usłyszałem ostatnio takie zdanie, że białoruska opozycja bardzo dobrze, że jest za granicą, że działa, że ma swoje struktury, że jest zorganizowana. Natomiast do rosyjskiej opozycji coraz mniej zaufania mają politycy i komentatorzy chociażby, tak, z krajów tych zachodnich, dlatego że twierdzą, że jest niezorganizowana, a jeszcze mało tego, w wielu wypowiedziach opozycjonistów jest owszem chęć obalenia Putina i pomocy Ukrainie, ale ciągle przewija się jeszcze takie hasło Wielkorusi.
4: Jeżeli rozmawiam o opozycji, no to na pewno mogę się zgodzić z takim twierdzeniem, tak? Tylko zawsze jest trochę inne pytanie. Jeżeli się urodziłem na Białorusi, jestem Białorusinem, jestem częścią bardzo zorganizowanego narodu, który umie, potrafi i tak dalej, no to czy to jest wybudowane tylko przeze mnie samego, czy to jest po prostu cecha narodowa i właśnie te lata budowania społeczeństwa demokratycznego na Białorusi, które w ogóle dają swoje skutki. Jeżeli zobaczymy i zaczynamy porównywać sytuację z Rosją, i jeżeli tam jest wiele gorzej i tak dalej, to u mnie zawsze jest pytanie, jeżeli człowiek z Rosji, który otrzymał bardzo dobre wykształcenie, który na pewno będzie przydatny na rynku pracy w ogóle każdego normalnego państwa, ponieważ jest w stanie tworzyć produkt krajowy brutto, coś po prostu dawać jakieś dodatkowe, coś dodatkowego dla tego państwa, czy nie byłoby lepiej w ogóle tych wszystkich ludzi po prostu z Rosji po prostu zabrać, żeby oni w ogóle wyemigrowali? I żeby ta Rosja została jako taka, co najmniej ta właśnie centralna Rosja, Moskwa i tak dalej, została jako taka przegrane terytorium, gdzie w ogóle nikt nie chce mieszkać, gdzie tak jest ta dyktatura najstraszniejsza, tak? No ale z innej strony z tej Moskwy wszyscy uciekają. Jeżeli zobaczymy historycznie, jak to było między księstwem moskiewskim a księstwem litewskim, no to szlachta, bardzo często szlachta z księstwa moskiewskiego uciekała do nas, tak? Na Litwę, tak? Do Wielkiego Księstwa Litewskiego. Dlaczego? Nie było takiego caryzmu, nie było takiej władzy centralnej, nie było zabijania w ogóle tej szlachty i bezprawia i tak dalej. Dlatego według mnie trzeba po prostu stworzyć wszystkie warunki, żeby w ogóle ta Rosja, no niestety po prostu stała się bezludna, tak? Żeby było jak najmniej ludzi w ogóle, którzy są w stanie w ogóle w tej Rosji coś pozytywnego robić, tworzyć tą gospodarkę, ponieważ no jestem przekonany, że Rosja jest w wojnie z Ukrainą do ostatniego żołnierza, czy do ostatniego dolara, tak? I jakby im mniej pieniędzy jest w tej Rosji, im mniej jest ludzi twórczych, kreatywnych, no to tym lepiej będzie dla wszystkich. Jeżeli cały czas będziemy mówić, że niech Rosja pokaże, Rosja nigdy nie pokaże, że ma zjednoczoną opozycję, ponieważ Rosja jest sztucznym państwem, które jest naprawdę za duże i dla nas, jeżeli zaczynamy porównywać z Rosję z perspektywy 10 czy 9 milionowej Białorusi, czy z perspektywy Polski, która jest wiele mniejsza niż Rosja i terytorialnie, i pod względem ilości mieszkańców, tak? No to jest po prostu nie do porównania, tak? Ja pamiętam, że jak ja jeździłem i tworzyłem struktury lokalne opozycji białoruskiej na Białorusi, no to ja mniej więcej spędzałem w samochodzie tyle samo czasu, ile moi rosyjscy koledzy spędzali w ogóle w samolotach. Rosja mimo wszystkiego, tak? Rosjanie są częścią, ja tak nie boję się tego powiedzieć, ale w takim sensie kulturalnym są częścią kultury europejskiej, niezależnie czy mieszkają we Władywostoku, czy w Nowosybirsku i tak dalej, tak? I to, że dzisiaj mają te wszystkie problemy,

0: темы хороби, powiem tak, nacjonalistycznej, czy faszystowskiej, nacystowskiej, tak? No to nic nie znaczy, że jutro nie mogą być normalnymi ludźmi, no bo dzisiejsi, przepraszam, ale dzisiejsi Niemcy dzisiaj tej choroby nie mają, ale kiedyś, no Niemcy byli problemem Europy. Także jestem absolutnie przekonany, że otwartość wobec społeczeństwa rosyjskiego jest bardzo, bardzo ważna i musimy po prostu nad tym pracować. Wiem, że jest bardzo duży sprzeciw.
1: A problem Rosji rozwiązałby jej podział na mniejsze państwa?
0: Tak, tylko czy wyobrażamy sobie agresję zewnętrzną wobec Rosji, tak? To jest wobec państwa, które posiada broń nuklearną i tak dalej. To też może być bardzo ważną częścią w ogóle polityki, pokazywanie, że Unia Europejska lubi Syberię na przykład. Unia Europejska lubi północ Rosji, Sankt Petersburg i tak dalej, tak?
1: No nie mówiąc o nas Polakach, tak? Bo czujemy związki, nawet i rodzinne, z
0: I
1: Syberią,
0: rodzinnej z
1: tak.
0: Syberią, i właśnie i Sankt Petersburgiem też, tak? Gdzie jest bardzo duża obecność polskiej kultury, osób polskiego pochodzenia i tak dalej.
1: Czy uprawnione z twojego punktu widzenia, jako Białorusina, jest mówienie dzisiaj jakby w jednym zdaniu, łączenie Białoruś-Rosja, kiedy mówimy o dyktaturze, wojnie na Ukrainie, o potrzebie przeciwstawienia się reżimom, czy powinniśmy my, Europejczycy, jednak inaczej patrzeć na Białoruś, a inaczej na Rosję?
0: Na każde państwo trzeba inaczej patrzeć, tak? To jest absolutnie, absolutnie normalnie. Ja zawsze byłem przeciwny temu, żeby łączyć Białoruś z Rosją, i bardzo często, gdy po prostu przyjeżdżałem do stolic zachodnich i na przykład w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Białoruś była w innym dziale niż Rosja, no to po prostu bardzo się cieszyłem.
1: To na koniec, jeżeli pozwolisz, jeszcze kwestia bezpieczeństwa, bo dyskusja na temat tego, że Rosja za chwilę na nas napadnie, a jeszcze mało tego, napadnie na nas rękami na przykład Aleksandra Łukaszenki i jego armii, w jednych budzi niedowierzanie, a inni są bardzo przejęci tym i święcie wierzą, że do takiej prowokacji, do takiego zdarzenia może dojść.
0: Zawsze mówię, że Rosja jest krajem dużych możliwości, ponieważ tam jest możliwe wszystko. I czy mogę powiedzieć, że na pewno nie dojdzie do ataku ze strony Rosji? Myślę, że na pewno ten atak będzie, tylko czy to będzie coś hybrydowego, czy to. Ale z innej strony absolutnie mogę uwierzyć, że Rosja z terenu Białorusi na przykład rzuci, spokojnie wykorzysta broń atomową, tak? Czy to jest możliwe? Tak, właśnie wracam do tego, że Rosja jest państwem bardzo dużych możliwości. Tam jest możliwe wszystko, ponieważ decyzje są podejmowane w głowie jednego człowieka. Czy ten człowiek może być chory, czy już jest chory? Absolutnie może.
1: Ale powinniśmy się obawiać, że Łukaszenko weźmie udział w takiej prowokacji? Czy to będzie tak, jak ostatnio oglądam kabarety takie białoruskie, emigracyjne, gdzie Aleksander Łukaszenko mówi: my nie napadniemy na Ukrainę, my zrobimy tam ćwiczenia. I no, takie po prostu różnego rodzaju żarty wskazujące na to, że jednak w społeczeństwie białoruskim nie ma absolutnie żadnej zgody i Łukaszenko w głowie też chyba nie bardzo sobie układa plany jakiejś napaści na któryś z sąsiednich krajów. Tylko nas straszy.
0: Myślę, że Łukaszenka nie ma takich planów, tak? Tylko jeżeli państwo jest zintegrowane militarnie w strukturę rosyjską, jeżeli ta broń nuklearna jest na terenie Białorusi, jeżeli wojska rosyjskie czują się na terenie Białorusi jak u siebie, dlaczego mogą w ogóle nic nie pytać i robić co chcą?
1: Jedno, czym mnie przestraszyłeś, tak szczerze, to jest to, że rzeczywiście Władimir Putin może jednoosobowo podejmować te najdrastyczniejsze decyzje, bo pamiętam na początku pełnoskalowej wojny dyskusję o szantażu atomowym, no to się mówiło, że są ludzie na różnych poziomach, w sztabach, którzy mogą zatrzymać rozkaz uderzenia atomowego.
0: Myślę, że selekcja ludzi w ogóle w tym systemie przez wielu lat była taka, że nikt z tych ludzi a co najmniej absolutna większość w ogóle w żaden sposób nie są stworzone do myślenia, tylko dla wykonywania poleceń.
1: Na koniec każdej audycji Prawdziwa Rosja, zresztą kiedy rozmawialiśmy wcześniej, też pytałem o te perspektywy związane z przemianami w samej Rosji i w państwach ościennych, ale też z zakończeniem wojny, ewentualnego rozpadu Federacji Rosyjskiej. Dzisiaj chciałem cię zapytać w bliższej perspektywie. To będzie trudna jesień dla Rosji.

0: patrząc na działania Ukrainy?
1: Tak, to będzie bardzo trudna jesień. Możemy na pewno powiedzieć, że w tym roku Rosja po raz pierwszy zaczęła się czuć, że jest państwem, które jest w stanie wojny. Także uważam, że dla Rosji ta zima będzie bardzo trudna, co nie przekreśla tego, że ta zima będzie bardzo trudna dla Ukrainy, ale po raz

0: Viva Rosja!
1: Ura!
0: Powtórka programu. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. 24 pytania. Rozmowa polityczna.
2: Roch Kowalski, dzień dobry. Mamy połączenie z panem Szymonem Stachowiakiem, ministrem z Kancelarii Prezydenta. Dzień dobry, panie ministrze.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Z zadowoleniem przyjął pan wieści z Krakowa?
3: No, oczywiście, nie było to absolutnie żadne zaskoczenie. Ja mam takie poczucie, że to jest naturalne, że zawsze sobie każdy zostawia ten margines, żeby ta decyzja zapadła, ale to, że pani nie będzie prezydentem Krakowa, to wydaje mi się, że większość z nas wiedziała już w momencie ogłoszenia jej kandydatury, więc nie jest to zaskoczenie, jest to oczywiście pozytywna informacja. Teraz wszystko w rękach nowego prezydenta INSPE Gibały. Zobaczymy, jak sobie poradzi, bo z wygraniem w wyborach to jedno, koniunktura polityczna była bardzo sprzyjająca. Teraz przed nim ogromne wyzwanie, jeżeli chodzi o miasto Kraków. Mhm.
2: Czy wyciąga pan jakieś lekcje i wnioski z wyborów krakowskich na sytuację ogólnopolską, centralną?
3: Uważam, że tutaj jakieś duże analogie mogą być trochę zbyt daleko idące. To, co jest niezwykle istotne, to, co nas w kancelarii też bardzo cieszy, że ta tkanka obywatelska jest, że mieszkańcy interesują się swoimi sprawami. Jest to ważny sygnał przede wszystkim dla wszystkich wiecznych wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, niezależnie od opcji politycznej. Na temat tego, że nie ma takiej sytuacji, że władza jest dana raz na zawsze, że trzeba cały czas ciężko pracować, że trzeba słuchać głosu mieszkańców, nie urządzać sobie politycznego folwarku, tak jak zrobił to pan były prezydent Miszalski, i wtedy tym miastem w sposób odpowiedni samorządem zarządzać. Myślę, że to wszystko jest z korzyścią dla mieszkańców i taki sygnał oczywiście idzie w ogólnopolski, ale jednak nie jesteśmy w stanie go przełożyć bezpośrednio na wybory parlamentarne. Myślę, że to nie jest tak proste i jest zbyt wiele innych czynników.
2: Prezydent Karol Nawrocki podejmie jakiś kontakt, relacje z prezydentem Gibałą?
3: No tutaj będziemy w jasny sposób komunikować. No oczywiście prezydent Polski jest przede wszystkim prezydentem Rzeczypospolitej, ma określone działania i bezpośrednia działalność w ramach samorządu tutaj w to nie wpływa, choć mamy radę przy samorządzie terytorialnym. Być może pan nowy prezydent zostanie do niej doproszony, tak abyśmy mogli tutaj współpracować i wymieniać się pewnymi doświadczeniami, bo to też jest człowiek, który ma pewną historię samorządową za sobą. Wytworzył pewien projekt, który jest ewenementem, tak? Jednak w skali kraju mówimy o drugim największym mieście w Polsce, ale tutaj co do szczegółów, co do tych działań, no to ja nie będę uprzedzał faktów i tutaj na pewno będziemy komunikować wszelkie propozycje z naszej strony.
2: Dopytam w kontekście wyborczym, żebyśmy już mieli ten temat załatwiony. Prezydent jest zaangażowany w tworzenie tego paktu senackiego na prawicy?
3: Znaczy tutaj ja cały czas to wyjaśniam, że żeby najpierw pakt na prawicy powstał, musi być szeroko rozumiane porozumienie na poziomie liderów politycznych, bo to nie działa na tej zasadzie. Oczywiście my gdzieś bierzemy czynny udział w tych rozmowach, nie pan prezydent bezpośrednio, raczej jego najbliżsi współpracownicy i gabinet, ale tutaj przede wszystkim musi być wola polityczna o szczególnych ugrupowań prawicowych. Wiemy, że jest z tym różnie, wiemy, że Grzegorz Braun znowu wymyśla jakieś kolejne rzeczy. Ostatnio słyszeliśmy bardzo ciekawe nagrania, w których kancelaria została nazwana Judenratem. No nie są to najlepsze warunki do tego, aby tworzyć jakiekolwiek rozmowy i współpracę, jeżeli chodzi o pakt senacki. Mamy nadzieję, że on się ostatecznie ziści w jak najszerszej formule, bo jest to szansa na to, aby środowiska konserwatywne i patriotyczne odbiły Senat, ale nie jest to tak proste, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki zaprosi wszystkich liderów politycznych do stołu, powiecie, słuchajcie, dogadajcie się, to jednak jest bardzo skomplikowana i trudna operacja,
2: w której niektórzy my faktycznie tak
3: bierzemy udział na podróż.
2: Niektórzy właśnie tak widzieliby rolę prezydenta jako tego mediatora rozjemcy.
3: Ja to oczywiście rozumiem i ona w pewien sposób występuje na poziomie gabinetowym, ale mówię, to nie działa tak, że nagle wszystkich się zaprosi do stołu, podajcie sobie ręce, problem jest rozwiązany. Musi być wola po drugiej stronie, ta wola w części środowisk politycznych jest, w części środowisk politycznych jej nie ma, no i nad tym oczywiście pracujemy. Ja generalnie mam ogromną nadzieję, że w przyszłym roku

0: Zobaczymy pakt senacki.
1: Jaką decyzję w sprawie ustawy o blokowaniu nielegalnych treści w internecie podejmie prezydent Karol Nawrocki?
0: No tutaj oczywiście będziemy się kierowali po pierwsze kwestiami tego, jak ta ustawa będzie finalnie wyglądała. Czekamy jeszcze na wszystkie kwestie związane z pracami senackimi. W momencie, gdy ta ustawa wyląduje na biurku, będziemy rozmawiali. Zarzuty, które mieliśmy postawione w styczniu w stosunku tej ustawy, one dalej są w mocy i sytuacja, jaką mieliśmy ogólnokrajową, ta tragedia, bo zginął człowiek i seria ataków, których oczywiście jesteśmy bardzo, którym jesteśmy bardzo wstrząśnięci i na które patrzymy bardzo ostrożnie. Nie zwalnia nas z tego, abyśmy zapominali o wolności słowa. Ja mam niestety poczucie, że rząd trochę w sposób cyniczny, zwłaszcza w wykonaniu premiera Donalda Tuska i tutaj ministra Kierwińskiego, który wprost próbował powiązać weto prezydenckie z tym, co się wydarzyło pod Wyszkowem, tutaj próbuje rozgrywać ten temat w sposób polityczny, co jest absolutnie, absolutnie niedopuszczalne.
1: A nie ma takiej korelacji?
0: Alternatywy, że...
1: Nie ma takiej korelacji.
0: Znaczy, na jakiej podstawie? No panie redaktorze, my wiemy dobrze, że wszelkie działania, jakie państwo polskie mogło podjąć, miało do tego narzędzia. Szef ABW do ściągania treści terrorystycznych z internetu jest upoważniony od 18 października 2024 roku. Wtedy ta ustawa została przyjęta, została też podpisana przez prezydenta ówczesnego Andrzeja Dudę i to narzędzie dysponuje. Plus pragnę zauważyć, że już post factum okazało się, że można, że wyłapało się kilkadziesiąt osób, które prowadziło podejrzane działalność w sieci. Udało się ściągnąć szereg materiałów i wcale wdrożenie DSA na poziomie krajowym nie było do tego potrzebne. To też wyjaśnijmy naszym słuchaczom, że DSA, które już zostało przyjęte na poziomie Parlamentu Europejskiego, nie wymaga bezpośredniej implementacji w państwie krajowym. My to rząd próbuje to wprowadzić, rozszerza to pewien urząd cenzora prewencyjnego, który miałby być dyrektor UKE i my tutaj mamy szereg zastrzeżeń. Jaka będzie ostateczna decyzja? Przyjdzie czas, abyśmy to komunikowali, gdy ta ustawa będzie na biurku, ale nie ma takiej sytuacji, że Donald Tusk będzie próbował ludzką tragedię rozgrywać w sposób polityczny, jakkolwiek szantażować pałac.
1: Panie ministrze, to jeszcze chciałem pana skonfrontować z zarzutem ze strony koalicji rządzącej, że kancelaria prezydenta nie brała udziału w pracach w komisji nad tą ustawą. Pojawił się także apel ze strony polityków koalicji rządzącej, żeby prezydenccy ministrowie zaangażowali się w pracę na etapie senackim.
0: Ja bym chciał tutaj zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że to trochę mija się z prawdą, bo w momencie, gdy już w styczniu ustawa została zawetowana, pan prezydent zaprosił przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji, zaprosiliśmy ich do współpracy i przedstawiliśmy też jasny komunikat, że według wszystkich naszych przeświadczeń jesteśmy w stanie w 2 miesiące wypracować nową ustawę. Przez pół roku była cisza, potem ta ustawa pojawiła się w czerwcu w Sejmie i nagle po tragedii pojawia się szybko na obradach Sejmu. My tę rękę wyciągnęliśmy, rząd jako przedstawiciel władzy wykonawczej ma narzędzia do tego, żeby działać. My tę współpracę chcieliśmy realizować. I teraz próba odwracania kota ogonem, że przez pół roku nie było żadnej informacji ze strony Ministerstwa Cyfryzacji na nasze jasne postulaty, jasne sugestie, co nam tutaj nie odpowiada. To, że jesteśmy otwarci na te rozmowy i teraz próba przeodwrócenia tego w ten sposób, że po pół roku nagle ta ustawa się po cichu pojawia i nie ma tutaj żadnej współpracy z naszej strony, jest to odwracaniem kota ogonem. Plus ja pragnę zauważyć, że rząd rozbił DSA na dwie ustawy. Jedna z tych ustaw jest już podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego, ta, która dotyczy elementów nadzoru. Ten element cenzury prewencyjnej został z niej wykreślony, jest w tej ustawie, o której rozmawiamy teraz.
1: Poszukajmy tutaj puenty. Jest szansa na jakiś kompromis w sprawie tej ustawy i tego, jak ona będzie wyglądała po pracach parlamentarnych?
0: My zawsze jesteśmy na to otwarci i jasno sygnalizujemy, co nam nie odpowiada. Władza wykonawcza od tego jest od tego i ustawodawcza, żeby o to zadbać. A co do tego, jaka będzie nasza ostateczna decyzja, no to będziemy rozmawiali w momencie, gdy ustawa będzie na biurku.
1: Biegniemy z tematami dalej, bo jeszcze mam do pana wiele pytań. Czy do kancelarii prezydenta trafiła informacja o planowanych zamachu na premiera i wicepremiera Kosiniaka-Kamysza i jak w ogóle pan postrzega tę historię z wczoraj, która zakończyła się zatrzymaniem 60-letniego mężczyzny?
0: Znaczy ja bym zaczął absolutnie od tego, że niezależnie od barw politycznych i od tego, kto jest prezesem Rady Ministrów, czy go lubimy, czy nam się podoba, czy nie, to jest zawsze bardzo poważna sprawa i nigdy nie należy jej bagatelizować. Jednak szereg zdarzeń budzi pewne moje wątpliwości, bo z jednej strony słyszymy, że ta informacja pojawiła się drogą mailową o poranku, z drugiej strony, zanim ta sytuacja zostaje wyjaśniona, mamy już jasny komunikat w mediach, widzimy premiera Donalda Tuska swobodnie spacerującego sobie pod KP PRM-em i mam tutaj naprawdę szereg wątpliwości. Ja myślę, że dzisiaj w temperaturze politycznej, w jakiej żyjemy, dziesiątki dostajemy maili z groźbami. Każdy z nas, nawet na tak dużo niższym stanowisku, powiedzmy,

0: Jak ja też takich wiadomości otrzymuję setki, myślę, że prezydent Karol Nawrocki otrzymuje ich 20 tysięcy razy tyle. Niemniej fakt, że nagle to się pojawia w taki dziwny sposób w przestrzeni medialnej. Pojawia się rzecznik MSWiA, pan Dobrzyński, i za bardzo nie wie, co w tej sprawie powiedzieć, chwilę później już mamy zatrzymanie. No to budzi to szereg moich wątpliwości, czy nie jest to próba odwrócenia uwagi. Mimo wszystko mam jednak nadzieję, że nie. Cieszę się, że państwo zadziałało i szybko zostało to zrealizowane. Myślę, że no niestety żyjemy w takiej temperaturze politycznej, że groźby karalne kierowane drogą mailową poprzez komunikatory są dzisiaj na porządku dziennym. Nie należy tego nigdy bagatelizować, jednak zostawiam tutaj pewną dozę ostrożności, czy przypadkiem nie chodziło tutaj o pewne odwrócenie uwagi.
1: Jasne. Panie ministrze, jakie stanowisko Polska przyjmuje wobec żądań amerykańskich formułowanych w stronę ukraińską, by zmienić lidera, tak mówił prezydent Donald Trump, by przeprowadzić w Ukrainie wybory, i jeszcze na tym samym wydechu Donald Trump oskarża Ukrainę o doprowadzenie do wysokich cen paliw przez to, że Ukraina atakuje cele związane z energetyką w Rosji.
0: Panie redaktorze, no nasze stanowisko jest tutaj absolutnie stanowcze i niezmienne. Poziom debaty, jaki jest prowadzony na poziomie czy to Stany Zjednoczone i Ukraina, czy to Stany Zjednoczone i Rosja, go nie zmienia. Nasz stosunek do tej sytuacji jest jasny. Zbrodniarzem jest Władimir Putin, co prezydent Karol Nawrocki bardzo jasno podkreśla. Rosja jest tym agresorem i oczywiście my tutaj oczekujemy od szeroko rozumianej międzynarodowej władzy dążenia do tego, aby doprowadzić do jak najszybszego pokoju na Ukrainie, ale nie ma na to naszej zgody, żeby teraz to jakkolwiek odwracać pojęcia, próbować przerzucać winę na Ukraińców, czy próbować jakkolwiek rozmywać ten konflikt.
1: Sytuacja jest jasna. Donald Trump odwraca pojęcia.
0: Zbrodniarzem jest Putin. Nie do końca. Ja próbuję tutaj zauważyć, ja też nie będę tłumaczył w żaden sposób tutaj administracji amerykańskiej.
1: Bardziej się zastanawiam, czy ośmieli się pan skrytykować.
0: Ale to jest oczywiste, że z naszej perspektywy nam się takie typu działanie nie podoba. Ja tylko mogę powiedzieć, że szerszy kontekst jest taki, że mamy midtermy w Stanach i rozumiem, że tam się to rozgrywa na trochę innym płaszczyźnie, innej poziomie, bo tamte nastroje społeczne są zupełnie inne niż u nas. Ja chcę wierzyć i wierzę, że najważniejszym tutaj celem jest zakończenie wojny na Ukrainie i my ten cel tak samo też definiujemy. Mhm. Oczywiście przy jasnym podkreśleniu, że zbrodniarzem i winowajcą jest Rosja i Władimir Putin. I to jest kwestia absolutnie nie podlegająca żadnej dyskusji i nigdy nie będzie u nas podlegała żadnej dyskusji.
1: A czy pan wie, czy w kancelarii prezydenta jest wiedza, czego dotyczyło marcowe spotkanie i rozmowa Donalda Trumpa z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem? Już wyprzedzę z góry moje własne pytanie. Czy rzeczywiście według państwa wiedzy była sugestia zmiany koalicjanta po stronie PSL-u?
0: Znaczy, żadnej takiej wiedzy nie mam. Myślę, że to jest oczywiste i tutaj też każdy, ponad wszelkimi podziałami politycznymi, ja też tego od każdego bym oczekiwał, deklaruję jasno, że to Polska i Warszawa jest od ustalania tego, kto u nas rządzi, a kto nie, niezależnie od tego, czy nam się ta władza podoba, czy nie. I myślę, że wszyscy mamy takie jasne stanowisko. Tutaj no, rozmowa według naszej wiedzy głównie dotyczyła kwestii stałej bazy amerykańskiej w Polsce. Po tej rozmowie, której też kancelaria pomogła w organizacji w postaci doradcy
1: Nikodem
0: Rachonia.
1: Państwa minister Nikodem Rachoń był obecny w trakcie tej rozmowy.
0: No niemniej, tak jak mówię, no tutaj nie mamy żadnych informacji. Ja nie dysponuję takimi informacjami. W kancelarii nie ma takiej informacji, bo tutaj była jakakolwiek próba, tak jak próbuje się to rozgrywać medialnie, czy to szantażu, czy to jakiegoś próby odwrócenia układu sił politycznych. Tutaj absolutnie była to rozmowa merytoryczna, która dotyczyła kwestii stałej bazy amerykańskiej w Polsce. Ja mam ogromną nadzieję, że nie będziemy tego tematu znowu rozgrywać politycznie, bo mam poczucie, że trochę Donald Tusk ma żal, że nie jest w stanie sobie tego orderu przypiąć do swojej piersi ze względu na to, jakie ma relacje ze Stanami Zjednoczonymi, i próbuje się to rozgrywać w taki, a nie inny sposób. Działajmy ponad wszelkimi podziałami politycznymi do tego, aby amerykańska baza stała na terenie Polski, powstała jak najszybciej.
1: To skoro w ten sposób, to zapytam hipotetycznie. Czy byłoby naruszeniem lojalności sojuszniczej i dobrych relacji, gdyby prezydent Stanów Zjednoczonych namawiał polskiego wicepremiera do zmiany koalicjanta?
0: Ciężko mi na to odpowiedzieć i pytanie, jakby na to zareagował Władysław Kosiniak-Kamysz. No ja jednak tutaj zostanę bardzo twardo na stanowisku, że o tym, kto rządzi w kraju, o tym, kto rządzi w wolnej i suwerennej jeszcze Rzeczpospolitej, miejmy nadzieję, że się to nie zmieni mimo różnych zakusów tworzenia jednego mocarstwa europejskiego w postaci Unii Europejskiej i federalizacji państw członkowskich. Jeszcze żyjemy w suwerennym państwie, miejmy nadzieję, że tak zostanie. Ja chcę tylko i wyłącznie, aby Polki i Polacy o tym decydowali.
1: Panie ministrze, zapytam

0: Pytam jeszcze o Trybunał Konstytucyjny, bo już kilkanaście dni temu była taka wypowiedź prezydenta Karola Nawrockiego przestrzegająca koalicję rządzącą przed dalej idącymi działaniami wokół Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent, już parafrazuję teraz, mówił, że nie będzie się temu biernie przyglądać, jeśli sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym by eskalowała. Co prezydent Karol Nawrocki miał na myśli? Jak mogłoby wyglądać to niebierne przyglądanie się sprawie?
1: Mamy taką strategię, której niestety ja wiem, że dziennikarze nie za bardzo lubią, bo ich zadaniem jest komentować rzeczywistość i puszczać ciekawe tematy, ale mamy strategię taką, że najpierw działamy, a potem komunikujemy, więc tutaj pan redaktor ze mnie żadnych szczegółów nie wyciągnie. Ja tylko przypomnę i podkreślę jeszcze raz, że wiemy, że toczy się dyskusja o szeroko rozumianym resecie konstytucyjnym, że teraz każdy chce naprawiać polską praworządność, każdy się tutaj stawia w roli takiego strażnika konstytucji. Strażnik konstytucji
0: jest jeden z prezydent Karol Nawrocki. Ale jest pan złośliwy wobec Mateusza Morawieckiego. Panie ministrze.
1: To nie jest kwestia złośliwości, bo ja generalnie pod sporą częścią tych głosów jestem w stanie się podpisać, ale my dzisiaj rozmawiamy o tym, co jest dzisiaj. Rozmawiamy o pewnej rzeczywistości, w której się poruszamy. W tej rzeczywistości prezesem Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z prawem jest pan Święczkowski i absolutnie o tym należy pamiętać, że o ile każdy z nas ma poczucie, że jest potrzeba pewnych zmian, o tyle też musimy sobie powiedzieć uczciwie na to, że nie ma dzisiaj na to rzeczywistości politycznej, to po pierwsze, a po drugie, niezależnie od tego, czy nam się obecny skład Trybunału Konstytucyjnego podoba, czy nie, to jest on w mocy prawa.
0: Okej, to dopytam, a na jakim etapie jest procedowanie, jeśli można tak to nazwać, procedowanie zaprzysiężenia Macieja Berka oraz czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm na początku roku?
1: Jeżeli chodzi o pana Macieja Berka, cały czas oczekujemy informacji na temat tego, czy spełnia kryteria formalne i tej informacji jeszcze nie otrzymaliśmy. Jeżeli chodzi o pozostałą czwórkę, to w związku z działaniem, które podjęła, skierowaliśmy do tego Trybunału, do tegoż Trybunału Konstytucyjnego zapytanie, czy nie doszło do pewnego konfliktu interesów i konfliktu kompetencji, który się tutaj wydarzył, dlatego że ślubowanie powinno być przyjęte wobec prezydenta, co również pan Berek też później podkreślił w swoim piśmie, które skierował do kancelarii prezydenta. Niemniej odbyło się ono, ten cyrk polityczny, wobec kolumn i wobec notariusza i tutaj czekamy na informacje na temat tego, jak identyfikować ten spór kompetencyjny i w ten sposób, że obecna czwórka ulega jakiemukolwiek zawieszeniu do czasu otrzymania tej informacji z Trybunału Konstytucyjnego. Ja tu jeszcze tylko pragnę dodać, żeby pokazać, że tu nigdy nie chodziło i nie chodzi o żadną grę polityczną, że w międzyczasie został zaprzysiężony pan sędzia Patyra, który nie ma absolutnie nic wspólnego z naszą bajką polityczną, który jest człowiekiem wprost, w sposób nieformalny powiązany, że tak powiem, z drugą opcją polityczną, mimo to z racji tego, że jego zaprzysiężenie nie budziło żadnych wątpliwości formalno-prawnych, pan prezydent Karol Nawrocki przyjął jego ślubowanie.
0: Tak mówił Szymon Stachowiak, minister z kancelarii prezydenta. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie ministrze. Dobrego dnia i dobrego tygodnia.
1: Bardzo dziękuję. Dobrego dnia, panie redaktorze, i wszystkim państwu życzę.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Powtórka programu. Noc w Polskim Radiu 24.
3: Zmiana klimatu.
4: Patryk Michalski, zapraszam. Transformacja energetyczna dzieje się na naszych oczach. Moc z odnawialnych źródeł energii rośnie, spada produkcja energii z węgla, choć powoli. Jakie korzyści wynikają z tego faktu? Jak to wpłynie na portfele Polaków i polskich przedsiębiorców? Czy w ogóle Polacy oczekują tych zmian, co wynika z badań na ten temat? O tym porozmawiamy w naszej audycji, a dziś rozmowa z Małgorzatą Szambelańczyk, prezes zarządu spółki Eurowind Energy w Polsce, ekspertką rynku odnawialnych źródeł energii i transformacji energetycznej. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
4: Panie prezes, użyłem w pierwszym zdaniu takiego sformułowania: transformacja energetyczna dzieje się na naszych oczach. Czy rzeczywiście tak jest?
5: Tak, faktycznie ona się dzieje i ona się dzieje od wielu lat, aczkolwiek tak jak również pan redaktor zauważył słusznie, niestety trochę za powoli. Ja myślę, że żeby rozmawiać o transformacji energetycznej, dobrze by było się przyjrzeć, jak wygląda sytuacja energetyczna, dlaczego jest potrzeba jej transformacji, a następnie gdzie my jesteśmy. Wszystko zasilane jest dzisiaj niestety w większości nadal z węgla.

0: troszkę gaz.
1: Chociaż no te proporcje się zmieniają powoli, bo powoli, ale jednak ten udział węgla w polskim miksie, jak to się mówi, regularnie, ale spada.
0: Tak, zgadza się. Odnawialna energetyka w Polsce, jakby nie patrzeć, wraz z pierwszymi wiatrakami, to jest już historia około 20 lat, a nawet może wcześniej. Także owszem, każdy wiatrak, każda fotowoltaika, ale również ta fotowoltaika, która jest na naszych dachach, ona absolutnie ten miks cały czas zmienia. Niestety jest to troszkę powolne, ale dzisiaj gdyby tak zobaczyć na statystyki, ile mamy cały czas miksu, tego udziału w bieżącej produkcji, to Polska niestety ma przewagę cały czas paliw kopalnych, węgla, gazu nad energetyką odnawialną. Mówię tu o wietrze, o słońcu. Gdyby na przykład porównać nas z sąsiadami, wspomnę może o Niemcach, Danii, bo myślę, że to bardzo dobrze obrazuje, gdzie my jesteśmy, a gdzie byśmy chcieli być i dlaczego. W Polsce mamy przewagę po około 60, ponad 60% produkcji prądu elektrycznego, tego w naszych gniazdkach, około 30% jest odnawialnej. Tak w Niemczech to jest mniej więcej pół na pół. I tu mówię nie o nominalnych wartościach, że jest tyle wiatraków, tyle paneli słonecznych, tyle elektrowni węglowych, tylko o jej wykorzystaniu. Czyli Polska, tak jak mówiłam, 60 do 30, 70 do 30 powiedzmy, pół na pół mniej więcej Niemcy, a Dania to jest wykorzystanie energetyki już odnawialnej ponad 80%. I teraz dlaczego podaję te przykłady? No, mamy już zbudowany obraz tych procentów, tak? To przekłada się na to, że ceny energii w Polsce, ona jest najwyższa.
1: Tak, no, płacimy po prostu za tę energię najwięcej i to no, nie tylko my jako mieszkańcy, odbiorcy za tę energię w naszych domach, ale płacą też niestety przedsiębiorcy, a oni później muszą sobie te ceny energii odbić na przykład w cenie chleba, butów, czegokolwiek.
0: Tak, absolutnie zgadza się, dokładnie. Im więcej, jak widać na porównaniach, czy wykorzystania, czy cen, nieważne jakie przyjmiemy do tego liczby, to zawsze kończy się po prostu wysoką ceną, każdy kilowatogodziny. I tak to wygląda obecnie w Polsce. Mhm. Skąd się to bierze, że jest taka ta cena droga?
1: No tak, bo przecież słyszymy, że no, mamy jeszcze duże zapasy tego naszego czarnego złota, jak się mówi o węglu. Mamy je tutaj na miejscu, wydobywamy je tutaj na miejscu, wydobywają je polscy górnicy. No to dlaczego jest tak drogo?
0: Niestety prawda o węglu, który nadal jest naszą taką bazą, zresztą konieczną, prawda jest taka, że w naszych elektrowniach węglowych, których to życie takie techniczne się kończy i nie bardzo jesteśmy w stanie budować nowe, ten węgiel jest niestety przywożony tysiące mil morskich z przeróżnych stron świata. Gaz również. Węgiel, który my mamy na miejscu, jest wykorzystywany w bardzo niewielkim procencie z tego względu, że jest zwyczajnie w świecie bardzo drogie jego wydobycie. Finansowanie również źródeł węglowych, gazowych jest również droższe i to jest kwestia czynników zupełnie zewnętrznych, niezależnych od nas i nie jesteśmy w stanie zmienić trendów, które obowiązują dookoła Europy czy nawet świata. Zresztą cały świat idzie w stronę energetyki odnawialnej z tego względu, że ona jest faktycznie najtańsza. Gdyby spojrzeć daleko od naszych granic do Chin, tam gdzie odbywa się największa produkcja na świecie, również zużycie węgla ich na miejscu jest również olbrzymie, ale jednocześnie Chiny są również przodownikiem, jeśli chodzi o montaż wszelkich rodzajów źródeł energetyki odnawialnej. Tak naprawdę ta transformacja energetyczna nie odbywa się tylko u nas, ona odbywa się na całym świecie.
1: Tak, czyli tutaj warto też podkreślić, że no to nie są jakieś fiksacje, że tak to ujmę w cudzysłowie, urzędników brukselskich, którzy narzucają nam tutaj, że musimy więcej inwestować właśnie w odnawialne źródła energii, tylko tak jak pani przedstawiła bardzo wyraźnie i zrozumiale ten kontekst, no nie ma innego kierunku tak naprawdę dzisiaj, jeżeli nie chcemy płacić za prąd jak za zboże, jak się mówi.
0: Tak, bo to jest kwestia zwyczajnie w świecie

0: tego, że jeśli będziemy tą energię, prąd, czy również i paliwa, cały sektor ciepłowniczy, zasilać czymś, co musimy sprowadzić z odległych kontynentów, to jest to przecież oczywiste, że będzie to kosztowało. A jeżeli ten prąd wytworzymy na miejscu, to oczywiście będzie on tańszy o cały ten wysiłek transportowy. Może cały komunikat nie był do końca trafny Unii Europejskiej, że walczymy o klimat, tak? To jest tak naprawdę powiązane, bo jedno z drugim zwyczajnie w świecie się łączy i wynika, ale myślę, że ochrona klimatu to jest tak naprawdę wspaniała wartość dodana
1: tak.
0: do bardzo ekonomicznej, biznesowego takiego podejścia również od strony bezpieczeństwa, że każdy kraj ma się skupić na tym, żeby tyle wytwarzać energii na miejscu, ile się da. Gdybyśmy mieli węgiel, którego wydobycie jest tanie, na miejscu, no to byłoby super, ale taki nie jest nasz węgiel.
1: Wydobywamy go najdrożej na świecie według różnych wyliczeń. Wydobycie węgla w Polsce kosztuje najwięcej.
0: Tak, ja nie jestem oczywiście ekspertem od węgla i wydobycia węgla, ale my nie posiadamy, tak jak często jest to w Chinach, w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce Południowej, odkrywkowych kopalń węgla. Przecież wszyscy jesteśmy w stanie sobie bardzo prosto wyobrazić, nie będąc nawet znawcami, jeśli chodzi o wydobycie, że to, co ja wydobędę z głębokich pokładów podziemnych przy całej tej technologii, która jest potrzebna, żeby osoba, która finalnie górnik, który wydobywa ten węgiel, był bezpieczny, no nie może się równać z
1: kopaniem koparką po prostu.
0: Tak, dokładnie, koparką. Chyba myślę, że nie musimy dalej dążyć z tego tematu. A więc mamy taki węgiel, jaki mamy, już sprowadzamy olbrzymie ilości węgla zewsząd i bym powiedziała jako obywatel, no dlaczego my nie w takim razie nie zrobimy wszystkiego, żeby jak najwięcej tego prądu pozyskać tu, gdzie mieszkamy, a nie kupować gdzieś tam z zamorskich geografii. I teraz dodatkowo jeszcze na to, że trzeba to sprowadzić, dochodzą takie wydarzenia, które otaczają nas zewsząd i co roku mamy ich coraz więcej i coraz większy jest problem dostaw nawet tych źródeł. I to też powinno nas skłaniać do takiego podejścia, zróbmy to u nas, ponieważ jest albo daleko, albo niebezpiecznie z dostawą, bo mamy najpierw wybuch wojny na Ukrainie, następnie mamy teraz cieśninę Ormus, problemy z dostawami i proszę zobaczyć, jak to się wprost odbija na cenach. Ponownie wracam do tego, co mówiłam na początku. Jeśli my musimy wszystko sprowadzać i dodatkowo jeszcze nagle to sprowadzanie jest utrudnione, bo jest mniej tego paliwa, które my potrzebujemy, to nasza cena jest bardzo wysoka. A teraz gdyby spojrzeć na naszego sąsiada na zachodnią północ, czyli na Danię, jeśli oni są w stanie wszystko już wytwarzać na miejscu, to ta cena w oczywisty sposób jest o wiele niższa. Dania jest, można powiedzieć, omalże zelektryfikowana. Dania również, jeśli chodzi o tą energię, która potrzebna jest do energetycy, mówią o baseload dla całej sieci energetycznej, czyli tego stałego poziomu prądu w kablach. Ja tu też mogę zrobić drobną dygresję. Nie jestem inżynierem, nie jestem elektroenergetykiem, ale jeden z elektroenergetyków kiedyś powiedział mi bardzo fajną podpowiedź, jak rozumieć prąd. Powiedział mi, wyobraź sobie, że w tych kablach, które są i wiszą nad ulicami, polami, później finalnie jest to w twoim kontakcie w domu, to jest jak woda. Woda, żeby dopłynąć wszędzie, musi mieć odpowiednie ciśnienie i to jest bardziej takie obrazowe, namacalne. I my mamy jako tą strażniczkę tego ciśnienia właściwego, żeby prąd doleciał wszędzie, gdzie należy, mamy węgiel nadal i musimy go mieć, a Duńczycy mają gaz, ale z biomasy. To też jest źródło odnawialne. Biomasy w biogazowniach przetwarzają na potęgę na biometan, który jest po prostu tym gazem, który używają do ogrzewania, do produkcji, do przemysłu.
1: I tutaj kropkę musimy postawić niestety, bo czas naszej audycji dobiega końca. Za tę rozmowę bardzo dziękuję. Prezes zarządu spółki Eurowind Energy w Polsce Małgorzata Szambelańczyk była moją gościnią.
0: Dziękuję bardzo.

0: za zaproszenie i za rozmowę.
1: Dziękuję również, Patryk Michalski. Do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Policja wciąż w gotowości, rząd nie odpuszcza. Za nami odprawa poświęcona bezpieczeństwu uczniów. Będą sprowadzeni z Niemiec do kraju, zapowiada szef MSWiA w sprawie dwóch podejrzanych o podpalenie stacji Starlink. Putin chce pokoju bardziej niż Zełenski. Donald Trump znów po stronie rosyjskiego dyktatora. Minęła szósta. Rafał Boguta. Dzień dobry. Zaczynamy jednak od krótkiej informacji o tym, że rosyjski powietrzny atak na Ukrainę był powodem nocnego alertu RCB, wysłanego po godzinie 4 do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. W komunikacie przekazano, że sytuacja jest monitorowana, a w naszej przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Kilkanaście minut później alert został odwołany. Nie było zagrożenia na terenie Polski. Policja przez co najmniej kilka najbliższych dni będzie nadal pilnować szkół. Taką decyzję podjęto na wczorajszej rządowej odprawie poświęconej bezpieczeństwu uczniów po atakach w Ostrołęce i Wyszkowie. Według służb sytuacja się uspokaja, ale rząd przygotowuje nowe przepisy. O szczegółach Piotr Durys.
2: Szkoły i ich okolice patroluje 20 tysięcy policjantów. Od początku akcji sprawdzono ponad 80 tysięcy placówek, a zatrzymano 135 osób. Liczba zamkniętych szkół spadła z 59 w piątek do 10 w poniedziałek. Rząd zapowiada, że w sprawie bezpieczeństwa dzieci nie odpuści, mówił premier Donald Tusk.
3: W kwestii bezpieczeństwa dzieci tu w Polsce nie ma kompromisów i nie ma żadnych negocjacji. Będziemy podejmowali wszystkie działania, które są niezbędne, żeby bezpieczeństwo zapewnić.
2: Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje przepisy, które mają m.in. rozszerzyć uprawnienia dyrektorów i wzmocnić kontrolę dostępu do szkół. Dziś ustawą o bezpieczeństwie w internecie zajmie się Senacka Komisja. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: Podejrzani o podpalenie stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu będą sprowadzeni do kraju, zapowiada minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Dwóch podejrzanych obywateli Turcji zatrzymano w Niemczech. Szef MSWiA wyraził nadzieję, że mężczyźni jak najszybciej staną przed polskim wymiarem sprawiedliwości.
4: Czekamy, liczymy na bardzo szybkie przekazanie obu tych osobników do Polski. Wtedy przeprowadzimy z nimi oczywiście czynności procesowe. Nie mamy żadnych wątpliwości, że to było zresztą klasyfikacja. Jeżeli chodzi o zarzuty, pokazuje, że są, że nie ma żadnych wątpliwości, że było to zlecenie obcych służb, zlecenie rosyjskie. Natomiast cały czas czekamy na to, aby dokonać swoich czynności procesowych.
1: Niemiecki sąd ma maksymalnie 90 dni na podjęcie decyzji o przekazaniu podejrzanych polskim organom. Mężczyźni mają usłyszeć zarzuty sabotażu i dywersji na rzecz obcego wywiadu. Władimir Putin chce pokoju bardziej niż Wołodymyr Zełenski, uważa Donald Trump. Amerykański prezydent przekazał dziennikarzom przed wylotem z Białego Domu na wiec wyborczy w Ohio, że zarówno Ukraina, jak i Rosja chcą zawrzeć pokój. Nie wiedzą jednak, jak to zrobić. Ta wojna jest katastrofą. Czy widzieliście ostatnie dane z zeszłego miesiąca? Zginęły 32 tysiące osób, głównie żołnierzy, młodych ludzi. Ta wojna musi się skończyć. Obie strony łamią zawieszenie broni w sprawie atakowania celów energetycznych. Myślę, że Ukraina i Rosja chcą pokoju, ale nie wiedzą, jak tego dokonać. Przekonamy ich do tego. Putin chce porozumienia pokojowego i musimy do tego przekonać Zełenskiego. Właściwie uważam, że Putin bardziej chce zakończenia wojny niż Zełenski. Wcześniej Zełenski zarzucił Rosji złamanie energetycznego rozejmu i zapewnił, że Kijów powstrzymuje się od ataków na rosyjskie obiekty energetyczne. Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. Nawet co trzeci uczeń w wieku 8 lat ma nadmierną masę ciała, wynika z badań Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej. O profilaktyce i leczeniu nadwagi dyskutowali w Warszawie eksperci na konferencji Tsunami otyłości – jak zatrzymać te fale. Wprowadzone w tym roku zmiany w szkolnych jadłospisach mają służyć zdrowiu dzieci i uczyć zdrowego odżywiania, przypominał główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.

0: zwiększamy dostęp dzieci i młodzieży do zdrowej żywności, do zdrowego sposobu żywienia, bo to nie chodzi tylko o to, co jedzą, ale też w jakiej proporcji. To jest po prostu realizacja obecnych zaleceń żywieniowych Światowej Organizacji Zdrowia i polskich ekspertów. W związku z tym tutaj nie ma dyskusji o tym, czy to jest dieta zdrowa czy niezdrowa. My to wiemy z naukowych dowodów, że jest to dieta, która sprzyja utrzymaniu zdrowia.
1: Eksperci podkreślają, że nadwadze i otyłości sprzyja brak ruchu, nadmierne spożycie przetworzonej żywności, dań z fast foodów, słodyczy i słodkich napojów oraz słonych, tłustych przekąsek.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Przelotny deszcz od rana, głównie na północy i wschodzie kraju. Bez opadów będzie głównie na zachodzie. Będzie też chłodno. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11 stopni na Suwalszczyźnie i Lubelszczyźnie do 14 na Pomorzu i Dolnym Śląsku. Wiatr przeważnie słaby, nad morzem umiarkowany, głównie z kierunków zachodnich.
2: Klima.
1: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra, tylko mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego oddychają powietrzem umiarkowanej jakości. 10% energii elektrycznej pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień można normalnie korzystać z prądu. A w części kraju, w lasach, występuje małe zagrożenie pożarowe.
2: Klimat.
3: Poranek w Polskim Radiu 24.
4: Sześć minut po godzinie 6. Mam nadzieję, że Państwo nie są przesądni. Dziś jest wtorek, 13 dzień października, to 286 dzień roku. Słońce znajduje się w znaku wagi, wzejdzie o 6.57, a zajdzie o 17.47. Dzień będzie trwał 10 godzin i 50 minut. Imieniny dziś obchodzą Daniel, Edward, Gerald, Honorat, Mikołaj i Teofil. Jeremia Mrożek, dzień dobry. Dzisiejszy program przygotowali Andrzej Abgar, Natalia Jędrzejewska i Mateusz Dziekoński. A teraz czas już na kalendarium historyczne.
5: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
6: Ich bin ein Berliner.
7: Jeśli nam pomożecie, to...
8: Habemus Papam.
9: My, naród.
10: We, the people.
11: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
2: Kalendarium historyczne.
12: 13 października 1770 roku Konfederacja Barska uchwaliła akt detronizacji Stanisława Augusta Poniatowskiego.
13: Sprawy w Polsce dzięki Konfederatom trafiają na zupełnie nowe tory. Walka staje się właściwie tak zajadła, że o porozumieniu nie ma mowy. Dwie władze, królewska i konfederacka, mijały się na terenie Rzeczypospolitej w srogim boju.
12: Uważał profesor Jacek Staszewski. W roku 1884 czas miejscowy na południku zerowym przechodzącym przez obserwatorium astronomiczne w Greenwich pod Londynem uznano za tak zwany uniwersalny czas średni. 100 lat później amerykański Departament Obrony opracował dokładniejszą siatkę geograficzną, która doprecyzowała poprzednią siatkę i spowodowała przesunięcie południka zerowego o 102 metry na wschód od dotychczasowego. 120 lat temu w Warszawie rozpoczęły się wyższe kursy handlowe. Wykład inauguracyjny na temat historii doktryn ekonomicznych wygłosił Jan Kucharzewski. W 1915 roku zostały przekształcone w Wyższą Szkołę Handlową, która obecnie działa jako Szkoła Główna Handlowa. Dziś 115. rocznica urodzin konstruktora lotniczego Tadeusza Chylińskiego. Wieloletni pracownik naukowy Instytutu Lotnictwa był specjalistą od wytrzymałości konstrukcji lotniczych.
14: Tadeusz Chyliński ma na swoim koncie także wiele projektów samolotów, w tym samolotu myśliwskiego RWD-25 przed II wojną światową, a po wojnie między innymi samolotu wielozadaniowego czy samolotu akrobacyjnego.
12: Przypomniała redaktor Dorota Truszczak. 100 lat temu rozpoczął swoją działalność Teatr Żydowski w Krakowie.
15: Teatr działał do wybuchu wojny. Na jego deskach wystąpiło wielu znanych artystów, m.in. legendarna Ida Kamińska, pierwsza polska aktorka nominowana do Oscara.
12: Tłumaczył redaktor Andrzej Sowa. W roku 1918 utworzono Rzeczpospolitą Zakopiańską. Twór państwowy istniejący przez 35 dni do 16 listopada 1918.

1918 roku na terenie Zakopanego i okolic. Przewodniczącym pełniącym obowiązki prezydenta Rzeczpospolitej Zakopiańskiej został Stefan Żeromski. 85 lat kończy dziś Paul Simon, jeden z najwybitniejszych i najbardziej znanych przedstawicieli stylu folk rock. Sławę zyskał występując w duecie z Artem Garfunkelem jako grupa Simon & Garfunkel.

0: W roku 2001 Paul Simon został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame. Tegoroczna trasa artysty w naszym kraju rozpocznie się za 2 tygodnie. W roku 1978 zmarł sprinter Władysław Ponurski, pierwszy polski olimpijczyk w barwach Austrii na Igrzyskach Olimpijskich w Sztokholmie w roku 1912.
1: Dla nas zaskakującym był przy obserwowaniu innych ekip, zwłaszcza Anglików, Amerykanów, to ich sposób trenowania, którym myśmy właściwie nie mieli pojęcia, bo tam już wszystko było nastawione, powiedzmy nawet może już z podkładem naukowym, no mieli specjalne treningi, podczas gdy myśmy w ogóle trenowali wszystko, jak to się wówczas mówiło, na dziko.
0: Wspominał dla Polskiego Radia występ w stolicy Szwecji. 13 października w roku 1984 Służba Bezpieczeństwa po raz pierwszy próbowała zamordować księdza Jerzego Popiełuszkę. Kapelan Solidarności wracał wówczas samochodem z Gdańska do Warszawy, gdy w okolicach Olsztynka funkcjonariusze SB usiłowali spowodować wypadek, rzucając kamieniem w szybę jadącego samochodu. Prowadzącemu pojazd kierowcy udało się opanować auto i uciec przed prowokacją służb. Ćwierć wieku temu zmarł pisarz i satyryk Janusz Potański. Był autorem prześmiewczych poematów komicznych, w których z wdziękiem szydził z rządzących w PRL, a najsłynniejszym z nich jest opera satyryczna Cisi i Gęgacze, napisana w 20. rocznicę powstania PRL.
2: Kiedyś napisałem kilka wierszy satyryczno-politycznych, które odczytałem w gronie moich przyjaciół i oni zaczęli mnie namawiać, żebym podobnie jak Bogusławski napisał kiedyś Krakowiaków i Górali, napisał teraz nową operę Cisi. To w tej mojej operze funkcjonariusze tajnej policji, a gęgaczami była nazwana opozycja.
0: Janusz Szpotański został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
3: Kalendarium historyczne.
4: Kalendarium przygotował Szczepan Pawłosek, a przeczytała Blanka Pietrzak.
3: Przegląd prasy.
4: Zaglądamy do prasy, proszę państwa, i no, przede wszystkim w oczy rzuca się dziennik Rzeczpospolita, gdzie jest rozmowa z panem prezydentem. Rozmowę przeprowadził Michał Kolanko. Kilka ciekawych tez pada w trakcie tego wywiadu. Na przykład to, że Donald Tusk jest politykiem proniemieckim, a ja jestem politykiem proatlantyckim, mówi prezydent Karol Nawrocki. No ale po kolei. Zacznijmy na przykład od tego pytania a propos spotkania Donalda Trumpa i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. I pan redaktor Kolanko mówi tak. Czy mówi pan kategorycznie, że Amerykanie nie grają na zmianę władzy w Polsce, zwłaszcza w kontekście spotkania 2 marca? Pan prezydent odpowiada. Nie jestem w stanie odpowiedzieć, jakie jest nastawienie strony amerykańskiej do antyamerykańskiego premiera Tuska. Nie uczestniczyłem w tym spotkaniu, ale widzę jego efekty, bo po nim MON złożył ofertę w sprawie stałej bazy stronie amerykańskiej. Porządkując tego, co pan wie z rozmowy z wicepremierem, to spotkanie dotyczyło bazy i bezpieczeństwa, na co pan prezydent odpowiada. Ważne jest to, że obecność ministra obrony narodowej w Białym Domu jako następstwo spotkania 2 prezydentów jest dla Polski korzystna. Zawsze się cieszę, kiedy sekretarz Pete Hegseth spotyka się z ministrem Kosiniakiem-Kamyszem. Robię wszystko, żeby w Polsce powstała stała baza wojsk amerykańskich. Mam też świadomość, że kolejne kroki wymagają pracy w Ministerstwie Obrony Narodowej. Redaktor w rozmowie z panem prezydentem pyta również o sytuację w kraju. No i pojawia się pytanie, co ze środowiskiem Grzegorza Brauna? Czy mieści się w tym patronacie pana prezydenta nad Paktem Senackim? Generalnie jak pan prezydent postrzega polską politykę?

0: Jest tak, pan prezydent odpowiada. Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna ma swoją reprezentację w parlamencie. Jest siłą polityczną, która według sondaży ma poparcie części Polaków, więc należy ją traktować jako obecną w polskiej polityce. Z kolei redaktor Kolanko pyta, mimo zarzutów, że ma związki prorosyjskie, pan prezydent odpowiada, to prawda, są takie zarzuty. Z drugiej strony mamy dziś premiera, który ściskał się z Władimirem Putinem. Panie redaktorze, rzeczywiście pan diagnozuje pewne kontakty, ale ja patrzę w innym kierunku i widzę premiera, który mówił, żebyśmy współpracowali z Rosją taką, jaka jest. Na co redaktor ripostuje, no ale przecież to nie jest to samo. Na co pan prezydent odpowiada, przypomnę, że to nie jest pierwszy środowisko polityczne, które jest oskarżane o prorosyjskość. Więcej na ten temat oczywiście w dzienniku Rzeczpospolita. Do wywiadu pana prezydenta oczywiście będziemy wracać, ponieważ nie brakuje to bardzo ciekawych tez. No ale przejdźmy dalej, co dzieje się w dziennikach. No między innymi Super Express wraca do wczorajszej konferencji dotyczącej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. No jest takie poczucie, że niewiele zostało ustalone w ciągu tych lat pracy Komisji do spraw Pegasusa. Po 3 latach badania afery wokół systemu Pegasus dokonano podsumowań. Pan premier Donald Tusk mówił tak. Oznajmił, że politycy Prawa i Sprawiedliwości przekazali Izraelowi tysiące wrażliwych danych polskich obywateli. To nie jest skandal. Mówimy o zbrodni stanu. Szefowa Sejmowej Komisji Śledczej Magdalena Sroka zapowiedziała skierowanie 11 zawiadomień do prokuratury wobec polityków PiS i byłych szefów służb. Można odnieść takie wrażenie, że po 3 latach badania afery wokół systemu Pegasus dowiadujemy się mniej więcej tego samego, co dziennikarze ustalili jeszcze wcześniej, mniej więcej jakieś 6 lat temu, kiedy pojawiły się pierwsze doniesienia w sprawie systemu Pegasus. To również będzie temat, który będzie się u nas pojawiał, ale jest też sondaż dla Super Expressu. Otóż Polacy chcą ograniczenia sprzedaży alkoholu. Coraz więcej samorządów wprowadza nocny zakaz sprzedaży alkoholu, aby ograniczyć przestępczość osób będących pod wpływem procentów. Czy nadszedł czas, aby zakaz obowiązywał w całym kraju między godziną 22 a 6 rano? Zapytał o to Polaków Instytut Badań Polster na zlecenie Super Expressu. No i jak odpowiadają Polacy, 67% badanych odpowiada tak, jest za wprowadzeniem zakazu sprzedaży alkoholu między 22 i 6 rano w całym kraju. 26% odpowiada, że nie, a 7% nie ma w tej sprawie zdania. Każdą sytuację, nawet taką najbardziej dramatyczną, da się sprowadzić do kabaretu. I to właśnie się udało w sprawie byłego ministra Michała Kołodziejczaka, który został posądzony. No, sprawy, nazwijmy to, obyczajowo kryminalne. Pan były minister postanowił się bronić i zatrudnił do pomocy Krzysztofa Rutkowskiego. Państwo doskonale chyba kojarzą najsłynniejszego detektywa w Polsce.
1: Witam was pięknie, tym razem już z bazy biura, gdzie dzisiaj dużo się dzieje. Zobaczcie, ile ludzi i nie jest to wcale komis samochodowy, tylko dzisiaj robimy pierwszy pilotażowy program nowej produkcji, o której niebawem się dowiecie.
0: Show must go on. No właśnie to show się zaczęło. Wezwał na pomoc Rutkowskiego. Michał Kołodziejczak broni się przed zarzutami o przemoc. To z kolei pierwsza strona dziennika Fakt. Będziemy oczywiście do tego wracać. Nawiązując do tego, o czym dzisiaj donosi prasa, perspektywa wznowienia eksportu oleju napędowego przez Rosję sprawiła, że w poniedziałek przed południem jego hurtowe ceny w Europie spadły o 6%. To Donald Trump chce umożliwić powrót rosyjskiego diesla na światowe rynki. To dzisiaj pierwsza strona z kolei dziennika Gazety Prawnej. Łączymy się z korespondentem Polskiego Radia w Miami, Janem Pachlowskim. Dzień dobry, Janku.
2: Dzień dobry.
0: Decyzja Donalda Trumpa o czasowym złagodzeniu sankcji na rosyjski olej napędowy wzbudziła krytykę wśród przedstawicieli obu amerykańskich partii. Również analitycy mają wątpliwości, czy ceny na stacjach paliw ulegną istotnemu obniżeniu. Mimo to prezydent Trump broni swojego posunięcia. No właśnie, jak to uzasadnia? No i jakie ceny widzisz na stacjach paliw na Florydzie? Sam jestem ciekaw, bo u nas w okolicach 7 zł za 9,5 się płaci. Troszeczkę więcej jednak za diesla.
2: Ale ja nie chcę państwa.

0: państwa i ciebie denerwować, bo około 4 dolarów mniej więcej jest taka średnia. To jest galon 3,6, niecałe 4 litry. To po dzisiejszej cenie dolara, no to gdzieś około 4 zł, tak załóżmy, tutaj jest za litr i wszyscy narzekają. No ale w przypadku diesla to już jest o 50% drożej, to już tam 1,5 dolara, czyli około 6 zł za diesla.
1: Nie czuję się zdenerwowany, aczkolwiek zazdro.
0: No tak, ale to i tak jest dużo więcej niż oczywiście przed wybuchem wojny 28 lutego pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Ale wracając rzeczywiście do tej sytuacji, o której cały świat mówi, a w Stanach Zjednoczonych to jeden z ważniejszych tematów, aczkolwiek coś mówiłeś o kabaretach, to ja też coś nawiążę do kabaretu w przypadku Donalda Trumpa, ale to nie będzie złośliwe, to będzie przekazanie informacji z ostatnich godzin, ale najpierw zajmijmy się rzeczywiście tym niby znakomitym dealem według Białego Domu. Różne są opinie na ten temat, ale tak przeglądając amerykańskie media, no to zdecydowanie więcej jest tych negatywnych. Ale w ostatnich godzinach rzeczywiście amerykański prezydent bronił swojej decyzji o czasowym złagodzeniu sankcji na rosyjski olej napędowy, mimo właśnie krytyki ze strony przedstawicieli obu partii wskazujących, że porozumienie to może pomóc w finansowaniu prowadzonej przez Moskwę wojny na Ukrainie. Podjąłem słuszną decyzję dla narodu amerykańskiego. Zawsze Ameryka przede wszystkim, napisał Donald Trump na platformie True Social. No i oczywiście porównane, Donald Trump często coś porównuje, nie sprawdza i wszyscy się zastanawiają, na jakiej podstawie. Napisał tak: Unia Europejska zapłaciła Rosji 250 miliardów dolarów za energię, dodając: podjąłem słuszną decyzję, z myślą o Amerykanach, zawsze Ameryka przede wszystkim. Tak brzmiał tytuł. Skąd wziął Donald Trump te dane? No to nie wiemy, zresztą Donald Trump często bierze różne dane, na które się powołuje, ale nie wiadomo skąd one pochodzą. Donald Trump tutaj też przekonuje, że te dodatkowe dostawy pomogą obniżyć rekordowe ceny oleju napędowego przed listopadowymi wyborami uzupełniającymi do kongresu. Przypomnę, że one 3 listopada, aczkolwiek w tak zwanym wczesnym głosowaniu już w wielu częściach Stanów Zjednoczonych można głosować. Teraz jak podchodzą do tego analitycy? Podchodzą do tego sceptycznie, zauważając, że te początkowe dostawy są niewielkie w skali globalnego rynku, a też uszkodzenia rosyjskich rafinerii oraz przeszkody logistyczne budzą wątpliwości co do tego, jak szybko paliwo to może trafić do odbiorców. Złagodzenie sankcji wobec Rosji zbiega się też w czasie z niejasną sytuacją wokół tego rozejmu energetycznego, który Donald Trump ogłosił, a nie do końca chyba wiedzieli o nim i tutaj liderzy rosyjscy i ukraińscy. I tutaj też z cytat ze stacji ABC News. Donald Trump rzekomo wynegocjował między Kijowem a Moskwą rozejm energetyczny. Też Donald Trump na ten temat dużo mówił przez cały poniedziałek podczas rozmów z dziennikarzami. Posłuchajmy jednej z wypowiedzi na ten temat amerykańskiego prezydenta.
2: Ta wojna jest katastrofą. Czy widzieliście ostatnie dane z zeszłego miesiąca? Zginęły 32 tysiące osób, głównie żołnierzy, młodych ludzi. Ta wojna musi się skończyć. Obie strony łamią zawieszenie broni w sprawie atakowania celów energetycznych. Myślę, że Ukraina i Rosja chcą pokoju, ale nie wiedzą, jak tego dokonać. Przekonamy ich do tego. Putin chce porozumienia pokojowego i musimy do tego przekonać Zełenskiego. Właściwie uważam, że Putin bardziej chce zakończenia wojny niż Zełenski.
0: Tak jak Państwo słyszeli w tej wypowiedzi, no, wydaje się, że kolejny to jest taki ukłon w stronę Władimira Putina od Donalda Trumpa. Zresztą Donald Trump od kilku dni daje do zrozumienia, że to postawa Władimira Zełenskiego sprawia, że diesel jest tak drogi, a cena oleju napędowego wzrosła ponad 60% od czasu, gdy właśnie 7 miesięcy temu, to jest już czysta statystyka, Donald Trump rozpoczął wojnę z Iranem, a wysokie ceny właśnie zagrażają tutaj Republikanom na utrzymanie niewielkiej jednak większości w Kongresie w wyborach uzupełniających. Podkreślamy, to 3 listopada. No i na koniec, nie wiem, czy się uśmiechać tutaj, czy potraktować to poważnie, czy w jakiś sposób się cieszyć, bo ja też się mogę wzbogacić. Donald Trump ponownie w ostatnich godzinach obiecał wypłatę czeków na kwotę 5000 dolarów dla dorosłych obywateli Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie skrytykował politykę gospodarczą demokratów i przekonywał, że przejęcie kontroli nad Kongresem przez Republikanów przyniesie Amerykanom bezpośrednie korzyści finansowe. To na pewno. Przypomnę, o co chodzi. Donald Trump powtórzył po miesięcznej przerwie, że jak Republikanie wygrają, no to każdy pełnoletni obywatel otrzyma 5000 dolarów. W nowym nagraniu wideo opublikowanym na swoim profilu w serwisie X Trump powiedział: przekażę wszystkim dorosłym

0: tymczasem obywatelom Stanów Zjednoczonych Ameryki 5000 dolarów. Trump tutaj przewidywał również, że zwycięstwo demokratów doprowadzi do depresji gospodarczej, przedstawiając jednocześnie rządy republikanów jako drogę do sukcesu gospodarczego. Jeśli wygrają demokraci, czeka was depresja gospodarcza, mówił w tym nagraniu, którym przed chwilą wspomniałem, Donald Trump. Jeśli wygrają republikanie, każdy z was będzie mieć w kieszeni 5000 dolarów.
1: No trochę jak w Las Vegas. Wystarczy tylko pociągnąć za wajchę i proszę bardzo, pieniądze wpadają.
0: A tutaj w tym przypadku wystarczy podstawić krzyżyk.
1: Postawmy kropkę.
0: Dokładnie.
1: Korespondent Polskiego Radia w Miami, Jan Pachlowski. Janku, spokojnego dnia, wszystkiego dobrego. Dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Wracamy, proszę państwa, do bezpieczeństwa w polskich szkołach. Wzmożone procedury bezpieczeństwa, rozmowy z uczniami, no i też wsparcie policji. Po aktach przemocy w polskich szkołach placówki podkreślają oczywiście, że są bezpieczne. A w sytuacji w szkołach przygląda się na bieżąco Martyna Szymczakowska.
2: W całym kraju zamkniętych będzie dzisiaj 9 szkół. Wszystkie w gminie Wyszków na Mazowszu. To tam, we wsi Leszczydłu Nowiny, 6 dni temu doszło do najtragiczniejszych wydarzeń, w których 15-latek śmiertelnie ranił nożem 37-letnią woźną. Uczniowie wrócą tam do szkół najwcześniej 15 października. W pozostałej części kraju lekcje odbywają się zgodnie z planem. Najmłodszych do szkół przyprowadzają rodzice. Tak było też w szkole podstawowej numer 143 w Warszawie.
3: Myślę, że nie możemy się dać zwariować. Był pewien niepokój. Moje obawy raczej stanował mąż, także dzieci bez problemu poszły do szkoły.
4: Zauważam wzmożone środki o ostrożności. No w piątek dało się odczuć pewne napięcia, ale tutaj brawa dla pani dyrektor.
5: W naszej szkole udało się jakieś uniknąć paniki. Nie była nakręcana taka jakaś tam spirala strachu.
2: A w szkołach od piątku odbywają się wzmożone kontrole bezpieczeństwa. W podstawówce numer 143 w Warszawie wstęp mają tylko uczniowie i pracownicy, wyjaśnia dyrektorka Krystyna Jakubowska.
6: Nikt do szkoły nie wchodzi, bo do tej pory rodzice mogli wchodzić do części szatni, gdzie kończyła się strefa rodzica. Jak pani zauważyła, przy jednych drzwiach siedzi mężczyzna i legitymuje, wpisuje, dzwoni do sekretariatu czy przyprowadza do sekretariatu.
2: Są też rozmowy o bezpieczeństwie i wsparcie psychologiczne, zapewnia pedagog Jolanta Majchrzyk.
7: Razem z panią psycholog przeszłyśmy po wszystkich klasach, mówiąc, że to są działania prewencyjne, że nasza szkoła jest szkołą bezpieczną, że nie należy unikać panice, fake newsom, dając dzieciom takie wsparcie na zasadzie, że jeśli ktoś poczuł się nieswojo, że jeśli ktoś czuje jakiś niepokój, to zapraszamy na indywidualne rozmowy.
2: Dyrektorzy szkół, ale także resort edukacji i eksperci apelują, by rodzice rozmawiali z dziećmi o bezpieczeństwie w sieci, bo to tam czai się bardzo dużo niebezpieczeństw. Dzieci nie potrafią też odróżnić fake newsów i łatwo ulegają panice. Bezpieczeństwa w okolicach szkół pilnuje ponad 20 tysięcy policjantów. Oni patrolują okolice placówek oświatowych, ale są też w samych budynkach szkół. Tak jest między innymi w Poznaniu, wyjaśnia podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji.
8: Nasza obecność będzie widoczna w ramach także patroli doraźnych. Będziemy kontrolowali rejon przyległy, będziemy wchodzili także do szkoły, ale nie będziemy tutaj stali 24 godziny na dobę.
2: Sytuacja związana z bezpieczeństwem w placówkach oświatowych uspokaja się, ale kontrole policji w szkołach będą kontynuowane, zapewnia premier Donald Tusk.
9: Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni? Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach i dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
2: Jednocześnie ministra edukacji Barbara Nowacka zapewnia, że resort przygotowuje przepisy mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa w szkołach.
10: Po pierwsze rozszerzenie uprawnień dyrektorów szkół i placówek w zakresie podejmowania działań zapobiegających zagrożeniu bezpieczeństwa, wzmocnienie kontroli dostępu do budynków i szkół, czy umożliwienie zastosowania dodatkowych rozwiązań technicznych zwiększających bezpieczeństwo.
2: W związku ze wzmożonymi aktami przemocy w polskich szkołach od kilku dni policja skontrolowała około 80 tysięcy placówek. Zatrzymano 135 osób. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.

0: 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert taniej masz.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wy...

0: Podkreśla jednak, że sytuacja związana z bezpieczeństwem w placówkach oświatowych uspokaja się. Policja wciąż czuwa nad bezpieczeństwem najmłodszych, zapewnił z kolei szef MSWiA Marcin Kierwiński.
1: To już jest ponad 80 tysięcy placówek, które zostały przez te dni sprawdzone, skontrolowane. 18 nowych osób zatrzymanych, łącznie liczba zatrzymanych to 135 osób.
0: Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że na piątek zwołał nadzwyczajne spotkanie największych platform cyfrowych. Będzie na nim chciał przedstawić informacje z monitoringu sieci z prośbą o jak najszybsze likwidowanie tych groźnych treści. Prezydent Karol Nawrocki zadeklarował gotowość do rozmów z premierem Donaldem Tuskiem w sprawie nominacji ambasadorskich. W wywiadzie dla Rzeczpospolitej wykluczył jednocześnie dalsze negocjacje z szefem MSZ Radosławem Sikorskim. Zarzucił mu, że nie jest w stanie samodzielnie doprowadzić wcześniejszych ustaleń do końca. Nie będę prosił premiera, ale wysyłam jasny sygnał, powiedział Karol Nawrocki. Dodał, że jest gotów ostatecznie rozwiązać spór. Impas wokół nominacji ambasadorskich trwa od czasu prezydenta Tury Andrzeja Dudy. Zarzuty dla 11 osób i poważne oskarżenia w sprawie zakupu systemu Pegasus. Po dwuletniej pracy część raportu przedstawiła Sejmowa Komisja Śledcza. Zakup Pegasusa opierał się na potrójnym złamaniu prawa, mówił wiceprzewodniczący komisji Tomasz Trela z Lewicy. To nielegalne finansowanie, wprowadzenie w błąd organów państwa oraz zignorowanie ostrzeżeń własnych służb. Poseł Trela mówił też, kto stoi za całą aferą.
2: Zbigniew Ziobro sam przed komisją zadeklarował: ja byłem inicjatorem zakupu tego systemu. Po drugie, Mariusz Kamiński był politycznym organizatorem zakupu Pegasusa. Po trzecie, Michał Woś, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, odpowiadał za techniczną i urzędniczą stronę przekazania środków. Po czwarte, Jarosław Kaczyński.
0: Raport komisji do spraw Pegasusa zostanie zaprezentowany Sejmowi prawdopodobnie w listopadzie. Od grudnia pociągi na kilkunastu trasach pojadą szybciej, a to dzięki modernizacji i nowym inwestycjom. Podróż będzie krótsza zarówno na głównych, jak i regionalnych trasach, zapewnia prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Piotr Wyborski.
3: Zwiększymy prędkości pociągu na ponad 3000 km toru. Poprzedni najlepszy rezultat to było 2700 km w rozkładzie jazdy 2014-2015. No, są to zarówno trasy magistralne, Świnoujście, Szczecin, Zielona Góra Wrocław, Warszawa-Częstochowa, Częstochowa-Wrocław, ale także dużo linii regionalnych.
0: Nowy rozkład jazdy na kolei będzie obowiązywał od 13 grudnia.

0: Dziś jeszcze sporo chmur i przelotne opady deszczu niemal w całym kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie do 14 stopni, ale zmiany w pogodzie czekają nas od jutra. Lokalnie może być nawet do 18 stopni, ale niewykluczone, że na termometrach będzie można zobaczyć nawet 20 stopni powyżej zera. No ale co tam Polska? My spoglądamy na pogodę w Wuhan, proszę Państwa, bo to jest też istotne z polskiego punktu widzenia i spoglądam słonecznie i nawet 27 stopni. ...33 minuty po godzinie 6, czas na sport. Andrzej Grabowski razem ze mną.
1: Dzień dobry.
0: Ja tak mówię o tym Wuhan. Czy już może Magdalena Fręch wyszła na kort? Bo spoglądam, że w okolicach 6.30 powinna się pojawić w pierwszej rundzie
1: widzę,
0: turnieju.
1: Widzę, że pan się, panie redaktorze, nie wysypia na tej nowej szychcie, bo pana dzisiaj Maja Chwalińska gra.
0: Przepraszam, Maja Chwalińska.
1: Magdalena Fręch wczoraj grała i bodaj jutro zagra z Igą Świątek w drugiej rundzie.
0: Przepraszam, Majer Szerif jest dzisiaj przeciwniczką Maji Chwalińskiej.
1: Dokładnie, panie redaktorze, dokładnie. To jeszcze tylko sprawdzimy, czy już...
0: Czeski błąd.
1: No proszę pana, dużo tych Magd, tych Mai.
0: Dużo kobiet w moim życiu, to prawda. Natomiast generalnie mamy mnóstwo świetnych tenisistek, więc...
1: Nie wiem, czy pan zauważył, dużo Magd jest po prostu na świecie i w Polsce też jest dużo Magd, więc i to tak. Magd i Magdalen. To się można, wie pan, zaplątać tak, zwłaszcza z rana, wie pan, to jest nieludzka godzina.
0: Ale
1: nie, dobra, bez przesady, bez przesady. Ale jeśli już rozmawiamy o tenisie w Chinach, no to możemy panu, i nie tylko panu, państwu też powiedzieć, że trwa mecz Jana Zielińskiego w deblu z Australijczykiem Polmansem. Panowie grają, rywalami są panowie Cash i Glasspool. Pierwszy set trwa, no i na razie jest 3-4, ale to jest w Szanghaju. Do tenisa państwo pozwolą, jeszcze wrócimy. Ale na początek, ojej, ale mnie tutaj jakaś chrypka trafiła z rana, to nie za dobrze.

0: Radomskie zwroty akcji, proszę pana.
1: Wodę, ja mam wodę.
0: A nie, spokojnie, dojedziemy do dźwięku, wie pan. Dobrze. Damy radę, proszę pana. Wczoraj w Ekstraklasie były dwa mecze i działo się dużo. One były też takie trochę nieoczywiste, bo i w tych meczach zawsze było tak, że jedna drużyna miała dość dużą przewagę, a jednak sytuacja była dość zacięta. I tak było na przykład w Radomiu, gdzie Motor miał dużą przewagę nad Radomiakiem, a wygrał ledwie albo wystarczająco 3-2 po golu w końcówce Kikisa.
2: Wydaje mi się, że my byśmy takim zespołem, który... Bo Radomiak też zagrał drugą połowę bardzo dobrą. Wydaje mi się, że byśmy takim zespołem, który bardziej chciał je grać. I cieszę się, że to zrobił.
0: To trener Mariusz Misiura, trener Motoru Lublin. Motor więc wydostał się ze strefy spadkowej, do której trafił z kolei Radomiak. A potem grali jeszcze na Śląsku i z GKS-em Katowice jest tak, że najczęściej zbawiają go dwaj piłkarze, Iliasz Kuryń i Bartosz Nowak. Tak też było wczoraj i GKS wygrał 2-1 z Wieczystą Kraków.
3: Wygraliśmy zespołowością, nastawieniem i niekiedy trzeba było po prostu rzucić tak zwaną ofiarność, która może nie jest jakby najbardziej lubiana przeze mnie, ale ogromnie ją doceniam, bo zawodnicy naprawdę wykonywali świetną robotę w defensywie i to trzeba zaznaczyć.
0: Wie pan, brakowało mi tylko tego, o czym często piłkarze mówią, że dali z wątroby. Czy pan dzisiaj daje z wątroby na porannej zmianie?
4: Może dlatego, że nie jestem piłkarzem, to jakby daję z siebie wszystko, ale czy z konkretnego organu, to
0: ale
4: nie
0: daje
4: wiem.
0: Pan z siebie 100 czy 110%?
4: Zawsze znaczy. 110.
0: A to dobrze.
4: 120.
0: Ja myślę, że wie pan, 150, nie ma co się ograniczać. Dodajmy, GKS w tabeli awansował na 5. miejsce, czyli znów może, co prawda początek sezonu, ale pewnie gdzieś tam nieśmiało myśli o europejskich pucharach. Liderem, dodajmy, niezmiennie Górnik Zabrze. W pierwszej lidze Stal Rzeszów przegrała z Lechią Gdańsk 1-2. Oba zespoły w szerokiej czołówce i tak jak w poprzednim sezonie bardzo mocno rozpoczęła pogoń Grodzisk Mazowiecki, teraz dość wyraźnie prowadzi w tabeli. No dobrze, tak się pan do tego tenisa dopominało,
4: tak.
0: To Wuhan między innymi. Tam właśnie wczoraj Magdalena...
4: A ty mówisz Wuhan, tak?
0: Wuhan, no wydaje mi się, że tak.
4: Ja to zawsze
0: COVID
4: mówiłem
0: nas Wuhan. Chyba nauczył, że się Wuhan mówi.
4: Albo Wuhan.
0: No to sprawdzimy. To trzeba do Tomasza sobie
4: dobrze.
0: Się można
4: nie, jak mówisz, że Wuhan, to nie będzie
0: wydaje mi się,
4: Wuhan.
0: Że Wuhan. Pan, chiński jest taki dość specyficzny. Tam czasem się można nadziać i trzeba uważać na to, czy się mówi po chińsku, czy... Po angielsku, czy po chińsku?
4: Zaufam ci, że Wuhan, bo ja już wystarczy, że Maję Chwalińską pomyliłem z Magdaleną Frech, więc może
0: ale to
4: nie idźmy w to.
0: Sprawdzimy za godzinę, czy to jest Wuhan, czy Wuhan. Dodajmy, no właśnie, 6-3, 7-6 wczoraj z Tajką Sałangeł. No i właśnie Iga Świątek czeka na Magdalenę Frech w drugiej rundzie. Sprawdzimy szybciutko, czy coś tam się już ruszyło, ale chyba jeszcze nie, bo ten mecz był przesuwany chyba na 7, o ile dobrze pamiętam.
4: Czyli jeszcze czekamy.
0: Maję Chwalińskiej, właśnie... więc po 7:30 na pewno sobie o tym porozmawiamy, ale wczoraj w Szanghaju Carlos Alcaraz nieoczekiwanie przegrał z Belgiem Beriksem. To 39. zawodnik w rankingu, więc tam się zdaje się nawet potwierdziło, że dzięki temu już Aleksander Zwieriew na pewno będzie numerem jeden na koniec tego sezonu. Jeszcze dwa wyniki, a potem ciekawostki, proszę pana, bo to nie ma co się ograniczać.
4: Tak, koniecznie.
0: W Tauron Lidze siatkarek Developers Rzeszów 3-1 z Sokołem Mogilno wygrał i Developers w tabeli prowadzi. W Ekstraklasie koszykarze Stal Ostrów Wielkopolski grała z Górnikiem Wałbrzych. Tu na początku duża przewaga Stali, potem sytuacja zaczęła się wyrównywać, aż w końcówce, w ostatniej kwarcie Górnik zbudował przewagę i wygrał 16 punktami. No dobrze, proszę pana, nie wiem, czy pan słyszał, że Gianni Infantino troszeczkę znowu nabroił.
4: Co się stało? Przecież to święty człowiek jest.
0: Proszę
4: pana. On nic złego nigdy. Zawsze Mistrzostwa Świata świetnie organizuje.
0: No właśnie o Mundial chodzi, proszę pana, bo tak. The Times informuje, że Gianni Infantino był uprzejmy tak trochę chyba ukryć, że jeszcze jakieś tam dodatkowe pieniążki zarabiał.
4: Oj.
0: Bo wie pan, to co zarabiał w FIFA to jedno, a FIFA jeszcze wymaga transparentności, co jest istotne.
4: Najgorzej.
0: Od swoich ludzi. No okazało się, że w jakiejś takiej spółce, która organizowała Mundial, tylko w 2024 roku pan Gianni miał zarobić 1 760 000 dolarów, a nie wiadomo ile zarobił w 2025 i 2026, a raczej zarobił, bo trudno sobie wyobrazić, że było inaczej. No i proszę pana, z tymi pieniędzmi jest dość ciekawie, bo tak... Infantino miał pokrywać między innymi dzięki nim koszt wynajmu willi nad wodą od bodaj dość ważnego pana z Google'a w jednym z najbardziej prestiżowych obszarów Miami Beach. Dajmy to obszar na terenie ogrodzonym, strzeżonym, składającym się z czterech, proszę pana, sztucznych wysp. Także na bogato. Jeszcze jedna sprawa, jeśli mamy czas, chyba jeszcze,
4: tak,
0: jeszcze
4: mamy.
0: Chwilkę mamy. Mhm. Bo jak już tak poranny przegląd prasy sobie robimy, to w wiadomościach sportowych nie jest zbyt powszechne, ale w sumie czemu nie? Zajrzeliśmy do Timesa, no to jeszcze do Die Welt zajrzyjmy, proszę pana. Tam jest bardzo ciekawy wywiad z panem doktorem Hansem Wilhelmem Millerem Wolfartem. To taki słynny lekarz Bayernu Monachium. I to jest duża postać, bo on nie tylko leczył piłkarzy Bayernu przez lata. Ma 84 lata, jest w świetnej formie i dalej w Bayernie, zdaje się, pracuje.

0: I tak, teraz wie pan, jak były w sierpniu Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce, to Armand Duplantis we wdzięczności za owocną współpracę dał mu w takiej, wie pan, plastikowej torebce medal i koszulkę z tych mistrzostw. I oczywiście chce mu oddać pan doktor. Usain Bolt chciał mu medal oddawać. Ratując zdrowie wspomnianego już Aleksandra Zwieriewa, dzisiaj bił mu 77 igieł, dzięki temu postawił go na nogi, ale sam lekarz śmieje się, że było ich więcej. No i jeszcze jedna sprawa. Jak kiedyś miał poprawiać relacje Niemiec z Libią na prośbę niemieckich polityków, miał stawiać na nogi pana Kaddafiego. No i podobno mu się udało wtedy.
1: Był pan ostatnio może na Stadionie Narodowym?
0: Nie, ale znam kogoś, kto był. I powiedział mi to i owo.
1: Mówił, że Krychowiak rapował? Na roztańczonym Narodowym?
0: To akurat wiem z internetu.
1: I niech w internecie to pozostanie.
0: A co, nie posłuchamy za godzinę rapującego Krychowiaka? Myślałem, że pan mnie zaskoczy.
1: Chcesz?
0: No pewnie. Jedziemy.
1: Jest obietnica, to tak będzie. Andrzej Dobrze. Grabowski, do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
1: Kolejne tematy, proszę państwa, w Polskim Radiu 24. Ważne rozmowy o międzynarodowym bezpieczeństwie w Polsce. W ramach Warsaw Security Forum w stolicy obradowali wczoraj przedstawiciele świata polityki i wojska oraz eksperci. Przekaz z obrad jest jasny. Rosja nie chce pokoju, jest agresorem i musimy się temu jako międzynarodowa społeczność przeciwstawić. W takim duchu wypowiadał się m.in. premier Donald Tusk, który wygłosił przemówienie otwierające forum. Łączymy się teraz z Agnieszką Drążkiewicz, która przysłuchiwała się tym obradom. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, na jakie jeszcze kwestie zwracali uwagę szef polskiego rządu? No jaka jest ocena poziomu bezpieczeństwa w Europie generała Aleksusa Grinkiewicza, tego głównodowodzącego siłami NATO w Europie, który także wczoraj wygłosił ważne przemówienie?
2: I na to przemówienie zresztą też bardzo wiele osób czekało, bo one przecież było zapowiadane tydzień wcześniej, że będą ważne informacje przekazywane właśnie przez generała Grinkiewicza. Ale od tego pierwszego pytania twojego zacznę, czyli właśnie od premiera Donalda Tuska, który wczoraj rzeczywiście to swoje przemówienie poświęcił opisaniu tak naprawdę tego, w jakiej sytuacji bezpieczeństwa jest ten region świata, jaką politykę uprawia Putin, jak należy reagować na zagrożenie, które płynie ze strony Federacji Rosyjskiej. Donald Tusk upominał się też o Ukrainę, o większe sankcje dla Rosji, no i oczywiście o takie spójne stanowisko właśnie tej międzynarodowej społeczności, jeśli chodzi o opisywanie tego, kto w wojnie rosyjsko-ukraińskiej jest agresorem, a kto jest ofiarą.
3: Nikt nie zdejmie pełnej, stuprocentowej odpowiedzialności Rosji za wojnę w Ukrainie. Każdy, kto sugeruje, że to Ukraina jest odpowiedzialna za wojnę, daje niezwykle cenny prezent agresorowi, Putinowi. My w Polsce mamy ciągle żywą pamięć II wojny światowej. Pamiętamy, jak nazistowska propaganda usiłowała przekonać Europę i świat, że to Polska odpowiada za agresję niemiecką. My dzisiaj dokładnie to samo słyszymy w Moskwie i niestety coraz częściej w niektórych naszych stolicach.
2: Szef wojsk NATO w Europie, generał Aleksus Grinkiewicz, który opisał wczoraj w trakcie jednego z popołudniowych paneli między innymi główne zasady, sam tak oficer nazywa to, strategii zwycięstwa Sojuszu Północnoatlantyckiego, mówił o przyszłości właśnie sojuszu, mówił o konieczności wzmacniania potencjału odstraszania i obrony NATO, nawiązał właśnie do swojej strategii, która opiera się przede wszystkim na tym, żeby głównie inwestować w systemy dalekiego zasięgu, napełniać wojskowe magazyny uzbrojeniem, ale także doprowadzić do tego, że systemy dostarczania armiom sojuszniczym uzbrojenia niezbędnego na czas kryzysu czy wojny będą rzeczywiście niezachwiane. Te łańcuchy dostaw będą cały czas na bieżąco monitorowane, co pozwoli właśnie mówić o takiej strategii zwycięstwa. I to, co chcę powiedzieć miliardowi obywateli państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, to jest jedna rzecz, że jako sojusz wiemy, co robimy, jesteśmy w naszych działaniach razem. No a tym, którzy mówią, że mogą nam zagrozić, chcemy wysłać jasny sygnał. Mamy wszystko pod kontrolą. Oficer odniósł się też do sytuacji na ukraińskim froncie, chwalił Ukraińców, którzy jego zdaniem doskonale przez te ostatnie lata radzą sobie w walce z Federacją. Niepokojące dla generała Grinkiewicza, ale nie tylko, też dla tego oficera są oczywiście te kwestie niestety uderzeń dalekiego zasięgu.

0: zasięgu, które przeprowadza w ostatnich tygodniach Federacja Rosyjska, niestety też z użyciem tych dronów z napędem rakietowym. Na kwestię wzmacniania też potencjału właśnie odstraszania obrony zwracał uwagę również wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, który również uczestniczył w jednym z ważniejszych popołudniowych paneli wczoraj w ramach Warsaw Security Forum. Minister mówił właśnie chociażby o wzmacnianiu narodowych potencjałów i tutaj wskazał na to, że jeżeli amerykańska baza będzie w Polsce, to będzie też to no takie właśnie pogłębienie tych naszych zdolności odstraszania i obrony, jeżeli chodzi o ten kierunek i zagrożenie ze wschodu, które płynie w stronę wschodniej flanki NATO, ale mówił również o bardzo ważnej kwestii, o którą już kilka razy szef resortu obrony się upominał, czyli o tak zwaną wojskową mobilność.
1: I wciąż nie ma decyzji, które by umożliwiały swobodne przemieszczanie się naszych wojsk bez zgody poszczególnych regionów czy landów. Trzeba to jak najszybciej zakończyć. To nie jest inwestycja wymagająca jakichkolwiek pieniędzy, tylko przyjęcia rozsądnego i dobrego prawa. To powinno być z automatu, że jeżeli ktoś wzywa na pomoc, to chce, żeby te wojska do niego dotarły, a wszyscy inni powinni udzielać wsparcia.
0: Dzisiaj kolejny dzień, ostatni obrad. Między innymi pojawi się na forum wicepremier, szef dyplomacji Radosław Sikorski. Będzie omawiał między innymi to, jak chociażby społeczność międzynarodowa może przeciwstawiać się takiemu zagrożeniu trochę pod progiem wojny, jak to określają analitycy wojskowi, czyli takie zagrożenia hybrydowe, które płyną ze strony Federacji Rosyjskiej.
2: O bezpieczeństwie i o zagrożeniach. Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, bardzo dziękuję Ci za tę informację. To teraz polityka międzynarodowa. Ukraina i Mołdawia zrobią dziś kolejny krok w negocjacjach członkowskich z Unią Europejską. W Luksemburgu oba kraje otworzą rokowania w dwóch obszarach: rynek wewnętrzny i konkurencyjność. Na te decyzje władze w Kijowie i Kiszyniowie czekały od lipca. Łączymy się z korespondentką Polskiego Radia Beatą Płomecką. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Na ile istotne jest to dzisiejsze spotkanie? Jak blisko na akcesji jesteśmy? Czy faktycznie i Kijów, i Kiszyniów mają powody do tego, żeby już zacząć może nie świętować, ale przynajmniej trzymać kciuki za to, że te rozmowy pójdą w dobrym kierunku?
3: Kilka pytań i na różne z nich są różne odpowiedzi. Czy mają powody do zadowolenia? Oczywiście, bo czekały na te decyzje od lipca. Wtedy otworzyły oba kraje drugi rozdział, drugi obszar negocjacyjny i chciały zaraz otwierać kolejne, tylko że weto Węgier spowodowało, że to było niemożliwe. Weto Węgier przede wszystkim dotyczące negocjacji członkowskich z Ukrainą. Tutaj Mołdawia jest, niejako pada ofiarą tego, że jest połączona z Ukrainą, bo gdyby chodziło o rozpoczęcie negocjacji w kolejnych obszarach z Mołdawią, problemu nie było, ale oba kraje razem złożyły, razem uzyskały status kandydata i razem rozpoczęły negocjacje, w związku z czym traktowane są jako jedność. Węgry blokowały rozmowy z Ukrainą, bo najpierw uzależniały zniesienie weta od przyjęcia przez ukraiński parlament zmian do ustawy oświatowej. Ona wzmacnia mniejszości, prawa mniejszości narodowych, w tym także oczywiście węgierskiej. Ponieważ wczoraj parlament przyjął te zmiany, no to wczoraj też po południu ambasadorowie unijnych krajów, także węgierski, jednomyślnie dali zielone światło dla otwarcia negocjacji. Więc sam kolejny krok w negocjacjach jest oczywiście pozytywny. Czy mogą już zaczynać przygotowywać się do akcesji? Nie, bo to jest pieśń przyszłości. No, rokowania członkowskie nie są łatwą sprawą. Otwarcie rozmów negocjacyjnych w danych obszarach to jest pierwszy krok, ale potem są trudne negocjacje sprawdzające zgodność z unijnym prawem, dostosowywanie się do tego unijnego prawa przez państwo kandydujące, a potem jeszcze zamknięcie wszystkich rozdziałów i tutaj też jest wymagana jednomyślność. Jest 6 obszarów negocjacyjnych, 33 rozdziały negocjacyjne, w każdym z nich jest wymagana jednomyślność, więc to nie jest takie proste i to będą bardzo trudne negocjacje, zwłaszcza mając w pamięci to, co opublikowała Komisja Europejska w ubiegłym tygodniu. Powiedziała, że wyciąga wnioski z wcześniejszych rozszerzeń. Kraje członkowskie muszą być przygotowane. Nie będzie żadnej drogi na skróty, a potem już po wejściu to i tak muszą się liczyć z problemami. Tam jest jedna z propozycji 15 lat, możliwość wstrzymywania prawa głosu na spotkaniach ministerialnych dla kraju, który łamie praworządnościowe zasady. Dzisiaj otwarcie negocjacji, rynek wewnętrzny i konkurencyjność, a ostatnie dwa, które pozostały obszary negocjacyjne, to jest jeden najtrudniejszy i to jest rolnictwo. Najtrudniejszy, bo Ukraina ma potężne

0: ogromne rolnictwo i wielu europejskich rolników w tej Ukrainie. Wejścia do Ukrainy, Ukrainy do Unii się obawia, ale tak jak mówię, pieśń przyszłości, jeżeli chodzi o Ukrainę, to nie wcześniej niż w 2035 roku.
1: Zostańmy jeszcze przy dużych pieniądzach, bo te również dzisiaj na stole. Trwają ostre negocjacje unijnego budżetu na lata 2028-2034. No, w Polsce się zastanawiamy, czy przyjdzie ten moment, w którym to my będziemy więcej płacić, będziemy dokładać do tego budżetu unijnego, a nie tylko z niego brać. No właśnie, co usłyszałaś w tej sprawie w Luksemburgu?
0: Jeśli chodzi o wpłaty, czyli bycie płatnikiem netto, no to nie jeszcze Polska. Płatnikiem netto w grupie płatników netto, czyli krajów, które więcej wpłacają do unijnego budżetu niż z niego otrzymują w tym budżecie, jak i w przyszłym, no to jest grupa znana. Niemcy, Francja, Austria, Szwecja, Dania, Holandia, Polska nawet w przyszłym budżecie nie będzie płatnikiem netto. Co więcej, będzie jego największym beneficjentem. Oczywiście, jeżeli ta propozycja, która jest obecnie na stole, zostanie zatwierdzona. Komisja Europejska w ubiegłym roku zaproponowała pulę dla Polski na poziomie 123 miliardów euro. I to są pieniądze przede wszystkim na rozwój regionów i rolnictwo. Irlandzka prezydencja w sobotę zaprezentowała nowszą wersję projektu budżetu, która ma być podstawą do negocjacji już tych takich kluczowych, które wejdą w taką naprawdę kluczową fazę zapewne na przełomie października i listopada. I irlandzka prezydencja zaproponowała cięcia 8-procentowe w całym budżecie, ale one omijają koperty narodowe, czyli to ostrze cięć nie dotyka funduszy dla Polski, czyli pula 123 miliardów euro. Mówimy o pieniądzach, czyli o Polsce, która jest największym beneficjentem unijnych funduszy w tym budżecie. Pozostaje nietknięta i Polska ma nadzieję, że tak będzie do tej pory. Co do kolejnych zapisów w tym unijnym budżecie, no to problematyczny jest i nie do zaakceptowania dla Polski. Jest propozycja przekazywania przychodów z systemu ETS, to jest system opłat za emisję CO2, z krajowego budżetu do unijnego. Komisja Europejska zaproponowała, żeby 30% przychodów przeznaczać do unijnego budżetu. Polska, która jest jednym z krajów najbardziej obciążonym, krajem najbardziej obciążonym tym systemem ETS, także tym samym więcej też na tych opłatach za emisję CO2 zarabia. No nie chciałaby tych wszystkich przychodów przekazywać do unijnego budżetu, nawet 30%, a nawet i mniejszych kwot. Irlandzka prezydencja zaproponowała okresy przejściowe. W pierwszych latach obowiązywania tego unijnego budżetu te wpłaty byłyby stopniowe. Dochodziłaby Polska do normalnych stawek dopiero w późniejszych latach. No ale dla Polski to jest nie do zaakceptowania i Polska twardo mówi nie. Na ETS w tej formie, na przekazywanie przychodów, Polska się nie zgodzi.
1: O tym wszystkim Beata Płomecka. Beato, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Dziennik Rzeczpospolita rozmawiał z panem prezydentem Karolem Nawrockim i pan prezydent mówi tak, że jest gotów wrócić do rozmów w sprawie ambasadorów. Podkreślił jednak, że nie chce negocjować z ministrem spraw zagranicznych, wicepremierem Radosławem Sikorskim, ale chce rozmawiać z jego przełożonym premierem Donaldem Tuskiem. Dodał, że nie zamierza wyjść z propozycją spotkania, ale udzielając wywiadu też daje jasny sygnał. Roch Kowalski razem ze mną. Dzień dobry. No to my spokojnie możemy porozmawiać tutaj bez napięcia.
2: Nie musimy ustalać, kto kogo zaprosi na spotkanie.
1: Nie, absolutnie nie. Jak odbierasz te słowa pana prezydenta? Rozumiem, że jest jakieś światełko w sprawie ambasadorów, bo przecież awantura o tych ambasadorów toczy się od, nie chcę powiedzieć miesięcy, od lat już chyba można powiedzieć. Ale ta propozycja pana prezydenta, że chce rozmawiać z panem premierem, o czym może świadczyć twoim zdaniem?
2: Znaczy, jak rozumiem z tego, co... Ja nie czytałem jeszcze tego fragmentu, ale rozumiem, że to jest deklaracja, że jest gotów porozmawiać.
1: Tak.
2: Znaczy, gdyby pan prezydent chciał porozmawiać, albo gdyby chciano wypracować kompromis wokół ambasadorów, to nie trzeba do tego po raz kolejny dyskutować, prowadzić dyskusję o spotkaniu, czy o formule tego spotkania, czy o tym, kto ma kogo zaprosić.
1: To jest rozmowa o rozmowie.
2: To jest rozmowa o rozmowie, więc to jest po prostu kupowanie czasu. Tak mi się wydaje, szczególnie że ostatnio prezydent był, powiedzmy, jest w politycznej defensywie od kilku dobrych tygodni. Miał problem z podjęciem decyzji inaczej, może tak, opozycja miała, znaczy rząd miał problem z tym, jaką decyzję podejmie prezydent Karol Nawrocki w sprawie cen paliw. Sam chyba też miał z tym problem, bo najpierw tę samą ustawę skierował do Trybunału Konstytucyjnego, a przy drugim

0: takim podejściu podpisał. Co ważne, przed prezydentem także decyzja dotycząca ustawy o blokowaniu nielegalnych treści w internecie. To jest ustawa, która poniekąd jest pokłosiem przyspieszenia prac nad nią, jest pokłosiem ostatnich wydarzeń w polskich szkołach. Już wcześniej prezydent tę ustawę wetował. Teraz ma trafić na jego biurko ponownie. Dzisiaj w naszym studiu dwóch senatorów. Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu z Polski 2050 i Wojciech Konieczny. A bo właśnie w Senacie trwają prace nad tą ustawą i kluczowe pytanie, czy do tych prac dołączą przedstawiciele, współpracownicy Karola Nawrockiego. Na etapie prac sejmowych komisja, koalicja rządząca zwracała uwagę, że przedstawicieli prezydenta brakowało podczas tych prac. Więc ja bym jeszcze dołożył jedno pytanie. Mówiłeś o światełku w tunelu w sprawie ambasadorów. To pytanie, czy jest światełko w tunelu w sprawie blokowania nielegalnych treści w internecie?
1: Z drugiej strony z Pałacu Prezydenckiego też słychać, że są odpowiednie przepisy. Przykład tego, że młodzi ludzie zatrzymywani przez służby, którzy w internecie tam nawoływali do różnych aktów przemocy. Ten mężczyzna, który miał grozić przecież panu premierowi i wicepremierowi, ten 66-latek, dzisiaj ma zostać przewieziony do prokuratury, z tego co czytałem. Więc Pałac Prezydencki mówi, przecież rząd ma odpowiednie narzędzia.
0: Zależy do czego. To znaczy, Pałac Prezydencki też mówi jednocześnie, że jakaś forma takiej ustawy jest potrzebna i że jest gotowa Kancelaria Prezydenta do współpracy na temat tych przepisów. Zresztą słyszałem wczoraj także wypowiedź wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego, który trochę podobnie jak Karol Nawrocki też mówi o spotkaniu, do którego nie doszło, że ponoć wicepremier Gawkowski sam się wpraszał w cudzysłowie oczywiście do Pałacu Prezydenckiego na rozmowę na temat tej ustawy i się nie wprosił skutecznie. Natomiast jeśli chodzi o samo to rozwiązanie, oczywiście...
1: Pukajcie, może kiedyś ktoś otworzy. No.
0: Jeśli chodzi o to samo rozwiązanie, oczywiście w momencie, w którym dochodzi do popełnienia przestępstw takich, czy groźby użycia broni wobec innych, śledczy czy policja, funkcjonariusze mają narzędzia do działania. Ale to nie oznacza od razu blokowania wszystkich nielegalnych, czy w ogóle możliwości zdejmowania nielegalnych treści z samego internetu. Ten zamachowiec, niedoszły zamachowiec, potencjalny zamachowiec, 66-latek, jeśli dobrze zrozumiałem wypowiedzi służb, on przede wszystkim wysyłał maile do premiera z pogróżkami. Tutaj mowa o szerszym zjawisku, czyli o możliwości na przykład zdejmowania filmików, nagrań czy zdjęć z internetu.
1: Po godzinie 7 oczywiście 24 pytania. Najważniejsza rozmowa polityczna w Polskim Radiu 24. Już teraz zapraszam w imieniu Rocha Kowalskiego, a przed nami informacje.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Co naprawdę dzieje się z naszą planetą?
5: Jak skutki zmiany klimatu wpływają na nasze życie, zdrowie, miasta, przyrodę?
4: I jak nasze codzienne decyzje mogą pomóc je ograniczać?
5: W audycji Zmiana klimatu szukamy odpowiedzi.
4: Rozmawiamy z naukowcami, ekspertami i ludźmi, którzy wiedzą, co dzieje się ze światem.
5: Zmiana klimatu. Słuchaj w Polskim Radiu 24 od poniedziałku do piątku o 19.05
4: i na polskieradio.pl.
5: Zapraszamy.
4: Marta Hoppe
5: i Patryk Michalski.
0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Zatrzymani w Niemczech w Polsce mają usłyszeć zarzuty sabotażu i dywersji. Na początek dalszy ciąg sprawy podpalenia stacji Starlink. Tak, jesteśmy przeczuleni, mówi premier i zapowiada kontynuację policyjnych kontroli w szkołach.

0: przejdzie operację usunięcia guzka z płuca. Papież trafi dziś do kliniki Gemelli. Minęła siódma. Rafał Boguta, zapraszam. Dwie osoby podejrzewane o podpalenie stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu zostały zatrzymane w Niemczech, poinformował o tym szef MSWiA Marcin Kierwiński. Rząd nie ma wątpliwości. Za podpaleniem stoją rosyjskie służby. Zatrzymani mają usłyszeć zarzuty sabotażu i dywersji na rzecz obcego wywiadu. Więcej na ten temat Dagmara Kędzior.
1: Obydwaj mężczyźni to obywatele Turcji, którzy zamieszkują na terenie Niemiec. Jeden z nich to rezydent tego kraju, a drugi nie uzyskał tego statusu i miał zostać stamtąd wydalony. Zdaniem śledczych te osoby specjalnie przyjechały do Polski, by dokonać podpalenia. Komendant główny policji, generał inspektor Marek Boroń, mówi, że służby w ich sprawie dysponują twardymi dowodami.
2: Mamy nagrania, mamy ślady linii papilarnych, mamy DNA sprawców, wiemy jak się poruszali, wiemy kiedy przyjechali do Polski, wiemy kiedy z tej Polski zostali ewakuowani.
1: Teraz służby czekają na areszty dla zatrzymanych i wszczęcie procedury ekstradycyjnej, o czym mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński.
3: Osobom tym po przekazaniu do Polski postawione będą zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
1: Za co grozi nawet dożywocie. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Przypomnijmy, że do pożaru stacji Starlink na Mazowszu doszło 23 września. Kontrole policji w szkołach będą kontynuowane, poinformował premier Donald Tusk. Szef rządu podkreślił jednak, że sytuacja związana z bezpieczeństwem w placówkach oświatowych uspokaja się.
4: Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni? Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach i dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
0: Od początku akcji policja skontrolowała około 80 tysięcy placówek. Zatrzymano 135 osób. Działania mające na celu zwiększanie bezpieczeństwa w placówkach oświatowych to pokłosie zeszłotygodniowych ataków nożowników w szkołach w województwie mazowieckim. Oprogramowanie szpiegowskie Pegasus było kupione w czasach rządów PiS bez wymaganej akredytacji służb specjalnych, a zebrane przy jego użyciu materiały znajdowały się w dyspozycji izraelskiego producenta. To tylko niektóre ustalenia Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Jej członkowie zakończyli pracę i przedstawili jawną część ponad dwuletnich ustaleń. O szczegółach Małgorzata Naukowicz.
5: Podczas prezentacji raportu przewodnicząca komisji Magdalena Sroka z PSL-u mówiła m.in., że państwo polskie nigdy nie miało kontroli nad systemem Pegasus.
6: Producent miał możliwość dostępu do materiałów z kontroli operacyjnej realizowanej przez polskie służby.
7: Jeżeli państwo nie ma pełnej i sprawdzonej kontroli nad systemem zbierającym najbardziej wrażliwe dane, to nie buduje bezpieczeństwa.
5: Dodawał Mateusz Buchenek z Koalicji Obywatelskiej. Komisja Śledcza skierowała do prokuratury zawiadomienia dotyczące 11 osób. To m.in. były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, jego zastępca Michał Woś, byli szefowie służb specjalnych oraz ich koordynatorzy Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik.
8: To na nich ciążył prawny i konstytucyjny obowiązek pilnowania, by służby działały w granicach prawa i chroniły tajemnice Rzeczypospolitej Polskiej.
5: Mówił wiceszef komisji Tomasz Trela z Lewicy. Zarzuty dotyczą przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. W pracach Komisji Śledczej nie uczestniczyli posłowie opozycji. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
0: Raport komisji zostanie przedstawiony posłom prawdopodobnie na drugim posiedzeniu Sejmu w listopadzie. Audyt, przywrócenie biletu 20-minutowego, przedstawienie planu ogólnego, walka z zadłużeniem i przyjęcie przyszłorocznego budżetu. To tylko niektóre wyzwania stojące przed nowym prezydentem Krakowa Łukaszem Gibałą. Prezydent elekt deklarował już pierwsze decyzje.
9: Ujawnimy plan ogólny i przywrócimy poprzednią taryfę biletową. No ja wielokrotnie mówiłem o odpartyjnieniu urzędu i spółek miejskich, więc w tym sensie mieszkańcy odzyskają swoje miasto, ale też nie ukrywam, że jestem przeciwnikiem nadmiernej turystyfikacji, więc też branża turystyczna musi liczyć z tym, że będą pewne decyzje, takie jak chociażby opłata turystyczna. Też deweloperzy muszą się liczyć z tym, że tutaj będzie zupełnie inna polityka. Priorytetem będzie dobro mieszkańców.
0: Łukasz Gibała odebrał już w Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczenie o wygranej. Zaprzysiężenie odbędzie się w czasie sesji Rady Miasta w przyszłym tygodniu, a dokładnie w środę 21 października. Papież Leon XIV trafi dziś do rzymskiej kliniki Gemelli, gdzie przejdzie operację usunięcia guzka z płuca. Przyjęcie do szpitala zaplanowano na przedpołudnie. Nie podano jeszcze dokładnej daty zabiegu.
10: Jeszcze w poniedziałek przed południem papież pracował zgodnie z planem. Nie wziął jednak udziału w popołudniowych obradach spotkania poświęconego rodzinie i adhortacji Amoris Laetitia. Zaplanowaną na środę mszę kończącą tygodniowe obrady odprawi w jego zastępstwie kardynał Luis Antonio Tagle. Prefektura Domu Papieskiego przekazała, że w związku z hospitalizacją

0: papieża wszystkie audiencje zostały odwołane do 20 października. Leon XIV poinformował o planowanej operacji w niedzielę podczas modlitwy Anioł Pański. Guzek wykryto u niego podczas rutynowych badań. Jak przekazał Watykan, zmiana jest niewielka, dobrze zlokalizowana i znajduje się we wczesnym stadium. Pobyt papieża w szpitalu ma potrwać około tygodnia. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: W klinice Gemelli leczyli się wcześniej także poprzednicy Leona XIV, Jan Paweł II i Franciszek.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Przelotnie pada na północy i wschodzie kraju, bez opadów dziś głównie na zachodzie, ale tam z kolei może utrzymywać się jeszcze poranna mgła ograniczająca widzialność. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11 stopni na Suwalszczyźnie i Lubelszczyźnie do 14 stopni na Pomorzu i Dolnym Śląsku.
3: Poranek w Polskim Radiu 24.
4: 6 minut po godzinie 7, już czas na 24 pytania.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
5: Roch Kowalski, jeszcze raz mówię Państwu dzień dobry i witam się także z naszym gościem. Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu z Polski 2050. Dzień dobry, panie marszałku.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
5: Jak pan widzi przyszłość ustawy o blokowaniu nielegalnych treści w internecie? Czy ostatecznie uda się przyjąć taki projekt, który będzie do zaakceptowania także przez Kancelarię Prezydenta, żeby nie powtórzyło się weto?
6: No, tą dyskusję odbędziemy w Senacie dzisiaj, głosowanie jutro. Myślę, że dyskusja będzie gorąca, ale z punktu widzenia zadbania o bezpieczeństwo obywateli, w tym najmłodszych naszych obywateli, których trzeba chronić, to akurat nie widzę przestrzeni, w której by przez Senat miałoby to nie przejść. A zatem można już zacząć zastanawiać się, jak ostatecznie podejdzie do tego prezydent.
5: A w pańskiej ocenie ta ustawa mogłaby się jeszcze zmienić? Czy przedstawiciele prezydenta będą uczestniczyć w pracach senackich? Czy ma pan taką deklarację?
6: No już na posiedzeniu plenarnym nie ma sytuacji dodatkowych wystąpień przedstawicieli Kancelarii Prezydenta, ale przede wszystkim jasno trzeba zwrócić uwagę. Bardzo, tak jak samo i Prawo i Sprawiedliwość, chcą naciskać na to, żeby zdejmowanie treści ze stron odbywało się przez sędziego. To jest ta główna linia sporu, tylko naprawdę z punktu widzenia szybkości reagowania na bezpieczeństwo, szczególnie młodych ludzi, to musi być zdejmowane szybko. Natomiast przecież poszliśmy po pierwszym projekcie ustawy zgodnie z uwagami w tym kierunku, żeby proces odwoławczy był widoczny i był widoczny po stronie sądu.
5: Czyli w pańskiej ocenie ta ustawa, bo to taki jest zarzut podnoszony przez opozycję, głównie przez Konfederację, że ta ustawa w takiej formie, w jakiej państwo ją proponują czy przyjmują w parlamencie, że ona de facto wprowadza cenzurę w internecie, że wprowadza bardzo uznaniową możliwość usuwania treści z internetu.
6: Żadne uznaniowe, tylko naprawdę w katalogu rzeczy, które mogą być niebezpieczne. Tak jak chociażby ostatnia potencjalna sytuacja, w której jakiekolwiek nawoływanie się grup do podobnych działań, szczególnie przemocowych albo około przemocowych, należy je natychmiast zdejmować. Zwróćmy uwagę, że jeżeli jesteśmy użytkownikami różnych komunikatorów czy portali, typu chociażby w Facebook, to i tak mamy sytuację, w której, albo nie tak, mamy sytuację, w której właściciel i administrator Facebooka sobie decyduje, co może na nim wisieć, co nie. I panie redaktorze, mój czy pański profil może kiedy chce sobie zawiesić go, wyłączyć. Natomiast kiedy bym prosił ja albo znowu pan czy jakikolwiek obywatel o zdjęcie jakichś informacji nieprawdziwych, fejkowych, związanych chociażby z bo możemy na przykład Berdyczów dzwonić, bo Facebook może, ale nie musi tego zrobić, a w tej chwili będzie sytuacja, w której będzie można skutecznie zareagować i naprawdę przede wszystkim zadbajmy o bezpieczeństwo, a nie o jakiś

0: przed cenzurą, bo ten sam wspomniany chociażby Facebook, bo on na przykład nie lubi ci opcji politycznej, którą reprezentuje i sobie będzie zdejmował. Natomiast postępowanie odwoławcze w sądzie ureguluje to, czy była to decyzja słuszna, czy też nie, ale muszą być narzędzia szybkie do reakcji i warto zwrócić uwagę, że między innymi to służby apelowały o to, żeby takie rozwiązania wprowadzić, żeby można było skuteczniej, prewencyjnie działać w sieci, a nie płakać się post factum.
1: Panie marszałku, zmienimy temat. Dzisiaj Karol Nawrocki udzielił wywiadu Rzeczpospolitej. Mówi w tym wywiadzie między innymi, że chce, tu cytat, systemowo rozwiązać spór dotyczący nominacji ambasadorskich. Tyle, że pan prezydent nie widzi partnera do rozmowy na ten temat w Radosławie Sikorskim. Mówi Karol Nawrocki, po co mam rozmawiać z ministrem, który nie jest gospodarzem sytuacji, i wskazuje, że gospodarzem tej sytuacji, opiekunem tego tematu jest premier Donald Tusk. Czy to jest realne wyciągnięcie ręki, czy przedłużanie dyskusji o dyskusji?
0: Trzeba szybko uregulować kwestię ambasadorów na świecie, bo jest to naprawdę utrudniające życie polskiej dyplomacji, a zatem też i polskiej racji stanu. Upór poprzedniego prezydenta, jak i obecnego, utrudniający pracę rządu i politykę zagraniczną, jest oceniane także międzynarodowo jako coś wręcz żenującego. Natomiast jeżeli teraz wyciąga sygnał, że jednak chce się domówić, to trzeba ten sygnał podjąć i go zrealizować. Niemniej trzeba jasno zaznaczyć, zawsze było, niezależnie jaki rząd funkcjonował, to po stronie ministra spraw zagranicznych dochodziło do domawiania się z kancelarią prezydenta co do ambasadorów i te decyzje były podpisywane, więc to jest takie wyciąganie, wydłużanie sytuacji. Ale
1: jak rozumiem, panie marszałku,
0: z dobrej woli warto z niego skorzystać.
1: Jak rozumiem, to nie jest spór jakkolwiek merytoryczny o samych kandydatów, to jest po prostu przeciąganie liny, tak? Kto postawi na swoim.
0: Nie, to zdecydowanie jest to polityczny ciąg zdarzeń, który może gdzieś zaczyna o kolejną odsłonę. Warto w to wejść i spróbować dokończyć sprawy, chociaż ja do końca nie jestem przekonany, czy to jak premier, a nie minister spraw zagranicznych pójdzie na spotkanie w sprawie ambasadorów, to nie będzie to tylko do kolejnej jakiejś odsłony politycznego spektaklu, a nie załatwienia sprawy. Jeżeli natomiast pan prezydent dotrzyma słowa, że premier, jeżeli się z nim spotka w sprawie ambasadorów i domówi to, no to warto spróbować. Tylko jeszcze raz powtarzam, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pan prezydent mógł podpisać nominację ambasadorów zgłoszonych przez rząd Polski, także przygotowanych zgłoszeń przez wicepremiera ministra spraw zagranicznych.
1: Panie marszałku, czy z perspektywy czasu nie było błędem Polski 2050? Ja przypomnę, że Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu z Polski 2050 właśnie jest gościem Polskiego Radia 24. Panie marszałku, czy nie było błędem z perspektywy czasu niewystawienie przez pańskie ugrupowanie kandydata na prezydenta Krakowa?
0: To nie jest kwestia analizy w kategoriach błędu, a analizy w kategoriach lojalności w koalicyjnej. Naszym kandydatem i wydaje się bardzo dobrym, który miałby jednak szansę, był Paweł Ślis, krakowianin z krwi i kości, bardzo zaangażowany w życie swojej społeczności. Natomiast decyzja zapadła taka, że tutaj po wystawieniu kandydatki Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego nie wchodzimy w szkodę, wystawiając swojego kandydata.
1: No, ale chyba też nie było oficjalnego poparcia Polski 2050 dla Moniki Piątkowskiej, prawda?
0: To jest sytuacja, w której Monika Piątkowska nie budzi i nie budziła pozytywnych emocji.
1: Nie, panie marszałku, próbuję po prostu dojść do tego, bo pan mówi o lojalności koalicyjnej, no ale to każdy koalicjant miał inną formę okazywania tej lojalności, bo PSL poparł Piątkowską, ale Lewica wystawiła swoją kandydatkę i nikt braku lojalności Lewicy nie zarzucał. Pytanie, czy nie chodziło po prostu o to, że nie mieliście szans w tych wyborach?
0: Z naszej strony to nie jest powiedziane.

0: że mieliśmy szans, bo nasz kandydat nie wystartował. To jest kwestia jednak wyborów samorządowych, które właśnie i też w Krakowie pokazały, że nie liczył się tylko szyld polityczny, ale jeszcze sama osoba kandydatki. Stąd uważam, że Paweł Ślic miałby szansę, ale to jest gdybanie. Nie wystawiliśmy, nie wchodząc akurat tutaj w drogę kandydatowi Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale faktycznie nie miało miejsca jakieś poparcie dla konkretnej osoby wystawioną przez nich, ale też nie było żadnych sygnałów, które by powodowały, że w jakiś sposób byłaby, nie wiem, krytykowana przez nas w czasie kampanii. Co więcej, ja w swoich wypowiedziach mówiłem, że zagłosowałbym na Monikę Piątkowską, natomiast nie jestem krakowianinem i to była decyzja mieszkańców Krakowa, którzy wybierali swojego gospodarza i jak widać, jeszcze raz to podkreślę, poza szyldem ważny był jeszcze sam kandydat i wybrali pana Gipałę.
1: Czy wynik pani senator Moniki Piątkowskiej w Krakowie to jest jakiegoś rodzaju ostrzeżenie dla koalicji rządzącej, że chociażby jeśli chodzi o mobilizację własnego elektoratu, to nawet w wielkich miastach jest o to trudniej niż było w 2023 roku? Znacznie trudniej?
0: Oczywiście trudno zachwycać się tym wynikiem i trudno byłoby nie wyciągać również, i to przede wszystkim w obszarze Małopolski, swoistego rodzaju doświadczenia, które spowoduje, że już szykując się do przyszłorocznych wyborów jest sporo do zrobienia, ale naprawdę przy wyborach uzupełniających i samorządowych bardzo często głównym argumentem jest jeszcze osoba kandydująca, która nie zawsze przekłada się wynikiem na sondaże. Natomiast tak, każde wybory w każdym aspekcie powinny być analizowane pod kątem umiejętności, możliwości organizacyjnych, też docierania do mieszkańców, do obywateli. Jest lekcja do zrobienia, ale też daleki jestem od tego, bo to jak słyszę Prawo i Sprawiedliwość zachwycające się przegraną kandydatki koalicji, a ich kandydat nie wszedł nawet do drugiej tury, a sondaże na terenie Małopolski pokazują zgoła inne wyniki dla największych ugrupowań. My też mamy zdecydowanie dużo do zrobienia, chociaż w samym Krakowie ostatnie sondaże pokazują przekroczenie progu 5%, ale to jest zdecydowanie sygnał, który pokazuje do roboty.
1: Czy różnego rodzaju, panie marszałku, nazwę to ogólnie używki, są problemem wśród parlamentarzystów, wśród posłów i senatorów? Pytam także w kontekście sprawy związanej z panem byłym wiceministrem rolnictwa Michałem Kołodziejczakiem.
0: Znaczy w senacie wszystkim, bo tam funkcjonuje, w najmniejszym stopniu nie widzę tego problemu i jakichkolwiek sygnałów, które pokazują, że senatorowie nie funkcjonują w sposób stały. W Sejmie też wydaje mi się, że są to jednostkowe przypadki, takie jak których pan wspomina. Osobiście nie mam nic przeciwko temu, nawet gdybyśmy się sprawdzali przed wejściem do zakładu pracy, jakim jest parlament. Natomiast jednostkowo to, co się dzieje poza godzinami pracy, bo tutaj trzeba jasno podkreślić, że też cała sprawa pana Kołodziejczaka nie miała miejsca na terenie parlamentu, jest bulwersująca, jest do sprawdzenia, jest do wyciągnięcia konsekwencji zarówno politycznych, jak i prawnych. I to każdy obywatel, w tym parlamentarzysta, musi mieć świadomość, że za tego rodzaju sytuację musi odpowiedzieć.
1: Wie pan, bo przypomniało mi się w kontekście także sprawy Michała Kołodziejczaka, ale też w kontekście tego, co widziałem przez lata w parlamencie. Przypomniała mi się wypowiedź marszałka Szymona Hołowni, kiedy jeszcze był marszałkiem Sejmu i był problem z posłami, którzy nadużywali pewnych substancji w hotelu sejmowym. Marszałek Hołownia mówił wtedy, że alkohol nie jest w Sejmie jedynym problemem.
0: To oczywiście trzeba patrzeć na doświadczenie marszałka Hołowni w kwestii też nadzorowania tej części hotelowej. Ja jeszcze raz podkreślę, nie widzę tego problemu w Senacie w żadnym stopniu, natomiast jeżeli Także kilku parlamentarzystów dotyka choroba nadużywania czy alkoholu, czy też niestety narkotyków, no to muszą liczyć się z konsekwencjami. Dobrze, że to już nie ma miejsca w żadnym stopniu na

0: na korytarzach sejmowych i parlamentarnych. Natomiast no to z punktu widzenia dbania o zakład pracy jesteśmy na to coraz bardziej
1: pan, też szkoda, to
0: czujni. Jako dziennikarze też, bo to też jest kwestia taka, że będąc na korytarzach parlamentu, no raczej mało który parlamentarzysta wam się przyśliźni obok.
1: To poniekąd prawda, ale też myślę sobie, że niepotrzebna jest w takich okolicznościach taka źle rozumiana lojalność w samym klubie, no bo przecież szczególnie wy politycy widzicie się także za zamkniętymi drzwiami. Panie marszałku, na koniec chciałem, żebyśmy jeszcze porozmawiali.
0: Ale jednak podkreślił, bo za zamkniętymi drzwiami parlamentu takie rzeczy też nie mają miejsca. Okay. Natomiast każdy ma odpowiedzialność za swoich członków i powinien reagować, jeżeli pojawiają się jakieś sygnały. Ja z panem Kołodziejczakiem nie mam najmniejszego
1: kontaktu. Jasne, to nie był zarzut kontaktu. Osobiście do pana. Proszę tego tak nie traktować. Dobrze, panie marszałku, na koniec w takim razie wątek zagraniczny, bo chciałem jeszcze porozmawiać dwoma zdaniami o kolejnym piwocie po stronie Donalda Trumpa, który chyba po kolejnej rozmowie z Władimirem Putinem znowu uległ czarowi, w cudzysłowie, przywódcy rosyjskiego. Donald Trump mówi, że Władimir Putin jest właściwie bardziej chętny i gotowy do osiągnięcia porozumienia z Ukrainą niż prezydent Zełenski, a wcześniej oczekiwał od Ukrainy przeprowadzenia wyborów i zmiany swojego lidera. Czy to pęknięcie pomiędzy Ameryką a Europą w patrzeniu na Rosję jest coraz głębsze?
0: Czy to nie jest pierwszy raz, kiedy prezydent Trump zmienia zdanie względem Ukrainy? Miejmy nadzieję, że zaraz ponownie wróci do takiego stanu stabilności, w którym będzie jednak patrzył na tych, którzy bronią się przed agresją, a nie na agresorów w taki życzliwy sposób. Sama kwestia przecież związana z olejem napędowym i kupowaniem tego od Rosji, w tym apelowaniem i nakazaniem wręcz Ukraińcom, żeby nie atakowali rafinerii w Rosji, z punktu widzenia militarnego jest dla Ukrainy dosyć dużym ciosem, bo to, przepraszam, była skuteczna forma walki Ukrainy z Rosją, a teraz to jest kolejny cios, w którym po takich zdaniach prezydenta Trumpa może nastąpić znowu jakieś zatrzymanie wsparcia dla Ukrainy. Wsparcie na różnych wymiarach.
1: Ponoć
0: nie
1: była,
0: tylko
1: ponoć była też groźba, że jeśli te ataki ukraińskie na infrastrukturę, krytyczną naftową w Rosji nie dobiegną końca, to Amerykanie w ogóle wstrzymają dostawy broni do Ukrainy.
0: No właśnie, to brzmi bardzo poważnie. Popatrzmy na to z punktu widzenia polskiego interesu, a polskim interesem jest to, żeby Ukraina obroniła się przed agresją rosyjską, a te decyzje prezydenta Trumpa z militarnego punktu widzenia, taktycznego punktu widzenia osłabiają Ukrainę i to nie jest dobra wiadomość także dla nas.
1: Właśnie, bo to już moje ostatnie pytanie, panie marszałku. A czego nas ta kolejna zmiana nastawienia Donalda Trumpa do Ukrainy powinna uczyć, jeśli chodzi o nasze partnerstwo i nasz sojusz z Amerykanami?
0: Tu na pewno szanować nadal partnera, jakim są Stany Zjednoczone, bo wojsko amerykańskie jest bardzo mocnym sojusznikiem, ale jednocześnie wzmacniać własny potencjał i potencjał współpracy militarnej z państwami Europy, bo wszyscy tutaj jesteśmy na miejscu, tu żyjemy, mieszkamy, także nasi sąsiedzi, i postawienie tutaj na silny sojusz taktyczny będzie stabilne wobec również swoistego rodzaju niestabilności prezydenta Trumpa.
1: Wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050. Panie marszałku, dziękuję. Udanych obrad dzisiaj.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Autopromocja.
3: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
2: Autopromocja. Przegląd prasy.
4: 25 minut po godzinie 7. Roch Kowalski cały czas z nami.
1: Bez zmian.
4: Po godzinie 8 kolejne 24 pytania. Jeszcze chciałbym

0: nawiązać do tego wywiadu, którego udzielił pan prezydent w Dzienniku Rzeczpospolita. Na koniec jest pytanie dotyczące nie tyle sztuki, nie tyle obrazu burza, która wisi w gabinecie pana prezydenta, ale generalnie jeżeli chodzi o ten zakres... Przepraszam, czy ja mogę poprosić o więcej światła? Bo tak mi nagle przy gazetach trochę zgasło. Dziękuję bardzo. A propos tego, co pan prezydent mówi w kwestii jego prerogatyw, jakie są obowiązki pana prezydenta. I pan prezydent mówi tak. Mogę powiedzieć jedno. Znam granice swojej władzy. Wyznaczają je konstytucja, prawo i odpowiedzialność przed Polakami. Mam silny mandat społeczny, ale nie oznacza to, że zawsze mam rację. Dlatego właśnie w moim gabinecie wisi burza. To jest obraz Międzywojnia, żeby każdego dnia przypominała mi, że urząd prezydenta jest czymś wielkim, ale człowiek, który go sprawuje, nie jest większy od sprawy, której służy.
1: Patetycznie.
0: Bardzo. Ale ja mam takie wrażenie, że za każdym razem, kiedy dochodzi do jakiejś wymiany między panem premierem a panem prezydentem, to burza jest chyba tutaj najbardziej odpowiednim słowem.
1: Znaczy, pan prezydent ma pełną rację. Granice jego władzy wyznaczają ustawy i konstytucja. To prawda, tylko pan prezydent i rząd różnie te konstytucje bardzo często interpretują. I to w tej interpretacji tkwi podstawowy problem. No tak jak na przykład z kwestią odbierania ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To znaczy, czy prezydent ma taki obowiązek, czy jednak może prowadzić analizę kandydatur i wybierać kandydatów, od których przyjmuje ślubowanie. No to jest właśnie, w teorii to wszystko brzmi bardzo ładnie, właśnie tak jak opisał to pan prezydent, że pan prezydent nie zawsze ma rację i że ogranicza go konstytucja, ale w praktyce prezydent na przykład w niektórych kwestiach nie przyjmuje, że mógłby nie mieć racji, więc tak jest to.
0: W swojej rozmowie nawiązałeś również do sprawy Michała Kołodziejczaka, który wezwał na pomoc detektywa Rutkowskiego. Państwo kojarzą oczywiście najsłynniejszego detektywa w Polsce.
2: Witam was pięknie, tym razem już z bazy biura, gdzie dzisiaj dużo się dzieje. Zobaczcie, ile ludzi i nie jest to wcale komis samochodowy, tylko dzisiaj robimy pierwszy pilotażowy program nowej produkcji, o której niebawem się dowiecie.
0: Czy twoim zdaniem nawiązanie relacji między detektywem Rutkowskim a Michałem Kołodziejczakiem jest jakimś nowym serialem?
1: To jest,
0: show,
1: ale który... to jest... Znaczy mam problem, bo historia, która kryje się za tą współpracą, jest bardzo poważna. I tak. Zarzuty, które są formułowane... To teraz na poważnie, zanim zaczniemy się śmiać. I zarzuty, które są formułowane wobec ministra Kołodziejczaka, jak i sam chyba problem ministra Kołodziejczaka, to są bardzo poważne tematy. No i do pomocy w tych ważnych tematach zostaje włączony detektyw Rutkowski. Przepraszam,
0: Od lat na szczycie jakby. To jest też niesamowite. Kariera detektywa Rutkowskiego, ja jeszcze pamiętam show telewizyjne, no to cały czas gdzieś tam we mnie jest żywa. To jest trochę bohater mojego dzieciństwa.
1: Polecam państwu, w sieci jest nagranie, jak minister jak Michał Kołodziejczak przedstawia pana Krzysztofa Rutkowskiego jako swojego doradcę do spraw bezpieczeństwa.
0: Ja czuję się od razu dużo bardziej bezpieczny. Już za chwilę informacje. Z Rochem spotykamy się po godzinie 8.
1: Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem.

0: reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Na zegarach już 7:31. Rafał Boguta, zapraszam. Niemieckie służby na wniosek polskiej policji zatrzymały dwóch obywateli Turcji. Mężczyźni są podejrzani o podpalenie stacji Starlink na terytorium Polski. Nie ma wątpliwości, że za aktem dywersji stoją rosyjskie służby, podkreśla minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
2: Coraz częściej rosyjskie służby sięgają po ludzi związanych ze światem kryminalnym. Nigdy nie sięgają po swoich własnych obywateli. Mieliśmy kilkudziesięciu obywateli Ukrainy, ale też i mieliśmy obywateli Kolumbii, obywateli innych państw. Tym razem mamy do czynienia ze zlecaniem takiego działania obywatelom Turcji.
1: Po przewiezieniu zatrzymanych do Polski usłyszą oni zarzuty sabotażu i dywersji na rzecz obcego wywiadu. Śledczy ustalili, że celem sprawców było zakłócenie ruchu i łączności internetowej systemu Starlink w Polsce oraz innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Mężczyzna, który chciał dokonać zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, będzie dziś przesłuchany w prokuraturze. Wczoraj został przewieziony do stołecznej komendy policji, poinformował Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej.
3: W godzinach około południowych zostało zarządzone doprowadzenie tego mężczyzny do prokuratury celem przeprowadzenia z jego udziałem czynności procesowych. W godzinach późno popołudniowych planowane jest przeprowadzenie konferencji prasowej referującej dotychczasowe ustalenia.
1: Zatrzymany w związku z groźbami ataku na premiera to 60-letni mieszkaniec Dolnego Śląska. Mężczyzna był aktywny w internecie i utrzymywał kontakty z osobami głoszącymi skrajne poglądy. NATO jest gotowe do odparcia zagrożenia, zapewnia szef wojsk sojuszu w Europie. Generał Aleksus Grynkiewicz wziął udział w Warsaw Security Forum. Przewaga wywiadowcza sprawia, że NATO nie zostanie zaskoczone w razie ataku. Będzie miało czas na szybkie rozmieszczenie wojsk w celu uniemożliwienia zajęcia terytorium, mówił generał Grynkiewicz. Spotykamy się tutaj w Polsce silniejsi niż kiedykolwiek, zjednoczeni wokół wspólnej wizji sojuszu, lepiej przygotowanego i dysponującego większą siłą rażenia. Wiemy, jak walczyć, jeśli wojna do nas dotrze, i wiemy, że zwyciężymy. Dziś drugi dzień konferencji. Głosy zabiorą m.in. ministrowie spraw zagranicznych Polski, Niemiec, Norwegii i Wielkiej Brytanii.

0: Każdy, kto miał w planach dzisiaj na przykład mycie samochodu, powinien się nad tym dwa razy zastanowić, ponieważ dzisiaj sporo chmur, no ale przede wszystkim przelotne opady deszczu niemal w całym kraju. Na termometrach z kolei maksymalnie 14 stopni. Natomiast od jutra ma być przynajmniej cieplej, nawet do 18 stopni, a w niektórych regionach Polski nawet zobaczymy 20 na plusie. A w Wuhan jaka temperatura? 28 stopni, całkiem przyjemnie i słonecznie. Sport. Albo w Wuhan, jak Andrzej Grabowski tutaj raczył już nam powiedzieć,
1: to że... To prawda, za sekundkę będziemy na takiej lekcji chińskiego wirtualnej.
0: Może się przydać na przyszłość, niektórzy mówią, ale to zostawmy, bo to jest
1: przyszłość polityka. Na przyszłość to akurat się zawsze może przydać.
0: Spoglądam na korty właśnie w tej chińskiej miejscowości, gdyż tam Maja Chwalińska.
1: Mieście, proszę pana, to duże miasto jest.
0: Tak? Oczywiście, nigdy nie byłem.
1: Ale znasz kogoś, kto był?
0: Znam jedną rzecz, która się tam pojawiła, a potem zmieniła życie na parę lat. Ale wiesz co, na ekranie komputera to zawsze jest takie malutkie, więc...
1: Tak. Ale na ekranie komputera wszystko jest malutkie.
0: Zostawmy komputery. Maja Chwalińska, Major Szerif w pierwszej rundzie turnieju. Już są na korcie. Jak idzie Polce?
1: Na razie wszystko spokojnie, płynnie. Jest remis 2-2, więc tutaj...
0: Pierwszy set.
1: Nie mamy się na razie czym przesadnie ekscytować ani w jedną, ani w drugą stronę. Jeśli chodzi o tenisa, no to też oczywiście wspominany już godzinę temu półfinał. Co ja mówię? Jaki półfinał? Jedna ósma finału w deblu. Jan Zieliński, Australijczyk Pullmans, panowie pierwszego seta wygrali po tiebreaku. W drugim na razie przegrywają 4-5 i zanosi się na tego decydującego seta, bo tam panowie Brytyjczycy i ich rywale są dwie piłki, a właściwie już tylko piłkę od wygrania tego seta. Ale właśnie, proszę pana, no to skoro już mówimy o lekcjach

0: chińskich, polsko-chińskich, chińsko-wuhańskich, no to posłuchajmy, jak to mówią w Chinach.
1: Wuhan.
0: Zapamiętał pan?
2: Wuhan.
0: Dobrze, to jeszcze, żeby się panu utrwaliło i państwu też.
1: Wuhan.
2: To bardziej takie nawet U bez tego W z przodu.
0: Wuhan.
2: Wuhan.
0: Coś takiego. No jeszcze do Tomka Sajewicza moglibyśmy rzeczywiście
2: tyle
0: zadzwonić
2: lat
0: i dopytać.
2: I człowiek się nie nauczył. To ja jestem, proszę wybaczyć. Ale znam inny język. W jakim to jest języku? Alejandro Dawidowicz Fokina.
0: W każdym.
2: W każdym. To
0: bo to jest i po hiszpańsku, i chyba po rosyjsku też, bo tam się korzenie trochę przeplatają u rywala Huberta Hurkacza, bo to z tym zawodnikiem właśnie tak. Hubert grać będzie dzisiaj. Ale to będzie tak mniej więcej po południu naszego czasu.
2: Mówią,
0: tak,
2: że 14 z haczykiem.
0: Taka pora wczesnego obiadu, bądź lunchu, jakby w korporacjach powiedzieli. A w Chinach to już będzie raczej taki późny wieczór.
2: No, z kolei Hurkacz absolutnie w gazie.
0: Oj, dobrze to wygląda rzeczywiście u Hurkacza. Przypominamy, co jest dzisiaj wtorek, to tak. Piątek wygrał z Nowakiem Dżokowiczem. No i ciekawe, gdzie jeszcze dojdzie Hubert Hurkacz. Zresztą w tych azjatyckich turniejach Polakom na razie idzie całkiem przyzwoicie. Iga Świątek gra też przecież w ćwierćfinale w Pekinie. Teraz będzie zaczynała nie dziś, ale bodaj jutro turniej właśnie w Wuhan.
2: Wuhan.
0: Wuhan. To myślisz, że teraz będziesz powtarzać tak przez cały dzień. Wrócisz do domu, będziesz mówił Wuhan, Wuhan. Aż pomyślałem, że oszalałeś.
2: Może sobie nawet jakiś program historyczny włączę, taki wiesz, o Hunach i tak dalej. Jak to
0: muszę, muszę ci powiedzieć, że pamiętam z igrzysk,
2: w oryginale.
0: Z igrzysk w Pekinie, co pokazują w chińskiej telewizji na tych głównych kanałach, to byłem przerażony. Takie filmy wojenne o jakichś wspaniałych chińskich bohaterach. Lepiej tego nie oglądać. Jeszcze kilka spraw innych, zanim dojdziemy do innych ciekawostek. Dla tych z państwa, którzy być może zaspali albo mieli inne sprawy na głowie, to dodajmy, że wczoraj w Ekstraklasie Radomiak przegrał z Motorem Lublin 2-3. Gol dla Motoru, ten decydujący w końcówce. DKS Katowice znów z błyszczącymi Szkurinem i Nowakiem wygrał 2-1 z Wieczystą Kraków. Też bardzo efektowna asysta Galana. Za granicą przede wszystkim włoska Serie A. Atalanta 3-1 wygrała z Wenecją. W Atalancie na kilkanaście minut pojawił się Nikola Zalewski. Grało też Torino z Udinese. Udinese tym razem bez Polaków. Torino 2-1 wygrało. A nie wiem, czy pamiętasz takiego piłkarza jak Sandro Kulenowicz? Pamiętasz?
2: Nie.
0: W Legii grał za Włukowicza tak 7-8 lat temu i strasznie wszyscy go krytykowali, że piłkę nie potrafi grać, że sobie nie radzi, że jest jakiś taki drewniany. A tu gola strzelił decydującego w tym meczu.
2: Drewniany, bo to Heban jest, więc po prostu nie docenili tego
0: Sandro,
2: drewna.
0: Sandro Kulenowicz wczoraj był bohaterem połowy Turynu za to. Ale co jeszcze dzisiaj? Liga Mistrzów wraca przede wszystkim. No nie wiem, który z tych meczów będziesz najbardziej śledzić. Myślę, że Sabach Baku Slavia Praga to jest twoja kandydatura, bo tam mnóstwo Polaków przecież.
2: A ty wiesz, pewnie nie wiesz, państwo na pewno nie wiedzą, że ja się w czeskiej Pradze to zaręczyłem, więc mnie Praga jest bliska sercu. Ale to było lata temu, nawet wcześniej niż ten piłkarz z Legii.
0: Dobrze, dobrze. Nie bronimy w to, bo nie dobroniemy do końca serwisu i nie puścimy też tego, co się wydarzyło w Stanach. Ale dodajmy Arsenal kontra Lille, Atletico Manchester United, Galatasaray Barcelona, Villarreal Napoli, to między innymi dzisiaj. Dziś też Gdańsk i ważny mecz polskich piłkarek. To pierwsza runda barażów o miejsce w Mistrzostwach Świata. Polki, przypomnijmy, 3-4 dni temu przegrały, to był piątek, przegrały z Belgijkami na wyjeździe 0-1, więc dzisiaj o 18:00 szansa na odrobienie strat. No ale te kwalifikacje są dość skomplikowane. 2 albo 3 rundy w zależności od wyników. No dobrze, to jeszcze sprawa amerykańska, proszę pana. 14 milionów dolarów. Wie pan, co tyle może kosztować? No proszę sprawdzić, zgadnąć.
2: 14 milionów, co ja mogę... No na pewno... O, już wiem. Auto Cristiano Ronaldo.
0: Prawie. Koszulka Michaela Jordana z 98 roku i to jest, proszę pana, najwyższa cena, jaką kiedykolwiek zapłacono za koszykarską pamiątkę.
3: Mający siedzibę w Pensylwanii, dom aukcyjny poinformował o tej transakcji i wskazał nabywcę. Został nim Ron Firman, inwestor z branży nieruchomości w Miami. Czerwona koszulka to ta sama, w której Jordan wystąpił 5 czerwca 1998 roku podczas drugiego meczu serii. Tamtego wieczoru wraz z drużyną Chicago Bulls pokonał Utah Jazz, doprowadzając do wyrównania stanu rywalizacji na 1-1. Ostatecznie Jordan i Bulls wygrali całą serię w 6 meczach, zdobywając 6. i ostatni tytuł mistrzowski w karierze zawodnika, który później trafił do Galerii Sław. Sezon 1997-98 był tematem 10-odcinkowego serialu dokumentalnego Ostatni Taniec, którego premiera odbyła się w 2020 roku. Choć znaczenie Michaela Jordana na rynku pamiątek sportowych było już od dawna ugruntowane, jego wartość wzrosła teraz do poziomu elitarnej klasy aktywów, zarezerwowanej zazwyczaj dla kultowych dzieł sztuki, poinformował dom.

0: aukcyjny z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: No to jeszcze jedna, proszę pana, ciekawostka z Argentyny, właściwie z Benin. No nie wiem, czy pan pamięta, taki był mecz kilka dni temu, pożegnanie Messiego z kadrą Argentyny. Argentyna grała z Beninem, Argentyna wygrała 3-0, gol i dwie asysty Messiego, ale w Beninie tego meczu miło nie wspominają. Drugi trener ich kadry, pan Tunde Adelakun, mniej więcej tak to się chyba czyta, nie znam tych dialektów. No miał dużo żali, bo tak, Benin w ogóle nie uczestniczył praktycznie w tym beneficie, nie mieli żadnych zysków z biletów. Piłkarze nawet nie mogli wejść do szatni argentyńskiej, wymienić się chociażby z argentyńskimi piłkarzami i koszulkami. Nawet nie było szans na zdjęcie z Messi. I wie pan, no to tak nieprzyjemnie, bo właściwie na przykład tutaj też trener pisze między innymi, że gdy dla Messiego utworzono szpaler, ktoś zaproponował, bo nasza drużyna ustawiła się w szeregu i nagrodziła go brawami. Imponujące było tempo, w jakim ochroniarze rozpędzili tę niewielką grupę zawodników. Wyglądało to tak, jakby moi chłopcy byli gangsterami w samym środku zamieszek, proszę pana. Ale się poczuli źle.
2: Sytuację na pewno by uspokoił Wojciech Szczęsny, który taki gest uspokajający.
1: Kalma.
2: Zdecydowanie. Obiecałem, bo poruszyliśmy ten temat, prawda, że Grzegorz Krychowiak, oprócz tego, że był świetnym piłkarzem, to teraz dowiadujemy się, że jest świetnym piosenkarzem. Pojawił się na roztańczonym narodowym, a z racji mojej przeszłości jest to festiwal bardzo bliski memu sercu. Proszę posłuchać, jak nasz reprezentant śpiewa.
3: Świat podróży, czas mi dalej służy, nieźle, powiesz mi nici na jej guzi. Dobieram je do krawata, robię dookoła świata, zmieniam kraje tak jak kluby.
1: No taki konkretny raper. Wstydu nie ma.
2: PSŻ, hejże. To są... Ja też bym mógł tak.
1: A jaki myśli pan, że pseudonim miałby Krychowiak jako raper? MC Krychowiak, czy trochę bardziej wyrafinowany?
2: Czekamy na państwa komentarze i państwa telefony w tej sprawie. Andrzej Grabowski, dziękuję ci bardzo za to spotkanie. Ja podejrzewam, że w sieci ten występ Krychowiaka to już na pewno ma dziesiątki tysięcy odsłon, bo to jest absolutny hit. No to może czas zobaczyć, czym żyje internet, co tam się dzieje. Kamil Smogorzewski razem z nami. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, cześć.
2: To oznacza, że przed nami jecha dnia. Kamil, internet przede wszystkim rozgrzały ostatnio wybory w Krakowie. Zresztą dobę w sieci otwierają właśnie wybory w Krakowie. Czego w Google'ach szukali internauci? No i jak te wyniki w Krakowie zostały odebrane w takiej przestrzeni właśnie komentatorskiej?
4: Wiesz co, ja myślę, że po tym, co zarapowałeś, to też może być trochę komentarzy i trochę interakcji pod dzisiejszą audycją. Naprawdę bardzo, bardzo mi się to podobało. Natomiast no, rzeczywiście wczoraj Kraków zdominował internet. No i my internauci wyszukiwali, i kto wygrał, i nazwisko Gibała. Bo uwaga, pomimo tego, że w kampanię i w ogóle w te wybory zaangażowało się bardzo dużo ogólnopolskich polityków, wszystkie najważniejsze stacje o tym mówiły, to nie wszyscy jeszcze wiedzą, kim jest nowy prezydent Krakowa. Natomiast no, można było się trochę tego spodziewać, to znaczy przegrana kandydatki Koalicji Obywatelskiej no, jakby rozlała się na takie zdanie, że to koalicja ogólnie przegrała, pan premier przegrał i ponad 66% komentarzy tego dotyczyło właśnie.
2: Panu premierowi w tym wszystkim się oberwało, bo tak czytam w raporcie Res Futury, że no, te wybory w Krakowie zostały odebrane jako porażka Koalicji Obywatelskiej.
4: Tak, tak. No, ja bym jednak takiej aż dużej wagi na politykę ogólnopolską nie przekładał tych wyborów w Krakowie. Natomiast no, po serii, no, można powiedzieć, sromotnych sukcesów tego rządu w ostatnich dniach i tygodniach, no, to jest kolejne gdzieś tam potwierdzenie, że koalicja, mówiąc kolokwialnie, no nie dowiozła. Nie dowiozła tych wyborów i co może będzie jeszcze chwila na to, żeby o tym porozmawiać. na przykład rozliczeń Prawa i Sprawiedliwości, to się cały czas przewija. I w każdej takiej sytuacji będą komentarze odnoszące się i będzie ich całkiem sporo, znaczy przynajmniej tyle, żebyśmy mogli je zauważyć, skategoryzować i o nich rozmawiać, że koalicja, no a w tym oczywiście pan premier, na którym skupia się głównie,

0: rozliczyła Prawa i Sprawiedliwości, a nie dość, że nie rozliczyła, to jeszcze przegrywa na przykład wybory.
1: Można było się spodziewać, że takim tematem, który przekieruje uwagę opinii publicznej na politykę, będzie sprawa Pegasusa. No i efekt tych prac komisji śledczej. Ale tutaj chyba internet, jakby to kolokwialnie nie powiedzieć, nie zażarł tego tematu.
0: No bo kto to pamięta? To znaczy, oczywiście tu trochę...
1: Trzeba być koneserem polityki.
0: Trzeba się urodzić bardzo dawno temu. No ale tak już poważnie mówiąc, ludzie pamiętają, że sprawa Pegasusa była, że to było bardzo, bardzo głośno o tym, że tak nie powinno być. No, nikt nie lubi być podsłuchiwany, więc ciężar jakby gatunkowy tej afery w tamtym momencie był bardzo duży. Natomiast dzisiaj, dzisiaj już można powiedzieć, internauci tego nie kupili. To znaczy nie ufają, że i komisja, i przewodnicząca, i pan Donald Tusk jest w stanie teraz tym Pegasusem cokolwiek zdziałać. Znaczy te hasła rozliczenia Prawa i Sprawiedliwości w tym akurat temacie i poparcie premiera to jest około 30% i to jest naprawdę niewiele jak na aferę, która rzeczywiście wstrząsnęła wieloma bańkami w internecie, ale też sporą częścią opinii publicznej, no bo tu się pojawia jeszcze wątek międzynarodowy, jakieś izraelskie siły. No więc to wszystko mogło się złożyć w piękną opowieść o tym, że rząd jest skuteczny, tylko chyba zły moment jest na to.
1: Bo rozumiem, że internet żyje między innymi inną aferą, aferą Kołodziejczaka.
0: No między innymi aferą Kołodziejczaka. Powiem tak, no gdyby nie było na przykład wyborów w Krakowie, to prawdopodobnie sprawa Pegasusa wczoraj wybrzmiałaby mocniej. Gdyby nie było afery Kołodziejczaka, również wybrzmiałaby mocniej. Dlatego mówię, że może ten czas był... Nie, no to ja wiem, że posiedzenia komisji ustala się dużo wcześniej i trudno jest przewidzieć, jakie afery wybuchną w międzyczasie. Natomiast to jest jeden z elementów, gdzie w komunikacji mówimy, że to coś albo kolokwialnie mówić zażre, albo nie. No i tutaj nie, ale rzeczywiście sprawa Kołodziejczaka to już jest trzeci chyba dzień, dzisiaj będzie czwarty. Gdzie to jest na topie. I co ciekawe, nie zmienia się jakoś szczególnie sentyment wobec tej sprawy, ani sentyment wobec pana posła. Ta obrona jest dość znikoma w internecie. Tak jak wczoraj rozmawialiśmy, pamiętam pojawienie się pana Rutkowskiego, no raczej nie doda powagi tej sprawy.
1: Ale na pewno zwiększy zasięgi. To jeszcze chciałbym zapytać o Yandex, ponieważ to również wyskoczyło, przeglądając, scrollując internet, co jakiś czas pojawiała mi się taka rolka na temat śmierci rosyjskich troli i rosyjskich botów. O co chodzi w całej aferze z Yandexem i dlaczego to ma aż tak duży zasięg? No bo nawet nie wyszukując informacji na ten temat, mój algorytm podpowiedział mi, słuchaj, to chyba jest ważne.
0: Tak, tak, no bo te słowa kluczowe są po prostu są o algorytmie. No więc dlaczego algorytm miałby je chować? Boty, Atak, Yandex przecież jest największą wyszukiwarką po prawej stronie Google. No więc w największym skrócie chodzi o to, że Ukraina zaatakowała 3 centra danych Yandexu. Yandex to jest wyszukiwarka internetowa, która jest bardzo popularna w Rosji, jeszcze tak uściślając. No i w internecie pojawiły się informacje, że oto Ukraina zniszczyła farmy botów, troli i teraz ich jest mniej w internecie. Portale takie jak Niebezpiecznik prostowały tą informację, mówiąc o tym, że to nie te boty. To znaczy w tych centrach danych głównie zainstalowane były boty, które rozsiewały spam w internecie, a nie boty, które są jakimiś wymyślonymi awatarami czy kontami.

0: na X-ie na przykład. No ale wieść się rozeszła. Ja myślę, że tutaj zadziałał taki mechanizm, że my bardzo byśmy chcieli, żeby jednak Ukraina zniszczyła, jak jeśli już nie trudno jest wygrać, albo jeśli ta wojna się przedłuża z różnych względów, to przynajmniej ograniczmy działanie Federacji Rosyjskiej w internecie. Bardzo byśmy tego chcieli. No i wystarczył jakiś dowód, jakiś, albo przynajmniej pogłoska o tym, że to się zmniejszy. No i weszliśmy w to.
1: Kamil Smogorzewski.
0: Żadne dane nie potwierdzają tego, że rzeczywiście w stopniu jakkolwiek znaczącym zmniejszyły się te boty, o których rozmawiamy.
1: No to będziemy się jeszcze temu przeglądać. Kamil Smogorzewski z Res Futury. Kamil, bardzo dziękuję ci za te doniesienia. Oczywiście Echa Dnia pojawią się również jutro na antenie Polskiego Radia 24. Tak jak zawsze po godzinie 7:40.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
1: Justyna Golonko razem ze mną. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Chcemy oczywiście tańszego paliwa, może nie w taki sposób, jaki proponuje to Donald Trump, który chyba układa się z Władimirem Putinem, ale mam nadzieję, że będziemy za chwilę słyszeć o dobrych informacjach dotyczących niższych stawek za tankowanie.
3: Jest taka możliwość, ale zaczynamy od tego, że padło twarde nie Polski dla nowego unijnego podatku klimatycznego w transporcie i budownictwie. Sprzeciw wobec systemu ETS2, czyli tym nowym opłatom za ogrzewanie domów czy tankowanie aut, podtrzymała w Luksemburgu minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.
4: Polska ze swoimi celami transformacyjnymi, dekarbonizacyjnymi postępuje poprzez system zachęt w wystarczającym tempie. Nie potrzebujemy tutaj żadnych dodatkowych mechanizmów kar czy obciążeń podatkowych. Będziemy o to walczyć do końca.
3: Ja przypomnę, że dzięki zabiegom Polski wprowadzenie nowego podatku klimatycznego zostało już opóźnione w Unii o rok do 2028 roku. Teraz Warszawa zabiega, by ta dodatkowa opłata w transporcie i budownictwie była dobrowolna. Jeśli to się nie uda, to polskie władze będą forsować dalsze opóźnienia przynajmniej do 2030 roku. Teraz patrzymy na elektrownie morskie, bo pierwsza polska morska farma wiatrowa Baltic Power jest symbolem zmian w polskiej energetyce. Tak zgodnie mówią eksperci, tak zgodnie mówią analitycy. Kolejne inwestycje tego typu na Bałtyku będą zwiększać udział zielonej energii w rodzimym miksie energetycznym. Prezes Baltic Power Maciej Stryjecki powiedział, że inwestowanie w OZE, w tym w morską energetykę wiatrową, ma teraz swoje uzasadnienie.
5: I dzisiaj to uzasadnienie jest bez względu tak de facto na koszty. Brak tej energii może być najbardziej dotkliwy i bolesny.
3: Maciej Stryjecki był oczywiście pytany także, jak te farmy wiatrowe wpłyną na cenę energii w Polsce.
5: Nie ma co się spodziewać dzisiaj po uruchomieniu morskiej farmy wiatrowej, tej czy kolejnych, szybkiego spadku cen energii, ale to nie wynika z kosztów wytwarzania tejże energii z morskich farm wiatrowych, tylko z ogólnej sytuacji rynku energetycznego, jaką mamy w Polsce.
3: To równowartość zapotrzebowania ponad 1,5 miliona gospodarstw domowych i około 3% obecnego krajowego zapotrzebowania na energię. Tyle właśnie będzie wytwarzać ta nowa elektrownia na morzu.
2: Saldo.
3: A teraz o rewolucji w nowym rozkładzie jazdy PKP Intercity. 13 grudnia państwowy przewoźnik wprowadzi tak zwany cykliczny rozkład. Na wielu trasach pociągi będą jeździć w tak zwanym takcie, czyli w równych odstępach czasu. Jak mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak, zyskają na tym m.in. pasażerowie podróżujący na trasie z Warszawy do Trójmiasta.
6: Pasażerowie z Warszawy podróżujący do Trójmiasta mogą liczyć na cykliczność odjazdy co pół godziny. Co godzinę odjazdy w stronę Poznania i tak na wszystkich kierunkach. To będzie pierwszy tego rodzaju rozkład jazdy charakteryzujący się tak dużą cyklicznością.
3: W tym nowym rozkładzie znajdzie się ponad 600 połączeń w ciągu doby, a w sezonie letnim ta liczba wzrośnie do ponad 620. To o 60 więcej niż latem tego roku. Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak powiedział, że nowością będzie bezpośrednie połączenie na trasie Warszawa-Łomża przez Wyszków. Podróż potrwa godzinę i 40 minut.
7: Warszawa-Łomża będzie takim strzałem chyba najistotniejszym, jeśli chodzi o eliminację wykluczenia komunikacji.

0: komunikacyjnego w przyszłym roku, bo zaczęliśmy już w tym roku połączeniami Olsztyn, Łomża, Białystok, a w przyszłym roku zrobimy poważniejszy krok, bo połączymy Łomżę i Ostrołękę szybkimi pociągami do Warszawy.
1: Wzrośnie także liczba połączeń mniejszych miejscowości z dużymi miastami. To między innymi chodzi o połączenie Gorzowa z Poznaniem i Krakowa z Bielskiem-Białą. Na tych trasach pojawi się więcej par pociągów. Kolejarze chcą też skrócić czas podróży. Możliwe, że w przyszłym roku czas podróży z Warszawy do Krakowa spadnie do poniżej 2 godzin. I jeszcze na bezrobocie spójrzmy, bo mamy te najnowsze dane i wynika z nich, że bezrobocie we wrześniu utrzymało się na takim samym poziomie jak w sierpniu. Z wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że wyniosło 5,8%. Pod koniec ubiegłego miesiąca w urzędach pracy zarejestrowanych było 908 300 osób bezrobotnych. Sytuacja na polskim rynku pracy jest oczywiście zróżnicowana regionalnie. Z danych resortu wynika, że tradycyjnie najniższe bezrobocie utrzymało się w województwie wielkopolskim, wyniosło 3,8%, a najwyższe było w warmińsko-mazurskim, tam wynosi 9,3%.
2: Reklama. Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Cześć, siostrzyczko.
8: Gratulacje.
7: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
8: Ania.
7: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
8: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
7: Obiecuję.
9: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9000 zł i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
13: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Podejście numer dwa i pytania, co zrobi prezydent. Senat zajmie się ustawą o blokowaniu nielegalnych treści w internecie. Zabici i ranni w rosyjskich atakach na Ukrainę, wśród celów m.in. Kijów. To dobry sposób na rozwiązywanie sporów. Do piątku w sądach potrwa tydzień mediacji. Minęła ósma. Rafał Boguta, zapraszam. To będzie drugie podejście. Senat zajmie się ustawą nakazującą blokowanie nielegalnych treści w internecie. O jej podpisanie apelował do prezydenta Karola Nawrockiego marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
2: Myślę, że w imię pana dzieci, moich dzieci, ale przede wszystkim w imię dzieci wszystkich Polek i Polaków i bezpieczeństwa młodego pokolenia powinien pan tę ustawę podpisać i powinien pan stanąć razem z nami po dobrej stronie światła.
1: Poranny gość Polskiego Radia 24, wicemarszałek Senatu Maciej Żywno, mówił, że jest przekonany, że Izba poprze projekt, a decydujący głos będzie miał prezydent.
3: Tą dyskusję odbędziemy w Senacie.

0: dzisiaj, głosowanie jutro. Myślę, że dyskusja będzie gorąca, ale z punktu widzenia zadbania o bezpieczeństwo obywateli, w tym najmłodszych, których trzeba chronić, to akurat nie widzę przestrzeni, której by przez Senat miałoby to nie przejść, a zatem można już zacząć zastanawiać się, jak ostatecznie podejdzie do tego prezydent.
1: Dodajmy, że minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zwołał na piątek nadzwyczajne spotkanie największych platform cyfrowych. Będzie na nim chciał przedstawić informacje z monitoringu sieci z prośbą o jak najszybsze likwidowanie groźnych treści. Wzmocnione procedury bezpieczeństwa, rozmowy z uczniami i wsparcie policji. Po aktach przemocy w polskich szkołach placówki podkreślają, że są bezpieczne. O szczegółach Martyna Szymczakowska.
2: Dyrektorka szkoły podstawowej nr 143 w Warszawie zapewnia, że do placówki wchodzą tylko uczniowie, a przy wejściu jest 3 pracowników, którzy legitymują osoby z zewnątrz. Krystyna Jakubowska dba też o dobrą atmosferę, tak by i dzieci, i młodzież czuli się tu bezpiecznie i dobrze.
3: Zwyczajnie przybić piątkę. To jest wbrew pozorom bardzo ważne, żeby budować zaufanie.
2: W podstawówce nr 143 psycholog i pedagog szkolny informują uczniów każdej klasy, że są i pomagają, wyjaśnia pedagog Jolanta Majchrzyk.
4: Dając dzieciom takie wsparcie na zasadzie, że jeśli ktoś poczuł się nieswojo, że jeśli ktoś czuje jakiś niepokój, to zapraszamy na indywidualne rozmowy.
2: W najbliższych dniach w pobliżu każdej polskiej szkoły są wzmożone patrole policji. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
1: Od początku akcji policja skontrolowała około 80 tysięcy placówek. Zatrzymano 135 osób. Nie ustają rosyjskie ataki powietrzne na Ukrainę. W nocy rakiety i drony uderzały w Kijów, ale też szereg innych miast, także na zachodzie kraju. Rosjanie celowali w budynki mieszkalne i infrastrukturę. Są zabici i ranni. W związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę o świcie do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego został wysłany alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Kilkanaście minut później został odwołany. Nie było zagrożenia na terenie Polski. Dodajmy też, że rosnące zagrożenie ze strony Rosji i wojna na Ukrainie to główne tematy trwającego w stolicy Warsaw Security Forum. Donald Trump mimo rosnącej krytyki podtrzymuje decyzję o zezwoleniu na import rosyjskiego oleju napędowego. Określił ją mianem słusznego wyboru i argumentował, że Europa również kupowała wcześniej produkty energetyczne z Rosji. We wpisie w mediach społecznościowych Trump stwierdził, że Unia Europejska zapłaciła Rosji 250 miliardów dolarów za energię. Podjąłem słuszną decyzję z myślą o Amerykanach. Zawsze Ameryka przede wszystkim, napisał prezydent Trump.
5: Donald Trump bronił umowy dotyczącej oleju napędowego zawartej z Rosją, podczas gdy ustawodawcy z obu partii wskazali, że porozumienie to zdaje się naruszać amerykańskie prawo zakazujące importu rosyjskich surowców energetycznych do czasu zakończenia przez Moskwę agresji na Ukrainę. W rozmowie z dziennikarzami amerykański prezydent kolejny raz faworyzował Władimira Putina. Myślę, że Rosja i Ukraina chcą pokoju, ale nie wiedzą, jak tego dokonać. Przekonamy ich do tego. Putin chce porozumienia pokojowego i musimy do tego przekonać Załęskiego. Właściwie uważam, że Putin bardziej chce zakończenia wojny niż Załęski. Donald Trump argumentował, że umowa zakładająca zniesienie sankcji na rosyjski eksport ropy pomoże obniżyć wysokie ceny paliw, jednak zdaniem części analityków ilość oleju napędowego, którą według zapowiedzi prezydenta Rosja miałaby dostarczyć w ciągu najbliższych 3 miesięcy, nie wpłynie znacząco na obniżenie cen, gdyż odpowiada ona zaledwie około 12 godzinom globalnego zużycia tego paliwa. Cena oleju napędowego wzrosła ponad 60% od czasu, gdy 7 miesięcy temu Trump rozpoczął wojnę z Iranem, a wysokie ceny zagroziły szansą republikanów na utrzymanie niewielkiej większości w kongresie w wyborach uzupełniających zaplanowanych na 3 listopada. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: A przy tej okazji przypomnijmy, że u nas dziś za litr benzyny 95 kierowcy zapłacą maksymalnie 7 zł i 6 groszy, za litr 98 7 zł i 95 groszy, a za litr oleju napędowego maksymalnie 8 zł i 2 grosze. Ceny maksymalne na jutro poznamy około południa. Mediacja to dobry sposób na rozwiązywanie sporów w sprawach rodzinnych, cywilnych czy pracowniczych. Do piątku w sądach w całej Polsce można dowiedzieć się więcej na temat tego typu działań. Jednym z najbardziej oczekiwanych efektów mediacji jest sytuacja, w której obie strony sporu nie muszą spotykać się w sądzie, mówi adwokat i mediator Agnieszka Białek-Gaweł.
6: Jest to najkrótsza droga do tego, żeby dojść do kompromisu. Nie mamy tutaj osób przegranych. Ugoda mediacyjna zatwierdzona przez sąd ma moc wyroku sądowego. Absolutnie to jest coś bardzo dobrego.
1: W ramach Tygodnia Mediacji sądy w całej Polsce organizują bezpłatne, stacjonarne i telefoniczne dyżury mediatorów.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Październikowy wtorek będzie dość chłodny i w wielu miejscach deszczowy, bez opadów, głównie na zachodzie kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11 do 14 stopni.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
2: No to może podniesiemy temperaturę polityczną. Czas na 24 pytania.
3: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
4: Dzień dobry ponownie. Dzień dobry także naszemu gościowi w studiu, Wojciech Konieczny, senator Lewica, Polska Partia Socjalistyczna. Dzień dobry, panie senatorze.
5: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
4: Będzie pan głosować za ustawą o blokowaniu nielegalnych treści w internecie dzisiaj w Senacie?
5: Tak, oczywiście. Myślę, że... Znaczy, znam pewne kontrowersje, które towarzyszą uchwalaniu tego rodzaju ustaw, no ale zawsze trzeba rozważyć plusy i minusy, i tutaj plusy jednak w tej obecnej sytuacji, którą mamy, i tym stanie prawnym, no, wskazują na to, że należy zagłosować za.
4: Podziela pan te, czy może w części chociaż podziela pan te obawy, że to zbyt uznaniowa instytucja, zbyt uznaniowy mechanizm, że grozi cenzurą w internecie, że w niewłaściwych rękach może być niewłaściwie wykorzystane?
5: No niestety takie sytuacje mogą mieć miejsce, to znaczy no...
4: No nie uspokoił pan przeciwników tej ustawy.
5: Nie, wie pan, bo ja jestem szczery, to znaczy uważam, że jest to w pewnym zakresie coś na kształt cenzury, no tylko, że są pewne treści w internecie, są pewne sytuacje, które no, na tyle dużo wyrządzają zła, że należy je, nazwijmy to, ocenzurować. No tak skracam nieco to pojęcie, no zapobiec nim, wykryć wcześniej, zablokować, można to różnie interpretować. Przeciwnicy ustawy będą mówić, że to po prostu cenzura. Uważam, że to słowo jest takie trochę...
4: Sam pan go użył.
5: Tak, jest ono takie no, maksymalne, co można użyć, że jest to pewna forma cenzury, ale no nie zaprzeczam temu. Myślę, że też trzeba tak pomyśleć o tym na poważnie i nie udawać też, że to jest tylko takie małe działanie i nie ma się co przejmować. Nie, to jest właściwe działanie, adekwatne do sytuacji. A wie pan, no ja rozmawiam z młodymi ludźmi, na przykład z moją córką, która mówi, że to jest w pewien sposób ograniczanie prywatności i tak dalej. No i słyszę te argumenty i z nimi polemizuję. Ja po prostu uważam, że no jeżeli ktoś na przykład w sieci namawia do samobójstwa i robi to skutecznie, już nawet nie mówię o tych terrorystycznych akcjach, jakichś zmawianiach się i tak dalej, no to państwo musi mieć tutaj argumenty i możliwości szybkiego działania, a nie takiego standardowego, bo te sytuacje nie są standardowe.
4: No właśnie, bo też z drugiej strony to argument po drugiej stronie trawnika, że no internet jest właściwie jedyną przestrzenią, która nie jest w żaden sposób kontrolowana, jeśli chodzi o to, jakie tezy tam padają, czy w ogóle z jakimi treściami się spotykamy.
5: No tak, ale pewnie...
4: W debacie publicznej każda inna sfera jest w jakiś sposób ograniczana.
5: No i to trzeba dbać o to, żeby nie była ograniczona. Tutaj jest ta wolność słowa i tak dalej. To znaczy, nie wyobrażam sobie sytuacji, w której no, zabrania się działalności jakiejś telewizji Republika albo komuś innemu.
4: Ale ta ustawa chyba też nie temu ma służyć.
5: Ale zmierzam do tego, że też się nie zgadzam z taką tezą, że nie ma, jak w internecie no, wprowadzimy takie możliwości, jak daje ta ustawa, to już nie będzie można krytykować rządu, bo nie będzie gdzie, bo to tylko internet. Słyszę, że wbrew pozorom taką pełną wiedzę z internetu to czerpie 15-20% polskiego społeczeństwa. Więc nie jest to aż taka duża liczba, jakby się wydawało. Jest telewizja, jest radio, jest prasa.
4: Ja to trochę wprost powiem. Ja myślę, że to jest, i to też wynika, mówią to politycy wprost, politycy szczególnie z tych bardziej radykalnych, skrajnych formacji, że treści przez nich głoszone, już teraz nie wartościuję, nie oceniam w żaden sposób, że treści przez nich głoszone, które są mocno kontrowersyjne, będą blokowane w imię tej poprawności politycznej, w cudzysłowie.
5: No, to ja powiem drugie sformułowanie, bo poprawność polityczna to jedno sformułowanie, a drugie to mowa nienawiści. Ja się obawiam, że oni używają czasami mowy nienawiści i chcą dalej mieć swobodę w tym działaniu. I no tutaj się będziemy rozchodzić. No ja uważam, że jednak to, co jest przekazywane, forma przekazywania,

0: nie? Ma znaczenie i wie pan, niektóre zjawiska, które dzisiaj występują, ja uważam, że przed czasami, no tych wszystkich Facebooków i innych, nie chcę tutaj jakby reklamować, ale przed tych wszystkich platform, to wie pan, one były w pewnym, nie nazwijmy tego cenzurowane, ale one były sprawdzane. To znaczy spotykała się jakaś redakcja, jakieś kolegium, mieli zamieścić w jakiejś gazecie jakiś kontrowersyjny artykuł, sprawdzano źródło, sprawdzano, czy to jest, czy próbowano spytać drugiej strony przed publikacją i tak dalej. No warsztat cały. I rzeczywiście, no, internet taki zupełnie luzem puszczony powoduje, że można napisać każdą bzdurę, nie sprawdzając jej, i jeszcze bzdurę to pół biedy, no ale można rzeczywiście przemycić treści bardzo szkodliwe, wręcz prowadzące do zachowań, no, niebezpiecznych dla społeczeństwa. No i mamy to zostawić, bo ktoś na tym chce budować poparcie polityczne. No ja się tutaj nie zgadzam.
1: To jak wywołał pan temat czysto polityczny, już teraz nie merytoryczny, prezydent w takiej formie podpisze tę ustawę? Jest na to jakakolwiek szansa w koalicji rządzącej?
0: Kruszała trochę ta postawa pana prezydenta, że nie podpisze nic i już. Znaczy, nie, oczywiście nie to, że nic, ale nic, co tutaj ktokolwiek wnosi do niego o zawetowanie, to raczej pan prezydent dość swobodnie wetował. No, mamy pewne przykłady, no, również związane z tymi szkołami, z tym, co się dzisiaj odbywa, o czym wiemy, że pewne rzeczy szerzą się jednak przez internet, że no, myślę, że pan prezydent tutaj będzie się mocno zastanawiał, czy podpisać, czy nie, i mam nadzieję, że tym razem podpisze.
1: Prezydent Karol Nawrocki, jeśli o prezydencie mówimy, udzielił wywiadu Rzeczpospolitej dzisiaj, w którym mówi m.in. o potencjalnym porozumieniu w sprawie ambasadorów. Sugeruje, że było już blisko, ale czynniki związane z MSZ-em zaprzepaściły to porozumienie. Prezydent Karol Nawrocki mówi także, że nie widzi w ministrze Sikorskim partnera do rozmowy i że o układzie ambasadorów mógłby rozmawiać tylko ewentualnie z Donaldem Tuskiem. To jest gra pozorów?
0: Nie, myślę, że to jest próba zachowania twarzy w sytuacji dość trudnej, kiedy te działania prezydenta, no, idące w kontrze do rządu, tak ewidentnie w kontrze, zresztą nie ukrywał tego pan prezydent, że zależy mu na jak najszybszym upadku tego rządu, no one nie przynoszą efektu. To znaczy ta popularność jednak spada, ta akceptacja dla tych działań jest mniejsza niż była. Efekty nie są osiągane, więc tutaj prezydent próbuje jakoś z tego wybrnąć. Z tym, że ja powiem w ten sposób. Uważam, że ma do tego prawo, żeby rozmawiać z premierem. Nie jest tutaj nic złego. Wolałbym, żeby...
1: A gdzie się kończą te kompetencje prezydenta w kwestii ambasadorów?
0: No tam, gdzie on sobie częściowo uzurpuje, a częściowo tam, gdzie je ma. No nie mianuje ambasadorów. No i cóż zrobimy? No rzeczywiście to nie są ambasadorowie, więc skoro nie są mianowani, są to kierownicy placówek. No i takie kompetencje ma, a znaczy, no, niektóre sobie, tak jak mówię, uzurpuje, ale no
1: złapał jednak kozak tatarzyna.
0: W pewnym sensie tak, tylko że co jest, jaka jest cena tego, czym my gramy? No, gramy powagą Rzeczpospolitej, gramy skutecznością dyplomacji i siłą.
1: No tak, ale wie pan, obu stronom najwidoczniej ta gra się opłaca, skoro nadal w nią grają.
0: No ale jednak za politykę zagraniczną odpowiada rząd i tutaj no, musi mieć narzędzia. Narzędzia to są też ludzie, do których ma zaufanie, o których wie, że będą reprezentować stanowisko
1: prezydent
0: rządu.
1: Chciałby mieć swoich ludzi, do których będzie miał zaufanie.
0: No rozumiem, no ale tu wykracza już poza te swoje kompetencje. Ja uważam, że on oczywiście może nie mianować któregoś ambasadora, a z jakichś przyczyn takich bardzo ewidentnych.
1: A nie z przyczyny, że to nie mój człowiek.
0: Gdyby to były trzy osoby, powiedzmy, i rzeczywiście takie z jakiegoś powodu kontrowersyjne, no to pewnie no byłaby to inna sytuacja. Natomiast tak jak jest, niebo nie, no to niebo nie, to jest takie dosyć słabe.
1: Porozmawiajmy dwoma zdaniami o wyborach w Krakowie, o ich ostatecznym rezultacie. Głównie w kontekście was jako koalicji rządzącej, o wyniku Moniki Piątkowskiej. Sygnał ostrzegawczy, żółta kartka czy specyfika lokalna?
0: No wiem pan, panie redaktorze, na pewno wszyscy się tym wyborom przyglądają i również pierwsza tura może nawet była ważniejsza, bo obserwowaliśmy tam różne zjawiska, jednych cieszące, drugich niepokojące. A ta druga tura, ja jednak odbieram to jako pewien plebiscyt. No, pani

0: Renata Piątkowska miała sytuację bardzo trudną, bo jednak prezydent był odwołany z Platformy, z Koalicji Obywatelskiej i startowała również z Koalicji Obywatelskiej. I, no i na tym, na tej atmosferze negacji trudno zbudować później poparcie większe niż właśnie 40% niecałe. W związku z czym ta druga tura, no plus bardzo rozpoznawalny kandydat, właściwie zgłoszony oczywiście formalnie jako ostatni chyba, ale tak naprawdę to od początku referendum, od początku zbierania podpisów wiadomo było, kto za tym
1: stoi. Ale chce pan powiedzieć, że z Gibałą nie dało się w Krakowie wygrać?
0: No w tych okolicznościach myślę, że nie. Pan prezydent Gibała ma to do siebie, że jeszcze nie rządził i jeszcze nie można go ocenić. Natomiast w deklaracjach no, pięknie przedstawiał swoją osobę, konkretów nieco mniej. Więc zobaczymy, jaki będzie efekt i myślę, że za 2,5 roku już będzie miał kto wygrać z panem prezydentem Gibałą.
1: Czytam, że widać dno w funduszu zapasowym, który do tej pory był kołem ratunkowym w pilnych sytuacjach w ochronie zdrowia. W lipcu ten fundusz zapasowy pomógł uregulować płatności za programy lekowe. W październiku zapłacił szpitalom, by mogły dalej przyjmować pacjentów. I na koncie tego funduszu zapasowego w NFZ-cie są obecnie 424 miliony złotych. Dla porównania na początku roku było to 5 miliardów złotych. Koszty z utrzymania systemu ochrony zdrowia stale rosną, a widać dodatkowe wpływy?
0: No, te wpływy nie równoważą kosztów. Musimy sobie tutaj, to jest kilka rzeczy do omówienia. Pierwsza...
1: 250 miliardów w przyszłym roku na ochronę zdrowia,
0: nawet
1: mniej
0: więcej. Ale panie redaktorze, po pierwsze powinien się z tego wytłumaczyć prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, ponieważ on odpowiada za finanse NFZ-u, on ustala w praktyce stawki, za które szpitale pracują. Te różne patologie, które obserwujemy w ochronie zdrowia, również z tymi bardzo wysokimi zarobkami lekarzy, wynikają często z przeszacowania procedur i po prostu tego, że za niektóre rzeczy NFZ płaci bardzo dużo od wielu lat, a niektóre są bardzo zaniedbane, szpitale upadają, zadłużają się, więc no, osoby za to odpowiedzialne no, powinny no, stawić czoła temu problemowi i mówić, co zrobiły źle, a co chcą zmienić. Nie mamy żadnej takiej informacji. Mamy tylko, że wydali pieniądze i brakuje. Więc to trochę
1: to
0: mało.
1: To specyfika systemu ochrony zdrowia
0: no
1: w Polsce.
0: Tak, ale tym bardziej trzeba uważać na takie rzeczy, jakie mieliśmy w związku z aferą Dawida K. i Szpitala Południowego, który ujawnił również zmiany, znaczy patologie systemowe, których nie dotykamy. I pakiet zmian, który wszedł do Sejmu, również moim zdaniem w dużej mierze powstał on w NFZ-cie, ponieważ NFZ tam dokonuje bardzo wielu zmian, poszerza swoją władzę mimo tych błędów, o których mówiłem, no to wskazuje na to, że nie ma tej refleksji i dlatego ja uważam, że to jest jedna rzecz. Druga jest taka, że społeczeństwa płacą więcej na ochronę zdrowia w wielu krajach i te składki są wyższe i tych pieniędzy jest więcej w przeliczeniu na mieszkańca i to czasami znacznie więcej, jak na przykład w Czechach to jest prawie 50% więcej w euro licząc na mieszkańca. I dlaczego się na to godzą? Bo dostają za to produkt. Znaczy są zadowolone z tej opieki, wyrażają się pozytywnie, natomiast no tutaj tego brakuje, tego elementu. I dlatego każda suma, już
1: kończę. Jasne, oczywiście.
0: Dla niektórych osób, które mają kłopot w kontakcie, tak mówiąc bardzo kolokwialnie, w kontakcie z ochroną zdrowia, no każda suma będzie się wydawała za duża, no bo skoro musi czekać ktoś 3 lata na jakieś świadczenie, no to nawet jak wydaje relatywnie niedużo na ten system, to i tak uważa, że niepotrzebnie wydaje te pieniądze, więc no tutaj trochę brakuje jakości w zarządzaniu.
1: Czy to wina NFZ-u? Takie tego, w jaki sposób NFZ dysponuje pieniędzmi? Bo pan trochę tak ustawił tę winę.
0: Winą NFZ-u jest to, że tak się dzieje od wielu lat i nie ma reakcji. To znaczy nawet bym powiedział, że są reakcje przeciwne, bo w zeszłej kadencji prezes NFZ-u, zresztą ten sam,
1: no premier nie zdecydował
0: nie protestował przeciwko bardzo dużym ruchom finansowym, obciążeniu NFZ-u. Takim jak ten system podwyżek w ochronie zdrowia. Prezes wówczas mówił, że pieniędzy jest w brud i można to robić. Takim jak na przykład zabranie dotacji budżetowej w wysokości 13 miliardów rocznie z budżetu do finansów NFZ-u i różne

0: inne posunięcia, które miały miejsce i za każdym razem było mówione, że są na to pieniądze. No więc okazało się, że były jeden rok, ponieważ był tak zwany fundusz covidowy i teraz zmagamy się z tym, że no, decyzje sprzed paru lat, one narastają, nawarstwiają się, te koszty działania systemu rosną i trzeba coś reagować. Natomiast tutaj reakcją jest jedynie to, że wskazuje się, że nie ma pieniędzy.
1: To jeszcze jedna kwestia ode mnie, bo wspomniał pan, że do Sejmu i w Komisji Zdrowia już trwają prace nad reformą ochrony zdrowia, reformą zapowiadaną przez minister Sobierańską Grędę właśnie po aferze w Szpitalu Południowym. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych protestuje przeciwko tym rozwiązaniom. Wskazuje 5 zagrożeń dla praw pracowniczych, między innymi pielęgniarek i położnych, ale także ratownicy medyczni wysyłają pytania i twierdzą, że projekt, który jest teraz procedowany, różni się od tego, który był konsultowany z ich środowiskiem. Pielęgniarki wskazują na ryzyko rozwiązania umów o pracę, niejasne pojęcie dostosowania umów, ograniczenie ochrony wynikającej z kodeksu pracy, zagrożenie dla układów zbiorowych i wynegocjowanych warunków zatrudnienia.
0: Tak, panie redaktorze, ja nie rozumiem szczególnie tego projektu. No, niektóre oczywiście rozwiązania są okej, ale no, te zmiany, bo nie reforma, bo reforma to jest zupełnie, to jest ogromna rzecz, a to są pewne zmiany w systemie, w moim odczuciu nie tak duże, ale mające swoje dalekosiężne konsekwencje. Te zmiany zostały zainspirowane no, sytuacją z tymi horrendalnymi zarobkami lekarzy, z sytuacją, kiedy dużo było patologii, właśnie naciągania NFZ-u, NFZ na to nie reagował i tak dalej.
1: Musimy puentować.
0: Więc mam pytanie takie, czy pan Dawid K. to był pielęgniarką w okresie ochronnym, że teraz w tej ustawie dopuszczamy jej zwolnienie bez okresu wypowiedzenia, czy też jest lekarką w ciąży, która zapomniała złożyć jakieś oświadczenie w terminie tam 7 dni i można ją zwolnić z pracy, czy też może Dawid K. pracował w Agencji Badań Medycznych, że tak uszczuplamy jej budżet. Tam się tyle rzeczy wstawiło do tych ustaw niepotrzebnych, że niestety rzeczywiście są oceniane przez bardzo wiele środowisk negatywnie, a powinny być dużo prostsze, kończące z nadużyciami, kończące z horrendalnymi zarobkami, a nie wchodzące w tak wiele zakresów działania ochrony zdrowia, zupełnie niepotrzebne.
1: To co pan zrobi, jak te ustawy trafią do Senatu?
0: Jeśli będzie w tym kształcie, w jakim jest, to zagłosuję przeciw. To w ogóle się no, nie będę nawet zastanawiał.
1: Ojciech Konieczny, senator Lewicy, Polska Partia Socjalistyczna.
0: Dziękuję
1: panu za rozmowę.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Autopromocja.
3: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
4: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
3: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
4: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
3: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
4: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20:30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
3: i Michał Strzałkowski.
2: Autopromocja.
5: Poranek w Polskim Radiu 24.
6: Godzina 8:25. Teraz zagranica, we Francji nie ustają protesty w sektorze edukacji. Dziś na ulicę po raz kolejny wyjdą uczniowie i pracownicy szkół, domagając się poprawy warunków nauki i zwiększenia nakładów na oświatę. Demonstracje i strajki mają wywrzeć większą presję na władzach w dniu rozpoczęcia debaty nad budżetem. Łączymy się z korespondentem Polskiego Radia w Paryżu, Stefanem Folcerem. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Można się spodziewać, że dziś na ulicach francuskich miast znowu będzie gorąco, znowu będą manifestacje, no i zamieszki, o których już też wspominaliśmy, ale one również wyglądają bardzo groźnie.
7: No, dzisiejszy dzień będzie z pewnością ważnym sprawdzianem dla mobilizacji licealistów, bo to już piąta fala ich protestów. Te demonstracje trwają od połowy września, od 2 tygodni obejmują cały kraj. Dziś ponownie odbędą się marsze w największych miastach, Marsylii, Tuluzie, Lyonie i oczywiście w Paryżu. Frekwencja może być nieco niższa niż w ubiegłym tygodniu. Na to wskazują oficjalne dane. Służby spodziewają się około 200 tysięcy osób na ulicach. W ubiegły wtorek było to ponad 250 tysięcy osób w całym kraju. Liderzy ruchu licealistów przekonują natomiast, że protesty nabierają

0: Grają tempa i że nie zamierzają rezygnować ze swoich postulatów. To historyczny moment. Przyłączają się do nas przedstawiciele świata pracy, rolnicy, strażacy i nauczyciele. Teraz potrzebujemy konkretnych działań. Już teraz, natychmiast. Nie ustaniemy, dopóki na stole nie znajdzie się 10 miliardów euro. No a francuskie władze jak dotąd odpowiedziały tylko na niewielką część postulatów protestujących. Na razie francuski rząd zadeklarował skierowanie dodatkowych 3000 nauczycieli do placówek z największymi brakami kadrowymi. Kolejne działania zapowiadane są przed końcem miesiąca. Do tego czasu władze apelują o cierpliwość i zachowanie porządku, co podkreślił wczoraj również prezydent Francji Emmanuel Macron. To sprawy, które wymagają czasu, refleksji, rozmów i szacunku. Wymagają również spokoju i porządku. To, co widzieliśmy wśród licealistów i tych, którzy dołączają do protestów, czyli podpalanie, niszczenie i stosowanie przemocy, jest nieakceptowalne. Czy protesty znowu przerodzą się w zamieszki? Dzisiaj mogą przebiegać spokojniej niż w ostatnich dniach, bo obok licealistów w marszach mają uczestniczyć również rodzice uczniów i związkowcy, którzy mają większe doświadczenie w tego typu demonstracjach, w kontaktach z policją, mogą zapewnić spokojny przebieg marszów. Nie bez powodu te demonstracje odbywają się właśnie dzisiaj, bo w Zgromadzeniu Narodowym rozpoczyna się debata nad budżetem. Z powodu gigantycznego zadłużenia państwa rząd zapowiada oszczędności sięgające 54 miliardów euro. W tej sytuacji władze oczywiście nie zamierzają przeznaczać dodatkowych pieniędzy na postulaty licealistów, a ci liczą z kolei, że presja ulicy wpłynie oczywiście na stanowisko władz. Dzisiejsze demonstracje mogą też zapoczątkować szerszą falę protestów, bo już w sobotę w całym kraju zapowiadane są następne demonstracje, ale tym razem pod hasłem powrotu ruchu żółtych kamizelek. Pamiętamy ten wielki bunt społeczny, który towarzyszył pierwszym miesiącom prezydentury Emmanuela Macrona. Wszystko wskazuje na to, że historia może się powtórzyć, tym bardziej, że dziś powodów do społecznego niezadowolenia jest znacznie więcej niż wtedy. Drożyzna, rosnące ceny energii, polityka zaciskania pasa, kryzys w wielu obszarach, od rolnictwa, mieszkalnictwa, po edukację, sektor publiczny. Do tego dochodzi rekordowo niskie poparcie dla prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Ostatnim składnikiem tej wybuchowej mieszanki jest oczywiście kontekst polityczny, czyli kampania prezydencka, która potęguje napięcia. Zresztą na marszach licealistów słychać głównie hasła przeciwko Marine Le Pen, faszystom, skrajnej prawicy. Czuć też ogromne poparcie dla Jean-Luc'a Mélenchona. Dla jego zwolenników jest to w pewnym sensie próba generalna. Według sondaży za pół roku Mélenchon może zmierzyć się w drugiej torze wyborów prezydenckich z Marine Le Pen, a druga tura odbędzie się kiedy? 2 maja, czyli dzień po obchodach Święta Pracy i wielkich tradycyjnych demonstracjach lewicy na ulicach wszystkich francuskich miast. Więc to, co widzimy dzisiaj na ulicach, protestującą lewicę i zamieszki, jest tylko zapowiedzią tego, co może wydarzyć się we Francji już za kilka miesięcy.
1: Będziemy śledzić to, co dzieje się dziś i w najbliższych dniach na ulicach nie tylko Paryża. O tym wszystkim korespondent Polskiego Radia z Paryża, Stefan Folcer. Stefan, bardzo dziękuję Ci za te relacje.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego.

0: Sytuacja związana z bezpieczeństwem w szkołach uspokaja się, ale kontrole w placówkach będą kontynuowane. Patrole wprowadzono po zeszłotygodniowych atakach nożowników w szkołach w województwie mazowieckim. Jak przebiegają to w praktyce, mówi Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
1: Na co będziemy zwracać uwagę? Przede wszystkim na wszystkie niepokojące sygnały, które mogą docierać tutaj do tych placówek oświatowych, a także na wszystkie zachowania, które mogą stwarzać jakiekolwiek zagrożenie. Nie chodzi nam o to, żeby wzbudzać jakikolwiek strach. Chodzi nam o to, żeby skutecznie działać, zapobiegać i chronić.
0: Od początku akcji policja skontrolowała ponad 80 tysięcy placówek w całym kraju. Zatrzymano 135 osób. Na patrole wokół szkół skierowano w całym kraju 20 tysięcy policjantów. Przed południem papież Leon XIV przybędzie do rzymskiej kliniki Gemelli. Przejdzie tam operację usunięcia guzka na płucu. W okolicy i w szpitalu wprowadzono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Funkcjonariusze będą dysponować dronami. Całe 10. piętro, gdzie będzie przebywać papież, zostało całkowicie odizolowane od pozostałych bloków i oddziałów. Specjalny system ma chronić przed hakerami i wyciekiem informacji. Na koniec jeszcze Śląsk, gdzie powstanie metro bez tuneli. Pierwsze składy ruszą 1 stycznia przyszłego roku. Metro metropolitalne miałoby przewozić około 40 milionów pasażerów rocznie, szacuje prezes Kolei Śląskich Krzysztof Klimosz.
2: Sama się nasuwa pierwsza trasa, która będzie, to jest Gliwice-Bytom. Chodzi nam o to, żeby pierwsze pociągi metropolitalne pojechały na trasie, która jest w 100% w granicach metropolii.
0: Województwo Śląskie oraz Metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska planują zakup 32 składów, które będą obsługiwać trasy śląskiego metra.

0: Pochmurno i deszczowo, tak będzie niemal w całym kraju. Nie ma jedynie na zachodzie spodziewanych jest sporo chmur, ale bez opadów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 14 stopni. Poprawy pogody należy spodziewać się od jutra w czwartek. Możliwe, że na termometrach zobaczymy nawet 20 stopni. Na początek jednak informacja sprzed chwili, ponieważ mamy dobre informacje sportowe. Maja Chwalińska w turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Wuhanie w pierwszej rundzie wygrała z egipcjanką Majar Sheriff 6-3, 6-2. Z kolei Jan Zieliński i Australijczyk Mark Polmas awansowali do ćwierćfinału debla w turnieju ATP 1000 na twardych kortach w Szanghaju. Dobre informacje sportowe, ale w polityce chyba też jest jakieś światełko w tunelu. Gościem Polskiego Radia 24 jest Adam Traczyk, politolog, dyrektor More Income Polska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Mówię o światełku w tunelu, ponieważ w wywiadzie dla dziennika Rzeczpospolita prezydent Karol Nawrocki powiedział, że jest gotów wrócić do rozmów w sprawie ambasadorów. Podkreślił, że nie chce jednak negocjować z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim, ale chce rozmawiać z jego przełożonym premierem Donaldem Tuskiem. To jest na razie rozmowa o rozmowie, ale jest to jakiś jasny sygnał, że w sprawie ambasadorów coś może się ruszyć do przodu?
1: No właśnie, to jest dobre określenie, to jest rozmowa o rozmowie. Wydaje się jednocześnie, że prezydent w ostatnim czasie dostrzegł, że dla jego samego wizerunku i postrzegania jego prezydentury korzystne będzie wyciąganie ręki, przynajmniej takie sygnalizowanie gotowości do wyciągnięcia ręki do współpracy, ta jego nieprzejednana postawa, wetowanie także wszelkich istotnych dla rządu ustaw, wydaje się, zaczęła się delikatnie odbijać czkawką i rzutować po prostu też negatywnie na wizerunek prezydenta. Stąd być może też tutaj właśnie taka deklaracja gotowości do podjęcia dialogu w tej sprawie, no bo sprawa jest dla państwa polskiego kompromitująca. To, że od miesięcy w zasadzie, nawet dłużej, nie mamy obsadzonych placówek formalnie ambasadorami. Tam oczywiście są kierownicy placówek i osoby, które czekają na te nominacje, no ale prestiżu polskiej dyplomacji to z pewnością nie dodaje.
0: O czym świadczy fakt, że w Stanach Zjednoczonych jeden z najbliższych partnerów Polski, gospodarczy, militarny, że tam jest charge d'affaires, że nie ma tam ambasadora, a z kolei pan prezydent powołuje własnego jakby człowieka, który ma czuwać nad polityką zagraniczną, jeżeli chodzi o Pałac Prezydencki?
1: No właśnie, no pan prezydent projektuje swoją prezydenturę w taki sposób, aby możliwie rozpychać się w ramach swoich konstytucyjnych uprawnień.

0: uprawnień. No, testować w zasadzie granice tych konstytucyjnych uprawnień, poszerzając zakres swojej władzy, no właśnie do maksimum. I widać, że szczególnie tym odcinku amerykańskim w sferze dyplomacji, no stara się prowadzić, nie chcę mówić alternatywnej czy równoległej dyplomacji, ale stara się być tym, który ją faktycznie kieruje, który też z punktu widzenia, no można powiedzieć, takiego wizerunkowego na każdym etapie zaznacza, że to on ma dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, a w szczególności z Donaldem Trumpem, że to on ma wstęp do Białego Domu, a nie przedstawiciele rządu. Więc jest to no, kreowanie takiej troszeczkę alternatywnej rzeczywistości, nowego modelu też prowadzenia dyplomacji, nie we współpracy z rządem, ale trochę na koncie do tego rządu, no aby także skontować jakby tą można powiedzieć, no swoją pozycję w polityce wewnętrznej, tak? Pokazując, że to ja jako prezydent jestem skuteczny, rząd jest nieskuteczny. Więc jeżeli ta deklaracja z tego wywiadu Rzeczpospolitej miała być sygnałem do większej współpracy, no to dobrze, bo polska dyplomacja potrzebuje tej współpracy, a nie rywalizacji dwóch ośrodków władzy.
1: Ten dźwięk, który państwo słyszeli, to bo to się rzadko zdarza, jeszcze można usłyszeć, jak szeleszczą gazety, jak szeleści papier. W tym samym wywiadzie pan prezydent mówi a propos swoich prerogatyw. Mogę powiedzieć jedno, znam granice swojej władzy, wyznaczają je konstytucja, prawo i odpowiedzialność przed Polakami. Mam silny mandat społeczny, ale nie oznacza to, że zawsze mam rację. Bo pan prezydent ma świadomość tego i dziennikarze również o to pytają. Jakie są kompetencje, jakie są ograniczenia pana prezydenta?
0: No tak, tylko że faktycznie jest tak, że z jednej strony mamy deklarację, a z drugiej strony mamy takie faktyczne próbowanie, no właśnie, wyczucia, można powiedzieć, w boju też, gdzie te granice władzy prezydenckiej są. I widzimy kilka decyzji ze strony pana prezydenta, które wydają się być arbitralne, a niekoniecznie posiadające faktycznie takie silne umocowanie konstytucyjne, chociażby odebranie ślubowań od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Nie wiemy, dlaczego pan prezydent nie odbiera tych ślubowań. No właśnie, jest to jakaś forma no, poszerzania zakresu swoich kompetencji, ale no być może takie deklaracje, jak właśnie w tym wywiadzie, no pokazują, że jednak w ramach obozu prezydenckiego jest też pewna refleksja nad granicą właśnie tych kompetencji.
1: Ten wywiad to są dwie strony, więc czytania jest na kilka minut, no powiedzmy nawet kilkanaście. W sumie niedużo, a dlatego chciałbym o to dopytać, bo w tym samym wywiadzie z jednej strony pan prezydent mówi o tym, że chce rozmawiać albo proponuje taką rozmowę w sprawie ambasadorów z panem premierem Donaldem Tuskiem, a jednocześnie w tym samym wywiadzie, mówimy tutaj o kilkunastu minutach czytania, w tym samym wywiadzie pan prezydent mówi tak, Donald Tusk jest politykiem proniemieckim, a ja jestem politykiem proatlantyckim. Jak miałyby wyglądać w takim razie te rozmowy między małym a dużym pałacem?
0: No właśnie, to jest to, co widzimy w zasadzie od początku kadencji Karola Nawrockiego, czyli to budowanie takiego silnego muru i funkcjonowania na takiej kontrze wobec rządu i budowanie nieustannej polaryzacji. No, Karol Nawrocki w kampanii i po kampanii deklarował, że w jego opinii mamy do czynienia z najgorszym rządem w historii Polski i jego celem politycznym jest też doprowadzenie tego rządu do upadku, więc w takich warunkach też wszelkie deklaracje współpracy no, na pewno muszą być odbierane też z jakąś dozą sceptycyzmu, czy takiego, no może nie chcę mówić o powątpiewaniu, bo nie mam powodu, aby nie ufać prezydentowi w jego deklaracjach, ale faktycznie widać, że w praktyce jakby ten dialog może być bardzo trudny, bo być może chodzi o rozmowę, ale taką, która zakończy się po prostu przyjęciem przez rząd stanowiska Karola Nawrockiego, więc tutaj widzimy, że z jednej strony jest ta deklaracja współpracy, z drugiej strony i praktyka, i osłabianie tych deklaracji, no taką można powiedzieć rzeczywistością polityczną. Więc no, jesteśmy w sytuacji trudnej kohabitacji, bardzo burzliwej kohabitacji, konfrontacyjnej kohabitacji, jakiej jeszcze w polskiej historii III Rzeczpospolitej nie mieliśmy, więc mamy do czynienia też no, z układaniem sobie też tego naszego systemu politycznego trochę na nowo. Wydaje się tak, od dawna wiedzieliśmy, że na poziomie takim politycznym, systemowym ta dwuwładza, można by powiedzieć, w Polsce. Z jednej strony rząd posiadający silny mandat i umocowanie w Sejmie, z drugiej strony prezydent wybierany w wyborach powszechnych także z silnym mandatem społecznym, no że te tarcia będą i one faktycznie są jakimś takim, no, można być zaprogramowane w naszym systemie politycznym, ale wszyscy prezydenci dotychczas raczej powściągliwie podchodzili do swoich uprawnień, troszeczkę bliżej, można powiedzieć,

0: rysowali tą granicę swoich uprawnień. Karol Nawrocki sprawdza, jak daleko tą granicę można przesunąć, stąd tych tarć więcej niż w historii.
1: W tym samym wywiadzie pan prezydent jest dopytywany o relacje, albo raczej o jego pogląd na środowisko Grzegorza Brauna. I pan prezydent mówi tak. Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna ma swoją reprezentację w parlamencie. Jest siłą polityczną, która według sondaży ma poparcie części Polaków, więc należy ją traktować jako obecną w polskiej polityce. Na co redaktor Michał Kolanko pyta. No dobrze, ale mimo zarzutów, że ma związki prorosyjskie, na co pan prezydent odpowiada? To prawda, są takie zarzuty. Z drugiej strony mamy dziś premiera, który ściskał się z Władimirem Putinem. Panie redaktorze, rzeczywiście pan diagnozuje pewne kontakty, ale ja patrzę w innym kierunku i widzę premiera, który mówił, żebyśmy współpracowali z Rosją taką, jaka jest. Na co pan redaktor odpowiada? To przecież nie to samo. Przypomnę, że to nie jest pierwsze środowisko polityczne, które jest oskarżane o prorosyjskość. Jest miejsce na dialog między Pałacem Prezydenckim a Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna w pańskiej ocenie?
0: No właśnie, te deklaracje ze strony prezydenta są bardzo, bardzo łagodne i dochodzi tu też do takiego odwracania kota ogonem, bo z jednej strony mamy przecież dzisiejsze poglądy Grzegorza Brauna, bardzo prorosyjskie, chociażby aprobujące ponowne otwarcie gazociągu Nord Stream. Mamy nieskrywane sympatie prokremlowskie ze strony Grzegorza Brauna, a z drugiej strony prezydent wyciąga wypowiedzi konkurentów politycznych i premiera sprzed 10-15 lat, więc widzimy tutaj brak tej symetrii, więc prezydent obchodzi się z Grzegorzem Braunem tutaj wyjątkowo łagodnie. Na dobrą sprawę przemilczając te wszystkie problemy, być może właśnie pod kątem przyszłych układów politycznych w Sejmie. Być może po wyborach w 2027 roku Grzegorz Braun będzie, czy głosy Grzegorza Brauna i jego partii będą potrzebne do przejęcia władzy przez prawicę, ale widzimy, że tutaj dochodzi do takiego jakby nie patrzeć niedoceniania tego skali tych zagrożeń, biorąc także pod uwagę to, jak i wiemy to z taśm opublikowanych w niedawnym czasie, jak ostro Grzegorz Braun wypowiada się o otoczeniu prezydenta, jak małym szacunkiem darzy też obóz prezydencki. No na to Karol Nawrocki zdaje się być albo głuchy, albo świadomie ignorować te wszystkie słowa. Wydaje mi się, że Grzegorza Brauna i roli Grzegorza Brauna w polskiej polityce nie należy niedoceniać. On jest faktycznie politykiem groźnym, politykiem w dużej mierze działającym jako no właśnie ten prorosyjski głos w polskiej polityce. Więc Karol Nawrocki, który także swoją polityczną personę budował na właśnie takim silnym sceptycyzmie wobec Rosji, takiej nieprzejednanej postawie, tutaj wykazuje się bardzo dużą dawką dobrej woli w stosunku do Grzegorza Brauna, na którą moim zdaniem Grzegorz Braun w żadnym stopniu nie zasłużył.
1: To jeszcze na koniec zapytam, pan prezydent na tym może stracić czy zyskać wizerunkowo? Jak pan to ocenia?
0: Wydaje mi się, że jest to pewna polityczna kalkulacja, której wyniki poznamy pewnie w 2027 roku. Ja bym życzył sobie, żeby każdy polityk, który jest pobłażliwy wobec sił prokremlowskich w Polsce, tracił zaufanie społeczne, ale wydaje się, że Karol Nawrocki patrzy tutaj też właśnie z tą perspektywą na rok 2027 i stara się po prostu zostawić sobie wszystkie możliwości, wszystkie ścieżki otwarte na dobrą sprawę, także jakieś formy współpracy z Grzegorzem Braunem, ale jednocześnie wydaje mi się, że pobłażliwość wobec Grzegorza Brauna może narazić Karola Nawrockiego na pewne problemy w relacjach z Białym Domem i Stanami Zjednoczonymi, bo Grzegorz Braun jest nie tylko prorosyjski, ale jest też antysemitą i takie postawy antysemickie w Waszyngtonie na pewno nie są odbierane dobrze i pozytywnie, więc wydaje mi się, że w rozmowach polsko-amerykańskich pewna właśnie pobłażliwość wobec środowiska Grzegorza Brauna także może być odbierana negatywnie.
1: Proszę wierzyć w cuda czasami. Jak widzimy, Grzegorz Braun potrafi też zmieniać pewne swoje poglądy. Na przykład ostatnio jego oczy są skierowane w stronę Indii. Kto wie, może coś się jeszcze tutaj wydarzy. To tak pół żartem, pół serio. Adam Traczek, politolog, dyrektor Maureen Common Polska, gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

0: To jest poranek w Polskim Radiu 24. Profesor Krzysztof Kubiak, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, jest gościem poranka w Polskim Radiu 24. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry.
0: Panie profesorze, chciałbym zacząć od informacji, która pojawiła się dzisiaj. Drony uderzyły w statki handlowe na Morzu Czarnym w pobliżu wybrzeży Bułgarii. Jedna z jednostek zatonęła. Na razie nie ma informacji o ofiarach, no ale szef bułgarskiego rządu określił ataki na statki handlowe w pobliżu bułgarskich wód terytorialnych jako niedopuszczalne. Podkreślił, że Sofia nie ma jeszcze jednoznacznych dowodów pozwalających przypisać odpowiedzialność, choć jak stwierdził, dotychczasowa analiza wskazuje na Rosję. To kolejna prowokacja, kolejny incydent, bardzo groźny?
1: Zapewne tak, przy czym pamiętajmy o tym, że Morze Czarne, zwłaszcza jego północne i północno-wschodnie wybrzeża, są obszarem konfrontacji militarnej od 2022 roku. Atakowane były statki rozmaitych bander. Teraz mamy do czynienia z incydentem na wodach bułgarskich. Może być to zarówno kolejna próba testowania reakcji Bułgarów, zwłaszcza, że w tej domenie morskiej oni samodzielnie niewiele mogą uczynić. Czyli tutaj mielibyśmy do czynienia z testowaniem zdolności NATO do reagowania na incydenty rozgrywające się na wodach państw członkowskich. Ale równie dobrze może to być efekt pewnego tarcia wojennego, błędnej identyfikacji celów. Daleki jestem od przywiązywania nadmiernego znaczenia do pojedynczych incydentów. Jeżeli układałoby się to w tendencję, wówczas trzeba by się nad tym pochylić i szybko zareagować. Na razie obserwujmy.
0: Donald Trump podtrzymuje decyzję o zezwoleniu na import rosyjskiego oleju napędowego. Określił ją mianem słusznego wyboru i argumentował, że Europa również kupowała wcześniej paliwa z Rosji. Można zbroić Ukrainę i jednocześnie kupować paliwo od Rosji?
1: To jest może troszeczkę szerzej. Ta wojna ukraińska w tym wymiarze jest bardzo szczególna. Owszem, pełnoskalowa, ale nie totalna. Europa kupowała paliwa, kupuje nadal rosyjski gaz, zbrojąc jednocześnie Ukrainę. Jest to sytuacja dość dziwna, ale w standardzie tego konfliktu bynajmniej nie tak dziwne, jakby się to wydawało na pierwszy rzut oka. Natomiast działanie amerykańskie jest o tyle zastanawiające, a i groźne, że mamy tutaj do czynienia co najmniej z dwoma elementami. Pierwszy to generalne podporządkowanie polityki międzynarodowej doraźnemu interesowi wyborczemu. Trump gra na obniżenie cen oleju napędowego przed listopadowymi połówkowymi wyborami, czyli zabiega o głosy branży transportowej, rybaków, rolników, wszystkich, którzy mogą skorzystać na spadku cen oleju napędowego. A z drugiej strony jest to przejaw chaosu w amerykańskiej polityce zagranicznej, reaktywności i braku jakiejkolwiek dalekosiężnej strategii związanej z wojną na Ukrainie. Można nawet odnieść wrażenie, że w jakimś wymiarze sympatia obecnego gospodarza Białego Domu ku Rosji przeważa nad interesem związanym z popieraniem Ukrainy.
0: Dlatego tak można odczytywać te słowa właśnie Donalda Trumpa, który mówi: myślę, że Władimir Putin chce zawrzeć porozumienie w sprawie wojny w Ukrainie bardziej niż prezydent Wołodymyr Zełenski?
1: Bez wątpienia tak to interpretuję, zwłaszcza, że w części establishmentu amerykańskiego szerzą się informacje, że ingerencje w wybory, poprzednie wybory, które doprowadziły do zwycięstwa

0: przywództwa Bidena, były, te ingerencje były dziełem nie tyle Rosjan, co Ukraińców. Czyli mamy do czynienia z sytuacją, w której działania w wymiarze psychologicznym bezpośrednio odbijają się na nastawieniu części amerykańskiej klasy politycznej do Ukrainy.
1: Panie profesorze, gdyby, zakładając taki hipotetyczny scenariusz, doszło do jakiegoś spięcia na linii NATO-Rosja, jak w tej sytuacji, pańskim zdaniem, mogą zachować się Stany Zjednoczone, patrząc na to, jak w ostatnim czasie wypowiada się i co robi Donald Trump? No rozumiem, że również na jego zachowanie mają wpływ te wybory połówkowe w listopadzie.
0: To jest... Dramat sytuacji polega na tym, że działania Trumpa rozbudzają niepewność. A skoro rozbudzają niepewność, to zachęcają również Rosjan do sprawdzania, kolejnego testowania spójności sojuszu w domyśle właśnie reakcji amerykańskiej. Z formalnego punktu widzenia nie ma żadnych przesłanek pozwalających wątpić w reakcję amerykańską. W tym tonie wypowiadają się przede wszystkim wszyscy amerykańscy wojskowi. Ale pamiętajmy, że w modelu amerykańskim prezydent jest naczelnym dowódcą sił zbrojnych. Także niezależnie od tego, jak Amerykanie postąpią, to rozbudzanie fali wątpliwości to są działania wymierzone bezpośrednio w interes Sojuszu Północnoatlantyckiego. To są działania stanowiące bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski.
1: Pytam o to, bo generał Aleksus Grynkiewicz podczas Warsaw Security Forum mówił tak: jeśli NATO zostanie zaatakowane, Sojusz jest gotowy walczyć już dziś w nocy. Szef sił sojuszniczych w Europie przedstawił w Warszawie taką teorię zwycięstwa, która ma pozwolić na szybkie pokonanie przeciwnika, gdyby doszło do ataku. To tak bardzo po amerykańsku brzmi. Jesteśmy gotowi blokować, tępić i niszczyć. Tak mówił generał Grynkiewicz. To takie bonmoty, takie pobożne życzenia, czy faktycznie ma pan takie poczucie, NATO ma już określoną strategię, wie jak działać w czasie zagrożenia?
0: Ja nie mam wątpliwości co do tego, że amerykańskie dowództwo wojskowe doskonale wie, jak wykorzystać przewagę, którą dysponuje przede wszystkim w zakresie broni precyzyjnego rażenia nad Rosją. Na poziomie wojskowym, najwyższym, dowódcy amerykańscy wiedzą, jak działać i dzielą się tą wiedzą z dowództwami sojuszniczymi. Natomiast jeszcze raz podkreślam, naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych jest prezydent i wypowiedzi Trumpa, które wprowadzają ten element niepewności poprzez właśnie budowanie, poprzez zmuszenie nas do stawiania tego rodzaju pytań, same w sobie uderzają w interesy Sojuszu Zachodniego.
1: Profesor Krzysztof Kubiak, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Panie profesorze, bardzo dziękuję za ten komentarz.
0: Bardzo dziękuję.

0: Małgorzata Żochowska razem ze mną. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. To będzie niespodzianka.
0: Będzie?
1: Cieszę się.
0: Będzie niespodzianka. Mam
1: polubiłam
0: coś dla ciebie.
1: Nasze niespodzianki. Słuchaj, proszę bardzo.
0: Czy jesteś zwolenniczką piłkarzy naszych reprezentacji?
1: Ja jestem kibicem z krwi i kości, tak.
0: Okej. Okay. Czyli Grzegorz Krychowiak nie jest ci obcy?
1: Absolutnie.
0: A czy wiesz, czym on się zajmuje oprócz grania w piłkę?
1: Ależ oczywiście.
0: Jest raperem. Słyszałaś?
1: Tego nie, ale że pasjonuje się modą, tak. To i owszem, raperem powiadasz.
0: Posłuchaj tego, bo to jest nie do zapomnienia.
2: Świat podróży, czas mi dalej służy, nieźle, powiesz mi nici na jej guzi. Pobieram je do krawata, robię dookoła świata, zmieniam kraje tak jak kluby.
0: Słuchaj, to jest Grzegorz...
1: Ale było o krawatach.
0: Grzegorz Krychowiak na roztańczonym narodowym.
1: Wszyscy wymienieni dowodzą jedynie, że cały ten obóz z kobietami ma ewidentnie jakiś problem. Według badań CBOS-u większość elektoratu

0: Konfederacji stanowią mężczyźni. Konfederacja to nie jest partia, to jest jęk rozpaczy mężczyzn, którzy w Polsce zatrzymali się w rozwoju, gdy kobiety z kolei dawno poszły szybko do przodu. Niespodzianka za niespodziankę. To Sławomir Sierakowski, możemy sobie zarapować i wpleść w to krawaty.
1: Krawaty, ojej, taka mi się krawaty. Dobrze, zostawmy to. To ja zapraszam, proszę państwa. To jest poranek w Polskim Radiu 24 się kończy. Zaczyna się dzień. Małgorzata Żachowska już teraz zapraszam. Spokojnego dnia życzę.
2: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowi.
10: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
11: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
10: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
11: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
10: A to akurat bardzo proste.
12: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
13: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon. Sprawdź też ofertę na inne modele.
7: Po reklamie.
14: To są informacje Polskiego Radia 24.
15: Ataki na statki handlowe na Morzu Czarnym. Premier Bułgarii zwołuje posiedzenie Rady Bezpieczeństwa. Wsparcie dla rolników, którzy ucierpieli w związku z niekorzystną pogodą. Tym między innymi zajmie się rząd. Ogólnopolski system bezpieczeństwa, jego wprowadzenia w placówkach oświatowych chce akcja uczniowska. Minęła dziewiąta. Rafał Boguta, zapraszam. Premier Bułgarii zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa, by omówić sytuację po kolejnych dwóch atakach na statki handlowe na bułgarskich wodach terytorialnych Morza Czarnego. Rumen Radew powiedział po nim, że rozmawiał już z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte i prosi o pomoc we wskazaniu winnych tych ataków. Ponadto będziemy nadal domagać się i nalegać na pomoc we wzmocnieniu nadzoru przestrzeni powietrznej i morskiej oraz wzmocnieniu naszych zdolności reagowania. Nie mamy jednoznacznych dowodów, by oskarżyć którąkolwiek ze stron. Logika wskazuje jednak, że to efekt działań Federacji Rosyjskiej. Dlatego dziś wezwę ambasador Mitrofanową na rozmowę. W nocy drony zaatakowały dwa statki handlowe pływające po Morzu Czarnym. Jeden z nich zatonął. Uratowano z niego jednego członka załogi. Nie wiadomo co z pozostałymi. Natomiast udało się ewakuować całą załogę drugiego statku. Z 15-osobowej ekipy 5 marynarzom trzeba było udzielić pomocy medycznej. Warto skorzystać z gestu prezydenta w sprawie nominacji ambasadorskich. Takie przekonanie wyraził w poranku Polskiego Radia 24 wicemarszałek Senatu Maciej Żywno, komentując deklarację Karola Nawrockiego z wywiadu dla Rzeczpospolitej. Przypomnijmy, prezydent wyraził w nim gotowość do rozmów na ten temat z premierem, jednocześnie wykluczając negocjacje w tej sprawie z wicepremierem, szefem MSZ Radosławem Sikorskim. Maciej Żywno, doceniając ten gest, przypomniał, że to szef MSZ odpowiada za nominacje ambasadorskie.
16: Zawsze było, niezależnie jaki rząd

0: funkcjonował, to po stronie ministra spraw zagranicznych dochodziło do domawiania się z kancelarią prezydenta co do ambasadorów i te decyzje były podpisywane. Gest dobrej woli, warto z niego skorzystać.
1: Z powodu braku porozumienia między rządem a prezydentem część polskich placówek zagranicznych jest obsadzona przez dyplomatów w randze chargé d'affaires. Rolnicy, których uprawy ucierpiały w tym roku z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, będą mogli liczyć na wsparcie państwa. Rozporządzeniem w tej sprawie zajmą się ministrowie. Rząd rozpatrzy też projekt ustawy o sprawiedliwym dostępie do danych. To dostosowanie naszego prawa do wymogów unijnych. Początek posiedzenia rządu o 13, a wcześniej o 10.30 premier Donald Tusk spotka się z premierem Litwy Mindaugasem Sinkevičiusem. Premierzy omówią relacje dwustronne, kwestie międzynarodowe oraz bezpieczeństwo w regionie. W informacjach teraz krajobraz po przedterminowych wyborach w Krakowie. Po pokonaniu senator Moniki Piątkowskiej w drugiej turze, prezydent-elekt Łukasz Gibała zapowiada zmiany w mieście. O szczegółach Mariusz Pieśniewski.
2: W podziękowaniu dla mieszkańców Krakowa Łukasz Gibała rozdawał na rondzie mogilskim obwarzanki.
3: Dzień dobry, rozdajemy obwarzanki w ramach podziękowania, proszę dla pana.
4: Trzy razy sztuka.
3: Nasze wspólne zwycięstwo, prawda? Tak.
2: Krakowianie przyznają, że przed nowym prezydentem miasta duże wyzwania.
5: Tyle różnych rzeczy jest do zrobienia, że współczuję.
6: Problemy zostaną, długi zostaną, miasto jest zadłużone bardzo.
2: Ale prezydent elekt nie zwalnia tempa, zapowiedział swoje pierwsze decyzje.
3: No ja wielokrotnie mówiłem o odpartyjnieniu urzędu i spółek miejskich, więc w tym sensie mieszkańcy odzyskają swoje miasto.
2: Premier Donald Tusk zapowiedział, że możliwa jest współpraca z nowym włodarzem miasta.
7: Będziemy współpracowali z Krakowem, bo na to zasługują jego mieszkańcy. I ta idea metra musi się zrealizować.
2: Zaprzysiężenie nowego prezydenta Krakowa najprawdopodobniej 21 października. Kraków, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Akcja uczniowska chce wprowadzenia w placówkach oświatowych ogólnopolskiego systemu bezpieczeństwa. To propozycja złożona po serii aktów przemocy, do jakich doszło w ostatnich dniach w szkołach. Młodzi społecznicy domagają się, by w każdej szkole był obecny policjant, by każdy uczeń miał dostęp do pomocy psychologicznej, a media społecznościowe były zakazane do 15 roku życia. Ogólnopolski system bezpieczeństwa miałby uczyć praktycznych zachowań w przypadku zagrożenia, wyjaśnia lider akcji uczniowskiej Paweł Mrozek.
8: Musimy opracować i wdrożyć jednolity, ogólnopolski system bezpieczeństwa obejmujący jasne procedury, regularne ćwiczenia oraz praktyczne przygotowanie dyrektorów, nauczycieli i uczniów do reagowania na różne sytuacje i różne scenariusze zagrożeń, od ataków i ataków przemocy po inne sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu, po prostu bezpieczeństwu.
1: Zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Ministerstwo Edukacji, w najbliższych dniach w pobliżu każdej szkoły będą patrole policji, a w placówkach obowiązują wzmożone procedury bezpieczeństwa.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Dziś dość chłodno i w wielu regionach deszczowo, bez opadów, głównie na zachodzie, ale tam jeszcze może utrzymywać się gęsta mgła ograniczająca widzialność. Termometry pokażą dziś maksymalnie od 11 stopni na Suwalszczyźnie i Lubelszczyźnie do 14 stopni na Pomorzu i Dolnym Śląsku.
9: Klimat.
1: Jakość powietrza w kraju jest ogółem bardzo dobra lub dobra. Tylko w Wodzisławiu Śląskim jakość powietrza jest umiarkowana. 12% energii elektrycznej pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień można normalnie korzystać z prądu. W części kraju w lasach występuje małe zagrożenie pożarowe.
9: Klimat. Reklama.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Cześć, siostrzyczko.
13: Gratulacje.
12: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
13: Ania.
12: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
13: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
12: Obiecuję.
14: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy

0: regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Żuchowska, Polskie Radio 24. Witam Państwa w zespole. Rafał Wardzyński, Natalia Jędrzejewska i Mateusz Dziekoński. Dziś wtorek, 13 października. Kilka najbliższych godzin spędzimy wspólnie. Mam nadzieję. Proszę z nami zostać. Zaczynamy.
3: Stan dnia.
4: Ministerstwo Cyfryzacji liczy na podpis prezydenta pod ustawą nakazującą blokowanie nielegalnych treści w internecie. Dziś w tej sprawie zebrała się senacka komisja, a na miejscu jest nasza reporterka Klaudia Wróblewska. Klaudio, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Czego
5: dzień dobry.
4: Dokładnie dotyczą przepisy?
5: Przepisy narzucają na platformę obowiązek blokowania nielegalnych treści. Taki nakaz ma być wydawany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Od każdej decyzji będzie można odwołać się do Sądu Powszechnego. To ten organ ostatecznie orzeknie, czy treść zniknie, czy nie. Rygor natychmiastowej wykonalności postanowienia UKE dotyczy jedynie poważnych przestępstw kierowanych przeciwko dzieciom. Wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zaznaczył podczas dzisiejszej komisji senackiej, że ostatnie przypadki rozpowszechniania nielegalnych wpisów pokazują, jak niewystarczające są obecne przepisy.
6: W dniu 9 października na platformie X zostały wykryte wpisy, które dotyczyły naruszenia prawa i to takiego twardego prawa karnego. Zgłoszenia zostały wysłane do platformy X o godzinie 9. Przez 9 godzin następnych nie było żadnej odpowiedzi z platformy. O godzinie 16, kiedy przyszła odpowiedź, poproszono o uzupełnienie materiałów. Uzupełniono materiały. Po 2 dniach przyszła odpowiedź, że platforma nie zakwalifikowała, pomimo tego, że jest naruszenie kodeksu karnego tej treści jako naruszenie prawa. Bez tych przepisów nie możemy skutecznie chronić dzieci w internecie. Bez tych przepisów nie możemy chronić starszych w internecie.
5: Takich przypadków jest więcej. W 2025 roku polskie instytucje zgłosiły platformom społecznościowym 45 tysięcy nielegalnych treści. Zareagowano tylko na 12% zawiadomień. O konieczności wdrożenia przepisów mówił Konrad Ciesiołkiewicz z Centrum Analiz Społeczeństwa Informacyjnego.
7: Bardzo dużo odpowiedzialności przerzucamy na nauczycieli, na politykę oświatową. To wszystko jest bardzo ważne. Ale prawda jest taka, że sama edukacja, choćby najbardziej doskonała, nie wystarczy, jeżeli nie będziemy mieli właściwego oprzyrządowania prawnego, w tym przypadku naprawdę regulacji. Jeżeli możemy zrobić coś, to na pewno chcielibyśmy wesprzeć na pewno potrzebę wdrożenia aktu o usługach cyfrowych, szczególnie w zakresie blokowania treści przestępczych. Ustawa chroniąca karnie osoby małoletnie, ale także dorosłych przed deepfake'ami, które seksualizują i które umożliwiają umieszczanie wizerunku prawdziwego w kontekstach seksualnych, służy dzisiaj także w działaniach prowadzących radykalizacji prowadzącej do przemocy. Są często przedmiotem i narzędziem szantażu.
5: To drugie podejście parlamentu do ustawy wdrażającej akt o usługach cyfrowych. Prezydent Karol Nawrocki zawetował przepisy w styczniu w obawie o wprowadzenie cenzury w internecie.
4: Bardzo Ci dziękuję za to podsumowanie. Potrzebowaliśmy go. Będzie dla nas punktem wyjścia. Klaudia Wróblewska dla Państwa.
3: Komentarz.
4: Dr Bartłomiej Pater, były dowódca antyterrorystów a polskiej policji i ekspert do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego, Uniwersytet WSB Merito w Opolu. Dzień dobry, panie doktorze.
8: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Dziś przesłanie mężczyzny, który groził zamachem premierowi i szefowi MON-u. Spotkałam się z komentarzami, które bagatelizują tę sytuację. Dosłownie brzmiało to tak, człowiek, który naprawdę zamierza to zrobić, nie informuje o tym nikogo. Myśli pan, że to jest taka sytuacja, którą można bagatelizować?
8: Ależ oczywiście, że nie. Służby są po to, żeby działać i jeżeli mają zgłoszenie o możliwości popełnienia takiego ataku, to dla nich groźba jest wystarczającym powodem do tego, żeby zacząć działać i istotą działań ochronnych jest reagowanie na tego typu zdarzenie. Nie chodzi nam o to, żebyśmy czekali na moment ataku, no bo wtedy możemy być spóźnieni. Chodzi o to, że jeżeli mamy

0: mamy sygnał, to reagujemy. A po to jest później czas na to, żeby potwierdzać lub zaprzeczać tym doniesieniom i ewentualne prowadzić korekcje.
1: No właśnie, jakie korekcje?
0: No chociażby, jeżeli te groźby się nie potwierdziły, nie zbierzemy odpowiedniego materiału dowodowego, no to uznajemy, że zdarzenia nie było. Natomiast jeżeli z tych działań rozpoznawczych wynika, że to mogło dojść do zdarzenia i pan namawiał kogoś jeszcze do popełnienia tego czynu, no to reakcja służb jak najbardziej słuszna.
1: Sporo zatrzymanych. Myślę o młodych ludziach, o tym, co wydarzyło się w szkołach w ostatnim czasie. Jakaś lawina. I zastanawiam się, czy służby wcześniej nie reagowały, czy mieliśmy rzeczywiście, albo mamy do czynienia z jakąś kumulacją, czy potrzebne były te tragedie, no, żeby wzbudzić czujność nie tylko służb, ale i rodziców, bo mówił też o tym jeden z ministrów i sam szef policji, że były takie sytuacje, że rodzice zaczęli przychodzić z dziećmi na policję, z dziećmi, które coś widziały, coś wiedziały, czegoś szukały w internecie i to zaniepokoiło rodziców.
0: Ja myślę, że powinniśmy szukać w każdym miejscu tutaj odrobiny refleksji. Tutaj pamiętajmy, że dzieci dostały traumatyczne zdarzenie, że zginęły osoby, są poszkodowani i dorośli, i szkoły mają w tej chwili problem do rozwiązania oraz służby. Służby zareagowały w tej chwili doraźnie, rzucając większe siły i środki na to, żeby zapobiec ewentualnym kolejnym zdarzeniom. Czyli podjęliśmy działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa. W szkołach dyrekcje zebrały się, próbują ustalić, jakie procesy powinny zajść w szkołach, jakie zmiany powinny zajść w procesach, żeby zapewnić bezpieczeństwo edukowanym dzieciom. Dzieci zaczęły reagować, i to też jest bardzo istotne, na to zwróćmy uwagę, czyli przychodzą z tymi problemami, z którymi się gdzieś mierzą i informują dorosłych. My musimy teraz jasno ustalić, jaki jest kanał powiadamiania, kto przyjmuje tę informację i komu przekazuje dalej, jak szybko jesteśmy w stanie odpowiedzieć, żeby podnieść to poczucie bezpieczeństwa, ale przede wszystkim realnie odpowiedzieć na ewentualne zdarzenia, które mogłyby nastąpić w przyszłości.
1: Użył pan słowa doraźnie o tych reakcjach, o tym, co się dzieje teraz w szkole. W jakie działanie pana zdaniem długofalowe powinno to się przekształcić?
0: Przede wszystkim powinniśmy podejść do tego znowu rozwiązaniem takim trochę systemowym, czyli jasna komunikacja do młodzieży, co mają robić, czy to jest ewakuacja, czy pozostajemy w miejscu bezpiecznym, czyli ćwiczymy procedurę, jak zachować się w sytuacji zagrożenia, takiej czy innej, jak została zidentyfikowana. Powinniśmy jasno ustalić kanały powiadamiania, czyli kto kogo powiadamia. Jeżeli sygnał idzie od dziecka i ono mówi dorosłym, że widziało takie zdarzenie gdzieś w internecie, jeżeli udało się zrobić zrzut ekranu, zapisać stronę, link, cokolwiek, co pozwoli służbom później na dalszą reakcję, to żeby to zrobić, żeby to dziecko wiedziało, co ma zrobić i do kogo przede wszystkim się zgłosić. I co z tą przekazaną informacją zrobić dalej? Czy zostawiamy ją na bazie i rozważamy, czy to jest potwierdzona, czy od razu informujemy służbę? I teraz, czy robi to dyrektor, czy robi to rada, czy jest określona osoba, wyznaczona osoba do tego, żeby powiadamiać. Jeżeli tej osoby nie ma, to kto następny to robi? Żebyśmy mieli taki łańcuch dowodzenia zrobiony, kto w jakiej sytuacji przekazuje tą informację dalej. To jest dla nas bardzo ważne, czyli kto zgłasza, kto później działa w tym systemie rozproszonym, czyli jakie komunikaty idą i co ćwiczymy przed kryzysem, nie po. To jest bardzo istotne, żebyśmy te reakcje trochę jak tutaj z tej inicjatywy uczniowskiej, żeby przećwiczyć te nasze reakcje, ale w sposób spokojny, nie zaskakiwać uczniów mówiąc, że dzisiaj będą ćwiczenia, trzeba powiedzieć wyraźnie, co chcemy osiągnąć, jakie ćwiczenia przeprowadzić i realnie sprawdzić, jak to u nas w systemie działa.
1: Bo na stronach rządowych jest informacja o kampanii 4U. Uważaj, uciekaj, ukryj się, udaremnij atak. Tylko żebyśmy umieli znaleźć tę informację, to powinniśmy wiedzieć, czego szukamy, prawda? Ja mam głębokie przekonanie, nie chcę, żeby zabrzmiało to oskarżycielsko. To jest informacja czy fakty. O tym, co się wydarzyło w szkole podwyżkowym, Bliscy wiedzieli.
0: Tak.
1: Znaczy, bliscy wiedzieli, w jakim stanie emocjonalnym jest ten młody chłopak, który zabił 37-letniego.

0: latka. Jego siostra mówi, bagatelizowaliśmy to, co mówił. Może to powinno być też jakimś punktem wyjścia, że, bo pan mówi rodzice, pan mówi system, szkoła, a może trzeba zacząć od rówieśników, którzy są na pierwszej linii tego informacyjnego frontu. Świadomie używam tego określenia.
1: Ależ oczywiście,
0: że jak tak. Wiesz, to powiadom. To nie jest donosicielstwo, ta informacja, jeśli ją przekażesz w odpowiednie ręce, może komuś uratować życie albo zapewnić komuś bezpieczeństwo. Po prostu.
1: Tak, ja jestem gorącym rentownikiem tej kampanii 4U, o której pani wspomniała, dlatego że ona była kiedyś stworzona, później o niej zapomnieliśmy i tak naprawdę teraz znowu ją przywołujemy i bardzo dobrze. I ten pierwszy punkt, uważaj, jest niezwykle istotny. Rozpoznajesz zagrożenie, ostrzeż innych. Czyli my nie próbujmy rozstrzygać, czy ta informacja, którą posiadamy w danej chwili, ona jest ważna, mniej ważna, średnio ważna. My po prostu przekażmy. Jeżeli zauważamy w swoim otoczeniu, jeżeli płyną do nas sygnały, że ta osoba ma taki, a nie inny problem, nie oceniajmy jej. My przekażmy tę informację dalej. Do tego mamy służby, do tego mamy psychologów, do tego mamy dorosłych, którzy tą informację spróbują zweryfikować i przekazać dalej. My nie traćmy tej uważności. Te kolejne elementy, uciekaj, ukryj się, czy udaremni atak, są naprawdę kolejnymi elementami. Udaremni atak to jest ta ostateczność, kiedy my naprawdę już nie mamy wyjścia i musimy podjąć tą walkę i wtedy walczymy o swoje życie i zdrowie. Ale po drodze uciekaj, ukryj się. Musimy mieć jasno przekazane gdzie, ale ta uważność jest bardzo ważnym elementem. Jeżeli my zaczniemy zwracać uwagę na to, co się dzieje w naszym domu, jeżeli my zaczniemy zwracać w tych grupach rówieśniczych, jeżeli jeden drugiemu jest w stanie pomóc, to korzystajmy z tej pomocy i nie bagatelizujmy. Pokazaliśmy dzisiaj, że dochodzi do tragedii i my zaczynamy działać. Ja bym życzył sobie tego, żebyśmy najpierw działali, a potem ewentualnie reagowali na to, co będzie, czyli na te tragedie, które mogą się wydarzyć, bo my stuprocentowej pewności nigdy mieć nie będziemy. To nie będzie nigdy wynosiło zero.
0: Panie doktorze, proponuję, żeby pan został z nami, bo skorzystamy z informacji, które ma dla nas nasz reporter Krzysztof Polasik. Krzysztofie, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Bo dziś przesłuchanie mężczyzny podejrzanego o planowanie zamachu na premiera i szefa MON-u, mówiliśmy już o tym. Informacje o zagrożeniu przekazano w niedzielę rano, po tym jak do służb zgłosiła się osoba, o proszę, która wiedziała o tym planie. I zatrzymany mężczyzna wczoraj został przewieziony do Warszawy. Kiedy ten mężczyzna może usłyszeć zarzuty?
2: Najpewniej stanie się to dzisiaj, ale późnym popołudniem, o ile podczas przesłuchania nie wydarzy się nic, co jeszcze przedłuży całą procedurę. Na przykład śledczy mogą uznać, że będą konieczne badania psychiatryczne. Wczoraj faktycznie mężczyzna został sprowadzony do Warszawy. Na komendzie policji przeprowadzono z nim pierwsze czynności. Przesłuchiwano także biegłych. Według najnowszych informacji do prokuratury okręgowej w Warszawie ma zostać doprowadzony około godziny 14. Co wiemy o niedoszłym zamachowcu? To 60-latek z Dolnego Śląska, zatrzymany we Wrocławiu. Człowiek o skrajnych poglądach, tak mówi o nim minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
3: Wydaje się, że jest to człowiek z bardzo radykalnych grup, nawiązujący bardzo radykalne kontakty poprzez internet z różnymi osobami. Na pewno jest to osoba, która była bardzo, bardzo aktywna na różnego rodzaju grupach skrajnych, głoszących skrajne poglądy i która miała, tak jak powiedziałem, rozliczne kontakty.
2: Służby od początku powtarzają, że zagrożenie było realne, dlatego wyjątkowo o planach zamachu poinformowano jeszcze przed zatrzymaniem mężczyzny, jako pierwsi od innej osoby niż zamachowiec, to o czym właśnie mówiliśmy. Zgłoszenie o zagrożeniu otrzymali funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa. Takie informacje w sprawie przekazywał rzecznik prasowy koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
4: To oni pierwsi weryfikują te informacje. Zebrane informacje przekazują do policji. Policja swoimi źródłami, swoimi kanałami bardziej próbuje to wyjaśnić, zweryfikować i uprawdopodobnić. Mówimy o dużym prawdopodobieństwie spełnienia tych groźb.
2: Na ten moment nie mamy potwierdzonych informacji co do motywów 60-latka, który, przypomnę, chciał zabić premiera Donalda Tuska i wicepremiera oraz szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza. Według nieoficjalnych doniesień mediów chodziło po prostu o jego nienawiść do rządu, ale nie bez znaczenia może być także jego zły stan zdrowia.
0: Krzysztofie, bardzo ci dziękuję za te informacje. Krzysztof Polasik dla państwa. A my wracamy do rozmowy z doktorem Bartłomiejem Paterem. Panie doktorze, zasadnicza informacja z tej zapowiedzi, tak?

0: do służb zgłosiła się osoba, która wiedziała o planie ataku na najważniejsze osoby w państwie. Czyli to jest nawiązanie do tego, prawda, o czym rozmawialiśmy.
1: Tak, tak, ta uważność. Jeżeli ktoś widział ten sygnał, gdzieś zobaczył, może w rozmowach, może gdzieś właśnie na tych kanałach informacyjnych i przekazał tę informację dalej, no to my pochwalajmy tego typu zachowanie. To była czysta reakcja mówiąca o bezpieczeństwie. Dostał sygnał, zareagował. Służby, jak tutaj słyszymy, zareagowały w sposób właściwy. Uruchomiły procedurę, jedne służby sprawdziły, zweryfikowały, przekazały drugim, drugie nad tym pracują. Jakie będą ostateczne ustalenia? Zobaczymy w toku śledztwa. Nie oceniajmy teraz dzisiaj, jaki jest stan tej osoby, czy te pobudki, które miał, były dobre czy złe. Oceniajmy to, co się dzieje. Każdy zareagował w właściwy sposób. Sąd dalej, prokurator będzie stawiał zarzuty, sąd będzie rozstrzygał, czy to miało miejsce. Może, być może tutaj stan zdrowia tego pana nie pozwolił, więc lekarze będą też mieli swój czas na to, żeby się wypowiedzieć w tej kwestii.
0: Ta kampania 4U to powinno być jak alfabet dla nas, prawda? Jak taki kod zachowania w sytuacjach awaryjnych.
1: Tak, i to jest świetny pokaz w ogóle tej kampanii, bo ta kampania została też obudowana krótkimi filmikami poglądowymi, pokazującymi, co należy zrobić w niektórych sytuacjach. Ja myślę, że my ją powinniśmy teraz wzmocnić. Tutaj podejrzewam, że służby zadziałają w tym obszarze i nam troszeczkę ją przypomną i wzmocnią przekaz w mediach, w socialach i udostępnią być może dyrektorom szkół, żebyśmy mogli bardziej się tutaj wyedukować. Naprawdę świetna kampania sprzed lat. Szkoda, że my musimy to powtarzać. Szkoda, że to nie jest ten alfabet, którego uczymy bezpośrednio w szkole, bo to trochę jak BHP, tak ja uważam, że skoro przychodzimy do szkoły i uczą nas się, gdzie są drogi ewakuacji, co na wypadek pożaru, co zrobić na wypadek zaistnienia z takiej sytuacji właśnie, z jakim mieliśmy ostatnio do czynienia, to powinien być trochę nasz alfabet, trochę takie BHP. Jak nie pchaj śrubokręta do kontaktu, że może cię porazić prąd, nie dotykaj gorącego żelazka, bo się poparzysz. Tak samo uważaj, jeżeli jest sygnał alarmowy o pożarze, to zachowuj się w taki sposób i korzystaj z tych dróg ewakuacji. A jeżeli masz sytuację zagrożenia, bo osoba o takich czy innych poglądach, niezrównoważona czy samotny wilk o działaniu politycznym będzie atakował, to zachowuj się w taki, a nie sposób. To powinien być taki nasz alfabet. W każdym miejscu. I czy to będzie dotyczyło zakładu pracy, czy szkoły, dokładnie tak powinniśmy przechodzić przeszkolenia dzisiaj. My nie unikniemy zagrożeń, które są wokół nas. My po prostu musimy mieć odpowiedź, jak reagować. Realnie sprawdzoną oczywiście.
0: To tragiczna lekcja. Te ostatnie dni, właściwie też tygodnie. Ale ja jestem głęboko przekonana, że coś dobrego może się z niej narodzić. To znaczy takie systemowe działanie, o którym także pan mówi. Wcześniej wspomniał pan o działaniach doraźnych, czyli o wizytach w szkołach, o wizytach policjantów, o naradach, o planach. Ale mamy w tej chwili, znowu świadomie używam tego określenia, prawo oczekiwać takich strukturalnych działań w sprawie bezpieczeństwa. No zacznijmy od najmłodszych, tak? Od dzieci, od młodzieży.
1: Ja się cieszę, że zaczęła być ta doraźna pomoc. Czyli my mamy trochę przygotowane państwa na to, że no wydarzyło się, to od razu działamy, podejmujemy decyzje i one są lepsze, gorsze, to pewnie czas oceni, czy one były adekwatne do tego, co zrobiliśmy, wystarczające. Ale zrobiliśmy. Drugie, to co pani redaktor powiedziała, przejdźmy z tego mówimy, dorobimy. My możemy za 6 miesięcy, za 3 miesiące poddać ocenie to, jak wykonaliśmy do tej pory te czynności. Czy rząd, premier, czy struktury państwa wykazały się odpowiednim poziomem odpowiedzialności i podjęły dalsze działania? Czy to się przełożyło właśnie na to, że dyrektor wie, co ma zrobić? Czy rada pedagogiczna wie, jak zareagować? Gdzie ten sygnał, który przyjdzie od młodzieży, przekazać? A młodzieży uczmy, nie bagatelizuj. Bądź uważny. Przekazuj informacje, bo każda informacja może mieć ze sobą nośnik tej właśnie bezpieczeństwa, które nam jest niezwykle potrzebne.
0: I jeszcze rodzice, panie doktorze, bardzo ważne ogniwo w tym systemie bezpieczeństwa.
1: Oczywiście,
0: bo jeżeli
1: że tak.
0: Wiceminister Mroczek mówi, że sami rodzice przychodzą z dziećmi na policję i informują, że czegoś się dowiedzieli, coś usłyszeli, to znaczy, że pewnie po pierwsze zaczęli pytać, a po drugie dzieci same zaczęły mówić. Więc jakaś czujność u rodziców, ale

0: jestem też przekonana, że opiekunowie, rodzice też potrzebują wsparcia w tej sprawie.
1: Tak, my musimy przekazać im jasno, gdzie te komunikaty muszą płynąć i na co zwrócić uwagę. Czyli my też musimy zwrócić tą uważność w stronę rodziców. Instytucje nie wychowają nam dzieci do końca. To wychowanie wynosi się z domu i to my możemy pokazać patriotyczne wychowanie, my możemy pokazać wychowanie zgodne z religią, my możemy pokazać wychowanie takie, jak nas uczono wcześniej. Przekazujmy dobre wzorce, ale poświęćmy trochę uważności tym dzieciom. Jeżeli ten system zepniemy w całość, to na każdym kroku będziemy mieli element uważaj, coś się może wydarzyć, więc reaguj. I to jest bardzo istotne.
0: Dziękuję panu bardzo za komentarz. Dr Bartłomiej Pater z państwem w Polskim Radiu 24.
1: Dziękuję uprzejmie.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dzień dobry.
5: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
4: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
5: Interesujące, ale co to?
6: Lokata banku pocztowego.
5: Biorę.
6: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym S.A. i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
7: Proszę państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
2: Po reklamie. Autopromocja.
8: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12.30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Minęła 9.30. Rafał Boguta, zapraszam. Senackie komisje rozpoczęły rano pracę nad ustawą pozwalającą na blokowanie w internecie treści niezgodnych z prawem. Ustawa jest odpowiedzią na styczniowe weto prezydenta Karola Nawrockiego do pierwszej wersji nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Ważne argumenty wskazują, że ustawę trzeba poprzeć, mówił w Polskim Radiu 24 senator Wojciech Konieczny z Lewicy.
10: Są pewne treści w internecie, są pewne sytuacje, które na tyle dużo wyrządzają zła, że należy je, nazwijmy to, ocenzurować. No tak skracam nieco to pojęcie, no zapobiec nim, wykryć wcześniej, zablokować, można to różnie interpretować. Przeciwnicy ustawy będą mówić, że to po prostu cenzura.
9: W posiedzeniu bierze udział wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Projekt ustawy powstał w jego resorcie. Audyt, przywrócenie biletu 20-minutowego, przedstawienie planu ogólnego, walka z zadłużeniem i przyjęcie przyszłorocznego budżetu. To tylko niektóre wyzwania stojące przed nowym prezydentem Krakowa. Będzie nim Łukasz Gibała, który wygrał w niedzielę przedterminowe wybory w mieście. Prezydent elekt zapowiedział m.in. przeprowadzenie audytu w magistracie oraz miejskich spółkach.
11: Przekonamy się, ja zrobię gruntowne rozliczenie i pokażę mieszkańcom wszystko, co w tych szafach jest ukryte, a czy tam jest dużo trupów, to ja nie wiem, zobaczymy.
9: Zaprzysiężenie Łukasza Gibały odbędzie się w czasie sesji Rady Miasta w przyszłym tygodniu w środę. W województwie mazowieckim trwają testy syren alarmowych. Ćwiczenia rozpoczęły się wczoraj i potrwają do końca tygodnia, mówi Luiza Jurgiel-Żyła z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.
12: Te sygnały będą miały charakter wyłącznie ćwiczebny i służyć będą do sprawdzenia funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności na terenie województwa mazowieckiego, a także wewnętrznych procedur reagowania. Prosimy o zachowanie spokoju oraz nie podejmowanie żadnych działań.
9: W zależności od miejscowości syreny mają być uruchamiane w różnych terminach. Wczoraj zabrzmiały w stolicy. Maja Chwalińska awansowała do drugiej rundy tenisowego turnieju rangi W.

UTA 1000 w Wuhan. Polka pokonała Egipcjankę Majar Sherif 6-3-6-2. To drugie w karierze zwycięstwo chwalińskiej w imprezie tej kategorii. W kolejnym starciu naszą

0: 24, Małgorzata Żochowska. Kolejny atak dronów na statki handlowe na Morzu Czarnym i o tym za chwilę porozmawiamy w Polskim Radiu 24.
1: Stan dnia.
0: Kolejny raz ten atak ma miejsce na wodach terytorialnych Bułgarii. No to teraz nasz korespondent na Bałkanach, Piotr Piętka. Piotrze, dzień dobry.
2: Witam cię, Małgosiu. I pozwól, że tylko jedno zdanie sprostuję, ponieważ to jest też, ja popełniłem też ten błąd. To nie były do końca wody terytorialne, to już były tak zwane wody strefa przyległa, około do 24 mil. Natomiast tam także Bułgaria musi interweniować i to jest jakby, ona jest odpowiedzialna za te wody.
0: Czyli w każdym
2: także strefa
0: razie,
2: przyległa, ale to
0: jasne,
2: jakby taki szczegół.
0: W każdym razie blisko. W takim razie, co się stało i co wiemy o kolejnych atakach?
2: W nocy, dzisiaj w nocy doszło do dwóch, tak jak powiedziałaś, ataków dronów na statki handlowe. Pierwszy zaatakowany statek nazywa się Chelsea 3. On pływał pod banderą Malty, zarejestrowany jest w Odessie i należący do ukraińskiego armatora. Stało się to około 18 mil morskich od wybrzeża, na wschód od miasta Biała. Jednostka została trafiona, z tego co wiemy, trzema dronami powietrznymi. Uszkodzone zostały pokład i burta statku. Na szczęście tutaj w tym przypadku całą 15-osobową załogę uratowano. To było 7 Ukraińców i 8 obywateli Azerbejdżanu. 5 marynarzy niestety musiało otrzymać pomoc medyczną, no ale to były na szczęście lekkie obrażenia. Gorzej jest niestety w tym drugim przypadku, który jest bardziej świeży i dużo mniej on na temat jego wiemy. On zatonął, ten drugi statek zatonął około 17 mil morskich na wschód od przylądka Krapet. Na razie wiadomo, i o tym poinformował premier Bułgarii Rumen Radev, wiadomo, że uratowano tylko jednego członka załogi. Nie podano jeszcze pełnych informacji o tożsamości jakby tej jednostki, ile było osób na pokładzie, ani jaki był los pozostałych marynarzy. To jest kolejny incydent w tak krótkim czasie. Zaledwie kilka dni temu drony morskie i powietrzne zaatakowały dwa inne statki handlowe w bułgarskiej wyłącznej strefie ekonomicznej. Dzień wcześniej jeszcze stało się to w Rumunii. W przypadku tych bułgarskich także jeden zatonął, drugi stanął w ogniu. Także jest to, można powiedzieć, seria zdarzeń i ona zwiększa bardzo mocno obawy o bezpieczeństwo żeglugi na Morzu Czarnym.
0: Czy jest pewne, czy wiadomo, kto odpowiada za te ataki?
2: Nie, na razie jakby nie ma takich rozstrzygających dowodów, które jakby pozwalałyby jednoznacznie wykazać sprawców czy sprawcę. Bułgarskie władze podkreślają, że ustalenie jakby pochodzenia tych dronów wymaga zebrania tego całego materiału dowodowego. Natomiast premier Rumen Radev dzisiaj już był bardziej kategoryczny i powiedział, że logiczna analiza wydarzeń wskazuje tutaj wprost na Federację Rosyjską, ponieważ jak ocenił, one jakby te ataki służą interesom Rosji. Zastrzegł jednak, że nie ma jakby wystarczających dowodów. Natomiast wezwał ambasador rosyjską dzisiaj na rozmowę i będzie jej te rzeczy przekazywał. Także wiemy o tym, że Rumen Radev jest dość bliskim przyjacielem Rosji, dość bliski Rosji, natomiast no jakby tutaj już nie ma wyjścia, wprost mówi, że tutaj odpowiedzialność i wszystkie fakty wskazują na to, że to właśnie Rosja zaatakowała i także teraz, a także kilka dni temu.
0: No to w takim razie jaka jest reakcja bułgarskich władz? Co planują?
2: Premier Rumen Radev zwołał już rano wcześniej posiedzenie przy sobie, ma taką Radę Bezpieczeństwa, kilku ministrów i najważniejsze służby. Zapowiedział, tak jak powiedziałem wcześniej, wezwanie rosyjskiej ambasador w Sofii Eleonory Mitrofanowej na rozmowę. Zamierza się także, albo już rozmawiał z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. Bułgaria także wcześniej i także teraz podtrzymuje taką prośbę do Unii Europejskiej i NATO o pomoc techniczną w zbadaniu tych ataków. Chodzi o analizę jakby dostępnych danych, ustalenie pochodzenia tych dronów oraz przede wszystkim wzmocnienie monitorowania sytuacji na Morzu Czarnym. Sofia chce korzystać ze wsparcia europejskich instytucji jakby zajmujących się bezpieczeństwem morskim. Radev określił te ataki na cywilne statki handlowe jako całkowicie niedopuszczalne. I problem ma nie tylko wymiar bezpieczeństwa, ale także gospodarczy, bo przecież kolejne incydenty utrudniają żeglugę, podnoszą koszty ubezpieczeń, zwiększają ryzyko dla załóg. Te statki nie bez powodu, dlatego przerwałem ci i powiedziałem, że to było w tej wyłącznej strefie bułgarskiej, dlatego że te statki prawdopodobnie teraz jeszcze bardziej pływają bliżej po to, żeby właśnie próbować się chronić w strefie bułgarskiej. Przypomnijmy, NATO, Bułgaria jest w NATO, więc jakby szukają te statki także ochrony państw NATO. Także to naprawdę bardzo mocno sytuację pogarsza na Morzu Czarnym. Z tego co wiem, przed chwilą czytałem, jest już reakcja Ursuli von der Leyen, która także właśnie mówi o tym bezpieczeństwie i eskalacji działań rosyjskich.

0: rosyjskich na Morzu Czarnym. Także no tutaj niestety na Morzu Czarnym, przy granicy NATO, przy granicy Unii Europejskiej, na wodach przybrzeżnych Bułgarii i Rumunii jest niestety sytuacja coraz bardziej niebezpieczna.
1: Bardzo ci dziękuję za te informacje. Piotr Piętka dla państwa.
2: Komentarz.
1: A z nami Maciej Bukowski, ekspert Fundacji Płaskiego. Dzień dobry, panie Macieju.
3: Dzień dobry.
1: Ta sytuacja w pobliżu wód terytorialnych Bułgarii pokazuje, jak bardzo potrzebna jest nowa strategia. Czy wystarczy, czy wystarczy to, co mamy? Tak, o to chodzi.
3: Niech i robi, pani redaktor.
1: No bo mamy koordynację, mamy traktaty, mamy umowy, mamy czujność, mamy współpracę, mamy skupienie na wschodniej flance, mamy środki, mamy sankcje. To po co nam coś jeszcze?
3: Wszystkie te narzędzia, pani redaktor, którymi dysponujemy, one są niejako przygotowane, przystosowane do świata, który albo odchodzi, a w każdym razie Rosjanie starają się wielce, bo odszedł. I to są działania tak zwane, przyjął się mówić, poniżej progu wojny. Ale w praktyce to, co oznacza, to jest to, już nie mamy taka dobra sprawy instrukcji pilotażowej, która nam pozwala wskazać dokładnie na daną stronę, na dany paragraf i jak się w takiej sytuacji zachować. I to, co nam jest niekoniecznie potrzebne, to jest pewna taka operacyjna sposobność i gotowość do podejmowania działań, które jesteśmy w stanie lepiej zidentyfikować w momencie, kiedy takie rzeczy się dzieją.
1: Mówi pan, że nie mamy instrukcji. To jest bardzo zła informacja. Wojna trwa od 2022 roku i albo nie było gotowości, żeby te instrukcje wypracować, albo procedury i umowy ciągną się tak długo, że nie mamy szans dojść do jakiegoś konsensusu? Do skuteczności?
3: Nie jestem pewien, czy tutaj słowo konsensus jest tym najbardziej trafionym, ponieważ pamiętajmy o tym, jeszcze na koniec dnia, jakkolwiek jesteśmy spięci formatami międzynarodowymi, zwłaszcza NATO, to niemniej w ostatecznym rozrachunku, kiedy przychodzi do naciśnięcia na tak zwane przysłowiowy guzik i podjęcie jakiejś decyzji, to ta decyzja jest podejmowana przez rządy krajowe. I ten konsensus musi przede wszystkim dotyczyć się tego, w jaki sposób ta odpowiedź widziana jest z punktu widzenia stolicy danego kraju. Tak więc w momencie, kiedy Ukraińcy toczą tą gorącą część tej wojny, która zaczęła się, pamiętajmy, już jednak lat temu wcześniej sporo, przez te ostatnie 4,5 roku, no to chcąc nie chcąc, oni mają znacznie inne podejście, inną filozofię reagowania od razu kinetycznego, a nie jeżeli my mamy w momencie, kiedy zastanawiamy się, jak skwalifikować dany incydent. No i też ta filozofia podejścia do tych zagadnień jednak diametralnie się różni od kraju do kraju, też w zależności od tego, w jaki sposób interpretowana jest ta wojna, która no, dla nas no, koszula bliższa ciało, konflikt jest za naszą granicą, ale ciężko by sobie wyobrazić, by na przykład taka chociażby Hiszpania, kraj daleki od frontu, myślała o tym tak samo podobnie, chociaż jesteśmy częścią tych samych formatów.
1: No ale ponieważ jesteśmy częścią tych samych formatów, to jeżeli coś zacznie siedzieć u nas, to oni będą ponosić tego konsekwencje, choćby ekonomiczne. Mają tego świadomość, czy nie? Czy trzeba ją budować? Cały czas.
3: Raczej bym się skłonny był zaryzykować tezę, że trzeba ją nieprzerwanie budować, bo no cóż, pamiętajmy, że żyjąc w kraju, państwach demokratycznych, no to jest moneta, która ma dwie strony i jesteśmy dumni z systemu, którym cały czas jakby podlewamy wysiłkiem, aby on trwał, mimo tych ataków z zewnątrz podminowujących cały ten system, ale nie pamiętajmy, że osią tego systemu także jest system wyborczy, elektoralny, który sprowadza się do wyborów co kilka lat i także w takiej Hiszpanii, która zmaga się z innymi problemami i nie chcę bynajmniej tutaj z Hiszpanii robić jakiegoś chłopca do bicia, absolutnie nie o to mi chodzi, to jest po prostu przykład kraju, który ma też inne swoje problemy, które no, są relatywizowane względem tego, jakimi problemami my się mierzymy my. I myślenie, które mam wrażenie cały czas pokutuje nierzadko w Polsce, jak gdyby cały świat miał żyć naszymi problemami, no jest z definicji błędne, nie powinniśmy je zmienić.
1: Generał Grynkiewicz mówił między innymi o tym, że strategia, którą można zawrzeć w punktach, blokować, osłabić, złamać, zakłada, że obrona nie powinna polegać tylko i wyłącznie na odzyskiwaniu utraconego terytorium, ale przede wszystkim na tym, żeby uniemożliwić przeciwnikowi osiągnięcie celu już na początku agresji. Ale to nie brzmi jak rewolucyjna teza, to brzmi jak takie ABC w dzisiejszej rzeczywistości.
3: W istocie. Pamiętamy jednocześnie, że słowa te wygłosiła osoba nieprzypadkowa w miejscu też nieprzypadkowym.

0: czyli tak naprawdę pierwszy amerykański żołnierz niejako w Warszawie, w kraju będącym, znaczy w stolicy kraju będącego gdzieś na szpicy NATO, tutaj na flance wschodniej, ale jednocześnie leżącego w regionie, jakim jest Europa, który dzisiaj traci na znaczeniu takim, przynajmniej tymczasowo strategicznym dla Stanów Zjednoczonych, i ta tak zwana sygnalizacja strategiczna, jak zaczęło się mówić, żeby powiedzieć pewną rzecz w sposób taki, poprzez pewną symbolikę, która ma do adresata trafić w sposób tak podprogowy, jak i bezpośredni. Wydaje mi się, że tutaj spisała egzamin, bowiem to, co powiedział generał Grynkiewicz, fundamentalnie tak, zgadzam się, że to jest pewnego rodzaju ABC, ale w momencie, kiedy wiemy, że no, kołdra jest za krótka i Amerykanie mają za dużo teraz na talerzu i wiedzą, że są skupieni zarówno na swojej części hemisfery, na swoim własnym kraju, a jeżeli priorytetyzują jakieś teatry poza Stanami, no to w pierwszej kolejności jest to Azja, w pierwszej kolejności jest to konfrontacja potencjalna w przyszłości z Chinami, no to jednocześnie no, nie jest...
1: Panie Macieju.
0: I jeszcze jest oczywiście Bliski Wschód. Oczywiście, my też skądinąd tutaj w agendzie WSF nie zapomnieliśmy, ale pamiętajmy o tym, że to Bliski Wschód jest, nie chciałbym tutaj jakkolwiek upraszczać sprawy, ale jest takim niefortunnym wypadkiem przy pracy, bowiem to jest że wojna, która być może nie powinna była się wydarzyć. Tymczasem wojna z Chinami w przyszłości, jeżeli będzie miała miejsce, to będzie autentycznie wynikała z pewnych strukturalnych czynników, które po prostu do niej doprowadzą. Natomiast wracając jeszcze na sekundę do generała Grynkiewicza, to ABC, o którym pani użyła zręcznie tego sformułowania, dobrze, że taka osoba w tym miejscu, w tym czasie to przypomniała, bo jednak daje to pewnego rodzaju taki psychiczny, minimalny może jakkolwiek, ale dodatkowy komfort, że Amerykanie o nas nie zapominają.
1: No dobrze, to w takim razie w praktyce to może oznaczać większe znaczenie na przykład szybkiego rozpoznania obrony przeciwlotniczej, przeciwdronowej, zdolności do precyzyjnych uderzeń i wspólnego działania wojsk sojuszniczych, bo chodziło o to, żeby taki komunikat do Rosji wysłać. Wy zaatakujecie nas, a my nie będziemy stać przy granicy i czekać albo blokować wam jej przekroczenie, tylko uderzymy w głąb. I znowu pytanie, czy Rosja się tego nie spodziewa? Trzeba to było tak literalnie jej wyłożyć? No zastanawiam się nad tym, jak bardzo epokowe było wystąpienie generała Grynkiewicza. Miejsce z pewnością tak. O ogromnym znaczeniu dla nas także, tak? Ta deklaracja, która padła w Warszawie. Tylko czy my czymś zaskoczyliśmy wroga na wschodzie?
0: Wie pani, perorując na wielkiej scenie w świetle reflektorów na wydarzeniu już w miesiące przed przewidzianym, to ciężko mówić o jakimkolwiek zaskoczeniu.
1: Właśnie.
0: Ale jedną kwestią jest zaskoczenie, natomiast drugą jest podbicie pewnego status quo, które jednak zaczęło się chwiać ponoć w ostatnim czasie. I ta retoryka, która została tutaj, no, chcąc nie chcąc, błogosławieństwem Pentagonu, co do którego zamiarów i jakby rozznania sprawy i stanowiska tak naprawdę nierzadko się my tutaj w Polsce, jak i w ogóle w Europie się zastanawiamy, bo pewne ruchy, jak tam się niekiedy zdają się zarysowywać, poddają wątpliwość właśnie te rzekomo żelazne gwarancje, jakie Amerykanie teoretycznie nam udzielają przez te plany tutaj związane z ekspansją obecności amerykańskiej w Europie, w Polsce, jak i też w ogóle będą częścią NATO. Ale istotniejsza jest inna kwestia, panie redaktorze. Mianowicie jest pewien dysonans między teorią a praktyką, bo wydaje mi się, że w pierwszej kolejności to, co powiedział pan generał Grynkiewicz, to rezonuje z pewną empirią, którą ustanowili Ukraińcy, czyli że te uderzenia w głąb są możliwe, są skuteczne. I na dzień dzisiejszy, przynajmniej póki Rosjanie cały czas się zmagają z niedoborem własnych też środków, tak kinetycznych, ofensywnych, jak i defensywnych, to wiedzą, że gdyby Amerykanie uderzyli całym swoim arsenałem, to wówczas te uderzenia w głąb byłyby po prostu bardzo skuteczne, bo Ukraińcy to już udowodnili. Natomiast to, czy rzeczywiście ta zdolność do takich uderzeń ma miejsce, no to by się wiązało jednak z decyzją polityczną pierwszej kolejności po drugiej stronie Atlantyku, żeby do takich uderzeń doprowadzić. Więc, a to jest większy znak zapytania, na który na pewno tutaj generał Grynkiewicz z racji samego faktu, że nosi pagony, a nie jest politykiem, no nie mógł odpowiedzieć.
1: No tak, tylko jak to rezonuje też, panie Macieju, z tym, co dzieje się w ostatnich dniach w Stanach Zjednoczonych i komunikatami, które wysyła Donald Trump? Tak, on nas przyzwyczaił do chaosu, delikatnie mówiąc, to jest takie słowo, które w komentarzach chyba dominuje.

0: Ale deklaracje w sprawie Ukrainy, ukraińskiego prezydenta, że czas go zmienić, zawieszone częściowo sankcje na rosyjską ropę i jego stanowisko dotyczące wymiany ognia, tak, na ukraińskim froncie i właściwie nakaz wstrzymania ataku na obiekty energetyczne, przy czym Ukraina ma jeden duży taki obiekt, który jest celem ataków, a Rosjanie mają ich wiele i Rosjanie się w ogóle nie zatrzymują. Jak to rezonuje nie z deklaracjami strony amerykańskiej, tylko z działaniami? Bo to jest chyba zasadnicze w tej sytuacji.
1: Zdaję sobie sprawę, już przyzwyczailiśmy się, tak historycznie może wręcz na rzecz patrząc, że słowa któregokolwiek skądinąd na przestrzeni dekad prezydenta amerykańskiego zawsze z nami mocno rezonują, bo po pierwsze Ameryka taka potęża, po drugie rzeczywiście systemowo w Stanach Zjednoczonych prezydent skupia ogromną władzę, proporcjonalnie może powiedzieć, że większą do premiera czy prezydenta chociażby w takiej Polsce. Natomiast jest ogromny system, gdzie o tym, iż prezydent Trump i różnego decyzje nierzadko idą pod prąd wręcz interesom różnym potężnym centrum interesów w Stanach Zjednoczonych. Efekt tego jest taki, iż mamy dzisiaj sytuację, w której prezydent mówi jedno, a dzieje się zgoła co drugie. Tutaj nie chciałbym tego przekładać jeden do jeden na sytuację dotyczącą się Ukrainy, bo prawdą jest, iż obecnemu temu establishmentowi prezydenckiemu wojna w Ukrainie po prostu jest na rękę. Z racji tego, iż chociażby nie można już w białych rękawiczkach szerszych kontaktów z Rosjanami uprawiać. Nie sposób jest też inwestować w Ukrainie w sposób taki, aby nie było ryzyka straty tej inwestycji i tak dalej, i tak dalej. To jest tylko jeden z wielu przykładów. Natomiast
0: mówi pan o misjach Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera? Mówi pan o tych misjach? Że one są bardziej gospodarcze niż pokojowe?
1: Znaczy, nie chciałem tego powiedzieć wprost, natomiast niewątpliwie panowie, gdyby bomby przestały spadać, to ich nominalne cele tych eskapad, które zapewne też miałyby miejsce, no miałyby zgoła inny cel. I są takie, dziś bym powiedział, troszeczkę zmyłki, którym rozszyfrować, jakie rzeczywiście one mają znaczenie, a po co za nimi dalej stoi, jak chociażby ta historia, która od dwóch dni jest na ustach wielu osób, tycząca się tego rzekomego dealu Putina z Trumpem dotyczącego dostaw diesla do Stanów, który w rzeczywistości jest
0: teraz. Amerykańska prasa pisze, że to nie rzekome.
1: Rzekoma jest, panie redaktor, skuteczność tego przedsięwzięcia, bo 300 tysięcy baryłek, które to teraz ponoć płynie, jak i ewentualne 2 miliony, które dostatecznie może tam dopłynąć, to jest nie więcej niż 7% zapotrzebowania Stanów Zjednoczonych na to paliwo.
0: No tak, tylko że przed wyborami na początku listopada, nawet jeśli cena oleju napędowego czy diesla spadnie o parę centów, no to Trump ogłosi sukces. No o to chodzi, tylko i wyłącznie o to chodzi. Czy się mylę? Jeśli się mylę, to proszę mnie poprawić.
1: Jedno to jest, czy jest takie założenie robocze, że jest taka chęć na podstawie tego próbować ogłosić, otrąbić sukces, a drugie to rzeczywiście, czy ten materiał nadaje się propagandowo na taki sukces, na jego ogłoszenie. Ja jestem skłonny raczej bronić tej drugiej tezy. Jest tego po prostu za mało. Ludzie są jednak rozsierdzeni. Sam mam rodzinę w Stanach Zjednoczonych, z którą o tym troszeczkę mnie informuje na temat tego, jakie rzeczy ma chociażby w takim Teksasie, który wydawałoby się, że jest za pan brat, za Trumpem, za Republikanami. A jednak tak cena, jak to mówią Amerykanie, at the pump, czyli jakby tych już przy samym jakby na samej stacji, no nie jest tym czynnikiem, który mało który jest w stanie rzeczywiście politycznie zaważyć o tym, jakie ludzie podejmą decyzje w tych, pamiętajmy, wyborach połówkowych, tak? Czyli to nie są wybory tak jak u nas, które rozstrzygają o tym, jak będzie wyglądał kongres na najbliższe nie wiadomo ile lat, tylko jaka będzie tam siła, rozkład siły na najbliższe lat, raptem dwa.
0: No tak, ale o co walczy Donald Trump? O to, żeby nie stać się figurantem w tym układzie, tylko żeby zachować jakąś sprawczość jeszcze? Tak naprawdę?
1: Pytany przez prasę na chwilę przed inwazją Stanów Zjednoczonych w 2003 roku Donald Rumsfeld, ówczesny sekretarz stanu, powiedział taką rzecz, taki się stał mem z tego swojego rodzaju, że są rzeczy, o których wiemy, że nie wiemy i nie wiemy, że nie wiemy. I wydaje mi się, to jest sytuacja, pani redaktor, z regionu tych ostatnich, czyli jest jakieś niewątpliwe do tego dalsze drugie dno, bo jestem przekonany, iż jest zbyt wiele na koniec dnia osób rozsądnych i rozznanych w sprawach, tak politycznych, jak i gospodarczych.

0: ministrów energetycznych, tak w Białym Domu, jak i w Pentagonie, jak i w Kongresie, którzy zdają sobie sprawę z tego, że tego dealu, tego podkreślam jeszcze raz, rzekomego dealu,
1: tak,
0: nie sposób jest odrąbić jako sukces polityczny przed wyborami. Natomiast jest prawdą, iż najpewniej Rosjanie mają duże zasoby zmagazynowane tego diesla, którego no chętnie by się pozbyli w zamian za coś. Pytanie za co? Bo jeżeli rzeczywiście on teraz
1: trafi
0: do tych
1: Stanów Zjednoczonych, to jest zasadnicze pytanie, prawda? Z kategorii tych rzeczy, o których nie wiemy, że nie wiemy. Ale
0: dokładnie
1: też,
0: tak.
1: Prawda? Ale też jeszcze myślę sobie o konfrontacji, tak na koniec naszej rozmowy, tej sytuacji, o której rozmawiamy, z tymi deklaracjami generała Grynkiewicza w świetle reflektorów. No Kreml zaciera ręce.
0: W jakim sensie?
1: No w takim sensie, że mamy fantastyczne deklaracje, a rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Niech oni sobie stroszą piórka. Znaczy oni, czyli my. De facto. Czy za daleko poszło znowu?
0: Na twoje babkę wróżyła, panie redaktor. Jednak prawdą jest, iż w współczesnej polityce międzynarodowej, kiedy mamy taki powrót do chaosu, który być może był swojego rodzaju taką prawną przewodnią przez w zasadzie tysiąclecia i próbujemy się w tym chaosie odnaleźć, no to przed siłą krączyć musi pewna idea, czy w każdym razie jej propozycja. I jestem przekonany, a czy nie chodzi o moje bynajmniej przekonanie, tylko chodzi o przekonanie, które chociażby z tego WSF-u tutaj nam wybrzmiewa, że ta strategia użycia siły, którą dysponujemy, bo to, że ją dysponujemy, jest niewątpliwe, jest niepodważalne. Mamy ta siła, chociażby sama tylko kinetyczna, jaką dysponuje na to, jest proporcjonalnie na dzisiejsze, wyłączając broń nuklearną, jest po prostu zdecydowanie większa, chociażby w sferze powietrznej względem Rosji. Tak więc strategia użycia tej siły jest istotna. Pamiętajmy o tym, że Rosjanie też w pierwszej kolejności zawsze, jakby nie było, komunikują w swoich dokumentach strategicznych, jaką mają wizję pewnego wykonania swoich interesów, ich ochrony, ich realizacji poprzez instrumenty, jakimi dysponują, i dopiero następnie do tego dobierają środki. Wbrew ewentualnym pozorom, chociaż jakkolwiek się przyjął mówić, że Rosjanie zwykle kłamią i zwykle tak jest, bo jest to po prostu instrument, jakim też dysponują, kłamstwo w wymiarze strategicznym, to niemniej prawdą jest, że to, co robią w takiej makroskali, znajduje pokrycie w większości przypadków z tym, co wcześniej gdzieś napisali. Więc my też powinniśmy to mówić i pisać, żeby było jasne, jaka będzie reakcja, jakie coś się stanie.
1: To już na koniec naszej rozmowy coś, czego ja chciałabym się uchwycić jak nadziei, chociaż w relacjach dyplomatycznych i takich strategicznych nadzieja jest, brzmi nieco poetycko, ja wiem, ale patrzę na to, o czym mówił generał Grynkiewicz, nie z pozycji wsparcia Amerykanów, tylko siły sojuszu w naszej części świata. I to jest coś, co mnie w pewnym sensie ratuje. Więc na podsumowanie... tak. Nie wiem, dlaczego pan się uśmiecha. Ja chciałabym się tego trzymać. Mogę? Tak na koniec naszej rozmowy jest czego?
0: Absolutnie, jak najbardziej. Pamiętajmy o tym, że musimy sobie zdawać sprawę w istocie z tego, jak długie kły jednak... kolektywnie to NATO posiada. Naszą piętą achillesową jest to, iż... Znaczy piętą achillesową i siłą zarazem. To jest taka ironia trochę. To jest to rozproszenie, że jest tyle tych państw, które muszą się coś zdecydować. Ale kiedy ta decyzja już nastąpi, no to realizowana wspólnie będzie silniejsza niż cokolwiek, co Rosja jest w stanie nam sama zrobić.
1: Dziękuję panu bardzo szczególnie za te słowa. Maciej Bukowski, Fundacja Płaskiego, z nami w Polskim Radiu 24.
2: Reklama. Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: Okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: Mój koniec świata był 863 dni temu.
4: Pierwsza myśl.
5: Dlaczego ja?
6: Co ja mam zrobić w momentach końca świata? Pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
5: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
4: Jeszcze chciałabym pożyć.
7: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
2: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ponad 160 osób w rękach policji. Po brutalnych atakach służby kontrolują szkoły i monitorują internetowe wpisy. Miał planować zamach na premiera, dziś odpowie na pytania śledczych. Przed nami przesłuchanie 60-latka z Dolnego Śląska. Jest reakcja Unii po atakach na statki u wybrzeży Bułgarii. To nie do przyjęcia, tak pisze szefowa Komisji Europejskiej. Minęła 10. Aleksandra Kozera. Zapraszam. I na początek pilna informacja z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana, w przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów. Alert RCB właśnie w takim brzmieniu rozesłano do mieszkańców powiatów województwa lubelskiego. Wrócimy do tej informacji w kolejnych serwisach. A teraz najnowsze dane policji w sprawie kontroli w szkołach. Od piątku mundurowi zatrzymali 167 osób w związku z groźbami pod adresem uczniów i nauczycieli. Służby całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie. Przez co najmniej kilka dni policja będzie nadal pilnować szkół. Taką decyzję podjęto po ostatniej rządowej odprawie poświęconej bezpieczeństwu uczniów. To pokłosie brutalnych ataków w Ostrołęce i Wyszkowie. Szczegóły ma dla nas Piotr Durys.
2: Rząd zapowiada, że w sprawie bezpieczeństwa dzieci nie odpuści, mówił premier Donald Tusk.
3: W kwestii bezpieczeństwa dzieci tu w Polsce nie ma kompromisów i nie ma żadnych negocjacji. Będziemy podejmowali wszystkie działania, które są niezbędne, żeby bezpieczeństwo zapewnić.
2: Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje przepisy, które mają m.in. rozszerzyć uprawnienia dyrektorów i wzmocnić kontrolę dostępu do szkół. Dziś ustawą o bezpieczeństwie w internecie zajmie się senacka komisja. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: W ustawie, o której mówił nasz reporter, chodzi o możliwość blokowania nielegalnych treści. Poprzednią taką ustawę prezydent zawetował, tłumacząc, że to cenzura. Na refleksję głowy państwa liczy wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Wyjaśnia, że blokowane będą tylko te wpisy, które naruszają kodeks karny.
4: Takich jak nakłanianie do popełnienia zabójstwa czy pomoc w popełnieniu samobójstwa. Przestępstwa, które dotyczą przestępstw z nienawiści, o których słyszeliśmy w ostatnich dniach. W związku z czym pan prezydent stanie przed decyzją. Mam nadzieję, że decyzja będzie jasna i że pan prezydent dołoży się do tego, żeby wokół nas było bezpieczniej.
1: Nowe przepisy narzucają na platformę obowiązek blokowania treści związanych z przestępstwami z udziałem dzieci. Taki nakaz byłby wydawany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej i miałby charakter natychmiastowej wykonalności. W przypadku przestępstw związanych z propagowaniem ideologii totalitarnych, a także nawoływaniem

0: zachęceniem do nienawiści, o blokowaniu treści decydowałby sąd. Najpierw przesłuchanie, potem decyzja o zarzutach i areszcie. Mężczyzna, który chciał dokonać zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, zostanie dziś doprowadzony do prokuratury.
1: W godzinach około południowych zostało zarządzone doprowadzenie tego mężczyzny do prokuratury celem przeprowadzenia z jego udziałem czynności procesowych.
0: Wyjaśniał Piotr Antoniński, baz prokuratury okręgowej w Warszawie. Zatrzymany to 60-latek z Dolnego Śląska. Jak ustaliły służby, mężczyzna był aktywny w internecie i utrzymywał kontakty z osobami głoszącymi skrajne poglądy. Zgłoszenie w sprawie planowanego zamachu oraz zagrożenia życia premiera i wicepremiera trafiło do SOP-u w nocy z soboty na niedzielę, a w niedzielę 60-latek został zatrzymany. Morze Czarne stało się kolejnym frontem eskalacji rosyjskiej wojny w Ukrainie. To jest nie do przyjęcia, pisze szefowa Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen potępiła nocny atak na dwa statki handlowe u wybrzeży Bułgarii. Premier tego kraju zwołał pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa po dwóch atakach na statki. Rumen Radev rozmawiał już z sekretarzem generalnym NATO i poprosił sojusz o pomoc we wskazaniu winnych tych ataków. Logika wskazuje, że to efekt działań Federacji Rosyjskiej, przyznał szef bułgarskiego rządu. Po trafieniu drona jeden ze statków zatonął, uratowano z niego jednego członka załogi. Nie wiadomo, co z pozostałymi. Udało się natomiast ewakuować całą załogę drugiego statku. To 7 obywateli Ukrainy i 8 Azerbejdżanu. Na koniec Stany Zjednoczone i finał sądowej batalii po jednej z najgłośniejszych zbrodni w historii kraju. Dziś zostanie ogłoszony wyrok w sprawie Dwayna Davisa, uznanego przez sąd w Las Vegas za winnego zorganizowania zabójstwa rapera Tupaka Shakura. Tupak zginął w strzelaninie w 1996 roku. Davis jest jedyną osobą, której postawiono zarzuty w tej sprawie.
2: Ława przysięgłych uznała Davisa za winnego jednego zarzutu morderstwa z użyciem niebezpiecznego narzędzia. W trakcie procesu prokuratorzy argumentowali, że choć Davis sam nie oddał strzałów, to zlecił atak i dostarczył broń swojemu siostrzeńcowi Orlando Andersonowi, który zginął w 1998 roku. Kluczowym dowodem w sprawie były słowa samego Davisa, zarejestrowane podczas przesłuchania policyjnego w 2008 roku oraz zawarte w jego wspomnieniach wydanych w 2019 roku. Prokurator okręgowy hrabstwa Clark, Stephen Wolf, sam poinformował, że Davisowi grozi kara co najmniej 40 lat więzienia, a prokuratura nie będzie domagać się dodatkowych sankcji związanych z działalnością w gangu ze względu na wiek oskarżonego. Davis zapowiedział zamiar odwołania się od wyroku.
0: Proces obserwuje nasz korespondent Jan Pachlowski. Tupak zginął w wieku 25 lat u szczytu sławy. Magazyn Rolling Stone umieścił rapera na liście 100 największych artystów wszechczasów.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Najwięcej przejaśnień będzie na zachodzie kraju. Im dalej na wschód, tym więcej chmur i deszczu. Wysoko w Tatrach popruszy śnieg. Temperatura bardzo podobna do wczorajszej, od 10 stopni na wschodzie do 14 na zachodzie. Wiatr jest słaby, nieco silniej wieje nad morzem.
3: Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Panie Pascalu,
8: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media.

0: programie Dzień w Polskim Radiu 24.
1: 8 minut po godzinie 10. Małgorzata Żochowska, Polskie Radio 24 i ta papierowa Rzeczpospolita, jak ja lubię szelest tradycyjnej prasy. Znam granice swojej władzy. Proszę zgadnąć, kto tak o sobie mówi. Chwila ciszy. Otóż pan prezydent Karol Nawrocki. Kiedy spotykam się z naszymi partnerami na świecie, słyszę wprost pytanie, czy wy wiecie coś więcej niż my? Znam raporty Sojuszu Północnoatlantyckiego, jestem w kontakcie z przywódcami, nie widzę drastycznej zmiany zagrożenia rosyjskiego. O tym zagrożeniu mówi Karol Nawrocki. Ale koniec wywiadu Michała Kolanko z panem prezydentem brzmi tak. Mogę powiedzieć jedno. Znam granice swojej władzy. Wyznaczają je konstytucja, prawo i odpowiedzialność przed Polakami. Mam silny mandat społeczny, ale nie oznacza to, że zawsze mam rację. Dlatego właśnie w moim gabinecie wisi burza, żeby każdego dnia przypominała mi, że urząd prezydenta jest czymś wielkim, ale człowiek, którego sprawuje, nie jest większy od sprawy, której służy.
0: Komentarz.
1: No dobrze. Zamyśliłam się po tych niesamowitych słowach pana prezydenta. 9 minut po godzinie 10, tak, mówiłam. Doktor Klicki, wiceprezes Fundacji Panoptykon, teraz z nami w Polskim Radiu 24. Dzień dobry, panie prezesie.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Czy pan też się zasępił po słowach pana prezydenta, tych z wywiadu?
2: O, może nie zasępiłem, ale zadumałem
1: się,
2: bo
1: rzeczywiście
2: piękne są te słowa o granicach. Faktycznie, także jako prawnik wiem, że granice władzy pana prezydenta określają konstytucja i inne przepisy. Świetnie, że pan prezydent o tym pamięta, a przynajmniej deklaruje, że o tym pamięta. W tym wywiadzie.
1: No dobrze. Raport Komisji Śledczej do spraw systemu Pegasus i kwestia nielegalnej inwigilacji w celach politycznych. Ta sytuacja, wie pan, przede wszystkim pokazała mi, jakie granice władza potrafi przekroczyć dla swoich partykularnych celów. I o tym, że nie liczy się z kosztami, to wiedziałam. Ale że te koszty mogą być tak potężne, osobiste i... Nie wiem, jakiego przymiotnika jeszcze użyć, no to muszę powiedzieć, że jestem trochę zaskoczona. A pan?
2: Ten raport, który wczoraj opublikowała komisja, jest z mojej perspektywy efektem bardzo dużej, takiej tytanicznej, rzemieślniczej pracy, jaką wykonali członkowie komisji. Bo warto podkreślić, że oni przesłuchali prawie 80 świadków, odbyli chyba 120 posiedzeń. Więc to nie jest tylko happening, który wydarzył się raz, kiedy powołano tą komisję i wczoraj, kiedy ona kończyła pracę. W międzyczasie przez 2,5 roku oni bardzo intensywnie pracowali. No i rzeczywiście odkryli coś, a może cofnę. Chyba tam nie ma zbyt wielu nowych odkryć, ale to, co mnie zrobiło na mnie największe wrażenie, to jest takie uporządkowanie całej wiedzy, jaką wokół tej afery Pegasusa mamy. No bo od kwestii związanych z finansowaniem, przez takie systemowe nadużywanie służb specjalnych, po konkretne ofiary, konkretne osoby, które były inwigilowane, a nie powinny być inwigilowane. Cały ten obraz obejrzeliśmy wczoraj podczas posiedzenia komisji i jest on wstrząsający, nawet dla mnie jako osoby, która w tym siedzi już od dłuższego czasu.
1: Prawda, że można znaleźć sposób na wydanie pieniędzy poza systemem, że można przekonywać wszystkich, że to w naszej wspólnej sprawie i zatrzymano, nie wiem, dziesiątki albo setki bardzo groźnych przestępców. Przecież po to ten system został wprowadzony, żeby wyłapywać tych, którzy zagrażają naszemu bezpieczeństwu. Jak rozumiem, SMS-y, prywatne SMS-y państwa Brejzów w związku z tym według śledczych też mogły być takim zagrożeniem. Ja tutaj nieco ironizuję, ale do tego się ten system sprowadza. System, który dawał służbom ogromne możliwości inwigilacji i takie przekonanie dziś pewnie u wielu z nas, że wszyscy możemy być dość bezkarnie na podsłuchu.
2: Tak, myślę, że w całej tej sprawie warto pamiętać o tym, że

0: oprogramowanie szpiegujące, takie jak Pegasus, jest atomowym narzędziem, pozwalającym w gigantyczny sposób wpłynąć, wejść w życie prywatne danej konkretnej osoby. Bo to nie są tylko SMS-y, o których pani wspomniała. To jest
1: to tylko przykład był z mojej strony.
0: Tak, oczywiście. Ale ten telefon leżący no, przy łóżku państwa Blaze'ów, przepraszam za takie rozwiązanie, też za taką ilustrację, no, ale on był czy mógł być cały czas aktywnym szpiegiem. Można było włączyć mikrofon, można było włączyć kamerę, co pokazuje, że ta ingerencja była no, gigantyczna. I powiem tak, nie sądzę, żeby polskie służby powinny być pozbawione takich narzędzi. Jesteśmy w trudnej sytuacji geopolitycznej. Mamy w Polsce szpiegów, mamy osoby, które być może planują jakieś zamachy terrorystyczne, więc służby powinny mieć takie narzędzia. Ale są dwa ale. Po pierwsze, przykłady, które przywołałem, to są przykłady spraw, które dotyczą bezpieczeństwa narodowego, najpoważniejszych spraw, którymi zajmuje się ABW. A Pegasus był wykorzystywany w sprawach o korupcję. Nie twierdzę, że korupcja jest czymś błahym, no ale jednak nie porównujmy jej z ściganiem szpiegów czy troską o jakieś najbardziej podstawowe interesy naszego państwa. To jest pierwsze ale. A drugie ale jest jeszcze bardziej takie dobitne. To narzędzie było wykorzystywane bez realnej kontroli. Kiedy w CBA podjęto decyzję o tym, żeby inwigilować Klementynę Suchanow, Krzysztofa czy Ryszarda Brejzów, Ewę Wrzosek, tak naprawdę nikt nie martwił się tym, że trzeba jeszcze pozyskać jakąś zgodę sądu, że trzeba spełnić jakieś wymogi, że to jest tylko wtedy, gdy inne środki nie są wystarczające i gdy są jakieś realne podstawy, że oni popełnili przestępstwo. Tym się nikt nie przejmował, bo system kontroli w Polsce nad służbami specjalnymi tego nie wymaga. Można ten system ominąć. Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zwracają uwagę, że na każdą inwigilację była zgoda sądu. Okej, ale czy to, że ktoś się na coś zgodził, że przystawił pieczątkę i podpisał, oznacza, że wszystko jest w porządku? Czy to jakby wykończy sprawę? Wcale nie, bo niestety te pieczątki, te podpisy są tylko taką fikcją, fasadową kontrolą. Nie mamy czegoś, co nas, obywateli, mogłoby nam zagwarantować, że jeśli służby będą chciały nas inwigilować, to ktoś stanie temu na drodze i powie, nie, ten człowiek nie jest o nic oskarżony, albo nie, wcale to nie jest potrzebne.
1: Sędzia Tuleja, pytany o to, bo przecież też podpisywał. Mówi, nie do końca wiedzieliśmy my sędziowie, co podpisujemy, bo wie pan, można też tak stworzyć wniosek, żeby wyglądał na poważny, uzasadniony i podpis sędziego był, tego czy innego był oczywisty pod takim wnioskiem. Wie pan, mnie ta sytuacja pokazuje, że najsłabszym ogniwem w tym wszystkim jest zawsze człowiek, bo jak piszecie na stronie swojej fundacji, trwa walka o wolność i prywatność i rzeczywiście żyjemy pod nadzorem i to bardzo często ma głęboki sens, ale wie pan co, dudnią mi w głowie słowa, zdaje się, pani żony pana posła Brejzy, pani mecenas Brejzy, która mówiła, że było dwóch agentów, którzy mieli się zajmować ich sprawą i jeden powiedział nie, nie będę tego robił, a drugi powiedział, ale owszem, dlaczego nie? I zajął się ich sprawą, wiedząc, że ona wykracza poza zakres spraw, którymi Pegasus powinien się zajmować. Najsłabszym ogniwem jest człowiek.
0: Zaczęliśmy już rozmowę od zadziwień i takiej zadumy. To ja może powiem o tym, co mnie bulwersuje. Bo mówimy o tych sędziach, którzy podpisują zgodę na prowadzenie kontroli operacyjnej, jak to mówimy, jak to mówią prawnicy, czy po prostu podsłuchu wykorzystywania Pegasusa. Wie pani, ile wniosków o zarządzenie tej kontroli pochodzących ze służb dziennie może mieć do rozpatrzenia sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie w trakcie 8-godzinnego dyżuru?
1: Nie wiem.
0: Może to być 20, nawet 30 spraw na 8 godzin. Wystarczy łatwo sobie policzyć, że to jest 15 minut albo coś takiego na to, żeby zdecydować, czy

0: brutalna ingerencja w naszą prywatność konkretnej osoby jest zasadna czy nie. I można powiedzieć, że to jest na przykład wina tego człowieka, sędziego, który bezrefleksyjnie coś podpisał. Albo funkcjonariusza, tak jak pani mówiła o tym, który no, nie miał skrupułów.
1: Ja nawet,
0: ale ja
1: przepraszam,
0: uważam,
1: ja pozwolę sobie wtrącić,
0: bo
1: nie chodzi mi o to, że ten czy inny sędzia zrobił to bezrefleksyjnie. Zrobił to na podstawie dokumentów, którymi dysponował, mając 15 minut na refleksję, ale bazując na zawartości tych dokumentów. O to mi chodziło.
0: Rozumiem. Tych, które potencjalnie miały być
1: tak,
0: no, co najmniej sfabrykowane. Dlatego rzeczywiście ważne jest to, co robi Komisja Śledcza i to, co robi Zespół Prokuratorski nr 3 w Prokuraturze Krajowej, bo rozliczenie tej sprawy i tego konkretnego funkcjonariusza, o którym pani wspominała, jest, ma znaczenie nie tylko w kontekście tego, czy on pójdzie do więzienia, już mówiąc najdobitniej, ale też tego, żeby wśród funkcjonariuszy było przekonanie, że jeżeli zgodzą się na coś, co jest, albo zaczną robić jakieś rzeczy, które będą przekroczeniem uprawnień, to poniosą za to odpowiedzialność. Tylko że rozliczenie to jest jedna z trzech obietnic, jaką sformułował rząd, aktualny rząd dochodząc do władzy. Obiecywali zmiany kadrowe w kierownictwie służb. I to tego dokonali. To jest najprostsza rzecz. Rozliczenia. Jesteśmy już po 2,5 roku, prawie nie, 3, przepraszam, od zmiany władzy. Komisja Śledcza właśnie kończy swoją pracę. Aktów oskarżenia zbyt wielu jeszcze nie ma, bo ten zespół prokuratorski wciąż pracuje. Mam nadzieję, że to się przyspieszy. Natomiast jest jeszcze trzecia rzecz. To znaczy to, że nadużywanie Pegasusa było możliwe nie tylko dlatego, że Iksiński albo Igrekowska się na to zdecydowali, ale dlatego, że mogli się na to zdecydować, że wiedzieli, czy mieli przekonanie, akurat w tym wypadku błędne, że te sprawy nie wyjdą na jaw. Mieli uczucie, że są bezkarni. Jest tak dlatego, że ten nadzór sądowy, do którego ciągle wracam, jest iluzoryczny, bo ci sędziowie klepią zgody na podsłuch, a nie ma nikogo, kto mógłby realnie i w praktyce sprawdzić, czy te podsłuchy są potrzebne, czy te dokumenty, o których pani wspominała, nie są sfabrykowane i czy te atomowe narzędzia, takie jak Pegasus, są wykorzystywane tylko wtedy, kiedy jest to potrzebne.
1: Panie prezesie, ja dlatego powiedziałam o słabości ostatniego ogniwa, czyli nie wiem, kogokolwiek z nas, nie dlatego, że dalej chcę pozostać w tej nieco poetyckiej czy romantycznej wizji naszej osobowości. Przepraszam za to, ale wie pan, to czego trzeba nie mieć? Wyobraźni, wiedzy, żeby być przekonanym, że to się po pierwsze nie wyda, a po drugie będzie tak zawsze i po trzecie system nas ochroni. No nie, no to co trzeba mieć albo czego trzeba nie mieć, żeby trwać w takim przekonaniu i ulegać pokusie łamania wszelkich zasad. Nie wiem.
0: Myślę, że jakby byłoby takim uproszczeniem, gdybyśmy stwierdzili, że ludzie w służbach jakby wszyscy są skłonni do takich
1: nie,
0: działań.
1: Nie, ja nie twierdzę tego.
0: Kiedy, tak, ale chcę przedstawić moją jakąś interpretację, tak, ponieważ wie pani, kiedy rozmawiam z osobami, które zajmują się zawodowo troską o nasze bezpieczeństwo, z najlepszymi swoimi intencjami, poświęcając swoje życie i całe serce do tego, bardzo często spotykam się z takim podejściem, że takie mówienie o prywatności, o kontroli nad służbami, o tych sądach, o tym wszystkim, co miałoby nas jako obywateli zabezpieczać, że to jest tak naprawdę zawracanie głowy, bo oni są to, o co oni walczą, jest najważniejsze. Nic nie może stanąć na przeszkodzie tego, żeby walczyć o bezpieczeństwo. Zapominają przy tym o tym, że każda władza może być mieć tendencję w stronę władzy jakiejś autorytarnej czy opresyjnej. I stąd takie nikłe poparcie wśród tych osób do takiego systemu, jak to się mówi, check and balance, jakiegoś nadzoru. To jest coś, co po aferze Pegasusa powinno się zmienić. No i mamy jeszcze rok do najbliższych wyborów i mam nadzieję, że minister Siemoniak i jego zastępca Jarosław

0: Kujawa będą osobami, które jakby wykażą się taką odpowiedzialnością i większym polem widzenia, większą wyobraźnią niż tylko myślenie o tym, że bezpieczeństwo jest najważniejsze i że nie widzą żadnych nadużyć. Minister Siemoniak obiecywał, że będą polityczne, prawne zmiany w tym obszarze. Zostało mało czasu, no ale mam nadzieję, że dotrzyma słowa.
1: Panie prezesie, skorzystam z pewnej deklaracji, która jest na waszej stronie. Trwa walka o wolność i prywatność, żyjemy pod nadzorem. Każda nasza aktywność jest rejestrowana, analizowana, sprzedawana po to, by państwo i biznes mogły decydować o nas i za nas. Nie podoba nam się ten układ. Chcemy, by nowe technologie służyły ludziom. Chcemy wolności, chcemy prywatności, o to walczymy. No to albo żyjemy pod nadzorem i każda nasza aktywność jest rejestrowana, albo chcemy prywatności. W tym jest pewna sprzeczność, tylko że ja nie wiem jak pan, ale ja jestem gotowa tę moją prywatność poświęcić na rzecz naszego wspólnego bezpieczeństwa pod warunkiem, że nikt nie wykorzysta jej przeciwko mnie.
0: Ja też jestem gotów na to, żeby polskie państwo, czy NATO, Unia Europejska i wszystkie inne sojusze były silne. Silne także tym, że mają możliwość skutecznego działania. Tylko kwestią jest ta kontrola. Cytat, który pani przywołała, dotyczy w dużej mierze nie tylko państwa, ale też tego, że nasza aktywność, czy to w internecie, czy nawet w przestrzeni publicznej, jest monitorowana także w celach komercyjnych, bo to musimy trochę odróżnić. Mamy cele takie związane z bezpieczeństwem i tutaj realizacja tych celów jest po stronie państwa i państwo powinno być, mieć ten system check and balance, który zapewni nam bezpieczeństwo także przed nadużyciami, przed takimi sytuacjami jak Pegasus. Natomiast drugim filarem, i to jest też kwestia naszej pracy w fundacji, jakby drugim filarem naszej pracy, jest to, w jaki sposób dane o tym, jak korzystamy z internetu, są wykorzystywane przez wielkie korporacje, przez Big Tech tak zwany, przez Facebooka, Apple'a, TikToka i tych wszystkich innych, po to, żeby nami manipulować. Bo ostatecznie to na szali jest nie prywatność, która jest kontrowersyjna, jest to, czy ona w dobie Facebooka jeszcze istnieje. Na szali jest nasza wolność. To znaczy tego, czy będziemy mogli swobodnie podejmować decyzje wyborcze jako wyborcy, bo będziemy pewni, że służby specjalne nie są zaprzęgnięte w kampanię wyborczą, ale też czy będziemy mogli swobodnie, bez manipulacji podejmować decyzje jako konsumenci, jako użytkownicy mediów antyspołecznościowych. Tam też jest na szali nasza wolność, no i tym zajmujemy się w kontekście.
1: Jasne, tylko pytanie dla mnie zasadnicze, czy w tej chwili na tej szali nie jest bezpieczeństwo, bo bez którego nie ma nic, nawet wolności, i czy tych wektorów nie należy przesunąć? Z wolności na bezpieczeństwo, bo tak jak powiedziałam, bez niego, bez tego bezpieczeństwa no, nie pójdziemy ani krok dalej.
0: Oczywiście, no to pewnie w piramidzie potrzeb jest gdzieś tak na dole, jako podstawa. Natomiast ja jako osoba, która od lat patrzy władzy na ręce, zachowuję pewną ostrożność w takim abstrakcyjnym przyjmowaniu argumentu bezpieczeństwa jako tego, który ma uzasadniać, czy może uzasadniać wszelkie działania ze strony państwa. Bo nie przecząc, że mamy zagrożenia, że jesteśmy państwem przyfrontowym i tak dalej, to jednocześnie historia uczy, że na przykład zamachy terrorystyczne w Stanach Zjednoczonych w 2001 roku, mam na myśli World Trade Center, czy później w Europie, w Madrycie, w Londynie, były wykorzystywane po to, żeby zwiększyć władzę polityków, żeby zwiększyć władzę służb, i po 10-20 latach okazywało się, że to wcale nie było konieczne, że to było zwyczajnie wygodne, ale nie po to, żeby nami zapewnić nam bezpieczeństwo, ale żeby mieć większą kontrolę nad społeczeństwem. Także owszem, jakby na argument bezpieczeństwa nie możemy być głusi, ale też nie możemy go używać jako takiego uniwersalnego uzasadnienia każdej ingerencji w nasze prawa.
1: Pełna zgoda. Wojciech Klicki, wiceprezes Fundacji Panoptyką z państwem w Polskim Radiu 24. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.

0: euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
4: Zdrowit. Big deal. Multi deal. Big deal. Multi deal w deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a deals.
5: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję?
7: Ma pani rację. Nie widzę.
6: Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski.
8: Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl.
5: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Minęła 10.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Dziś już po raz drugi Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ogłosiło alert dla mieszkańców województwa lubelskiego. Powodem jest rosyjski atak na Ukrainę. Pierwsze ostrzeżenie wysłano o 4 rano, a po kilkunastu minutach alert został odwołany. Kilka minut przed 10.00 znów pojawiła się informacja o poderwanych myśliwcach. Aktualny alert RCB dotyczy ponad 20 lubelskich powiatów. O sytuacji w Ukrainie rozmawiali ministrowie spraw zagranicznych Polski, Radosław Sikorski i Wielkiej Brytanii, Ed Miliband. Wspólne stanowisko jest jednoznaczne, powiedział po spotkaniu szef polskiej dyplomacji.
10: Ukraina może liczyć nieprzerwanie na wsparcie polityczne, wojskowe, finansowe i humanitarne, co jest szczególnie ważne wobec nadciągającej zimy i bestialskich rosyjskich ataków na cele cywilne. Trwały i sprawiedliwy pokój musi gwarantować poszanowanie suwerenności Ukrainy oraz pociągnięcie Rosji do odpowiedzialności.
9: Teraz obaj politycy goszczą na Warsaw Security Forum. Podczas wspólnej debaty głos zabierają także ministrowie spraw zagranicznych Niemiec i Norwegii. W Berlinie zatrzymano kolejną osobę w sprawie podpalenia bazy Starlink na Mazowszu. Jak podaje dziennik Bild, to prawdopodobnie kierowca zatrzymanych wcześniej w tej sprawie dwóch obywateli Turcji. W ciągu 3 miesięcy niemiecki sąd ma podjąć decyzję, czy zostaną oni przekazani Polsce. Nie ma wątpliwości, że za aktem dywersji stoją rosyjskie służby. Tak uważa minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
11: Coraz częściej rosyjskie służby sięgają po ludzi związanych ze światem kryminalnym. Nigdy nie sięgają po swoich własnych obywateli. Mieliśmy kilkudziesięciu obywateli Ukrainy, ale też i mieliśmy obywateli Kolumbii, obywateli innych państw. Tym razem mamy do czynienia ze zlecaniem takiego działania obywatelom Turcji.
9: Do zatrzymania podejrzanych odniósł się Donald Tusk. To kolejny akt wojny hybrydowej. Sprawcy sabotażu odpowiedzą przed polskim wymiarem sprawiedliwości, tak napisał premier. Ponad 100 tysięcy kontroli w szkołach, 167 osób zatrzymanych. To dotychczasowy bilans działań policji po ubiegłotygodniowych atakach w szkołach na Mazowszu. Sytuacja w szkołach uspokaja się, ale patrole policji zapewne jakiś czas jeszcze pozostaną, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
12: Myślę, że jeszcze to będzie jakiś czas trwało, ale zapewne po pewnym okresie policjanci zostaną wycofani, ale nie zostaną same. Policja będzie się pojawiała wokół szkół.
9: Kontrole w szkołach to nie wszystko. Służby całodobowo monitorują internetowe wpisy. Namierzają autorów tych, w których pojawiają się groźby.
5: Dzień w Polskim Radiu 24.
13: Jest 10.33, Polskie Radio 24.

4. Małgorzata Żuchowska, cały czas jesteśmy z Państwem. Rolnicy, których uprawy ucierpiały w tym roku z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, będą mogli liczyć na wsparcie Państwa. Na czym będzie polegało? Za chwilę to sprawdzimy.

0: rozpoczęło się kilka minut temu. Szefowie rządów omówią relacje przede wszystkim dwustronne, ale także kwestie międzynarodowe oraz aktualne zagadnienia agendy unijnej. To można przeczytać w zapowiedzi na stronie kancelarii premiera, ale po prostu zbliża się prezydencja Litwy w Radzie Unii Europejskiej. Planowana ona jest na pierwszą połowę 2027 roku i szefowie rządów po prostu porozmawiają o priorytetach litewskiej prezydencji. Premier Donald Tusk opowie o tym, na czym nam, stronie polskiej, zależy, no ale można się spodziewać, że tutaj, jeśli chodzi o tę agendę, to kluczowe znaczenie będą miały kwestie dotyczące bezpieczeństwa i chociażby relacji na linii państwa Unii Europejskiej Ukraina. Premier Litwy przed wizytą podkreślał strategiczne partnerstwo Litwy i Polski. Mówił, że to partnerstwo jest jednym z kluczowych elementów bezpieczeństwa całego regionu i zaznaczał, że oba kraje mają wspólne interesy w dziedzinie bezpieczeństwa, gospodarki, energetyki, infrastruktury i kultury, a Wilno chce zacieśnić współpracę z Warszawą i z takim przekazem premier Litwy do Warszawy przyleciał. Później posiedzenie rządu, dziś wyjątkowo o godzinie 13 właśnie z uwagi na fakt, że prezydent Litwy składa wizytę i ministrowie zajmą się rzeczywiście pomocą dla rolników, których szkody w uprawach przekraczają 30% średniej rocznej produkcji roślinnej. Chodzi o szkody spowodowane przez wiosenne przymrozki, przez grad, huragan, ale też upały przekraczające 37 stopni. Takie upały występowały od 27 do 29 czerwca tego roku. I zapisane w rozporządzeniu stawki pomocowe wynoszą od 1000 do 3000 zł za hektar. I wszystko zależy od tego, jaka była skala utraty plonów danych rolników, danych gospodarzy. Zebrane przez wojewodów dane wskazują, że szkody wystąpiły na powierzchni 550 tysięcy hektarów, ale liczba ta nie obejmuje powierzchni upraw drzew i krzewów owocowych. Ale premier Donald Tusk zwołał wczoraj kolejną naradę poświęconą bezpieczeństwu w szkołach i poinformował, że z ministrami i szefami służb będzie rozmawiał także dziś.
1: Nasze działania i pewnie czas doprowadziły do tego, że to napięcie w sieci i te ryzykowne sytuacje są już bardzo zredukowane. Przez ryzykowne rozumiem jakieś mniej czy bardziej groźne wygłupy w sieci, zapowiedzi jakichś akcji. Nie zmienia to faktu, że kolejnych 18 osób chyba dzisiaj zostało też zatrzymanych i sprawdzonych. Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni? Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach i dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
0: Tak mówił premier Donald Tusk wczoraj, dzisiaj kolejna narada właśnie poświęcona bezpieczeństwu w szkołach i ten temat z pewnością będzie też omawiany podczas posiedzenia Rady Ministrów. Premier mówił, że policja będzie kontynuować patrole, dopóki będzie obserwować sytuacje budzące niepokój. Szkoły będą objęte szczególnym nadzorem, aby zapewnić bezpieczeństwo uczniom i pracownikom, tak podkreślał szef rządu. Policjanci przeprowadzili już ponad 100 tysięcy kontroli placówek oświatowych w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa w szkołach. Od początku prowadzenia tych działań, czyli od ubiegłego tygodnia, zatrzymali 167 osób i funkcjonariusze odnotowali 415 zdarzeń. To dane, które przekazała Komenda Główna Policji.
2: Sylwia Biały podsumowała dla Państwa te informacje. Dziękuję bardzo.
3: Komentarz.
2: Doktor Mateusz Zieliński, politolog, Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry, panie doktorze.
4: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
2: To może i z panem zaczniemy tak refleksyjnie, choć ja wiem, że pan woli szkiełko i oko niż snucie takich opowieści, które ja lubię, ale wywiad pana prezydenta dla Rzeczpospolitej Michała Kolanko. Mogę powiedzieć jedno. Znam granice swojej władzy, wyznaczają je konstytucja, prawo i odpowiedzialność przed Polakami. Mam silny mandat społeczny, ale nie oznacza to, że zawsze mam rację. To jest podsumowanie tego wywiadu. O nominacjach ambasadorskich pan prezydent mówi tak. Z wicepremierem Sikorskim nie jestem gotów rozmawiać. Dlaczego? Bo rozmowy z nim w sprawie ambasadorów nie mają żadnego znaczenia. Po co mam rozmawiać z ministrem, który nie jest gospodarzem sytuacji? Mogę rozmawiać z szefem ministra Sikorskiego. Pan prezydent mówi też, że kiedy spotyka się z partnerami na świecie, słyszy pytanie, czy wy wiecie coś więcej niż my? A to a propos raportów Sojuszu Północnoatlantyckiego, które sugerują, że jesteśmy w stanie rosyjskiego zagrożenia. Pan prezydent się z tym nie zgadza. Nie zgadza się z tym, że jesteśmy w stanie innego zagrożenia niż to sprzed objęcia przez niego prezydentury. Jaka postać Karola Nawrockiego jawi się panu z tego wywiadu?

0: Panie redaktor, tak słuchając tego, też czytałem ten wywiad oczywiście, myślę, że podstawowym marzeniem każdego polityka jest bycie branym na poważnie. I to jest chyba też to, co wyczytuję w tym wywiadzie. Czyli przede wszystkim pan prezydent chce zadbać o to, żeby być postrzegany jako poważny aktor polityczny, który ma kontakty z innymi ważnymi politykami międzynarodowymi, ale w pewnym sensie również jako ten, który w jakimś stopniu także decyduje, kto również jest brany na poważnie w tej grze politycznej. I tutaj na przykład wskazuje na ministra Sikorskiego, mówiąc, że no w pewnym sensie to nie jest poważny aktor polityczny, ponieważ ostatecznie nie jest decyzyjny. To nie od jego głosu zależy to, czy pan prezydencki jest w stanie się dogadać z rządem. Więc to jest moim zdaniem przede wszystkim, tutaj pan prezydent stara się pokazać, że jest poważnym aktorem politycznym. To jest, tak jak powiedziałem, kluczową fantazją wszystkich polityków od zawsze.
1: Panie doktorze, to ważna informacja teraz dla naszych słuchaczy. Jesteśmy zobowiązani i chcemy ją naszym słuchaczom przekazać.
2: Pilne.
1: To alert RCB. Uwaga, zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski. Alert RCB dotyczył województwa lubelskiego i właśnie został odwołany. Doktor Mateusz Zieliński z nami. Przypomnę, panie doktorze, w wielu miejscach tego wywiadu pan prezydent celuje w Radosława Sikorskiego. A może dlatego, że widzi w nim bezpośredniego rywala, przeciwnika. Nie mówię o zagrożeniu, ale kogoś, z kim przyjdzie mu się wkrótce mierzyć politycznie.
0: Jasne. Myślę, że taka interpretacja też jest jak najbardziej uzasadniona. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj mamy dwie bardzo różne od siebie i ustawione po przeciwnych stronach politycznego spektrum postaci. Bo z jednej strony mamy Radosława Sikorskiego, a z drugiej strony pojawia się też Grzegorz Braun. I mamy odmienną reakcję, bo z jednej strony właśnie pan prezydent mówi, że Radosław Sikorski to nie jest do końca poważny polityk, ponieważ nie jest decyzyjny, a z drugiej strony mówi coś zupełnie przeciwnego, bo mówi, że w sumie jakby ta partia Grzegorza Brauna, no, trzeba ją brać poważnie w pewnych kategoriach takich politycznych kalkulacji, ponieważ posiada jakieś poparcie społeczne. Więc prezydent stara się jakby w pewnym sensie rozdzielać te znaczniki, kto jest poważnym aktorem politycznym, a kto nie. Ale tak jak pani redaktor zaznacza, można również spróbować to zdiagnozować w ten sposób, że być może jest zupełnie odwrotnie. Tak, że to być może Radosław Sikorski jest tutaj w tej perspektywie prezydenckiej większym zagrożeniem, dlatego trzeba zmniejszyć jego powagę w percepcji społecznej. A Grzegorz Braun być może prezydent nie uważa, że jest aż tak istotnym tak naprawdę aktorem, dlatego może prezydent sobie pozwolić na to, żeby powiedzieć, że tak, tak, jest też Grzegorz Braun i jego partia polityczna i w pewnym sensie ją trzeba wziąć pod uwagę, ale być może właśnie jest odwrotnie, nie jest to z jego zdaniem, albo uważa, że ta partia sama w jakimś stopniu potknie się o swoje nogi, mówiąc tak już trochę kolokwialnie, ze względu na pewnego rodzaju problemy organizacyjne itd.
1: Ale wie pan, myślę, że jest w tym wywiadzie tekst, który albo nie jest już aktualny, albo, żeby nie powiedzieć mocniej, albo jest wstępem do czegoś, jest zawoalowaną taktyką pana prezydenta, bo odpowiada na pytanie redaktora Kolanko tak. Nie angażuję się w politykę partyjną, nie jestem i nigdy nie byłem członkiem żadnej partii. Zawsze z wielkim szacunkiem mówię o wyborcach, którzy na mnie głosowali, o wsparciu Prawa i Sprawiedliwości, o tych, którzy głosowali na mnie, a popierają Konfederację. Ale nie związałem się z żadną partią i to nie jest przypadek. Czuję się człowiekiem niezależnym. Jestem prezydentem wszystkich Polaków. Czego dziś potrzebują Polacy? Dobrego rządu, rządu gotowego współpracować z prezydentem, żeby rozwiązywać problemy. Gdyby był rząd, który pozostaje ze środkiem prezydenckim w choćby najmniejszym dialogu, nie byłoby problemów w sprawie bazy amerykańskiej i tak dalej, mówi pan prezydent. Czy pan prezydent angażuje się w politykę, czy nie?
0: Wie pani, to panie redaktor, to jest trochę tak, że w polityce zazwyczaj modele wyprzedzają rzeczywistość. To znaczy najpierw rodzi się jakiś pomysł na to, kim chcemy być, później jest rzeczywistość i my trochę tą rzeczywistość upychamy do pewnych modeli. I mi się wydaje, że ten wywiad bardzo dobrze odczytywać z perspektywy takiego modelu, który w dużej mierze też zaproponował Donald Tusk. To znaczy

0: czy polaryzacji pomiędzy właśnie nim samym, Donaldem Tuskiem, Koalicją Obywatelską, a prezydentem rozumianym jako właśnie politycznie zaangażowany aktor. I teraz to jest też radykalne odczytanie, ale mam bardzo dużą pokusę, żeby odczytać cały ten wywiad jako takie bardzo jednoznaczne odpowiedzenie na ten model Donalda Tuska przez prezydenta Nawrockiego w taki pozytywny sposób. Że tak, że podejmuję rękawice, że tak, widzę to i akceptuję ten model. Okej, jestem politykiem. I oczywiście tego prezydent Nawrocki nie może przyznać. I tutaj redaktor Kolanko go bardzo ładnie jakby punktuje, jakby wskazując na pewnego rodzaju sprzeczności z tym, co on sam mówił. Ale wydaje mi się, że na pewnym poziomie możemy to czytać właśnie jako pewnego akceptację pewnego takiego schematu myślenia o polityce. Że Donald Tusk zaproponował, że ta polaryzacja teraz będzie się opierała na tej rywalizacji pomiędzy premierem a prezydentem, co wymaga od prezydenta przyjęcia bardziej aktywnej, politycznie zaangażowanej postawy. I prezydent wykorzystuje media, i żeby przesłać informację, że tak, podejmuję wyzwanie, okej, jestem po drugiej stronie. Ten model myślenia o polityce odpowiada mi. Czy on jest dobry dla Polski, to jest inne pytanie. Ale
1: jasne, są dwie różne sprawy, prawda? Tylko kto jest politykiem? Bo wie pan, ja myślę sobie, analizuję i też uważnie przyglądam się temu, co tej aktywności pana prezydenta. Rzeczywiście to jest jedna z pierwszych wypowiedzi, w której pan prezydent tak otwarcie odnosi się do poparcia Prawa i Sprawiedliwości w wyborach prezydenckich. Mylę się? Chyba nie, prawda? Nie, w ostatnich miesiącach nie padały z jego ust jakieś peany na cześć Jarosława Kaczyńskiego czy samego Prawa i Sprawiedliwości, ale ta apolityczność ostatnich miesięcy jest moim zdaniem pozorna, bo pan prezydent bardzo uważnie się zastanawia, gdzie umieścić swój ewentualny projekt polityczny albo projekt, którego chciałby być patronem.
0: Zdecydowanie tak. Wydaje mi się, że to, co jest warte podkreślenia, to to, że ta rzeczywistość polityczna, ona jest cykliczna. Ona nie dzieje się w takim linearnym czasie, tylko ma swoje cykle i w pewnych momentach tej trwania tej rzeczywistości politycznej ona ma różne poziomy plastyczności, jeżeli tak możemy powiedzieć. To znaczy, politycy mogą sobie pozwolić na pewnego rodzaju przeformułowanie tego, kim są, w jaki sposób chcą mówić, opowiadać swoją historię. I wydaje się, że właśnie jesteśmy w takim punkcie tego cyklu życia politycznego, w którym prezydent być może jakby próbuje trochę przeformułować tą swoją historię, co pani teraz zauważyła, że jakby trochę podkreślić być może bardziej to, że to odwołanie do PiSu, troszkę spróbować inaczej mówić o swojej roli w kontekście paktu senackiego, więc ta plastyczność chyba jest ta, przynajmniej zakładana plastyczność jest wyższa w tym momencie, że można coś bardziej przekształcić. Nie trzeba się trzymać aż tak bardzo tych narracji, które do tej pory jakby wyniosły ostatecznie Karola Nawrockiego do pozycji prezydenta Polski.
1: Jest też zdanie, do którego się uśmiechnęłam, bo Michał Kolanko pyta, to jest coś nowego, bo w ten sposób jednak wchodzi pan w politykę, mówi pan, że potrzebny jest dobry rząd, czyli taki, który częściowo wywodzi się z pana środowiska i dopytuje, a to nie jest polityka partyjna w pana definicji, a pan prezydent mówi tak, w mojej definicji to troska o państwo polskie. Nic dodać, nic ująć, ale to sprytne bardzo i takie powiedziałabym urocze.
0: Niewątpliwie tak. Cóż mogę więcej dodać? Jakby polityka też jest sztuką mówienia tego, co jest konieczne do usłyszenia dla naszych wyborców.
1: To co chcielibyśmy usłyszeć, ależ oczywiście. I to jeszcze opakowane w jakiś piękny, szeleszczący papierek.
0: I tutaj chyba mamy dokładnie do czynienia z taką sytuacją. Przy czym tak jak mi się wydaje, jakby ten wywiad ostatecznie jest popisem bardzo sprawnego przygotowania prezydenta do kilku dość niewątpliwie trudnych dla niego kwestii, bo właśnie to jest z jednej strony jakby pewnego rodzaju konieczność odniesienia się do tego sporu odnośnie pozycji ambasadorskich na świecie. Z drugiej strony właśnie tego zbliżającego się procesu jednoczenia prawicy w ramach paktu senackiego. I wydaje mi się, że na pewnym przynajmniej poziomie, pomimo takiej krytycznej analizy tego, jaka jest rola prezydenta w Polsce, czy faktycznie powinien się na jakim poziomie angażować w politykę, to sam prezydent w tym wywiadzie wypada dość nieźle.
1: No tak, ale koniec żartów czy takich uprzejmości, bo wątpliwości pana prezydenta skutkują na przykład tym, że nie mamy...

0: ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Czekamy na opinię Komisji Weneckiej w tej sprawie. Nie mamy ambasadorów, na przykład w Kijowie, w niezwykle strategicznym miejscu, i Radosław Sikorski apelował, żeby chociaż tę nominację pan prezydent podpisał, bo na placówce w Kijowie, w miejscu, w którym polskim dyplomatom i nie tylko spadają bomby, pociski na głowę, nie mamy ambasadora i tak dalej, i tak dalej. I ta przepychanka polityczna ma wyraźne polityczne konsekwencje. W tej chwili nawet Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje słowa pana prezydenta, który nie widzi zagrożenia albo zmiany proporcji zagrożenia Rosji, odkąd jest prezydentem, nie zgadzając się z tym, oskarżając trochę pana prezydenta o bagatelizowanie sytuacji. I tutaj się kończą także uprzejmości w pewnym sensie z mojej strony. Nie wiem, czy pan też tak surowo te działania albo ich brak ocenia.
1: Ja uważam, że na takim poziomie narracji jakby mamy do czynienia z pewnego rodzaju już recyklingiem idei, tak, i pomysłów.
0: O, jakie ładne słowa. Tylko wie pan, recykling nam się zwraca jakimiś korzyściami, a ten recykling?
1: No właśnie, problem polega też na tym, że ten recykling ma swoje, jakby jest przydatny być może politycznie, ale ma swoje ograniczenia. I w pewnym momencie jakby jest też rzeczywistość sama w sobie i możemy tę ideę mielić i przerabiać ponownie w bardzo zgrabny sposób w nieskończoność, ale ta rzeczywistość jednak się upomni o swoje prawa. I tutaj mamy chyba właśnie do czynienia z tego typu sytuacją, że z jednej strony mamy jeszcze do czynienia trochę z tym właśnie recyklingiem idei, ale z drugiej strony jakby te problemy, które są poniżej, one już się nie dają do końca przykryć tym narracjom. I stąd też pewnie bierze się ta potrzeba, żeby te narracje zmienić, żeby w jakiś sposób przerobić, żeby być może przygotować je pod bardziej właśnie zaangażowaną działalność polityczną, już taką rozumianą właśnie jako twardą politykę, jako walkę o władzę. Więc tak, jest trochę pewnego rodzaju zgrzyt pomiędzy pewnym rodzaju górnolotną narracją, która jest tutaj przedstawiana, która moim zdaniem jest już troszkę właśnie odgrzewaniem pewnych konceptów z przeszłości, a koniecznością jakby spojrzenia na te problemy, które moim zdaniem się piętrzą. I tutaj ja absolutnie się z prezydentem akurat nie zgadzam. Uważam, że to zagrożenie jest większe i wydaje mi się, że akurat większość obserwatorów życia politycznego jakby raczej potwierdza ten tok rozumowania, że faktycznie to zagrożenie wzrosło.
0: A z perspektywy tygodni, jak pan sądzi, panie doktorze, dlaczego pan prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów?
1: Nie chcę...
0: Udało mi się pana skłonić do... No tak, tak, nie. Uśmiecham się oczywiście, ale jestem ciekawa, bo... No bo to jest interesujące. Czemu uległ, przed czym ugiął się pan prezydent? Czego się obawia?
1: Panie redaktor, to ja w takim razie pozwolę sobie na pewne górnolotne sformułowanie i powiem, by zachować łaskę władzy. W tym sensie, że jakby władza ostatecznie w demokracji jest nadana z woli ludu. I w ten lud ostatecznie jest jakby bardzo mocno obserwuje, może nie każdy element rzeczywistości politycznej, ale na pewno ten, który wiąże się bezpośrednio z tymi aspektami życia, które są dla ludzi po prostu ważne, które dotyczą ich codziennego funkcjonowania. I prezydent, pomimo tego, że ma pewnego rodzaju mandat, który jest nadany z wyborów, to jednak ten mandat jest łaską i on musi zabiegać o to, żeby w tej percepcji społecznej wciąż istnieć jako ten, który pamięta o tym, skąd się wziął. Zwłaszcza, że ta jego jakby te korzenie polityczne są dość jakby, co sam zauważa, dość jakby efemeryczne, że z jednej strony czasami się pojawiają to jakby nawiązanie do prawicy i PiS-u, a z drugiej strony czasami ono znika w tej narracji, czasami nie jest wspominane. Więc prezydent jest w dużej mierze, być może nawet bardziej niż wcześniejsi jego poprzednicy, jest w jakimś stopniu z łaski ludu. I o tym musi pamiętać. I moim zdaniem o tym pamięta. Dlatego
0: czyli co, sondaże? Czyli sondaże? Ostatnie, czy...
1: W dużym skrócie, wchodząc na ziemię z tych pięknych określeń, chyba tak. Chyba tak, chyba sondaże.
0: A kto musi zejść na ziemię? Pan prezydent również? Że skończył się miesiąc miodowy, że jego poparcie oscyluje wokół tego, które ma Radosław Sikorski. Ja dlatego myślę, że on tak celnie próbuje trafiać w ministra spraw zagranicznych. Karol Nawrocki.

0: To już jest. Bo tutaj już znowu pani redaktor stawia mnie w dość jakby niewygodnej pozycji, jakby doradzania
1: Ale w ogóle
0: prezydentowi
1: nie jest mi z tym
0: ewentualnie.
1: źle, muszę panu powiedzieć.
0: Ja też zdaję sobie sprawę z tego, że taka jest moja misja życiowa, biorąc pod uwagę mój zawód i tym, czym się zajmuję na co dzień. Natomiast pytanie, czy musi zejść na ziemię i w jaki sposób powinien odpowiedzieć na pewnego rodzaju zmiany w percepcji społecznej. Nie wiem, trudno mi
1: Panie
0: powiedzieć,
1: doktorze,
0: dlatego
1: dobrze,
0: że
1: to
0: wydaje
1: jak
0: mi
1: to
0: się, że
1: działa? To jak to działa? Proszę mi powiedzieć, co jest bardziej skuteczne z pana wiedzy? Czy idea, którą buduje pan prezydent, albo dobrze, ten czy inny polityk w pełnym przekonaniu skuteczności swojego działania i zamierza czekać na to, że ludzie go poprą, czy buduje to poparcie na bazie tego, czego my oczekujemy? Co jest bardziej skuteczne? W tym kontekście pytałam, czy pan prezydent musi zejść z piedestału.
0: W takiej realistycznej koncepcji polityki, którą teraz jakby uważa się, że za dominującą, raczej mówi się, że polityk musi być aktywny i to on tworzy, współtworzy to, co ludzie postrzegają jako swój własny interes, raczej niż biernie odpowiada na ten interes. Więc jakby prezydent, który jakby chciałby utrzymać pozytywną ocenę ludzi, powinien wchodzić z nimi w bardzo aktywny dialog, powinien być właśnie aktywnym graczem, a nie tylko odczytującym to, co ludzie zdaje się, że mogą chcieć. Musi kreować ich potrzeby, pragnienia. Teraz pytanie, czy prezydent ma narzędzie i możliwości, żeby kreować pragnienia. Na pewno był bardzo blisko pewnych pragnień znacznej części polskiego społeczeństwa, dlatego został prezydentem. Ale teraz, czy ma możliwość dalszego kreowania tych pragnień? Czy social media, czy pewnego rodzaju pomysł na siebie, jako pewnego taką prawdziwą postać z ludu, czy to starczy na to, żeby tą kreację pragnień utrzymać? Nie wiem. Tak naprawdę nie wiem. Wydaje mi się, że w tym sensie jakby rząd ma zdecydowanie więcej narzędzi, żeby faktycznie spróbować na te pragnienia wpływać. Ale kto ostatecznie wygra w tej walce, jakby kto ma zejść na ziemię i czy ma zejść na ziemię, trudno powiedzieć.
1: Bardzo panu dziękuję za komentarz. Dr Mateusz Zieliński, politolog, Uniwersytet Wrocławski dla państwa w Polskim Radiu 24.
0: To proszę państwa, czy ja mogę jeszcze dosłownie chwileczkę zająć, żeby spróbować jeszcze jedną rzecz tylko wspomnieć, ponieważ polityka to nie tylko polityka wielkich idei, ale również małych, przyziemnych spraw. Wspólnie z Fundacją Miser Art zbieramy pieniądze na pakiety higieniczne dla osób w kryzysie bezdomności. Jeżeli państwo wyszukacie w internecie zrzutka pakiety higieniczne, to na pewno natraficie na naszą zbiórkę. Bardzo proszę o wsparcie. Polityka to nie tylko kwestia walki o władzę, ale to również pomaganie sobie nawzajem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy także za inicjatywę. Dr Mateusz Zieliński z państwem. Dziękuję raz jeszcze.
2: Reklama. Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie byłaby z siebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie, zaczęłam stosować zdrowicę.

0: Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
1: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kolejne zatrzymanie w sprawie gruźb wobec premiera. Tym razem w ręce służb wpadł 46-latek z Wielkopolski. Będą dodatkowe pieniądze dla rolników dotkniętych suszą i przymrozkami. Szczegóły ustawy zna nasza reporterka. Na koniec alarmujący głos lekarzy. Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. Minęła 11. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Rzecznik rządu informuje o kolejnym zatrzymaniu po groźbach wobec premiera. W Obornikach policja zatrzymała 46-letniego mężczyznę podejrzanego o publiczne nawoływanie w internecie do zabójstwa przedstawicieli polskich władz, w tym premiera i marszałka Sejmu. Tak pisze Adam Szłapka. Do zatrzymania doszło wczoraj. Więcej szczegółów rzecznik nie ujawnił. Przypomnijmy, to kolejna osoba, która miała planować zamach na władze państwowe. W niedzielę zatrzymano 60-latka z Dolnego Śląska. Dziś zostanie on przesłuchany w warszawskiej prokuraturze okręgowej. Polska czeka na przekazanie podejrzanych o podpalenie bazy Starlinków na Mazowszu. To obywatele Turcji zatrzymani w Niemczech. Obaj odpowiedzą za udział w sabotażu. Śledczy podejrzewają, że sprawcy działali na polecenie rosyjskich służb specjalnych. Podobnego zdania jest wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Wyjaśnia, jak dziś działają Rosjanie.
2: Rekrutują szeroko. To nie jest tak, że wysyłają swoich własnych agentów, pozyskują osoby przebywające na terenie państw bądź w państwach sąsiednich. Najkrócej mówiąc, rekrutują osoby nie będące bezpośrednio funkcjonariuszami służb rosyjskich, ale rzeczywiście mamy to pierwszy przypadek obywateli Turcji.
1: Mężczyźni zostaną przekazani Polsce w ramach procedury europejskiego nakazu aresztowania. Po zatrzymaniu niemiecki sąd ma 90 dni na podjęcie decyzji o wydaniu podejrzanych. Według niemieckich mediów zatrzymano także trzecią osobę. Jak podaje Bild, to prawdopodobnie kierowca, który współpracował z Turkami. Rząd zajmie się pomocą dla rolników. Chodzi o finansowe wsparcie dla gospodarstw, które ucierpiały przez pogodę. Kto i na co może liczyć, o tym Sylwia Białek.
3: Pomoc finansową otrzymają rolnicy, których szkody w uprawach przekraczają 30% średniej rocznej produkcji roślinnej. Chodzi o szkody spowodowane przez wiosenne przymrozki, przez grad, huragan, czy też upały przekraczające 37 stopni, które występowały pod koniec czerwca tego roku. Zapisane w rozporządzeniu stawki pomocy wynoszą od 1000 do 3000 zł za hektar. Wszystko zależy od skali utraty plonów. Zebrane przez wojewodów dane wskazują, że szkody wystąpiły na powierzchni 550 tysięcy hektarów. Liczba ta jednak nie obejmuje powierzchni upraw drzew i krzewów owocowych. Ministrowie rozpatrzą także projekt ustawy o sprawiedliwym dostępie do danych i ich wykorzystywaniu. Chodzi o dane generowane przez nowoczesny sprzęt AGD, przez czujniki, mierniki czy pojazdy. Zgodnie z przepisami unijnymi kraje członkowskie muszą powołać między innymi organ nadzoru wymiany danych. Funkcję tę w Polsce będzie pełnił prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Unia Europejska oburzona atakami na statki handlowe u wybrzeży Bułgarii. Załogę jednego statku udało się bezpiecznie ewakuować. Druga z zaatakowanych jednostek zatonęła. Los jej załogi jest nieznany. To jest nie do przyjęcia, pisze szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
4: Jak podkreśliła szefowa Komisji Europejskiej w internetowym oświadczeniu, Morze Czarne stało się kolejnym frontem rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie. Zaatakowane zostały cywilne jednostki, a życie marynarzy znalazło się w niebezpieczeństwie. Bułgarska minister spraw zagranicznych Welisława Petrowa określiła powtarzające się ataki na statki handlowe.

0: handlowe w bezpośrednim sąsiedztwie bułgarskich wód terytorialnych jako całkowicie niedopuszczalne. Podkreśliła, że stanowią one rażące naruszenie prawa międzynarodowego i zasad bezpiecznej żeglugi. Petrowa poinformowała, że rozmawiała już z partnerami z Unii Europejskiej i NATO o pomocy w ustaleniu pochodzenia dronów oraz wzmocnieniu nadzoru nad bułgarską przestrzenią powietrzną i morską. Premier Rumen Radev zapowiedział natomiast wezwanie rosyjskiej ambasador na rozmowę. Według niego wszystko wskazuje, że za atakami na statki handlowe stoi Federacja Rosyjska.
1: Najnowsze informacje zbiera dla nas Piotr Piętka. Papież Leon XIV prawdopodobnie już dziś przejdzie operację. Według włoskich mediów apartament papieski w klinice Gemelli, podobnie jak sala operacyjna, są gotowe. Do przyszłego wtorku odwołano wszystkie audiencje. Leon XIV, przypomnę, ma przejść operację usunięcia zmiany w płucu. Wykryto ją na wczesnym etapie. Dalsze postępowanie lekarzy będzie zależało od przebiegu operacji i wyniku biopsji. Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. Nawet co trzeci ośmiolatek w naszym kraju ma nadmierną masę ciała. Tak wynika z badań Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej. Lekarze apelują o pilną zmianę nawyków żywieniowych dzieci, a także więcej ruchu. To inwestycja w ich przyszłość, mówi diabetolog profesor Alina Kuryłowicz.
2: Nasze ciało zapamiętuje czasy, kiedy byliśmy otyłymi i niestety, naprawdę, jeżeli byliśmy otyli w dzieciństwie, mamy bardzo dużo szansy na to, że będziemy otyłymi dorosłymi i szybciej rozwiniemy różne powikłania, które niesie za sobą otyłość.
1: Nadwadze i otyłości sprzyja brak ruchu, nadmierne spożycie przetworzonej żywności, fast foodów, słodyczy i słodkich napojów. Dzieci zbyt rzadko sięgają po owoce i warzywa. Według ostatnich badań nadwagę lub otyłość ma już ponad 2 miliony polskich uczniów.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Najwięcej przejaśnień jest dziś na zachodzie kraju. Im dalej na wschód, tym więcej chmur i deszczu. Wysoko w Tatrach popruszy nawet śnieg. Temperatura podobna do wczorajszej, od 10 stopni na wschodzie do 14 na zachodzie.
4: Reklama. Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
9: 7 minut po godzinie 11. Małgorzata Żuchowska, Polskie Radio 24. Teraz informacje najświeższe od ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza i jego briefing.
10: Ja gram w bezpieczeństwo, rząd gra w bezpieczeństwo, premier Tusk gra w bezpieczeństwo, a nie w politykę. Tym się różnimy. Nasz rząd jest za obecnością amerykańskich wojsk i robi wszystko. Zresztą wypowiedzi ambasadora Stanów Zjednoczonych najlepiej o tym świadczą. Wczorajsze spotkania, moje, premiera Sikorskiego, minister Sobkowiak z generałem Grynkiewiczem, z później ambasadorem Whitakerem, ambasadorem USA przy NATO, bliskim współpracownikiem prezydenta Stanów Zjednoczonych. We wszystkich tych bierze udział ambasador Rose. To pokazuje, jak nasz rząd jest nastawiony do współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Zresztą dzisiaj z komisarzem Kubiliusem rozmawiałem o tym, jeżeli są krytyczne zdolności potrzebne dla armii europejskich, to Unia Europejska nie może się zamykać na producentów amerykańskich czy na producentów tureckich, brytyjskich. Musimy czerpać z naszych sojuszników z Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wszystkie wypowiedzi premiera, te z ostatniego czasu, które są na inwestycjach na przykład amerykańskich firm w Dęblinie czy w Łodzi, o serwisowaniu Abramsów, serwisowaniu silników do Apache, do innych śmigłowców, o strategicznym partnerstwie polsko-amerykańskim.

0: amerykańskim najlepiej o tym świadczą. Tutaj rząd jest z panem prezydentem zjednoczony. Nie szukałbym zwady w tym temacie. Szukałbym tych możliwości, które należy wykorzystać. Zagrożenia, które dzisiaj widzimy, dzisiejszy dzień przyniósł kolejny atak zmasowany na Ukrainę. Rosja używa nowego typu dronów odrzutowych, które są dużo trudniejsze do strącenia, do zestrzelenia niż drony klasyczne. Dzisiaj tylko w zachodniej Ukrainie zestrzelono 30 odrzutowych dronów. One stwarzają dużo większe zagrożenie i szybkość ich przemieszczania jest 3- lub 4-krotnie wyższa od klasycznych dronów, czyli oddziaływanie na nie tak naprawdę dzisiaj tylko za pomocą myśliwców jest możliwe. Jeżeli to kogoś w Polsce nie przekonuje, jeżeli to nie są większe zagrożenia, to co musi być większym zagrożeniem, żebyśmy nie straszyli nikogo, ale byli przygotowani na najtrudniejsze scenariusze. To jest naszą rolą. Moglibyście mieć państwo do mnie pretensje, mogliby wszyscy moi rodacy mieć do mnie pretensje, gdybym w obliczu zagrożeń i świadomości, którą mam, rozmów, które odbywam, informacji, które otrzymuję, ja i premier, ale te informacje też trafiają do prezydenta, nie zwracali jeszcze większej uwagi na bezpieczeństwo niż to robimy. Dlatego twarde moje stanowisko przed chwilą wyrażone w sprawie budżetu, który proponuje prezydencja irlandzka. No jest nie do przyjęcia. Czyli ja rozumiem, że Irlandia jest państwem neutralnym, daleko stąd na wyspie i może żyć sobie w komfortowych, spokojnych, cieplarnianych warunkach, ale musi odpowiadać za całą Unię Europejską jako prezydencja, a nie tylko za swój punkt widzenia. Dlatego będziemy się przeciwstawiać takiemu sposobowi myślenia. Oswojenie się z wojną i przyzwyczajenie się do takiej sytuacji jest najgorszym, co by nas mogło spotkać.
1: To Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej. W związku między innymi ze słowami pana prezydenta, które padły w wywiadzie dla Rzeczpospolitej, Michał Kolanko pyta tak. Zapytam więc wprost, bez alegorii, czy pana zdaniem zagrożenie wojną Polski wzrosło od chwili, gdy został pan prezydentem? Czy jesteśmy bliżej wojny? Ludzie spoza bańki polityczno-medialnej mnie o to pytają. A na to pan prezydent mówi tak. Nie dziwię się, że ludzie o to pytają. To, co się dzieje, czyli wojna hybrydowa, w której jesteśmy na Bałtyku, na lądzie i w powietrzu, jest oczywiście społecznie zauważalne, szczególnie w województwach wschodnich. Ja natomiast patrzę na to zupełnie inaczej. Mam trochę żalu do nieodpowiedzialnych polityków, którzy straszą Polaków wojną z powodów czysto politycznych, sondażowych. Ktoś, kto ma w sobie polską duszę, nosi w sobie pamięć o wielowiekowym zagrożeniu ze strony Rosji, nie może być zdziwiony. Nie możemy jednak pozwolić, by świadomość tego zagrożenia przerodziła się w paraliżujący strach, który osłabia naszą odporność i zdolność do działania. Ci zaś, którzy dali się nabrać na to, że Rosja się zmieniła i trzeba z nią współpracować taką, jaka jest, mogą czuć zaskoczenie dzisiejszą sytuacją. Ja takie podejście zawsze traktowałem jako naiwność. No to przypominam panu prezydentowi o raportach CIA, o ostrzeżeniach, które płyną ze świata. To nie jest gra polityczna, panie prezydencie.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: Tomasz Turba, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, serwis sekurak.pl. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry.
1: Senat zajmuje się ustawą o blokowaniu nielegalnych treści w internecie. Tylko Unia Europejska te przepisy zaproponowała jakiś czas temu, one weszły w życie. Dlaczego my się tak boksujemy w sprawie naszych wewnętrznych, skoro to, co obowiązuje w Unii, obowiązuje także u nas. Od razu państwu powiem, nasz gość się uśmiecha.
3: Tak, niestety, tak jak poprzedni temat przed chwilą na antenie, wszystko jest bardzo, bardzo upolitycznione i każda sytuacja w naszym kraju, która może spowodować, że któraś z partii w którąś stronę miałaby gdzieś w sondażach lepiej wybić się, to prawdopodobnie zostanie wykorzystana, niestety. W tym wypadku, co tutaj padła propozycja z naszego rządu, też możemy na to popatrzeć z dwóch stron monety. Z jednej strony oczywiście taka ustawa jest potrzebna, bo są potrzebne jak najbardziej narzędzia, które wskażą możliwości, dają jakby sprawczość służbom do tego, żeby szybko działać.
1: Czyli DSA to jedno, tak? Czyli unijny akt o usługach cyfrowych, który zaczął w pełni obowiązywać w lutym 2024 roku. Ale potrzebujemy krajowych przepisów, które wyznaczą reguły przestrzegania, egzekwowania i tak dalej, i tak dalej.
3: Dokładnie tak. I to przestrzeganie,

0: Egzekwowanie tak naprawdę, jak dzisiaj spojrzymy, jest ujęte także w innych przepisach, tylko w tym momencie procedura jest bardzo, bardzo długa na wykonawstwo. Patrząc na zeszły tydzień, to co się działo z nożami, to w tym momencie niestety ten czas tutaj by nic nie zmienił, bo jeżeli ktoś publikuje na platformie społecznościowej, jakiś powiedzmy przedstawiciel młodego wieku publikuje na strumieniu, że jutro będzie krwawy piątek i tak dalej.
1: To... Na strumieniu to my potrzebujemy takiego ABC, tak? Dla naszych słuchaczy.
0: Tak, czyli, strumień czyli na żywo, czyli rolka,
1: coś
0: roleczka,
1: na żywo,
0: tak
1: relacja.
0: Tak, dokładnie.
1: Post to też jest strumień?
0: Też, tylko że post jest raczej niepreferowaną formą wśród młodzieży, bo raczej wszystko
1: nie znika,
0: tak, a to, co jest na żywo, też jest przez platformę bardziej pozycjonowane, czyli jest bardziej popularne. Więc w tym momencie, jeżeli jest jakaś roleczka, która za 24 godziny zniknie, no to taka osoba, która ma w głowie tak naprawdę nie wiadomo co, że takie coś publikuje, może się czuć troszeczkę tak bardziej bezkarnie, no bo to zniknie za 24 godziny, jeżeli
1: ale zniknie
0: nikt tego
1: naprawdę,
0: nie
1: czy się wydaje, że zniknie? Podobno w sieci nic nie ginie.
0: Tak, oczywiście. Zniknie z naszego obrazu. To znaczy, jeżeli my wejdziemy na profil tego użytkownika, to już tego nie zobaczymy, ale na jego profilu oczywiście to zostaje. No i administratorzy, którzy zarządzają tą platformą, też to widzą. I jeżeli nastąpiło na przykład zgłoszenie, że tutaj jest treść nawiązująca do przemocy, taki patostream, prawda, czy wręcz można powiedzieć o dezinformacji bardzo podobnie, to w tym momencie co z tego, jeżeli ktoś to zgłosi, to musi minąć, nie wiem, 5, może 10 minut, gdzie ten strumień powinien być ściągnięty, żeby nie rozprzestrzenił się dalej, bo nagle zostanie przez inne osoby udostępniane, no i już taka multiplikacja,
1: jasne,
0: takie mnożenie powoduje.
1: Poza tym algorytm sam działa, prawda? Im więcej osób ogląda, tym zasięg.
0: No
1: to
0: właśnie
1: się szerzy jak
0: nomen
1: omen dżuma.
0: Tak, a jeżeli popatrzymy na czas zgłoszenia, reakcję na to, żeby usunąć taki wpis i zablokować użytkownika, najpierw taki wpis jest usuwany, to średnio mówimy o czasie 24 godzin. Więc to...
1: Okej, ale to jest sytuacja z dziś i tak działa też DSA, tak?
0: Tak,
1: jak
0: tak,
1: rozumiem.
0: Tak.
1: Te przepisy proponowane przez rząd zmieniłyby sytuację?
0: Moim zdaniem nie, bo najkrótsza droga to i tak w tym momencie jest formularz na danej platformie, żeby to zgłosić. Jeżeli platforma to odrzuca, no to wtedy można iść do organów, naszych organów ścigania. No nie skrócimy tego czasu do tego kwadransu. Fajne jest to, co zostało zaproponowane i tutaj chyba nawet po obu stronach politycznych była akceptacja, mianowicie rejestr domen. Czyli jeżeli miałaby się pojawić taka strona, która zbierałaby te informacje, powiedzmy wprost nielegalne, nawiązujące do tych sytuacji i do hejtu, to w tym momencie fajnie, bo można ją praktycznie od razu wyłączyć.
1: Są takie strony?
0: Tak, niestety są. I dzisiaj...
1: Działają bezkarnie?
0: Niestety tak. Z tym,
1: nawet
0: że...
1: jak zgłoszę, gdzie one są? One są...
0: W publicznym internecie, czyli...
1: W internecie,
0: tak,
1: czyli nie na socialach tak zwanych,
0: nie,
1: przepraszam,
0: nie, tak,
1: za te słowa, nie na platformach społecznościowych, tylko gdzieś w necie.
0: Tak, dokładnie. No i niestety nawet jak mamy dzisiaj 12-14-latka, który na przykład jeszcze 2 lata temu nie wiedział, jak może taką stronę opublikować w internecie, no bo to jest jakaś procedura, trzeba mieć jakieś konto, jakieś umiejętności techniczne, no to dzisiaj tak naprawdę wykorzystuje sztuczną inteligencję, pisze, jak mogę taką stronę opublikować, a nawet jeżeli ma takie konto subskrypcyjne, płatne, to może napisać, droga sztuczna inteligencja, opublikuj mi to na takiej stronie i kup mi taką domenę za 10 zł, jakąś tam domenę i już tak naprawdę w 10 minut około to jest opublikowane.
1: Druga strona medalu, nawet jeżeli młody człowiek nie chce znaleźć takiej strony, takich informacji skupionych gdzieś w jednym miejscu, to algorytm wystarczy, że wpisze gdzieś jakąś treść albo będzie coś oglądał częściej niż,
0: tak,
1: niż zwykle, to to internet go doprowadzi do tego
0: tak
1: miejsca?
0: Tak jest, dokładnie. To się nazywa profilowaniem i niestety wszyscy jesteśmy profilowani. Czyli jeżeli ja teraz powiedziałbym,

0: pani, że interesuje się pieskami i chciałbym kupić zieloną smycz dla psa, no to obydwoje, jak mamy tutaj nasze smartfony.
1: Naprawdę?
0: Tak, to wieczorem, bo to nie od razu, ale wieczorem będziemy mieli
1: wystarczy, że
0: reklamę.
1: O tym rozmawiamy?
0: Tak, tak, tak, zdecydowanie tak. Niestety, ale zdecydowanie tak. A dlaczego tak jest? Bo my byśmy mogli to sobie wyłączyć, prawda? Ale jeżeli to wyłączymy...
1: To gdzie jest to miejsce w moim telefonie, które leży?
0: Jest w ustawieniach prywatności, tylko jeżeli pani to wyłączy, no to niestety połowa funkcjonalności smartfona nie będzie dostępna.
1: Dobrze, to ja mam taką propozycję. Trzymam teraz mój telefon w ręce i mówię, ja chciałabym, żeby świat był lepszy.
0: O, bardzo pięknie. Tak, bardzo ładnie.
1: Ja bym chciała, żeby nie było wojen, przemocy i żeby te algorytmy, które kierują nas w złe strony, zabierały nas w lepszy świat. Czekam do wieczora. Wie pan, to ja się uśmiecham, ale to brzmi katastroficznie.
0: Trochę tak. Niestety sami do tego doprowadziliśmy, bo pojawiły się platformy społecznościowe. Moim zdaniem to nie do końca jest tak, że to nagle cudowne dzieci technologii je stworzyły, tylko gdzieś jakieś służby mogły za tym stać, nieważne jakie. I doprowadziły do tego, że my tak naprawdę sami udostępniamy treści
1: do
0: internetu.
1: Jasne, to bez dwóch zdań, ale też wspomagamy ten krwiożerczy system, skupiając na czymś wzrok, rozmawiając o tym, o czym rozmawiamy, prawda? Nie wiem, no nie wszyscy z nas mają świadomość, ale, ale też na Boga, ja chcę normalnie żyć.
0: To żeby dzisiaj normalnie żyć, musielibyśmy najlepiej zamieszkać w lesie, gdzie nie ma jakiegokolwiek zasięgu, tak? Po to, żebyśmy w żaden sposób nie byli profilowani. Chociaż jesteśmy wtedy profilowani, no bo nie ma nas w internecie, no to odludek.
1: Dobra, a jak wyłączę telefon, to też nie jestem profilowana, czy on dalej mnie śledzi?
0: No to ma pani inne urządzenia w domu, typu odkurzacz ze sztuczną inteligencją zarządzany po Wi-Fi, typu lodówka, typu inny smartfon domownika.
1: Nie mam i nie mam elektrycznego samochodu.
0: A laptop? Niestety, ale każdy
1: jeszcze
0: dzisiaj
1: proszę
0: urządzenie...
1: powiedzieć, że wystarczy, że sąsiad ma taką lodówkę.
0: Nie, aż tak to nie, rzeczywiście. Sąsiad to jedynie może sprawdzić sygnałem Wi-Fi, gdzie my się potencjalnie poruszamy po domu, bo rzeczywiście są takie urządzenia, ale to już jest zadanie bardziej dla służb niż dla
1: Ale tu nie są
0: domownicy.
1: Służby potrzebne. Czasem jak zamawiam taksówkę przez pewną platformę, tak. To widać... Jak ustawiam miejsce odbioru, to widać, jak ja się przemieszczam po mieszkaniu.
0: A tak, tak, tak, oczywiście.
1: No to nie potrzebuję jakichś wrogich systemów. Wie pan, uśmiechamy się oczywiście do siebie, bo co nam zostało, ale mechanizm przepisów, którymi zajmuje się Senat, polega na blokowaniu materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie sieci, groźby, przemoc, nawoływanie do samobójstwa, oszustwa internetowe, phishing, podszywanie się pod inne osoby, bezprawne nawoływanie do nienawiści, propagowanie totalitarnych, handel ludźmi, określone naruszenia praw autorskich. No dobrze, a jest w tych przepisach jakiś wytrych do tego, żeby to nie trwało 24 godziny, tylko zgłaszam, a służby mają narzędzia, blokują, a potem się zastanawiają, czy zrobiły to słusznie.
0: W zasadzie jakbyśmy mieli taki idealny świat, to tak działa, bo w momencie zgłoszenia to jest gdzieś odnotowywane i to dostaje swój numerek, jakiś identyfikator. No i w tym momencie, jak my zgłosimy, no to spodziewamy się, że ktoś po drugiej stronie od razu się tym zajmie. Ale niestety, biorąc pod uwagę moce przerobowe ludzi, którzy są po drugiej stronie, właśnie moderatorzy treści, tych zgłoszeń bywa tak dużo, a nawet jak nie ma zgłoszeń, to oni sami oczywiście przeczesują te portale, że skala i wolumen tych zgłoszeń przekracza możliwości człowieka.
1: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej byłby za to odpowiedzialny, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, zależnie od rodzaju usług. Ja jestem ciekawa, jakie narzędzia prezesowi UKE i przewodniczącemu Krajowej Rady te przepisy dają.
0: To jest, myślę, właśnie ta gałąź sporu, bo faktycznie... Biorąc pod uwagę, że internet powinien być wolny, bez cenzury i tak dalej, to w tym momencie w dużej teorii, nie mówię, że tak by było, ale w dużej teorii taka ustawa mogłaby nałożyć cenzurę tak naprawdę na wszystkich obywateli, na cały polski internet. No z tym, że musimy wziąć pod uwagę, że jak troszeczkę ktoś się zna technologicznie, jak internet działa, to taka osoba przełączy się na internet na przykład ze Stanów Zjednoczonych, z Brazylii i już ta ustawa nie będzie go obowiązywać. Znaczy będzie w sposób formalny, ale w sposób techniczny już

0: łącznie, więc musiałby być to jakiś niesamowicie złożony system, który przy łączeniu się z internetem powodowałby, że my byśmy byli już uwierzytelnieni, czyli rozpoznani z imienia i nazwiska, być może z aplikacji mObywatel. Wchodzimy do internetu, przeglądamy internet jako na przykład ja, czy
1: wie pan,
0: pani.
1: Jest grono ludzi, którzy potrafią się zanonimizować w internecie, prawda? Ukryć swoją tożsamość, miejsce, z którego nadaje, użyć sieci połączeń do tego, żeby też ukryć cel swojego działania.
0: Tak.
1: Ale gro z nas nie potrafi tego robić. I jak sądzę, te przepisy są skierowane przede wszystkim do takich osób jak ja, które powiedzmy bezwiednie by czegoś szukały i stały się też w pewnym sensie narzędziem zła. To może to ma sens?
0: Tak, zawsze są te dwie strony medalu. Z jednej strony, jeżeli chcemy ograniczyć jakieś szkodliwe działania, no to musimy nałożyć takie, no brzydko powiem kolokwialnie, kajdany troszeczkę. I jeżeli się na to wszyscy zgodzimy, no to w teorii powinno być bezpieczniej. No ale patrząc na wszystkie ustawy od zarania dziejów, które dotyczyły bezpieczeństwa, to człowiek z natury jest taką niesamowitą istotą, że będzie szukał, tak jak woda, i znajdzie jakiś ulot, który spowoduje, że niestety, ale będzie jakiś mechanizm, który to wszystko ominie.
1: Wie pan, rozmawialiśmy dziś o Pegasusie.
0: Tak.
1: Między innymi z wiceprezesem Fundacji Panoptykon, która zajmuje się naszym bezpieczeństwem, prawami wynikającymi z użytkowania sieci choćby.
0: Tak.
1: I zasadnicze pytanie, które rozbrzmiewa mi w głowie także w tym kontekście, to jest takie, czy ja jestem gotowa poświęcić część swojej wolności po to, żeby, mówiąc w największym uproszczeniu, ratować świat. Ja jestem. Mhm. Oczywiście pod warunkiem, że to się nie obróci przeciwko mnie.
0: No właśnie. Tu jest też ten największy problem, że co się stanie z tymi wszystkimi danymi, gdzie one będą trzymane, czy ktoś będzie mógł je wykorzystać. Bo to będą też tak naprawdę, oprócz tego, że dane identyfikujące nas, to także dane telemetryczne, czyli na jakie my wchodzimy strony, ile my czasu poświęcamy na ten internet, a może wchodzimy na portal, który będzie niekorzystny politycznie w aktualnej sytuacji, a może chcieliśmy coś przeczytać, ale uwaga, jest też inny zdecydowanie problem. A co jeżeli nasz komputer albo nasz smartfon zostanie zainfekowany i on sam wejdzie na nielegalną stronę? Jak my, jako osoby, które są Bogu ducha winni, będziemy mieli się z tego wytłumaczyć, że nasz komputer miał złośliwe oprogramowanie i nagle krążył sobie po stronach pedofilskich? To jest nie do wyjaśnienia.
1: Nie jest?
0: Myślę, że nie. Bo dzisiaj oprogramowanie złośliwe może być w takiej formie bezstanowej. To znaczy nie instaluje się na komputerze, tylko znika, jak zrobi swoje. Oczywiście super specjalista analizy powłamaniowej czy informatyki śledczej to namierzy, ale to znowu będzie wymagało czasu.
1: Bardzo trudne mam dla pana zadanie na koniec naszej rozmowy, panie Tomaszu. Poproszę coś optymistycznego.
0: Na pewno rozwój sztucznej inteligencji, też nie możemy powiedzieć, że on jest tylko zły, że te wszystkie deepfake'i, że właśnie jest łatwy dostęp do pornografii, że to się rozwija tylko w złą stronę. Mamy też tę dobrą sztuczną inteligencję, czyli jeżeli będziemy mieli na tych platformach, na których będziemy zgłaszać, czyli na platformach społecznościowych, od razu właściwie skonfigurowane mechanizmy sztucznej inteligencji, które wsparłyby ten proces decyzyjny, że platforma jest do zablokowania, przepraszam, nie platforma, tylko dany profil jest do zablokowania, to w tym momencie tutaj widzę bardzo duży pozytywny potencjał, że sztuczna inteligencja jako nasze wsparcie w decyzjach takich właśnie ściągania różnych profili, to będzie coś dobrego.
1: Dziękuję bardzo. Przekonał mnie pan Tomasz Turba, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, serwis Securak.pl.
0: Bardzo dziękuję.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Po reklamie. Ogłoszenie.

0: Jest społeczne.
1: Daj spokój, zapomnij. Będzie dobrze.
2: No już, już, biedactwo.
3: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
4: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
0: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
5: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 11.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Na początek Kielce i tragedia w bloku przy ulicy Jagiełły. Nie żyją cztery osoby, relacjonuje Małgorzata Perkowska-Kiepas z tamtejszej policji.
7: Dzisiaj po godzinie 7 dyżurny kieleckiej komendy otrzymał zgłoszenie. Z jego treści wynikało, że przy balkonie zlokalizowanym na pierwszym piętrze znajduje się mężczyzna bez oznak życia. Na miejsce skierowano służby. W mieszkaniu, do którego przynależał balkon, znajdował się agresywny pies, który został odłowiony przez policjantów i pracowników schroniska. Po wejściu do lokalu policjanci znaleźli kolejne trzy ciała, kobiety i dwóch młodych mężczyzn.
6: Na miejscu tragedii trwają czynności pod nadzorem prokuratorów. Ustalane są personalia ofiar, a także okoliczności tego zdarzenia. Alert RCB odwołany. Zakończył się rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. Nasze myśliwce wróciły do baz. Alert obowiązywał na terenie ponad 20 powiatów województwa lubelskiego. SMS-owe ostrzeżenia to kwestia bezpieczeństwa, podkreśla wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Jeżeli to są drony odrzutowe, my musimy dawać te alerty z wyprzedzeniem. Nie znamy ostatecznej trajektorii lotu danego dronu. Ten dron przemieszcza się z szybkością około 700 nawet 800 km na godzinę. Dlatego aktywujemy systemy i wysyłamy alerty. Będziemy to robić dalej. To jest trudna sytuacja dla mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego.
6: Wicepremier ponowił apel, by nie ignorować alertów RCB. Andrzej Bargiel przerywa wyprawę na Daulagiri, informują nepalskie media. Polski himalaista i skialpinista planował samotnie, bez dodatkowego tlenu, zdobyć ośmiotysięcznik i zjechać z niego na nartach. Ale zła pogoda i słabe prognozy zmusiły go do odwrotu. Bargiel wrócił już do bazy i ma wkrótce wrócić helikopterem do Katmandu. Nepalski gigant Daulagiri pozostaje niezdobyty w tegorocznym sezonie jesiennym. Andrzej Bargiel w przeszłości zjechał na nartach między innymi K2, Monteverestu i Broad Peaku. Lekarze weterynarii mówią dość. Dziś w Kutnie organizują protest. Organizacje zrzeszające pracowników Inspekcji Weterynaryjnej i lekarzy weterynarii wystosowały list otwarty do premiera Donalda Tuska. Zwracają w nim uwagę między innymi na zaległości w wypłatach oraz brak waloryzacji stawek, które od lat pozostają na tym samym poziomie. Jak mówi przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Weterynarii Marcin Mioduszewski, protest ma przede wszystkim doprowadzić do rozpoczęcia rozmów z Ministerstwem Rolnictwa.
9: Od początku roku nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi ze strony ministerstwa na nasze prośby o spotkanie, zapytania. Nie ma woli ze strony ministerstwa na rozmowę.
6: Protest w Kutnie potrwa do godziny 15. Nie powinien powodować większych utrudnień dla kierowców.
0: Dzień w Polskim Radiu 24.
10: 11.33, Polskie Radio 24, Małgorzata Żuchowska. Zabieramy Państwa teraz na konferencję premiera Donalda Tuska po spotkaniu z premierem Litwy, Mindaugasem Sinkevičiusem.
11: Cieszę się bardzo, że możemy w tym bardzo wymagającym dla Litwy i Polski czasie spotkać się tu w Warszawie. Rozmawialiśmy już po Twojej nominacji, także telefonicznie. Wczoraj spotkaliśmy się na warszawskim forum, gdzie miałeś bardzo interesujący panel, także z premierem Norwegii. zarówno wczorajsze rozmowy, jak i nasza dzisiejsza rozmowa potwierdzają, że w tych najważniejszych kwestiach geopolitycznych, w kwestii zagrożeń, wojny,

w Ukrainie, agresji rosyjskiej, jedności Unii Europejskiej i całego NATO, dobrych relacji transatlantyckich. Wszystko to łączy Litwę i Polskę i nie ma tutaj nawet najmniejszej szczeliny na jakiekolwiek nieporozumienia czy różnice.

0: okazała się państwem, które natychmiast zareagowało na polską propozycję, aby wspólnie budować tę bezpieczną granicę, bo to nie może być dziurawa flanka. Znaczy na nic by się zdały nasze wysiłki. Zainwestowaliśmy w bezpieczną granicę z Rosją i Białorusią miliardy, ale nic z tego by nie wyszło, gdyby nie wasz wysiłek. I dlatego cieszę się, że ta współpraca przyniosła bardzo dobre efekty. Mamy także, co potwierdziliśmy niedawno faktami, odpowiednimi decyzjami naszych ministrów, bardzo dobrą współpracę energetyczną. Ona ma także związek z destabilizacją nie tylko w tym regionie i wiemy dobrze, jak ważne dzisiaj jest zabezpieczenie naszych narodów, naszych państw, miast, fabryk, jeśli chodzi o energię. I tutaj współpraca polsko-litewska jest rzeczywiście wzorcowa. Bardzo także dziękuję za bardzo konsekwentną postawę wobec konfliktu, wobec wojny za naszą wschodnią granicą. Agresja rosyjska jest oceniana przez rząd litewski, rząd polski w identyczny sposób. Będziemy dalej pomagali Ukrainie w jej obronie przed rosyjską agresją. Ja wczoraj mówiłem, że nikomu w Europie i nikomu na świecie tak bardzo nie zależy na pokoju, na deeskalacji, jak Ukrainie i Polsce. Ale przecież spokojnie mógłbym powiedzieć to także o Litwie. Jeśli bardzo twardo i konsekwentnie wspieramy Ukrainę w jej obronie przed agresją rosyjską, to nie dlatego, że jesteśmy zainteresowani eskalacją, czy jakąś dominacją, czy awanturą wojenną, tylko wręcz przeciwnie, wiemy dobrze, że pokój i stabilizacja w tym regionie zależą od tego, czy wspólnie z Ukraińcami obronimy ich suwerenność. To jest warunek sine qua non, warunek niezbędny, abyśmy mogli myśleć w dłuższej perspektywie o bezpieczeństwie Polski i bezpieczeństwie Litwy.
1: To premier Donald Tusk. Dodam tylko fragment, czy zacytuję państwu wpis premiera na X-ie. To jest też konsekwencja wywiadów dla Rzeczypospolitej, którego udzielił pan prezydent. Pan Nawrocki, Karol Nawrocki stwierdził, że nie widzi wzrostu zagrożenia ze strony Rosji. Nie widzi też problemu w obecności polskiej polityce Brauna i jego prorosyjskiej partii. Dzięki za szczerość.
2: Komentarz.
1: Doktor Karol Schulz, amerykanista, Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Może powinniśmy też podziękować panu prezydentowi Trumpowi w końcu za szczere deklaracje w sprawie Wołodymyra Zełenskiego, a raczej za wyartykułowanie tego, o co go podejrzewaliśmy od dawna. Myślę o zmianie na stanowisku prezydenta Ukrainy. Zdaniem Donalda Trumpa to już pora zawieszenia sankcji wobec Rosji w ramach opcji ratunkowej dla własnych notowań. Coś pominęłam?
3: Pominęła pani kilkadziesiąt razy, kiedy zmieniał swoje deklaracje, ale nie jest pani w stanie, ani nikt na świecie tego za tym podążać, bo pozwolę sobie na tę uszczypliwość. Trumpinio zmienia zdanie co chwilę i za jego deklaracje nie powinniśmy dziękować, ani się na nich skupiać, bo one się jutro zmienią, albo i dzisiaj jeszcze, tylko oceniać go po tym, jak się zachowuje i co robi. A że sprzyja Rosji, to jest chyba bezdyskusyjne teraz. I Iranowi, z którym walczy, no bo to jest Rosja to najbliższy sojusznik Iranu.
1: Panie doktorze, mówi pan o tym, że zmieniał kilkadziesiąt razy decyzje i deklaracje. Tak, ja się z panem zgodzę, ale te ostatnie słowa pokazujące tak naprawdę myśli, może za to, że rozwiał wszelkie wątpliwości, powinniśmy mu jednak... No może nie przeklasnąć, ale przynajmniej podziękować.
3: No ironicznie może tak, tylko no...
1: No niestety
3: ja
1: tak.
3: Nie widzę, dlaczego nie mogliśmy tego widzieć wcześniej, bo on to już wcześniej mówił. Ja zawsze na to zwracam uwagę. To nie jest mąż stanu, to nie jest człowiek, który ma jakąś strategię. To jest autorytarny polityk, który dąży do wprowadzenia dyktatury metodami, i mówię to wprost i odpowiedzialnie, faszystowskimi, któremu bliżej do swojego przyjaciela Kim Jong-una, kolegi, któremu ufa bardziej niż własnemu państwu, czyli Władimira Putina i tak dalej, i tak dalej. No naprawdę, tu nic nowego się nie wydarzyło.
1: Ale ja też nie twierdzę, że wydarzyło się coś nowego, tylko może wie pan, maski opadły. Po prostu, już tak ostatecznie. Czy nie?
3: Dla tych, którzy...
1: Czy jeszcze...

0: nas zaskoczy.
1: To już nie ma znaczenia, co zrobi Trump, bo jego wyznawcy i ludzie, którzy wierzą jego sojusznikom, jak prezydentowi Nawrockiemu, no to nic się nie zmieni, bo te słowa nic nie zmienią. Oni dalej będą twierdzić, że wzrost cen ropy naftowej po ataku na Iran to jest wina Ukraińców, bo atakują rafinerię w Rosji. Dalej będą uważać, że Unia Europejska jest dla nas zagrożeniem, a nie Putin, Rosja i Trump. No naprawdę, to nic nie zmieni.
0: Dobrze, ale proszę powiedzieć w takim razie, na jaki grunt w Stanach Zjednoczonych przed początkiem listopada mogą trafić te informacje, że to przez Zełenskiego na przykład. To jest uszyte pod oczekiwania części republikańskich wyborców albo jakichś wahających się, czy to nie przekona nikogo, jak pan sądzi?
1: Zamierzeniem Trumpa na pewno jest wygranie tych wyborów, natomiast tym, co robi, przegrywa je jeszcze bardziej i zmniejsza szanse republikanów jeszcze bardziej, bo ta narrację o tym, że to wina Zełenskiego, wierzą tylko ci ludzie, którzy naprawdę w Stanach uznają Trumpa i Putina za najlepszych mężów Stanów w historii świata. A reszty to nie przekonuje, to widać w sondażach, te sondaże ciągle lecą. Nawet większości republikańskiej to już nie przekonuje i działania Trumpa wywołują coraz większy opór republikanów wobec jego działań, jak ta umowa z Rosjanami, jak próba pokazywania publicznie egzekucji jednego z przestępców. To wszystko powoduje, że szanse republikanów w wyborach spadają, w związku z czym wprost odwrotnie proporcjonalnie do szans republikanów w wyborach rośnie ich gotowość do oporu wobec Trumpa.
0: Czy przypomina pan sobie sytuację, w której Donald Trump działałby w takim zagrożeniu jak teraz? Bo zastanawiam się, co jeszcze może nam zafundować i czy ta sytuacja jest bez precedensu, czy jednak możemy już coś o nim wiedzieć. Myślę oczywiście o takim działaniu w kryzysie politycznym.
1: Politycznym. No to tak źle jeszcze nie było rzeczywiście. Mm-hmm. Donald Trump nie miał takiej grupy lojalistów wokół siebie, która robi wszystko, czego on zapragnie. Nie łamał prawa na tak szeroką skalę. Nie wchodził w konflikt z prawem własnego państwa. No i to powoduje, że moim zdaniem on już jest, tak się osunął właśnie, jest tak bardzo w fazie upadku dyktatora, którym chciałby być, że jest w stanie zrobić wszystko. Jest w stanie spróbować zrobić wszystko. A pytanie, kto mu na to pozwoli i w jakim zakresie? Przypomnę
0: I pytanie, co to jest wszystko? Manipulacja przy wyborach? Nie wiem.
1: Tak, i wyprowadzenie wojsk na ulicę na przykład, bo on już to próbował robić, już to testował. I przypomnę tylko wszystkim, bo chyba wciąż o tym zapominamy, Donald Trump chciał dokonać zamachu stanu 6 lat temu, 6 stycznia 2020 roku. I ale, nie pozwolono mu
0: ale
1: na
0: to mu się
1: na
0: upiekło, ale jemu się to upiekło.
1: Oczywiście tak, upiekło się, ale nie pozwolono mu na to.
0: No to dlaczego coś ma go powstrzymać tym razem, skoro upiekło mu się takie działanie? Ja pamiętam nasze także rozmowy, tak? To wyprowadzenie ludzi na ulicę i zastanawialiśmy się, ja się zastanawiałam, jak to jest możliwe, że Ameryka rozkochana w demokracji na to pozwoliła i dlaczego to się właśnie tak rozeszło po kościach? I chyba pan wtedy mówił, że nie, że oni mogli tego potrzebować. Właśnie to, że mogli zrobić coś takiego i że nie ponieśli za to konsekwencji, z wyjątkiem kilku osób, mogło być dla nich przejawem tego, że demokracja pozwala na wszystko, że żyją w wolnym kraju, w którym nawet w taki sposób można wyrażać swoje opinie.
1: No ja nie jestem pewien, czy to jest tak na wskroś demokratyczne państwo.
0: Nie,
1: to
0: nie,
1: jest
0: ja mówię o przekonaniu
1: dyskusja.
0: Ludzi. A okej.
1: Okay. No demokracja amerykańska miała bardzo wiele poważnych rysów, w tym, że w latach 60. na przykład do lat 60., kiedy wciąż chodziła za najbardziej stabilną demokrację, wciąż panowała segregacja rasowa w Stanach Zjednoczonych, więc nie do końca na współczesne standardy była to demokracja. Ale to jest inna dyskusja.
0: Tak.
1: Donald Trump musi. Są dwie rzeczy, trzeba to rozdzielić. To, co on będzie próbował robić, a to, co zrobi, to są dwie różne rzeczy i jeszcze muszę dodać trzecią. A czy będzie za to pociągnięty do odpowiedzialności, to już jest zupełnie inna sprawa. Nie został pociągnięty dlatego, że republikanie tego nie chcieli. Że jest tak daleko posunięta polaryzacja i republikanie dbają przede wszystkim o swoje stołki, a nie o państwo, że są w stanie się posunąć naprawdę daleko. A przestaną chcieć podążać za Trumpem, kiedy on nie będzie dawał mi

0: już szansy wygranej i ten moment właśnie prawdopodobnie nadchodzi.
1: Kogo poświęcą Republikanie?
0: No Trumpa. Trumpa poświęcą,
1: w jaki
0: bo...
1: sposób mogą to zrobić? Właśnie.
0: No, ja sobie wyobrażam różne scenariusze. Od tego, że nic nie zrobią i poczekają, aż skończy kadencję, aż po impeachment. Jeżeli on rzeczywiście będzie starał się wyprowadzić na przykład wojsko na ulicę, będzie dalej próbował w sposób, który znamy z III Rzeszy, przejmować władzę.
1: Panie doktorze, co się zmieni, jeżeli przegra te wybory w obu izbach? Co się zmieni w jego sprawczości
0: no to tak.
1: i jakby procedurach podejmowania decyzji, na przykład potrzebie ich akceptacji przez...
0: No, Izba Reprezentantów.
1: Tak, tak.
0: Tak, najniższy, to jest już jasne, że oni, Republikanie stracą władzę, więc administracja Trumpa straci większość tam. I to spowoduje przede wszystkim brak pieniędzy, bo to Izba Reprezentantów przede wszystkim odpowiada za budżet i oni będą budżetować pieniądze na różne działania. W Senacie, jeśli przegrają, co jest mniej oczywiste, bo to jest około 60-60% szans teraz, że mimo bardzo niesprzyjających okręgów demokraci przejmą jednak Senat, no to wtedy będzie to głównie będą ograniczenia w polityce zagranicznej i także nominacja różnych bardzo ważnych urzędników. No i to będzie paraliż wtedy jego działania, paraliż prawny. Tylko przypomnę jeszcze, na przykład decyzja o umowie kupna diesla z Rosją jest
1: tak,
0: nielegalna na gruncie prawa amerykańskiego.
1: Od 2022 roku, prawda?
0: Tak jest.
1: I przypominają mu o tym w tej chwili nawet Republikanie. Tylko
0: tak.
1: Teraz, dlaczego on jest w tej chwili bezkarny i dlaczego może to kupować? Dlaczego może tę ropę kupować?
0: Dlatego, że to jest akt wykonawczy. No i akt wykonawczy,
1: tak.
0: Żeby stwierdzić jego nielegalność, to musi powiedzieć się sąd, co właśnie będzie robił.
1: Mhm.
0: I trzeba poczekać.
1: Dobrze.
0: Natomiast z tego, co wiemy, pierwsze statki z dieslem wypłynęły jeszcze przed zawarciem tej umowy z Rosji do Stanów Zjednoczonych.
1: Jak się zmieni historia czy sytuacja takiego aktu wykonawczego po wyborach, które przegrałby w Izbie Reprezentantów i w Senacie?
0: No dalej będzie mógł to robić, rzeczywiście. Mówiąc wprost.
1: Ale
0: dalej będzie mógł
1: siłą
0: dawać
1: jakiegoś
0: takie akty.
1: Rozporządzenia kryzysowego, bo takie może podejmować, prawda, bez zgody parlamentu.
0: Tak, zresztą no, Donald Trump twierdzi, że on może dużo więcej niż do tej pory praktyka wskazywała i to wszystko na gruncie prawa będzie trzeba rozważyć. No, on może dokonać na przykład ataku na jakieś państwo, bo on uważa, że może, kongres uważa, że nie może, no ale Iran zaatakował. I może zaatakować kolejne państwo. Może wyprowadzić wojsko na ulicę i powiedzieć, że Stany Zjednoczone są w śmiertelnym zagrożeniu. No i później pójdą do sądu i będą się spierać, a to potrwa.
1: Właśnie. Co dalej z Iranem, z Bliskim Wschodem? Jakich sukcesów to takie, w uzupełnieniu tego pytania, czego potrzebuje, żeby poprawić swoją sytuację polityczną przed wyborami połówkowymi, oprócz ogłoszenia, że wygrał wojnę z Iranem? Ogłoszenia, choć niekoniecznie stanu faktycznego.
0: Ogłoszenia po raz 40 któryś?
1: No tak.
0: To
1: dlaczego
0: już nic
1: nie?
0: Nie zmieni.
1: Nie?
0: To nic to nie zmieni, bo deklaruje to od dłuższego czasu, a słupki poparcia lecą w dół. On już moim zdaniem nic nie może zrobić, żeby poprawić swoją sytuację względem sytuacji w Iranie. Właśnie ją pogorszył, bo wzmocnił najbliższego sojusznika, czyli Rosję, Iranu. To już jest za późno. No, jeszcze nie byłbym taki pewien co do swoich słów, jeżeli on powiedziałby, że od jutra koniec, że wojna się zakończyła i cena ropy zaczęłaby lecieć na łeb na szyję. Za 2 tygodnie przy dystrybutorach mogliby to Amerykanie zobaczyć. Wtedy by pomyśleli, nawet nie tyle, że to jest osiągnięcie Trumpa, no ale dobra, idzie ku dobremu. To wtedy ludzie mają chyba taką zbiorową tendencję do tego, żeby tę władzę odpuścić. Krytykę tej władzy, ale w to też nie wierzę, że to nastąpi.
1: Pozostały jakieś ślady memorandum of understanding w przestrzeni dyplomatycznej czy politycznej? Cokolwiek zostało z tego wstępnego porozumienia, czy nie?
0: No tylko w słowach Donalda Trumpa czasem, ale jak zawsze konsekwentnie podkreślam, nie powinniśmy na to zwracać uwagi. I sytuacja jest niezmienna od początku
1: ciszej,
0: od końca pierwszej fazy tej
1: jasne,
0: wojny.
1: Ciszej on

0: Netanyahu, ale to nie znaczy, że nic się nie dzieje.
1: No, dzieje się tyle, że Netanyahu jest bardzo bliski utraty władzy w nadchodzących w przyszłym miesiącu wyborach.
0: A kto zamiast
1: i to
0: niego?
1: Są właśnie sukcesy.
0: Wie pan, pytam, kto zamiast niego i kto ewentualnie politycznie po Donaldzie Trumpie, choć nie myślę o jego ustąpieniu czy impeachmencie, tylko zmianie struktury sceny politycznej w Stanach Zjednoczonych, bo kilka dni temu przeczytałam jedno chyba dla mnie najważniejsze zdanie z ostatnich komentarzy. Nie jest ważne, kto po nim przyjdzie, tylko czy ten, kto po nim przyjdzie, będzie w stanie uporządkować ten bałagan.
1: Siłą tego systemu amerykańskiego jest to, że nikt tak naprawdę nie jest w stanie go i jednostronnie, czy nawet jedna przepotężna grupa go kontrolować, bo tam rzeczywiście ten system równoważenia się władz, który po angielsku brzmi checks and balances, jest przeogromny. Zwłaszcza władza sądownicza ma tu ogromną rolę. To nie jest pierwszy raz w historii Stanów Zjednoczonych, kiedy przejmowano na przykład, znaczy pierwszy raz, że na taką dużą skalę system sprawiedliwości został przejęty przez jedną grupę. Natomiast czas spowodowałby, żeby tam przychodzili nowi ludzie, którzy byliby przez innych prezydentów, inne administracje, inny kongres wyznaczany. Więc ten system będzie dalej działał. Lokalnie, w indywidualnych sprawach ktoś będzie pokrzywdzony jak wszędzie, tak jak my teraz mamy na przykład sędziów z tak zwanego z wyboru przez neo-KRS. No ale system działa. Gorzej, teraz gorzej, ale działa. Więc to nie jest tak, że to będzie jedna zmiana od góry, która wszystko uzdrowi i inercja systemu będzie pchała ten system do przodu.
0: Unia Europejska zatwierdziła rekordowe sankcje. 1600 osób, prawie i podmiotów związanych z rosyjskim przemysłem zbrojeniowym, w tym ponad 800 firm i ponad 700 członków ich kierownictwa. I to jest chyba jednorazowe, największe jednorazowe rozszerzenie list sankcyjnych Unii Europejskiej. Tylko zastanawiam się, czy to ma jeszcze jakieś znaczenie, bo no dobrze, nie jestem na miejscu żadnej z tych osób, ale gdybym była, to bym się pewnie postarała wcześniej o jakieś obywatelstwo inne, które pozwoliłoby mi podróżować, gdzie chcę, jak chcę, luksusowo i komfortowo.
1: No i bardzo dobrze, że pani tu precyzyjnie określa, czego dotyczą te sankcje. Tak, to jest największa liczba podmiotów indywidualnych, jak i korporacyjnych objętych sankcjami. Natomiast musielibyśmy patrzeć na analizy, czy to naprawdę jest coś, co najbardziej dotknie rosyjską gospodarkę. Bo wydaje mi się po pobieżnej analizie, że nie. Że najbardziej dotknęłoby na przykład sankcje, które Amerykanie do tej pory wprowadzali lepiej, czyli sankcje wtórne dla tych, którzy kupują z Rosji ropę naftową na przykład, a później nam ją odsprzedają. To powinniśmy robić. Powinniśmy wprowadzić całkowitą blokadę możliwości eksportu przez Morze Bałtyckie. To, co NATO zapowiada, że może nastąpić w przypadku ataku. Ten atak już nastąpił. Więc my nie odpowiadamy siłą zbrojną, tylko siłą gospodarczą, którą mamy nieporównywalnie większą niż Rosja.
0: A jak pan prezydent Karol Nawrocki mówi, że nasz rząd, nie wiem, może za daleko sięgam, panie doktorze, że nasz rząd przesadza, strasząc zagrożeniem ze strony Rosji, ma rację czy nie ma?
1: Nie ma i wpisuje się w interesy rosyjskie bardziej niż polskie. To trzeba nazwać wprost. Jeżeli twierdzi, że rosyjski pachołek, przepraszam za to obraźliwe słowo, jednak pan Grzegorz Braun powinien być w polityce, ktoś, kto zdradza na rzecz Rosji nasze interesy, no to mamy tu tak fundamentalne różnice, że jako obywatel uważam, że mam prawo wyrazić to zdanie.
0: Jako politolog także. Myśli pan, że Adam Bielan może wszystko w Waszyngtonie, także rozgrywać, to już na koniec naszej rozmowy, rozgrywać nasze układy polityczne i decydować o koalicjach?
1: Myślę, że może jak Donald Trump próbować. Mogą próbować wszystko, a na co my, strona z grubsza, nazwijmy to demokratyczna, nie pozwolimy, to już jest inna sprawa.
0: A amerykańskie bazy w Polsce są kwestią dobrego samopoczucia Donalda Trumpa, czy to się dzieje poza nim i odpowiadają za to odpowiedzialni ludzie, a nie chimeryczni.
1: Takie mam wrażenie. Dokładnie bym poszedł po linii pani sugestii. Nie mam na to dowodów, powiem szczerze, ale moja intuicja podpowiada mi, że

0: to jest dyskusja techniczna, dlatego ona idzie do przodu. Natomiast jak przyjdzie co do decyzji politycznych, no to można się spodziewać wszystkiego.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Dr Karol Schulz, amerykanista, Uniwersytet Wrocławski, z Państwem w Polskim Radiu 24.
2: Stan dnia.
1: Jeszcze Kielce, osiedle pod Dalnią, bo tam znaleziono ciała czterech osób. Łączymy się z podkomisarz Małgorzatą Perkowską-Kiepas, oficer prasową komendanta miejskiego policji w Kielcach. Dzień dobry, pani komisarz.
3: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam słuchaczy.
1: Jakie są państwa ustalenia? Co się stało?
3: Szanowni państwo, właśnie na ten moment na miejscu zdarzenia w dalszym ciągu trwają czynności procesowe pod nadzorem prokuratorów. One są właśnie po to, abyśmy mogli odtworzyć minuta po minucie to, co zadziało się w tym mieszkaniu. Wstępne ustalenia i generalnie no, cała sytuacja dzisiaj zgłoszenie wpłynęło kilkanaście minut po godzinie 7 do dyżurnego kieleckiej komendy. Z tego zgłoszenia wynikało, że przy balkonie na elewacji budynku znajduje się mężczyzna, który nie daje oznak życia. Na miejsce skierowano służby. W mieszkaniu, do którego przynależał balkon, znajdował się agresywny pies, który został odłowiony przez policjantów we współpracy z pracownikami schroniska dla bezdomnych zwierząt. Ta czynność została oczywiście wykonana z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa dla zwierzęcia i osób postronnych. Po wejściu do lokalu policjanci znaleźli kolejne trzy ciała kobiety i dwóch młodych mężczyzn. Na miejscu, tak jak powiedziałam, pod nadzorem prokuratorów wykonywane są czynności procesowe. Zbierany jest materiał dowodowy.
1: Jaki związek z tą sprawą może mieć pies, o którym pani mówi? Czy ma?
3: Szanowni państwo, pies został zabezpieczony przez pracowników schroniska. Tak jak powiedziałam, jest za wcześnie, aby przyjmować jakąkolwiek hipotezę. Wszystkie one są brane pod uwagę. Tak jak powiedziałam, na miejscu zdarzenia zbierany jest materiał dowodowy. To są czynności, które muszą zostać wykonane z należytą starannością i dokładnością, ponieważ każdy zabezpieczony materiał dowodowy na miejscu tego zdarzenia ma kluczowe znaczenie dla wyjaśnienia okoliczności tego zdarzenia.
1: Dziękuję bardzo. Podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas z Państwem w Polskim Radiu 24. Dziękuję bardzo. I dziękuję Państwu za wspólny czas. Małgorzata Żochowska, Polskie Radio 24. Proszę zostać z nami. Za chwilę suma wydarzeń.
2: Reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: Po reklamie.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 12. Aleksandra Kozera, dzień dobry. Południowe podsumowanie dnia zaczniemy od kolejnych zatrzymań po groźbach wobec premiera. W ręce służb wpadł 46-latek z Wielkopolski. Na przesłuchanie czeka 60-latek z Dolnego Śląska. O najnowszych ustaleniach opowie nasz reporter. Potem ochrona polskich dzieci. Senat pracuje nad ustawą, która pozwoli blokować nielegalne treści w internecie. Wciąż nie jest jasne, czy tę ustawę podpisze prezydent. Będzie też dużo informacji z zagranicy. Widzimy między innymi Rzym. Niewykluczone, że już dziś papież przejdzie operację. Czas na szczegóły. Zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Jest kolejne zatrzymanie w sprawie publicznego nawoływania do zamachu na przedstawicieli polskich władz. Taką informację przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka. Policja ujęła wczoraj 46-latka z Obornik, który w internecie nawoływał do zabójstwa między innymi premiera i marszałka Sejmu. To kolejna osoba, która planowała zamach na władze państwowe. Przypomnę, w niedzielę MSWiA podało, że do policji wpłynęła informacja dotycząca możliwego zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Policja zatrzymała w tej sprawie około 60-letniego mężczyznę z Dolnego Śląska. Dziś zostanie on doprowadzony do prokuratury okręgowej w Warszawie. Łączymy się teraz z Krzysztofem Polasikiem, który zajmuje się tą sprawą. Krzysztofie, witaj. Powiedz, kiedy przesłuchanie niedoszłego zamachowca?
2: Prawdopodobnie stanie się to dopiero po godzinie 14. Taką informację przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba. Później poznamy szczegóły tych czynności. Na miejscu już od rana czekają kamery. Wiemy, że niedoszły zamachowiec to Krzysztof N., 66-latek z Dolnego Śląska, o radykalnych poglądach, o czym mówił minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
3: Wydaje się, że jest to człowiek z bardzo radykalnych grup, nawiązujący bardzo radykalne kontakty poprzez internet z różnymi osobami. Na pewno jest to osoba, która była bardzo, bardzo aktywna na różnego rodzaju grupach skrajnych, głoszących skrajne poglądy i która miała, tak jak powiedziałem, rozliczne kontakty.
2: Służby od początku potraktowały zgłoszenie o planowanym zamachu poważnie. Mężczyzna miał podawać w internecie między innymi, gdzie mogą w konkretnym czasie przebywać premier i szef MON. Główny motyw to najpewniej nienawiść i radykalizacja, uważa ekspert od terroryzmu profesor Daniel Boćkowski.
4: Związana z tym, co widzimy, czyli z taką plemienną wojną w sieci, która każe się osobie w bardzo jasny sposób opowiedzieć po którejś ze stron. I to jest najważniejszy element dla terroryzmu, czyli radykalizacja lub samoradykalizacja.
2: Więcej o motywach i przygotowaniach podejrzewanego zapewne dowiemy się po przesłuchaniu. Trudno określić, co konkretnie przekaże prokuratura, tym bardziej, że eksperci, w tym NASK, zalecają, aby w takich sytuacjach zachować umiar, jeśli chodzi o podawanie informacji. To może prowadzić do eskalacji, przestrzega ekspertka zespołu dyżurnet.pl Aleksandra Osuch.
5: Dlatego tak ważne jest, żebyśmy nie budowali wokół sprawców niepotrzebnego rozgłosu, nie powielali drastycznych nagrań, ani nie udostępniali manifestów, ani szczegółowych opisów ataków.
2: NASK apeluje m.in. do internautów o to, aby nie powielali treści nie tylko publikowanych w sieci przez podejrzewanego o planowanie zamachu Krzysztofa N., ale także przez osoby głoszące nienawistne hasła, nawołujące do przemocy, czy młodych sprawców ataków w szkołach.
1: Dziś przesłuchanie mężczyzny zatrzymanego w sprawie planowania zamachu na premiera i szefa MON. Relację przygotował Krzysztof Polasik. Krzysztofie, bardzo dziękuję. Reakcja służb była uzasadniona i skuteczna. Tak o działaniach związanych z udaremnieniem zamachu na premiera i wicepremiera mówił w Polskim Radiu 24 ekspert do spraw bezpieczeństwa Bartłomiej Pater.
6: Służby są po to, żeby działać i jeżeli mają zgłoszenie o możliwości popełnienia takiego ataku, to dla nich groźba jest wystarczającym powodem do tego, żeby zacząć działać, i istotą działań ochronnych jest reagowanie na tego typu zdarzenie. Nie chodzi nam o to, żebyśmy czekali na moment ataku, no bo wtedy możemy być spóźnieni. Chodzi o to, że jeżeli mamy sygnał, to reagujemy. A po to jest później czas na to, żeby potwierdzać lub zaprzeczać tym doniesieniom i ewentualne prowadzić korekcje. Jeżeli te groźby się nie potwierdziły, nie zmierzymy odpowiedniego materiału dowodowego, no to uznajemy, że zdarzenia nie było. Natomiast jeżeli z tych działań rozpoznawczych wynika, że to mogło dojść do zdarzenia,

0: pan namawiał kogoś jeszcze do popełnienia tego czynu, no to reakcja służb jak najbardziej słuszna.
1: Komentował na naszej antenie ekspert do spraw bezpieczeństwa Bartłomiej Pater. Przypomnijmy, rzecznik rządu poinformował o zatrzymaniu kolejnej osoby, która nawoływała do zamachu na przedstawicieli władz państwowych. Tym razem chodziło o premiera i marszałka Sejmu. Do tego tematu będziemy wracać w Polskim Radiu 24.
2: Suma wydarzeń.
1: Senat zajmuje się przepisami nakładającymi na platformy cyfrowe obowiązek blokowania nielegalnych treści. Decyzję w tej sprawie ma podejmować m.in. Urząd Komunikacji Elektronicznej. Ustawa była procedowana w ekspresowym tempie przez Sejm w reakcji na ubiegłotygodniowe ataki nożowników w szkołach. Wcześniej przepisy zawetował prezydent, bo w jego ocenie ustawa godziła w wolność słowa. W Senacie jest nasza reporterka Klaudia Wróblewska. Klaudio, witaj. Powiedz, jak do tych nowych przepisów przekonuje parlamentarzystów Ministerstwo Cyfryzacji.
3: Przede wszystkim statystyką. Resort zaznacza, że obecne przepisy są niewystarczające i nie chronią użytkowników mediów społecznościowych, a zwłaszcza dzieci, które są najbardziej podatne na pojawiające się na platformach wpisy. W 2025 roku polskie instytucje zgłosiły 45 tysięcy nielegalnych treści. Platformy zareagowały tylko na 12% z nich. Dziś Senacka Komisja przyjęła kilka poprawek do ustawy regulującej kwestie bezpieczeństwa w sieci, o czym poinformował wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
4: Po pierwsze skracające vacatio legis, czyli wejście w życie ustawy. To jeden z tych elementów, o których mówiła też kancelaria pana prezydenta. Kolejne elementy, które zostały dzisiaj wprowadzone, to to, że do katalogu natychmiastowej wykonalności wejdą przepisy, które będą dotyczyły między innymi sytuacji, kiedy pojawia się namawianie do samobójstwa, kiedy groźba śmierci się pojawia, czy pojawiają się elementy dotyczące gróźb karalnych. To też jest jeden z tych elementów, o których mówiła kancelaria prezydenta. Polski rząd ma dzisiaj dobre intencje. Chce wprowadzić szybko ustawę o bezpieczeństwie w internecie.
3: Ustawę popiera Koalicja Obywatelska i oczekuje jak najszybszego uchwalenia przepisów. Tak mówił senator tej partii Grzegorz Schetyna.
5: Będziemy popierać i będziemy czekać na przedstawicieli Kancelarii Prezydenta. To ma sens, bo to jest ważna ustawa. No są ważne, bo odpowiadają na te obecne zagrożenia. Są ważne, bo też pokazują sprawczość państwa i to, że podejmuje ważne wyzwania. Chodzi o bezpieczeństwo, te rzeczy, te tragedie, które odbywały się w szkołach tutaj na Mazowszu, wymagają szybkiej odpowiedzi, a to jest dobry powód do tego, żeby właśnie taką szybką odpowiedź państwo dało.
3: Wszystko zależy od dalszego.
1: Wygląda na to, że straciliśmy połączenie z Klaudią Wróblewską. Przypomnę, Klaudia jest w Senacie, tam trwają prace w Senackiej Komisji nad ustawą o blokowaniu nielegalnych treści w internecie. Ma być większa ochrona dzieci przede wszystkim przed szkodliwymi treściami. Klaudio, słyszymy się?
3: Tak, słyszymy się.
1: Wróćmy do prac, które trwają w komisji.
3: Wspomniałam jeszcze o tym, że Prawo i Sprawiedliwość uważa kierunek proponowanych zmian za właściwy, ale jak wskazał senator Wojciech Skurkiewicz, wszystko zależy od dalszego przebiegu prac nad ustawą.
6: Będziemy pracować na posiedzeniu plenarnym. Jest jedna kluczowa poprawka, która też wychodzi naprzeciw naszym oczekiwaniom. Chodzi o vacatio legis. Przyjęta na komisji poprawka, która ogranicza vacatio legis do 3 miesięcy, więc to jest jeden z tych elementów. Ale będziemy się jeszcze wczytywać w treść tych propozycji. Zobaczymy, jak to będzie finalnie wyglądało przy posiedzeniu dziś i jeszcze tych poprawkach, które będą zgłaszane na posiedzeniu plenarnym.
3: To drugie podejście parlamentu do ustawy wdrażającej akt o usługach cyfrowych. Prezydent Karol Nawrocki, jak wspomniałaś wcześniej, zawetował przepisy w styczniu w obawie o wprowadzenie cenzury w internecie.
1: Senacka komisja pracuje nad ustawą o blokowaniu nielegalnych treści w internecie i o tym prosto z parlamentu mówiła nasza reporterka Klaudia Wróblewska. Bardzo dziękuję. Za godzinę zbiera się rząd. Ministrowie zajmą się m.in. pomocą dla rolników. Posiedzenie to w tym tygodniu przesunięto o godzinę ze względu na spotkanie premiera Tuska z premierem Litwy. Przed kancelarią premiera jest nasza reporterka Dagmara Kędzior. Dagmaro, witaj. Zacznijmy zatem od spotkania szefów rządów. Co mówili premierzy po spotkaniu?
7: Faktycznie, do tego spotkania doszło też przy okazji Warsaw Security Forum, które odbywa się jeszcze dzisiaj po drugiej stronie Wisły. I tutaj już przy kancelarii premiera w środku szef polskiego rządu podkreślał głównie tematy bezpieczeństwa, bo poruszono m.in. kwestię Rosji

0: i tych rosyjskich prowokacji, że to zagrożenie jest cały czas realne. I to, co widzimy w ostatnich dniach, to, co widzimy też w ostatnich tygodniach, no niestety potwierdza, że rosyjskie prowokacje niestety się eskalują. Tutaj Donald Tusk wskazał m.in. na zatrzymanie wczoraj przez niemieckie służby dwóch obywateli Turcji, którzy, jak ustalili polscy śledczy, ponieważ zatrzymanie zostało dokonane na zlecenie polskich śledczych, mieli podpalić stację Starlink na Mazowszu. Było to 23 września. Tutaj rząd nie ma wątpliwości, że za tym działaniem stały rosyjskie służby, a ci obywatele Turcji najprawdopodobniej właśnie byli zwerbowani przez rosyjski wywiad. Te osoby oczekują teraz w Niemczech na decyzję o areszcie i na wszczęcie procedury ekstradycyjnej. Donald Tusk przypomniał też, że przecież tych rosyjskich prowokacji jest znacznie więcej, bo mieliśmy też ataki po stronie ukraińskiej w pobliżu przejść granicznych, które potencjalnie też były zagrożeniem dla Polski. Donald Tusk podkreślał, że te ataki wcześniejsze i różne inne, które miały niestety miejsce w ostatnich czasach, były też tematem jego rozmów z głównodowodzącym NATO.
1: Mogę Państwa zapewnić, że po rozmowie z głównodowodzącym NATO, i to jest ważne i dla Litwy, i dla Polski, NATO, głównodowodzący NATO, liderzy państw na pewno z tego regionu są świadomi, że musimy być dobrze przygotowani i że wzrost zagrożenia ze strony Rosji wobec naszych państw jest faktem.
0: Dlatego też potrzeba dalszego wzmacniania sankcji na Rosję. To podkreślał premier Donald Tusk i podkreślał, że wraz z Litwą chcą w Brukseli prezentować to samo stanowisko w sprawie Moskwy.
1: Znajdujemy się w absolutnie kluczowym momencie. Ta wojna być może rozstrzygnie się w najbliższych kilkunastu miesiącach. I dlatego będę proponował, o czym wczoraj mówiłem w Brukseli, aby w żadnym wypadku Europa nie rezygnowała ze swoich narzędzi nacisku i wpływu na sytuację na froncie rosyjsko-ukraińskim i w Rosji. I z całą pewnością to jest moment, w którym powinniśmy zastanowić się nad wzmocnieniem, a nie osłabieniem sankcji.
0: Bo też te jego ostatnie słowa, choć nie są wprost powiedziane, to jednak są odniesieniem do działań prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo Donald Trump zapowiedział złagodzenie stanowiska USA do Rosji. Powiedział, że mniej więcej od listopada zostaną zawieszone sankcje na rosyjski olej napędowy. No i również szef litewskiego rządu podkreślał, że jego kraj jest ofiarą rosyjskich prowokacji, że ta wojna hybrydowa to u nich jest niestety fakt. Podkreślał przy tym, że nic nie wskazuje na to, by Rosja zamierzała zaprzestać swoich akcji sabotażowych i dywersyjnych.
2: Zagrożenia hybrydowe w krajach europejskich stają się coraz bardziej agresywne. Widzimy to i na Litwie, i w Polsce, i w Niemczech, i w innych krajach europejskich. A więc tutaj nasza pozycja jest wspólna i jasna, że obrona wschodniej flanki NATO musi być nadal wzmacniana.
0: Tutaj szefowie rządów polskiego i litewskiego podkreślali, że każdy z tych krajów, Polska, Litwa, Łotwa i Estonia, dźwigają pełną odpowiedzialność za wschodnią flankę NATO i zamierzają wspólnie bronić granicy.
3: I tyle o spotkaniu premiera Tuska z premierem Litwy. Dagmaro, za niecałą godzinę rozpocznie się posiedzenie rządu. Powiedzmy zatem, jakie projekty, jakie pomysły są na stole ministrów.
0: Tutaj przede wszystkim najważniejsza informacja będzie dla producentów rolnych, którzy ucierpieli w tym roku wskutek niekorzystnych warunków atmosferycznych, bo Rada Ministrów ma przyjąć rozporządzenie w sprawie wsparcia finansowego. Tutaj przekładając to na liczby, to pomoc otrzymają rolnicy, których szkody w uprawach przekraczają 30% średniej rocznej produkcji rolnej. No i oczywiście mowa o szkodach, które zostały spowodowane przez wiosenne przymrozki, grad, huragan, czy też upały, które mieliśmy jeszcze latem przekraczające 37 stopni i też występowały głównie w czerwcu. Zapisane w rozporządzeniu stawki wynoszą od 1000 do 3000 zł za hektar. To będzie zależało od skali utraty plonów. Zebrane przez wojewodów dane wskazują i też wspomniane w tym rozporządzeniu, że szkody wystąpiły na powierzchni łącznej 550 tysięcy hektarów. Jednak ta liczba nie uwzględnia jeszcze upraw drzew i krzewów owocowych. Ministrowie mają też rozpatrzyć projekt ustawy o sprawiedliwym dostępie do danych i ich wykorzystywaniu. To w praktyce jest dostosowanie naszych przepisów do wymogów unijnych. No i tutaj mówimy o takim nowoczesnym sprzęcie AGD, o czujnikach, o miernikach i pojazdów, które gromadzą pewne dane. No i teraz zgodnie z tymi przepisami unijnymi każdy kraj członkowski musi powołać m.in. organ nadzoru wymiany danych i koordynatora danych. W Polsce będzie tę funkcję pełnił prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej i też do niego będzie można składać wszelkie skargi w tym temacie związane. Również dzisiaj, co zapowiadał wczoraj premier Donald Tusk, ma się odbyć narada premiera z przedstawicielami niektórych

0: niektórych resortów i służb, co z kolei jest pokłosiem ubiegłotygodniowych ataków w szkołach i groźbą ich eskalacji.
1: Za niecałą godzinę zbiera się rząd. Wcześniej premier Tusk spotkał się z premierem Litwy i o tym wszystkim mówiła nam Dagmara Kędzior. Dagmaro, bardzo dziękuję za relację. A podczas konferencji, o której mówiła Dagmara, premier Tusk potwierdził zatrzymanie trzeciej osoby w sprawie podpalenia bazy Starlinków na Mazowszu. To kobieta, która najprawdopodobniej pełniła rolę kierowcy dla ujętych wcześniej sabotażystów. Wcześniej nasze służby informowały, że czekają na przekazanie dwóch podejrzanych. To obywatele Turcji zatrzymani w Niemczech. Obaj mają odpowiedzieć za udział w sabotażu. Śledczy podejrzewają, że sprawcy działali na polecenie rosyjskich służb specjalnych. Tak uważa także wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Wyjaśnia jednocześnie, jak dziś działają Rosjanie.
2: Rekrutują szeroko. To nie jest tak, że wysyłają swoich własnych agentów, pozyskują osoby przebywające na terenie państw bądź w państwach sąsiednich. Najkrócej mówiąc, rekrutują osoby nie będące bezpośrednio funkcjonariuszami służb rosyjskich, ale rzeczywiście mamy to pierwszy przypadek obywateli Turcji.
1: Mężczyźni zostaną przekazani Polsce w ramach procedury europejskiego nakazu aresztowania. Po zatrzymaniu niemiecki sąd ma 90 dni na podjęcie decyzji o wydaniu podejrzanych. A w magazynie wracamy teraz do sprawy Pegasusa. Oprogramowanie szpiegowskie kupione w czasach rządów PiSu nie miało wymaganej akredytacji służb specjalnych. Na zebrane przy jego użyciu materiały znajdowały się w dyspozycji izraelskiego producenta. To niektóre ustalenia Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Jej członkowie zakończyli pracę i przedstawili jawną część po ponad dwuletnich ustaleń. O szczegółach Małgorzata Naukowicz.
3: Podczas prezentacji raportu przewodnicząca komisji Magdalena Sroka z PSL-u mówiła m.in., że państwo polskie nigdy nie miało kontroli nad systemem Pegasus.
4: Producent miał możliwość dostępu do materiałów z kontroli operacyjnej realizowanej przez polskie służby.
5: Jeżeli państwo nie ma pełnej i sprawdzonej kontroli nad systemem zbierającym najbardziej wrażliwe dane, to nie buduje bezpieczeństwa.
3: Dodawał Mateusz Buchenek z Koalicji Obywatelskiej. Komisja śledcza skierowała do prokuratury zawiadomienia dotyczące 11 osób. To m.in. były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, jego zastępca Michał Woś, byli szefowie służb specjalnych oraz ich koordynatorzy Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik.
6: To na nich ciążył prawny i konstytucyjny obowiązek pilnowania, by służby działały w granicach prawa i chroniły tajemnice Rzeczypospolitej Polskiej.
3: Mówił wiceszef komisji Tomasz Trela z Lewicy. Zarzuty dotyczą przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. W pracach komisji śledczej nie uczestniczyli posłowie opozycji. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
7: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
1: Dwa statki handlowe zaatakowane dronami na Morzu Czarnym w pobliżu bułgarskiego wybrzeża. Jeden z nich zatonął. Z najnowszych informacji wynika, że uratowano 5 członków jego załogi, 11 pozostaje zaginionych. Najnowsze informacje zbiera dla nas Piotr Piętka.
8: Początkowe informacje mówiły, że z pokładu Azov Concorde uratowano tylko jednego marynarza. Wiadomo już, że załogę stanowili Syryjczycy i Egipcjanie, a jednostka bez ładunku płynęła z Turcji do naddunajskiego portu w Mołdawii. Druga jednostka, Chelsea 3, pływająca pod banderą Malty, została trafiona 3 dronami około 18 mil morskich od wybrzeża, na wysokości miasta Biała. Wszystkich 15 członków załogi ewakuowano, 7 Ukraińców i 8 obywateli Azerbejdżanu. Według najnowszych informacji 8 marynarzy umieszczono w 2 szpitalach w Warnie. Według relacji marynarzy w statek uderzyły 3 drony, jeden w dziób, drugi w środek, a trzeci w rufę. Na pokładzie wybuchł pożar, a ranni marynarze odnieśli obrażenia. Najprawdopodobniej od odłamków z okien mostka. Statek również płynął bez ładunku. Ataki, za które najprawdopodobniej odpowiedzialna jest Rosja, zostały potępione przez władze Bułgarii i szefową Komisji Europejskiej. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: Przypomnijmy, premier Bułgarii, Rumen Radev, zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa. Rozmawiał też z sekretarzem generalnym NATO, Markiem Rutte. Bułgarskie władze będą się domagały i nalegały na pomoc we wzmocnieniu nadzoru przestrzeni powietrznej i morskiej oraz wzmocnienie swoich zdolności reagowania. Rosja nie wygrywa wojny, a Wielka Brytania będzie wspierać Ukrainę aż do jej zwycięstwa, deklaruje szef brytyjskiej dyplomacji. Ed Miliband brał udział w warszawskim Forum Bezpieczeństwa. Po spotkaniu z ministrem Radosławem Sikorskim ocenił, że Władimir Putin błędnie zakładał, że Ukraina i jej sojusznicy nie przeciwstawią się rosyjskiej agresji.
9: Ważne jest tak, żeby powiedzieć, że Rosja nie wygrywa tego konfliktu. Kiedy Putin 4,5 roku temu rozpoczął tę pełnoskalową inwazję, tę wojnę napastniczą, wierzył, że zwycięży. Wierzył, że Ukraina mu się nie przeciwstawi. Wierzył, że sojusznicy

0: Ukrainy mu się nie przeciwstawią, a jednak się przeciwstawiliśmy i nadal będziemy to robić, stojąc po stronie narodu ukraińskiego, aż zwycięży w tym konflikcie. Brytyjski minister wezwał również sojuszników do poparcia rzeczywistego rozejmu energetycznego. W niedzielę Donald Trump ogłosił, że Rosja i Ukraina uzgodniły wstrzymanie ataków na infrastrukturę energetyczną. Wołodymyr Zełenski informował jednak o kolejnych rosyjskich uderzeniach. Kreml w poniedziałek mówił o trwających rozmowach w sprawie takiego porozumienia. No właśnie, nie ustają rosyjskie ataki powietrzne na Ukrainę, w związku z tym chwilę przed 10:00 mieszkańcy województwa lubelskiego otrzymali alertę RCB. Polskie wojsko prewencyjnie poderwało myśliwce. Ostrzeżenie odwołano kilkadziesiąt minut później. W nocy rosyjskie rakiety i drony uderzyły w Kijów, ale też szereg innych miast, a także na zachodzie kraju. Rosjanie celowali w budynki mieszkalne i infrastrukturę. Są zabici i ranni. O szczegółach Paweł Buszko.
1: Dwie ofiary śmiertelne i siedem rannych to bilans uderzenia rosyjskiego drona w wieżowiec w Kijowie. W ukraińskiej stolicy alarmy ogłaszano kilkukrotnie. Rosjanie użyli też rakiet balistycznych. Co najmniej dwie osoby zabite i 11 rannych to wynik ataku na Charków. Alarmy ogłaszano także na zachodniej Ukrainie. Wybuchy słychać było w Równem oraz graniczącym z Polską obwodzie lwowskim. Dron uszkodził budynki i samochody w jednej z miejscowości pod Lwowem. Ukraińskie media wskazują, że intensyfikacja rosyjskich ostrzałów zbiega się w czasie ze skasowaniem przez USA sankcji na rosyjską ropę i zapowiedziami Donalda Trumpa tzw. energetycznego rozejmu. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Papież Leon XIV trafi do rzymskiej kliniki Gemelli. Tam przejdzie operację usunięcia guzka z płuca. Nie podano jeszcze dokładnej daty zabiegu. Szczegóły ma dla nas Aleksandra Nietopiel.
2: Jeszcze w poniedziałek przed południem papież pracował zgodnie z planem, nie wziął jednak udziału w popołudniowych obradach spotkania poświęconego rodzinie i adhortacji Amoris Laetitia. Zaplanowaną na środę mszę kończącą tygodniowe obrady odprawi w jego zastępstwie kardynał Luis Antonio Tagle. Prefektura Domu Papieskiego przekazała, że w związku z hospitalizacją papieża wszystkie audiencje zostały odwołane do 20 października. Leon XIV poinformował o planowanej operacji w niedzielę podczas modlitwy Anioł Pański. Guzek wykryto u niego podczas rutynowych badań. Jak przekazał Watykan, zmiana jest niewielka, dobrze zlokalizowana i znajduje się we wczesnym stadium. Pobyt papieża w szpitalu ma potrwać około tygodnia. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: Dodajmy, w klinice Gemelli leczyli się wcześniej także poprzednicy Leona XIV, Jan Paweł II i Franciszek.
3: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Wracamy do informacji z kraju. Służby badają tragedię w bloku w Kielcach. Nie żyją cztery osoby, informuje Małgorzata Perkowska-Kiepas z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.
4: Dzisiaj po godzinie 7 dyżurny kieleckiej komendy otrzymał zgłoszenie. Z jego treści wynikało, że przy balkonie zlokalizowanym na pierwszym piętrze znajduje się mężczyzna bez oznak życia. Na miejsce skierowano służby. W mieszkaniu, do którego przynależał balkon, znajdował się agresywny pies, który został odłowiony przez policjantów i pracowników schroniska. Po wejściu do lokalu policjanci znaleźli kolejne trzy ciała, kobiety i dwóch młodych mężczyzn.
0: Na miejscu tragedii trwają czynności pod nadzorem prokuratora. Ustalane są personalia ofiar, a także wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Były żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej zatrzymany przez służby podczas transmisji w internecie. Mężczyzna dwa miesiące temu został wydalony z Wielkopolskiej Brygady z powodu naruszenia dyscypliny wojskowej. W sieci miał grozić dowódcy i ujawniać wrażliwe dane. Sprawą zajmuje się prokuratura do spraw wojskowych, a więcej wie Maciej Szefer.
5: Były plutonowy publikował swoje wystąpienia w mediach społecznościowych. Personalne ataki mieszały się w nich z oskarżeniami o nieprawidłowości w jednostce. Mężczyzna w sierpniu usłyszał już zarzut pomówienia dowódcy brygady. W tym samym czasie został wydalony ze służby. Wczoraj został ujęty podczas transmisji w internecie. 12. Wielkopolska Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej wydała oświadczenie. Poinformowała, że mężczyzna nie jest żołnierzem Wojska Polskiego i został zwolniony m.in. z uwagi na wykorzystywanie statusu żołnierza do prowadzenia własnej działalności medialnej o wulgarnej treści. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: Burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski ma zakaz wykonywania funkcji. Wczoraj polityk został przesłuchany przez CBA i usłyszał zarzuty korupcyjne. Chodzi o wydarzenia sprzed 2 lat, kiedy to burmistrz miał zaproponować jednemu z radnych stanowisko w miejskiej spółce w zamian za popieranie jego działań w Radzie Miasta Sanok.

0: mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Rzeszowie Krzysztof Ciechanowski.
1: Zastosowano wobec niego środki o charakterze nieizolacyjnym, środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu kontaktowania się ze świadkiem, poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju oraz również prokurator zastosował wobec niego właśnie zakaz wykonywania funkcji. Więc musi się powstrzymać na chwilę obecną od przychodzenia i wykonywania swojej pracy.
0: Burmistrz Tomasz Matuszewski zapowiedział zaskarżenie decyzji prokuratora do sądu, a także przekazanie dowodów na potwierdzenie swojej niewinności. Weterynarze protestują w Kutnie, domagają się rozwiązania problemów, które, jak podkreślają, od dawna utrudniają funkcjonowanie inspekcji weterynaryjnej. Zgromadzenie ma potrwać do godziny 15. Wśród postulatów są między innymi uregulowanie zaległych należności, poprawa finansowania inspekcji i zapewnienie stabilnych warunków pracy. Z protestującymi rozmawiała reporterka Weronika Skibińska z Polskiego Radia Łódź.
2: Urzędowy lekarz weterynarii to jest najczęściej ludzie, którzy mają największe doświadczenie do pracy ze zwierzętami, więc to oni zapewniają między innymi obsługę zwierząt gospodarskich również na wsiach, bo to oni pobierają próbki i pracują z tymi zwierzętami w środowisku wiejskim, ale też lekarze weterynarii cały czas stoją na straży tego bezpieczeństwa żywności.
3: Z jakimi problemami jako lekarze weterynarii się dzisiaj mierzycie?
4: Stabilne finansowanie, płynność finansową, bo to też niewielu wie, że jesteśmy samozatrudnieni, że nie mamy umów cywilnoprawnych, mamy umowy zlecenia, umowy B2B. Musimy sami opłacać składki, ZUS-owskie, podatki, a nie dostajemy wynagrodzenia na czas. Poza tym stawki nasze są niezmienione od 15 lat.
0: W połowie września porozumienie ogólnokrajowe zrzeszające organizacje reprezentujące środowisko weterynaryjne skierowało do premiera Donalda Tuska list otwarty. Jego autorzy podkreślali, że państwo powinno zapewnić pieniądze na terminowe wynagrodzenie osób realizujących te obowiązki.
5: Pilne.
0: A ta pilna informacja to stanowisko Komisji Weneckiej w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Należy zagwarantować, by prezydent niezwłocznie odbierał ślubowanie od sędziów wybranych przez Sejm. Takie jest stanowisko Komisji Weneckiej w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnijmy, od kilku sędziów prezydent wciąż nie odebrał ślubowania. Teraz jest stanowisko Komisji Weneckiej, która mówi, że należy zagwarantować taką procedurę, by prezydent niezwłocznie odbierał ślubowanie od sędziów wybranych przez Sejm. Czekamy na więcej szczegółów tego stanowiska. Do tego tematu wrócimy na antenie Polskiego Radia 24. A na koniec magazynu jeszcze alarmujące dane. Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. Nawet co trzeci ośmiolatek w naszym kraju ma nadmierną masę ciała. Tak wynika z badań Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej. Lekarze apelują o pilną zmianę nawyków dzieci, no i więcej ruchu. To inwestycja w ich przyszłość, tak mówi diabetolog profesor Alina Kuryłowicz.
6: Nasze ciało zapamiętuje czasy, kiedy byliśmy otyłymi i niestety naprawdę, jeżeli byliśmy otyli w dzieciństwie, mamy bardzo dużo szans na to, że będziemy otyłymi dorosłymi i szybciej rozwiniemy różne powikłania, które niesie za sobą otyłość.
0: Nawyki żywieniowe kształtują się od najmłodszych lat. Wprowadzone w tym roku szkolnym zmiany w jadłospisach stołówek mają służyć zdrowiu dzieci i uczyć zdrowego odżywiania, przypomina główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
7: Zwiększamy dostęp dzieci i młodzieży do zdrowej żywności, do zdrowego sposobu żywienia, bo to nie chodzi tylko o to, co jedzą, ale też w jakiej proporcji. To jest po prostu realizacja obecnych zaleceń żywieniowych Światowej Organizacji Zdrowia i polskich ekspertów. W związku z tym tutaj nie ma dyskusji o tym, czy to jest dieta zdrowa, czy niezdrowa. My to wiemy z naukowych dowodów, że jest to dieta, która sprzyja utrzymaniu zdrowia.
0: Dzieci zbyt rzadko sięgają po owoce i warzywa i mają zbyt mało ruchu. Według ostatnich badań nadwagę lub otyłość ma już ponad 2 miliony polskich uczniów. A propos ruchu, na koniec jeszcze sport. Przenosimy się do Chin, bo tam o sukcesy walczą polscy tenisiści. Po 13 w Szanghaju Hubert Hurkacz zagra o ćwierćfinał turnieju ATP rangi 1000. Jego kolejnym rywalem będzie Hiszpan Alejandro Davidowicz-Fokina. Polak wyeliminował z wcześniejszych rund utytułowanego Serba Nowaka Dziokowicza. W Szanghaju dobrze idzie też naszemu debliście. Jan Zieliński awansował do 1/8 finału. Tymczasem Maja Chwalińska awansowała do drugiej rundy tenisowego turnieju rangi 1000 w Wuhanie. Polka pewnie pokonała Egipcjankę Majer Sherif 6-3, 6-2.

0: To drugie w karierze zwycięstwo Chwalińskiej w imprezie tej rangi. W kolejnym starciu naszą tenisistkę czeka walka z Czeszką Marii Boskową. W drugiej rundzie w Wuhanie odbędzie się też polski pojedynek. Iga Świątek zmierzy się jutro na korcie z Magdaleną Fręch. Czekamy na te sportowe emocje. W południowej sumie wydarzeń to wszystko. Magazyn przygotowała Ewelina Kamińska. Ja wracam do Państwa punktualnie o 13. Do usłyszenia.
1: To była suma wydarzeń.
2: Dużo pilnych. Tu Polskie Radio 24, czas na magazyn Saldo. Za chwilę spróbujemy przeliczyć metry kwadratowe na konkretne pieniądze. Jest 12:30.
1: Saldo, magazyn gospodarczy.
2: Tak, spoglądam, drodzy Państwo, w kalendarz i tak, czas biegnie nieubłaganie. Trzeci kwartał za nami, 13 dni temu się zakończył. Dane z rynku nieruchomości praktycznie są już w komplecie. Dzisiaj dokładnie się im przyjrzymy i mamy o czym mówić i mamy też co liczyć. W złotówkach za metr kwadratowy. Marek Klapa, zapraszam na Saldo. Ale zanim pojedziemy poszukać mieszkania, musimy zatankować samochód, no to zobaczymy, jakie ceny paliw na jutro będą obowiązywały. Otóż ceny benzyny pójdą w górę, diesel będzie za to tańszy, benzyna 95 będzie jutro droższa niż dziś o 5 groszy i będzie kosztować 7 zł i 11 groszy za litr. Z kolei cena benzyny 98 wzrośnie o 6 groszy na litrze i wyniesie 8 zł i 1 grosz. Olej napędowy stanieje o 4 grosze, a litr diesla będzie jutro kosztować 7 zł i 98 groszy. Ceny maksymalne paliw obwieścił minister energii w Monitorze Polskim. A teraz o astronomicznych sumach, na szczęście nie za paliwo. Nowy unijny budżet na lata 2028-2034 dziś jednym z głównych tematów spotkania w Luksemburgu. A jest to spotkanie ministrów do spraw europejskich krajów członkowskich. To pierwsza okazja na szczeblu ministerialnym, aby omówić projekt wydatków opublikowany w sobotę przez irlandzką prezydencję. Zaproponowała ona 8% cięcia w wysokości 141 miliardów euro. Ominą one jednak fundusze na rolnictwo i rozwój regionów, czyli ominą te pule, której Polska jest największym beneficjentem, a Warszawa liczy na 123 miliardy euro w nowym budżecie. A teraz spoglądamy na to, na co mogą liczyć inwestorzy i jest zielono na giełdzie. Zasadniczo jest zielono z jednym wyjątkiem, ale o tym już za chwilę. WIG zyskuje 0,27%, WIG 20,17%, chociaż zaczął dzień po czerwonej stronie rynku. Wygląda to lepiej. MWIG 40,27% na plusie, a SWIG 80 jest właśnie tym wyjątkiem. 0,1% na minusie i rzeczywiście tutaj w przypadku tych najmniejszych spółek te spadki są widoczne. A jeśli chodzi o notowania walut, to za jedno euro płacimy w tej chwili 4 zł i 38 groszy, a dolar amerykański wyceniany jest na 3,91. Ropa Brent nadal powyżej 100 dolarów za baryłkę.
1: Saldo, magazyn gospodarczy.
2: A w studiu Polskiego Radia 24 witam bardzo serdecznie pana Marka Wielgo z rynku pierwotnego.pl, rynekpierwotny.pl, ekspert do spraw nieruchomości. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Trzeci kwartał za nami, te dane już właściwie spłynęły z rynku. Można zerknąć na to, jak w tym minionym kwartale zachowywał się rynek pierwotny, jeśli chodzi o nieruchomości. Czy można wskazać jakąś tendencję, jakiś charakterystyczny punkt, który wyróżnia właśnie ten trzeci kwartał od pozostałych?
3: Spróbuję spojrzeć na sytuację na rynku oczami kupujących, bo myślę, że Te informacje mogą ich zainteresować. Więc tak, po pierwsze, w dalszym ciągu oferta jest bardzo duża, w niektórych miastach wręcz rekordowa. Mhm. Sprzedaż wzrosła w trzecim kwartale, ona była lepsza zarówno jak w drugim, jak i w pierwszym, który był bardzo dobry. Więc pewnie potencjalnych nabywców dopinguje być może, no oczywiście ta duża oferta, no i

być może te groźne pomruki z rynku kredytowego, czyli zapowiedzi, że prawdopodobnie wzrosną ceny kredytów. One już minimalnie wzrosły, nawet bez podwyżek stóp procentowych. Niemniej no, to może być takim bodźcem dodatkowym. Tak, lepiej jeszcze, dopóki mam zdolność kredytową, kupić mieszkanie, plus oczywiście spodziewać

0: wskutek tej właśnie zwiększenia oferty bardzo drogich mieszkań wzrosła średnia cena metra kwadratowego. Ona już się znowu zbliżyła do poziomu 20 tysięcy. Już kilka miesięcy temu wydawało się, że ten próg przekroczy taką psychologiczną barierę, ale no, okazało się, że w kolejnych miesiącach więcej na mieszkań trafiało stosunkowo właśnie takich tanich, czyli w okolicach powiedzmy 15-16 tysięcy za metr kwadratowy. Ale znowu wrzesień przyniósł wzrost oferty tych właśnie bardzo drogich mieszkań. W związku z tym wzrosła średnia cena metra kwadratowego, zresztą z podobnego powodu także w Trójmieście i w Poznaniu, plus 2% w skali zaledwie jednego miesiąca. Ale to, co może właśnie niepokoić kupujących, to właśnie kurcząca się oferta najtańszych mieszkań. Ja przyjąłem, że w takich miastach jak Warszawa, Trójmiasto czy Kraków tanie mieszkanie, to może zabrzmi głupio, ale no do 15 tysięcy za metr kwadratowy, umówmy się, że to są relatywnie tanie mieszkania jak na te metropolie. I w Warszawie oferta takich właśnie mieszkań skurczyła się tylko w ciągu
1: dolna część
0: miesiąca,
1: przedziału, tak na dobrą sprawę.
0: O 6%. Takich mieszkań wciąż jest jeszcze ponad 4 tysiące w ofercie firm deweloperskich, no ale no, skurczyła się tylko w ciągu jednego miesiąca. Z podobną sytuacją mamy w Trójmieście i w Poznaniu. Tam też spadki tej oferty najtańszych mieszkań. W Poznaniu ja przyjąłem poziom dużo niższy, 12 tysięcy za metr kwadratowy. No bo jednak Poznań, Łódź i Górnośląsko-Zagłębiowska metropolia to troszkę inna liga. W związku z czym to powinien być taki bodziec, tak, że ta poprzeczka cenowa idzie w górę nieubłaganie. Nawet jeżeli mówimy o stabilizacji średnich cen metra kwadratowego, to trzeba mieć na uwadze, że te najtańsze mieszkania, ich po prostu jest coraz mniej. Deweloperzy wprowadzają oczywiście kolejne inwestycje, kolejne mieszkania, no ale te nowe mieszkania są już, no już są coraz droższe z uwagi na właśnie rosnące koszty budowy, ceny działek, kolejne regulacje, które też mają wpływ na koszty budowy, no bo za chwilę jeszcze takich inwestycji nie ma, ale za chwilę będą z obowiązkiem budowy schronów. To też będzie taki czynnik kosztotwórczy, a w rezultacie również cenotwórczy. Więc widać pewien pośpiech. No a poza tym w ofercie firm deweloperskich mamy bardzo wyjątkowo duży, jeszcze tak dużego już dawno nie było, odsetek mieszkań gotowych. Tak? Czyli nie kupujemy dziury w ziemi, kota w worku, czy jak tam to zwał, tylko po prostu możemy pójść, obejrzeć gotowe mieszkanie, zobaczyć jak wygląda okolica. To jest niewątpliwie dla wielu osób duży pozytyw. Dla tych, którzy najmują mieszkania, to też jest ważne, bo wchodzą praktycznie do gotowego mieszkania, skracają swój czas najmu. W związku z czym ta sprzedaż wzrosła. Zobaczymy, jak będzie w czwartym kwartale, bo jednak no, tutaj są już jakieś zapowiedzi podwyżek stóp procentowych.
1: Do tego przejdziemy, obiecuję. Natomiast chciałem jeszcze zapytać pana o jedną rzecz, bo zwrócił pan uwagę na kwestię cen związanych, przepraszam, na kwestię oferty, że ta oferta jest duża i faktycznie mówimy o dużej ofercie, ale ona się kurczy od dołu. To jest w ogóle też ciekawe, że to też mówi bardzo dużo o naszych możliwościach finansowych. Czyli jeżeli już coś wybieramy z tej oferty, to w pierwszej kolejności jednak klientów znajdują te mieszkania, powiedzmy sobie, z tego dolnego pułapu, ale już te ze średniego dużo trudniej.
0: Ze średniego też znajdują, no ale wiadomo, te najtańsze, najatrakcyjniejsze, najszybciej znikają z rynku. Zresztą ja również zbadałem, jak wyglądała sytuacja we wrześniu pod kątem zdolności kredytowej przeciętnie zarabiających gospodarstw domowych i weźmy takich singli na przykład. Przyjąłem, że powiedzmy taką przepustką na rynek mieszkaniowy jest dochód przynajmniej 6 tysięcy złotych na rękę. W związku z czym no, okazuje się według analiz Rankomatu, który mierzy średnią zdolność kredytową na podstawie ofert 10 banków, ta zdolność singli nie zmieniła się we wrześniu, natomiast za te same pieniądze niestety oferta mieszkań już niestety się kurczy. Tak, czyli to widać, że te 500 tysięcy z kawałkiem, które przy założeniu, że jeszcze singiel ma 20% wkładu własnego, to już zaczyna powodować, że za te pieniądze ta oferta zaczyna być coraz mniejsza. Więc ja przypuszczam, że te osoby, które myślą poważnie o zakupie mieszkania, no muszą jakby pewnie przyspieszać decyzję. Nie dlatego, że brakuje mieszkań na rynku, tylko dlatego, że tych najtańszych mieszkań jest mniej. Oczywiście są wyjątki. Znaczy nie we wszystkich miastach mamy do czynienia z taką

0: właśnie sytuacją, bo przykładowo na Śląsku czy w Łodzi ta oferta mieszkań relatywnie tanich jest wciąż bardzo duża. Tam wciąż jest w czym wybierać. Ta oferta najtańszych mieszkań nie kurczy się. Na przykład w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii ona wzrosła nawet do ponad 7 tysięcy mieszkań z ceną poniżej 12 tysięcy za metr kwadratowy. No ale z drugiej strony no, mówimy o rynkach, w których no, po prostu jest trudniej o stabilną, dobrze płatną pracę, więc popyt największy jest oczywiście tam, gdzie niestety ceny mieszkań są najwyższe.
1: No dobrze, to teraz spójrzmy na prognozy ekonomistów i makroekonomistów, którzy przyglądają się też perspektywom polskiej polityki pieniężnej oraz ścieżce inflacyjnej. I oczywiście taką projekcję inflacji poznamy dopiero w listopadzie, ale już widzimy, co działo się we wrześniu, chociażby za sprawą drogich paliw. Teraz mamy pewne uspokojenie, CPN zadziałał. No ale jednak to widmo podwyżek stóp procentowych jest i ono wybrzmiało również podczas konferencji prasowej prezesa NBP profesora Adama Glapińskiego. A zatem pytanie do pana, czy nie ma tutaj takiej obawy po stronie rynku nieruchomości? Mówimy tutaj o tym rynku pierwotnym. No, czy znajdą się chętni i czy nie będzie tak, że jednak no, kupić mieszkanie będzie trudniej?
0: To znaczy oczywiście obawy o wzrost stóp procentowych są, ale też pamiętajmy, że większość Polaków korzysta z kredytów o okresowo stałej stopie procentowej, czyli takiej zagwarantowanej na 5 lat. Mhm. Potem się oczywiście może zmienić i tutaj banki reagują troszkę inaczej, nie w oparciu o stopy procentowe, tylko jakby przewidywania dotyczące sytuacji na rynkach finansowych. I szczególnie w sierpniu widzieliśmy wzrost, nie wszystkie banki, ale niektóre banki no, podniosły poprzeczkę dla kredytobiorców, szczególnie dla rodzin z dziećmi, dla par, w związku z czym o ten kredyt już było trochę trudniej. Ale z drugiej strony mamy sytuację na rynku w większości, przynajmniej metropolii, bo tutaj wyjątkami są Warszawa i Trójmiasto, w których ta oferta wciąż jest bardzo duża i nie należy specjalnie przywiązywać się do cen publikowanych przez deweloperów w cennikach, dlatego że deweloperzy są oczywiście gotowi na ustępstwa. Niedawno byłem w Poznaniu i z okna pociągu widziałem taki billboard jednej z firm deweloperskich, która mówiła, że wręcz zachęcała do negocjacji. Tak? Przyjdź i negocjuj cenę. Czyli deweloperzy są otwarci na rozmowy. Pewnie można liczyć na jakieś opusty, na różnego rodzaju gratisy, tak, w postaci miejsca parkingowego czy komórki lokatorskiej, tej przysłowiowej. No ale przede wszystkim chodzi o ceny. Polityka niektórych firm deweloperskich jest bardzo, wręcz powiedziałbym, zaskakująca, bo w ubiegłym miesiącu jedna z firm deweloperskich obniżyła ceny o 20%. Czasami tak jest, ponieważ firmy deweloperskie szczególnie pod koniec kwartału chcą swoje wyniki sprzedażowe poprawić. Szczególnie te firmy giełdowe.
1: I cena czyni cuda.
0: I liczą na wzrost sprzedaży. I tak było zresztą w czerwcu, tak było we wrześniu, końcówka roku, końcówka kwartału, obniżki cen, po czym wracały, ta firma wróciła do poprzedniego poziomu i pewnie sytuacja powtórzy się znowu w grudniu, bo to też jest taki okres, w którym deweloperzy są szczególnie tutaj, zamykają niektóre projekty, też chcą swoje wyniki sprzedażowe poprawić. Więc ja osobiście, tutaj oczywiście są zdania podzielone, są tacy, którzy twierdzą, że być może ten czwarty kwartał przyniesie lekkie schłodzenie sprzedażowe. Ja jestem, przypuszczam, że jednak ta duża pula gotowych mieszkań, olbrzymia konkurencja na rynku, plus no właśnie różnego rodzaju akcje promocyjne, które końcówka roku zawsze obfitują, ten przysłowiowy Black Friday na przykład, spowoduje, że chętni na kupno mieszkań będą. No a co będzie w przyszłym roku, to już będziemy chyba mówili o efektach podwyżek stóp procentowych. Zobaczymy, natomiast myślę, że jeszcze ta końcówka roku będzie dość gorąca na rynku mieszkaniowym. Ci, którzy mogą sobie pozwolić, mają zdolność kredytową, będą starali się jeszcze zdążyć kupić mieszkania po tych atrakcyjnych cenach, wykorzystując bardzo dużą ofertę, która akurat we wrześniu wzrosła, bo deweloperzy w ogóle w trzecim kwartale wzrosła, bo deweloperzy wprowadzili na rynek więcej mieszkań niż sprzedali. No, wyjątkami była Łódź i

0: Górnośląsko, Zagłębiowska metropolia, to są metropolie, w których mamy do czynienia z ogromną nadpodażą mieszkań. Tam ta oferta wystarczyłaby na 2 lata sprzedaży w tym obecnym tempie. Czyli mówimy, że to jest rynek kupującego. Ale tam już jest hamowanie. Być może również przyszły rok przyjdzie hamowanie w innych miastach. Również dlatego, że o tym się jeszcze nie mówi na rynku, ale największe problemy ze sprzedażą mają mniejsze firmy. Ci giełdowi potentaci mają budżety marketingowe, reklamowe i mogą po prostu się promować na rynku, a pamiętajmy, że w sytuacji, kiedy mamy otwarte ceny i każdy może sobie sprawdzić, za ile deweloperzy oferują mieszkania, to spowodowało, że liczba zapytań w ogóle, sygnałów zakupowych, czyli jak to mówią marketingowcy, tak zwanych leadów, bardzo się skurczyła i w tej chwili deweloperzy mają problem, w jaki sposób wyróżnić się na rynku, tak? Bo już ludzie przestali dzwonić, przestali pisać maile, każdy sobie sprawdza w internecie i odzywa się już tylko do tych firm, które no, są jakby zainteresowani projektami, tak? Więc ci mniejsi deweloperzy są w dużo trudniejszej sytuacji i oni niektórzy być może będą rezygnowali z działalności deweloperskiej albo sprzedawali swoje biznesy. No i będziemy mieli do czynienia chyba z taką przyspieszoną konsolidacją na rynku.
1: To jest bardzo ciekawe zagadnienie. Też ta różnica pomiędzy ceną ofertową a ceną transakcyjną, o której pan wspomniał, zapewne ta różnica, te nożyce są inne w przypadku dużych miast i w przypadku mniejszych aglomeracji. Zupełnie inaczej to wygląda w przypadku dużych firm.
0: W przypadku poszczególnych projektów, bo to też pamiętajmy, że projekt projektowi nierówny.
1: No właśnie, czy możemy jakąś generalną tutaj informację podać, jeżeli chodzi o te nożyce?
0: No, ostatnio zaczęliśmy publikować w rynku pierwotnym w naszych komunikatach prasowych medianę, bo mediana jest chyba cen, czyli taka wartość środkowa jest taka bardziej zbliżona do takiej no, przeciętnej ceny. Czyli mówimy o mediana, to jest cena poniżej której, powyżej której jest tyle samo mieszkań. Tak? I ta mediana, szczególnie w takich miastach drogich jak Warszawa, znacznie się różni od średniej. Tak? Mamy średnią na poziomie blisko 20 tysięcy za metr kwadratowy i medianę 17,5, czyli poniżej 17,5 jest tyle samo mieszkań, co powyżej 17,5. Natomiast w miastach takich jak Łódź na przykład, czy Górnośląsko-Zagłębiowska metropolia, gdzie nie ma tej takiej bardzo dużej rozpiętości, bo w Warszawie mamy do czynienia z cenami od powiedzmy 11 tysięcy do 80 tysięcy za metr kwadratowy. Te skrajności, szczególnie te bardzo drogie mieszkania, one oczywiście windują średnią. W takich miastach jak Katowice czy Łódź aż tak dużej rozpiętości nie ma. W związku z czym te rozbieżności między medianą a średnią też nie są duże. Ciekawostka. Okazuje się, że mediana w tej chwili najwyższa jest w Trójmieście. Nie w Warszawie, nie w Krakowie, tylko w Trójmieście. 18 tysięcy za metr kwadratowy. To jest to, o czym wspomniałem na samym początku. Właśnie w Trójmieście najszybciej wyprzedają się najtańsze mieszkania. W ofercie zostają te drogie i bardzo drogie. W efekcie mediana i średnia praktycznie są już na tym samym poziomie.
1: Ja w tej chwili przeglądam sobie oferty na rynku pierwotnym i to też jest bardzo ciekawe, bo znalazłem w tej chwili nawet nieruchomość za 11 tysięcy za metr.
0: To ja, panie rektorze, ja panu
1: północne obrzeża Warszawy.
0: Lepszą rzecz podpowiem. Można sobie w naszym portalu na przykład wtyczkę w postaci czata GPT. I wtedy można jeszcze wykorzystać sztuczną inteligencję.
1: A to nie tylko w waszym portalu, tylko można globalnie sobie przejrzeć.
0: Tak, ale tutaj to już jest taka bardziej zaawansowana forma wyszukiwania. Czat tutaj pomoże, wskaże to, co kogo interesuje mieszkanie w określonej lokalizacji, cenie, metrażu. Zresztą wskazuje nie tylko akurat nieruchomości, które są w portalu rynekpierwotny.pl, ale także w innych portalach. Także wydaje mi się, że ta sztuczna inteligencja może tutaj być takim użytecznym bardzo narzędziem w poszukiwaniu mieszkania.
1: No i właśnie, znalazłem mieszkanie za 11 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Znalazłem też mieszkanie za no w tej chwili jakieś 30 parę tysięcy. Czyli co? Czyli zasada jest taka, że faktycznie możemy to jakoś rozrysować czasowo, że te z niższą ceną schodzą, nie wiem, w ciągu tygodnia, 2 tygodni, miesiąca, czy też nie ma takiej zależności, jeżeli chodzi o czas, jaki ma deweloper na sprzedanie danego mieszkania, statystyczne.
0: Powiem tak, część deweloperów sprzedaje mieszkania właściwie, można powiedzieć, w trakcie trwania inwestycji. Przeciętnie 2 lata. Tak. Zaczyna inwestycje, rozpoczyna sprzedaż,

0: w momencie, kiedy kończy budowę, praktycznie wszystkie mieszkania są sprzedane. I to są głównie ci najwięksi gracze. Potem mamy grupę firm, która sprzedaje dobrze, ale zawsze na koniec tej budowy trochę tych mieszkań zostaje, w związku z czym no, starają się może w formie różnych promocji sprzedać te mieszkania, ale rośnie grupa firm i to są głównie te mniejsze firmy, które nie są w stanie sprzedać mieszkania w trakcie budowy. Zostają z tak zwanymi pustostanami, gotowymi mieszkaniami. Ta liczba takich firm rośnie i to są te głównie te mniejsze firmy. Całe szczęście, powiem tak, całe szczęście, bo nie mogę oczywiście powiedzieć, że tym firmom grozi, coś grozi, tak? No bo tak nie można mówić. Natomiast trzeba być czujnym. Całe szczęście, że mamy deweloperski fundusz gwarancyjny, czyli te wszystkie mieszkania, które kupujemy, ale to akurat mamy do czynienia z gotowymi mieszkaniami, więc też tego ryzyka nie ma, tak? W każdym bądź razie mamy DFG, możemy się czuć bezpieczni, dlatego że nawet gdyby jakiemuś deweloperowi powinęła się noga, wówczas odzyskujemy pieniądze, więc to sytuacja kupujących na rynku można powiedzieć, że jest w tej chwili dość komfortowa.
1: Koniecznie muszę zadać jedno pytanie z katalogu pytań obowiązkowych. Zawsze o nie pana pytam, a zatem czy coś się zmieniło, jeżeli chodzi o najbardziej pożądane mieszkanie pod względem lokalizacji, metrażu, ewentualnie pod względem liczby pokoi, układu? Jak to wygląda teraz i które mieszkania ewidentnie sprzedają się najlepiej? To, że te najtańsze to już ustaliliśmy, ale czy tutaj nie, mamy tutaj jakiś obraz marzeń konsumenta i klienta?
0: Sytuacja w zasadzie, to są zmiany minimalne, tak? Mhm. Gdybyśmy rozpatrywali w takich przedziałach kilkuletnich, no to te zmiany byłyby bardziej widoczne. Natomiast zawsze mieszkanie dwupokojowe mieszkanie dwupokojowe zawsze było najwięcej chętnych i zresztą w ofercie firm deweloperskich takich mieszkań też jest najwięcej, więc to jest jedno powiązane z drugim. Mieszkania trzypokojowe również są sprzedawane chętnie, natomiast kawalerek paradoksalnie nie sprzedaje się tak dużo, ani w ofercie ich nie ma tak dużo. One są po prostu w przeliczeniu na metr kwadratowy bardzo drogie i tak szczerze mówiąc lepiej dopłacić kilkadziesiąt tysięcy złotych i kupić dwupokojowe, bo zawsze to są jedno pomieszczenie więcej. Kupujący mieszkania bardzo zwracają uwagę na to, żeby po prostu mieć liczbę pokoi większą. Tak? Nawet jeżeli ten metraż, możemy sobie wyobrazić kawalerkę o powierzchni 40 metrów, i mieszkanie dwupokojowe o powierzchni 40 metrów. W związku z czym każdy by jednak wybrał to mieszkanie dwupokojowe. Tak to wygląda. Mieszkania dwupokojowe są najchętniej kupowane. Tak na marginesie to ostatnio toczy się dyskusja w mediach również dotycząca dostępności mieszkań i dyrektywy, którą Komisja Europejska przyjęła w sprawie właśnie poprawienia dostępności mieszkań. I oczywiście ja generalnie uważam, że państwo powinno się mocno, czy nawet bardziej angażować przede wszystkim w poprawę dostępności mieszkań czynszowych, tych takim dostępnych czynszowo, czyli na przykład budowanych w ramach Towarzystw Budownictwa Społecznego, czy SIM-ów, jak to teraz się nazywa. Natomiast my tym różnimy się od krajów zachodniej Europy, że jeśli chodzi o rynek deweloperski, podaż nowych mieszkań, mamy naprawdę, jesteśmy liderami, można powiedzieć, Unii Europejskiej. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców budujemy naprawdę dużo mieszkań i tutaj jeżeli może narzekamy na ceny, to trzeba uczciwie powiedzieć, że nasze aspiracje myślę, że w ostatnich latach bardzo wzrosły, bo każdy oczywiście chciałby kupić mieszkanie najlepiej blisko centrum, w jakiejś świetnej lokalizacji. No na takie mieszkania nas niestety nie stać, szczególnie młodych ludzi, no ale wciąż te mieszkania na obrzeżach i poza aglomeracjami, czyli poza metropoliami, czyli w aglomeracjach, wciąż są relatywnie tanie, o 30-40% ceny są niższe, no ale trzeba się pogodzić z tym, że będziemy dojeżdżać na przykład do pracy godzinę, a nie 15 minut.
1: To jest też bardzo ciekawe i bardzo proszę, gdyby pan mógł powiedzieć nam też poza Warszawą, który rynek najbardziej zwrócił pana uwagę, gdzie dzieje się naprawdę bardzo wiele, bo wiemy, że Warszawa sama w sobie jest niezwykle interesującym miejscem na mapie nieruchomości, chociażby ze względu na ceny i na te przedziały, o których pan wspominał.
0: Kraków jest bardzo ciekawym rynkiem.
1: Ale wybory niedawno były?
0: W pozytywnym tego słowa znaczeniu. Kraków, jak być może niektórzy z państwa pamiętają, okres obowiązywania

0: programu Bezpieczny Kredyt 2%. Właśnie w Krakowie oferta kurczyła się najszybciej i ceny rosły najszybciej, nawet 20 kilka procent rok do roku. Teraz Kraków zaskakuje pozytywnie, ponieważ buduje się bardzo dużo. Buduje się w dzielnicach tańszych. Na przykład patrzyłem w ostatnim kwartale, rok do roku przybyło mieszkań w tych tańszych dzielnicach typu na przykład Nowa Huta, gdzie jeszcze do niedawna nie było praktycznie w ogóle mieszkań. I jeszcze tam w tych, no powiedzmy w tych najtańszych dzielnicach, no efekt mamy taki, że mieszkań w cenie do 15 tysięcy tylko we wrześniu w stosunku do sierpnia przybyło o 4%. No a jeśli chodzi o średnią cenę metra kwadratowego i medianę, też jest stabilnie, można powiedzieć. Jeżeli wzrosła średnia cena metra kwadratowego rok do roku o 4%, to też wynika to przede wszystkim z faktu, że na rynku pojawiło się trochę drogich inwestycji. No i ubywa tych mieszkań najtańszych. Ale jest to taki rynek, można powiedzieć, w tej chwili wzorcowy, w sensie mamy dużą podaż, nawet i w gruncie rzeczy stabilną cenę średnią metra kwadratowego. Każdy może znaleźć tam coś dla siebie. Chociaż cały czas no, jestem jakby tutaj świadom, że dzisiaj rozmowa o tanich mieszkaniach brzmi troszkę
1: dziwnie.
0: Tak.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był pan Marek Wielgo, ekspert rynku nieruchomości z portalu rynekpierwotny.pl. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: A ja tylko przypomnę, że to był magazyn Saldo Ekstra. Jutro też będzie o nieruchomościach, ale mała poprawka, będą to mieszkania na wynajem po tym szczycie studenckim. Jak bardzo zmienił się ten rynek, o tym porozmawiamy już jutro. Bardzo dziękuję. 12:57. Do usłyszenia.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
2: Po reklamie. Autopromocja.
9: Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów. Daję więc słowo kultury, że wybiorą Państwo coś dla siebie. Weekend kulturalny, piątki po 21. Zapraszam do kulturalnych inspiracji. Maja Kluczyńska.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ślubowanie sędziego niezwłoczne albo bez obecności prezydenta. Komisja Wenecka zabiera głos w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Donald Tusk apeluje o utrzymanie surowych sankcji na Rosję. To kluczowy moment wojny, przekonuje premier. Będzie też o nowatorskiej aplikacji, która ratuje życie. Trwają jej testy na Politechnice Wrocławskiej. Minęła 13. Aleksandra Kozera, zapraszam. Należy zagwarantować, by prezydent niezwłocznie odbierał ślubowanie od sędziów Trybunału.

0: Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, nie roszcząc sobie prawa do kontroli procedury wyborczej. To opublikowane dziś stanowisko Komisji Weneckiej. W swojej opinii komisja zaleca, by w przypadku, gdy prezydent odmawia odebrania ślubowania od sędziego, który został wybrany przez Sejm, procedura ta odbyła się bez fizycznego udziału głowy państwa. Opinia odnosi się bezpośrednio do trwającego sporu między prezydentem a większością parlamentarną. Przypomnę, Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania od 5 sędziów wybranych w tym roku przez Sejm. 4 z nich w kwietniu tego roku złożyło ślubowanie w Sejmie w obecności notariusza, a następnie przekazało dokumenty Kancelarii Prezydenta. Ta nie uznaje takiej procedury za skuteczną i wskazuje między innymi na wątpliwości dotyczące prawidłowości wyboru sędziów. Opinia Komisji Weneckiej nie jest prawnie wiążąca. Będziemy pytać ekspertów, czy i jak zmienia ona sytuację wokół Trybunału. Sankcje na Rosję muszą być utrzymane, a najlepiej zaostrzone. To stanowisko premiera Donalda Tuska. Szef polskiego rządu spotkał się dziś w Warszawie z premierem Litwy. Przekonywał, że to Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia i Polska dźwigają odpowiedzialność za bezpieczeństwo wschodniej granicy Unii Europejskiej, a sankcje są kluczowe dla naszego bezpieczeństwa.
1: Znajdujemy się w absolutnie kluczowym momencie. Ta wojna być może rozstrzygnie się w najbliższych kilkunastu miesiącach i dlatego będę proponował, o czym wczoraj mówiłem w Brukseli, aby w żadnym wypadku Europa nie rezygnowała ze swoich narzędzi nacisku i wpływu na sytuację na froncie rosyjsko-ukraińskim i w Rosji. I z całą pewnością to jest moment, w którym powinniśmy zastanowić się nad wzmocnieniem, a nie osłabieniem sankcji.
0: Donald Tusk podkreślał, że Litwa okazała się państwem, które natychmiast zareagowało na propozycję budowania wspólnie bezpiecznej wschodniej granicy. Zaznaczył, że jest przekonany, iż oba państwa na zbliżającym się unijnym szczycie w Brukseli będą prezentowały wspólne stanowisko w sprawie sankcji. Teraz seria zatrzymań w Wielkopolsce. W Obornikach niedaleko Poznania służby zatrzymały 46-latka podejrzanego o publiczne nawoływanie do zabójstwa przedstawicieli polskich władz. Z kolei żandarmeria wojskowa zatrzymała byłego żołnierza WOT-u, który publikował w sieci niepokojące treści. Obu zatrzymań dokonano wczoraj. Szczegóły ma dla nas Maciej Szefer.
2: Zatrzymany w Obornikach 46-latek miał grozić premierowi i marszałkowi Sejmu, mówi młodszy aspirant Krzysztof Polzin z tamtejszej komendy policji.
3: Od kilku miesięcy 46-letni mieszkaniec Obornik zamieszczał na portalach społecznościowych treści znieważające konstytucyjne organy państwa.
2: Sprawa z Obornik jest prowadzona pod nadzorem tamtejszej prokuratury. 46-latek nie usłyszał na razie zarzutów. Z kolei prokuratura w Poznaniu na dziś zaplanowała czynności z byłym żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej, który publikował w sieci niepokojące treści. Czynności wobec zatrzymanego będą prowadzone m.in. w kierunku podejrzenia popełnienia przestępstwa dotyczącego publicznego znieważenia premiera i ministra obrony narodowej. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: Dodajmy, w rękach służb jest także 66-latek z Dolnego Śląska, który miał planować atak na premiera i ministra obrony. Za godzinę ma się rozpocząć jego przesłuchanie w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Papież niebawem zostanie przyjęty do rzymskiej kliniki Gemelli. Jak informuje Il Messaggero, badania Leona XIV mają być prowadzone pod pseudonimem lub z użyciem specjalnego kodu. Ma to ochronić jego dane przed nieuprawnionym dostępem lub atakami hakerskimi. Na czas pobytu papieża w szpitalu zaostrzono środki bezpieczeństwa. Nie podano jeszcze dokładnego terminu operacji. Przypomnę, że chodzi o usunięcie zmiany w płucu. Wykryto ją na wczesnym etapie. Po zabiegu Leon XIV ma pozostawać w szpitalu przez około tydzień. Na Politechnice Wrocławskiej rusza nowy system Tower of Life, który ma skrócić czas dotarcia do defibrylatora. Na kampusie stanie 28 specjalnych wież z urządzeniami ratującymi życie. Pomysłodawcą tego systemu jest Jarosław Sowidraniuk z Wydziału Medycznego Politechniki Wrocławskiej, który przez 15 lat pracował jako ratownik medyczny.
4: Kolejna aplikacja, ale bardzo ważna w naszym telefonie, dlatego że jednym przyciskiem uruchamiamy alarm w najbliższym dostępnym defibrylatorze. On świeci, wyje, komunikuje, a my mamy dostęp poprzez nawigację, żeby jak najszybciej do niego dotrzeć.
5: Zatrzymaj się. Potrzebna twoja pomoc. Ktoś w promieniu 200 metrów nie oddycha. Natychmiast zeskanuj kod QR. Zanieś defibrylator na wskazane miejsce i uratuj życie. To twój obowiązek.
4: Tak naprawdę na uratowanie drugiego człowieka mamy tylko 4 minuty i w tym czasie musimy się zmieścić tam i z powrotem.
0: System jest na razie testowany na kampusie Politechniki, ale trwają już rozmowy z Ministerstwem Zdrowia i

0: Ministerstwem Cyfryzacji o szerszym udostępnieniu aplikacji.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Słońce przeplata się dziś z chmurami. Najwięcej przejaśnień jest na zachodzie kraju. Na wschodzie może przelotnie popadać. Temperatura podobna do wczorajszej. Od 10 stopni na wschodzie do 14 na zachodzie.
1: Klimat.
0: Sprawdzamy jakość powietrza. W całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi ponad 43% energii elektrycznej. Możemy dziś dowolnie korzystać z prądu. Wciąż mamy problem z suszą. Najtrudniejsza sytuacja jest na południu Polski, we wschodniej części województwa mazowieckiego, a także na Mazurach.
1: Klimat.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: A ten dzień to wtorek, 13 października i mamy już prawie 7 minut po godzinie 13. A witamy się z Państwem w składzie Kamila Kuzer, Anna Pałdyna, Mateusz Dziekoński. Przed mikrofonem Maciej Wolny i zaczynamy popołudnie w Polskim Radiu 24 od tematów związanych z polityką. Przede wszystkim krajową, choć tutaj, tak jak słyszeliśmy w serwisie informacyjnym przed momentem, sporo będzie o Komisji Weneckiej, no i jej stanowisku w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, a przede wszystkim obsadzania sędziów Trybunału Konstytucyjnego i jakie uprawnienia w tym przypadku bądź nie ma prezydent naszego kraju. Mówimy tu konkretnie o Karolu Nawrockim. Czy ta opinia Trybunału, czy ta opinia Komisji Weneckiej coś zmienia, czy nie? O tym szerzej porozmawiamy na naszej antenie.
1: Gość Polskiego Radia 24.
3: A razem z nami pani redaktor Renata Kim, Newsweek. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: To tak jak słyszeliśmy i podsumowując trochę w skrócie, Komisja Wenecka daje zielone światło do ślubowania sędziego Trybunału Konstytucyjnego w zasadzie bez obecności prezydenta, gdy ten odmawia lub opóźnia tę czynność. Taka jest konkluzja ponad 20-stronnicowej opinii, jaką przygotowała Komisja Wenecka w sprawie sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Czy w obliczu tej opinii stanowiska Komisji Weneckiej coraz trudniej będzie Pałacowi Prezydenckiemu, Kancelarii Prezydenta bronić swoich argumentów w sprawie decyzji a propos powołania sędziego Trybunału Konstytucyjnego?
4: Wydaje mi się, że pan prezydent doskonale zdawał sobie sprawę z tego, co robi i co mówi o tym prawo, a to, że on odmawiał przyjęcia przysięgi od nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego wynika wyłącznie z jego wojowniczej i zapowiadanej już od pierwszych chwil urzędowania, od expose, które wygłosił, od orędzia, które wygłosił, stanowiska, które polega na tym, że będzie wetował i bojkotował każdą decyzję rządu, będzie utrudniał rządowi pracę w każdym możliwym miejscu, gdzie mogłaby być kohabitacja, a jej nie ma. Jest otwarta wojna. Także ja myślę, że to, co było oczywiste dla prawników, na których powoływali się przedstawiciele rządu, i co potwierdziła w tej chwili Komisja Wenecka, dla prezydenta nie jest żadnym argumentem. On dalej będzie się upierał, że to jest jego prerogatywa i że on ma prawo odmówić zaprzysiężenia. Także no, wydaje mi się, że to jest takie potwierdzenie stanowisk doskonale od dawna znanych, a też mam głębokie poczucie, że pan prezydent nie będzie sobie zawracał tym głowy, dlatego że on zawsze może powołać się na swoich doradców, swoich prawników i upierać się przy swojej decyzji, tak jak to robi w wielu innych sytuacjach.
3: Czyli będzie odbijanie piłeczki, tak jak mieliśmy z tym do czynienia do tej pory. I takie najważniejsze pytanie być może a propos tej opinii Komisji Weneckiej. W naszym układzie prawnym, w tym całym sporze, również o podłożu politycznym, niczego to nie zmieni?
4: No, daje argument stronie rządowej, żeby forsowała wprowadzanie kolejnych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego i w pewnym sensie, no, jak zwał, tak zwał, albo odzyskała Trybunał Konstytucyjny i powoli przywracała jego pierwotne zadania i możliwość działania. No, moim zdaniem to jest tylko ostateczny argument do działania. Nadal nie wiemy, co się stanie, w jaki sposób można przekonać obecnego prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego, żeby pozwolił pracować nowym sędziom, żeby wypłacał

0: pensję, żeby przyjął do wiadomości, że oni zostali wybrani zgodnie z prawem. No, ja czekam na kolejny ruch rządu, co zrobi z tym orzeczeniem Komisji Weneckiej i jakie konkretne działania podejmie. I przypominam, że bardzo wiele osób, wyborców koalicji 13 października oczekuje jakiegoś konkretnego działania, które pokazałoby, że można przywrócić istotę działania Trybunału Konstytucyjnego i pozwolić mu działać.
1: No tylko pytanie, w jaki sposób te działania mogą zostać podjęte, aby przywrócić funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego? No bo w grę, my słyszeliśmy o tym, wchodził też taki bardziej siłowy nawet scenariusz a propos samego prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Sądzi pani, że taki scenariusz rzeczywiście mógłby zaistnieć w obecnej rzeczywistości prawnej również?
0: Ja go nie wykluczam, dlatego że ta sytuacja, ten bezwład i ten brak działania i ten brak spełniania bardzo istotnych dla porządku prawnego państwa funkcji Trybunału Konstytucyjnego, no już trwa wyjątkowo długo. I oczywiście no to byłoby bardzo trudne i natychmiast zostałoby wykorzystane przez prezydenta do mówienia, że Trybunał został przejęty siłą. Przypominam, że przed siedzibą Trybunału na Alei Szucha jest niewielkie miasteczko obrońców Trybunału Konstytucyjnego i tak sobie wyobrażam, że oni też pewnie własną piersią rzuciliby się do obrony Trybunału i prezesa Święczkowskiego, więc to jest bardzo trudne. Cieszę się, że nie ja muszę podejmować te dyskusje, te decyzje, a z drugiej strony no, faktem jest, że przez wyborców koalicji 15 października, obecny stan jest do pewnego stopnia odczytywany jako dowód bezsilności rządu i braku decyzyjności, i braku umiejętności przeprowadzenia rzeczy, które no, są oczywiste i mają na celu przywrócenie praworządności. Bo ja przypominam, że problem nie zaczął się 3 lata temu, kiedy władzę objął rząd Donalda Tuska, tylko zaczął się znacznie wcześniej, kiedy to Prawo i Sprawiedliwość dokonało zamachu na Trybunał Konstytucyjny. To swoją drogą jest dosyć paradoksalne, bo przecież pamiętamy, że protesty przeciwko rządowi PiS zaczęły się właśnie pod Trybunałem Konstytucyjnym. No i teraz mamy odwrotną sytuację. One są znacznie mniej liczne, bo to jest kilkanaście, najwyżej 20 kilka osób, które tam demonstrują, ale one mają dokładnie takie same postulaty, jakie mieli kilkanaście już lat temu przeciwnicy Prawa i Sprawiedliwości i tego, co robił z Trybunałem Konstytucyjnym.
1: Niektórzy też zwracają uwagę, że to zaczęło się troszeczkę wcześniej, to znaczy od tej decyzji jeszcze wtedy Platformy Obywatelskiej a propos obsadzenia stanowisk w Trybunale Konstytucyjnym. Później oczywiście Prawo i Sprawiedliwość też dorzuciło znacznie więcej do tego, żeby rozłożyć funkcjonowanie, prawidłowe funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego, ale idąc też tym tropem i tropem rozwiązań na przyszłość, tych siłowych przede wszystkim, nie sądzi pani redaktor, że to otworzyłoby też być może niebezpieczną furtkę albo przekroczyło kolejną granicę, którą w przyszłości może wykorzystać no, inne ugrupowanie, które będzie sprawowało władzę w naszym kraju?
0: No, ale taka jest cena wszelkich decyzji, które nawet niekoniecznie naruszają prawo, ale naruszają normy. Jeśli jedno ugrupowanie zrobi coś, co się nie mieści w normach etycznych, moralnych, prawnych, szeroko rozumianych, to potem kolejne rządy i kolejne ugrupowania wykorzystują to, żeby powiedzieć, ale wy przecież już to zrobiliście, dlaczego my nie możemy? Tak, jest takie zagrożenie i moim zdaniem ono będzie zawsze, ale chyba jednak pewne decyzje trzeba podejmować, no bo umówmy się, że Trybunał Konstytucyjny w obecnym kształcie, on nie działa. Ja dostaję maile od rzeczniczki Trybunału Konstytucyjnego i one wszystkie dotyczą tego, jak bardzo Trybunał jest krzywdzony przez obecną władzę, a ja bym wolała dostawać komunikaty o tym, jakie sprawy zostały rozpatrzone, jakimi kwestiami zajmował się Trybunał Konstytucyjny. Przez te wszystkie lata ich się zebrało naprawdę dużo. Poza tym mamy tych wybranych, nieszczęsnych sędziów, którzy nie mogą podjąć pracy. Znaczy, zgoda na to, by dalej trwał taki brak porządku prawnego,

0: no jest po prostu, jest też ogromnym grzechem zaniedbania, więc ja mogę tylko powtórzyć, że cieszę się, że nie ja muszę podejmować te decyzje, natomiast trzeba podjąć jakąś decyzję, bo nie może państwo funkcjonować bez Trybunału Konstytucyjnego. To jest instytucja zapisana w naszej konstytucji i ona musi działać i musi działać sprawnie.
1: Zapytam o rzecz, o której pani wspominała w zasadzie na samym początku naszej rozmowy, że niektóre kwestie dotyczące chociażby Trybunału Konstytucyjnego była szansa, żeby ze sobą porozmawiać, żeby współpracować. Prezydent Karol Nawrocki z obecnym rządem, ta szansa nie została wykorzystana. Czy był jakikolwiek moment, trochę to na marginesie naszej rozmowy, ale myślę, że ważny wątek, czy był jakikolwiek moment w tym wszystkim, w tych relacjach między Pałacem Prezydenckim a Kancelarią Premiera, żeby rzeczywiście ta współpraca była podjęta, że była na to szansa?
0: No te momenty zdarzają się niemal codziennie, dlatego że my jesteśmy, i ja to zawsze powtarzam, i bardzo mi jest ciężko w ogóle komentować naszą rzeczywistość polityczną i to, co robi prezydent Nawrocki w oderwaniu od tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. My jesteśmy w bezpośrednim sąsiedztwie kraju, na który Rosja napadła i na który codziennie zrzuca ładunki wybuchowe. Tylko ostatniej nocy ładunki spadły na Kijów, zginęły dwie osoby i prezydent Zełenski powiedział wręcz i wprost, że sojusznicy nie ostrzegli, nie uprzedzili, że zbliża się atak. I to jest właśnie taka sytuacja, a ona już trwa od 4 lat, od czasu napadu Rosji na Ukrainę, w której prezydent powinien zrobić wszystko, aby mieć dobre relacje współpracy z rządem. Tutaj nie ma miejsca na przepychanki polityczne. Tutaj jest miejsce wyłącznie na to, żeby współpracować w każdej kwestii, dlatego że porządek prawny to jest także część naszego krajowego bezpieczeństwa, a jesteśmy w sytuacji, w której coraz częściej mówi się o tym, że wojna hybrydowa już trwa i jeśli ją przegramy, jeśli pozwolimy na to, żeby Rosjanie wygrali w tej wojnie dezinformacji, w wojnie zalewania nas fake newsami, w wojnie wciągania dzieciaków do tego, żeby wykonywały różne dziwne zadania zlecane im na Discordzie, czy na TikToku, czy na Telegramie, to my przegramy tę wojnę i nie można w takiej sytuacji odmawiać rzeczy, które przyczyniają się do utrzymania porządku prawnego i bezpieczeństwa. I tak, codziennie są okazje do tego, żeby współpracować z rządem, a niestety prezydent Nawrocki je demonstracyjnie odrzuca. Jeśli teraz będzie udawał, że nie rozumie, o czym jest ta decyzja i ta opinia Komisji Weneckiej, no to znaczy, że naprawdę nie rozumie, co to znaczy być odpowiedzialnym za swój kraj, za bezpieczeństwo obywateli.
1: Kolejny temat, który poruszymy, ale też dotyczący prezydenta Karola Nawrockiego i pani śledztwo, pani informacje przedstawiane na łamach Newsweeka a propos marek związanych z prezydentem Karolem Nawrockim, czy też po prostu kwestią wizerunku prezydenta Karola Nawrockiego. Ten artykuł zatytułowany "Kto zarabia na Karolu Nawrockim? Ujawniamy biznesową sieć" i tutaj w lidzie do tego artykułu możemy przeczytać: jest internetowy sklep, który wykorzystuje skojarzenia z Karolem Nawrockim. Jest też pomysł budowy luksusowych klubów bokserskich marki Nawrockiego. Nawrocki przez Y. Pytanie, kto za tym stoi? Ślady prowadzą do sieci zagranicznych spółek. Ale na samym początku może wyjaśnijmy, pani redaktor, o co w ogóle chodzi z tymi markami związanymi w pewien sposób, przynajmniej jeżeli chodzi o skojarzenie, o nazwę z prezydentem Karolem Nawrockim. Czy one rzeczywiście dotyczą bezpośrednio prezydenta Karola Nawrockiego, czy tylko wykorzystują właśnie pewne skojarzenia związane chociażby z nazwiskiem i tym, o czym było też głośno chociażby w kampanii, czyli Nawrocki przez Y, Nał Rocki, jak można to Rocky, też, tak, też czytać.
0: To ma się kojarzyć z Rocky Balboa,
1: tak jest,
0: filmowym bokserem. Znaczy ja myślę, że bardzo trudno jest oderwać markę Nał Rocki od prezydenta Nawrockiego, zwłaszcza, że nazwę zarejestrowała w Urzędzie Patentowym jego siostra Nina Nawrocka. I wprawdzie nie ona prowadzi spółkę, która sprzedaje bluzy, czapki, zegarki i inne gadżety sygnowane marką Nał Rocki, ale to jest wyraźne nawiązanie do prezydenta, do jego deklarowanej pasji do boksu. Przecież on nawet ostatnio, będąc z oficjalną wizytą na Filipinach, umówił się na trening z tamtejszym słynnym

0: słynnym bokserem, którego nazwiska nie pamiętam, chyba
1: Manny Pacquiao.
0: Manny Pacquiao. Także to jest absolutnie, to jest bezpośrednie odwołanie się do nazwiska prezydenta Nawrockiego. Przypominam, że prezydent Nawrocki pokazuje się w ciuchach sygnowanych tą marką. Nosi czapeczki, nosi bluzy, spotkał się olimpiadzie w Milano, Cortinie, pokazał się w szatni zawodników w takiej bluzie i jakby nie odcina się od tego. To nic, że on nie czerpie zysków, on pozwala, aby jego nazwisko było wykorzystywane jako marka. No i ten mój tekst idzie trochę dalej, ponieważ okazuje się, że są też inni ludzie, czy inni przedsiębiorcy, a być może nawet oszuści, którzy chcą wykorzystać tę markę, ponieważ ja opisuję internetowy sklep na uroki, który według moich wszelkich informacji, tego co udało mi się sprawdzić, jest po prostu fejkiem. Tego sklepu nie ma. To jest internetowe oszustwo mające na celu nakłonienie ludzi, żeby kupowali produkty, których nie ma, wysyłali swoje adresy mailowe, aby ci oszuści mogli zbierać sobie bazę. Co więcej, według moich ustaleń robią to dokładnie ci sami ludzie, którzy otworzyli fałszywy sklep Łatwoganga. Nie wiem, czy państwo pamiętają tę słynną akcję młodego chłopaka Łatwoganga, który
1: zdecydowanie
0: Cancer Fighters zbierał pieniądze i pod koniec jego akcji szeroko nagłaśnianej, która gromadziła tłumy ludzi wpłacających pieniądze na fundację pomagającą osobom chorym na raka, nagle się pojawił sklep, który rzekomo oferował znowu produkty sygnowane imieniem Łatwoganga. I to są dokładnie te same metody, te same osoby stoją za tym, macki sięgają za granicę.
1: A dopytam pani redaktor, przepraszam, że wejdę w słowo, ta spółka na uroki i ten sklep internetowy, o którym pani mówi, czy jakoś to było wyjaśnione, czy są jakieś powiązania, czy spółka też do tego się odniosła, jak to wygląda?
0: Nie, właśnie problem polega na tym, że wtedy sprawą zajął się CERT Orange i doszedł do wniosku, że fałszywy sklep Łatwoganga jest fałszywy. Jedyne, co mógł zrobić, to mógł zablokować swoim użytkownikom możliwość kupowania na tej fałszywej stronie, ponieważ już wiedział, że to jest oszustwo. Ja teraz pisałam na adresy podane na stronie na uroki Warsaw.com. Oczywiście nikt mi nie odpowiedział. Pisałam też do człowieka, do ludzi, których nazwiska się pojawiają w moim śledztwie. Żaden z nich mi nie odpowiedział. Więc ja stawiam taką tezę, bo ja oczywiście nie wiem do końca, kto za tym stoi. Nie jestem śledczą, nie jestem prokuratorką ani policjantką. Natomiast wydaje mi się to skrajnie niebezpieczne, że nazwiskiem prezydenta posługują się ludzie, którzy prawdopodobnie stoją za oszustwami internetowymi. I wydaje mi się to naprawdę niebezpieczne, że służby tego nie wykrywają, że kancelaria tego nie zauważyła, że nikt nie próbuje tego jakoś zatrzymać. Ja wczoraj, dzisiaj już tego nie robiłam, ale wczoraj zajrzałam na stronę nauroki.warsaw.com i ona działała tak, jak działała. Ja zgłosiłam do NASK-u, ponieważ zapytałam NASK, czyli Akademicką Sieć Komputerową, która przyjmuje zgłoszenia o potencjalnych oszustwach i oni jeszcze nie dostali takiego zgłoszenia. W związku z tym ja zrobiłam takie zgłoszenie i czekam na wynik ich śledztwa. Wiem, że CERT Orange już się tym interesuje i także CERT Orange zwrócił uwagę na naprawdę szokujące podobieństwa do fałszywej strony Łatwoganga. Ten sam model przygotowania reklam przy pomocy sztucznej inteligencji, wygenerowania filmików, wygenerowania zdjęć czy pakszotów tych produktów, które są rzekomo sprzedawane na tej stronie. No także jestem pewna, że mamy do czynienia z oszustwem i moje pytanie tylko brzmi, jak to możliwe, że na nazwisku prezydenta próbuje się robić takie rzeczy i że nikt tego wcześniej nie powstrzymał, nie zastopował, nie ostrzegł. Czekam, co powie NASK.
1: Ja też jestem teraz na tej stronie. Wpisałem sobie ten adres internetowy, o którym pani wspominała i wygląda na to, że nadal ta strona internetowa działa. Jest nawet ten kod rabatowy, o którym pani wspomina też w swoim artykule, nawiązujący do historii

0: pana Batyra z książką. Oczywiście to związane z prezydentem Karolem Nawrockim, ale, ale tutaj ten kod rabatowy też...
1: A ja zapytałam kancelarię prezydenta, czy wiedzą o tym, o tej marce na Nauroki.com, o tym internetowym sklepie, i dostałam w zeszły piątek odpowiedź od szefa kancelarii prezydenta, że zwrócił się do szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która powinna chronić prezydenta. No i zobaczmy, mamy wtorek i ja rozumiem, że dzieje się w kraju mnóstwo rzeczy. Te kwestie związane z bezpieczeństwem, akcje ze sprawdzaniem, czy dzieci w szkołach są bezpieczne, zatrzymywaniem kolejnych osób, które przygotowywały być może jeszcze takie rzeczy, z domniemanym przygotowywaniem zamachu na premiera Tuska i ministra Siemoniaka. Ale tutaj mamy do czynienia z nazwiskiem prezydenta i ja nie mam wytłumaczenia. Moi eksperci też mówią, że są próby uwikłania znanych osób właśnie w takie akcje. Dlaczego ta strona jeszcze działa?
0: Pani redaktor Renata Kim, Newsweek była naszym gościem. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę.
1: Dziękuję
0: i przekazane
1: bardzo
0: informacje w Polskim Radiu 24. Dobrego dnia życzę. Rozmawialiśmy przed momentem o wizerunku prezydenta Karola Nawrockiego, o tym, jak ten wizerunek jest też wykorzystywany, ale na samym początku podjęliśmy temat dotyczący opinii Komisji Weneckiej w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, a przede wszystkim obsadzenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego, i do tego tematu jeszcze wrócimy na naszej antenie. Naszym gościem po 14.30 będzie mecenas Tymoteusz Paprocki. Warto wtedy być razem z nami.
2: Stan dnia.
0: Zawsze warto być razem z nami, a teraz trwa posiedzenie rządu. Pytanie, jakie tematy dziś członkowie Rady Ministrów biorą na tapet? W KPRM jest Dagmara Kędzior. Dzień dobry, witaj.
3: Dzień dobry.
0: Powiedz, jaki jest plan i co może zdominować dzisiejsze obrady szefów resortów?
3: Jeśli chodzi o to, czym będzie się dzisiaj zajmowała Rada Ministrów, to najważniejsze wydaje się rozporządzenie istotne dla producentów rolnych, którzy ucierpieli wskutek niekorzystnych warunków atmosferycznych, czyli de facto to, co miało jeszcze miejsce kilka miesięcy temu, mniej więcej w czerwcu, w lipcu, w sierpniu, nawet jeszcze w maju, i no, może to też objąć szerszy zakres, jeśli weźmiemy też pod uwagę przymrozki. Chodzi konkretnie o wszystkie szkody, które powstały przez właśnie przymrozki, grad, huragan, czy też przez upały, które przekraczały przecież 37 stopni. Straty w uprawach muszą przekraczać 30% średniej rocznej produkcji rolnej i tutaj zapisane w rozporządzeniu stawki dla tych odszkodowań dla rolników wynoszą od 1000 do 3000 zł za hektar. Wszystko oczywiście będzie zależało od skali utraty plonów. Już te zebrane przez wojewodów dane wskazują, że szkody wystąpiły na powierzchni 550 tysięcy hektarów, przy czym te liczby nie obejmuje powierzchni upraw drzew i krzewów owocowych, a przecież choćby porzeczka, tam jak wiadomo te straty w niektórych miejscach sięgały nawet 100%. No i tak było choćby na Lubelszczyźnie, bo jeszcze w lipcu prezes Lubuskiej Izby Rolniczej mówił, że w jęczmieniu straty sięgały już maksymalnie 30%, w rzepaku 1/4. Gustaw Jędrek mówił wtedy, że lwią część plonów uszkodziła susza.
4: W uprawach jarych, truskawkach, porzeczce, później została jeszcze upalona na krzaku, no wszystkie jagodowe. Na terenach północnych, na słabszych glebach jeszcze jest fasola, której ucierpiała bardzo na tych upałach, bo tam obleciały kwiaty, straty są 80-90%. Warzywa, te korzeniowe i te, które były w dobrej strukturze, na dobrych gruntach, gdy dostały wody, one odżywają, ale plony na pewno będą dużo niższe.
3: Ministrowie mają też rozpatrzeć projekt ustawy o sprawiedliwym dostępie do danych i ich wykorzystywaniu, co w praktyce jest dostosowaniem naszych przepisów do wymogów unijnych. Jeszcze prawdopodobnie po posiedzeniu może się odbyć narada premiera z przedstawicielami niektórych resortów oraz służb, która ma być pokłosiem tych ataków w szkołach, które były jeszcze w ubiegłym tygodniu.
0: Te informacje zebrała dla Państwa Dagmara Kędzior. Bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
0: Reklamie.
4: To są informacje.

0: Polskiego Radia 24.
1: Minęła 13.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Prezydent nie może blokować obejmowania stanowisk przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Tak wynika z opublikowanej dziś opinii Komisji Weneckiej. Komisja uznaje za ważne ślubowanie sędziego bez fizycznego udziału głowy państwa. Opinia komisji nie jest prawnie wiążąca, ale odnosi się bezpośrednio do trwającego sporu między prezydentem a większością parlamentarną. Przypomnę, Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania od pięciorga sędziów wybranych w tym roku przez Sejm. Rośnie zagrożenie ze strony dronów odrzutowych, których Rosjanie coraz częściej używają do ataków na ukraińskie miasta, ostrzega wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister obrony wskazuje, że celem rosyjskich bezzałogowców są również przejścia graniczne.
2: Drony odrzutowe uderzyły kilometr, dwa kilometry, 8 kilometrów od polskiego przejścia granicznego w Dorohusku. To ma miejsce od kilku tygodni, gdzie celem w Polsce, w Mołdawii, na Ukrainie są przejścia graniczne. To pokazuje, że Rosja eskaluje, a nie deeskaluje.
1: Rosyjskie ataki na zachodnią Ukrainę zmuszają polskie służby do ogłaszania alertów we wschodnich regionach Polski. Wicepremier zapewnił, że rząd zrobi wszystko, by chronić mieszkańców zagrożonych regionów. NASK apeluje o niepowielanie treści publikowanych przez zamachowców. Chodzi między innymi o nagrania ze sprawcami ataków w szkołach lub osób planujących bądź wzywających do zabójstwa polskich polityków. Przekazywanie dalej takich poglądów może prowadzić do eskalacji, mówi ekspertka zespołu dyżur.net.pl Aleksandra Osuch.
3: Odpowiedzialność za taki przekaz ponoszą nie tylko media i dziennikarze, ale każdy użytkownik internetu. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy nie budowali wokół sprawców niepotrzebnego rozgłosu, nie powielali drastycznych nagrań, ani nie udostępniali manifestów, ani szczegółowych opisów ataków.
1: NASK zaleca weryfikowanie informacji na temat ataków w sprawdzonych źródłach. Eksperci apelują o zgłaszanie wszelkich podejrzanych działań państwowym służbom. Ponad 2,5 miliona osób znajduje się w bazie potencjalnych dawców szpiku w Polsce. To trzecia taka baza w Europie i piąta na świecie. Mówimy o tym nie bez przyczyny. Dziś Ogólnopolski Dzień Dawcy Szpiku. W Polsce co 40 minut ktoś dowiaduje się, że choruje na nowotwór krwi lub inną chorobę układu krwiotwórczego, mówi dyrektor medyczny Fundacji DKMS dr Tigran Torosyan.
4: Są odpowiednio leczeni, ale często ratunkiem dla nich jest właśnie doprowadzenie do transplantacji szpiku, inaczej mówiąc krwiotwórczych komórek macierzystych. I to jest ten moment, kiedy właśnie szukamy, czy dla danego pacjenta jest odpowiedni, zgodny tkankowo dawca. I może się okazać, że taki dawca rzeczywiście jest, a może się okazać nawet, że mamy wielu takich dawców zarejestrowanych i to jest, można powiedzieć, szczęśliwy pacjent.
1: By zostać dawcą, można zamówić ze strony DKMS bezpłatny pakiet rejestracyjny do domu. Można też odwiedzić Regionalne Centrum Krwiodawstwa.
0: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: Jest 13.34, a my oczywiście mamy dla Państwa kolejne propozycje i kolejne tematy. Wrócimy teraz do tego, o czym przed momentem w serwisie informacyjnym słyszeliśmy, czyli do Komisji Weneckiej i jej opinii na temat obsadzania sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
0: Stan dnia.
5: Bo jak się okazuje, prezydent nie ma prawa blokować obejmowania stanowisk przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Tak przynajmniej wynika z najnowszej opinii Komisji Weneckiej, która dopuszcza też ślubowanie bez fizycznej obecności głowy państwa. A w studiu razem ze mną jest Jan Olęcki. Janku, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Powiedz, bo ty przeanalizowałeś całą opinię Komisji Weneckiej. Co dokładnie stwierdzili eksperci? No i przede wszystkim, jakie znaczenie ma ta opinia dla trwającego sporu o Trybunał Konstytucyjny?
6: Najprościej mówiąc, Komisja Wenecka rozdziela tutaj dwie rzeczy. Kto wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a kto odbiera od nich ślubowanie. Sędziów wybiera Sejm. Prezydent zaś ma ślubowanie przyjąć, ale, jak podkreślają eksperci Rady Europy, nie może przy tej okazji ponownie oceniać sejmowego wyboru, badać kwalifikacji kandydatów, ani w praktyce go wetować. Tym bardziej, że jego rola przy ślubowaniu wynika z ustawy, a nie z konstytucji. I to stanowisko odnosi się bezpośrednio do sporu z udziałem prezydenta Nawrockiego. W marcu Sejm wybrał 6 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent odebrał ślubowanie od dwojga, a nie od pozostałej czwórki. Ci sędziowie złożyli więc ślubowanie w kwietniu w Sejmie w obecności m.in.

innymi notariusza i przekazali dokumenty kancelarii prezydenta. Również od kolejnego sędziego, wybranego we wrześniu, prezydent nie odebrał ślubowania. Kancelaria wskazywała m.in. na wątpliwości

0: mianowicie powoływanie sędziów pozostałych sądów. Tutaj prezydent ma już konstytucyjne uprawnienie nominacyjne, ale komisja uważa, że odmowy powołań nie mogą być arbitralne i powinna istnieć możliwość ich sądowej kontroli. I na koniec ważne zastrzeżenie. Opinia Komisji Weneckiej wydana dzisiaj nie jest prawnie wiążąca. Nie kończy więc automatycznie sporu o Trybunał Konstytucyjny, ale przedstawia ważne stanowisko, jak zdaniem ekspertów należy interpretować uprawnienia prezydenta.
1: Czyli jak dobrze zrozumiałem, ta opinia Komisji Weneckiej nie jest tutaj rozstrzygająca dla tego sporu, nie stawia jednoznacznie tej sprawy, natomiast jest bardzo istotnym argumentem dla strony obecnie rządowej, która i Sejmu samego, który wybiera tutaj sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
0: Tak, jest to efekt pracy ekspertów, prawników z różnych państw europejskich, którzy pochylili się nad specyfiką naszego prawa, więc na pewno jest to ważny głos, ale tak jak wspomniałem, nie jest to prawnie wiążące
1: stanowisko. My obserwujemy razem tutaj naszą scenę polityczną, również zagraniczną. Wiemy, jak często politycy takie rzeczy, jak z takimi rzeczami sobie radzą, więc domyślam się, że strona prezydencka, kancelaria prezydenta za moment powoła się na inne opinie prawne, które będą szły naprzeciw tej opinii Komisji Weneckiej.
0: Myślę, że dzisiejsze popołudnie będzie opiewać w różnych eksperckich opiniach różnych stron, jak i komentarzy politycznych w tej sprawie.
1: Jan Oleński to wszystko dla Państwa przeanalizował i przedstawił informacje dotyczące tej opinii Komisji Weneckiej. Bardzo ci dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia.
0: Dziękuję.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: Do Komisji Weneckiej jeszcze wrócimy o 14.30 w Polskim Radiu 24. Teraz temat zmieniamy i będzie dużo o bezpieczeństwie. Razem z nami pan redaktor Marek Kozubal, dziennikarz Rzeczpospolitej. Panie redaktorze, dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
1: I zaczniemy od Pana artykułu, Pana informacji przedstawianych na łamach Rzeczpospolitej. Pomyłka z województwem lubuskim uruchomiła lawinę. Będą zmiany w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Tak możemy przeczytać w samym tytule tego artykułu. I to też nawiązanie do tej rzeczywiście głośnej pomyłki związanej z alertem RCB. Województwo lubuskie pomylone z lubelskim i tak dalej. Ale ta sama pomyłka, ten alert dotyczący zagrożenia z powietrza w związku z atakiem na Ukrainę. Czy ta sytuacja, albo co ta sytuacja mówi nam o bezpieczeństwie systemu ostrzegania ludności w Polsce w tym momencie?
3: Niestety mówi nam to, że ten system nie działa w sposób doskonały, że wymaga ciągłych zmian, że wymaga udoskonalenia, a tak naprawdę stworzenia nowego systemu, który pozwoli na szybkie przekazywanie informacji dotyczących potencjalnego zagrożenia uderzeniem z powietrza, które są skierowane do ludności cywilnej. To była tak naprawdę to był taki szczyt góry lodowej, który obserwujemy od dłuższego czasu. Ja przypomnę, że w momencie, gdy w polską przestrzeń powietrzną wleciała rosyjska rakieta manewrująca, co miało miejsce 30 lipca, alerty RCB z dużym opóźnieniem trafiły do ludności cywilnej. W zasadzie już po tym momencie, gdy ta rakieta uderzyła i eksplodowała.
1: A może sprawa jest rozwiązana, bo mówi pan tutaj, że wierzchołek góry lodowej, że spory mamy problem, że w ogóle jest problem a propos tych systemów ostrzegania, no ale też słyszeliśmy o tym, że w zasadzie ta pomyłka to był błąd ludzki, a osoba, która popełniła ten błąd, została przesunięta na inne stanowisko. To może przez to problem sam w sobie się rozwiązał.
3: No w tym przypadku tak, to był klasyczny błąd ludzki wynikający z tego, że system, który jest wykorzystywany do wysyłki alertów RCB, podpowiedział przy błędzie literówkowym inne województwo i to jak gdyby spowodowało sytuację taką, że alert poszedł do mieszkańców województwa lubuskiego, ale może warto wspomnieć też o tym, że do lubelskiego także, więc tutaj nie było takiego błędu pełnego, można powiedzieć.
1: Czyli tam, gdzie miało trafić, też trafiło.
3: Też trafiło, dokładnie, ale tak jak mówię, to jest tylko pewien szczyt góry lodowej, ponieważ niewątpliwie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wymaga pochylenia się, wymaga też doinwestowania, wymaga też zwiększenia liczby etatów i o tym teraz jest mowa. To znaczy jest tak, ja dosłownie kilka dni temu rozmawiałem, zrobiłem wywiad do

0: Rzeczpospolitej, z wiceministrem spraw wewnętrznych Wiesławem Leśniakiewiczem, który wskazał, że zdecydowanie sytuacja w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa niebawem się poprawi. Będzie wyższy budżet, to już będzie na przyszły rok 47 milionów złotych. Zdaniem ministra Leśniakiewicza to jest mniej więcej 4 razy więcej niż w tym roku.
1: No dobrze, ja wejdę w słowo, panie redaktorze, przepraszam za to, ale chcę dopytać, bo kiedy słyszę wyższy budżet, to od razu przypomina mi się system ochrony zdrowia w naszym kraju, to znaczy ten temat, który ciągle powraca i słyszymy o dosypywaniu pieniędzy, a eksperci mówią, że samo dosypywanie pieniędzy nie wystarczy, trzeba jeszcze odpowiednio nimi zarządzać. Czy nie jest też tak w przypadku każdego w zasadzie obszaru funkcjonowania naszego państwa, również systemów dotyczących ostrzegania naszych obywateli, że tutaj potrzeba przede wszystkim mądrych decyzji, odpowiedniego zarządzania tym wszystkim, bo też minister, wiceminister Wiesław Leśniakiewicz, na którego się pan powołuje, z którym pan rozmawiał, on też wskazywał w tym wywiadzie, że w systemie lokalizacji wysyłki te województwa lubuskie, lubelskie znajdowały się obok siebie i błąd w jednej literze spowodował złą lokalizację wysyłki alertu. Jak dodał, teraz je rozgraniczono tak, aby do takiego zdarzenia nie doszło. No to wydaje się dość prosta procedura do przeprowadzenia dużo wcześniej, aby takiego błędu właśnie uniknąć.
0: No ja się zgadzam z panem. To jest też tak, że niestety Rządowe Centrum Bezpieczeństwa od wielu lat było niedoinwestowane. Ma zbyt małą obsadę kadrową. Ja przypomnę może, że poprzedni rząd Prawa i Sprawiedliwości miał taki pomysł, aby Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zlikwidować. To spowodowało potężny kryzys w tej komórce, bardzo ważnej, istotnej dla zarządzania kryzysowego państwem, i spowodowało w zasadzie to, że wielu ekspertów odeszło z tego miejsca pracy. Odnoszę wrażenie, że teraz jest próba wzmocnienia, w miarę mądrego wzmocnienia, bo co by nie mówić, jest to naprawdę bardzo ważna instytucja związana właśnie z zarządzaniem kryzysowym. To nie jest tak jak w przypadku służby zdrowia, że dosypujemy pieniądze i zawsze tych pieniędzy jest mało. Tutaj tych pieniędzy naprawdę było bardzo mało.
1: Teraz ma być więcej, oby te problemy zostały rozwiązane, ale zastanawia mnie też to, czy potrzebujemy właśnie dodatkowych pieniędzy w RCB, czy potrzebujemy zmian organizacyjnych, a może potrzebujemy całkowicie nowego systemu?
0: Wszystko po trochu. To znaczy na pewno będą wprowadzone zmiany organizacyjne i tutaj dyrektor RCB został zobowiązany do tego, żeby przedstawić ministrowi spraw wewnętrznych nowe rozwiązania. Na pewno będzie zwiększona obsada i to znacznie, bo to jest 29 etatów. To jest naprawdę duże jak na taką komórkę, bo w sumie może ona wtedy liczyć około 100 etatów. To jest też tak, że równolegle trwają prace nad stworzeniem zupełnie innego systemu ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej. Myślę tutaj o systemie, o technologii w zasadzie Cell Broadcast, która skróci moment dotarcia tego konkretnego komunikatu o zagrożeniu uderzeniem z powietrza znacznie, znacznie bardziej niż ma to miejsce w tej chwili. Ja przypomnę, że teraz jest tak, że niektóre komunikaty, alerty RCB mogą docierać do odbiorców z opóźnieniem nawet dwugodzinnym. To wydaje się nieprawdopodobne, ale tak jest.
1: No bo to, o ile się nie mylę, też jest związane chociażby z przeciążeniem tych sieci komórkowych, po prostu z ilością danych przesyłanych pewnie.
0: Dokładnie. Jest w tej chwili tak, że w wyniku rozmów prowadzonych przez MSWiA z operatorami udało się ustalić, że ta wysyłka jednego pakietu SMS-ów na sekundę będzie wynosiła około 7 tysięcy, więc no to jest troszeczkę więcej niż dotychczas, ale tak jak mówię, te alerty niestety ciągle docierają do odbiorcy z pewnym opóźnieniem. Nowa technologia to ten problem rozwiąże.
1: Nowa technologia, na nią czekamy. Większy budżet dla Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, być może nowe etaty, zmiany organizacyjne. W pierwszej kolejności na co nowe środki powinny zostać przeznaczone?
0: Ojej, to jest kilka różnych płaszczyzn. To znaczy jest tak,
1: szeroki
0: że...
1: Szeroki temat otworzyliśmy.
0: Szeroki temat, tak. To znaczy jest tak, że mamy ustawę o ochronie ludności i obronie cywilnej, która narzuca na wiele instytucji.

0: instytucji, stworzenie zupełnie nowego systemu obrony cywilnej. Rozpocznijmy od miejsc schronienia, schronów, budowania schronów. Na to idą olbrzymie środki. Ten proces w tej chwili ruszył. Równolegle Straż Pożarna prowadzi taką operację związaną z integrowaniem syren alarmowych. To właśnie teraz słyszymy je coraz częściej w polskich miastach, bo są one testowane. Generalnie chodzi o to, żeby one miały taką funkcję, taką możliwość, aby były uruchamiane z poziomu nie urzędu gminy czy urzędu powiatowego, ale aby mógł uruchomić system syren strażak z Państwowej Straży Pożarnej. Albo urzędnik z Urzędu Wojewódzkiego, a w jak gdyby tym najwyższym poziomie także pracownik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w sytuacji, gdy byłoby zagrożenie dla całego kraju. Następnym elementem jest właśnie stworzenie tej, czy wdrożenie technologii Cell Broadcast, która da możliwość błyskawicznego przekazywania informacji na każdy telefon komórkowy, który znajduje się w zasięgu stacji BTS. Nawet w sytuacji, gdy telefon jest wyciszony, niemalże wyłączony, gdy jest jakieś duże obciążenie siecią, na przykład w czasie koncertu. Więc tych elementów jest kilka. Alert RCB to jest jeden z elementów, który będzie wykorzystywany niebawem. Ja przypomnę, że do końca tego roku Straż Pożarna obiecała przygotować zupełnie nową aplikację ostrzegającą tak naprawdę o uderzeniu z powietrza, którą będzie można pobrać na swój telefon bezpłatnie.
1: Czekamy rzeczywiście na takie usprawnienie tego systemu. Ja tak pół żartem, pół serio powiem, że kiedyś dostałem alert RCB dotyczący pogody, bo miała być jakaś burza gwałtowna. Otrzymałem ten alert po przejściu już tej burzy i byłem cały mokry, kiedy odczytywałem. Więc oczywiście to tak z przymrużeniem oka i lekkim uśmiechem. Natomiast w innych sytuacjach dotyczących szczególnie naszego bezpośredniego bezpieczeństwa i ewentualnego zagrożenia ze strony chociażby rosyjskiej, no to ważne by było, żeby te alerty w odpowiednim czasie do nas docierały. No i a propos tych alertów. Ostatni, jaki otrzymałem, dotyczył ćwiczeń, które odbywają się od 12 do 16 października na terenie województwa mazowieckiego. To ćwiczenie Syrena 26 z wykorzystaniem syren alarmowych. Informacja, żeby zachować spokój, ale a propos tego alertu i tej informacji, jak w ogóle w skali kraju idą nam ćwiczenia właśnie z wykorzystaniem syren alarmowych?
0: Te ćwiczenia są bardzo ważne, ponieważ pokazują między innymi pokazują po pierwsze, kto je uruchamia. Na poziomie lokalnym to często są urzędnicy urzędów gmin czy pracownicy starostw. Nie zawsze te osoby są dostępne 24 godziny na dobę. W wielu przypadkach ci urzędnicy pracowali dotychczas po 8 godzin dziennie i później był problem. Żeby uruchomić taką syrenę alarmową, trzeba było po prostu człowieka ściągnąć z domu.
1: No bo ten system też jest zdecentralizowany, to znaczy nie ma takiego centralnego zarządzania chociażby przez RCB. A co ma się zmienić?
0: No właśnie, ma się zmienić to, że te kompetencje są powoli przenoszone do powiatowych straży pożarnych, gdzie jak wiemy są dyżury 24 godziny na dobę, albo do centrów zarządzania kryzysowego, które znajdują się w urzędach wojewódzkich. Więc one będą uruchamiane troszkę z innej pozycji, z pozycji przede wszystkim instytucji, które działają przez cały czas, 7 dni w tygodniu. Po drugie, integracja polega między innymi na tym, że sprawdzane są także w czasie takich ćwiczeń, o których pan wspomniał teraz, zasięgi tych syren alarmowych. Okazuje się, że dzisiaj około 20% obszaru Polski, na 20% obszaru Polski nie słychać żadnych syren alarmowych. I tu potrzebna jest kolejne działania związane z zakupem nowych syren alarmowych, tak żeby one były naprawdę słyszalne wszędzie. Ja mieszkam akurat pod Warszawą. I nie ukrywam, że nie słyszę tych syren alarmowych i na razie to się nie zmienia. Chociaż zdaniem wiceministra Leśniakiewicza to są głównie problemy nowych

0: osiedli mieszkaniowych, przysiłków, terenów jak gdyby znajdujących się daleko od dużych miast. No ale jednak jest to problem, który występuje.
1: Przypomnę to ja może... dodam tylko, panie redaktorze, też ze swojego doświadczenia, mieszkając na warszawskim Bemowie, na starym osiedlu, znaczy na pewno nie nowym, też mam problem z tym, żeby usłyszeć syreny alarmowe. Właśnie ostatnio takie ćwiczenia były i ja tak słucham, wytężam ucho, mówię, no chyba to syrena alarmowa. Później otworzyłem okno, rzeczywiście, ale tak kiedy okna są zamknięte, kiedy jeszcze, nie wiem, wstawię wodę do gotowania albo zacznę robić pranie, to praktycznie jest to niesłyszalne.
0: No właśnie, w momencie, gdy kilka miesięcy temu byłem w Kijowie, to nie tylko słyszałem wibrujący telefon, który otrzymywał informacje o potencjalnym uderzeniu rosyjskim, ale też wszędzie słyszałem syreny alarmowe. Powiem więcej, takie syreny alarmowe są zainstalowane w sklepach, w hotelach, w innych instytucjach, także urzędach, więc nie ma szans, aby nie usłyszeć sygnału alarmowego i ewentualnie podjąć decyzję o tym, aby udać się do miejsca ukrycia, do schronu.
1: To jeszcze jeden temat dotyczący również bezpieczeństwa, ale też tego, co dzieje się z naszym społeczeństwem, również w internecie. Dzisiaj rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że w poniedziałek w Obornikach policja zatrzymała mężczyznę, który miał nawoływać w internecie do zabójstwa przedstawicieli polskich władz, w tym premiera i marszałka Sejmu. Rzecznik prasowy wielkopolskiej policji poinformował też, że 46-letni zatrzymany od dłuższego czasu w wulgarny sposób komentował w internecie sytuację polityczną w kraju. Jak traktować te przypadki? Bo to już kolejny taki przypadek, wcześniej 60-latek zatrzymany przez policję właśnie a propos takich gróźb, ewentualnego planowania ataku chociażby na premiera Donalda Tuska. O czym te przypadki świadczą? Czy to jest kwestia radykalizacji całego naszego społeczeństwa, radykalizacji pojedynczych jednostek, czy może no właśnie problemu, który mamy z funkcjonowaniem w przestrzeni cyfrowej?
0: Ja myślę, że to jest też, to nie jest prosta odpowiedź. Ja nie znam konkretnie tego przypadku, ale mogę powiedzieć jedną rzecz. Mamy do czynienia od dłuższego czasu z potężną polaryzacją także na poziomie politycznym, co powoduje niewątpliwie tak radykalne opinie, które pojawiają się w internecie, chociażby są jakoś tam przekazywane za pomocą sieci. To oczywiście może spowodować fakt, że ktoś może przygotowywać jakieś niebezpieczną sytuację. Ja myślę, że rola służb, w tym służb specjalnych, ABW szczególnie, jest taka, aby dotrzeć do takiej osoby, ustalić, czy ewentualne zagrożenie jest realne. No, wydaje mi się, że tak powinno działać państwo i bardzo dobrze, że państwo reaguje w takich sytuacjach. Ja przypomnę, że w poprzednim tygodniu, czy od poprzedniego tygodnia trwa potężna operacja prowadzona przez policję i ABW, której celem jest wyłapanie właśnie takiego niepokojącego ruchu w sieci, który dotyczy ewentualnej przemocy, której celem mogą być uczniowie, szkoły, nauczyciele.
1: Ale nie tylko, oczywiście i tutaj też chociażby a propos tego przykładu, o którym pan mówi, senackie komisje rozpoczęły pracę nad ustawą pozwalającą na blokowanie w internecie treści niezgodnych z prawem, między innymi związanych z przestępstwami czy mową nienawiści. Czy te rozwiązania ustawowe są dobrym kierunkiem, aby te problemy rozwiązać?
0: Myślę, że tak, tylko jednocześnie trzeba stworzyć odpowiednie filtry prawne, aby nie było możliwości nadużywania tego prawa, bo jednak my jesteśmy społeczeństwem, my jesteśmy narodem, który bardzo sobie ceni wolność, także wolność słowa. Nie chciałbym, żeby wszystkie treści krytyczne były blokowane.
1: Pan redaktor Marek Kozubal, dziennikarz Rzeczpospolitej, był naszym gościem. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za komentarz.
0: Dziękuję
1: informacje
0: bardzo.
1: Przekazane w Polskim Radiu 24. Dobrego dnia życzę.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł.

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z siebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: W 29 urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie sery w plastrach 150 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
11: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
12: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
13: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie, w świecie pełnym zagrożeń.
12: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
13: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
12: I tych, którzy działają razem dla Polski.
13: Więcej na funduszobywatelski.pl.
11: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
14: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
11: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ślubowanie z prezydentem lub bez. Jest jasne stanowisko Komisji Weneckiej. Pytamy, czy zakończy ono spór wokół Trybunału. Nielegalne i szkodliwe treści mają być blokowane. Senat pracuje nad ustawą, która ma chronić dzieci. Będą też nowe wieści z Rzymu. Papież jest już w szpitalu. Dziś przejdzie operację. Minęła 14. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Prezydent powinien niezwłocznie odbierać ślubowanie od sędziego Trybunału Konstytucyjnego wybranego przez Sejm. Nie może rościć sobie prawa do kontroli procedury wyborczej. To opublikowane dziś stanowisko Komisji Weneckiej. Komisja zaleca, by w przypadku, gdy prezydent odmawia odebrania ślubowania od sędziego, procedura ta odbywała się bez fizycznego udziału głowy państwa. Opinia komisji nie jest prawnie wiążąca, ale odnosi się bezpośrednio do trwającego sporu między prezydentem a większością parlamentarną. Prezydent nie zmieni zdania. Od początku kadencji działa wbrew rządowi. Tak mówi Polskiemu Radiu 24 Renata Kim z Newsweeka.
2: To, co było oczywiste dla prawników, na których powoływali się przedstawiciele rządu i co potwierdziła w tej chwili Komisja Wenecka, dla prezydenta nie jest żadnym argumentem. On dalej będzie się upierał, że to jest jego prerogatywa i że on ma prawo odmówić zaprzysiężenia. Także no, wydaje mi się, że to jest takie potwierdzenie stanowisk doskonale od dawna znanych, a też mam głębokie poczucie, że pan prezydent nie będzie sobie zawracał tym głowy, dlatego że on zawsze może powołać się na swoich doradców, swoich prawników.

0: prawników i upierać się przy swojej decyzji.
1: Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania od pięciorga sędziów wybranych w tym roku przez Sejm. Czworo z nich w kwietniu tego roku złożyło ślubowanie w Sejmie w obecności notariusza, a następnie przekazało dokumenty Kancelarii Prezydenta. Będziemy pytać ekspertów, czy i jak stanowisko Komisji Weneckiej zmienia sytuację wokół Trybunału. Po 14.30 gościem Polskiego Radia 24 będzie mecenas Tymoteusz Paprocki. Dwaj obywatele Turcji zatrzymani w Niemczech w związku z podpaleniem stacji Starlinków na Mazowszu mogli działać na zlecenie rosyjskich służb. Taki trop badają śledczy i o takich motywacjach sabotażystów mówi premier. Donald Tusk odniósł się do tej sprawy na wspólnej konferencji prasowej z szefem rządu Litwy.
2: Wszystko na to wskazuje, na zlecenie rosyjskich służb dokonali podpalenia stacji Starlink tu niedaleko Warszawy na Mazowszu. To jest stacja, która między innymi też odpowiada za skuteczną pomoc łączności Ukrainie. Polska jest tym państwem, które pomaga Ukrainie w opłaceniu i trzymaniu tej możliwości korzystania ze Starlinków i dlatego ta stacja stała się obiektem tego kolejnego aktu sabotażu.
1: Premier zapowiedział, że zatrzymani trafią do Polski i będą odpowiadać przed polskim wymiarem sprawiedliwości. O ich przekazaniu zdecyduje niemiecki sąd. Podstawą jest europejski nakaz aresztowania. Policja potwierdziła też zatrzymanie trzeciej osoby w tej sprawie. To kobieta, która najprawdopodobniej pełniła rolę kierowcy dla ujętych wcześniej sabotażystów. Senat pracuje nad ustawą dotyczącą bezpieczeństwa w sieci. Chodzi o nałożenie na platformy cyfrowe obowiązku blokowania nielegalnych treści. Decyzję w tej sprawie ma podejmować między innymi Urząd Komunikacji Elektronicznej. Od każdego postanowienia będzie można odwołać się do sądu. Szczegóły ma dla nas Klaudia Wróblewska.
3: Według Ministerstwa Cyfryzacji obecne przepisy nie chronią użytkowników mediów społecznościowych, a zwłaszcza dzieci, które są najbardziej podatne na pojawiające się na platformach wpisy, o czym mówił szef tego resortu Krzysztof Gawkowski.
4: Albo bierzemy tego byka za rogi w internecie i mówimy, nielegalne treści w internecie nie mają prawa tam istnieć, albo przymykamy oczy i mówimy, no tak, platforma jakaś reaguje. No reaguje po tygodniu.
3: Senacka komisja przyjęła kilka poprawek do ustawy regulującej kwestie bezpieczeństwa w sieci. Chodzi między innymi o skrócenie vacatio legis, czyli okresu wejścia przepisów w życie. Z tego zapisu zadowolony jest senator Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz. Jednak jak zaznacza polityk, poparcie dokumentu zależy od dalszego przebiegu prac w Senacie.
5: Będziemy się jeszcze wczytywać w treść tych propozycji. Zobaczymy, jak to będzie finalnie wyglądało.
3: To drugie podejście parlamentu do ustawy wdrażającej akt o usługach cyfrowych. Prezydent Karol Nawrocki zawetował przepisy w styczniu w obawie o wprowadzenie cenzury w internecie. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
1: A teraz najnowsze wieści z Rzymu. Papież Leon XIV przybył do kliniki Gemelli, w której podda się operacji usunięcia zmiany w płucu. Watykan poinformował, że operacja odbędzie się jeszcze dziś po południu. Na czas pobytu papieża w szpitalu zaostrzono środki bezpieczeństwa. Zmianę w płucu papieża wykryto na wczesnym etapie. Po zabiegu Leon XIV ma pozostawać w szpitalu przez około tydzień. Województwo łódzkie ma pierwszy w Polsce mobilny szpital polowy. Autokar z oddziałem ratunkowym na pokładzie pomoże podczas sytuacji zagrożenia i klęsk żywiołowych. Autokar ma łącznie 7 miejsc, w których ratownicy mogą udzielać pacjentom ciągłej pomocy.
6: Takie właśnie wozy są najbardziej teraz przydatne w zakresie sytuacji masowych związanych z ratownictwem medycznym.
1: Mówił wicemarszałek województwa łódzkiego Piotr Wojtysiak. Pojazd będzie wykorzystywany w sytuacjach zagrożenia, ale także podczas dużych wypadków drogowych. Mobilny szpital polowy to nie jedyny zakup województwa łódzkiego w ramach wsparcia obronności. Ratownicy dostaną nowe motocykle, a ochotnicze straże pożarne w regionie otrzymają nowe drony.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Do końca dnia w pogodzie niewiele się zmieni. Słońce przeplata się z chmurami. Najwięcej przejaśnień jest na zachodzie kraju. Na wschodzie może przelotnie popadać. Na termometrach zaledwie 10 stopni na Podlasiu, do 14 w Lubuskiem.
7: Reklama.
8: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31.

0: 1 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie. Autopromocja.
8: Nasze muzyczne źródełko, wasze muzyczne korzenie. Po raz siódmy zapraszamy młodych artystów z całej Polski. Do 15 listopada czekamy na zgłoszenia solistów z zespołów dziecięcych i rodzinnych, które wykonują muzykę ludową ze swoich regionów. Zwycięzcy zaprezentują się podczas gali koncertowej, a ich muzyka zabrzmi na radiowych antenach. Więcej informacji na stronie źródełkopolskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio Dzieciom i Radiowe Centrum Kultury Ludowej.
7: Autopromocja.
9: Dzień w Polskim Radiu 24.
10: Przypominamy, ten dzień to wtorek, 13 października, mamy 8 minut po godzinie 14. Kolejne tematy przed nami, było sporo o wymiarze sprawiedliwości, chociażby o Trybunale Konstytucyjnym, opinii Komisji Weneckiej w tej sprawie. Do tego jeszcze oczywiście wrócimy na naszej antenie. Były kwestie dotyczące bezpieczeństwa, ale z tym bezpieczeństwem też myślę, że bardzo mocno związane jest nasze zdrowie. Bo w pewien sposób, kiedy jesteśmy zdrowi, to jesteśmy bardziej bezpieczni, a kwestie zdrowia też poruszone są chociażby w poradniku bezpieczeństwa. I o tym zdrowiu teraz sobie porozmawiamy, ale w takiej perspektywie bardziej finansowej. Bo wiemy, że system ochrony zdrowia w naszym kraju potrzebuje pieniędzy. Tylko pytanie, ile tych pieniędzy w tym roku w budżecie zostało? No i czy samo dosypywanie pieniędzy rozwiąże problemy?
7: Komentarz.
10: Razem z nami profesor Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali. Panie profesorze, dzień dobry.
11: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Ten 13, ale ja nie jestem przesądny.
10: Nie bądźmy przesądni, chociaż patrząc na budżet Narodowego Funduszu Zdrowia i Ochrony Zdrowia w Polsce, no można tutaj mieć jakieś wątpliwości, choć oczywiście te wątpliwości nie związane z konkretnym dniem, a ogólnymi decyzjami, które na przestrzeni lat na pewno były podejmowane. Natomiast na portalu rynekzdrowia.pl możemy przeczytać dość niepokojące informacje o deficycie w budżecie NFZ. Wiadomo od dawna, teraz dno widać także w funduszu zapasowym, który do tej pory był kołem ratunkowym w pilnych sytuacjach. W lipcu pomógł uregulować płatności za programy lekowe, a w październiku zapłacić szpitalom, by mogły dalej przyjmować pacjentów. To źródło właśnie wysycha. O tym źródle i jego wysychaniu za moment sobie porozmawiamy. Natomiast ja zacznę od takiego ogólnego pytania związanego z budżetem ochrony zdrowia w Polsce. Jak on dzisiaj wygląda? W jakim jest stanie i kondycji?
11: On jest największy w historii i w dalszym ciągu jest to budżet, który nie wystarcza na nasze rosnące oczekiwania. Patrząc się na sytuację w Unii Europejskiej, nie ma kraju w Unii Europejskiej, którym budżet na ochronę zdrowia byłby budżetem nadmiernym. No, wszędzie musimy racjonalizować nasze nakłady, ale pamiętać o tym, że są to pieniądze wydawane na leczenie i my jako system ochrony zdrowia, jako świadczeniodawcy, szpitale jesteśmy od leczenia, więc do nas należy stosowanie tych najlepszych metod, które są dostępne, tych zgodnych z zasadami i nauką i opieką nad naszymi pacjentami.
10: A jeżeli mówimy o tych kwestiach dotyczących finansowania ochrony zdrowia w Polsce, czy dosypywanie pieniędzy, bo mówi pan profesor o tym, że ten budżet jest największy, ale nadal w pewien sposób niewystarczający. Czy jest jakaś liczba, która byłaby tutaj wystarczająca, czy właśnie chodzi o sposób zarządzania tymi finansami, z którymi mamy do czynienia?
11: Mamy system, w którym jego uczestnicy zachowują się w zasadzie racjonalnie. Mamy modele finansowania, które niestety nie sprzyjają utrzymywaniu ludzi w jak najlepszym zdrowiu.

0: Mamy model stawki kapitacyjnej w podstawowej opiece zdrowotnej, czyli lekarz rodzinny czy lekarz internista pracujący w POZ-cie otrzymuje pewną kwotę w zależności od tego, jaki to jest pacjent miesięcznie, ale nie ma tutaj wbudowanych mechanizmów, które by motywowały do utrzymywania tego pacjenta, no, na przykład poza szpitalem, w jak najlepszym zdrowiu, skrótowo mówiąc. Z kolei w tych drugich silosach ochrony zdrowia dalszych, które mamy, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, w badaniach i w szpitalach, mamy odwrotną sytuację. Jesteśmy skoncentrowani na wykonywaniu określonych świadczeń i to jak największej liczby świadczeń, no mając nadzieję, nie zawsze się to spełnia, że te świadczenia zostaną zrefundowane. Więc mamy dwa przeciwstawne systemy. Jeden w drugim, tam gdzie powinniśmy pacjentów utrzymywać w zdrowiu, płacimy nie za to, a tam gdzie powinniśmy pacjentów w jak najlepszym sposób leczyć, płacimy za liczbę świadczeń. No i to się musi zmienić.
1: O budżecie NFZ słyszymy wszyscy. Ja na samym początku mówiłem, że ta dziura czy ten deficyt w tym budżecie jest nam znany w zasadzie wszystkim. Natomiast wspomniałem też o funduszu zapasowym. Czym ten fundusz zapasowy tak naprawdę jest?
0: Fundusz zapasowy się wziął w sumie z COVID-u. On wtedy naprawdę był funduszem zapasowym, bo był duży, tam nawet kilkunastu miliardowy. Po prostu nie wykonywaliśmy świadczeń wtedy wystarczającej liczby. Ludzie płacili składki, no i ten pieniądz poszedł na zapas. On został wyczerpany między innymi przez dołożenie różnych obowiązków Narodowemu Funduszowi Zdrowia, na przykład ratownictwo medyczne, które było poprzednio finansowane z budżetu państwa. No ale też jednak my zainwestowaliśmy ogromne pieniądze i tak to należy rozumieć w nasze kadry. No przede wszystkim jednak w wynagrodzenia, ale też w edukację. No i te kadry w tej chwili mamy. Mamy lekarzy, których niedługo będzie nadmiar, najprawdopodobniej za kilka dobrych lat. I w dalszym ciągu zbyt mało pielęgniarek, ale pielęgniarki już godnie zarabiają, więc jest ruch w kierunku szkół medycznych dla pielęgniarek, tam się pojawili kandydaci, czyli zainwestowaliśmy, ale te inwestycje nas wszystkich bardzo dużo kosztowały właśnie z tego funduszu zapasowego. No i powinniśmy tutaj zwolnić to tempo inwestycji we wzrost wynagrodzeń, bo nie jesteśmy w stanie tego jako system ochrony zdrowia wytrzymać.
1: Ale wspomniał pan profesor o tym przed momentem, że będziemy za kilka lat mieli nadmiar lekarzy. Dobrze usłyszałem?
0: Tak, liczbowo tak. W 2031 roku, ja teraz przygotowuję prezentację na Światowy Kongres Szpitali i taką analizę robiłem, i w 2031 roku statystycznie już będziemy powyżej wszystkich średnich. Oczywiście no, będziemy mieli nierównomierne rozłożenie geograficzne, tak jest praktycznie w każdym kraju. Będziemy mieli też niektóre specjalizacje, które cieszą się większym powodzeniem, a te, które są potrzebne, niekoniecznie, więc tego jeszcze nie rozwiążemy. Natomiast liczbowo tych lekarzy będziemy mieli już dość, a za 10 lat będziemy mieli już dużo wyżej niż średnie. Mamy w tej chwili 10,5 tysiąca młodych studentów na pierwszym roku medycyny w całym kraju. No więc policzmy sobie, ilu tych lekarzy będziemy mieli więcej. Mamy też lekarzy oczywiście w wieku emerytalnym, trochę odejdzie, ale tym niemniej w dalszym ciągu jeszcze mamy zbyt mało pielęgniarek w stosunku do liczby lekarzy i to na tym powinniśmy się teraz koncentrować. Ale zrobiliśmy to, ponieważ zainwestowaliśmy jako społeczeństwo ogromne pieniądze w płacę personelu. No polscy lekarze pielęgniarki zarabiają w tej chwili dużo lepiej niż pielęgniarki w krajach tyle samo wydających na ochronę zdrowia. W Grecji pielęgniarka zarabia 700 euro miesięcznie, szanowni państwo. No w Polsce to jest kwota, za którą żadna pielęgniarka nie będzie już pracować miesięcznie, ale lekarze w Hiszpanii zarabiają kilka tysięcy euro. Też mało atrakcyjne dla polskich lekarzy. Więc zrobiliśmy te inwestycje. Teraz czas na poprawę mechanizmów płatności, czyli płacenie za wynik zdrowotny, a nie za to, że się jest. Przyjmuje się pacjenta na stan, czyli kapitacja, albo za to, że się wykonuje procedury, a niekoniecznie się osiąga efekty.
1: Może ten problem też się rozwiąże za kilka lat, no bo skoro będzie więcej lekarzy, to będzie też większa konkurencja. Być może szpitale, dyrektorzy szpitali będą mogli w większej liczbie specjalistów też, przepraszam za słowo, ale w cudzysłowie, wybierać.
0: No pewnie ta pozycja negocjacyjna dyrektorów poszczególnych szpitali wzrośnie, no ale my idziemy w kierunku opieki koordynowanej, tworzenia konsorcjów, grup szpitali, które będą wspólnie razem z podmiotami ambulatoryjnymi

0: POZ-ami, AOS-ami opiekować się pacjentami, które by były wynagradzane za utrzymywanie pacjentów w zdrowiu. No i wtedy w obrębie takiej organizacji już no nie będzie aż takiego wyboru dla lekarzy, żeby w obrębie tej organizacji sobie windować tak zwane ceny usług. No a poza tym zmienią się też mechanizmy płatności. One powinny się zmienić, czyli system jednostkowej wartości pracy lekarza będzie wprowadzony, a nie płacenie za jak największą liczbę procedur. I tutaj w grę wchodzą oczywiście też wskazania do procedur, czyli bardzo skrupulatna kontrola wskazań medycznych do wszystkich świadczeń przez te organizacje koordynowanej ochrony zdrowia, tak aby no, stosować tylko metody, które są kosztowo efektywne i które przynoszą pacjentowi określoną wartość, tak zwana value-based healthcare, opieka oparta na wartości dla pacjenta. No ale to jest pieśń kilku najbliższych lat, 5-10 przyszłości. W tej chwili musimy zmienić te mechanizmy pracy, płacy, przepraszam, aby motywować do osiągania efektów zdrowotnych, szczególnie w podstawowej opiece zdrowotnej.
1: No i takie są plany ze strony rządu, aby rzeczywiście te kwestie płacy jakoś uregulować, ale wróćmy też do tego funduszu zapasowego NFZ. Na jego koncie są obecnie 424 miliony złotych, tak wynika z danych przekazanych rynkowi zdrowia przez centralę NFZ. To stan konta po tym, jak uruchomiono 333 miliony złotych na pokrycie kosztów świadczeń w trzech oddziałach wojewódzkich NFZ, mazowieckiego, opolskiego i warmińsko-mazurskiego. W tych województwach zabrakło pieniędzy na rozliczenia ze szpitalami. Na podstawie tych informacji zacząłem się zastanawiać, czy NFZ traci powoli swoją ostatnią poduszkę bezpieczeństwa, tą finansową?
0: No, on jest dotowany przez budżet. Pamiętajmy o tym, że przenieśliśmy część obowiązków z budżetu na NFZ. W związku z czym no, budżet musi, my wszyscy jako społeczeństwo musimy te pieniądze dla Narodowego Funduszu Zdrowia ułożyć poprzez budżet, więc to jest bardzo istotne. No ale my mamy system oparty na kredytowaniu Narodowego Funduszu Zdrowia przez świadczeniodawców. My najpierw wykonujemy świadczenia w szpitalach, nie tylko w szpitalach, ale w innych podmiotach leczniczych, a dopiero później otrzymujemy, i to czasami z dużym opóźnieniem, a musimy już płacić przecież za dostawcom i lekarzom, pielęgniarkom i personelowi medycznemu, no więc kredytujemy działalność Narodowego Funduszu Zdrowia, no ale tak wszyscy kredytujemy przecież działalność państwa i w sumie patrząc się na zadłużenie szpitali, to wymagalne, ono wynosi w tej chwili około 160 zł na obywatela, no a zadłużenie nasze jako kraju to już są dziesiątki tysięcy złotych, więc no my w systemie ochrony zdrowia całkiem nieźle sobie radzimy i no i produkujemy tą wartość zdrowotną, chociaż przydałoby się, żeby za tą wartość zdrowotną, którą produkujemy, było wynagrodzenie, a nie za to, że wykonujemy zabiegi albo też, że pacjent się do nas zapisał, jak powiedziałem, czyli w podstawowej opiece zdrowotnej. No musimy więcej tych mechanizmów utrzymujących pacjentów zdrowia wprowadzić, bo inaczej dojdziemy już absolutnie do ściany, gdzie nawet budżet nie będzie miał pieniędzy, żeby tutaj kredytować z kolei Narodowy Fundusz Zdrowia.
1: A najtrudniejszy moment jest jeszcze przed szpitalami, czy już za nimi, jeżeli chodzi o kwestie finansowe, no bo zbliża się koniec roku. Zastanawiam się, czy ten trudny moment jest na przykład właśnie teraz, może był wcześniej, albo prawdziwy kryzys może nadejść dopiero w listopadzie i grudniu.
0: Najtrudniejszy moment to będzie, szanowni, w tym roku, bo to będzie rok wyborczy, a rok wyborczy ma to do siebie, że politycy obiecują różne rzeczy i w ochronie zdrowia bardzo często jest tak, że te obietnice no, nie znajdują pokrycia w obecnym sytuacji, czy to kadrowej, czy to jest w sytuacji finansowej w ochronie zdrowia, więc spodziewam się, że będą obietnice wszystkim, wszystko natychmiast za darmo. To oczywiście pewnie nie wszyscy politycy będą wykonywać, ale to będzie bardzo trudny okres, ponieważ pojawią się też wzrosty apetytów personelu medycznego. Nas czeka kolejna podwyżka wynagrodzeń w lipcu przyszłego roku, czyli tuż przed wyborami. Kolejna, no, która jest dużo wykraczająca poza inflację i po raz kolejny te zarobki personelu, które już teraz są dobre, bo tak zresztą sam personel mówi na przykład na zespole trójstronnym, związki zawodowe już mówią, że te wynagrodzenia są godne i my znowu będziemy podwyższać te wynagrodzenia dużo więcej niż inflacja, że będzie na pewno to trudny rok ten przyszły.
1: A jak wygląda kwestia takiego szpitala, który nie otrzymuje tego rozliczenia, nie ma w teorii pieniędzy? Jak wtedy wyglądają?

0: kwestie dotyczące wewnętrznych rozliczeń, opłaty właśnie za usługi, które szpital wykonuje, przeprowadzone procedury, wynagrodzenia dla lekarzy, dla pielęgniarek. Jak to wtedy funkcjonuje?
1: Oczywiście zadłużanie się szpitali nie jest rzeczą korzystną. Patrząc się na rynek międzynarodowy, to szpitale na całym świecie mają problemy finansowe i się zadłużają, a potem w różny sposób są oddłużane. No, w Szwajcarii otrzymują pieniądze od kantonu, bo są na minusie dużo bardziej niż polskie. No, my też mamy zadłużenie, ale to nie jest korzystna sprawa. Oczywiście można ciąć koszty materiałowe, można zmniejszać liczbę przyjętych pacjentów, no ale my jesteśmy od leczenia, więc nasz priorytet jako szpitali to jest leczenie pacjentów, więc jeżeli tych pieniędzy będzie zbyt mało, będziemy mieli do czynienia z postępującym zadłużeniem, będziemy mieli też do czynienia z pewnymi pozytywnymi elementami, bo będzie to sprzyjać racjonalizacji, konsolidacji zasobów, które mamy i to już się w tej chwili dzieje, tworzenia właśnie związków szpitali wiodących przez te najmocniejsze szpitale, które są w niezłej sytuacji i jeszcze na wydatki związane z wynagrodzeniami nie wydają tych kolosalnych procentów typu 80-90% budżetu. W tej chwili średnia w Polsce jest około 60% wszystkich szpitali, więc jeszcze nie jest tak źle. No i możemy mieć też do czynienia z kryzysami pod koniec roku, gdzie te budżety się będą wyczerpywać, no i będą pacjenci przekładani, mówiąc kolokwialnie, na kolejne lata i miesiące.
0: Bardzo dziękuję za naszą rozmowę i pana komentarz w Polskim Radiu 24. Profesor Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
1: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
0: Stan dnia. No a my zmieniamy temat w Polskim Radiu 24. Mężczyzna planujący zamach na premiera i szefa Ministerstwa Obrony Narodowej jest przesłuchiwany w warszawskiej prokuraturze. 66-latek z Dolnego Śląska został zatrzymany w niedzielę we Wrocławiu. Wcześniej ostrzeżenie o jego zamiarach otrzymała Służba Ochrony Państwa. A na miejscu jest Krzysztof Polasik. Krzysztofie, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Powiedz, czy wiemy albo możemy domniemywać, kiedy mężczyzna usłyszy zarzuty?
2: To jest kwestia najbliższych godzin, o ile śledczy nie uznają, że trzeba najpierw przeprowadzić na przykład badania psychiatryczne. Krzysztof N. przed godziną 14 został doprowadzony do prokuratury, miał na rękach kajdanki, a na głowie czarną kurtkę. W towarzystwie policjantów powoli przeszedł do budynku. Teraz będzie odpowiadał na pytania śledczych, między innymi o ogłoszone w sieci radykalne poglądy, które według eksperta od terroryzmu, profesora Daniela Boćkowskiego, najpewniej były głównym motywem Krzysztofa N.
3: Nienawiść może być czynnikiem, który spowoduje, że ktoś kogoś zaatakuje, bo to jest bardzo silny element po prostu psychiki ludzkiej. Natomiast same czynniki powodujące radykalizację są tak rozległe jak problemy ludzkie. Od polityki, ekonomii, problemów społecznych, problemów wewnętrznych, problemów z otoczeniem.
2: O planowanym zamachu na premiera i szefa MON wiadomo od niedzieli. Mail z ostrzeżeniem trafił na skrzynkę Służby Ochrony Państwa. Ze względu na to duże zagrożenie i prawdopodobnie no to, że zamach może się odbyć, poinformowano o tym jeszcze przed zatrzymaniem 66-latka. Mężczyzna uwiarygadniał ten zamach choćby w ten sposób, że pisał, gdzie mogą w konkretnym czasie przebywać poszczególni politycy. Tak do sprawy odniósł się dziś wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Dostajemy tego, czy na skrzynki mailowe, czy różne wpisy w sieci jest niestety nawołujących do takich zachowań, jest bardzo dużo. Ta niedzielna w ocenie służb, również nie tylko polskich, była dużo bardziej ponad to, do czego dochodzi prawie każdego dnia.
2: Prokuratura przedstawi szczegóły po zakończeniu przesłuchania. Rzecznik prasowy zapowiedział zwołanie konferencji prasowej w późnych godzinach popołudniowych. Niedoszły zamachowiec może usłyszeć zarzuty z artykułu 128 kodeksu karnego, który dotyczy zamachu na konstytucyjne organy Polski. Za takie przestępstwo grozi nawet do 20 lat więzienia.
0: Czyli czekamy na kolejne informacje i na tą konferencję, o której tutaj wspominałeś. Kolejne kwestie, kolejne obszary tutaj związane z tą sprawą na pewno się wtedy pojawią, będzie o czym mówić. No ale a propos też tego przykładu, czy przykładów w ogóle z ostatnich dni w naszym kraju, możemy chyba powiedzieć, że mamy tutaj jakiś

0: tak, w jakimś takim stopniu do czynienia z pewną radykalizacją w naszym społeczeństwie? Jak ty ze swojej perspektywy też na to patrzysz?
1: Tak, to jest to, o czym właśnie mówił profesor Boćkowski. Widzimy radykalizację, on to tłumaczy między innymi tym językiem, który obserwujemy w internecie. On mówi o tym, że jest to pewna wojna plemienna pomiędzy różnymi osobami o różnych poglądach. To nie tylko chodzi o podział na partie, ale także o innego rodzaju podziały. I to jest też duże wyzwanie, myślę, że dla nas dziennikarzy, bo eksperci, czy profesor Boćkowski, czy eksperci z NASK-u, z którymi rozmawiałem, wskazują, że w takich sytuacjach bardzo trzeba być ostrożnym, jeśli chodzi o informowanie, po to, aby nie osiągnąć efektu naśladownictwa, aby nie eskalować tych sytuacji. Przede wszystkim warto nie skupiać się na samym sprawcy, ale mówić o ofiarach, mówić o potencjalnym zagrożeniu i o działaniach służb w tych sprawach.
0: Bardzo ci dziękuję za te informacje, które przekazałeś. Krzysztof Polasiek był razem z nami. Dobrego dnia dla ciebie.
2: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
6: Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
2: Po reklamie. Autopromocja.
9: Warczące motocykle, tramwaje i ciężarówki. Prace remontowe, głośni sąsiedzi, imprezy masowe w pobliżu osiedli. To wszystko to hałas. A hałas szkodzi naszemu zdrowiu. I według WHO jest drugim po smogu największym zagrożeniem środowiskowym wpływającym na ludzkie życie. O tym problemie wciąż jest jednak za cicho. Dlatego zapraszam na nowy podcast na antenie Polskiego Radia 24. Proszę o ciszę w każdą niedzielę po 7 rano. Katarzyna Pilarska, do usłyszenia.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Minęła 14.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Były minister sprawiedliwości Adam Bodnar wiąże duże nadzieje z opinią Komisji Weneckiej. Organ doradczy Rady Europy uznał, że w wyjątkowych okolicznościach ślubowanie sędziego może zostać skutecznie złożone, także bez fizycznej obecności głowy państwa. Oznacza to, że prezydent nie ma prawa oceniać decyzji Sejmu o wyborze sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ani bez uzasadnienia wstrzymywać ich ślubowania. Adam Bodnar mówił w TVP Info, że to daje szansę na zakończenie kryzysu w Trybunale.
11: Mam nadzieję, że ta opinia Komisji Weneckiej jednoznacznie wskaże, że to działanie ze strony pana prezydenta, pana ministra Boguckiego oraz pana sędziego Święczkowskiego jest po prostu uzurpowaniem władzy, która nie wynika ani z konstytucji, ani z ustaw i że wreszcie ten przedłużający się serial dotyczący niedopuszczania do orzekania się skończył.
10: Przypomnijmy, prezydent nie odebrał ślubowania od pięciorga sędziów wybranych w tym roku przez Sejm. Czworo z nich w kwietniu złożyło ślubowanie w Sejmie w obecności notariusza, a następnie przekazało dokumenty kancelarii prezydenta. Ta nie uznaje takiej procedury za skuteczną i wskazuje między innymi na wątpliwości dotyczące prawidłowości wyboru sędziów. Spory w internecie. Tym ekspert od terroryzmu tłumaczy ostatnie incydenty. Mowa tu o planach zamachu na premiera i członków rządu. W niedzielę służby zatrzymały 66-latka planującego zamach na Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza.

0: Wczoraj do policyjnego aresztu trafił 46-latek, który nawoływał do zabójstwa kilku polityków. Do takich sytuacji często prowadzi nienawiść na tle politycznym, mówi historyk i ekspert do spraw terroryzmu profesor Daniel Boćkowski z Uniwersytetu w Białymstoku.
1: Związana z tym, co widzimy, czyli z taką plemienną wojną w sieci, która każe się o sobie w bardzo jasny sposób opowiedzieć po której ze stron. I to jest najważniejszy element dla terroryzmu, czyli radykalizacja lub samoradykalizacja.
0: Wiadomo, że niedoszły zamachowiec był aktywny na radykalnych forach w internecie i szukał osób do wspólnego przeprowadzenia ataku. 66-latek jest teraz przesłuchiwany w warszawskiej prokuraturze. Ministerstwo Energii, Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe i PGE Polska Grupa Energetyczna podpisały porozumienie dotyczące drugiej elektrowni jądrowej. To ważna informacja. Budowa drugiej elektrowni jądrowej w Polsce jest kluczowa, ocenia Piotr Maciążek ze strefy inwestorów.pl.
2: Energetyka jądrowa ma w zamyśle być istotnym elementem polskiego miksu energetycznego, niskoemisyjnym, dzięki któremu gospodarka otrzyma czystą i akceptowalną cenowo energię.
0: Budowa drugiej elektrowni jądrowej ma się rozpocząć w 2032 roku. Liczył na okazję przy zakupie ekogroszku, stracił 1600 zł. To historia 40-latka z Gniezna, do którego zamówiony i opłacony towar nigdy nie dotarł. Policja bada tę sprawę i jednocześnie apeluje o ostrożność.
3: Przed dokonaniem płatności warto sprawdzić wiarygodność sprzedawcy, poszukać opinii o sklepie, zweryfikować dane kontaktowe, a także informacje dotyczące firmy.
0: Mówiła Anna Osińska z gnieźnieńskiej policji. Sprawą oszukanego mieszkańca Gniezna zajmuje się Wydział do Walki z Przestępczością Ekonomiczną. Apelem o ostrożność kończymy to wydanie informacji. Kolejne o 15. Zapraszam w imieniu Doroty Wojtalczyk. Spokojnego dnia. Do usłyszenia.
4: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: A my mamy 34 minuty po godzinie 14. Teraz zgodnie z zapowiedzią wracamy do tematu związanego z Komisją Wenecką i jej opinii na temat wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a przede wszystkim roli, jaką w tym wszystkim odgrywa prezydent.
6: Stan dnia.
5: Ale na początek Senat, który pracuje nad ustawą dotyczącą bezpieczeństwa w sieci. Chodzi o nałożenie na platformy cyfrowe obowiązku blokowania nielegalnych treści. Decyzję w tej sprawie ma podejmować m.in. Urząd Komunikacji Elektronicznej. Od każdego postanowienia będzie można odwołać się do sądu. W Senacie jest nasza reporterka Klaudia Wróblewska. Witaj.
7: Dzień dobry.
5: Powiedz, jak do tych przepisów przekonuje parlamentarzystów Ministerstwo Cyfryzacji?
7: Przede wszystkim statystyką. Resort zaznacza, że obecne przepisy są niewystarczające i nie chronią użytkowników mediów społecznościowych, a zwłaszcza dzieci, które są najbardziej podatne na pojawiające się na platformach wpisy. W 2025 roku polskie instytucje zgłosiły 45 tysięcy nielegalnych treści. Platformy zareagowały tylko na 12% z nich. Dziś Senacka Komisja przyjęła kilka poprawek do ustawy regulującej kwestie bezpieczeństwa w sieci, o czym poinformował wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
8: Po pierwsze skracające vacatio legis, czyli wejście w życie ustawy. To jeden z tych elementów, o których mówiła też kancelaria pana prezydenta. Kolejne elementy, które zostały dzisiaj wprowadzone, to to, że do katalogu natychmiastowej wykonalności wejdą przepisy, które będą dotyczyły między innymi sytuacji, kiedy pojawia się namawianie do samobójstwa, kiedy groźba śmierci się pojawia, czy pojawiają się elementy dotyczące gróźb karalnych. To też jest jeden z tych elementów, o których mówiła kancelaria prezydenta. Polski rząd ma dzisiaj dobre intencje. Chce wprowadzić szybko ustawę o bezpieczeństwie w internecie.
7: Ustawę popiera Koalicja Obywatelska i oczekuje jak najszybszego uchwalenia przepisów. Tak mówił senator tej partii Grzegorz Schetyna.
9: Będziemy popierać i będziemy czekać na przedstawicieli Kancelarii Prezydenta. To ma sens, bo to jest ważna ustawa. No są ważne, bo odpowiadają na te obecne zagrożenia. Są ważne, bo też pokazują sprawczość państwa i to, że podejmuje ważne wyzwania. Chodzi o bezpieczeństwo, te rzeczy, te tragedie, które odbywały się w szkołach tutaj na Mazowszu, wymagają szybkiej odpowiedzi, a to jest dobry powód do tego, żeby właśnie taką szybką odpowiedź państwo dało.
7: Prawo i Sprawiedliwość uważa, że kierunek proponowanych zmian jest właściwy, ale jak wskazał senator Wojciech Skurkiewicz, wszystko zależy od dalszego przebiegu prac nad ustawą.
10: Będziemy

Głosować na posiedzeniu plenarnym. Jest jedna kluczowa poprawka, która też wychodzi naprzeciw naszym oczekiwaniom. Chodzi o vacatio legis. Przyjęta na komisji poprawka, która

0: dobre i z korzyścią dla nas, tak delikatnie rzecz ujmując, prawda?
1: To prawda.
0: Klaudia Wróblewska, dla Państwa bardzo Ci dziękuję za te informacje, które dla nas zebrałaś.
1: Dziękuję.
2: Gość Polskiego Radia 24.
0: I zgodnie z zapowiedzią wracamy teraz do opinii Komisji Weneckiej w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Razem z nami mecenas Piotr Wojciechowski, adwokat. Panie mecenasie, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam, ukłonę.
0: Prezydent nie ma prawa blokować obejmowania stanowisk przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Tak wynika z tej najnowszej opinii Komisji Weneckiej. Komisja Wenecka dopuszcza też ślubowanie bez fizycznej obecności głowy państwa. To tak w dużym skrócie a propos samej opinii Komisji Weneckiej, bo ta zdecydowanie bardziej złożona i na wiele stron obejmuje to stanowisko Komisji Weneckiej. Ale zapytam, czy to jest ważne w pana ocenie głos właśnie w kwestii dotyczącej powoływania sędziów Trybunału Konstytucyjnego w naszym kraju?
3: Jest to, panie redaktorze, bardzo ważny głos, ponieważ opinia Komisji Weneckiej de facto jest takim zwieńczeniem tego, o czym od dłuższego czasu wypowiadały się nie tylko autorytety prawne w naszym kraju, ale wielu doświadczonych sędziów, konstytucjonalistów, że tego rodzaju działanie głowy państwa jest formą nieprawidłowej interpretacji przepisów, które dotychczas w żaden sposób nie budziły, czy też nie powinny budzić żadnych wątpliwości. Komisja Wenecka potwierdza, że rola głowy państwa, prezydenta Rzeczypospolitej w zakresie nominacji sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest ceremonialna, jest symboliczna. Przyjęcie ślubowania nie statuuje nam tego, czy ktoś jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, czy też nie, bo o tym decyduje Sejm. Osoba, która została zaakceptowana przez Sejm, jest przedstawiona prezydentowi jako osoba, która przez tenże Sejm została wybrana, już wtedy jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. I głowa państwa musi bez zbędnej zwłoki odebrać od takiej osoby rotę przyrzeczenia.
0: To skąd, panie mecenasie,
3: to
0: pole do interpretacji ze strony Kancelarii Prezydenta? Gdzie w przepisach to miejsce na interpretację tych przepisów się znajduje? Czy one wprost mówią o tym, o czym przed chwilą pan wspominał i o czym, na co też wskazuje Komisja Wenecka?
3: Forma z tego, jak Konstytucja uregulowała procedurę wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, przy dozie złej woli pozostawiała pole do nadinterpretacji w zakresie roli, jaką ma odgrywać organ konstytucyjny, jakim jest prezydent Rzeczypospolitej. Otóż ta przestrzeń pozwalała na zinterpretowanie tej czynności, jaką jest odebranie przyrzeczenia, jako de facto taką swoistą kolejny próg weryfikacji tego danego kandydata, który, jak twierdziła i wciąż twierdzi, bo na tę chwilę nie słyszymy jeszcze innego komunikatu ze strony samego pana prezydenta czy jego otoczenia, że de facto dopiero ślubowanie daje możliwość rozpoczęcia wykonywania służby jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego. I tutaj ta lakoniczność przepisów naszej ustawy zasadniczej, Konstytucji, niestety stwarzała takie pole do nadinterpretacji. Ale tutaj należy zwrócić uwagę, że aktualna Konstytucja, obowiązująca od 1997 roku i widząca już wiele różnych, powiem wprost, kryzysów konstytucyjnych, akurat w tym obszarze, ze względu na ten zwyczaj konstytucyjny, nigdy nie pozostawiała nam przy kwestiach tej roli prezydenta takiej wątpliwości, że tutaj de facto prezydent nawet nie ma instrumentów, żeby czegokolwiek żądać, wymagać od takiego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, czy też warunkować odebranie od niego tego przyrzeczenia. No w tej sytuacji Komisja Wenecka potwierdziła, że trzeba postępować zgodnie z literalnym brzmieniem Konstytucji polskiej, która mówi o tym, że prezydent odbiera tutaj przysięgę od sędziów Trybunału Konstytucyjnego i w żaden sposób, żaden inny przepis nie pozostawia żadnych wątpliwości, że tutaj na tym etapie, czyli przyjęcia tego ślubowania, prezydent nie ma instrumentów, żeby badać, weryfikować, czy prowadzić jakieś oddzielne postępowanie poza jakimkolwiek trybem, żeby potencjalnie rozważyć dopuszczenie takiej osoby do ślubowania. I w związku z tym, że

0: Głowa państwa ma tutaj tą rolę ceremonialną, to również Komisja Wenecka w ramach przedstawionej opinii wskazuje, że w sytuacji, gdy dany sędzia Trybunału Konstytucyjnego, wybrany przez Sejm, wciąż nie może się doczekać takiego ślubowania w warunkach przyjętych zwyczajowo, czyli w Pałacu Prezydenckim w obecności prezydenta, to może takie oświadczenie przyjęcia roty ślubowania złożyć na piśmie lub też w stosownym, godnym formacie i żeby takie oświadczenie dotarło drogą korespondencyjną do Kancelarii Prezydenta. Tego rodzaju działania w zakresie niektórych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wobec których prezydent na przestrzeni ostatnich miesięcy jeszcze nie odebrał ślubowania, były podejmowane i teraz tylko Komisja Wenecka potwierdziła, że to było prawidłowe działanie
1: no tak, ale
0: tych sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
1: Te działania nie zmieniły też ich statusu, to znaczy oni nadal nie są dopuszczeni do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym.
0: Tak jest. I tutaj też, szanowni państwo, też jak dochodzą do nas te informacje, działanie w zakresie braku możliwości dopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania stanowią możliwą czyn dotyczący nadużycia swoich uprawnień i stanowią czyn przestępczy, o którym wprost też w publikacjach, komunikatach mówi prokuratura, że osoby z otoczenia pana aktualnego prezesa Trybunału ułatwiają jemu kierunek działania, w którym osoby prawidłowo wybrane na sędziów kolejnej kadencji Trybunału Konstytucyjnego nie są dopuszczone do możliwości wykonywania swoich obowiązków w Trybunale Konstytucyjnym, mogą pomagać w popełnianiu przestępstwa nadużycia uprawnień, czyli niedopuszczania prawidłowo wybranych sędziów do wykonywania przez nich konstytucyjnych obowiązków. Więc tutaj nakłada nam się na to wszystko jeszcze warstwa takiego siłowego, administracyjnego blokowania, choćby nawet poprzez brak wydawania kart dostępu, brak przydzielania gabinetów. To są wszystko obszary badania, jak wiemy z komunikatów publicznych prokuratury, czy tutaj na tym odcinku nie doszło także do nadużycia tych uprawnień przez prezesa Trybunału i osoby wykonujące w jego imieniu działania w administracji Trybunału. Tutaj się też pojawia inny wątek dotyczący z immunitetem samego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który nie może być uchylony, ponieważ brak jest kworum w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, więc można powiedzieć, że mamy takie błędne koło. Trybunał Konstytucyjny stał się organem, który nie funkcjonuje tylko i wyłącznie dlatego, że osoby, które w państwie są odpowiedzialne za to, żeby Konstytucji przestrzegać, żeby dbać o taką ciągłość obsadzenia tych stanowisk w poszczególnych organach konstytucyjnych, jak się okazuje z tej opinii Komisji Weneckiej, tych obowiązków nie wykonują.
1: No ale teraz może najważniejsze pytanie, bo mówił pan o tym, że ta opinia to bardzo ważny głos, zwieńczenie w pewien sposób tutaj tych prawnych kwestii dotyczących wątpliwości a propos powoływania sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ale jakie mechanizmy albo jakie znaczenie w ogóle ma ta opinia Komisji Weneckiej? Jakie znaczenie prawne ma opinia Komisji Weneckiej w naszym kraju?
0: Panie redaktorze, szanowni państwo, opinia Komisji Weneckiej nie jest dokumentem wiążącym. Jest głosem doradczym. Komisja Wenecka jest to ciało przy Radzie Europy, organizacji międzynarodowej, do której również należy Polska. Jest to rada zrzeszająca kraje demokratyczne, które wyznają wspólne wartości. Wspólne wartości wyrażone w literze prawa, bo prawo jest niczym innym jak konsensusem społecznym wobec jakichś zasad, których chcemy wspólnie przestrzegać. I prawo też jest takim instrumentem, który ma krępować niektóre działania jednostek ludzkich w społeczeństwie przed tym, żeby nie naruszać praw mniejszości. I teraz zignorowanie tej opinii Komisji Weneckiej może pociągnąć ze sobą konsekwencje, jak na przykład przy poprzednich tego rodzaju opiniach, jak nie sięgniemy pamięcią daleko, Komisja Wenecka także w latach 2017-2020 referowała kwestie dotyczące reformy sądownictwa, KRS-u i Sądu Najwyższego, ale także już wcześniej interesowała się Trybunałem Konstytucyjnym też w ramach tych reform w sądownictwie w 2016 roku. I jaka była tego konsekwencja w skali międzynarodowej?

0: Otóż, jak Państwo wiecie, organy międzynarodowe przyglądają się tego rodzaju zdarzeniom i jeżeli pojawia się wobec naszego kraju tego rodzaju informacja, to po pierwsze jest to opinia, która nie daje nam najlepszej reklamy na forum innych krajów, co może się wiązać w takiej sferze mikro, że na przykład jeżeli dany inwestor zleci audyt firmie, czy w Polsce warto inwestować, to ta firma w audycie mu napisze, że Komisja Wenecka wyda negatywną opinię w zakresie obowiązywania praworządności w Polsce i w związku z tym może nie warto inwestować w tym kraju z naruszeniem zasad państwa prawa. No a
1: I
0: druga sfera
1: tutaj,
0: makro, czyli na przykład tak.
1: króciutko.
0: Czy też tak, druga sfera makro, czyli na przykład problemy z instytucjami międzynarodowymi, na przykład Komisja Europejska może podnosić naruszenie konstytucyjności w Polsce, lub też Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej również powołuje się na te opinie Komisji Weneckiej. Także konsekwencje mogą
1: Bardzo,
0: być bardzo daleko
1: bardzo
0: idące.
1: dziękuję panie mecenasie za komentarz w Polskim Radiu 24. Mecenas Piotr Wojciechowski, adwokat, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
0: Dziękuję uprzejmie.
1: A przed chwilą podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów do opinii Komisji Weneckiej odniósł się też rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Ta opinia jest de facto stwierdzeniem stanu faktycznego. Znaczy każdy, kto czyta konstytucję, wie, w Polsce sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybiera Sejm. I tylko Sejm ponosi za to odpowiedzialność. Nikt nie ma prawa kwestionowania tego, nawet nikt nie ma prawa oceniania tego. W ustawach faktycznie uwzględniono rolę prezydenta, w pewnej mierze ceremonialną, tak żeby pokazać, że jest ciągłość państwa, że wszystkie organy państwa są w ten proces zaangażowane, ale w żadnej mierze nie dało to, to dyspozycja tej ustawy nie dała prezydentowi pełnomocnictwa do tego, żeby powoływać sędziów czy oceniać ich zasadność wyboru przez Sejm.
1: Opinia stwierdza stan faktyczny, tak mówił rzecznik rządu Adam Szłapka w odniesieniu do opinii Komisji Weneckiej w sprawie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Rzecznik rządu dodał, że nikt nie ma prawa kwestionować decyzji Sejmu, w tym również prezydent, którego rola jest ceremonialna. I tutaj będziemy jeszcze do tej sprawy w Polskim Radiu 24 wracać. Ale teraz temat zmieniamy i przyjrzymy się obecnym działaniom m.in. prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, przede wszystkim w kontekście Ukrainy, w kontekście Rosji. Razem z nami dr Przemysław Kwiatkowski, amerykanista, Uniwersytet WSB Merito. Panie doktorze, dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Ostatnio Donald Trump lubi zaskakiwać różnego rodzaju, czy to wypowiedziami, czy też decyzjami, które są podejmowane, chociażby w kontekście porozumienia paliwowego z Rosją, no ale też jedna z jego ostatnich wypowiedzi może budzić wiele wątpliwości. To znaczy Donald Trump zasugerował, że Władimir Putin chce bardziej tego porozumienia w celu zakończenia wojny niż sam prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jak to interpretować?
3: Myślę, że najlepsza interpretacja to było skonfrontowanie z rzeczywistością, gdzie padła wypowiedź, twarde stanowisko ze strony władz rosyjskich, że absolutnie żadnym rozejmem nie są zainteresowani, więc bardzo krótki był żywot tej wypowiedzi amerykańskiego prezydenta, który faktycznie no, mamy, jakby zestawmy dwa wydarzenia. Ostatni ten deal paliwowy i niespełna miesiąc temu wejście w życie ustawy, które wręcz mówiono o atomowych opcjach, oczywiście w cudzysłowie atomowych, w kontekście polityki gospodarczej, nowych możliwości nałożenia sankcji na Federację Rosyjską i podmioty handlujące z Federacją Rosyjską, między innymi surowcami energetycznymi. Teraz mamy odwrócenie tej polityki, bo do kwietnia przyszłego roku na dobrą sprawę zostały te sankcje ograniczone, a Stany Zjednoczone mają zakupić 5 milionów ton oleju napędowego, co nie jest jakąś gigantyczną ilością, biorąc pod uwagę konsumpcję, poziom konsumpcji tego surowca w Stanach Zjednoczonych, bo to jest niespełna 3% zapotrzebowania, ale jest to no, istotny sygnał, że dla innych partnerów, sojuszników Stanów Zjednoczonych, dlaczego one nie mają handlować z Rosją, skoro robią to Stany Zjednoczone.
1: Ale czy to nie jest trochę tak, że taka postawa prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa, takie stawianie sprawy nie przenosi głównej presji z państwa, które rozpoczęło pełnoskalową inwazję, na państwo, które się po prostu broni?
3: Tak, to jest oczywisty wniosek płynący z tego. że państwo, które stało się

0: ofiarą agresji, jest dodatkowo utrudnioną ma sytuację właśnie też na arenie międzynarodowej ze względu na wypowiedzi amerykańskiego prezydenta, gdzie wręcz padło, że to wina tej sytuacji, trudnej sytuacji, wysokich cen paliw na amerykańskich stacjach benzynowych, zwłaszcza oleju napędowego, jest spowodowana działaniami Ukrainy, która, prawda, nie chce, nie chce się poddać, można wręcz powiedzieć, bo uparcie, prawda, trwa przy swoim, walczy o swoją suwerenność, swoją niezależność i atakuje przemysł rafineryjny Federacji Rosyjskiej, powodując, prawda, powodując braki na rynkach światowych tego surowca, które uderzają w amerykańskiego konsumenta. To jest oczywiście narracja pod zbliżające się wybory do amerykańskiego parlamentu, do kongresu. Natomiast pewnie jest część opinii amerykańskiej, która wierzy w taką narrację. Natomiast patrząc na wyniki sondaży i projekcje dotyczące właśnie jak to poparcie przełoży się na podział miejsc w obu izbach amerykańskiego parlamentu, no to raczej ta narracja nie trafia do amerykańskich wyborców, przynajmniej na razie.
1: Pojawia się tutaj jeszcze jedna informacja dość ciekawa, przedstawiana przez dziennik Washington Post. Stany Zjednoczone i kraje europejskie mają przygotowywać nowy czteroetapowy plan pokojowy, który ma zakończyć wojnę w Ukrainie poprzez zamrożenie działań wojennych i korzyści gospodarcze dla obu stron. Według tych doniesień propozycja ta ma skłonić Kijów i Moskwę do trudnych ustępstw terytorialnych w zamian za stabilizację i międzynarodowe gwarancje. Pierwszym etapem tego planu byłaby odbudowa Ukrainy. Bank Światowy, amerykańska firma zarządzająca aktywami, zamierzają stworzyć mechanizm, który zaspokoi liczne potrzeby Ukrainy w zakresie odbudowy zdewastowanych terenów. Drugi punkt to gwarancje bezpieczeństwa. Ukraina miałaby otrzymać zapewnienia ze strony Stanów Zjednoczonych i państw europejskich, że odpowiedzą militarnie, jeśli Rosja ponownie zaatakuje. Trzeci punkt, który się tu pojawia, integracja gospodarcza Ukrainy, Rosji i Europy. Jak wskazuje dziennik, miałoby to zajść poprzez porozumienie energetyczne. Jednym z jego elementów mógłby być rurociąg transportujący rosyjską ropę naftową i gaz do Europy, z którego Ukraina i Rosja dzieliłyby się zyskami. Trzeba powiedzieć, że to dość ciekawy punkt, ciekawa propozycja. Ostatni element tego porozumienia, czyli Rosja, która rozpoczęła wojnę z zamiarem podboju całej Ukrainy, miałaby się zgodzić na zawieszenie broni wzdłuż obecnej linii frontu, a dla samej Ukrainy oznaczałoby to zgodę na sprawowanie przez Rosję kontroli nad okupowanymi terytoriami, w tym nad Donbasem. Czy według pana to jest plan, który może zostać zrealizowany?
0: Absolutnie nie. I to z wielu powodów, ponieważ weźmy tylko pod uwagę perspektywę rosyjską, abstrahując od ukraińskiej, która też nie jest prosta w tym kontekście, bo to by oznaczało zrzeczenie się terytoriów, części terytorium państwa, do którego trwają do tej pory krwawe boje. Więc to też nie będzie łatwe przekonanie w przypadku przyjęcia. Mówię, według mnie to jest nierealistyczny plan, ale to byłoby trudno przekonać ukraińską opinię publiczną, ukraińskich wyborców do tego, że przez tyle czasu państwo się wykrwawiało, żeby później jednak nagrodzić agresora. Z drugiej strony, patrząc przez perspektywy rosyjskiej, to też absolutnie nie jest satysfakcjonujące, bo cele rosyjskie było dużo bardziej ambitnie nakreślone. Całkowitego podporządkowania, jeżeli nie włączenia części terytorium, ale też podporządkowania politycznego reszty państwa ukraińskiego, utworzenia z niego kadłubkowego, marionetkowego państwa zarządzanego przez nominatów Kremla. Więc oczywiście nikt by swoich celów nie zrealizował w pełni, natomiast dla Rosji, dla elity tego państwa, przede wszystkim dla Władimira Putina, oznaczałoby to też duży problem, bo znowu 5 lat, dłużej niż wielka wojna ojczyźniana, walczyliśmy o jakiś skrawek Ukrainy i co nam z tego? Gdzie te wielkie sukcesy, gdzie te wielkie zdobycze, gdzie to, że prawda, wszyscy się boją nas i stajemy się panami tej części Europy, to by też nie było zrealizowane. I wtedy Władimirowi Putinowi byłoby bardzo trudno wyjaśnić społeczeństwu, chociaż może tutaj stosując metody terroru byłoby

0: łatwiej, ale tej całej gamie klientów systemu, na których się opiera ten system, różnego rodzaju oligarchów i też ludzi ze służb, że ten wysiłek był warty, prawda, osiągniętego rezultatu, więc myślę, że ten pomysł na pokój dołączy do całego szeregu już wcześniejszych propozycji, po prostu spaliły na panewce.
1: Doktor Przemysław Kwiatkowski, amerykanista, Uniwersytet WSB Merit, to był naszym gościem. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę.
0: Dziękuję również.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Czy będzie przełom w sprawie Trybunału Konstytucyjnego? Jest ważna opinia Komisji Weneckiej w sprawie ślubowania sędziów. Usłyszał zarzuty i częściowo przyznał się. Chodzi o zatrzymanego, który nawoływał do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. Premier Tusk nie zamierza spotykać się z prezydentem w sprawie nominacji ambasadorów. Tak mówi rzecznik rządu. Minęła godzina 15. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Prezydent nie może blokować obejmowania stanowisk przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Tak stwierdza w wydanej opinii Komisja Wenecka. Eksperci dopuszczają ślubowanie bez udziału prezydenta. Więcej o stanowisku Komisji Weneckiej Jan Olęcki.
2: Komisja podkreśla, że to Sejm wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a prezydent nie ma prawa kwestionować ich wyboru ani oceniać kwalifikacji. Odbieranie ślubowania jest przede wszystkim czynnością ceremonialną. Opinia odnosi się do sporu między Karolem Nawrockim a większością parlamentarną. Prezydent nie odebrał ślubowania od 5 sędziów wybranych w tym roku. 4 z nich w kwietniu złożyło je w Sejmie w obecności notariusza i przekazało dokumenty Kancelarii Prezydenta. Zdaniem Komisji Weneckiej, gdy prezydent bezzasadnie zwleka, ślubowanie może odbyć się bez jego obecności. Musi jednak zachować ustawową formę, zostać urzędowo potwierdzone i przekazane głowie państwa. Wówczas sędziowie powinni móc podjąć obowiązki. Eksperci ostrzegają, że dalszy spór może sparaliżować pracę Trybunału Konstytucyjnego. Jan Olęcki, Polskie Radio.
1: Opinia Komisji Weneckiej, organu doradczego Rady Europy, nie jest prawnie wiążąca. Od godziny w prokuraturze okręgowej w Warszawie jest doprowadzony mężczyzna podejrzany o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera, szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza. Blisko 60-letni mężczyzna.

0: Mężczyzna został zatrzymany wczoraj na Dolnym Śląsku. W prokuraturze usłyszy zarzuty. Informacja na ten temat dotarła w ostatnią niedzielę na skrzynkę mailową Służby Ochrony Państwa. Według szefa MSWiA zatrzymany jest z bardzo radykalnych grup. Za pośrednictwem internetu nawiązywał bardzo radykalne kontakty z różnymi osobami. Do 3 lat więzienia grozi 46-latkowi mieszkańcowi Obornik w Wielkopolsce. W internecie nawoływał on do zabójstwa i znieważania premiera, marszałka Sejmu, byłego prezydenta oraz dziennikarki TVP Info. Policjanci zatrzymali mężczyznę wczoraj. Podczas przesłuchania przyznał się do części zarzutów. Wyraził żal i skruchę. Od ponad 2 miesięcy podejrzany zamieszczał tego typu treści na Facebooku i TikToku. Jak wyjaśnił, był sfrustrowany. Zatrzymany nie był wcześniej karany. Mężczyzna pozostaje pod dozorem policji, ma też zakaz publikowania treści o charakterze znieważającym. Nie może również wyjeżdżać z kraju. Prezydent Karol Nawrocki deklaruje gotowość rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem w sprawie nominacji ambasadorskich. Zapowiedział to w wywiadzie dla dziennika Rzeczpospolita. Jednocześnie prezydent wyklucza dalsze negocjacje z szefem MSZ-u. Radosławowi Sikorskiemu zarzuca, że nie jest w stanie samodzielnie doprowadzić wcześniejszych ustaleń do końca. Premier Donald Tusk nie zamierza spotykać się z prezydentem w sprawie nominacji ambasadorskich, oświadczył rzecznik rządu Adam Szłapka.
1: No to nie ma żadnego uzasadnienia, by nie podpisać tych nominacji, poza próbą niekonstytucyjnego rozszerzania swoich uprawnień. Wszystko jest opisane w Konstytucji. Prezydent ma wnioski o nominacje ambasadorskie na biurku, może je podpisywać, ale na pewno rząd czy pan premier nie będą ulegać szantażowi pana prezydenta. Bardzo proszę, pani redaktor Borkowska.
0: Ukraina. Na podpis prezydenta czeka 46 nominacji ambasadorskich, w tym charge d'affaires w ogarniętej wojną Ukrainie. Ukraina spodziewa się nasilenia działań wojennych ze strony Rosji. Mówi o tym szef ukraińskiej dyplomacji. Andrii Sybicha uczestniczy w Warsaw Security Forum, warszawskiej międzynarodowej konferencji, która jest poświęcona bezpieczeństwu. Zdominowała ją wojna na Ukrainie oraz agresywna polityka Rosji. Rosja będzie eskalowała wojnę w powietrzu, na lądzie i na morzu, przewiduje szef MSZ-u w Kijowie. Minister Sybicha apeluje o wsparcie jego kraju uzbrojeniem. Naszym głównym priorytetem są systemy obrony powietrznej, pociski przechwytujące. Każdy rodzaj amunicji, na przykład kalibru 20 mm wykorzystywanej przez nasze myśliwce F-16. Są one bardzo skuteczne w zwalczaniu rosyjskich dronów z napędem turboodrzutowym. Rosjanie mają niestety strategiczną przewagę w tej nowej kategorii dronów. Rosjanie atakują ukraińską energetykę, dlatego, jak podkreśla szef dyplomacji, jego kraj liczy na pomoc także w tej dziedzinie, również na wsparcie finansowe ze strony Zachodu. John Irving, Olga Tokarczuk, Szczepan Twarduch i Katarzyna Bonda między innymi będą gośćmi międzynarodowych targów książki, które w przyszłym tygodniu odbędą się w Krakowie. Z czytelnikami spotka się w sumie ponad 1000 autorów. Po raz pierwszy na wydarzeniu pojawi się strefa adaptacji. Będzie łączyła branżę wydawniczą z filmową. Targi rozpoczną się 22 października i potrwają do 25.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Najwięcej słońca jest na zachodzie kraju, w innych regionach sporo chmur. Niewielki deszcz może popadać na wschodzie i tam zimno, 10 stopni. Na Mazowszu 12, w Wielkopolsce 14.
2: Klimat.
0: Dobra lub bardzo dobra, taka jest jakość powietrza w większości kraju. 37% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Można normalnie korzystać z prądu.
2: Klimat. Reklama.
3: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania.

0: Pakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Panie Pascalu.
6: Tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: O reklamie.
8: Dzień w Polskim Radiu 24.
9: I prawie 9 minut po godzinie 15 już mamy. Dzisiaj wtorek to 13 dzień października. Jednym z głównych tematów jest oczywiście opinia Komisji Weneckiej w sprawie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. My dla państwa zbieramy komentarze i stanowiska w tej sprawie. Nie inaczej będzie teraz.
4: Stan dnia.
9: Bo Komisja Wenecka wskazuje, że prezydent Karol Nawrocki powinien niezwłocznie odebrać ślubowanie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, bez kontrolowania prawidłowości ich wyboru. A z taką opinią zgadza się minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
10: To jest dzisiaj bardzo dobry dzień. Bardzo dobry dzień dla polskich obywateli, dla przywracania praworządności i dla odbudowy polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Komisja Wenecka jest organem powszechnie szanowanym w całej Europie, ale także na świecie. Tam są prawnicy najlepsi z najlepszych, z różnych krajów. I rzeczywiście ta opinia jest jednoznaczna. Pan prezydent nie może opóźniać przyjęcia ślubowania od sędziów prawidłowo wybranych przez parlament, bo to on decyduje. Ale ta opinia idzie jeszcze dalej. I ona osobiście bardzo mnie cieszy. Mówi, co mają zrobić ci sędziowie wtedy, kiedy prezydent opóźnia się ze ślubowaniem bądź wręcz oświadcza, że tego ślubowania z jakichś powodów nie odbierze. Mają złożyć formę ślubowania, udokumentować ją, notyfikować, przedstawić prezydentowi. Najlepiej, gdyby to było jeszcze w formie uroczystej, publicznej. Więc wszyscy ci sędziowie prawidłowo wybrani, których pan Święczkowski nie dopuszcza do pracy. Toczą się już postępowania karne w tej kwestii. Oni są prawidłowo wybrani, złożyli taką właśnie formę i mają być do pracy dopuszczeni. Prezydent nie może blokować ani ich, ani kolejnego prawidłowo wybranego sędziego, bo wtedy narusza polską konstytucję.
9: Bardzo dobry dzień z perspektywy praworządności, tak mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, dodając, że ci sędziowie, którzy zostali wybrani, powinni zostać przez Sejm, powinni zostać dopuszczeni do pracy w Trybunale Konstytucyjnym. To była opinia dotycząca, czy to był komentarz dotyczący opinii Komisji Weneckiej w sprawie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego i roli prezydenta w tej kwestii. Do tego tematu jeszcze w Polskim Radiu 24 będziemy wracać, ale teraz przeniesiemy się do Francji, aby przyjrzeć się szczegółowo sytuacji społecznej i politycznej w tym kraju. A razem z nami jest pani profesor Joanna Nowicka, Uniwersytet Sergi Pontoise w Paryżu. Dzień dobry pani profesor.
11: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
9: Wtorek jest kolejnym dniem protestów licealistów wspieranych przez studentów i związki zawodowe. Wiem, że pani też obserwuje w zasadzie te protesty na bieżąco, patrząc na to, co dzieje się na francuskich, paryskich ulicach. Jak to z pani perspektywy wygląda?
11: Wszystko zależy, gdzie się znajduję. Dziś będę widziała koniec tej manifestacji o parę metrów od mojego mieszkania, więc cała dzielnica już jest zaopiekowana przez policję i nie mogłam dojechać samochodem do domu. Atmosfera wobec tego już nie jest normalna. Na razie z tego, co widzę z telewizji, nie ma rozruchów dzisiaj. Obawa o to, żeby nie było tak jak w czasie ostatnich manifestacji.

0: akcji jest tak duża, że dołączyli do tej manifestacji dorośli, to znaczy i rodzice, i związki zawodowe, no i niestety wielu polityków. Mówię niestety, bo ci, co się dołączają, raczej podjudzają niż uspokajają.
1: A no właśnie, bo tutaj zastanawiałem się też nad tym, czy mamy do czynienia z protestem dotyczącym przede wszystkim edukacji, francuskiej szkoły. Czy ta szkoła stała się miejscem, w którym kumulują się znacznie szersze frustracje społeczne wobec rządów Emmanuela Macrona?
0: Tak, myślę, że to drugie zdanie jest bliższe prawdy. Znany politolog Thierry de Montbrial powiedział wczoraj tragicznie prawdziwe i smutne zdanie. Nasze społeczeństwo jest polem minowym. Więc to oczywiście jest krystalizacja wielu frustracji, wielu nieporozumień, wielu zawiedzionych nadziei i wielu obaw społeczeństwa, które ogólnie źle się ma. Jego analiza była taka, że to jest kryzys demokracji francuskiej i żeby ona mogła funkcjonować, musi być respektowany autorytet. Więc to jest ciekawa dyskusja, czy początkiem wyjścia tutaj jest kryzys autorytetu i dlatego młodzież jest takim punktem zapalnym, czy to jest po prostu punkt wyjścia, fatalny stan szkolnictwa i wyposażenia szkół i jakby pretekst, żeby wypowiedzieć głośno, że trzeba coś zmienić w tym kraju od podstaw, co mówią w zasadzie wszyscy, tylko nie dają wszyscy tych samych odpowiedzi.
1: Zastanawia mnie też to, czy mamy tutaj do czynienia z jakąś wyjątkową sytuacją we Francji, czy ta jednak się powtarza a propos samej młodzieży, bo o ile mnie pamięć nie myli, to podobne protesty, nie wiem czy skala, nie pamiętam też jakie były dokładne powody, ale miały miejsce chyba w 2023 roku, tam wtedy też młodzież wychodziła na ulicę, czy wręcz dzieci. Jak to wyglądało?
0: Rzeczywiście jest pewna specyfika francuska, w której prawem republikańskim jest możliwość zamanifestowania protestu i swoich idei. To jest siła demokracji francuskiej. To, co różni ten ruch i ten wybuch, który na razie jeszcze nie jest wybuchem, od poprzednich, to jest to, że mamy tu do czynienia z protestami całkowicie uzasadnionymi i wszystkie frakcje polityczne podzielają fakt, że trzeba wprowadzić poważne zmiany w systemie szkolnictwa średniego i wyższego, zwłaszcza państwowego. Natomiast dołączyła się do tego cała frakcja chuligańska, która nie ma z tym nic wspólnego, ale która nadała pewien koloryt i właściwie poczucie zagrożenia dla rodziców tej młodzieży, no bo oczywiście niszczenie mienia, niszczenie uniwersytetów i sklepów na trasie, tudzież atakowanie policji z szaloną ilością rannych, a ze strony policji również odpowiedź dość brutalna, więc ranni po stronie młodzieży. To nie było ani zaplanowane, ani przewidziane i to jest nowością.
1: Francuski minister edukacji powiedział dzisiaj rano, że zamkniętych powinno być tego dnia około 200 szkół. Co te dane, co te informacje mówią nam o tej sytuacji dotyczącej protestów? Czy mamy do czynienia ze słabnącą liczbą, nie wiem, blokad, słabnącą liczbą też osób protestujących i ten protest traci impet? Czy może to wszystko też zmienia w pewien sposób formę, przenosi się na inne obszary życia publicznego?
0: Myślę, że ten protest absolutnie nie słabnie. Zapowiedziana jest wielka manifestacja w sobotę różnych innych środowisk, które zamierzają się dołączyć, więc raczej widać obawę ludzi, którzy mają odpowiedzialność za to, co się dzieje, żeby nie zrobiło się z tego rzeczywisty bałagan w stylu tych, które pamiętamy z żółtych kamizelek, które zresztą zamierzają się przyłączyć do tego ruchu. Ale jeśli mówić o tym, co jest pretekstem, może nie tylko pretekstem, punktem wyjścia, czyli pauperyzacja systemu szkolnictwa na poziomie średnim i wyższym, szalenie niskie płace nauczycieli, zagrożenie ich bezpieczeństwa fizycznego, sprowokowanie sytuacji, w której uczniowie przychodzą do liceów z nożami, a w ostatnim wydarzeniu nawet z bronią, która została schowana w pokrowcu na instrument muzyczny, to już nie są żarty. To już nie jest kwestia słusznych rewindykacji grzecznej młodzieży, tylko poczucia, że coś tu nie tak. No i drugim ważnym argumentem jednak, na którym warto się pochylić, to jest kwestia selekcji. Młodzież protestuje przeciwko platformie, która po maturze pozwala się zapisać.

0: pisać na uniwersytet, ale to, czego chyba nie do końca się, nie do końca uświadomiono wszystkim, że prawo do studiów dla wszystkich na poziomie szkolnictwa wyższego praktycznie za darmo nie jest normą w dzisiejszym świecie, a tak jest w tym kraju. Więc próby wprowadzenia jakiejś formy selekcji na te pierwsze lata studiów wyższych na uniwersytet powodują szalony protest, ponieważ nie przygotowano tej młodzieży od lat do tego, że żeby gdzieś się dostać na studia, to trzeba mieć poziom, który jest wymagany, żeby te studia móc podjąć. Więc tutaj jest moim zdaniem hipokryzja systemu, który był niezwykle otwarty dla wszystkich, który po prostu już nie ma środków na to, żeby zagwarantować każdemu obywatelowi studia do poziomu minimum licencjatu, a może i studiów magisterskich.
1: Ale rząd francuski, z tego co pamiętam, planuje też zwiększyć budżet Ministerstwa Edukacji o ponad miliard euro, do 64 miliardów euro, no ale ta kwota zdaje się nie zaspokajać chyba oczekiwań protestujących.
0: To znaczy, na pewno nie zaspokaja oczekiwań, a po drugie, moim zdaniem nie tędy droga, bo mówimy ciągle o środkach finansowych, o tym, że za mało nauczycieli, że za mało zarabiają, że szkoły źle wyposażone. Moim zdaniem głównym problemem jest złe wydawanie tych pieniędzy. To jest argument, który bardzo źle przechodzi, no bo cała instytucja czuje się atakowana. Ja to od 40 lat pracując w tym kraju na uniwersytecie mogę stwierdzić, że można by wielokrotnie ulepszyć i poprawić sposób wydawania pieniędzy tak, żeby to naprawdę było z pożytkiem dla wszystkich. Więc oczywiście samo danie większej sumy, której nie ma zresztą, bo dziura w budżecie jest olbrzymia, absolutnie nie rozwiąże problemu. Problemem największym jest bezrobocie młodzieży. 20% ponad. Więc kształcenie i po to, żeby potem z dyplomem szukali w sposób beznadziejny pracy, no jest pewną obietnicą, która jest nieuczciwa, bo bardzo wiele studiów jest absolutnie niedostosowanych do rynku i kontakt między rynkiem pracy a uczelniami jest szalenie słaby i zabarwiony ideologiczną niechęcią. Dzisiaj się wypowiadał w radiu szef MEDEF-u, czyli powiedziałabym przedstawiciel wszelkich przedsiębiorstw francuskich, który niezwykle popiera i rozumie pewne żądania młodzieży, ale który proponuję, żeby państwo też się zainteresowało dostosowaniem do rynku pracy, a nie tylko atakowało firmy za to, że za mało tej pracy oferują młodzieży.
1: A jaka jest odpowiedź establishmentu politycznego Francji, no, na czele z prezydentem tego kraju Emmanuelem Macronem?
0: Odpowiedź jest niezwykle spolaryzowana i to jest następny problem tego ruchu, bardzo ważny i trudny do zanalizowania, bo rozliczne strony sceny politycznej wykorzystują już w sposób całkowicie widoczny ten protest dla swoich celów. Więc oczywiście skrajna prawica z Marine Le Pen i z Bardellą proponuje, że wprowadzi porządek, że wprowadzi szacunek dla nauczyciela, że zabierze się za to chuligaństwo i że wprowadzi atmosferę bezpieczeństwa, dając bardzo dużo obietnic. Mélenchon, skrajna lewica, maszeruje razem z uczniami i oczywiście pokazuje, że jest niezwykle solidarny, ale wszyscy wiedzą, że w jego interesie jest stworzenie rozruchów i to zresztą mówił przed tymi, że chce doprowadzić do permanentnej rewolucji, żeby ten establishment rozwalić. No ludzie rozsądni i spokojni patrzą z wielkim niepokojem, czy te podniecania i kłamliwe obietnice nie spodobają się młodzieży i czy to nie zdestabilizuje całego kraju. Więc myślę, że dzieje się tu coś ważnego. Będziemy obserwować z dużym zainteresowaniem przyszłą sobotę, czy poza rozruchami paroma na ulicach i protestami młodzieży nie dojdzie do czegoś gorszego.
1: No te rozruchy, ta agresja, która pojawia się podczas tych protestów, nie wpływa negatywnie jednak na te postulaty, o których też pani profesor wspominała przed momentem na naszej antenie. To znaczy, czy te postulaty, pierwotne postulaty młodzieży, którzy domagają się chociażby zwiększenia środków na edukację we Francji, jaśniejszych zasad przyjmowania na studia, czy one nie zginą właśnie pod presją tej agresji, pod presją tych wydarzeń, które mogą mieć miejsce podczas protestów?
0: To już się stało. To widać już teraz, że mamy do czynienia z dwiema, z torami, które czasem się w sposób dramatyczny spotykają, nie z woli tej młodzieży.

0: Francuzi ogólnie rozumieją, czego młodzież żąda. Może nie do końca rozumieją tego, że nie chce przyjąć na siebie odpowiedzialności i tylko żąda praw. To jest też bardzo ciekawe, bo od 1968 roku w tym kraju mówimy ciągle o prawach młodzieży, a mało się mówi o obowiązkach. Na przykład o obowiązku poważnego studiowania czy o obowiązku uczenia się. Widać ten rozdźwięk ewidentnie między szkolnictwem prywatnym i państwowym. Nie cała młodzież uważa, że wszystko jej się należy. Więc myślę, że tutaj ideologicznie odpowiedzialna jest za to z całą pewnością lewica. Prawica natomiast popiera i rozumie, że trzeba zrobić coś, żeby taka degradacja szkolnictwa nie doprowadziła do zapaści i właściwie desperacji tej młodzieży, bo to wszyscy widzą, no, ale na razie nie znaleziono złotego środka, bo trzeba by naprawdę zaproponować głęboką reformę tego, co się nazywa mamutem tutaj, czyli tego Ministerstwa Szkolnictwa i Edukacji, które to ministerstwo jest zbiurokratyzowane, niedostosowane do terenu, do tego, co się dzieje w konkretnym miejscu i właściwie wszystko wymagałoby reformy, a żeby to zrobić, to trzeba by pozyskać najpierw tych, którzy są beneficjentami tego systemu, czyli tak zwanych funkcjonariuszy państwowych, bo o tym też wspomnieć należy, że tu nauczycielem zostaje się po konkursie, który gwarantuje zatrudnienie do końca życia. Więc młody człowiek po takim konkursie wie, że dostanie 40 lat pensji i z pracy nie zostanie wyrzucony, chyba że zrobi coś skandalicznego. A oprócz takich, którzy ten konkurs przeszli, są ludzie na kontraktach spauperyzowani podwójnie, bo ani nie mają gwarancji pracy i wszystkie kłopoty, które mają inni. Więc wewnętrzne spory są tak silne, że na razie nie ma konsensusu żadnego, żeby zreformować status nauczyciela. Myślę, że to jest też jeden z problemów.
1: System edukacji to jedno, ale te protesty edukacyjne wybuchają w zasadzie w momencie, gdy rząd Emmanuela Macrona mierzy się z problemami na wielu polach, w wielu obszarach funkcjonowania kraju. Ja zastanawiam się, czy te obecne protesty wzmacniają dzisiaj którąś ze stron tego sporu politycznego, bo w tle jeszcze przecież też wybory prezydenckie.
0: Oczywiście ma pan rację, bo to jest część kampanii wyborczej, która się już zaczęła. I oczywiście te protesty wzmacniają i Mélenchona, i Marine Le Pen, czyli dwie skrajne partie, które mogą w najbliższych wyborach znaleźć się jako główni zwycięzcy i przeciętny obywatel będzie zmuszony wybierać między skrajną prawicą i skrajną lewicą, jeśli blok środkowy, który już przestał być blokiem, nie sprawi, że inne wybory będą możliwe. Więc w tle tego wszystkiego jest kampania wyborcza, niezwykle agresywna atmosfera w debatach publicznych, nienawistne słowa zamiast normalnej, spokojnej, francuskiej, kartezjańskiej debaty, co pokazuje, że walka o władzę już się zaczęła.
1: A Marine Le Pen angażuje się jakoś bezpośrednio w te trwające protesty?
0: Marine Le Pen stosuje od wielu miesięcy, a może nawet lat, tak zwaną politykę krawata. To znaczy doprowadziła do tego z sukcesem, że jej partia, która była partią tak zwaną nieprzyzwoitą, do ludzi przyzwoitych nie należało bratanie się z nią, dzisiaj doprowadziła do tego, że weszła już na salony i jest uznawana jako normalna partia w rozdanych kartach w kraju demokratycznym. Ma swoich wrogów, ma swoich adwersarzy, ale nie jest już ostracyzowana tak jak był jej ojciec i tak jak ona była na początku. Więc robi wszystko, żeby pokazać się jako partia porządku, przestrzegania prawa, republiki i nawet odwołuje się do De Gaulle'a, który moim zdaniem w grobie się przewraca, co powoduje, że mało ją, nie widać jej tak, jak widać Mélenchona czy mera Saint-Denis, który maszeruje razem z młodzieżą i który powiedział, że przemoc czasem jest uzasadniona.
1: Bardzo dziękuję pani profesor za pani komentarz i pani wiedzę przekazaną w Polskim Radiu 24. Pani profesor Joanna Nowicka, Uniwersytet Sergi Pontoise w Paryżu, obserwatorka sceny politycznej we Francji, historyk idei europejskich, była naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze i życzę dobrego i mimo tych protestów spokojnego dnia.
0: Dziękuję serdecznie.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: I teraz patrz, najpierw kozujesz, potem podajesz.
6: Tak?
5: Dokładnie tak.
6: Jej, udało się, widzisz?
5: Pięknie, teraz jeszcze raz.

0: Telefon okrada cię z czasu dla bliskich. Zobacz, jak odzyskać kontrolę. Zaloguj się do relacji.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
2: Prawdziwa Rosja to cykl audycji, w których poszukujemy odpowiedzi na pytanie o stan rosyjskiego społeczeństwa. W poszukiwaniach pomagają Rosjanie, politolodzy niezależni, obrońcy praw człowieka i dziennikarze, ale również zwykli obywatele putinowskiej Rosji. Dlaczego Rosja jest jaka jest? Audycja Prawdziwa Rosja w każdą sobotę o 17:06 na antenie Polskiego Radia 24 i w formie podcastu w serwisie polskieradio.pl. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 15:30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. To dobry dzień dla przywracania praworządności w Polsce, tak mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. To jego komentarz do opinii Komisji Weneckiej. Stwierdziła ona, że prezydent powinien niezwłocznie odebrać ślubowanie od nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ślubowanie może zostać skutecznie złożone bez obecności głowy państwa. Prezydent nie ma prawa oceniać decyzji Sejmu o wyborze sędziów Trybunału, ani bez uzasadnienia wstrzymywać ich ślubowania.
4: To jest dzisiaj bardzo dobry dzień. Bardzo dobry dzień dla polskich obywateli, dla przywracania praworządności i dla odbudowy Polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Komisja Wenecka jest organem powszechnie szanowanym w całej Europie, ale także na świecie. I rzeczywiście ta opinia jest jednoznaczna. Pan prezydent nie może opóźniać przyjęcia ślubowania od sędziów prawidłowo wybranych przez parlament, bo to on decyduje.
3: Tak mówił szef resortu sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Jest już komentarz rzecznika prezydenta. Opinia Komisji Weneckiej nie ma żadnej mocy prawnej, mówi Rafał Leśkiewicz. Jak dodaje, źródłami prawa w naszym kraju są konstytucja i ustawy. Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania od pięciorga sędziów, których w tym roku wybrał Sejm. Policja i prokuratura badają okoliczności śmierci czterech osób w Kielcach na osiedlu pod Dalnią. To członkowie jednej rodziny, informuje rzecznik prokuratury okręgowej, prokurator Daniel Prokopowicz.
5: Na chwilę obecną zakładamy jako wiodącą wersję o tym, że doszło do tak zwanego samobójstwa rozszerzonego, czyli do sytuacji w tym konkretnym przypadku polegającej na tym, że najpierw doszło do pozbawienia życia trzech osób, których ciała znaleźliśmy wewnątrz mieszkania, a następnie do samobójczej śmierci 55-letniego mężczyzny. Z naszych ustaleń wynika również, że zwłoki wszystkich czterech osób są zwłoki ojca, matki oraz dwójki dzieci.
3: Na miejscu pracuje dwóch prokuratorów i biegły lekarz sądowy. Są też policjanci. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok. Młodzież z Opola przeciwko przemocy i hejtowi. Uczniowie trzeciego liceum ogólnokształcącego, innych szkół oraz mieszkańcy miasta wzięli udział w łańcuchu Solidarności. Spotkali się przed budynkiem liceum. W ten sposób

0: osób sprzeciwiają się aktom przemocy w szkołach. Jak mówią uczestnicy akcji, nie zgadzają się na nienawiść i krzywdzenie innych.
1: Chcemy pokazać uczniom z całej Polski, że my jesteśmy przeciw, że nam się nie podoba takie zachowanie.
2: Zbieramy się w słusznym celu, w celu walki z przemocą, ponieważ jest to czymś naprawdę nowym w polskich szkołach, że doszło do strasznych ataków, naprawdę z nożami brutalnych, i to po prostu pokazujemy, że nie ma zgody na takie zachowania, że chcemy, by szkoła pozostała bezpiecznym miejscem, w którym możemy się spokojnie rozwijać.
0: Łańcuch Solidarności zorganizowano także w innych szkołach średnich w Opolu.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Jest 15.33 i wracamy w Polskim Radiu 24 do tematu bezpieczeństwa, ale cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa w internecie, i to związanego nie tylko z polaryzacją, z którą mamy do czynienia wśród społeczeństwa, czy radykalizacją, którą możemy w internecie zaobserwować, ale też może przede wszystkim z oszustami, którzy w tej cyberprzestrzeni na nas czyhają. Ale nie musimy korzystać wyłącznie ze strony internetowej, żeby paść ofiarą jakichś oszustów albo klikać podejrzany link, bo wystarczy, że odbierzemy telefon, a oszuści potrafią się postarać, żeby później nasze pieniądze na przykład znalazły się w ich rękach. I o zatrzymaniu takiej grupy oszustów między innymi teraz porozmawiamy w Polskim Radiu 24.
5: Komentarz.
4: Razem z nami pan redaktor Mikołaj Rogalewicz, portal cyberdefense24.pl. Panie redaktorze, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Zacznijmy od tych informacji dotyczących zatrzymania tych oszustów. Podczas wspólnej akcji służb funkcjonariusze policji zatrzymali 12 osób podejrzanych o udział w międzynarodowej grupie przestępczej. Według śledczych podejrzani wyłudzali pieniądze za pomocą kodów BLIK, podszywając się m.in. pod pracowników banków i sprzedawców, a straty pokrzywdzonych oszacowano wstępnie, to ważne słowo, na około 250 tysięcy złotych. Pierwsze pytanie, które tutaj mi się nasuwa, bo ja trochę znam też te mechanizmy dotyczące tego typu przestępstw, jest mi bliskie, powiedzmy to w cudzysłowie, takie tego typu oszustwo. Jak trudno jest złapać tego typu przestępców?
6: To zależy tak naprawdę od konkretnego przestępcy, od konkretnej grupy przestępczej. To, co na pewno wiemy, to że zdarza się coraz więcej przypadków, gdzie policji udaje się łapać cyberprzestępców. Patrząc szerzej na cały rok 2025, ogólnie w kontekście cyberprzestępczości, no to z danych Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wiemy, że zatrzymano 1177 osób, z czego 417 osób zostało tymczasowo aresztowanych. No i zabezpieczono mienie o wartości powyżej 80 milionów złotych łącznie, tak, za cały rok 2025, więc to, co widzimy, to że ci cyberprzestępcy rzeczywiście są łapani, że policja działa i że da się ich złapać, natomiast cały czas bardzo wiele oszustów, cyberprzestępców zostaje niewykrytych, więc ta, rzeczywiście, jeżeli chodzi o samo złapanie tego typu przestępców, no to nie są to działania łatwe, to znaczy trzeba... Potrzeba określonych działań, które policja realizuje, aby taką grupę ustalić. To są działania polegające na przykład na analizie, nie wiem, przepływów pieniężnych, adresów IP, danych telekomunikacyjnych, na przykład monitoringu bankomatów, analizy telefonów, komputerów, analizy zgłoszeń też od osób, które zostały oszukane. Więc tutaj tych działań policja może podejmować bardzo dużo. Natomiast oszuści, przestępcy, którzy są w stanie się dobrze ukrywać, są w stanie działać przez jakiś czas, nawet dłuższy, i nie zostają wykryci. No, to, co wiemy na przykład w kontekście tej grupy, o której pan wspominał na początku, to że oni działali od co najmniej 2024 roku. Czyli widzimy, że tak naprawdę przez ponad dwa lata funkcjonowali, oszukiwali, zostają złapani dopiero teraz. Więc to nie jest łatwe, natomiast na pewno cieszy fakt, że coraz więcej takich oszustów zostaje złapanych. Niestety podejrzewam, że skala oszustw niewykrytych i cyberprzestępców, którzy nie pozostają złapani, pozostaje cały czas jednak dość spora.
4: Ja mówiłem, że ta sprawa jest mi w pewien sposób bliska, bo po prostu w rodzinie mam osobę, która w ten sposób została właśnie oszukana przez tego typu przestępców. Ale zastanawia mnie też w pewien sposób międzynarodowy wymiar tej sprawy. Za moment to wytłumaczę, no bo wśród zatrzymanych w tym przypadku są obywatele Polski, są obywatele Rosji, obywatele Ukrainy. Czy samo takie międzynarodowe pochodzenie podejrzanych mówi nam coś też o sposobie działania grupy, czy jednak dopiero ustalenie konkretnych ról i kontaktów pozwoli określić jej strukturę w jednoznaczny sposób?
6: No, zdecydowanie.

Panie, potrzeba więcej informacji dotyczących struktury tego, jak ta grupa funkcjonowała, żeby powiedzieć coś szerzej. Natomiast bardzo często tego typu grupy mają charakter

0: współpracy policji pomiędzy różnymi państwami, a jeżeli to są na przykład osoby działające w Rosji czy stricte jakieś grupy rosyjskie, no to to jest jeszcze trudniejsze. Natomiast na pewno w kontekście współpracy policyjnej z Ukrainą, z innymi państwami europejskimi, no to ta współpraca układa się sprawnie i często też udaje się takie międzynarodowe grupy rozbijać.
1: Jak wygląda w ogóle ten proceder oszustw na blik? Ja wiem, że tutaj mamy do czynienia z różnymi rodzajami, możemy mieć z różnymi rodzajami tego typu oszustw wykorzystujących ten system płatności blik do czynienia, no ale w tym przypadku jak to może wyglądać? No bo ten blik jest powszechnie używany do szybkich płatności i wypłat gotówki. Dlaczego w ogóle ten system bywa wykorzystywany przez oszustów? Czy problem tkwi w samym rozwiązaniu płatniczym?
0: Wydaje mi się, że problem bardziej tkwi w tym, że osoba zostaje zmanipulowana i zostaje zmanipulowana w taki sposób, że podaje kod, poprzez który oszust jest w stanie te pieniądze wyłudzić. Jeżeli chodzi o taki podstawowy scenariusz, jak to może wyglądać, jak to mogło wyglądać w przypadku tej grupy, o której tutaj rozmawiamy. Wystawiam na przykład telefon na OLX za określoną kwotę, 1500-2000 zł, jakiś na przykład telefon sprzedaję używany, jakikolwiek. No i dzwoni do mnie oszust, który podaje się na przykład za pracownika takiego serwisu jak OLX, za pracownika banku albo za kogokolwiek po prostu podszywa się, dzwoni i informuje, że kupujący tak naprawdę zapłacił już za ten telefon, który ja wystawiłem, tylko żeby potwierdzić odbiór pieniędzy, to muszę wygenerować kod blik i zatwierdzić operację. No i tak naprawdę zamiast otrzymać to 1500 czy tam 2000 zł, autoryzujemy wypłatę pieniędzy ze swojego konta, czyli tak jakby przekazujemy pieniądze do tego oszusta, tak? Czyli w ten sposób ktoś zostaje zmanipulowany, aby podać kod blik, zatwierdzić operację, myśląc, że te pieniądze trafią do niego, a w rzeczywistości autoryzuje operację i te pieniądze trafiają do oszusta. No i później te pieniądze trafiają na określone konto, są wypłacane. Tutaj mamy szereg osób, które mają określone działania. Na pewno są wykorzystywane tak zwane słupy, czyli osoby, na których imię i nazwisko, na których dane zakładane jest konto. Mamy osoby, które zajmują się stricte wypłacaniem tych pieniędzy, więc tutaj jakby to jest zorganizowane. Każda grupa może być zorganizowana w określony sposób, ale tak może wyglądać taki właśnie prosty scenariusz, o którym pan mówił. Czyli problemem w mojej ocenie nie jest to, w jaki sposób technicznie ten system jest zorganizowany, ale właśnie ta socjotechnika, nieuważność, brak ostrożności i to, że ktoś po prostu da się zmanipulować.
1: Chociaż tego typu system płatności, gdzie te pieniądze w bardzo szybki, natychmiastowy sposób w zasadzie wpływają na konto drugiej strony, no też jest w pewien sposób problematyczny, no bo inaczej zupełnie by sytuacja wyglądała, kiedy podchodzi osoba, nie wiem, z telefonem przy uchu i prosi pracownika banku o dokonanie przelewu na wskazany numer konta i być może widać, że ta osoba jest zdenerwowana, może jest jakaś dziwna sytuacja i wtedy na przykład jest jeszcze taka dodatkowa poduszka tego bezpieczeństwa, po prostu pracownik banku, który może w sytuacji zareagować. Kiedy dokonujemy płatności w bankomacie właśnie przez blika i tak dalej, no to wyłączamy tę poduszkę bezpieczeństwa.
0: Tak, natomiast pewnie wprowadzenie takiego systemu, że za każdym razem pracownik gdzieś to musi weryfikować, mogłoby znacząco raz, że wydłużyć czas, a dwa, że pod kątem działalności banku to mogłoby być mocno obciążające. Natomiast oczywiście są systemy automatyczne, które na przykład starają się wykrywać jakieś podejrzane aktywności na naszych kontach. Banki wprowadzają coraz to nowsze takie systemy, które wykrywają na przykład na podstawie tego, jak my funkcjonujemy, co my klikamy, jak my klikamy i tak dalej. To jest analiza różnych danych. Jeżeli wykryją jakieś nieprawidłowości, na przykład wykryją, że ktoś inny może znajdować się na tym koncie, to są w stanie na przykład taką transakcję zablokować. Co ciekawe także, pewnym problemem jest to, jak szybko my jesteśmy w stanie autoryzować transakcję. Tak naprawdę to jest kwestia sekundy, dwóch sekund, czasami nawet nie, gdzie autoryzujemy przelew, autoryzujemy w aplikacji naszej bankowej, tak? Blika, czasami nawet nie patrzymy, co to jest za transakcja, po prostu klikamy akceptuj. I myślę, że tutaj to jest też pewna rola zwiększania takiej ostrożności i wskazywania na to, że warto się na chwilę zatrzymać, zobaczyć, jaką my w ogóle transakcję autoryzujemy. No ale tutaj, jeżeli rzeczywiście oszuści mają sporo danych na nasz temat, no bo dlaczego to też tak skutecznie działa? Bo to przestępstwo bazuje na realnym przykładzie tego, co my wystawiliśmy do sprzedaży. Czyli oszuści mają informacje dotyczące tego, co sprzedajemy i są w stanie zbudować wiarygodną historię, w którą ktoś uwierzy. Jeżeli ktoś nie posiada podstawowej wiedzy w zakresie tego, jak to działa, że nie należy, że nigdy to nie jest tak, że to on musi podać na przykład ten kod. No,

0: no to wtedy taką osobę niestety można łatwo zmanipulować. Więc jakby takie techniczne ograniczenia też są wprowadzane, ale one wydaje mi się, że nigdy nie zastąpią uważności, ostrożności człowieka. No i takiej właśnie takiego krytycznego myślenia i podchodzenia z dystansem do tego, czym mamy do czynienia, z kim rozmawiamy. Ta ostrożność jest tutaj w mojej ocenie niestety cały czas kluczowa.
1: No, nasza ostrożność, chłodne spojrzenie na sytuację to jest najlepsze tak naprawdę zabezpieczenie, bo trzeba też powiedzieć, że oszuści chyba cały czas są o krok od tych technicznych zabezpieczeń czy działań służb. Po prostu, no nie da się tutaj tego przeskoczyć chyba.
0: To prawda, no i też musimy pamiętać, że powstają coraz to nowsze, można by powiedzieć, sposoby, jeżeli chodzi o wyłudzanie pieniędzy. Oczywiście bardzo często te mechanizmy, też często mechanizmy psychologiczne pozostają takie same, czyli bazowanie na przykład na emocjach, na presji czasu, na tej właśnie socjotechnice. Natomiast jeżeli chodzi o historię, która jest opowiadana, no to tutaj często pojawiają się jakieś nowe sposoby i przez to też ta uważność może być nieco mniejsza, więc za każdym razem oczywiście staramy się odpowiadać na te oszustwa, wynajdywać sposoby, w jaki możemy im przeciwdziałać, nagłaśniać też te sprawy, żeby coraz więcej osób wiedziało, jak to wygląda, no ale za jakiś czas pojawi się nowy rodzaj oszustwa, tak, i o którym jeszcze nie zdążymy opowiedzieć i przez to na przykład tego typu oszustwa wówczas mogą być nieco bardziej skuteczne.
1: No dobrze, grupę tutaj rozbito, panów zatrzymano, 250 tysięcy złotych to jest wstępne oszacowanie strat poszkodowanych, natomiast przy tym zatrzymaniu zabezpieczono gotówkę w złotówkach i obcych walutach, biżuterię oraz samochody o wartości przekraczającej 850 tysięcy złotych. Czy my możemy domniemywać, że tych strat jednak, a korzyści przestępców tutaj jest zdecydowanie więcej niż te 250 tysięcy złotych?
0: Myślę, że tak, dlatego że to 250 tysięcy w tym komunikacie, które się pojawiło, odnosi się do strat, które już zostały ustalone, natomiast skala w mojej ocenie może być zdecydowanie większa, więc na pewno bardzo dobrze, że ten majątek został zabezpieczony i myślę, że w toku śledztwa potwierdzenie kolejnych ofiar może też zostać dokonane i wtedy ta skala rzeczywiście może się okazać, że jest dużo większa i w mojej ocenie prawdopodobnie tak będzie.
1: Jaka jest wtedy szansa na odzyskanie pieniędzy przez poszkodowanych?
0: To znaczy, tutaj zależy, jak duża rzeczywiście, jak duże te straty były i jakie to są kwoty. No tutaj z tego, co wiemy, majątek zabezpieczony to jest 850 tysięcy. W sytuacji, w której ci oszuści zostają złapani, w sytuacji, w której ten majątek jest zabezpieczony, na pewno te szanse rosną na odzyskanie chociażby części, jeżeli się uda, tych środków, które zostały wyłudzone. W sytuacji, w której nie udaje się złapać przestępców, no to wtedy rzeczywiście te szanse są niewielkie. Dopóki tak naprawdę ten majątek nie zostanie odzyskany, ci oszuści nie zostaną w jakiś sposób złapani, czy te środki nie zostaną zablokowane, no to wtedy może być problem. Tutaj wydaje się, że te szanse mogą być większe.
1: To tak podsumowując nasze spotkanie, przypomnijmy jeszcze naszym słuchaczom, bo trochę o tym wspominaliśmy, po prostu jak nie dać się oszukać, jakie są możliwości zabezpieczenia się przed tego typu oszustami, nie tylko, jak zapewnić sobie w ogóle bezpieczeństwo w internecie.
0: Tutaj powtórzę to, co mówiłem wcześniej, czyli przede wszystkim ostrożność i taka uważność. Pamiętajmy, że nawiązując do tego chociażby oszustwa, nigdy nie przekazujemy kodu BLIK, żeby otrzymać pieniądze. Tak? To jest bardzo ważne, no bo na tym w dużym stopniu bazują te oszustwa. To, co powinno wzbudzać nasze podejrzenia, to na pewno presja czasu. Jeżeli ktoś stara się wywierać presję czasu, że musimy to zrobić teraz, że jest jakieś niebezpieczeństwo, że ktoś nam się włamał na konto i teraz musimy podać mu jakieś dane, przekazać jakieś informacje, to jest czerwona lampka. Emocje, bazowanie na jakichś skrajnych emocjach, wywoływanie strachu. To jest kolejny element, który powinien wzbudzać tutaj podejrzenia. Nie ufajmy także za każdym razem numerowi telefonu, który jest wyświetlony na ekranie, z tego względu, że pod ten numer telefonu można się podszywać, więc jeżeli widzimy, że dzwoni numer telefonu...
1: Ale chyba w tej kwestii przepisy
0: telefonu,
1: też się jakoś niedawno zmieniły, kilka dobrych miesięcy temu.
0: Tak, natomiast cały czas pewne problemy pod tym kątem istnieją. Jeżeli wydaje nam się, że dzwoni na przykład pracownik banku, wyświetla się numer telefonu, lepiej mimo wszystko się rozłączyć, zadzwonić sobie osobno, zadzwonić przez aplikację na infolinię. to na pewno będzie bezpieczniejsze.
1: A to, przepraszam, dopytam jeszcze a propos tego

0: na przykład pracownika banku, który do nas dzwoni, bo ja się spotykam też z takim zabezpieczeniem ze strony banku, to znaczy dzwoni pan, pani, mówi, że jest pracownikiem, pracowniczką banku i prosi o potwierdzenie rozmowy w aplikacji bankowej. Czy takie potwierdzenie, to, że ta rozmowa się jakby w aplikacji nam pojawia, jest dla nas wystarczającym komunikatem, który może nas w 100% uspokoić, że rzeczywiście mamy do czynienia z pracownikiem banku?
1: To znaczy, jeżeli to jest rzeczywiście w tej aplikacji autoryzowanej, do której zawsze się logujemy, takie potwierdzenie rzeczywiście tam jest, no to myślę, że tak. Jeżeli nie mamy tutaj do czynienia, no teraz próbuję sobie wyobrazić, czy jest jakiś bardziej zaawansowany mechanizm socjotechniczny, ale wydaje mi się, że jeżeli tutaj to potwierdzenie rzeczywiście idzie przez aplikację bankową, no to daje nam na pewno dużo większe potwierdzenie, więc wtedy jak najbardziej tak.
0: To kolejny temat otwórzmy w naszej rozmowie, też dotykający naszego bezpieczeństwa i treści w internecie, z którymi mamy do czynienia. To oczywiście bardzo mocno zaczęło być omawiane, szczególnie po sytuacjach w polskich szkołach, atakach nożowników, ale nie tylko, bo już ten temat wracał kilkukrotnie. Dzisiaj zajmują się senackie komisje uchwaloną w ubiegłym tygodniu przez Sejm ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw. To jest regulacja, która pozwala po prostu na blokowanie nielegalnych treści w internecie, implementująca unijne rozporządzenie. Wcześniej w tej sprawie było weto prezydenta Karola Nawrockiego. Pytanie, co będzie teraz, to już jest wątek chyba bardziej polityczny. Ale tutaj przychodzą też takie argumenty. Z jednej strony polityczne, ale przekładające się też na nasze społeczeństwo. To znaczy, że nie chodzi o bezpieczeństwo, tylko na przykład o cenzurę w internecie. Czy rzeczywiście wprowadzenie tego typu przepisów byłoby jakąś cenzurą?
1: No, tego typu zarzuty w kontekście DSA się pojawiają i one dotyczą tego, że mogłyby być blokowane treści, które są uznawane za nielegalne. Natomiast to, co jest podnoszone, to, że bez decyzji sądu wcześniejszej, tak, bo ta decyzja miałaby być na późniejszym etapie, że istnieje ryzyko, że będą blokowane treści, które de facto nie są nielegalne, a mogą w pewien sposób cenzurować na przykład wypowiedzi jakichś osób. To tak naprawdę zależy od tego, jak ten system zostanie zorganizowany. Jeżeli ten system zostanie zorganizowany w taki sposób, że blokowane są rzeczywiście głównie te treści, które są nielegalne, podsycają do nienawiści i dotyczą jakichś takich właśnie zachowań skrajnie nielegalnych, no to w mojej ocenie to by nie powinno prowadzić do cenzury. Natomiast w sytuacji, w której to prawo byłoby jakoś nadużywane i blokowano by więcej treści, które niekoniecznie podchodzą pod tą kategorię nielegalności, no to wtedy rzeczywiście te zarzuty o cenzurę mogą się pojawiać. W mojej ocenie można wprowadzić to rozporządzenie, znaczy tą ustawę, tak, wprowadzającą to rozporządzenie w taki sposób, aby to działało sprawnie. Natomiast ryzyko nadużyć oczywiście zawsze może istnieć. To zależy tak naprawdę od osób, które będą podejmowały decyzje. Ale w mojej ocenie można to zrobić tak, aby to działało rzeczywiście sprawnie.
0: Ale tak czy inaczej, my musimy ten akt wprowadzić, no bo to jest akt europejski. On obowiązuje w krajach Unii. W zasadzie chyba ponad 2 lata temu został wprowadzony ten akt o usługach cyfrowych. Za brak wdrożenia po prostu w naszym kraju grożą też wysokie kary, no ale przede wszystkim chodzi chyba tutaj o nasze bezpieczeństwo w internecie. Co dokładnie w skali unijnej zmienia ten akt o usługach cyfrowych?
1: Tak, no i tutaj warto to też powiedzieć, bo sam DSA oczywiście dotyczy różnych innych zagadnień. To, o czym my mówimy, to też zostało zaproponowane troszeczkę szerzej w kontekście. Niektóre regulacje jakby polskie wychodzą nieco szerzej niż to, co zaproponowała Unia Europejska w tym akcie. Natomiast sam akt oczywiście jest bardzo ważny. On wprowadza wiele różnych rozwiązań, nakładając chociażby obowiązki na duże platformy cyfrowe, na duże wyszukiwarki cyfrowe. One poza tym, że mają obowiązek zajmować się właśnie takimi treściami nielegalnymi, no to muszą też analizować ryzyko, wprowadzać określone, można by powiedzieć, rozwiązania, które mają tym ryzykiem zarządzać. Więc w tym kontekście, na pewno w kontekście funkcjonowania, tak, tych dużych wyszukiwarek internetowych, platform cyfrowych, no to ten DSA wprowadza dużo takich rozwiązań, które mogą tymi nielegalnymi treściami walczyć. I ta analiza ryzyka systemowego, wprowadzanie takich właśnie działań bardziej od wewnątrz takiej platformy, myślę, że to może nam tutaj dużo, dużo zmienić. Więc i tam jest dużo innych też takich bardziej szczegółowych oczywiście zagadnień dotyczących możliwości zgłaszania takich treści, analizowania tych

0: treści przez te platformy cyfrowe, tak? Więc tutaj jakby ten DSA szeroko do tego podchodzi.
1: A sądzi pan, że jesteśmy rzeczywiście w takim momencie, w którym odgórnie przepisami prawa, przepisami ustawy jesteśmy w stanie uregulować funkcjonowanie w internecie i funkcjonowanie tych treści, które się tam pojawiają? Zastanawiam się, czy po prostu nie jest za późno, bo internet jest tak szerokim obszarem, tak nieograniczonym w zasadzie w formowaniu tych treści, w formowaniu różnego rodzaju mechanizmów, w jaki sposób też te treści są przekazywane. Czy nie jest po prostu za późno na te regulacje?
0: To znaczy, te regulacje oczywiście mogą ograniczać ten problem, z którym mamy do czynienia, różne problemy, tak, z którymi mamy do czynienia w internecie, natomiast oczywiście one nie wyeliminują tego problemu. Natomiast nałożenie większej presji na takie platformy cyfrowe, aby wprowadzały określone rozwiązania, które będą miały na celu ograniczanie właśnie tych problemów, różnych właśnie treści o charakterze nielegalnym, jeżeli na przykład dezinformacja zostałaby uznana za ryzyko systemowe, no to w pewien sposób wprowadzenie takich rozwiązań, które mają też tym problemem się zajmować, to myślę, że realnie te regulacje mogą pomóc, mogą dać też dodatkowe narzędzia z punktu widzenia państwa, aby z określonymi szkodliwymi treściami walczyć, natomiast nie uważam, aby one całościowo były w stanie wyeliminować te problemy z tego względu, o którym pan powiedział, tak? To znaczy, że tych treści jest bardzo dużo i tak naprawdę walka z tym jest utrudniona, więc to może pomóc, ale nie wyeliminuje problemu całkowicie.
1: Pan Mikołaj Rogalewicz, portal cyberdefense24.pl był naszym gościem. Panie redaktorze, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Już niebawem wybije godzina 16, a wtedy też w Polskim Radiu 24 zachodzą zmiany. W tym studiu, przed tym mikrofonem, w naszym studiu Krzysztof Grzybowski, Paweł Pawłowski.
2: Panowie, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witamy. Dobry.
1: Po godzinie 16 też sporo tematów się pojawi, sporo wątków, domyślam się, i związanych z bezpieczeństwem, i tych politycznych, a również dotykających funkcjonowania pewnie wymiaru sprawiedliwości, bo dzisiaj opinia Komisji Weneckiej.
2: To powiedziałeś absolutnie wszystko.
3: To w takim razie my wychodzimy ze
1: studia. Dziękujemy.
2: Ale coś może uzupełnimy mimo wszystko.
1: Uzupełnijcie, bo ja tak w skrócie.
3: Tak, no bo bezpieczeństwo odmieniamy tutaj absolutnie przez wszystkie przypadki. Bezpieczeństwo chociażby w kontekście domniemanego zamachu na premiera, bezpieczeństwo naszych dzieci w szkole, ale także bezpieczeństwo samego programu Pegasus. Okazuje się, że właśnie rząd Prawa i Sprawiedliwości, który kupił Pegasusa, nie miał nad nim dostatecznej kontroli. Na ten temat będę rozmawiał z Markiem Matuszewskim z Prawa i Sprawiedliwości oraz z Piotrem Strachem z Polski 2050.
2: No i na pewno te tematy powrócą również po godzinie 18 w debacie dnia. Arkadiusz Gruszczyński, Gazeta Wyborcza, Filip Waluszko, fakt.pl. Natomiast przed godziną 18 będzie też sporo o kwestiach międzynarodowych. Światopogląd, Wojciech Cegielski, między innymi o rozejmie Trumpa na Ukrainie, rozejmie, który oczywiście nie funkcjonuje. Będzie również o kłótni i o wodzie. To w ramach naszego cyklu Kraj na łączach. Saldo, czyli magazyn gospodarczy, Marek Klapa powie o tym, cóż ciekawego dzieje się w gospodarce, w ekonomii, jak wyglądają kursy walut, no i czy warto odkładać na złoto, czy też wręcz przeciwnie. Będzie również Sprawdzam to, czyli nasz cykl, gdzie sprawdzamy, no, dementujemy pewne nieprawdziwe informacje, fake newsy po prostu, które pojawiają się w ostatnim czasie bardzo często, dotyczą wielu różnych kwestii, nie tylko tych politycznych, więc dziś kolejna odsłona, kolejna taka walka z fake newsami. No i oczywiście do tego dorzucimy jeszcze informacje sportowe. W sporcie to chyba norma. Dzieje się wiele ciekawych rzeczy w bardzo różnych dyscyplinach. Ja sam jestem ciekaw, czym dziś sportowcy nas zaskoczą.
1: No jak się okazuje, ja nie powiedziałem, nie zapowiedziałem wszystkiego. Ładnie to wszystko rozwinę liście i myślę, że nasi słuchacze będą chcieli zostać z Polskim Radiem 24 po godzinie 16. Będą z państwem Krzysztof Grzybowski, Paweł Pawłowski. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia.
4: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus

0: 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
2: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 16. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Choć nie jest wiążąca, ma znaczenie. Tak mówią konstytucjonaliści o opinii Komisji Weneckiej. Dotyczy ona ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. O szczegółach powie nasz reporter. Zamierzał zaatakować premiera i szefa MON-u. Zatrzymany na Dolnym Śląsku usłyszy zarzuty w warszawskiej prokuraturze. Będzie relacja naszego reportera. Nie będzie spotkania premiera z prezydentem w sprawie ambasadorów. Rzecznik rządu odrzuca propozycję Karola Nawrockiego. Na jego konferencji była nasza reporterka i przekaże nam szczegóły. Zapraszam na te i szczegóły tych i innych wydarzeń.
0: Suma wydarzeń.
1: Czy to przybliża nas do przełamania pata w Trybunale Konstytucyjnym? Komisja Wenecka opublikowała swoją opinię, która dotyczy ślubowania sędziów. Europejski organ stwierdził, że prezydent nie ma uprawnień do recenzowania decyzji Sejmu i powinien niezwłocznie odebrać ślubowania od sędziów wybranych przez Sejm. W studiu jest Jan Oleński. Janku, zajmujesz się tym tematem. Powiedz, jakie są jeszcze szczegóły tej sprawy?
2: Przede wszystkim Komisja Wenecka uznała dzisiaj, że prezydent nie może podważać decyzji Sejmu o wyborze sędziów Trybunału Konstytucyjnego ani bez uzasadnienia opóźniać ich ślubowania. Co więcej, w wyjątkowych okolicznościach może się ono odbyć nawet bez fizycznej obecności głowy państwa, o ile zostanie odpowiednio udokumentowane i przekazane prezydentowi. I to bezpośrednie odniesienie się do sytuacji czworga sędziów, którzy w kwietniu złożyli ślubowanie w Sejmie przed notariuszem. Mimo to nadal nie zostali oni dopuszczeni do orzekania. Dzisiaj rzecznik rządu Adam Szłapka podczas konferencji prasowej ocenił, że stanowisko komisji nie powinno nikogo zaskakiwać.
3: Ta opinia jest de facto stwierdzeniem stanu faktycznego. Każdy, kto czyta konstytucję, wie, w Polsce sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybiera Sejm. I tylko Sejm ponosi za to odpowiedzialność. Nikt nie ma prawa kwestionowania tego, nawet nikt nie ma prawa oceniania tego.
2: Inaczej sprawę interpretuje Pałac Prezydencki. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w rozmowie ze mną wskazał, jakie warunki muszą, zdaniem kancelarii, zostać spełnione, zanim sędzia rozpocznie pracę.
4: Oczywiście pierwszym elementem jest wybór przez Sejm, drugim przyjęcie ślubowania w obecności, czyli wobec pana prezydenta, a nie wobec kolumn sejmowych. I trzeci element niezbędny to oczywiście wyznaczenie zakresu zadań, obowiązków przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
2: Rafał Leśkiewicz przypomniał również, że prezydent skierował do Trybunału spór kompetencyjny dotyczący ślubowania czworga sędziów. Osobna sprawa dotyczy Macieja Berka, od którego kancelaria domaga się dokumentów potwierdzających wymagany staż zawodowy. Tymczasem minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiada działania, które mają doprowadzić do odblokowania Trybunału Konstytucyjnego.
5: Więc moim zdaniem państwo musi zrobić wszystko, a mieć

0: Musimy się w granicach prawa, bo widzimy, jak konstruujemy Krajową Radę Sądownictwa, jak odbudowuje się Trybunał, więc państwo musi zrobić wszystko i zrobi, żeby ten Trybunał zaczął działać zgodnie z prawem.
1: Minister zwrócił tutaj też uwagę na obywateli, których skargi od lat po prostu czekają w Trybunale na rozpatrzenie. Pozostaje jednak pytanie o rzeczywiste znaczenie opinii Komisji Weneckiej. Nie jest ona prawnie wiążąca, nie zastępuje orzeczenia sądowego i sama nie dopuszcza sędziów do orzekania. Mecenas Piotr Wojciechowski, który komentował sprawę na antenie Polskiego Radia 24, zwracał uwagę na możliwe dalsze skutki jej zignorowania i mówił, że ignorowanie tej opinii może pociągnąć za sobą takie konsekwencje, jak na przykład przy poprzednich tego rodzaju opiniach. Zdaniem prawnika chodzi m.in. o międzynarodową ocenę praworządności w Polsce. Tymczasem sama komisja ostrzega, że dalsze niedopuszczanie wybranych sędziów do pracy może doprowadzić do paraliżu Trybunału Konstytucyjnego. Do rozpatrywania części spraw potrzebuje on bowiem co najmniej 11 sędziów. Komisja zaleca też wprowadzenie przepisów, które zapobiegną podobnym sytuacjom w przyszłości.
2: Komisja Wenecka dopuszcza możliwość złożenia ślubowania przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego bez obecności prezydenta. To opinia tego europejskiego organu. Ten temat podsumował Jan Olencki. Dziękujemy.
3: Sumę wydarzeń.
2: Groźby i plan zamachu na przedstawicieli polskiego rządu. Do prokuratury okręgowej w Warszawie doprowadzono 66-latka podejrzanego o przygotowywanie ataku na premiera Donalda Tuska. Wczoraj w Obornikach w Wielkopolsce zarzuty usłyszał 46-letni mężczyzna. Nawoływał on do zabójstwa polskich polityków. Łączymy się z Krzysztofem Polasikiem, który jest przed warszawską prokuraturą. Dzień dobry, Krzysztofie.
4: Dzień dobry.
2: Czy niedoszły zamachowiec usłyszał już zarzuty?
4: Jeszcze nie. Od 2 godzin trwa przesłuchanie. Krzysztof N. został doprowadzony do prokuratury w kajdankach i czarnej kurtce na głowie. Wiadomo, że chciał zastrzelić premiera i szefa MON. To człowiek o skrajnych poglądach. Tak mówił o nim wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański.
5: Dotarła do nas wiadomość. Wiadomość na tyle wiarygodna, że podjęte zostały działania celem znalezienia tego sprawcy. W ciągu kilkunastu godzin od momentu zgłoszenia sprawca został zatrzymany, osadzony. 30-paroletni mężczyzna, mieszkaniec Dolnego Śląska, miał takie skłonności bardzo ultra, powiedzmy, nacjonalistyczne.
4: Krzysztof N. może odpowiadać nawet za przygotowanie zamachu na konstytucyjne organy Polski, za co grozi 20 lat więzienia. Z kolei 46-latek zatrzymany w Obornikach usłyszał już 6 zarzutów, 3 dotyczące znieważania oraz nawoływania do zabójstwa premiera Donalda Tuska, marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego oraz dziennikarki TVP, a także 3 za znieważenie Władysława Kośniaka-Kamysza, posła Krzysztofa Paszyka i Lecha Wałęsy, mówi oficer prasowy obornickiej policji, młodszy aspirant Krzysztof Polzin.
6: Od kilku miesięcy 46-letni mieszkaniec Obornik zamieszczał na portalach społecznościowych treści znieważające konstytucyjne organy państwa, w tym czołowych przedstawicieli rządu oraz byłego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Publikowane przez niego treści miały również zawierać nawoływanie do popełnienia zbrodni na politykach i członkach rządu.
4: W tych 2 przypadkach łączy je jeden mianownik, czyli silna nienawiść względem polityków, i zadajemy sobie pytanie, co jest powodem tych zachowań. Szczegóły być może poznali śledczy podczas przesłuchań. W obu przypadkach mówimy o silnej niechęci akurat tu, w tym przypadku względem rządzących. Taka radykalizacja jest efektem plemiennej wojny w internecie, przekonuje ekspert od terroryzmu profesor Daniel Boćkowski.
7: Większość dzisiejszych grup terrorystycznych stawia na samoradykalizację i wierzę w to, że ludzie mogą po prostu, kiedy dostarczymy im odpowiednią ilość informacji, nie tylko wejść w tą bańkę informacyjną, ale też samo zradykalizować się do tego stopnia, że usprawiedliwią swoje działania jakimś takim czynnikiem i sięgną wtedy po przemoc.
4: Dlatego eksperci apelują m.in. do internautów o to, aby nie powielali treści publikowanych przez takie osoby jak mężczyźni zatrzymani we Wrocławiu i Obornikach, bo to może prowadzić do kolejnych tego typu zdarzeń.
2: Zatrzymany w sprawie planowanego zamachu na premiera i szefa MON-u jest przesłuchiwany w warszawskiej prokuraturze. Policja ujęła też 46-latka z Obornik w Wielkopolsce, który nawoływał do zabójstwa przedstawicieli rządu. Na ten temat relacjonował Krzysztof Polasik. Dziękujemy.
3: Suma wydarzeń.
2: Prezydent Karol Nawrocki jest gotów wrócić do rozmów na temat ambasadorów. Mówił o tym w wywiadzie dla dziennika Rzeczpospolitej.

0: Rita, ale postawił warunek. Do stołu chce usiąść z premierem Donaldem Tuskiem, a nie z szefem MSZ-u Radosławem Sikorskim. Szef rządu nie jest zainteresowany takimi negocjacjami. Jak przypomina rzecznik gabinetu premiera Tuska Adam Szłapka, proces nominacji ambasadorskich jest opisany w konstytucji, a także w ustawach. Kolejnej odsłonie sporu o ambasadorów przygląda się Sylwia Białek. Dzień dobry, Sylwio.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz proszę, co jeszcze usłyszeliśmy na ten temat?
1: W wywiadzie prasowym Karol Nawrocki podkreślał, że porozumienie dotyczące nominacji ambasadorskich nadal jest możliwe, ale rozmówcą prezydenta powinien być szef rządu, a nie minister spraw zagranicznych. Tak mówił prezydent Karol Nawrocki. Pytany, czy sam wystąpi do premiera z inicjatywą rozmów, prezydent odpowiedział, że jego deklarację należy traktować jako sygnał skierowany do szefa rządu. Dodał, że jest gotów ostatecznie rozwiązać ten spór. Pytany o ten sygnał właśnie wysłany na konferencji po posiedzeniu rządu, minister Adam Szłapka powiedział, że premier, i tu cytat, nie będzie ulegał żadnym szantażom prezydenta. Stwierdził, że prezydent nie jest od prowadzenia polityki zagranicznej i tłumaczył, że jeżeli nie podoba się prezydentowi po prostu konkretna propozycja, to niech uzasadni, dlaczego się nie podoba, co jest nie tak. I wówczas, jak mówił rzecznik rządu, o tych pojedynczych przypadkach może można rozmawiać. Ale jak dodał, temat ambasadorów już jest uregulowany systemowo.
2: To nie jest tak, że prezydent może rozpoczynać jakiekolwiek negocjacje, no bo to jest wszystko opisane. Rząd proponuje, prezydent dostaje to na biurko i podpisuje albo nie. Sam prezydent, jak rozumiem, w tym wywiadzie powiedział, że jego wizyty są często obsługiwane przez bardzo profesjonalnych dyplomatów. No to nie ma żadnego uzasadnienia, by nie podpisać tych nominacji, poza próbą niekonstytucyjnego rozszerzania swoich uprawnień.
1: Szef Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej uważa, że blokowanie nominacji ambasadorskich po prostu szkodzi Polsce i szkodzi polityce zagranicznej.
3: Atakuje jeszcze ministra spraw zagranicznych prezydent to po to, żeby sprowokować, żeby dołożyć do tego konfliktu, tak? Żeby ten ogień nie wygasł. Takie kwestie zawsze załatwia się w rozmowach bilateralnych i można to zrobić. To jest norma, to się dzieje, ale o tym się nie mówi, tylko opinia publiczna widzi efekty tych rozmów i wzajemnych ustaleń. Tutaj tego nie ma, więcej jest próba dalszego dosypywania soli do tego wszystkiego, żeby było jeszcze więcej konfliktu, jeszcze więcej złych emocji.
1: Senator Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz, zaskoczony propozycją prezydenta w sprawie rozmów w tej sprawie z premierem Donaldem Tuskiem, jednak nie jest.
4: Jeżeli pomocnik nic nie może, to trzeba rozmawiać z kierownikiem i tutaj kierunek jest absolutnie właściwy. Wiele rzeczy, które dotykają nas tej kadencji parlamentu, nie miały miejsca w przeszłości, więc to będzie również i pewnie jedna z tych. A proszę mieć świadomość, że za wszystkie działania rządu, niezależnie, które są działy przyporządkowane którym ministrom, odpowiada premier polskiego rządu.
1: Były wiceszef dyplomacji Andrzej Szejna z Lewicy przypomniał, że na podpis prezydenta czeka 46 nominacji ambasadorskich, między innymi chargé d'affaires w ogarniętą wojną Ukrainie.
5: Kolejna zasłona dymna, no bo cóż może takie spotkanie, taka rozmowa przynieść? 46 wniosków leży na biurku. Trzeba je podpisać. Prezydent praktycznie poza dwoma przypadkami nie złożył żadnych zastrzeżeń, ani jego przedstawiciele w konwencie wobec jakiejkolwiek czy którejkolwiek z tych kandydatur. Więc dzisiaj znowu to jest bicie piany.
1: Spór na linii prezydent MSZ dotyczący nominacji ambasadorskich trwa od ponad 2 lat. W marcu 2024 roku minister Radosław Sikorski zdecydował, że kilkudziesięciu ambasadorów zakończy misję. Ówczesny prezydent Andrzej Duda podkreślał jednak, że nie da się żadnego ambasadora polskiego powołać ani odwołać bez podpisu prezydenta. Koniec końców sytuacja jest taka, że w wielu miejscach na świecie zamiast ambasadorów mamy dyplomatów w randze chargé d'affaires.
0: Prezydent chciałby porozmawiać z premierem o nominacjach ambasadorskich, ale szef rządu nie wybiera się na takie spotkanie. Relacjonowała Sylwia Białek. Bardzo dziękujemy. Senackie komisje poparły poprawki do ustawy, które umożliwi blokowanie nielegalnych treści w internecie. Jedna z nich pozwoli na skrócenie vacatio legis z 6 miesięcy do 3. Inna poszerza katalog nielegalnych treści objętych rygorem natychmiastowego blokowania. Będzie się do nich musiał odnieść teraz Senat na plenarnym posiedzeniu. To rozpocznie się jutro. Opozycja boi się cenzury w internecie. Tych obaw nie podziela senatorka Koalicji Obywatelskiej Magdalena Kochan.
6: My i nauczyciele, i rodzice, starsze pokolenia stanęliśmy przed faktem, że nowe narzędzia, których młodzież używa, te nowe narzędzia nie

0: są za sobą także zagrożenia. Głównie chęci akceptacji, nie poprzez to, że jestem prawdziwym bohaterem, prawdziwym kolegą, prawdziwą koleżanką, tylko przez ilość lajków, które się zdobywa za wszelką cenę, jakby zupełnie pomijając w którymś momencie wartości.
1: Według Prawa i Sprawiedliwości kierunek zmian jest właściwy, ale jak mówi senator Wojciech Skurkiewicz, poparcie jego ugrupowania dla tych przepisów zależy od dalszych prac w Senacie.
2: Pan minister Gawkowski wspomniał, że jest otwarty na propozycje, które sugerowaliśmy. Zresztą sam też wskazał kierunki, w których chciałby, żeby ta ustawa podążała tak, żeby Kancelaria Prezydenta, pan prezydent nie miał obaw co do treści zawartych w tej ustawie i takich informacji, które się pojawiają, że ta ustawa godzi w wolność słowa.
1: To drugie podejście parlamentu do ustawy wdrażającej akt o usługach cyfrowych. Prezydent Nawrocki zawetował przepisy w styczniu. Uzasadniał to obawą wprowadzenia cenzury w internecie. Dwaj obywatele Turcji zatrzymani w Niemczech w związku z podpaleniem stacji Starlinków w naszym kraju mogli działać na zlecenie rosyjskich służb. Obaj trafią do Polski. Będą odpowiadali przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Szef rządu potwierdza też zatrzymanie trzeciej osoby w sprawie wrześniowego podpalenia bazy Starlinków na Mazowszu. To kobieta, która prawdopodobnie pełniła rolę kierowcy dla ujętych wcześniej sabotażystów. Premier Tusk dodaje, że sytuacja pokazuje wzrost zagrożenia ze strony Rosji.
3: Wzrost zagrożenia akcjami sabotażu, prowokacji powietrznych, ataków na przejścia graniczne, na razie po stronie ukraińskiej. To wszystko jest faktem. Ja ostrzegałem o tym opinię publiczną i w Polsce, i w Europie, że będziemy się musieli spodziewać w tym roku i być może w przyszłym wzmożonych akcji ze strony Rosji. Nie wszyscy mi wtedy wierzyli. Jest mi bardzo smutno, że niestety miałem rację, mówiąc o potrzebie przygotowania się na różne scenariusze.
1: Jak dodaje premier Tusk, głównodowodzący NATO i liderzy państw naszego regionu są świadomi wzrostu zagrożenia i tego, że musimy być dobrze przygotowani. W przyszłym miesiącu w naszym kraju odbędą się ćwiczenia wojskowe koalicji chętnych, zapowiada minister spraw zagranicznych. Po spotkaniu z szefem brytyjskiej dyplomacji w Warszawie Radosław Sikorski podkreślił, że Polska musi uczestniczyć w najważniejszych rozmowach, które dotyczą bezpieczeństwa regionu. Szef MSZ-u zapowiada dalszą współpracę z Wielką Brytanią.
4: Będziemy ściśle koordynować działania na rzecz bezpieczeństwa Europy, w szczególności w ramach koalicji chętnych, której ćwiczenia wojskowe odbędą się w Polsce w przyszłym miesiącu, oraz w ramach grupy E5. Polska jako kluczowy sojusznik europejski musi mieć miejsce przy stole w najważniejszych dyskusjach dotyczących naszego regionu.
1: Szef polskiej dyplomacji zapewnia też o dalszym wsparciu politycznym, wojskowym, finansowym i humanitarnym dla Ukrainy. Ministrowie spotkali się przed wspólnym panelem na Warszawskim Forum Bezpieczeństwa.
5: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
1: Ukraina nie została uprzedzona o nocnym ataku rosyjskich rakiet balistycznych na Kijów, informuje prezydent Wołodymyr Zełenski. W nocy w ukraińską stolicę uderzyło 5 rosyjskich pocisków balistycznych. Przed atakiem ukraińska obrona nie ogłosiła jednak alarmu. Do tej pory Ukraina korzystała z zachodnich danych wywiadowczych uprzedzających o wystrzeliwaniu przez Rosjan rakiet balistycznych. Więcej na ten temat Paweł Buszko.
6: Wołodymyr Zełenski napisał, że w nocy doszło do podstępnego rosyjskiego ataku rakietami balistycznymi na Kijów. 5 z nich uderzyło w infrastrukturę cywilną. Jak zaznaczył, niestety, w związku z tym atakiem nie było ostrzeżenia ze strony partnerów. Jak dodał, dane wywiadowcze dotyczące wystrzelenia przez Rosję rakiet balistycznych pomagają ratować ludzkie życie i jest to jedna z najważniejszych kwestii. Jednocześnie Wołodymyr Zełenski przekazał, że Ukraina już od 2 dób nie atakuje rosyjskich rafinerii. Ukraiński prezydent potwierdził spekulacje, że podczas nocnego ataku na Kijów Ukraina nie otrzymała ostrzeżenia. Nieoficjalnie mówi się, że USA wstrzymały przekazywanie Ukrainie swoich danych wywiadowczych, aby zmusić Ukrainę do ustępstw, m.in. do zaprzestania ataków na rosyjskie obiekty przetwórstwa ropy naftowej. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Służby wciąż poszukują marynarzy poszkodowanych w dronowych atakach na 2 statki cywilne na Morzu Czarnym. Jeden z nich został zatopiony.

0: Do uderzenia doszło na wodach terytorialnych Bułgarii. To kolejny taki incydent. Łączymy się z naszym korespondentem na Bałkanach, Piotrem Piętką. Dzień dobry, Piotrze.
1: Witam, dzień
0: Powiedz
1: dobry.
0: Proszę, czy wiemy, kto odpowiada za te ataki?
1: No, my nie wiemy bezpośredniej, władze Bułgarii tego nie mówią wprost. Nie ma jednoznacznych dowodów, które jakby pozwalałyby wskazać na tego sprawcę. Natomiast premier Bułgarii, Rumen Radev, przyznał, że nie można jakby w tej chwili żadnej ze stron oskarżać, ale jednocześnie stwierdził, że logika wskazuje na działania Rosji. Zapowiedział wezwanie rosyjskiej ambasadora Eleonory Mitrofanowej i do tego spotkania już doszło. Jesteśmy po spotkaniu i premier Rumen Radev, posłuchajmy teraz premiera Rumena Radeva, on już na ten temat sporo powiedział.
2: Będziemy nadal domagać się i nalegać na pomoc we wzmocnieniu nadzoru przestrzeni powietrznej i morskiej oraz wzmocnieniu naszych zdolności reagowania. Nie mamy jednoznacznych dowodów, by oskarżyć którąkolwiek ze stron. Logika wskazuje jednak, że to efekt działania Federacji Rosyjskiej, dlatego dziś wezwę ambasador Mitrofanową na rozmowę.
3: Czy rezultatat w polsce na Ruskę to Federację. Za to jeszcze zwykam za rozgór posłannik Mitrofanowa.
1: Jeszcze dodam, że Mitrofanowa miała powiedzieć premierowi, że nie ma informacji z własnego Ministerstwa Obrony o tych działaniach. No i nie wykluczyła też, że mogły one być prowokacją ze strony, jak to powiedziała, podmiotu trzeciego. No więc dyplomatycznie umyła ręce.
0: Piotrze, czy znamy los tego zatopionego statku?
1: No właśnie, niestety nie. Znaczy, wiemy, że jest on zatonął, natomiast nie wiemy, co się dzieje z dużą częścią załogi. Początkowo rano mówiono, że uratowano jednego z tej załogi. Natomiast ostatecznie okazało się, że uratowano, tam bodajże pływał prom taki osobowy. Uratowano ostatecznie pięciu marynarzy, natomiast cały czas 11 pozostaje zaginionych. Akcja ratunkowa i jakby wyjaśnienie okoliczności ataku są więc kluczowe. Tymczasem drugi statek, który nazywał się Chelsea 3, pływający pod banderą Malty, został trafiony 3 dronami, to wiemy na pewno. Na pokładzie wybuchł pożar, a załoga musiała opuścić jednostkę. Wszystkich 15 marynarzy, 7 Ukraińców i 8 Azerów udało się uratować. 6 odniosło obrażenia, przy czym 5 trafiło do szpitala w Warnie, a 1 został przewieziony do wojskowej placówki medycznej. Posłuchajmy, co gubernator Warny, Mario Smrkow, dowiedział się od tych marynarzy z tego pierwszego statku.
4: Część z nich była w środku, bo była noc, większość odpoczywała. Ci, którzy pełnili wachtę, odczuli 3 uderzenia, jedno w dziób statku, drugie w środek, a trzecie w stronę rufy. Wybuchł pożar i faktycznie marynarze, którzy zostali ranni, najprawdopodobniej zostali ranni na skutek odłamków z okien mostka. Obecnie Straż Graniczna i Policja współpracują z marynarzami, nagrywając ich wyjaśnienia dotyczące tego, co wydarzyło się na statku.
1: A wracając do twojego pierwszego pytania, dodam tylko, że ja widziałem relację w jednej z bułgarskich telewizji. Tam wypowiadał się jeden z marynarzy tego statku i on powiedział wprost, że to były rosyjskie drony. On słyszał 3 uderzenia i według niego to były na pewno rosyjskie drony.
0: To jeszcze krótko powiedz proszę o reakcji bułgarskich władz na ten atak.
1: Tak jak powiedziałem, wezwano już ambasador Rosji, a politycy z prezydent Jotową na czele potępili te ataki. Sofia domaga się przede wszystkim skuteczniejszego monitorowania sytuacji na Morzu Czarnym i wsparcia ze strony partnerów, zarówno z Unii Europejskiej oraz NATO. Władze chcą ustalić jakby pochodzenie tych dronów. Wstępna hipoteza, tak jak mówiłem, jest, że to są drony rosyjskie i poprawić także możliwości reagowania na podobne incydenty. Na tym etapie jakby najważniejsze pozostają dwie rzeczy, czyli los 11 zaginionych marynarzy, no oraz ustalenie, kto stoi za uderzeniami. Bułgarskie służby zbierają relacje załóg, ale sprawcy ataków na razie nie zostali oficjalnie jak dotąd wskazani.
0: Najnowsze informacje o atakach dronowych na Morzu Czarnym zebrał Piotr Piętka. Dziękujemy za relację. Kolejni politycy skrajnej prawicy w Niemczech zamierzają zwalniać dziennikarzy mediów publicznych. Pytanie kandydata AfD na premiera Landu Saksonia-Anhalt do reportera telewizji CDF, czy ten szuka nowej pracy, zostało odebrane przez dziennikarzy jako próba zastraszania. Więcej wie Adam Górczewski.
5: Rezygnację z mediów publicznych Alternatywa dla Niemiec ma w swoim programie. Ulrich Zygmunt podkreśla, że to jeden z priorytetów AfD. Jest też przekonany, że zostanie premierem Saksonii-Anhalt, stąd jego pytanie do reportera stacji CDF. Szuka pan już sobie pracy? Niemiecki Związek Dziennikarzy nazwał to zastraszaniem mediów. Eksperci podkreślają, że jeden land nie może zmienić obowiązujących w całym kraju

0: zasad dotyczących mediów publicznych. Skrajna prawica zapowiada jednak chęć realizacji zapowiedzi. Czołowy poseł AfD do Bundestagu Markus Frontmajer stwierdził, że to potrzebne, bo dziennikarze mediów publicznych mają za duży wpływ na opinię publiczną i są przepłacani. Wybór premiera Saksonii-Anhalt jest zapowiadany na połowę grudnia. Ulrich Zygmunt twierdzi, że ma obiecane głosy chadeków. Żeby odeprzeć ten zarzut, posłowie kanclerskiej CDU chcą wyjść z sali obrad na czas tajnego głosowania. Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Donald Trump ponownie obiecuje wypłatę czeków na sumę 5000 dolarów dla dorosłych obywateli Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie krytykuje politykę gospodarczą demokratów. Przekonuje, że utrzymywanie kontroli nad Kongresem przez republikanów przyniesie Amerykanom bezpośrednie korzyści finansowe. O szczegółach Jan Pachlowski.
2: W nowym nagraniu wideo opublikowanym na swoim profilu w serwisie X Donald Trump powiedział: przekażę wszystkim dorosłym obywatelom Stanów Zjednoczonych Ameryki 5 tysięcy dolarów, jeśli w wyborach wygrają republikanie. Donald Trump podkreślił również, że zwycięstwo demokratów doprowadzi do depresji gospodarczej, przedstawiając jednocześnie rządy republikanów jako drogę do sukcesu gospodarczego. Amerykański Newsweek po tych słowach Donalda Trumpa napisał: nie uchwalono żadnej ustawy zatwierdzającej te wypłaty, nie zatwierdzono przekazania środków w wysokości 5 tysięcy dolarów, administracja nie przedstawiła szczegółów kryteriów kwalifikacji ani harmonogramu wypłat, podkreślił magazyn.
1: Donald Trump zmaga się z falą kryzysów i topniejącym poparciem, komentował w polskim Radiu 24 amerykanista dr Karol Schulz.
3: Zamierzeniem Trumpa na pewno jest wygranie tych wyborów, natomiast tym, co robi, przegrywa je jeszcze bardziej i zmniejsza szanse republikanów jeszcze bardziej. Jest tak bardzo w fazie upadku dyktatora, którym chciałby być, że jest w stanie zrobić wszystko. Jest w stanie spróbować zrobić wszystko. A pytanie, kto mu na to pozwoli i w jakim zakresie. I przypomnę tylko wszystkim, bo chyba wciąż o tym zapominamy. Donald Trump chciał dokonać zamachu stanu 6 lat temu, 6 stycznia 2020 roku.
1: Obecnie prezydenturę Trumpa dobrze ocenia 32% Amerykanów. To najniższy wynik w tej kadencji. Wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych odbędą się 3 listopada. Teraz o specjalnych środkach ostrożności, jakie wprowadzono w klinice Gemelli w Rzymie. Trafił tam papież Leon XIV. Przejdzie operację usunięcia zmiany w płucu. Zabieg jest możliwy jeszcze dzisiaj. Jak o bezpieczeństwo papieża zadba włoski szpital? Sprawdzała to Aleksandra Nietopiel.
4: Jak informuje Il Messaggero, badania Leona XIV mają być prowadzone pod pseudonimem lub z użyciem specjalnego kodu. Ma to chronić jego dane medyczne przed nieuprawnionym dostępem, w tym ewentualnymi atakami hakerskimi. Na czas pobytu papieża w szpitalu zaostrzono środki bezpieczeństwa. 10. piętro, na którym będzie przebywał, zostało odizolowane od pozostałych części kliniki. Leon XIV nie zamieszka jednak w apartamencie papieskim, ponieważ trwa tam remont. Za bezpieczeństwo papieża odpowiadają Żandarmeria Watykańska, ochrona szpitala oraz policja, która zabezpiecza również teren wokół kliniki. Po zabiegu Leon XIV ma pozostać w szpitalu przez około tydzień. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio. Rzym.
5: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Prokuratura bada tragedię w Kielcach. W jednym z bloków na osiedlu pod Dalnią służby odkryły ciała 4 osób. To członkowie jednej rodziny. Prawdopodobnie doszło do zabójstwa rozszerzonego, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Daniel Prokopowicz.
6: Na chwilę obecną zakładamy jako wiodącą wersję o tym, że najpierw doszło do pozbawienia życia 3 osób, których ciała znaleźliśmy wewnątrz mieszkania, a następnie do samobójczej śmierci 55-letniego mężczyzny. Z naszych ustaleń wynika również, że zwłoki wszystkich 4 osób są zwłoki ojca, matki oraz 2 dzieci.
1: Na miejscu tragedii pracują śledczy. Kluczowa może się okazać sekcja zwłok. Zaplanowano ją na jutro.
5: Suma wydarzeń.
1: Polscy medycy z hubu ewakuacyjnego w Jasionce na Podkarpaciu obchodzą 4. rocznicę powstania. To jedyne takie miejsce na świecie. Pracują tam ratownicy i lekarze z Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. W ciągu 4 lat dzięki nim przetransportowano do szpitali w różnych krajach ponad 5 tysięcy pacjentów z Ukrainy. Więcej o tym Maciej Jastrzębski.
7: z projektu tymczasowego hub w Jasionce został przekształcony w pierwszy i jak na razie jedyny na świecie medyczny punkt ewakuacyjny, powiedział Polskiemu Radiu przedstawiciel zarządzającego hubem Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej Adam Szyszka.

0: Możemy operować 50 pacjentami naraz. Przyjmujemy jednocześnie konwoje medyczne, które są zorganizowanym transportem ambulansów z Ukrainy. My tymi pacjentami zajmujemy się, następnie przygotowujemy ich do dalszej podróży, gdzie specjalny samolot medyczny już od nas zabiera pacjentów do krajów właśnie członkowskich mechanizmu unijnego.
1: Hub w Jasionce działa w dwóch trybach, pilnym i zaplanowanym. Ratownicy stabilizują pacjenta i starają się znaleźć dla niego najlepsze miejsce do dalszego leczenia. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
2: To często jedyna szansa na nowe życie dla chorych na nowotwory krwi. Obchodzimy Ogólnopolski Dzień Dawcy Szpiku. Szanse na znalezienie genetycznego bliźniaka są podobne do szans wygranej na loterii. Dlatego ważne, aby w bazach było jak najwięcej potencjalnych dawców. Przy Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Białymstoku od 2011 roku działa Ośrodek Dawców Szpiku. Można się tam zapisać do rejestru, a w razie zgodności zostać honorowym dawcą szpiku.
3: Zapisałem się półtora roku temu. Byłem bardzo zaskoczony. Nie spodziewałem się tego telefonu. Musiałem stawić się na badaniach wstępnych, później na dokładniejszych, żeby zakwalifikować mnie, żeby być dawcą. Następnie było przygotowanie do zabiegu poboru komórek krwiotwórczych. Musiałem brać zastrzyki przez 2 dni. I pobranie w zasadzie było bezbolesne.
4: Czekamy na bliźniaka genetycznego.
5: Bartosz Szutkiewicz z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.
4: Każda zarejestrowana osoba tworzy kolejną szansę, więc naprawdę warto się rejestrować.
3: Pozytywne doświadczenie. Nie ma się czego bać.
2: Dawcą szpiku może zostać każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 55 lat. I tak kończymy popołudniową sumę wydarzeń. Magazyn przygotowała Ewelina Kamińska. Za pół godziny wrócę do Państwa z najnowszymi informacjami. Dorota Wojtalczyk, do usłyszenia.
6: To była suma wydarzeń. Reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Dzień dobry.
11: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
12: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
11: Interesujące, ale co to?
13: Lokata banku pocztowego.
11: Biorę.
13: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym S.A. i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
15: Skoda. Panie Pascalu,
16: tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
16: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
15: A to pędzę, lecę, pa!
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Reklamie.
14: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
1: Za 27 minut godzina 17 popołudnie na antenie Polskiego Radia 24. Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. Będę z Państwem do godziny 19, a wspierać mnie będą Kamila Kuzar, Anna Pałdyna. No i potem nastąpi zmiana, dołączy do nich jeszcze Paulina Olak. Natomiast już teraz spoglądam na zegar. Zapowiadamy 24 pytania, czyli

0: Paweł Pawłowski, a także jego gość, który, zdradzę, jest już w naszym studiu.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
2: Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Moim gościem jest Marek Matuszewski, Prawo i Sprawiedliwość. Witam, dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom.
2: Panie pośle, system Pegasus umożliwiał pozyskiwanie szerokiego zakresu danych z urządzeń mobilnych bez wiedzy i zgody ich użytkowników. Tak ustalili niedawno biegli z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Część danych uzyskiwanych za pomocą systemu Pegasus miała następnie trafiać do Izraela. I to jest pierwszy temat naszej rozmowy. Stąd pytanie do pana posła. No, rząd Prawa i Sprawiedliwości kupił ten program, a pozyskane z niego dane mogły wyciekać do obcego państwa. Czy jest to zgodne, pana zdaniem, z polską racją stanu?
3: Panie redaktorze, żyjemy w czasach, kiedy ataki w cyberprzestrzeni są ogromne. Wiemy, co się dzieje, jeśli chodzi o Rosję, jak tutaj nas próbują zaatakować. W związku z tym myślę, że każdy odpowiedzialny rząd podejmuje decyzję, aby mieć taki system, który przeciwdziała też takim sytuacjom.
2: W wielu krajach przeciwdziałał, czy służył też do innych rzeczy?
3: W wielu krajach europejskich ten system jest stosowany, nie tylko europejskich. I wiemy też doskonale, że w Polsce głównie on służył, aby właśnie, tak jak mówię dzisiaj, cyberprzestrzeń, ale też różne ataki antyterrorystyczne, czy inne.
2: Dzisiaj rządzący, ówczesna opozycja ma inne zdanie.
3: No, opozycja ówczesna ma prawo sądzić inaczej, ale jak się spojrzy na tą sytuację, nawet wezmę tak pod uwagę tą komisję obecną do spraw Pegasusa.
2: No, zaraz też
3: ogromne koszty, jakie generuje ta komisja, to proszę państwa, mogłyby iść na całkiem lepsze cele, które w Polsce są, że tak powiem, ważne. No ale cóż, większość uznała, że ma być taka komisja, która próbuje
2: to o tej
3: nam...
2: Zaraz, panie pośle, ale czy po prostu pana jako przedstawiciela państwa polskiego nie boli fakt, że mamy program, który służy do tego, o czym pan mówi, załóżmy, że służy właśnie do tych rzeczy, ale informacje przez niego pozyskane wyciekają do obcego państwa. Czy tak powinno to wyglądać?
3: Proszę pana, z tego co ja wiem, informacje są szyfrowane w sposób taki, gdzie nie ma takiej możliwości, aby ktoś obcy wiedział, co jest w tych informacjach.
2: W związku z tym
3: nie wydaje mi się, żeby cokolwiek było tam, jakieś informacje były. W związku z tym ja uważam, że w odpowiedni sposób było to wszystko zabezpieczone.
2: Pan uważa, czy pan wie?
3: Ja wiem na podstawie informacji, jakie są ogólnodostępne, no bo przecież wiemy doskonale, że są informacje tajne, gdzie pan ani ja nie mamy dostępu.
2: Zresztą... Ale mamy jawną informację z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, że część danych z Pegasusa mogła wyciekać do Izraela.
3: Ale mamy też informację z obecnej prokuratury, że nie było tu żadnego przestępstwa, jakiegokolwiek takiego tematu. To mówi obecna prokuratura. No więc w związku z tym no nie wiem, czego tu się można czepić. Wiemy doskonale, że w polityce jest tak, że obecnie rządzący będą atakować tych, którzy poprzednio rządzili i to się właśnie dzieje.
2: No,
3: ale według moich wiedzy absolutnie nie były tu przekroczone żadne prawa. Było wszystko robione to dla dobra i bezpieczeństwa naszego kraju i obywateli, bo żyjemy w bardzo ciężkich czasach, podkreślam. I bez takiego sprzętu no żaden kraj sobie nie poradzi. Przecież obecne władze też mają ten sprzęt.
2: Zatem właśnie, skoro pan powiedział o tej sejmowej komisji śledczej do spraw Pegasusa. Ona przedstawiła jawną część raportu dotyczącego zakupu, legalności i sposobu wykorzystania tego systemu. No i tutaj dowiadujemy się z raportu tej komisji. Pegasus nigdy nie uzyskał wymaganej akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, a CBA nie wystąpiło do ABW o jej przeprowadzenie. Zdaniem komisji, o której rozmawiamy, oznaczało to, że system wykorzystywany był bez spełnienia wymogów wynikających z przepisów o ochronie informacji niejawnych. Ja zastanawiam się, jak to świadczy o stanie polskiego państwa i o służbach zarządów Prawa i Sprawiedliwości.
3: No ale panie redaktorze, wiem, kto stoi na czele i kto ma większość w tej chwili w tej komisji, więc co powiedzą, to wiemy doskonale, ma być przeciwko poprzedniej władzy.
2: I czyli
3: tak się dzieje. I tak się, oczywiście, że raport polityczny to jest polityczna komisja i szkoda na nich pieniędzy, na tą komisję, bo to są zmarnotrawione pieniądze. To jest opinia polityczna, to co pan powiedział, tej większości, która ma w tej komisji władzę. I ja boleję nad tym, ale cóż zrobić?

0: No, jesteśmy w mniejszości, w związku z tym możemy tylko argumentować w ten sposób, że jest to komisja bardzo, że tak powiem, kosztowna i niepotrzebna.
1: A pan głosował za powołaniem tej komisji?
0: Ja nie pamiętam dokładnie, panie redaktorze. Nie, to już jest sporo czasu, więc nie chcę tutaj mówić, ale z tego co wiem, raczej nie głosowałem za.

0: tłumaczenie się sędziów. Gdyby tak polityk się tłumaczył, to państwo redaktorzy by tu z nas zrobili miazgę. A sędzia, który podpisuje, bo to bardzo
1: sytuacje.
0: Dobrze, że pan przypomniał, umknęło mi to. Rzeczywiście każdy taka informacja z CBA, jaka była do prokuratury i później prokuratura do sędziów, to było, musiało być podpisane przez sędziego. Podpisane. I sędzia Tuleja między innymi też, no, bił się w piersie, no, ale mówi, też podpisał. W związku z tym, no, co nie miał wiedzy, nie wiedział, co podpisuje, to jeżeli nie wiedział, co podpisuje, to to jest rzeczywiście tragedia, no bo wydają bardzo poważne, akceptują. Przecież bez zgody sędziego nie ma absolutnie możliwości dalszego działania dla służb. W związku z tym, no ja się dziwię, bardzo wielu sędziom, a szczególnie panu sędzi Tulei, że nie wiedział, co podpisuje.
1: Przypomnę naszym słuchaczom, że moim gościem jest Marek Matuszewski z Prawa i Sprawiedliwości. Chciałbym, panie pośle, żebyśmy porozmawiali trochę o bezpieczeństwie w szkołach, bo pani minister Nowacka proponuje zmiany w przepisach i mówi tak, musimy zmienić przepisy, aby nauczyciele mogli odebrać uczniom przedmioty niebezpieczne, bo do tej pory podobno nauczyciele, którzy chcieli przeszukać plecak ucznia, spotykali się z karami. Czy popiera pan zmianę przepisów w tej sprawie?
0: My byliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość, zawsze jesteśmy za tym, żeby podchodzić do spraw bezpieczeństwa w szkołach w sposób taki realistyczny i oczywiście jesteśmy za tym, żeby większą, że tak powiem, władzę miał nauczyciel nad uczniami. Już nie mówię o rodzicu, bo przecież idziemy właśnie w kierunku takim, że no, dzieją się rzeczy złe poprzez te zaniechania. A to lewica, liberalna lewica prowadziła do takich rozwiązań, jakie mamy obecnie, że w zasadzie nauczyciel nie mógł nic zrobić. I ja jeszcze jako wiceszef Sejmowej Komisji Sportu powiem tylko tyle. Więcej młodzieży, dzieci do sportu, bo sport to jest alternatywa, aby rozładować, szczególnie w tych dzieciach bardziej takich z ekspresją, z ADHD, te emocje, tą mandralinę.
1: Myśli pan, wtedy, że dziecko z przemocowego domu zostanie wysłane na trening, to załatwi sprawę?
0: Ja myślę, to nie tylko załatwi, ale w jakiejś mierze spowoduje, że poprzez większość lekcji WF-u, a wiemy, jak wychowanie fizyczne jest w tej chwili traktowane poprzez obecną władzę Ministerstwa Oświaty, mimo że my jako z Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, posłowie Prawa i Sprawiedliwości nie tylko, apelujemy, żeby więcej było lekcji WF-u, żeby nie było tak łatwo usprawiedliwiać ucznia, że nie może mieć tej aktywności fizycznej, to znaczy lekcji WF-u. Ja pokazuję przy okazji, bo to jest jakiś promil, panie redaktorze, w jakim kierunku powinno iść też przeciwdziałanie takim agresywnym zachowaniom przez niektórych uczniów.
1: Czyli z jednej strony kontrola większa nauczycielska, mówi pan,
0: dokładnie,
1: sport, zajmowanie dzieci,
0: dokładnie,
1: czy PiS jako konstruktywna opozycja ma jeszcze jakieś pomysły, albo właśnie pan jako poseł Marek Matuszewski.
0: Ja mogę powiedzieć tak, my za rządów Prawa i Sprawiedliwości ogromne środki przeznaczaliśmy, aby psychoterapeuci mieli wgląd i wpływ i wtedy, kiedy trzeba pomóc uczniowi czy rodzinie, to żeby to się działo. Z moich informacji, szanowni państwo, za obecnej władzy niestety te środki ograniczono. To jest błąd. Teraz widzimy, że się jednak pani minister Nowacka, że tak powiem, zreflektowała i próbuje niektóre sprawy naprawiać. Oby nie było za późno, panie redaktorze, bo mamy informacje z różnych miejsc, gdzie dzieją się rzeczy niepokojące. Ta policja, która jest w tej chwili przy szkołach, sam pan wie, powinna być skierowana w inne zadania, bo tam, gdzie dzieje się też coś złego, w tej chwili tej policji nie ma. Jest przy szkołach.
1: No, ale to ma jej nie być w szkołach?
0: Mają być policjanci też przy szkołach w obecnej sytuacji, ale po co obecny rząd doprowadzał, można powiedzieć, do takiej sytuacji?
1: Poprzez
0: zaniechania. Poprzez zaniechania, to co powiedziałem. Doprowadzenie do tego, że nauczyciel nie ma w zasadzie prawa nad dzieckiem. I to, co powiedziałem też, jeśli chodzi o rozwiązania sportowe, rozwiązania psychoterapeutów, mniejsze pieniądze, to ten rząd to zrobił.
1: A media społecznościowe? Ograniczyć dostęp dzieciom do pewnego wieku? Zakazać?
0: Panie redaktorze,
1: to, co
0: jeśli
1: Australia,
0: chodzi o media społecznościowe, to jest to temat nie taki prosty, jak pan tutaj powiedział, bo zakazać, nie zakazać. W sposób, wiemy doskonale, że młodzież, dzieci, i nawet my
1: różne.
0: Dorośli już jesteśmy przywiązani do smartfonów, do tabletów.
1: A tylko mam
0: ale
1: wrażenie,
0: trzeba...
1: że my dorośli potrafimy w nieco lepszy sposób filtrować różnego rodzaju informacje niż umysły 8, 9, 10 lat.
0: Dokładnie. I trzeba w to w sposób mądry mądry, rozsądny wprowadzać odpowiednie przepisy.
1: Jakie
0: wiem, że pan prezydent

0: Karol Nawrocki ma przygotowaną też dobrą ustawę, jeśli chodzi o te tematy, ale niestety Koalicja Obywatelska wpycha część dobrych rozwiązań, a część niedobrych, które powodują, że tak powiem, że nie ma wolności w cyberprzestrzeni, i do jednej ustawy. I stawiałem pana prezydenta przed taką sytuacją, że nie wiadomo, czy przymknąć oko na te złe rozwiązania, czy być tylko i wyłącznie za tym dobrym, co jest w tej ustawie.
1: A to powinna być ta wolność w cyberprzestrzeni? Czy wolność powinna być w pewnym momencie ograniczona ku bezpieczeństwu? Jak pan na to patrzy?
0: Ja uważam, że wolność musi być w cyberprzestrzeni, bo nie możemy sobie pozwolić na to, żeby wracać do jakichś czasów, kiedy ja byłem młody, a wtedy był PRL.
1: Panie redaktorze, ale
0: mówię o wolności samej, o słowie wolności, ale też w odpowiedni sposób można wyeliminować sytuacje takie, jak trzeba walczyć od pornografii, poczynając po wszystkie inne złe treści, ale to trzeba dobrze, subtelnie oddzielić od tej wolności, co ja mówię. Wolności, bo tutaj w różnych takich, niestety tu Koalicja Obywatelska, panie redaktorze, ma też dużo do powiedzenia. Wiemy, temat Kłodzka i tak dalej. Niestety Koalicja Obywatelska i politycy ich mają doświadczenia niezbyt dobre, bo otoczenie tych polików teraz mamy pana Kołodziejczaka, też sytuacja jest wprost. To ten polityk według tej informacji, jakie mamy, działał źle, więc trzeba to wszystko robić z mądrością i ja ufam, że pan prezydent ma tą mądrość i gdyby jego rozwiązanie było wprowadzone, to myślę, że tutaj wolność by nie ucierpiała, a jednocześnie by była skuteczność, jeśli chodzi o te pornograficzne, czy tam samobójcze, różne takie treści.
1: Chcielibyśmy ufać w mądrość polityków. Moim gościem był Marek Matuszewski, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję wszystkim radiosłuchaczom.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Za 13 minut godzina 17, to jest Polskie Radio 24, za nami rozmowa polityczna. Ja przypomnę, że po godzinie 17.30 Paweł Pawłowski powróci na naszą antenę z kolejnym gościem, z kolejną rozmową, a teraz sprawy krajowe zamieniamy na tematy międzynarodowe.
2: Światopogląd.
3: I Wojciech Cegielski, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Myślę sobie, że w ostatnim czasie w ogóle jest problem z wyborem tematów do audycji zajmujących się polityką międzynarodową. I nie mówię o tym, że tych tematów nie ma, tylko problem polega na tym, że tych tematów jest zbyt dużo i są zbyt istotne, zbyt ważne. Natomiast myślę, że dziś przynajmniej z pierwszym tematem chyba wybór był dość oczywisty, czyli Donald Trump i rozejm energetyczny między Rosją i Ukrainą, który ogłosił, który chyba został bardzo szybko zweryfikowany przez Rosję, która za bardzo tymi zapewnieniami czy też apelami Donalda Trumpa, za bardzo się nie przejęła.
4: No to prawda. Donald Trump jeszcze w niedzielę ogłosił, że Rosja i Ukraina zgodziły się na natychmiastowe wstrzymanie ataków na obiekty energetyczne. No problem tylko w tym, że po pierwsze Moskwa ani Kijów nie potwierdziły wtedy, że rzeczywiście zawarto takie porozumienie. Co więcej, Wołodymyr Zełenski przyznał, że o ogłoszeniu Trumpa dowiedział się z mediów. A Ukraińcy deklarują oczywiście gotowość do takiego rozejmu, ale pod jednym warunkiem, że Rosjanie muszą przestać bombardować ich elektrownie i pozostałą infrastrukturę energetyczną. Ale Rosja kontynuuje te ataki. Według informacji przekazanych przez Zełenskiego zaatakowanych zostało co najmniej 6 obiektów związanych z energetyką. No i wśród celów znalazły się m.in. instalacja gazowa, stacja paliw, a Rosjanie uderzyli również w elektrownię w Charkowie. No i to raczej nie wygląda jak rozejm. Kreml odrzuca pomysł krótkotrwałego zawieszenia broni. Nie mówię o potrzebie trwałego rozwiązania wojny. Znamy to wszystko, nie pierwszy raz słyszymy. Trwałego rozwiązania, czyli według Kremla podporządkowania Ukrainy Rosji, choć oczywiście wprost to nie pada. Mamy sytuację dosyć niezwykłą. Prezydent Stanów Zjednoczonych ogłasza sukces dyplomatyczny, którego nie potwierdzają strony konfliktu. Kiedy Donald Trump był pytany w Białym Domu przez dziennikarzy już po ogłoszeniu tego rozejmu, jak to jest, że ogłosił rozejm, skoro żadna ze stron niczego takiego nie potwierdza, to Donald Trump powiedział, że ogłosił rozejm, znaczy, że zgodzili się na rozejm, dlatego, że ja tak mówię. Dość swoista, bym powiedział, dyplomacja.

0: Ale w tym wszystkim jeszcze jest drugie dno, chyba tak można powiedzieć, bo dokładnie w tym samym czasie, kiedy był ogłaszany ten rozejm pomiędzy Rosją a Ukrainą, rozejm, do którego absolutnie nie doszło, to dokładnie w tym samym czasie Donald Trump podjął też decyzję o złagodzeniu sankcji dotyczących rosyjskiego diesla. No i teraz pytanie, czy Władimir Putin dostał właśnie od Amerykanów pewnego rodzaju polityczny prezent? Pytanie, czy dał cokolwiek w zamian. Jeżeli tak, to co to jest? No i kolejna kwestia, na ile rzeczywiście to złagodzenie sankcji wejdzie w życie, skoro dość zdecydowanie przeciwko takiemu porozumieniu wypowiadają się zarówno demokraci, jak i republikanie. Myślę oczywiście o senatorach i kongresmenach.
1: To prawda. Jeśli pytasz o to, czy Putin dał cokolwiek w zamian, jak na razie nie widać niczego takiego. Nie wygląda na to, żeby Putin miał cokolwiek dać, chociaż oczywiście mogą być rzeczy, o których nie wiemy. I to jest chyba najpoważniejszy problem dla samej Ukrainy. No bo z jednej strony Donald Trump domaga się wstrzymania ataków na energetykę, tych ukraińskich ataków, ale z drugiej strony wykonuje gest, który jest korzystny dla Moskwy. No tak dyplomacja raczej nie funkcjonuje. Amerykańska administracja zdecydowała się na czasowe złagodzenie ograniczeń dotyczących rosyjskiego oleju napędowego. No bo Trump chce w ten sposób doprowadzić do spadku cen ropy w Stanach Zjednoczonych i tym samym spadku cen paliw na stacjach benzynowych, bo tak naprawdę to go w tej chwili najbardziej interesuje w obliczu zbliżających się zaplanowanych już za niecały miesiąc wyborów połowowych do kongresu, które republikanie Donalda Trumpa prawdopodobnie, przynajmniej jak na razie, przegrają właśnie dlatego, że Trump rozpętał wojnę z Iranem, której nie umie zakończyć, a to rozpętanie wojny z Iranem przyniosło właśnie wysokie ceny paliw. Eksperci wskazują, co ciekawe, że ten rosyjski diesel, no bo skoro musimy poradzić sobie, musimy my, czyli Amerykanie, o tym myślę, z wysokimi cenami ropy, no to kupmy jej więcej, kupmy ją od Rosji. No tyle tylko, że eksperci wskazują, że ten rosyjski diesel raczej nie rozwiąże amerykańskich problemów, bo Rosja sama ma kłopoty z dostępnością paliw. Ukraińcy od miesięcy uderzają przecież w rosyjskie rafinerie, no a Stany Zjednoczone są eksporterem netto diesla. Jedni eksperci wyliczyli, że ta pierwsza dostawa, która miałaby być zrealizowana już teraz, natychmiast, czyli te 300 tysięcy ton rosyjskiej ropy, to jest ilość ropy, którą Amerykanie, że tak powiem, przepalą w samochodach, w sensie, mniej więcej w 12 godzin. No więc taka dostawa podtrzyma, taka dostawa zostanie, że tak powiem, przejedzona przez amerykańskiego konsumenta w niecałą dobę. No więc ta korzyść gospodarcza może być bardzo ograniczona. Korzyść polityczna dla Putina jest oczywiście bardzo konkretna, no bo na Rosję Zachód nakłada sankcje za agresję na Ukrainę od jej początku, czyli od 2022 roku. No a tymczasem Putin dostaje od Waszyngtonu taki oto prezent, że Waszyngton łagodzi część, i to chyba tą najważniejszą część ograniczeń handlowych, a Trump coraz mocniej naciska na Kijów. Między innymi też dlatego amerykańscy kongresmeni, szóstka amerykańskich kongresmenów podpisała takie oświadczenie mówiące o tym, że Trump łamie prawo w ten sposób, bo to kongres w 2022 roku nałożył sankcje, więc Trump jakby sam z siebie nie ma prawa tych sankcji zdejmować.
0: No to jeżeli pozwolisz, pozostańmy przy Rosji, ale teraz nie Stany Zjednoczone, a Wielka Brytania. Brytyjski premier powiedział już wprost, że Rosja ingerowała w referendum, po którym Wielka Brytania zdecydowała się na wyjście z Unii Europejskiej. Chodzi oczywiście o Brexit. No i to jest pierwsze tego typu potwierdzenie ze strony brytyjskiego szefa rządu, które już nie pozostawia żadnych wątpliwości. Pytanie, co ustalono po tych 10 latach, że rzeczywiście brytyjski premier mógł sobie pozwolić na tak daleko idące słowa?
1: Pamiętamy w roku 2015, 11 lat temu, David Cameron, ówczesny brytyjski premier, wskutek powiedzmy sobie walk partyjnych i walk frakcyjnych położył wszystko na jedną szalę i powiedział: dobrze, robimy referendum brexitowe. I wtedy wszyscy, jakby jego ruch, śmiałość jego ruchu miała polegać na tym, że bardzo zaryzykował, ale nikt tak naprawdę nie wierzył, że Brytyjczycy opowiedzą się za wyjściem z Unii Europejskiej, mimo tego, że Brytyjczycy od lat mają to w swojej mentalności, że są inni od reszty Europy, to zresztą widać na każdym kroku, ale nikt nie spodziewał się czegoś takiego. I w 2016 roku, pamiętamy, dwie takie noce, kiedy człowiek rano szedł spać w jednej rzeczywistości, a obudził się w drugiej. Pierwsza to wybór Donalda Trumpa w listopadzie 2016 roku, a druga to właśnie czerwiec 2016 roku i Brexit. Czyli wszyscy wieczorem kładli się spać z przeświadczeniem, że Brytyjczycy zagłosowali jednak za pozostaniem w Unii Europejskiej.

0: No, okazało się, że jest zupełnie inaczej. I przez te wszystkie lata, przez te ostatnie 10 lat, bardzo wiele osób, bardzo wielu ekspertów, również polityków mówiło, że Rosja może nie to, że zmieniła wynik referendum, chociaż, kto wie, ale bardzo namieszała i bardzo mocno wpływała poprzez swoje środki nacisku do tego, żeby Brytyjczycy opowiedzieli się za Brexitem, no bo Rosji nie chodzi o to, żeby Wielka Brytania była w Unii Europejskiej albo poza Unią Europejską. Rosji chodzi o to, żeby siać ferment w Europie.
1: To na czym polegała ta rosyjska działalność, rosyjska operacja? No bo rozumiem, że to nie było fałszowanie samych wyborów, natomiast bardziej takie działania propagandowe, tak?
0: No tak, tylko że nie do końca wiemy, bo premier Andy Burnham, lewicowy premier, który całkiem niedawno przyszedł na stanowisko, być może na fali ataków hybrydowych Rosji, kiedy politycy zachodni coraz otwarcie mówią o tym, co Rosja robi, być może też zdecydował się o tym powiedzieć w podcaście The Rest is Politics i mówił o tym, że jakby dostał jednoznaczną odpowiedź od brytyjskich służb, że Rosjanie ingerowali w referendum. Poprzednie brytyjskie rządy unikały takiego stwierdzenia i teraz tak, no wiemy o tym, że Rosja próbowała wpływać na brytyjską politykę. Udowodnić, że właśnie dzięki Rosjanom Brytyjczycy zagłosowali za wyjściem z Unii, będzie bardzo trudno. Natomiast no, to są wszystko rzeczy, które, znaczy Rosjanie wpływali na bardzo wiele sposobów. Działalność rosyjskich mediów państwowych, kont internetowych, które mogły służyć do wpływania na debatę polityczną. No problem polega na tym, że brytyjskie władze nie przeprowadziły wystarczająco dokładnej oceny rosyjskich działań w czasie referendum. Innymi słowy, no to, co przez lata nie ustalono w sposób pozwalający na jednoznaczne wnioski, jak duża była ta skala ingerencji. Ale wyobraźmy sobie, że w jakimś kraju trwa na przykład ostry spór o migrację. Zresztą znamy to choćby z Polski i kwestii ukraińskiej. I teraz Rosja nie musi przekonywać wszystkich obywateli do poparcia jednej partii. Może wzmacniać najbardziej radykalne głosy, rozpowszechniać fałszywe informacje, sprawiać wrażenie, że określone poglądy są znacznie popularniejsze niż rzeczywiście są. Znamy to z Polski? Ano znamy. I celem może być również skłócenie społeczeństwa i osłabienie zaufania do instytucji. Znamy to z rosyjskiej propagandy, że Unia Europejska jest słaba, że NATO nas nie obroni, że będzie tak jak w 1939 na wypadek ataku Rosji, że nikt nam nie przyjdzie z pomocą. Każdy, kto chociaż przez 5 minut dziennie skroluje media społecznościowe, widzi coś takiego. Tyle tylko, że to jest szczególnie trudne do wykrycia, bo część takich informacji może pochodzić od rzeczywistych obywateli, wcale nie Rosjan, wcale nie rosyjskich farm troli, bo rosyjskie farmy troli mają to do siebie, że one rozpędzają taką kampanię, a potem ona już się sama toczy poprzez naprawdę zwykłych obywateli. Jeśli mówimy tutaj o Brytyjczykach, no to Brytyjczyków, a jeśli usiłujemy sobie wyobrazić to na polskim przykładzie, no to przez Polaków. To jest oczywiście mechanizm takich operacji. Dzisiaj nie mamy publicznych dowodów pozwalających przypisać każdą z tych metod do konkretnej rosyjskiej akcji podczas referendum brexitowego, no zwłaszcza, że premier Andy Burnham, premier Wielkiej Brytanii, o szczegółach mówić nie chciał.
1: No i oczywiście w tle mamy wybory w Niemczech, wybory we Francji, ale być może do tych tematów będzie okazja powrócić przy kolejnej rozmowie. Bardzo dziękuję. To był Światopogląd i Wojciech Cegielski.
2: Światopogląd. Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Obecność prezydenta nie jest konieczna. Chodzi o ślubowanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Tak stwierdza Komisja Wenecka. Rolnicy poszkodowani przez niekorzystną pogodę dostaną pomoc, zapowiada to rząd. Lalka Prusa inspiruje nie tylko filmowców i autorów słuchowisk, także twórców opery. Premiera za kilka dni w Szczecinie. Minęła godzina 17. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Maciej Berek powinien złożyć ślubowanie wobec prezydenta bez obecności Karola Nawrockiego, tak uważa profesor Andrzej Zoll. Komisja Wenecka wydała opinię, zgodnie z którą dopuszczalne jest objęcie obowiązków przez sędziów bez udziału prezydenta. Warunkiem jest zachowanie ustawowej treści ślubowania, jego formalne potwierdzenie i przekazanie głowie państwa. Właśnie w taki sposób obowiązki sędziego TK powinien objąć Maciej Berek, mówił w TVP Info konstytucjonalista profesor Zoll.
2: Pan Berek powinien złożyć ślubowanie. Ślubowanie to oczywiście nie przy obecności prezydenta, bo prezydent nie zaprosił go do siebie, nie zorganizował możliwości złożenia wobec jego obecności ślubowania. Wobec tego, tak jak powiedziała Komisja Wenecka, trzeba stworzyć warunki do złożenia ślubowania bez obecności prezydenta, ale wobec prezydenta.
1: Kancelaria prezydenta potwierdza, że czeka na dowody, iż Maciej Berek wykonywał zawód radcy prawnego przez co najmniej 10 lat. Miesiąc temu Sejm wybrał go na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ale do tej pory nie został zaprzysiężony przez prezydenta. Na zaprzysiężenie nadal czeka też czworo sędziów wybranych wcześniej przez Sejm. Będzie wsparcie dla rolników poszkodowanych w wyniku upałów, suszy, także przymrozków i gradobicia. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w tej sprawie. O szczegółach nasza reporterka.
3: Pomoc obejmie rolników, którzy odnotowali straty spowodowane tegorocznymi przymrozkami, gradem czy upałami. Będą mogli oni liczyć na finansowe wsparcie, mówił rzecznik rządu Adam Szłapka.
4: Oni otrzymają pomoc w zależności od rodzaju i skali szkód nawet do 3000 za hektar.
3: Po posiedzeniu rządu premier otrzymał informacje na temat bezpieczeństwa w szkołach. Adam Szłapka przekazał, że sytuacja jest opanowana i monitorowana, a resort edukacji pracuje nad poprawą bezpieczeństwa w placówkach.
4: Na przykład zmiany w przepisach BHP, które 14 października wejdą, a także zmiany w prawie oświatowym, które do 20 października zostaną przygotowane.
3: Rząd przyjął też projekt ustawy o sprawiedliwym dostępie do danych. Ma ona dać użytkownikom samochodów czy sprzętu AGD lepszą kontrolę nad magazynowanymi i przetwarzanymi przez nie danymi. Do tej pory jedynym właścicielem tych metadanych byli producenci. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: Ceny benzyny pójdą w górę, a olej napędowy będzie tańszy. Tak będzie jutro. Mimo nieznacznych podwyżek paliwo w naszym kraju jest najtańsze w Europie. Między innymi dzięki programowi CPN, mówi minister energii. Powodem wysokich cen na całym świecie jest wojna w rejonie Bliskiego Wschodu, wyjaśnia Miłosz Motyka. Także, jak dodaje, rekordowo wysoka cena diesla i gotowych produktów naftowych.
5: Są kolejne ataki także na statki, co powoduje, że nie tylko cena gotowego produktu, ale też ceny fraktu, ubezpieczeń, statków jest bardzo wysoka. Cena baryłki to dzisiaj jest 100-104 dolary. Cena gotowego produktu, mówimy tutaj o dieslu, ostatnio podana przez szefa Aramco, to jest 200 dolarów za baryłkę. I to ona dzisiaj jest punktem odniesienia, stąd te wzrosty cen.
1: Litr benzyny 95 będzie kosztował jutro 7,11 zł, benzyny 98 8,01 zł. Za litr oleju napędowego trzeba będzie zapłacić 7,98 zł. Ceny maksymalne paliw ustala codziennie minister energii. Niemiecka policja zatrzymała w Karlsruhe kobietę podejrzaną w sprawie podpalenia bazy stacji łączności satelitarnej Starlink na Mazowszu.

0: Informuje o tym dziennik Schwabische Zeitung. Oznaczałoby to, że w związku z tą sprawą aresztowano już 4 podejrzanych. Jak podaje gazeta, aresztowana to 25-letnia Turczynka Diren A. Kobieta ma prawdopodobnie powiązania ze światem przestępczym. Wczoraj w Badenii-Wirtembergi aresztowano 2 Turków podejrzanych o podpalenie. 3. osoba została aresztowana w Berlinie. Jest już serial, film, słuchowisko, a teraz lalka Bolesława Prusa trafi na deski szczecińskiej opery Na Zamku jako balet. Słynna powieść dostarcza uniwersalnej historii. Jak mówi reżyser spektaklu Kuba Wnuk, okazało się, że relacje Wokulskiego i Łęckiej da się wytańczyć.
1: Lalka jest taką powieścią, która nadaje się jako punkt wyjścia do wszelkiego rodzaju sztuk i postanowiliśmy no właśnie spróbować rzeczywiście zająć się tą lalką od strony baletu. Jest to nieszablonowe potraktowanie materiału Bolesława Prusa i myślę, że będzie to taka cegiełka w tej narodowej dyskusji na temat wyższości jednej lalki nad drugą. To oto pojawi się 3.
0: Premiera baletowej lalki w Szczecinie w najbliższą sobotę.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy na wschodzie, w kotlinach górskich i w dolinach rzek utworzą się mgły. Będą ograniczały widzialność do niemal 200 metrów, a w kotlinach górskich do 100 metrów. W pozostałych regionach miejscami popada deszcz. Zimno będzie w kotlinach karpackich od minus 3 do minus 1 stopnia. Także na Podkarpaciu i miejscami w centrum 2 stopnie. Od 8 do 9 będzie na zachodzie, nad morzem do 11 stopni.
3: Reklama.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
2: Po reklamie.
11: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
12: 7 minut po godzinie 17 trwa popołudnie na antenie Polskiego Radia 24. Już teraz program Sprawdzam To, czyli nowy cykl Polskiego Radia mający na celu walkę z dezinformacją. Mogą go Państwo usłyszeć codziennie od poniedziałku do piątku właśnie po godzinie 17. A dziś tematem będą świadczenia dla Ukraińców, gdzie bardzo łatwo zgubić proporcje i pogubić się w natłoku bardzo różnych informacji, bardzo różnych wykresów, często absolutnie sprzecznych ze sobą. Wynika to często z faktu, iż zamiast pełnego obrazu przedstawione nam są wybrane fakty, które mają po prostu potwierdzać tezę o szczególnych przywilejach Ukraińców. Jaka jest prawda? Sprawdzał to Witold Banach.
2: Sprawdzam to.
13: Lider Konfederacji Sławomir Mentzen i poseł PiS Janusz Kowalski twierdzą, że Ukraińcy korzystają z niezwykłych przywilejów polskiego systemu socjalnego, który umożliwia im między innymi otrzymanie emerytury po odprowadzeniu jednej składki emerytalnej. To prawda, choć niecała.
14: Każda osoba, która przepracuje w Polsce jeden dzień, ma prawo po osiągnięciu wieku emerytalnego do statusu emeryta polskiego. Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z Ukraińcem, czy nawet z Rosjaninem.
13: Tłumaczy dr Tomasz Lasocki z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, który dodaje, że politycy prawicy, manipulując faktami dotyczącymi przywilejów emerytalnych, zupełnie pomijają korzyści, jakie dla systemu płyną z pracy obcokrajowców, w tym oczywiście Ukraińców.
14: dzięki temu, że mamy również obcokrajowców, którzy płacą w Polsce składki, to każdy z nas, kto jest uczestnikiem tego systemu, zyskuje na współczynnik.

0: wyników waloryzacji. Spośród wszystkich osób, które z zagranicy odprowadzają składki, rzeczywiście Ukraińcy są grupą najliczniejszą, więc można ich wskazywać jako tych, którzy się najbardziej w tej chwili dorzucają.
1: Według danych ZUS w ubiegłym roku obywatele Ukrainy wpłacili blisko 14 miliardów 770 milionów złotych składek na ubezpieczenia społeczne. Emerytury i renty wypłacone w tym czasie przez ZUS obywatelom Ukrainy wyniosły niewiele ponad 125 milionów złotych. Więcej informacji przygotowanych przez zespół Sprawdzam To znajdą Państwo na polskieradio24.pl. Witold Banach, do usłyszenia.
2: A ja powtórzę, sprawdzam to na antenie Polskiego Radia 24 codziennie od poniedziałku do piątku po godzinie 17.
3: Kraj na łączach.
2: A w Kraju na Łączach zaglądamy do Kutna, położonego w północnej części województwa łódzkiego. Mieszkańcy bloków skarżą się na twardą wodę, która utrudnia im codzienne funkcjonowanie. Jednocześnie zbliżają się duże zmiany w funkcjonowaniu miejskiego przedsiębiorstwa wodociągowego, co według zapewnień władz miasta może spowodować, że jakość wody jednak za jakiś czas się poprawi. A tym problemem zajął się reporter Radia Łódź, Adam Łużyński. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: To Adamie, wyjaśnijmy, na czym polega główny problem z twardą wodą i dlaczego ten problem pojawił się akurat w Kutnie?
4: Problem pojawił się w Kutnie ze względu na sieć wodociągową i to, w jaki sposób jest ta woda dostarczana. Ten problem na pewno jest powszechny i zauważalny, bo gdy przyjechałem do Kutna, żeby porozmawiać w tej sprawie z mieszkańcami, to każda osoba, z którą rozmawiałem, wiedziała o tej sprawie. Największy problem z twardą wodą mają mieszkańcy bloków, bo głównie te budynki są zasilane z miejskiej sieci wodociągowej.
5: No jest twarda, jest twarda.
6: Po czym to widać, jak to czuć?
5: Widać po czajniku, na baterii, zlew, umywalka i tak dalej. Także to widać bardzo.
6: Czy byłaby pani w stanie zapłacić więcej za wodę, gdyby ona była zwiększana?
7: Myślę, że bez dodatkowych opłat mogłoby miasto zainwestować w to, tak?
4: Gdy woda jest twarda, to znaczy, że są w niej rozpuszczone duże ilości soli, wapnia i magnezu. Tu można sobie przypomnieć troszeczkę chemii ze szkoły. I właśnie te rozpuszczone sole, wapnia i magnezu powodują, że powstają osady. Te osady powstają na umywalkach, w pralkach, ale także na grzałkach od wody. Po umyciu skóra się wysusza, a włosy stają się matowe.
2: Ale tak jak wcześniej wspomnieliśmy, zbliżają się duże zmiany dla dostawcy wody w Kutnie, czyli dla przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego. No, czy dzięki tym zmianom jest szansa, że jakość wody w Kutnie w końcu się poprawi?
4: Myślę, że szansa jest, tylko oczywiście trzeba na to poczekać. Kilka lat. Możliwe, że rzeczywiście ta poprawa będzie. Kutnowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji połączy się z grupową oczyszczalnią ścieków. Chodzi oczywiście o połączenie dwóch miejskich spółek w jedną. Możliwe, że w ten sposób pozyskiwanie środków zewnętrznych na nowe inwestycje będzie łatwiejsze, mówi prezydent Kutna Mariusz Sikora.
8: Dzięki tej konsolidacji na pewno mamy mniejsze koszty, jeden podmiot, mamy większe możliwości pozyskania finansów. Koszt wody nie zmaleje, ale na pewno pozostanie na razie utrzymany.
4: Wiemy, że stacja do zmiękczania wody na razie nie powstanie. To spowodowałoby, że koszt za metr sześcienny wody wzrośnie o 2 zł, a to dla mieszkańców zbyt dużo. Jak na razie trwają przygotowania do budowy urządzeń, które posłużą do ozonowania wody.
2: No więc wygląda na to, że woda w Kutnie, przynajmniej na razie, nadal będzie twarda. Z drugiej strony dzięki ozonowaniu na pewno będzie wodą bez wątpienia bardzo, bardzo czystą, więc można powiedzieć, że w tej szklance ta szklanka jest no, chyba do połowy pełna. Adam Łużyński, Radio Łódź, bardzo dziękuję.
4: Dziękuję również.
2: Blisko 4 miliony Polaków mieszka na terenach zagrożonych powodzią, a straty powodowane przez powodzie należą do najwyższych spośród wszystkich skutków klęsk żywiołowych. Tak możemy to możemy znaleźć na stronach Wód Polskich, które realizują wiele inwestycji związanych z utrzymaniem i poprawą stanu infrastruktury przeciwpowodziowej. Tak jest między innymi w Gliwicach, gdzie pojutrze mają ruszyć prace na rzece Kłodnica. Prace te wzbudzają jednak mieszane uczucia wśród mieszkańców. Na naszych radiowych łączach jest Marcin Kazek-Wielgus z Polskiego Radia Katowice, który postanowił wgryźć się w ten temat. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. Zanim przejdę do kwestii, która budzi emocje, zacznę od tego, że prace

0: które rozpoczną się w Gliwicach, to kolejne działania związane ze skuteczną ochroną przed wielką wodą, a ta w tym mieście nieraz wielką już była.
1: W czasie powodzi w południowo-zachodniej Polsce w 2024 roku na Kłodnicy w Gliwicach zanotowano jeden z historycznie wyższych stanów wody, który wynosił 2,76 m, podczas gdy 12 października w poniedziałek ten stan wynosił 76 cm. Większe bezpieczeństwo przeciwpowodziowe zyska między innymi kampus Politechniki Śląskiej, ale także jedna z największych w Polsce hal widowiskowo-sportowych. Prace będą polegały między innymi na wykoszeniu porostu z obwałowania, ale także na wycince drzewostanu i uporządkowaniu terenu po przeprowadzonych pracach.
0: Wyjaśnia rzeczniczka Wód Polskich w Gliwicach Linda Hoffman, która dodaje, że w sumie wyciętych zostanie ponad 180 drzew. I to budzi emocje, mimo iż decyzja o tym została poprzedzona między innymi stosownymi kontrolami.
1: Okazało się, że system korzeniowy drzew stanowi istotne zagrożenie dla stabilności i szczelności lewobrzeżnego wału rzeki Kłodnicy. Wpływa również na osłabienie struktury korpusu tej budowli, tworząc uprzywilejowane drogi filtracji wód. Przy długotrwałym, kilkudniowym obciążeniu wału falą wezbraniową może dojść do rozmycia obwałowania i zalania terenu sąsiadującego z rzeką. Dla realizacji przedmiotowych prac uzyskaliśmy decyzję nakazową, a tą poprzedziła inwentaryzacja terenowa. W czasie takich działań nie stwierdzono zasiedlonych ptasich gniazd, dziupli i budek lęgowych. Nie stwierdziliśmy również występowania chronionych gatunków roślin, zwierząt czy grzybów. Zadanie zostało zresztą objęte nadzorem ornitologicznym. O zaletach drzew, zwłaszcza w tkance miejskiej, nikogo nie trzeba przekonywać. Jednak w tym przypadku mówimy o drzewostanie, który nigdy nie powinien się znaleźć na obwałowaniach rzeki i to bez względu na fakt, czy drzewa zostały celowo nasadzone, czy ich obecność jest efektem naturalnej sukcesji.
0: Wśród roślinności, jaka zostanie usunięta, są m.in. topole osiki, wierzby kruche, lipy drobnolistne, klony zwyczajne, jesione wyniosłe, dzika jabłoń, grusza pospolita oraz krzewy. To zadanie ma zostać zrealizowane do końca października i nie jest jedynym, jakie realizowane będzie na Kłodnicy. Podpisana została bowiem umowa na realizację prac związanych z poprawą stanu technicznego wału przeciwpowodziowego tej rzeki na terenie Zabrza i Przyszowic. I te prace mają się także zakończyć jeszcze w tym roku.
2: A te informacje zebrał i przekazał nam Marcin Kazek-Wielgus z Polskiego Radia Katowice. Bardzo dziękuję. Teraz czas na Podkarpacie, bo tam urzędnicy z Leska wyszli zza biurek i weszli na scenę teatralną, by w bardzo konkretny sposób pomóc chorym dzieciom. Teatr urzędowy, bez renomy, tak się nazywa. W maju zaprezentował charytatywny spektakl pod tytułem Gen End na rzecz 9-letniego Maxa Tockiego, chorego na dystrofię mięśniową Duchenne'a. Teraz postanowili pomóc chorej 8-letniej Mai Paszkowskiej z Sanoka w zebraniu pieniędzy na kosztowną terapię genową w Dubaju. O urzędnikach, którzy postanowili zostać aktorami, już teraz opowie nam Iwona Piętak z Polskiego Radia Rzeszów. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
2: Ale zacznijmy może od okoliczności powstania tej, bądź nietypowej sceny teatralnej.
3: Tak, historia tej teatralnej formacji jest bardzo krótka, bo Teatr Urzędowy bez renomy powstał na początku tego roku z inicjatywy burmistrza Leska. Adam Snarski, który w latach młodzieńczych brał udział w zajęciach teatralnych, mówi, że zaczęło się od poszukiwania pomysłu, jak pomóc choremu na dystrofię mięśniową Duchenne'a Maxowi Tockiemu z Podleska, który potrzebował 15 milionów złotych na terapię genową w Stanach Zjednoczonych.
4: W styczniu zrobiliśmy taki duży koncert, gdzie chociażby KSU występowała, ale też inne grupy na rzecz Maxa Tockiego. Zbieraliśmy właśnie pieniążki i ta sama ekipa, która zaangażowała się wtedy, pomyślałem, że może warto byłoby zrobić coś więcej. Nie mieliśmy już pomysłu, jak pomóc temu chłopakowi. Były challenge, były koncerty, były wystawy, kiermasze. No nie było czegoś, co jest mi bliskie, czyli nie było tego teatru. Pomyślałem sobie, że ten teatr, który jest złożony z urzędników, może być ciekawy dla mediów, a chodziło nam o to, żeby wybić się właśnie w media, bo wiedzieliśmy, że te 15 milionów złotych, które zbieraliśmy dla Maxa, były nieosiągalne w naszym regionie.
3: Mieszkańcy Podkarpacia otworzyli swoje portfele dla Maxa Tockiego, ale jak Państwo pamiętają, tym ostatnim, najważniejszym momentem była majowa akcja charytatywna influencera Łatwoganga, który zebrał brakujące 12 milionów złotych na terapię genową chłopca w USA i Max od ponad tygodnia jest już w szpitalu w Chicago.
2: Ale to jeżeli pozwolisz, ja bym jednak chciał powrócić do sceny bez renomy. O czym opowiada spektakl Gen End, no i kto jest jego autorem?

0: Reżyserem i autorem scenariusza jest burmistrz Adam Snarski, urzędujący burmistrz cały czas, który oczywiście też występuje w spektaklu, ale swoją cegiełkę do treści i rozwiązań scenicznych dołożyli także pozostali artyści, cała ósemka. Spektakl powstał co prawda na kanwie historii Maxa i jego rodziny, ale ma przekaz uniwersalny o chorobie, cierpieniu, samotności, trudnym losie i nadziei. Aktorka w spektaklu Gen End, a na co dzień?
1: Urzędniczka, pracuje w wydziale finansowym. Jest to takie moje oderwanie od życia codziennego. Mam 8-letniego syna, więc też wczuwam się jakby w tą rolę jako mama. Równie dobrze mogło to spotkać też mnie i mieć taką potrzebę ratowania swojego dziecka, więc podwójnie odczuwam tą rolę jako aktorka i jako mama.
2: To dodajmy, że 11 października Teatr Urzędowy bez renomy wystąpił na scenie w studiu koncertowym Polskiego Radia Rzeszów, a po zakończeniu zbiórki dla Maxa Tockiego artyści postanowili pójść dalej i wesprzeć 8-letnią Maję Paszkowską Sanoka. To się udało, czy też inaczej? To się cały czas dzieje?
0: Tak, to się cały czas dzieje. O pomoc poprosili rodzice Mai, pani Dagmara i pan Mariusz. No i ten występ na scenie w studiu koncertowym Polskiego Radia Rzeszów to był właśnie ten moment, kiedy artyści wrócili do swojego spektaklu. Maję Paszkowską można wesprzeć za pośrednictwem portalu Się Pomaga, a oto co powiedzieli mi rodzice Mai, pani Dagmara i pan Mariusz.
3: Szukamy pomocy, potrzebujemy 12 milionów na terapię genową w Dubaju. To jest ogromna kwota, nie zdołamy sami jej uzbierać.
0: Dlatego prośba o pomoc do Teatru Urzędowego bez renomy.
3: Tak. Widziałam, że zbierali na Maxa, napisałam do pana burmistrza, czy nam pomoże i okazało się, że nam pomoże.
0: W jakim stanie jest w tej chwili Maja?
3: Maja potrzebuje wsparcia psychologicznego, rehabilitacji, bo bez tego może stracić chodzenia.
0: Kluczowy jest czas.
3: Bo jak ona skończy 9 lat, może przestać chodzić i usiąść na wózek. Zbiórka trwa od października tamtego roku.
0: Jak na ten moment wygląda stan zbiórki?
4: No, dokładnie ile tam jest?
3: 150 tysięcy.
0: Ale trzeba 12 milionów?
4: No tak, ciężko to zebrać.
0: Ciężko zebrać i oczywiście apelujemy o pomoc za pośrednictwem portalu Się Pomaga. Wystarczy wpisać Maja Paszkowska.
2: No to w takim razie przypomnijmy, Teatr Urzędowy bez renomy wykonał pierwszy krok, kolejne kroki należą już do nas. Pomoc dla Mai Paszkowskiej przez portal Się Pomaga. Iwona Piętak z Polskiego Radia Rzeszów, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję i pozdrawiam.
5: Kraj na łączach.
2: To my teraz pozostaniemy na łączach ze sportem. Filip Jastrzębski jest w naszym studiu. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Będziemy o piłce nożnej mówić.
2: Proszę bardzo, ja też nie zdążyłem spytać, co będzie, a już jest odpowiedź.
6: Ale przyszedłem tu, by mówić przede wszystkim.
2: Czyli piłka nożna na pewno.
6: I tenis będzie także. A na początek piłka nożna w wydaniu kobiecym, gdyż za nieco ponad pół godziny polskie piłkarki zagrają o być albo nie być w walce o Mistrzostwa Świata w Brazylii. Pierwsze półfinałowe...
2: Czyli przepraszam, naszym dziewczynom idzie trochę lepiej niż naszym panom.
6: To się okaże. Aha. Bo nasi panowie w Mistrzostwach Świata nie zagrali, a piłkarki mają jeszcze 3 kroki do zrobienia, ale pierwszy się nie udał. Więc też nie jest tak hop-siup, jakby się mogło wydawać. Wiele się dzisiaj okaże, bo przed nami rewanżowy mecz półfinału baraży naszych piłkarek, które kilka dni temu przegrały z Belgijkami na wyjeździe 0-1. Teraz muszą odrabiać straty w Gdańsku. I właśnie tam, na tym pięknym trójmiejskim stadionie jest już Tomasz Kowalczyk. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Powiedz proszę, czy wiara nie opuszcza naszej żeńskiej kadry?
7: Wiara nie opuszcza, chociaż można było mieć wrażenie, że ta wiara jest chyba większa w Belgijkach, bo jako pierwsze weszły tutaj na murawę, takie zjednoczone w kółeczku. Najpierw rozmawiały, motywowały się, później przeszły do rozgrzewki, ale to, że Polki wyszły kilka chwil później, wcale nie musi oznaczać, że ta wiara drużynę opuściła, bo na wczorajszej konferencji prasowej dosyć pewnie wypowiadała się i Ewa Pajor, która w Belgii nie strzeliła rzutu karnego, ale nie straciła wiary w swoje umiejętności. Dosyć pewnie też o tym, co tutaj się wydarzy, mówiła defensorka Paulina Dudek, a także pomysł na to spotkanie zdradzała, o ile mogła, trenerka Nina Patalon. No, na pewno pomysł na ten mecz jest, natomiast nasza drużyna słabo spisuje się w tym roku. Grała oczywiście na najwyższym poziomie rozgrywek Ligi Narodów, ale to oznacza, że naprawdę dosyć słabo te wyniki

0: Otoczyły się tam 5 porażek i jeden remis jedynie z Holenderkami, przegrana z Belgikami. No i Polki nie wygrały w ogóle meczu w 2026 roku. Żeby awansować na Mundial, mecz trzeba wygrać dzisiaj koniecznie. Najlepiej 2 bramkami, żeby bez dogrywki pokonać Belgijki i awansować do dalszej fazy barażów o Mundial w Brazylii.
1: To przyznaję, że w tym optymistycznym spojrzeniu trochę się zapędziłem za daleko.
2: Troszkę tak.
1: Chyba. Ale bardzo dobrze tak. Chciałem, naprawdę.
2: Ale dobrze życzysz naszym piłkarkom, oczywiście. To najważniejsze. Tomasz Kowalczyk, prosto z Gdańska, bardzo dziękujemy za relację. Opowiadał nam o meczu, który rozpocznie się o 18:00 i o którym oczywiście będziemy mówić także w dzisiejszym magazynie sportowym po 20:00. W dalszym ciągu o futbolu, ale już w męskim wydaniu w Lidze Mistrzów. Na dziś zaplanowano mecze drugiej kolejki. Najbardziej interesująco zapowiadają się spotkania Atletico Madryt z Manchesterem United oraz Galatasaray z Barceloną. Ale z naszego punktu widzenia ciekawie może być w Baku, bo tam miejscowy Sabach, Tymoteusza Puchacza, zmierzy się ze Slavią Praga, którego zawodnikami są Wiktor Nowak i Oskar Kubiak. Nastroje panujące przed meczem w drużynie mistrza Czech sprawdził praski korespondent Polskiego Radia Wojciech Stobba.
3: Dla Slavii Praga to coś więcej niż walka o pierwsze punkty w Lidze Mistrzów. Czeski zespół raz jeszcze spróbuje przerwać trwającą od 2007 roku serię 20 spotkań bez zwycięstwa w głównej fazie rozgrywek. Tym razem ma być łatwiej, bo Prażanie zagrają z teoretycznie najsłabszą drużyną tegorocznej edycji Champions League. Czekamy już długo. Kibice, trenerzy i sami piłkarze zasłużyli na tę wygraną i zakończenie serii. Powiedział obrońca Slavii Tomasz Welczek, a napastnik czerwono-białych Daniel Szturm dodał, to może być nasza największa szansa na wygraną, choć każda drużyna w Lidze Mistrzów jest dobra i nie można lekceważyć żadnego przeciwnika. Będzie to trudny mecz. Czeskie portale nie mają wątpliwości, że spotkanie z Sabach podopieczni Indrzicha Trpiszowskiego rozpoczną w roli faworytów. Jednocześnie ostrzegają przed rywalem, który potrafi grać atrakcyjny futbol i będzie wyjątkowo zmotywowany podczas pierwszego spotkania w Lidze Mistrzów przed własną publicznością. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
2: W innych dzisiejszych spotkaniach Intermediolan Piotra Zielińskiego podejmie Brugię, a Lons Michała Skurasia zagra ze Sportingiem Lizbona. Liczymy na niezłe występy naszych piłkarzy, którzy nie popisali się za bardzo w reprezentacji Polski. No to może w Lidze Mistrzów pokażą coś
1: występy
2: ciekawego.
1: Nielicznych naszych piłkarzy.
2: Nielicznych, to prawda. I jeszcze tenis i turnieje w Azji z udziałem polskich zawodników. Tenisiści znacznie więcej przysparzają nam przyjemnych emocji. Niestety, nie tym razem, jeśli chodzi o Huberta Hurkacza, który rozegrał bardzo zacięty mecz w Szanghaju w 1/8 finału. Jego rywalem był Hiszpan Alejandro Dawidowicz-Wokina. No i na razie od początku wszystko wyglądało idealnie, bo w pierwszym secie Polak gładko wygrał do 1. W drugim jednak przewagę już przejął Hiszpan, który pokonał Hurkacza do 3 i decydująca była trzecia partia. Tam niestety zimnej krwi więcej zachował Dawidowicz-Wokina, który doprowadził do tiebreaku i ostatecznie odniósł zwycięstwo, a zatem Hubert Hurkacz pokonany. W innym chińskim mieście Wuhan do drugiej rundy awansowała Maja Chwalińska. Polka bez problemów pokonała niżej notowaną Egipcjankę Majer Sheriff w 2 setach do 3 i do 2. W kolejnym starciu czekają pojedynek z Czeszką Marię Buzkową i co dla nas najważniejsze, w drugiej rundzie tego turnieju dojdzie do polskiego pojedynku, co się bardzo rzadko zdarza na tym poziomie. Iga Świątek kontra Magdalena Fręch. To już jutro nad ranem, zacieramy ręce.
1: I teraz ja mam pytanie, czy to jest dobra wiadomość, czy zła? No
2: bo bardzo dobra.
1: Bo któraś z naszych odpadnie, ale dobra jest taka, że na pewno któraś z nich pojawi się w kolejnej rundzie.
2: Tak, i ja zawsze lubię te polskie starcia w tenisie, bo ich na tym poziomie wysokim nie ma, a nasze tenisistki w turniejach niższej rangi nie grają, więc jak mogą zmierzyć się właśnie gdzieś tam w dalekiej Azji ze sobą, no to ja zacieram ręce. Nie mogę się doczekać. No,
1: pytanie tylko, komu kibicować. Filip Jastrzębski.
2: Lepszej.
1: Filip Jastrzębski, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: 29. urodziny Carrefoura, promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów, 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.

0: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
0: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
0: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Po reklamie.
7: To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Minęła 17.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Na początek informacja z Mazowsza. Około 350 osób ewakuowano z zespołu szkół zawodowych Mechanik w Mińsku Mazowieckim. Po południu ktoś rozpylił tam nieznaną substancję. Uczniowie skarżyli się na zawroty głowy i mdłości. 2 osoby trafiły do szpitala, informuje Kamil Płochociński z Miejskiej Straży Pożarnej.
9: 10 osób stwierdziło złe samopoczucie, duszności, zawroty głowy, bóle głowy. Były one poddane opiece miejscowej pielęgniarki, następnie zespołu ratownictwa medycznego, które po przebadaniu stwierdziły, że 2 osoby należałoby hospitalizować i zostały one przetransportowane do szpitala.
8: Grupa chemiczna Straży Pożarnej ustala, co rozpylono w szkole. Szybkie działania w sprawie wykrycia sprawców podpalenia stacji bazowej Starlinków na Mazowszu zapowiada minister sprawiedliwości. Chodzi m.in. o wystosowanie europejskiego nakazu aresztowania. Wczoraj służby informowały o zatrzymaniu w Niemczech 2 obywateli Turcji. Dzisiaj w ręce policji wpadła kolejna osoba. Minister Żurek chwali polskie służby za sprawne działanie.
10: Działają naprawdę świetnie w tego typu sprawach, szybko, współpracują także z służbami krajów ościennych i to się dzieje, to znaczy dochodzi do takiego zdarzenia, szybko są łapani sprawcy, z tego powinniśmy się cieszyć i powinni stanąć przed polskim sądem jak najszybciej.
8: Niemieckie media informują o 4 osobie związanej z tą sprawą. Kobietę zatrzymano w Karlsruhe. Do podpalenia stacji doszło w ubiegłym miesiącu. Zakłóciło to łączność internetową w Polsce, także innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Z sieci korzystają m.in. ukraińskie wojska. Zaprzysiężenie Łukasza Gibały na prezydenta Krakowa dzień wcześniej niż planowano. Uroczystość odbędzie się za tydzień, 20 października. Z tej okazji zwołano nadzwyczajną sesję Rady Miasta. Łukasz Gibała przejmie obowiązki od komisarza powołanego przez premiera. Kandydat Komitetu Kraków dla Mieszkańców wygrał w niedzielę przedterminowe wybory. Zdobył ponad 62% głosów. W czwartek i w piątek częściowo będzie wstrzymany ruch na granicy polsko-rosyjskiej. Na przejściach w Bezledach i Grzechotkach strona rosyjska będzie prowadziła prace konserwacyjne. Spowoduje to utrudnienia, zapowiada Jarosław Rutkowski z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.
11: Prace konserwacyjne będą prowadzone w godzinach od 9 do 13. W następujących dniach, 14 października na przejściu granicznym Grzechotki Mamonowo 2 oraz 16 października na przejściu granicznym Bezledy Bagriatonowsk.
8: Na granicy z obwodem królewieckim Bezledy i Grzechotki to jedyne czynne przejścia. Ruch w Gronowie i Gołdapi jest zawieszony.
1: Południe w Polskim Radiu 24.
12: Za 27 minut godzina 18 na antenie Polskiego Radia 24. Ponownie czas na polską politykę. W studiu jest Paweł Pawłowski.
13: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
14: A z naszym studiem połączył się mój gość Piotr Strach, Polska 2050. Witam, dzień dobry.
15: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
14: Panie pośle, zaczniemy od sprawy Pegasusa, bo jak informuje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, część danych pozyskiwana przez system Pegasus mogła wyciekać do Izraela. No i zastanawiam się nad jedną rzeczą, czy

0: Funkcjonowanie programu, z którego dane wyciekają do obcego państwa, jest zgodne z polską racją stanu?
1: Na pewno nie. To jest chyba najbardziej taki najcięższy argument za tym, gdy głosowaliśmy za likwidacją CBA, gdzie ta instytucja rzeczywiście, no, można powiedzieć, złamała pewne takie podstawowe procedury bezpieczeństwa i te dane dotyczące naszych elit, bo to nie tylko byli politycy, ale to także byli prokuratorzy, sędziowie, urzędnicy. To byli najważniejsi ludzie w państwie podczas kampanii wyborczej. Ten program był stosowany, inwigilowani byli nie tylko politycy, ale także urzędnicy, więc to jest chyba największy argument do likwidacji.
0: A poseł Marek Matuszewski z Prawa i Sprawiedliwości, który był tutaj przed panem, mówił, że nie nastąpiło tutaj żadne przestępstwo, żadne złamanie prawa, a komisja do spraw Pegasusa jest po prostu komisją polityczną, która wydała polityczny raport. Co pan na to?
1: Znaczy, to oczywiście taka jest linia obrony osób, które są, no, tej formacji, która za to odpowiada, nie tylko politycznie, ale także karnie, więc mam nadzieję, że wobec tego prokuratura się tym zajmie i zarzuty zostaną postawione. Te osoby będą pociągnięte do odpowiedzialności. O tym, czy to było przestępstwo, czy nie, to decyduje sąd, ale na ten moment mamy pewność, że dane, informacje, także być może informacje wrażliwe, bo pamiętajmy, że ten program nagrywał ludzi w różnych sytuacjach, także być może intymnych, więc dane wrażliwe także mogły wyciekać do obcych służb. Pamiętajmy, że ten program nie służył do walki z terroryzmem w Polsce, do jakby przeciwdziałania najcięższych przestępstw, ale on był używany do walki politycznej, więc tutaj nie ma żadnego argumentu, który mógłby tłumaczyć używanie tego Pegasusa wobec tych konkretnych osób.
0: A był sens w ogóle powoływania takiej komisji, bo opozycja zarzuca, że to jest komisja po prostu przepłacona, z której raportu niewiele wynika.
1: No tutaj to są opinie podzielone, czy był sens, bo może wystarczyłoby rzeczywiście postępowanie prokuratorskie, ale no dzięki tej komisji także sprawa została tak upubliczniona, bo wymiar polityczny tej komisji jest akurat pozytywny.
0: Sprawa,
1: bo dzięki
0: Pegasusa
1: temu
0: została upubliczniona dzięki doniesieniom dziennikarskim, panie pośle.
1: Tak, ale potem jakby sprawa była już śledzona na bieżąco przez media i przez obywateli, więc pod tym względem dzięki tej komisji, no, żyjemy w demokracji, to nie jest państwo totalitarne, to nie jest państwo, to nie jest dyktatura, tylko rzeczywiście to obywatele powinni wiedzieć, co się dzieje w państwie. I dzięki śledztwu dziennikarskiemu i także dzięki tej komisji i dzięki temu, że cały czas o tym dyskutujemy, obywatele wiedzą, co grozi, jak można rzeczywiście sterować naszą demokracją. A jeśli chodzi o wyciek danych wrażliwych na te serwery, czy do potencjalnie służb zagranicznych, to jest naprawdę coś, co tych agentów może spotkać, tych ludzi, którzy podejmowali decyzję o tym, może spotkać odpowiedzialność karna.
0: To zmieniamy temat. Ja przypomnę naszym słuchaczom, że moim gościem jest Piotr Strach z Polski 2050. Panie pośle, polskie szkoły są bezpieczne?
1: Są bezpieczne. Jeśli chodzi o sytuację, to zdarzały się te incydenty nieszczęsne, które moim zdaniem wynikały z jakiejś takiej psychozy i siania paniki w różnego rodzaju nagonki w sieci, ale także, jak się potem okazywało, także niektóre media się mocno w to włączyły, jakby szczując politycznie, wykorzystując tę sytuację do jakichś dziwnych rozgrywek. Wydaje się, że teraz sytuacja jest opanowana, że ta taka psychoza, zwłaszcza w social mediach, została opanowana. Ja rozmawiałem dzisiaj także z wicewojewodą śląskim. Wiem, że spotkania z służbami i z instytucjami wojewódzkimi, z nauczycielami, dyrektorami dzieją się w całym kraju. Wczoraj były spotkania, chociażby w województwie śląskim, były spotkania z kilkoma tysiącami pracowników szkół i dyrektorów i nauczycielami, którzy byli instruowani, jak się zachowywać, co robić, gdzie szukać pomocy, gdzie szukać wsparcia. Patrole policji przy szkołach dzieją się praktycznie codziennie. Akurat moja żona też jest dyrektorem szkoły i też uczestniczyła w tego typu wydarzeniu właśnie, gdzie były instrukcje, była pomoc właśnie ze strony rządu, ze strony instytucji, ze strony służb, kuratorium także, jak reagować, jak sobie radzić, jak przeprowadzać ćwiczenia, bo pamiętajmy, że procedury dotyczące czy to ewakuacji, czy właśnie różnego rodzaju takich zdarzeń, szkoły mają obowiązek przeprowadzać co najmniej raz w roku, więc tak naprawdę to jest też teraz moment na to, aby przećwiczyć to, aby zwrócić na to szczególną uwagę i nie robić tego tylko tak pro forma, ale rzeczywiście przyjrzeć się temu, gdzie są wąskie gardła, gdzie są jakieś braki, gdzie jakie luki, ewentualnie te procedury powtarzać i ćwiczyć.
0: Minister Barbara Nowacka chce zmian w przepisach i mówi tak, musimy zmienić przepisy tak, aby nauczyciele

mogli odebrać uczniom przedmioty niebezpieczne. Były już takie przypadki, niestety, kiedy nauczyciele dokonywali takich interwencji i spotykali się z karami dyscyplinarnymi, ponieważ przekroczyli

0: stanowić zagrożenie. Czy nawet przytrzymanie ucznia, który powiedzmy wpada w jakąś panikę, w jakąś agresję, także jest w tym momencie zabronione. Więc ja uważam, że wzmocnienie pozycji nauczyciela do tego, aby bronić siebie i innych, nie powinno wynikać tylko z przepisów o obronie koniecznej, bo w tym momencie to jest chyba podstawowa, powiedzmy, kompetencja nauczyciela, ale powinno być to wzmocnione tak, aby nauczyciele nie mieli potem tej w tyle głowy potencjalnej odpowiedzialności, że jeśli, nie wiem, przytrzyma ucznia, który się szarpie, który coś chce zrobić, nie wiem, rozerwie temu uczniowi koszulkę, to będzie z tego powodu, nie wiem, postępowanie prokuratorskie. Wydaje mi się, że te przepisy, aby wzmocnić rolę dyrekcji i nauczycieli, powinny zostać wdrożone. Ja na pewno taki, jeśli się pojawi to w Sejmie, to ja taki projekt poprę.
1: Wzmocnienie przepisów to jedno, ale pytanie, jak będzie wyglądało w praktyce zastosowanie takich przepisów, bo jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, zwłaszcza po ostatnich dniach, sytuację, w której 13-latek wyciąga nóż w szkole i co powinna w takiej sytuacji zrobić nauczycielka, kobieta, wzrostu 1,60 m bez przeszkolenia w samoobronie. Czy same przepisy pozwolą zachować jej życie i zdrowie?
0: Znaczy, ja akurat odniosę się do tego, jak wygląda w ogóle postępowanie w przypadku aktu terroru, bo tego typu sytuacje, chociażby w szkołach amerykańskich, które mają miejsce, tak zwany active shooter, na polskie można by to przetłumaczyć jako taki masowy morderca, który przypadkowo chce dokonać jak największej ilości zbrodni. Procedury wobec tego typu zachowania sobie, chociażby w naszym podręczniku, poradniku bezpieczeństwa, który został wysłany do wszystkich obywateli.
1: Tylko, że te procedury
0: wszystkie
1: znają nauczyciele.
0: Nauczyciele wydaje mi się, że znają, tylko kwestia jest tego, żeby znali nie tylko nauczyciele, bo może się to, my teraz rozmawiamy o szkołach, panie redaktorze, to się może wydarzyć wszędzie, to się może wydarzyć w urzędzie, to się może wydarzyć w jakimś kościele, w jakiejś przychodni, szpitalu, to się może wydarzyć wszędzie.
1: Tylko
0: w tym
1: tam
0: momencie
1: mamy najczęściej dorosłych
0: taką
1: ludzi, a tutaj mamy dzieci nawet 7-8-letnie, które po prostu polegają na tym, co każe im zrobić nauczyciel, ewentualnie w chaosie będą próbowały uciekać.
0: I procedura jest znana, że w przypadku tego typu zdarzenia przede wszystkim jest kwestia ucieczki, ukrycia się, bądź w ostateczności walki, ale nie powinno się doprowadzać do walki, to tylko w ostateczności. Przede wszystkim barykadowanie się w klasach, barykadowanie się w jakichś pomieszczeniach, zamykanie drzwi. I tutaj też są bardzo istotne przepisy, które powinny zostać wdrożone, chociażby możliwości zamykania się klas i pomieszczeń od wewnątrz, tak żeby w momencie alarmu, w momencie jakiegoś zagrożenia można było po prostu przekręcić wewnątrz jakiś zamek i
1: ZNP
0: i w ten sposób nie
1: postuluje takie zmiany. Związek Nauczycielstwa Polskiego na pytanie, czy tutaj parlamentarzyści, jako parlamentarzyści, wsłuchacie się w ten głos rzeczywiście i czy te przepisy zostaną zmienione właśnie w taki chociażby sposób, o jakim pan mówi?
0: Oczywiście. Akurat ja jestem przewodniczącym parlamentarnego zespołu do spraw obrony cywilnej i my, jeśli chodzi o obronę cywilną, nie podchodzimy do tego wyłącznie z perspektywy wojennej, czyli zagrożenia militarnego, ale podchodzimy do każdego zagrożenia, bo obrona cywilna, czy też zarządzanie kryzysowe dotyczy, czy to pożaru, czy to kwestii chociażby powodzi, czy tąpnięcia ziemi, które chociażby na Śląsku mają miejsce, czy w Małopolsce. Tego typu zagrożenia niekoniecznie muszą wynikać, i to bezpieczeństwo, z zagrożeń militarnych. Powinniśmy nastawić się także na zagrożenia hybrydowe. No pamiętajmy to, co się działo w wielu krajach, gdzie terroryści, po prostu zwyczajne akty terrorystyczne miały miejsce. Czy to w Polsce także można powiedzieć, chociażby atak na tory, na pociągi w Polsce, na kolej miały miejsce. Więc tego typu zachowania, tego typu wzmacnianie kompetencji, czy to służb ochrony kolei, czy nauczycieli, czy urzędników w urzędach, którzy także mogą czuć się zagrożeni przez różnego rodzaju szaleńców albo ludzi, którzy zostali sprowokowani, przekupieni, czy nie wiem, podano im jakieś środki, aby zachowywali się w sposób agresywny. Tego typu zagrożenia są powszechne na Zachodzie, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy na Zachodzie Europy. Zagrożenia, źródła zagrożeń są czasami różne, ale efekt jest podobny. Jest to masowe zagrożenie. No, mieliśmy sytuację, kiedy na Zachodzie były ataki terrorystyczne polegające na wjeżdżaniu pojazdem, ciężkim pojazdem w tłum, czy to podczas jakichś festynów i tak dalej. Więc naprawdę my powinniśmy do tego podejść w Polsce kompleksowo. To, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych czy w Europie, prawdopodobnie do nas tak czy inaczej dotrze. Więc my powinniśmy się już na to przygotowywać i nie tylko przygotować się na zagrożenie wojenne ze strony prowokacji chociażby rosyjskiej czy białoruskiej, czy na granicy, czy przez różnego rodzaju zielonych ludzików, powiedzmy, ale powinniśmy się także nastawiać na te zagrożenia, które pochodzą z, ja bym to nazwał, takich cywilizacyjnych, współczesnych
1: problemów. Rola polityków,
0: problemów,
1: żeby nas do tego legislacyjnie przygotowali. Natomiast, panie pośle, brutalnie wchodzę w słowo, ponieważ jeszcze jeden temat przed nami wywołał pan południe Polski między słowami. No właśnie, Kraków i porażka pani Piątkowskiej, zwycięstwo niezależnego kandydata Gibały w Krakowie. Jak to przekłada się na politykę krajową, pana zdaniem?

0: Na politykę krajową, no akurat tu bym powiedział, że to jest jedno z wielu wydarzeń, które ma miejsce w Polsce, jeśli chodzi o zmiany samorządowe, bo no, Kraków jeszcze nie czyni jakiegoś wielkiego postępu, bo chociażby nieudane było referendum w Warszawie, jeszcze większym mieście, gdzie były zbierane podpisy, się nie udało.
1: Ale
0: to
1: zaraz referendum w Częstochowie.
0: Udało. Tak, akurat w Częstochowie moje miasto i
1: no
0: tutaj
1: właśnie.
0: Jest jeszcze zupełnie inna sytuacja, ponieważ prezydent ma postawione poważne zarzuty prokuratorskie, zakaz opuszczania kraju, odebrany paszport, od pół roku ma zakaz wstępu do urzędu i na sesję Rady Miasta. Są postępowania wobec radnych miejskich, przewodniczący Rady Miasta Częstochowy ma zakaz wstępu do Urzędu Miasta na sesję, więc na 25 radnych w tym momencie pracuje 24. No akurat w Częstochowie mamy zupełnie inny rodzaj jakby problemu związanego w ogóle z przestępczością. Ja nie zawaham się użyć do takiego stwierdzenia, że tak patrząc na zewnątrz, na to wszystko, to Częstochowa jest najbardziej skorumpowanym miastem w Polsce, jeśli chodzi o samorząd. Tutaj mieszkańcy zbierali podpisy, komitet referendalny zebrał ponad 24 tysiące podpisów. To jest prawie ponad połowa tego, co było potrzebne, więc było potrzebne niecałe 16 tysięcy. Mieszkańcy zebrali 24 tysiące. Za 2 tygodnie referendum w Częstochowie i to jest sytuacja absolutnie wyjątkowa, ponieważ tutaj mamy naprawdę do czynienia z poważnymi zarzutami korupcyjnymi w trakcie wykonywania urzędu przez prezydenta. Mamy duży kryzys, jeśli chodzi o Radę Miasta i referendum także dotyczy Rady
1: I
0: Miasta.
1: Moglibyśmy o tym
0: Więc
1: długo mówić, ale a propos wyjątkowych sytuacji, tu nie może być wyjątku, bo musimy skończyć naszą rozmowę. Czas antenowy niestety
0: ja
1: nie jest
0: tylko,
1: z gumy.
0: Żeby za 2 tygodnie Częstochowianie, żeby za 2 tygodnie zachęcam wszystkich słuchaczy, żeby poszli do referendum w Częstochowie.
1: Piotr Strach, Polska 2050. Dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Za 13 minut, godzina 18, już teraz rozmowę o polskiej polityce zastąpimy rozmowami o nie tylko polskiej ekonomii i gospodarce. W studiu jest już Marek Klapa, to oczywiście oznacza Saldo, magazyn gospodarczy.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
3: Dzień dobry, o tym zapomniałem.
4: Dzień dobry, ale o polityce też będzie, nie uciekniemy.
3: A to się zawsze jakoś dziwnie łączy, prawda?
4: Tak.
3: Nie sposób uciec, masz rację. Pierwszy punkt, właściwie już mamy czystą politykę, czyli CPN, od tego tematu nie sposób uciec.
4: Tak, zdecydowanie to nas bardzo mocno interesuje. Mamy ten mechanizm właściwie od początku października i możemy sprawdzić, ile będą wynosiły maksymalne ceny paliw i niestety ceny benzyny pójdą w górę. Diesel za to będzie tańszy. Nie wiem, do którego grona kierowców należysz. Czy bardziej benzyna, czy bardziej diesel? Czy to dobre informacje?
3: Ja jestem z tych kierowców, którzy siadają po prawej stronie przeważnie.
4: A, proszę bardzo. No to jest w tym oczywiście sposób, ale nie uciekniemy niestety przed cenami paliw, bo nawet jeżeli siedzimy po prawej stronie, to ktoś...
3: No dobrze, ktoś zapłaci.
4: Ktoś zapłaci na pewno. Benzyna 95, jutro, no właśnie sprawdzimy, ile ktoś zapłaci. Wzrost o 5 groszy będzie kosztować 7 zł i 11 groszy za litr, czyli siódemka z przodu nam się pojawiła, oby nie zadomowiła się na zbyt długo. Z kolei cena benzyny 98 wzrośnie o 6 groszy na litrze i wyniesie 8 zł i 1 grosz. I to właśnie benzyna 98 będzie najdroższym paliwem, bowiem olej napędowy stanieje o 4 grosze i za litr diesla jutro będziemy płacili 7 zł i 98 groszy. A przypomnijmy, że ceny maksymalne paliw obwieszczane są codziennie przez ministra energii w Monitorze Polskim i tak było również dzisiaj.
3: No to w takim razie idźmy dalej, bo rzeczywiście to, o czym powiedziałeś, to nie są nazbyt optymistyczne informacje. Być może te zmiany nie są zbyt duże, ale jednak ceny idą w górę. Mhm. Ale z drugiej strony i tak jest lepiej niż w niejednym kraju Unii Europejskiej, gdzie te ceny są jeszcze wyższe. Czy oprócz Polski są jakieś państwa, które zdecydowały się na podobne rozwiązania jak CPN i jakoś no, próbują manipulować cenami benzyny czy też cenami ropy?
4: Ja sprawdziłem przed programem dokładną listę państw, gdzie podobne programy były wprowadzone, ale nigdzie nie zostały one wprowadzone na taką skalę. Pewne mechanizmy zostały wprowadzone w Niemczech, ale tam tylko podatek paliwowy, a zatem Niemcom bardziej opłaca się, szczególnie z tych wschodnich landów, przyjechać do Polski i zatankować do pełna. Podobnie jest w Czechach i na Słowacji. Tutaj również były kosmetyczne zmiany. Włosi także wprowadzili taki program, ale za daleko po pierwsze mają, żeby zatankować w Polsce. Muszą

0: się cieszyć z tego, co mają, a mają niestety drożej. I na to zwrócił również uwagę minister energii Miłosz Motyka, który zwrócił uwagę na fakt, że dzięki programowi CPN rzeczywiście w Polsce ceny paliw są najniższe w Europie. Polityk wyjaśnia też, że powodem wysokich cen na całym świecie jest oczywiście wojna w rejonie Bliskiego Wschodu, która się rozszerza, oraz rekordowo wysoka cena diesla i gotowych produktów naftowych. I tutaj nakładają nam się dwie rzeczywistości. Pierwsza rzeczywistość to cena surowca, a druga rzeczywistość to koszty przetworzenia tej ropy naftowej na właściwe paliwa. Posłuchajmy ministra Miłosza Motyki.
1: Są kolejne ataki także na statki, co powoduje, że nie tylko cena gotowego produktu, ale też ceny fraktu, ubezpieczeń, statków jest bardzo wysoka. Cena baryłki to dzisiaj jest 100-104 dolary. Cena gotowego produktu, mówimy tutaj o dieslu, ostatnio podana przez szefa Aramco, to jest 200 dolarów za baryłkę. I to ona dzisiaj jest punktem odniesienia, stąd te wzrosty cen.
2: To ja bym jeszcze dorzucił trzecią rzeczywistość, czyli spekulacje na rynkach paliw, bo akurat rynek paliw jest bardzo chętnie przez spekulantów wybierany. I nie chodzi o takich spekulantów, jak to w latach 70. czy 80., którzy z ptasim mleczkiem gdzieś tam pod bazarem, pod płaszczem czy też pod pazuchą czekali na klientów, tylko mówimy o gigantach, o naprawdę potężnych graczach, którzy po prostu całą sytuację próbują wykorzystać. No to jak w tej chwili wygląda sytuacja na rynkach paliw?
0: I to jest doskonały moment, żeby o tym powiedzieć. Pan minister powiedział o cenie baryłki w okolicach 100-104 dolarów. To była wypowiedź zarejestrowana dosłownie kilka godzin temu. Natomiast teraz w przypadku ropy Brent mówimy już o prawie 106 dolarach za baryłkę. I to jest i tak taniej niż wczoraj, czyli ropa zaliczyła taki delikatny dołek dzisiaj, potem znowu się odbiła, ale 106 dolarów za baryłkę nie wygląda dobrze i w poszukiwaniu dwucyfrowych wartości musimy spojrzeć na amerykańską odmianę ropy WTI i tutaj mamy faktycznie 94 dolary, ale to też nie jest poziom, który zadowala konsumentów w Stanach Zjednoczonych, a zatem faktycznie ropa naftowa jest bardzo, bardzo droga i co najgorsze, te ceny utrzymują się na podwyższonym poziomie już od kilku miesięcy.
2: No i teraz pytanie, jak przy okazji takich zawirowań, takich zmian, tak niepewnej sytuacji na rynkach prognozować, co będzie w perspektywie nawet nie miesiąca, ale pół roku, roku, dwóch, trzech lat. Międzynarodowy Fundusz Walutowy zajmuje się takimi prognozami dotyczącymi na przykład wzrostu gospodarczego. No i jestem bardzo ciekaw, co można wyczytać o Polsce.
0: To jest niezwykle ciekawy temat i nawiązując do tych długoterminowych prognoz, to ja myślę, że gdyby ktoś w tak niepewnych czasach rozpisał jakiś wzór, który by się sprawdzał i który pozwalałby na prognozowanie chociażby cen ropy,
2: byłby bardzo bogatym człowiekiem.
0: Nobel to po pierwsze, a Nobel w przyszłym roku z dziedziny ekonomii pewny na 100%, a może i nawet na 110%. Faktycznie polska gospodarka nabiera rozpędu i według najnowszych prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego nasza gospodarka do 2031 roku ma rosnąć dwa razy szybciej niż średnia dla Unii Europejskiej. To jest bardzo ciekawy wskaźnik. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zaznaczył, że cieszy go, iż Polska ma coraz więcej działających silników wzrostu gospodarczego, a zatem kolejny dowód na to, że od polityki nie uciekniemy. Mówiąc o pieniądzach, posłuchajmy ministra finansów.
3: To już nie tylko konsumpcja wewnętrzna, ale w końcu także inwestycje. Też widzimy ożywienie w eksporcie. Dla takiego kraju jak Polska nie ulega najmniejszej wątpliwości, że silny przemysł stanowi klucz, fundament do naszego bezpieczeństwa i naszej konkurencyjności. Jednocześnie znamy liczby i wiemy, z jakimi wyzwaniami mierzą się polskie branże energochłonne właśnie z uwagi na ceny energii.
0: I nawiązując do tego, o czym powiedział minister finansów, to jest trochę tak, ja bardzo lubię to porównanie. Ja kiedyś już w magazynie Saldo je przedstawiałem, że silnikami PKB są, no właściwie możemy powiedzieć o trzech takich silnikach. Pierwszy, taki najsilniejszy w Polsce, to jest konsumpcja, czyli to, co
2: się
0: my
2: nie
0: wydajemy.
2: Zmienia.
0: To się nie zmienia i to się szybko nie zmieni. Drugim silnikiem są inwestycje, czyli chociażby inwestycje firmy w park maszynowy, ale także inwestycje samorządów w drogi. To jest ten drugi punkt i tutaj jesteśmy coraz silniejsi i bardzo nam zależy na tym, nam jako Polsce, żeby faktycznie te inwestycje rosły. No i trzeci silnik to jest eksport i tutaj w wielu branżach jesteśmy w bardzo dobrej pozycji na światowej mapie

0: handlu międzynarodowego, ale są też takie branże, które niestety słabną. I takim zmartwieniem dzisiaj jest chociażby branża meblarska, gdzie faktycznie...
1: A byliśmy potęgą jeszcze
0: Potęgą. Gdybyśmy spojrzeli na liczby, to cały czas one wyglądają nieźle, ale faktycznie ta branża słabnie. I na pewno jest to punkt, który będzie przedmiotem zmartwień dla polskiej gospodarki, dla polityków, ale także ekonomistów. Ja się tak zastanawiam, powiem ci szczerze, czy to nie jest tak, że tutaj z jednej strony zawsze patrzymy na sumę sukcesów, czyli na to, co daje nam ten plus w prognozach, plus w wynikach makroekonomicznych, a gdzieś zapominamy o tym, gdzie dzieje się gorzej, a przecież to są też miejsca pracy.
1: Ja już kilka razy dziś miałem okazję powracać do tego powiedzenia o szklance do połowy pustej albo do połowy pełnej, więc myślę, że tu chyba podobnie można podsumować akurat ten wątek.
0: Pełna zgoda. Całkowicie się zgadza.
1: Marek Klapa, Saldo, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama.
3: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
9: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
8: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
9: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
8: A to akurat bardzo proste.
10: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
11: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9000 zł i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
12: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
13: Świat nie kończy się na nagłówkach. Wojny, wielka polityka i ludzie, którzy znaleźli się w samym środku wydarzeń. Podcast Świat w każdą sobotę o 20.30 w Polskim Radiu 24. Zapraszam, Wojciech Cegielski.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Odpowie za zamiar siłowego obalenia władzy państwowej. Taki zarzut usłyszał podejrzany o plany zamachu na premiera i szefa MON-u. Dobry dzień dla przywracania praworządności w Polsce, mówi minister Żurek z opinią Komisji

0: Weneckiej nie zgadza się kancelaria prezydenta. Papież w rzymskiej klinice Gemelli Leon XIV przechodzi zabieg usunięcia guzka z płuca. Minęła godzina 18. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Dziewięć zarzutów usłyszał 63-latek podejrzany o planowanie zamachu na premiera oraz ministra obrony narodowej. Główny zarzut dotyczy czynnych przygotowań do obalenia siłą organu konstytucyjnego. Grozi za to kara od 2 do 15 lat więzienia. Podejrzany nie przyznał się do winy, odmówił też składania wyjaśnień. Jak podaje prokuratura, w mieszkaniu mężczyzny znaleziono improwizowane materiały wybuchowe. Prokuratura wnioskuje o areszt tymczasowy dla podejrzanego. Ma o tym zdecydować jutro sąd. Komisja Wenecka potwierdza stanowisko prawników i konstytucjonalistów. Prezydent nie ma żadnego prawa weta wobec sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, oświadczył minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. To nawiązanie do opinii, jaką w tej sprawie wydała Komisja Wenecka.
1: To jest dzisiaj bardzo dobry dzień. Bardzo dobry dzień dla polskich obywateli, dla przywracania praworządności i dla odbudowy Polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Komisja Wenecka jest organem powszechnie szanowanym w całej Europie, ale także na świecie. I rzeczywiście ta opinia jest jednoznaczna. Pan prezydent nie może opóźniać przyjęcia ślubowania od sędziów prawidłowo wybranych przez parlament, bo to on decyduje.
0: Jak stwierdza Komisja Wenecka, w wyjątkowych okolicznościach ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego może się odbyć bez obecności głowy państwa. Takie rozwiązanie jest sprzeczne z polskim prawem, mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
2: To jest subiektywna opinia, ocena Komisji Weneckiej, której przedstawiciele najwyraźniej nie czytali polskiej konstytucji, bo w artykule 126 ustęp 3 jest wyraźnie zapisane, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje swoje zadania w zakresie i na zasadach określonych w konstytucji i ustawach.
0: Opinia Komisji Weneckiej nie jest prawnie wiążąca. Na zaprzysiężenie czeka 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Nauczyciel musi mieć większą władzę nad uczniem, postuluje na naszej antenie poseł PiSu Marek Matuszewski w reakcji na ostatnie ataki niebezpiecznymi narzędziami w szkołach. Polityk krytycznie odnosi się do działań rządzących w tej sprawie. O pomysły na to, jak zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach, Paweł Pawłowski pytał w naszej popołudniówce gości. Pawle, ministerstwo chce zmian przepisów, ale czy to wystarczy?
3: Możliwość kontroli plecaków i odbierania uczniom niebezpiecznych narzędzi to dokładnie postuluje resort i co ciekawe przyklaskuje temu Marek Matuszewski z PiSu, jednocześnie obwiniając, jak mówi, liberalną lewicę za sytuację w szkołach, gdzie jest jego zdaniem zbyt mało kontroli nauczyciela nad uczniem. Gdy pytam o ewentualną kontrolę i reglamentację dostępu do mediów społecznościowych, poseł nazywa to ograniczeniem wolności. Jego zdaniem sprawę załatwi też większa liczba godzin w UEF-u, by dzieci mogły się wyszaleć. Przepisy należy zmienić, tak mówi Piotr Strach z Polski 2050. Musimy mieć pewność, że interweniujący w kryzysowej sytuacji nauczyciel nie będzie narażony na negatywne konsekwencje swoich działań. Polityk apeluje też o ćwiczenie procedur na wypadek sytuacji z tak zwanym aktywnym zabójcą, by nauczyciele potrafili bronić uczniów poprzez wskazywanie miejsc schronienia, takich jak na przykład zabarykadowana sala lekcyjna.
0: O to, jak zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach, pytał gości naszej popołudniówki Paweł Pawłowski. Dziękujemy za podsumowanie. Jeszcze dzisiaj papież Leon XIV ma mieć operację usunięcia z płuca guzka. Zabieg przeprowadzą chirurdzy w klinice Gemelli w Rzymie. Po operacji papież ma pozostać w szpitalu blisko tydzień. Ojciec Święty jest spokojny, mówił rano dziennikarzom kardynał Pietro Parolin, watykański sekretarz stanu. Podchodzimy do tego z nadzieją, ale oczywiście wszyscy wspieramy go modlitwą i serdecznością. Wczoraj wieczorem rozmawialiśmy w bardzo spokojnej atmosferze. Ojciec Święty jest naprawdę wielkim przykładem. Przed kliniką zgromadziły się setki osób. Wiernie przyszli, aby okazać Leonowi XIV wsparcie i zapewnić go o swojej bliskości w dniu operacji. Choć rok akademicki rozpoczął się blisko dwa tygodnie temu, dzisiaj odbyła się uroczysta inauguracja w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zaproszono naukowców, polityków i przedstawicieli biznesu. Zadaniem uczelni jest przygotowanie młodych ludzi na wyzwania, które przed nimi stoją, mówił rektor SGH profesor Piotr Wachowiak. Apelował też o życzliwe przyjęcie.

0: przyjęcie studentów z Ukrainy.
1: Bardzo się cieszymy, że są z nami. Jesteśmy bardzo wdzięczni i tu składam podziękowania na ręce pana rektora za to, co społeczeństwo ukraińskie robi dla wolności swojej, Polski, Europy i świata.
0: Szkoła Główna Handlowa świętuje w tym roku 120. rocznicę założenia.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Przemrozki do minus 3 stopni, tak będzie w nocy w Kotlinach Karpackich. Zimno będzie też na Podkarpaciu i miejscami w centrum. Tu będą 2 stopnie, 8 do 9 na zachodzie, nad morzem do 11 stopni. Na wschodzie i w Kotlinach Górskich, także w dolinach rzek utworzą się mgły. W pozostałych rejonach miejscami popada deszcz.
2: Klimat.
0: W większości kraju jakość powietrza jest bardzo dobra, miejscami dobra. Z energii odnawialnej wytwarzanych jest ponad 14,5% ogólnej mocy. Mimo opadów południowa i wschodnia część kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. Wiele stacji hydrologicznych na Wiśle, Bugu i Sanie ma poziom poniżej minimum okresowego.
2: Klimat.
3: 7 minut po godzinie 18 już teraz czas na podsumowanie polityczne tego, co wydarzyło się dziś w naszym kraju.
2: Debata dnia.
3: A w debacie dnia pan Arkadiusz Gruszczyński, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry, dobry wieczór.
4: Dzień dobry, witam.
3: I pan Filip Waluszko, Fakt.pl. Dzień dobry, dobry wieczór.
5: Dzień dobry.
3: Dobrze, to trzymamy się wersji dzień dobry w takim razie. Przegłosowane.
4: No, według mnie
3: jeszcze
4: dzień.
3: Tak, dobrze. Ja trochę tak spoglądam na to, co dzieje się za oknem i stąd to moje zawahanie, ale to jesteśmy tu, będziemy tu zgodni. Na razie dzień dobry, zobaczymy.
4: Słabej wiary jest redaktor.
3: Dlaczego słabej?
4: No, że można sobie wyobrazić, że jest dzień.
3: No dobrze, dobrze, dobrze. To teraz będziemy już sobie, nie będziemy sobie niczego wyobrażać, raczej będziemy mówić o faktach i o tym, co się dziś wydarzyło, choć przepraszam, gryzę się w język. Będziemy sobie musieli pewne rzeczy powyobrażać i podyskutować o tym, jakie są możliwe scenariusze po tym, co orzekła Komisja Wenecka. Chodzi oczywiście o sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jak było do przewidzenia, strona rządowa, w tym minister Żurek, mówi tak. Komisja Wenecka w najnowszej opinii potwierdza stanowisko prawników i konstytucjonalistów. Prezydent nie ma żadnego prawa weta wobec sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Zupełnie inną interpretację tych słów Komisji Weneckiej, czy też tej opinii Komisji Weneckiej przedstawia, co chyba też jest do przewidzenia, Kancelaria Prezydenta. No i właśnie, pytanie brzmi, co będzie dalej?
4: No dalej będzie to, co obserwujemy w polskiej polityce od wielu lat, czyli strona rządowa będzie twierdziła, że opinia Komisji Weneckiej jest wiążąca i prezydent nie może zachowywać się wbrew obowiązującemu prawu, a Prawo i Sprawiedliwość będzie twierdziło, że Komisja Wenecka może sobie wydawać opinie w każdej sprawie, ale są one niewiążące dla polskiego porządku prawnego i konstytucyjnego. I co ciekawe, obie strony mają rację, dlatego że, ale powiedziałem co, że obie strony mają rację, chociaż się wydaje, że nie, że wręcz przeciwnie, dlatego że faktycznie opinie Komisji Weneckiej w żaden sposób nie są wiążące dla Polski. One wskazują kierunek i interpretację, którą mogą kierować się organy wykonawcze w naszym kraju, w każdym kraju.
3: No, ale to można powiedzieć, że w takim razie od strony formalnej rację mają jednak przedstawiciele prezydenta czy też opozycji.
4: Znaczy tutaj chyba bym będzie się ale zabawił w symetrystę, dlatego że jednak ta wykładnia zaprezentowana dzisiaj przez Komisję Wenecką, no, wpisuje się w tę tradycję rozumienia prawa w Polsce. I to jest bardzo ważne, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość, kiedy rządziło w sposób sanacyjny i na swój sposób interpretowało prawo, zapisy konstytucji, twierdziło, że może w sposób taki, jaki chce, dowolny zmieniać, czy interpretować to prawo. I Komisja Wenecka przez te 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości zawsze stała na straży takiej poprawnej wykładni prawa. Władza nie musiała sobie absolutnie nic z tym zrobić i sobie nic nie robiła, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość

0: lekceważyło te wszystkie opinie i dzisiaj też lekceważy. Słuchałem dzisiaj Mariusza Błaszczaka, szefa Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, który na korytarzu sejmowym no, porównał dzisiejszy moment w Polsce do czasów III Rzeszy. To było zjawiskowe porównanie. Nawet się przy nim chwilę zatrzymałem. Pan Mariusz Błaszczak twierdzi, że w III Rzeszy trybunały też świetnie działały i demokracji nie udało się uratować. A dzisiaj tym jedynym, ostatnim obrońcą jest Karol Nawrocki.
1: No to ja teraz...
0: No i tak to się będzie właśnie toczyło z tym po tej ścieżce, która została wytyczona wiele lat temu.
1: No dobrze, tu mamy taki spór publicystyczny, spór narracyjny, spór na argumenty. Natomiast pytanie brzmi, czy ten spór przełoży się na konkretne działania, bo no, zacytuję jeden z artykułów. Znaczy, tych komentarzy pojawiło się oczywiście dziś całe mnóstwo. Maciej Berek gotowy do ślubowania, Komisja Wenecka toruje mu drogę. To jest wirtualna Polska, więc w takim razie teraz już Filip Waluszko. Rzeczywiście będziemy świadkami czegoś więcej niż kolejnego pojedynku na argumenty, emocje, no, różnego rodzaju interpretacje prawne.
2: Znaczy ja tutaj się zgadzam, że rzeczywiście no, wielkiej różnicy względem tego, co obserwowaliśmy, nie będzie, bo tu nie tylko Komisja Wenecka, ale inne instytucje wcześniej podkreślały to, że no, te zmiany, które od 2015, od końcówki 2015 roku zachodzą w Trybunale Konstytucyjnym, no, są krok po kroku wadliwe i Prawo i Sprawiedliwość nie wydaje mi się, żeby specjalnie przejęło się tą opinią, niestety. Tym bardziej, że zawsze oczywiście przed nadchodzącą kampanią wyborczą, no, zapewne będzie to też podlewane tym nacjonalistycznym sosem pod tytułem, że tutaj nie będzie nikt nam dyktował, co my mamy robić. No i z tego punktu widzenia ja się niestety szczególnie dużej zmiany w tym zakresie nie spodziewam.
1: No dobrze, to po tej stronie rzeczywiście tej zmiany być może zaskoczenia nie będzie. No ale pytanie, jak te opinie Komisji Weneckiej może w takim razie wykorzystać Ministerstwo Sprawiedliwości, czy też ogólnie biorąc strona rządowa, rząd, premier Donald Tusk. I znów wrócę do tego tytułu z wirtualnej Polski. No, można odnieść takie wrażenie, że rząd, który bardzo chciałby rozwiązać kwestię Trybunału Konstytucyjnego, no, może to potraktować jako takiego asa wyciągniętego z rękawa trochę.
0: No jutro marszałek Sejmu ma ogłosić decyzję w sprawie zaprzysiężenia od pana sędziego Macieja Berka. Przypuszczam, że to będzie decyzja, która będzie tożsama z tym, co widzieliśmy kilka, już chyba naście tygodni temu, bo ci sędziowie, którzy złożyli ślubowanie w sali kolumnowej, to już chyba 2 miesiące są tymi sędziami, czy nawet 3. I najprawdopodobniej Maciej Berek złoży ślubowanie w Sejmie, w sali kolumnowej, w obecności marszałków Sejmu i Senatu, a następnie notariusz wyśle do pana prezydenta to ślubowanie. I to będzie tożsame z dzisiejszą opinią Komisji Weneckiej, która mówi wprost, że jeżeli prezydent nie odbiera ślubowania od sędziego Trybunału Konstytucyjnego, wówczas należy wykorzystać obowiązujące procedury w danym kraju, czyli po prostu notarialnie złożyć tę przysięgę i wysłać ją do prezydenta.
1: No, strona prezydencka z kolei mówi, że prezydent przecież wedle konstytucji stoi na straży konstytucji, a mamy niejasności dotyczące tego, czy pan Maciej Berek rzeczywiście przez odpowiedni czas był radcą prawnym, albo inaczej wykonywał zawód radcy prawnego. Cały czas czekamy na dokumenty. Jeżeli te dokumenty się pojawią i rozwieją nasze wątpliwości, to nie ma żadnych problemów z tym, żeby od pana Berka ślubowanie przyjąć.
0: No tak, ale oczywiście krytycy tej procedury zwracają uwagę na to, że prezydent nie jest od weryfikowania decyzji Sejmu.
1: Ale akurat stoi na straży konstytucji.
0: No tak, ale jeżeli idziemy tokiem tej opinii Komisji Weneckiej, to ona też tam zakłada, że prezydent ma odebrać ślubowanie i koniec. Nie ma tam podpunktu, że prezydent może dowoli sprawdzać dokumenty, które trafiły na jego biurko. Takie są fakty przedstawione dzisiaj przez Komisję Wenecką. Ale dlaczego prezydent to robi? Robię to dlatego, że chcę za wszelką cenę udowodnić w elektoracie prawicy, że nie stoi tyle na straży państwa prawa, konstytucji, demokracji, tylko na straży porządku, który został ustanowiony w 2015 roku, kiedy zaczęło rządzić Prawo i Sprawiedliwość. To jest główny cel prezydenta. Prezydent kieruje ten komunikat do swojego własnego elektoratu szeroko rozumianej prawicy.

0: No to ja ponownie zwrócę się w stronę pana Filipa Waluszko. Panie redaktorze, to przyjmijmy, że rzeczywiście to ślubowanie zostaje w parlamencie odebrane. Notariusz wysyła odpowiedni dokument do kancelarii prezydenta. Strona rządowa uznaje, że wszystkie formalności zostały wypełnione i pan Maciej Berek jest pełnoetatowym, stuprocentowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Tylko znów, patrząc na to, jak to do tej pory wyglądało, pan Maciej Berek idzie do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. No i raczej drzwi przed nim nie zostaną otwarte. No, sytuacja nadal jest patowa. Czy jednak rząd zdecyduje się na coś więcej?
1: No tak, niestety właśnie to problem polega na tym, że to będzie tak, że rzeczywiście to ślubowanie zapewne zostanie przyjęte i zostanie wysłana odpowiednia nota. Natomiast no, będą takie dwa porządki w myśleniu polityków. Prawo i Sprawiedliwość ciągle będzie pokazywało, że, no, że Maciej Berek sędzią Trybunału nie jest, bo tego ślubowania przed prezydentem nie było. Strona rządowa z kolei no, w pełni zaakceptuje, znaczy po ślubowaniu uznanym przez siebie, że to jest sędzia Trybunału i tak do wyborów Maciej Berek sędzią Trybunału będzie, a potem... Nie
0: Czyli
1: wiadomo.
0: Nie mamy co liczyć na... No, to było różnie nazywane. Wariant siłowy, to określenie bardzo często się pojawiało w mediach. Rząd nie zdecyduje się na nic więcej, jak tylko tego pewnego rodzaju manifestację, za którą tak naprawdę niewiele dalej pójdzie?
1: Czy na pytanie wszystko, jak też przed wyborami, biorąc pod uwagę różne inne kwestie, które w kampanii wyborczej pewnie będą poruszane, jakie będą te nastroje i czy będzie właściwa przestrzeń do tego, aby taką operację zrobić. No bo zawsze to może być politycznie ryzykowne. Zapewne dla twardego elektoratu KO wyobrażam sobie, że to będzie akceptowalne, no ale...
0: Ale twardy elektorat to za mało, żeby wygrać wybory.
1: Otóż to i tutaj walka będzie o pełną pulę, nie tylko właśnie o twardy elektorat.
2: No ale co innego zostaje premierowi Tuskowi? No za wiele sukcesów nie ma. No mamy wigilię rocznicy wyborów z 15 października. Jakby tam poskrobać, co się rządowi udało, no to coś byśmy znaleźli, na pewno kilka takich no, spektakularnych sukcesów.
0: Ale niezbyt dobrze komunikowany.
2: Ale niezbyt dobrze komunikowany, to jest jakiś
0: szczerze.
2: Problem tego rządu, w ogóle liberałów na całym świecie, jakbyśmy teraz zaczęli sobie analizować, jak politycy liberalni i lewicowi we wszystkich krajach Europy nie potrafią opowiadać o tym, co faktycznie robią dla społeczeństwa i jak nie potrafią sobie radzić z tym chaosem komunikacyjnym w social mediach, to by się nam pewien schemat z tego wyraźny ukazał. Ale Donald Tusk będzie grał w przyszłym roku na dwóch strunach. Pierwszy to będzie sklejenie Prawa i Sprawiedliwości i całej prawicy z Grzegorzem Braunem, tak żeby zmobilizować elektorat liberalny i lewicowy, żeby poszedł na wybory i zagłosował na te partie tworzące dzisiaj koalicję rządową. A drugim tematem będzie chaos w instytucjach, które nadal są kierowane przez byłych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Trybunał Konstytucyjny będzie tutaj kluczowym elementem tej opowieści politycznej. Maciej Berek nie ukrywa, że ma plan. Ale ukrywa, jaki to jest plan. W Rzeczpospolitej był jakiś czas temu wywiad z panem sędzią Berkiem. Pytany, dociskane przez dziennikarkę, nie ujawnił nic z tego, co planuje i kiedy już wejdzie do Trybunału Konstytucyjnego, ale powiedział dwie bardzo ważne sprawy. Po pierwsze, odpowiadając na pytanie o siłowy scenariusz, czyli o wejście, teoretyczne wejście policji na teren Trybunału Konstytucyjnego i umożliwienie sędziom pracy, powiedział, że należy odwrócić logikę, że przestępcą nie jest sędzia, który chce pracować, tylko szef Trybunału, który nie pozwala pracować.
0: No i takie podchody w tym kierunku już mieliśmy okazję zobaczyć.
2: Marcin Kierwiński wprost zasugerował to w jednym z wywiadów, że taki scenariusz, jeżeli będzie rozważany, to zostanie w jakiś sposób zrealizowany. A drugi element tego wywiadu, który zapamiętałem, dotyczył tego, że być może któryś z sędziów powołanych przez większość z ostatniej kadencji Sejmu, przez Zjednoczoną Prawicę, dołączy do nowo wybranych sędziów i wtedy stworzy się większość w tym ogólnym zgromadzeniu sędziów Trybunału Konstytucyjnego i wówczas będzie można na nowo ułożyć tę instytucję.
0: No tak, tylko tyle, że i o jednym i o drugim scenariuszu słyszymy już właściwie nie od tygodni, a od wielu, wielu miesięcy. Nic się nie dzieje, więc pytanie brzmi, czy zarówno ten wariant tak zwany

0: siłowiek i ten wariant, że rzeczywiście część tych dotychczasowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, no powiem to tak bardzo militarnie, przechodzi na stronę dotychczasowego wroga, czyli koalicji rządowej.
1: Nie bójmy się tego słowa.
0: Nie wzbójmy się. I wspólnie dokonują jakiejś zmiany, przemiany, rewolucji w Trybunale Konstytucyjnym. To są rzeczywiście możliwe scenariusze, czy to jest jednak myślenie życzeniowe i taka trochę publicystyka, żeby, no właśnie, twardemu elektoratowi coś, co jakiś czas coś wrzucić i uspokoić, tak, tak, działamy, myślimy o różnych scenariuszach.
2: No, to na pewno, bo ten elektorat zawsze trzeba jakimś takim bardziej gwałtowniejszym ruchem podtrzymywać, ale tutaj no, ja to podtrzymuję, że dużo zależy od tego, czy będzie przestrzeń na to, żeby takiej zmiany dokonać i czy będą warunki polityczne do tego, bo tutaj nie jestem pewien.
0: Tu u pana redaktora Gruszczyńskiego pojawiło się takie stwierdzenie, że premier będzie grać na dwóch fortepianach. Jednym z tych fortepianów będzie próba sklejenia Prawa i Sprawiedliwości, między innymi z Grzegorzem Braunem. No to ja sobie w takim razie spoglądam na Rzeczpospolitą, na wywiad z prezydentem Nawrockim, który ukazał się w Rzeczpospolitej. I tam jest bardzo ciekawa wypowiedź, bardzo ciekawy fragment dotyczący Grzegorza Brauna, właściwie tego, jak należy traktować jego partię. Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna jest siłą polityczną, którą należy traktować jako obecną w polskiej polityce. No i jeżeli chodzi o interpretację tych słów, to tu też powołam się na rozmówców Rzeczpospolitej. Ich zdaniem to oznacza, że nie są zamknięte drzwi dla Brauna w prawicowym pakiecie senackim, a także jest to sygnał dotyczący ewentualnego ułaskawienia, no bo wiemy o tym, że Grzegorz Braun ma w tej chwili pewne kłopoty prawne. Tak należy te słowo odczytywać?
2: No ja myślę, że tutaj też pan prezydent myśli troszeczkę o swojej sytuacji. Teraz te sondaże, które się pojawiły ostatnio, one, no, ta fala, która rok trwała, taka euforia, została zatrzymana przez tą decyzję w sprawie ustawy paliwowej. I no, pan prezydent musi dbać o cały swój elektorat, w tym także o wyborców Grzegorza Brauna, bo oni to w znacznie
0: wyborcy
2: większości...
0: Wyborcy Grzegorza Brauna na ratunek sondażą, tak możemy powiedzieć?
2: Troszeczkę wydaje mi się, że tak. Tu pan prezydent musi myśleć nie tylko w perspektywie kadencji obecnej, ale też myślę, że myśli pewnie o przyszłej. I no, do tych wyborców, niezależnie od tego, co powiedzą, cały czas próbuje się zwracać.
0: No, biorąc pod uwagę niedawne wypowiedzi, a właściwie takie fragmenty różnych opinii, czy też komentarzy Grzegorza Brauna dotyczących i kancelarii prezydenta, i byłych polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy w kancelarii prezydenta w tej chwili pracują, to... jakoś tak nie do końca widzę to sklejenie, czy też to sięgnięcie po elektorat Grzegorza Brauna.
3: No szczególnie, że to jest ryzykowna strategia polityczna zarówno Prawa i Sprawiedliwości, jak i prezydenta Karola Nawrockiego. Dlatego, że nie zapominajmy, że profesor Przemysław Czarnek miał zostać kandydatem na premiera, który miał odzyskać wyborców Prawa i Sprawiedliwości, dzisiaj popierających Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna.
0: Ten pomysł w ogóle jeszcze funkcjonuje? Bo patrząc...
3: Funkcjonuje. Pan profesor Przemysław Czarnek jest nadal kandydatem PiSu na premiera.
0: Ale przepraszam, patrząc na jego aktywność, mam wrażenie, że to już nie jest to samo, co jeszcze kilkanaście tygodni temu.
3: Znaczy ja bym w ogóle chyba powiedział, że tej energii tam nigdy nie było. Znaczy to był od początku kandydat, który nie miał pomysłu na to, w jaki sposób tych wyborców odzyskać, ale zostawmy to, bo to nie jest ważne. Ważne jest teraz, że prezydent wchodzi dokładnie w te same buty, to znaczy chce, wysyła komunikat do wyborców Grzegorza Brauna, że są ważną częścią układanki politycznej, tego jak mówią politycy prawicy, obozu patriotycznego. I bez Grzegorza Brauna ten obóz patriotyczny nie przejmie w przyszłym roku władzy. A prezydent Karol Nawrocki jest prezydentem, który wykonał takich gestów już kilka. Znaczy po pierwsze nie zapalił świecy chanukowej, a była to tradycja zapoczątkowana przez Lecha Kaczyńskiego, kiedy był prezydentem Polski. To jest pierwszy prezydent od czasów Lecha Kaczyńskiego, który tej świecy chanukowej w Pałacu Prezydenckim nie zapalił. Po drugie dosyć... taki niezauważony przez wielu gest. Mianowicie pan prezydent złożył kwiaty na grobie prymasa Chlonda tuż po tym, jak w Gazecie Wyborczej ujawniliśmy, że prymas Chlond był no, żydożerczym antysemitą, nawet już po wojnie, w 1946 roku. Po trzecie, prezydent jakby legitymizuje obecność Grzegorza Brauna dzisiaj w tym wywiadzie w Rzeczpospolitej. I to mi się rymuje z tym, co słyszę od polityków Prawa i Sprawiedliwości, że marzy się na Nowogrodzkiej taki scenariusz, w

0: którym co prawda nie powstaje rząd z udziałem Konfederacji Korony Polskiej, ale Korona Polska popiera rząd w najważniejszych głosowaniach, nawet na zacenę rządu mniejszościowego. To jest bardzo niebezpieczna strategia.
1: Scenariusz rzeczywiście bardziej Prawa i Sprawiedliwości, czy bardziej
0: Prawa i Sprawiedliwości?
1: Prezydenta?
0: Nie, to jest scenariusz Prawa i Sprawiedliwości, to jest scenariusz Nowogrodzkiej, o którym już słyszę od jakiegoś czasu na korytarzach sejmowych. Tylko proszę zwrócić uwagę na to, że wszystkie te gesty, pan profesor Przemysław Czarnek jako kandydat na premiera, wszelkie próby dyskredytacji Brauna przez Jarosława Kaczyńskiego i podlizywanie przez Karola Nawrockiego nic nie daje. Znaczy Konfederacja notuje wzrosty sondażowe z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, wzmacnia się na scenie politycznej. To nic nie daje, nic zupełnie, co wywołuje wielkie zaniepokojenie na Nowogrodzkiej i u prezydenta, który ostatnie zdanie chciałby być patronem takiego rządu obozu patriotycznego.
1: To na ile w takim razie to jest w jakiejś mierze prezent dla obecnej koalicji rządowej? No bo jeżeli tym jednym fortepianem, powołam się jeszcze raz na redaktora
0: Duszczyńskiego. Chociaż ja nie mówiłem o fortepianie, ale no proszę bardzo.
1: Dobrze, o strunie, dobrze, że jedną z tych strun jest właśnie próba sklejenia między innymi Prawa i Sprawiedliwości z Grzegorzem Braunem. No to właściwie patrząc na ten wywiad, mamy gotowy scenariusz na sklejenie. Nawet nie za bardzo trzeba cokolwiek wokół tego robić.
2: No tak, w ogóle pan prezydent w tym wywiadzie też tak się stawia. On bardzo często odwołuje się do Donalda Tuska i widać ma ambicje, żeby być tym numerem jeden, więc jemu takie patronowanie nad takim obozem jednej prawicy, zjednoczonej prawicy, pewnie by jak najbardziej pasowało. Natomiast no, rząd taki mniejszościowy przy czasami poparciu Grzegorza Brauna, czasami nie, no rzeczywiście, to jest jakiś scenariusz realny, biorąc pod uwagę...
1: Mający wsparcie prezydenta, co ważne.
2: Mający wsparcie prezydenta i też no, będący takim troszeczkę cichym przyzwoleniem, pomimo tego, że Amerykanie mogą być stanowczo przeciwni takiej koalicji z racji chociażby tego, że Grzegorz Braun w momencie, kiedy Ali Khamenei został zamordowany, udał się do ambasady Iranu, tam wpisał się w księdze w ambasadzie, więc no tutaj to jest jedyny problem, którego ja upatruję w tej potencjalnej
0: koalicji. No ale właśnie majstersztyk tego scenariusza polega na tym, że Brauna w rządzie nie będzie. Mhm. Tylko, że będzie,
2: tak, a jednocześnie
0: jego posłowie będą popierać w tych najważniejszych głosowaniach.
2: I Amerykanie nie będą mogli zarzucać, że tutaj ktoś wchodzi w koalicję z takim skrajnym politykiem.
0: I wtedy prezes zje ciastko i będzie miał ciastko.
1: To ja o to ciastko jeszcze zapytam, natomiast nie ukrywam, że akurat ta postawa nie do końca z ciastkiem się skojarzyła, tylko z wypowiedzią pewnego już prezydenta, byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, który palił, ale się nie zaciągał. To trochę chyba podobnie brzmi. A do tego ciastka prezesa Kaczyńskiego, czy to rzeczywiście będzie smaczne, słodkie ciastko, to ja bym chciał do tego wątku jeszcze za chwilę powrócić. Teraz, za chwilę, na antenie Polskiego Radia 24. Czas na informacje. My wracamy za kilka minut.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 18.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Jest wniosek o tymczasowy areszt dla podejrzanego o planowanie zamachu na premiera i ministra obrony. 66-latek został przesłuchany, usłyszał 9 zarzutów, w tym prowadzenia przygotowań do siłowego obalenia organu konstytucyjnego. Podejrzany nie przyznał się do winy, odmówił też składania wyjaśnień. Za najpoważniejszy zarzut 66-latkowi grozi do 15 lat więzienia. Śledczy nie mają dowodów na to, że

0: Działania podejrzanego miały być inspirowane przez obcy wywiad. Posiedzenie aresztowe w sprawie podejrzanego planowane jest na jutro. Państwo zrobi wszystko, aby Trybunał Konstytucyjny zaczął działać, tak mówi Waldemar Żurek. Jak podkreśla minister sprawiedliwości, Komisja Wenecka potwierdziła, że prawidłowo wybrani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego muszą zostać dopuszczeni do orzekania. Szef resortu sprawiedliwości dodaje też, że minął czas na przyjęcie ślubowań od sędziów Trybunału.
1: W przypadku pana Berka nie możemy czekać bez końca, no bo organ musi zacząć działać. Widzieliśmy ostatnio m.in. doniesienia obywateli do prokuratury, którzy mówią, w Trybunale zalegają ogromne ilości skarg obywatelskich.
0: Komisja Wenecka stwierdza, że w wyjątkowych okolicznościach dopuszczalne jest objęcie obowiązków przez sędziów bez udziału prezydenta. Do rozpoczęcia pracy przez sędziego Trybunału nie wystarcza wybór przez Sejm. Tak uważa rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
2: Są trzy niezbędne elementy. Oczywiście pierwszym elementem jest wybór przez Sejm, drugim przyjęcie ślubowania w obecności prezydenta, a nie wobec kolumn sejmowych, i trzeci wyznaczenie zakresu zadań przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
0: Prezydent wciąż nie odebrał ślubowania od pięciorga sędziów. Czworo z nich w kwietniu złożyło ślubowanie w Sejmie w obecności notariusza. Do 25 wzrosła liczba rannych w rosyjskim ostrzale budynku Uniwersytetu w Równem na zachodzie Ukrainy. Poszkodowani otrzymali pomoc medyczną. Dwie poważnie ranne osoby są operowane. Na miejscu pracują służby. Budynek po uderzeniu drona odrzutowego jest poważnie zniszczony. Rosja przeprowadziła serię ostrzałów Równego wcześniej. Drony atakowały też obwód lwowski. Na Lubelszczyźnie RCB wysłało SMS-owe alerty. Na koniec zaglądamy na Śnieżkę na Dolnym Śląsku. Rozpoczyna się tam remont Wysokogórskiego Obserwatorium. Będą nowe instalacje, okna i dach. Zostaną też odnowione pomieszczenia dawnej restauracji. Budynek będzie dostosowany do wymogów bezpieczeństwa, mówi Joanna Harasiewicz z IMGW.
3: Dla nas i dla naszych pracowników jest to też kwestia codziennego komfortu pracy, tego, że będą mogli pracować w nowoczesnych warunkach, w bezpiecznych warunkach, bo to, co robimy tutaj, to jest także dostosowanie budynku do współczesnych wymagań przeciwpożarowych.
0: Remont potrwa 5 lat. Koszt oszacowano na 25 milionów złotych.
4: Za 27 minut godzina 19, a my powracamy do naszej rozmowy.
5: Debata dnia.
4: No, a przypomnę, że na antenie Polskiego Radia 24 debatują Arkadiusz Gruszczyński z Gazety Wyborczej i Filip Waluszko z Fakt.pl. To chciałbym powrócić do tego ciastka, które będzie miał i zje prezes Kaczyński. Chodzi oczywiście o ten, no, o tę potencjalną koalicję, w której obecna opozycja ma większość, z tym, że rząd jest tworzony przez prawie wszystkie partie opozycyjne, obecnie opozycyjne, za wyjątkiem Grzegorza Brauna, który jednak ten rząd wspiera, będąc poza rządem. I czy rzeczywiście to jest scenariusz wymarzony, czy też scenariusz pozytywny dla Prawa i Sprawiedliwości? No bo tak naprawdę Grzegorz Braun jest cały czas na świeczniku, w takim, oczywiście w takim układzie. Jednocześnie Grzegorz Braun absolutnie za nic nie odpowiada, a ponieważ jest niezbędny wszystkim pozostałym koalicjantom, może sobie pozwolić na absolutnie wszystko.
6: Co więcej...
4: I czy to jest to ciastko?
6: Co więcej, również tak naprawdę rząd opierałby się wtedy na głosach Grzegorza Brauna, czyli...
4: No, Grzegorz Braun byliby to mógłby, niezbędni posłowi i posłanki.
6: Tak, Grzegorz Braun w takim scenariuszu mógłby szantażować swoich... no, koalicjantów w cudzysłowie, że na przykład nie poprze jakieś rozwiązanie prosocjalne albo nie poprze dalszego wspierania Ukrainy poprzez wysyłanie tam naszego sprzętu lub pieniędzy, albo będzie chciał ograniczenia naszej aktywności w Pakcie Północnoatlantyckim. No i wtedy co zrobi ten rząd prawicowy? Czy będzie się uginał Grzegorzowi Braunowi? Ja sobie tego nie wyobrażam. Znaczy, to będzie naprawdę sytuacja bardzo zła dla, przepraszam za górnolotne słowa, naszego systemu demokratycznego.
4: Ale oczywiście... ja cały czas, przepraszam, ja cały czas powracam jednak również do pozostałych partii obecnie opozycyjnych.

0: uczelni, które miałyby współpracować z Grzegorzem Braunem. I naprawdę się zastanawiam, czy z ich punktu widzenia to by było smakowite ciastko. Mam wątpliwości.
1: Znaczy dla Konfederacji Bosaka i Mentzena nie. No, bo
0: najbliższa przecież konkurencja, jakby nie patrzeć.
1: Ja bym nie powiedział, że konkurencja, tylko cichy wspólnik. Dlatego, że jeszcze do 2025 roku Grzegorz Braun był częścią Konfederacji. Od roku nie jest częścią tego środowiska politycznego. I panowie mają bardzo podobne poglądy, jeśli chodzi o Ukrainę, jeśli chodzi o Amerykę, jeśli chodzi o Unię Europejską, prawa kobiet, prawa człowieka i tak dalej.
0: A to oznacza, że walczą dokładnie albo bardzo o bardzo podobny elektorat, a to oznacza, że są dla siebie rywalami. Myślę, że doświadczenia, ja wiem, że to jest odległa historia roku 1917, bolszewików, mniejszewików, wskazują na to, że najgorszy wróg to nie jest ten siedzący po drugiej stronie sali, tylko ten obok nas.
1: Znaczy, skoro redaktor pamięta te czasy, no to ja nie będę polemizował z tą pamięcią historyczną w żaden sposób, ale wracając do współczesności, to jednak Mateusz Morawiecki, jak wychodził z Prawa i Sprawiedliwości, przekonywał Jarosława Kaczyńskiego, że warto powtórzyć manewr w Konfederacji, które przez podział się wzmocniły i sondażowo na tym zyskały. W przypadku Morawieckiego i PiSu to się nie udało, ale to jest jakby ciekawy też mechanizm, który no na pewno nauki socjologiczne będą badały przez lata. Jak to się stało, że dwie radykalne partie w Polsce cieszą się obecnie większym poparciem niż dwie pozostałe partie prawicowe, które nie są aż tak radykalne w swoim przekazie, na przykład jeśli chodzi o naszą obecność w NATO, w Unii Europejskiej, czy pomoc do Ukrainy. Co łączy tych wszystkich polityków? Zapytałem się o to ostatnio ludzi od Mateusza Morawieckiego. No, jaki byłby wspólny pierwiastek
0: Donald Tusk
1: między PiS-em, małym PiS-em, Konfederacją i małą Konfederacją, to ten mój rozmówca powiedział, no a co łączy PSL i Lewicę? I ma rację, dlatego że koalicje mogą powstać wokół jakichś tematów, a nie wokół wspólnoty ideowej.
0: Pan Filip Waluszko, ja będę domagał się jednak komentarza dotyczącego tego politycznego ciastka, bo ja cały czas mam wrażenie, że oczywiście frukty, jakie mogą osiągnąć partie opozycyjne w momencie, kiedy rzeczywiście zawiążą taką koalicję po wyborach parlamentarnych, które, jak wskazują na to sondaże, mają szansę wygrać, te frukty oczywiście będą bardzo interesujące i będą bardzo mocno kusić. No ale pytanie brzmi, czy jednak wzięcie na pokład Grzegorza Brauna, nawet jeżeli to będzie taka szalupa płynąca za statkiem, kolejne porównanie, wiem, tak, rozkręcamy się, czy to jednak nie jest trochę ryzykowne?
2: No, zawsze jest ryzykowny, tym bardziej, że Jarosław Kaczyński ogólnie wolałby najlepiej sam rządzić, więc spodziewam się, że jakieś próby na pewno rozbijania obu konfederacji będą, jeśli te wybory przebiegną w taki sposób, jak i zgodnie z tymi wynikami, jakie obserwujemy w sondażach. No, tutaj też pytanie, kto się z tych list, które już zabrał na dostanie i co takiego Jarosław Kaczyński będzie musiał w takiej koalicji znosić, bo tam jest postać Janusza Walusia, są bracia Kamraci, jest Janusz Korwin-Mikke, jest Justyna Socha, antyszczepionkowa aktywistka i spodziewam się, że to będzie po prostu jeden wielki festiwal wypowiedzi czy działań, które no, będą trudne do obrony.
0: Dobrze,
2: dla
0: to ja mam inne
2: Jarosława
0: pytanie.
2: Kaczyńskiego.
0: To jak sobie wyobrazić no, jednak jakoś w jednej ławie przedstawicieli Grzegorza Brauna i przedstawicieli Rozwoju Plus?
2: No tutaj to zgodnie z tym też, co Arkadiusz powiedział, że jednak no, polityka ponad wszystko i ten sprzeciw wobec Donalda Tuska, to żeby nie dopuścić liberałów, lewaków do władzy, no będzie silniejszy i to będzie przeważało niezależnie od tego, że oczywiście te środowiska dzieli bardzo wiele.
0: To już pomału wygaszając ten wątek, na ile w takim razie to sklejenie wszystkich ugrupowań prawicowych, obecnie ugrupowań opozycyjnych, czego zapewne bardzo by chciał Donald Tusk, jeżeli dojdzie do skutku, a widzimy, że wiele na to wskazuje, no, na ile to jednak może być skuteczny oręż w kampanii wyborczej dla Donalda Tuska, czy też w ogóle dla partii obecnie rządzących?
1: No może być, dlatego że 11-12% wyborców Grzegorza Brauna w porównaniu do 89% pozostałych procent wyborców wskazuje no, na tę dysproporcję. I chcę powiedzieć przez to,

0: że hasło Grzegorz Braun ministrem obrony narodowej, Grzegorz Braun ministrem edukacji kultury. Narodowej, kultury, już dajmy spokój, jakby kultura jest bardzo ważnym czynnikiem, ale nie wywołującym tyle emocji. Pani Socha ministrą zdrowia.
1: Przepraszam, ale to muszę sprostować. Sam pan ustalił, że Grzegorz Braun jest poza rządem.
0: No tak, ale

0: strach w elektoracie. Znaczy, jeżeli do wielu osób w Polsce dojdzie, że od przyszłego roku, od grudnia, od 13 grudnia przyszłego roku, możemy mieć rząd, który będzie popierany przez Grzegorza Brauna albo nawet z politykami, którzy są jego politycznymi przyjaciółmi i współpracownikami, wspólnikami w tym po prostu szatańskim dziele, jaką jest jego partia, to wtedy to może sprawić, że Koalicja Obywatelska wygra te wybory. Musimy też pamiętać o tym...
1: Pytanie, czy to wystarczy.
0: Ale właśnie, bo musimy też pamiętać o tym, że jeszcze mamy takiego przyjaciela w Polsce, który jest najważniejszym architektem politycznym, czyli pana Donta. I pan Dont tak dzieli głosy oddane na partię, że ci, którzy wygrywają, to wygrywają podwójnie, dlatego że zyskują jeszcze głosy te, które znalazły się pod progiem wyborczym. I wyobraźmy sobie sytuację, w której do Sejmu wchodzi 5 partii, czyli Platforma Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, 2 Konfederacje i Lewica.
1: Nie ma Mateusza Morawieckiego.
0: Nie ma Mateusza Morawieckiego, nie ma Partii Razem, nie ma PSL-u, nie ma Polski 2050. Wówczas wszystkie te głosy oddane na te pozostałe partie trafiają, jeżeli Donald Tusk wtedy dostanie ponad 30%, tylko do Tuska. I to oznacza wtedy, kolega pracował kiedyś w Business Insidersie, więc za chwilę to doskonale policzy, to przecież sprawia, że Tusk te wybory może wygrać. I ta emocja będzie towarzyszyła również w przyszłym roku. Jeszcze jest trzeci element, o którym nie powiedziałem, mianowicie Donald Tusk będzie od stycznia udowadniał i przekonywał, że bez większości konstytucyjnej, marzenie nierealne, można byłoby się wydawać, nie da się rządzić w Polsce, dlatego że wszystkie decyzje rządu blokuje Karol Nawrocki. To będzie walka, to będzie jakby stawka tej wyborczej gry w przyszłym roku.
1: No dobrze, to ja muszę o to zapytać, pan Filip Waluszko. Pierwsza kwestia to oczywiście system Donta, no ale tu chyba mamy pewność, że rzeczywiście to jest wzmocnienie największej partii. Im większa różnica między pierwszą partią a kolejnymi, tym większy bonus. Ale ten drugi wątek jest niezwykle ciekawy. My rzeczywiście będziemy świadkami walki, no przynajmniej symbolicznie, o większość konstytucyjną. Który z wyborców w to uwierzy?
2: Znaczy tutaj będzie na pewno rzeczywiście próba pokazywania, że taka większość daje o wiele większe możliwości, a już nawet ta większość 3/5, która pozwala odrzucić weto prezydenta. I rzeczywiście Koalicja Obywatelska, patrząc na obecne sondaże, gdzie no, w ostatnim sondażu CBOS-u tak naprawdę samodzielnie, ona jedyna z tej obecnej strony dostaje się do Sejmu, no to jest rzeczywiście gra o to, czy będzie miała samodzielne rządy, czy będzie w opozycji troszeczkę. Nie ma takiego gdzieś, trudno o pośredni wariant. Jest oczywiście partia Razem, która gdzieś tam zbliża się do progu wyborczego, ale to jest też ugrupowanie, które no, czasami odnoszę wrażenie, bardziej nie znosi liberałów niż prawicy, więc taka
1: ale jednocześnie
2: koalicja będzie trudna.
1: Potrafi stolik przewrócić.
2: Tak, potrafi stolik przewrócić. No zresztą teraz troszeczkę na fali tego, co się wydarzyło w Krakowie, gdzie kandydatka Nowej Lewicy uzyskała gorszy wynik niż kandydatka Razem. No, partia Razem dostała trochę wiatru w żagle. To jest dla Donalda Tuska dosyć duży problem, więc pytanie też, na ile ta lista będzie szeroka, bo tutaj mówi się o koalicji obywatelskiej i PSL-u, a pytanie, czy będzie Lewica startować w ramach takiej listy, czy być może Donald Tusk przekalkuluje razem z Włodzimierzem Czarzastym, stwierdzą, że dobrze byłoby, aby taka lewicowa alternatywa, tak jest, szła gdzieś równolegle i była alternatywą dla partii Razem.
1: To ja teraz ponownie odwołam się do tego, co no, już jakieś kilkanaście, kilkadziesiąt minut temu powiedział Arkadiusz Gruszczyński, mowa o tych dwóch strunach. O pierwszej strunie już zdążyliśmy porozmawiać, to teraz druga struna, czyli powrót, a inaczej, no, próba ponownego sklejania partii opozycyjnych, głównie chyba Prawa i Sprawiedliwości, z różnego rodzaju aferami, instytucjami, które się skompromitowały, albo inaczej, na koncie których no, są poważne zarzuty. No i tu w takim razie nie sposób nie powrócić do systemu Pegasus. System Pegasus umożliwiał pozyskiwanie szerokiego zakresu danych z urządzeń mobilnych bez wiedzy i zgody ich użytkowników. To są ustalenia biegłych z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Część danych uzyskiwanych za pomocą tego systemu miało następnie trafiać też bez kontroli polskich użytkowników, między innymi do Izraela. No to w takim razie teraz głosy z naszej anteny. Najpierw komentarz posła Prawa i Sprawiedliwości Marka Matuszewskiego.
3: Ja uważam, że w odpowiedni sposób było to wszystko zabezpieczone.
4: Pan uważa, czy pan wie?
3: Ja wiem na podstawie informacji, jakie są ogólnodostępne, no bo przecież wiemy doskonale, że są informacje tajne, gdzie pan ani ja

0: Nie mamy dostępu zresztą.
1: Ale mamy jawną informację z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, że część danych z Pegasusa mogła wyciekać do Izraela.
0: Ale mamy też informację z obecnej prokuratury, że nie było tu żadnego przestępstwa, jakiegokolwiek takiego tematu. To mówi obecna prokuratura. No więc w związku z tym, no nie wiem, czego tu się można czepić. Wiemy doskonale, że w polityce jest tak, że obecnie rządzący będą atakować tych, którzy poprzednio rządzili i to się właśnie dzieje.
2: No i dokładnie tak jak powiedział pan poseł, teraz w kontrze poseł Piotr Strach z Polski 2050, który nie miał wątpliwości co do tego, że Pegasus w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości był używany do walki politycznej.
3: Mam nadzieję, że wobec tego prokuratura się tym zajmie i zarzuty zostaną postawione. Te osoby będą pociągnięte do odpowiedzialności. O tym, czy to było przestępstwo, czy nie, to decyduje sąd, ale na ten moment mamy pewność, że dane, informacje, także być może informacje wrażliwe, bo pamiętajmy, że ten program nagrywał ludzi w różnych sytuacjach, także być może intymnych, więc dane wrażliwe także mogły wyciekać do obcych służb. Pamiętajmy, że ten program nie służył do walki z terroryzmem w Polsce, do jakby przeciwdziałania najcięższych przestępstw, ale on był używany do walki politycznej, więc tutaj nie ma żadnego argumentu, który mógłby tłumaczyć używanie tego Pegasusa wobec tych konkretnych osób.
2: No to jeszcze jeden komentarz. Premier Tusk bardzo zwięźle. To nie skandal, to zbrodnia. No to teraz pytanie brzmi, czy to jest właśnie ta gra na tej drugiej strunie?
4: No polityka to dzisiaj emocje, niestety. To nie jest pogłębiona debata, to nie jest wymienianie się argumentami, to nie jest przekonywanie opinii publicznej do swojego pomysłu na kraj, to nie jest reforma instytucji, nie. Polityka to emocje, no i dzisiaj jakie emocje wysyła koalicja rządząca do swojego elektoratu. Ciągle o tym mówimy, to jest emocja, to jest komunikat, który pod którym kryje się opinia, że Prawo i Sprawiedliwość nie dość, że była partią złodziejską, nie dość, że była partią, która wydawała pieniądze publiczne na system, który inwigilował posłów ówczesnej opozycji, ale jeszcze byli takimi patałachami, że oddali dane obcej firmie z obcego kraju. To jest taki komunikat podprogowy w tym, co dzisiaj mówi premier i co mówili posłowie po zakończeniu pracy komisji w sprawie Pegasusa. Sprawa jest ważna, dlatego że no, pokazuje też taki moment niebezpieczny dla każdej władzy, tu mam teraz na myśli Prawo i Sprawiedliwość, gdzie no, za cenę zwycięstwa angażuje się pieniądze publiczne, żeby podsłuchiwać swoich przeciwników politycznych. W 2019 roku, gdyby sztabowcy na Nowogrodzkiej, gdzie mieści się siedziba PiSu, nie mieli informacji z prywatnego telefonu posła Brejzy, który był wtedy szefem sztabu wyborczego Platformy Obywatelskiej, to być może ówczesna opozycja zdobyłaby lepszy wynik wyborczy niż zdobyła. To jest afera, która no, przypomina matkę afer, matkę wszystkich afer, czyli Watergate, gdzie no, politycy republikańscy podsłuchiwali polityków demokratycznych, żeby dowiedzieć się, jaką mają strategię polityczną. To dokładnie działo się w Polsce, kiedy rządziło PiS. Komisja działała 3 lata. No, wielu ustaleń nie znamy, dlatego że są utajnione. Widziałem, że chyba 11 zawiadomień do prokuratury zostało skierowane. Warto też zadać pytanie, co przez te 3 lata robiła prokuratura. Czy swoją drogą nie badała również tej sprawy, ponieważ no, oprócz tych zarzutów dla Zbigniewa Ziobry, Marcina Romanowskiego i kilku urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości, jakoś cicho było wokół tej sprawy w ostatnich miesiącach, jeśli chodzi o działalność prokuratury. A to jest naprawdę ważna sprawa, żeby wszyscy kolejni rządzący, nieważne z której strony sceny politycznej, no zawahali się i zastanowili kilka razy, jeżeli zrobią coś podobnego, co wtedy zrobił Jarosław Kaczyński i jego ekipa.
2: Ja nie chcę w żaden sposób podważać znaczenia tego, o czym rozmawiamy. Natomiast mam jedną wątpliwość. Pan odwołał się do czasu. 15 października 2023 roku odbyły się wybory. Za dwa dni będziemy obchodzić trzylecie tych wyborów, które zmieniły układ polityczny w naszym kraju. I zastanawiam się, na ile po tych trzech latach od wyborów rzeczywiście temat Pegasusa to jest temat wywołujący emocje, a na ile to są tak naprawdę już letnie emocje, które być może wsłucha się jakaś garstka

0: najbardziej oddanych zwolenników, z tego najbardziej twardego elektoratu koalicji rządowej.
1: No tak, tutaj jest taki problem, że też hasło Komisja Śledcza niestety na przestrzeni lat zostało troszeczkę tak wyprane z kontekstu i Komisja Śledcza w jakiejkolwiek sprawie, no kiedyś to była ogromna siła i były takie afery, które potrafiły
0: obalić. W 2023 roku powołano kilka komisji, ja pamiętam zapewnienia, każda z tych komisji miała sprawić, że Prawo i Sprawiedliwość znikną z politycznej mapy Polski. No, potem wiemy, jak te komisje działały i jaki był efekt ich pracy.
1: Tak, dlatego ten efekt polityczny jest niestety mniejszy, ale no, jest to sprawa na pewno bardzo istotna. Tym bardziej, że tam wspominał o tym Donald Tusk, Magdalena Sroka, także we wczorajszej rozmowie szefowa komisji, że wykorzystując ten system Pegasus, nie można było śledzić różnego rodzaju podejrzanych numerów, na przykład z Rosji czy z Białorusi. To nie było możliwe, więc ewidentnie widać, że to było zakupione tylko i wyłącznie w tym celu, aby inwigilować
0: na nasze podwórko
1: oponentów. Tak jest, więc no, to oczywiście kompromituje, ale ta liczba też spraw, które są podawane jako afery, jest tak duża, że to gdzieś tam zanika, a problem jest bardzo ważny.
0: Ja mam jeszcze przed sobą kilka tematów, które chciałbym poruszyć, ale niestety przed nami wisi również zegar. No i wiadomo, że jest krucho z czasem, nawet bardzo krucho. Więc na sam koniec chciałem poprosić o w miarę krótkie komentarze dotyczące jeszcze jednego wydarzenia albo jednego tematu. Dziś bowiem mieliśmy kolejny incydent w polskiej szkole. W szkole w Mińsku Mazowieckim 500 uczniów zostało ewakuowanych. Jeżeli dobrze pamiętam, kilka osób trafiło do szpitala na badania. Dwie osoby trochę zostały tam trochę dłużej. W szkole została rozpalona jakaś ciecz. No, kolejne zdarzenie, które wpisuje się w falę tego, co mogliśmy obserwować od ładnych kilku dni. Ja wiem, że nie powinniśmy o takich zdarzeniach mówić w kategoriach polityki, no ale w Polsce wszystko jest polityką i doskonale wiemy o tym, że ten temat też się stał tematem politycznym. Jakie mogą być jego efekty, czy też reperkusje tego, co w tej chwili obserwujemy?
1: No, teraz widzimy, że przyjmowana jest ustawa, która ma te nadużycia w internecie kontrolować. Natomiast w dłuższej perspektywie wydaje mi się, że tutaj kluczowa jest edukacja. Znaczy, mam nadzieję, że w końcu
0: są też pomysły dotyczące większego bezpieczeństwa w samych szkołach, większych uprawnień nauczycieli i tak dalej, i tak dalej.
1: No tak, i tutaj rzeczywiście to jest istotne, z tym, że no, zawsze są rodzice, którzy pytanie, czy na przykład zaakceptują policjanta w szkole, który miałby kontrolować, stać na straży, gdzieś tam odstraszać jakiegoś potencjalnego nastolatka, który by miał coś podobnego zrobić, ale brakuje mi osobiście takiego przedmiotu, roboczo bym to nazwał edukacją internetową, bo no, pierwszy iPhone powstał w 2007 roku. Wcześniej już zaczęły raczkować portale internetowe i tak naprawdę no, ta rewolucja poszła do przodu, a nigdy Polacy, i no, nie tylko ten problem dotyczy Polski, nie nauczyli się umiejętnie korzystać z internetu. I tutaj tego w polskich szkołach bardzo mi brakuje.
0: To już bardzo, bardzo krótko. Arkadiusz Gruszczyński.
2: No, myślę sobie, że nad tymi wydarzeniami kładzie się taki bardzo długi cień pandemii, ponieważ dzieci dzisiaj nastoletnie, będące w szkołach średnich, gdzie dzieją się te wszystkie straszne rzeczy, w trakcie pandemii były dziećmi, miały 10, 9, 8 lat. Nagle wyrywane z tego naturalnego środowiska szkoły, no przegapił, znaczy mają wyrywane z życia 4 lata bez rówieśników, bez nauczycieli, siedzieli w domu przez te wszystkie czasy, przez ten cały czas. No i jakby, znaczy problemy adaptacyjne dzieci, ich samotność, zakorzenienie w sieci, to jest problem, na który polska szkoła musi odpowiedzieć. Ja się uchylam od odpowiedzi politycznej, dlatego że to jest dla mnie banalne. Za wszystko, co się dzieje w Polsce, złego i dobrego, odpowiada premier i rząd. Więc te reakcje premiera i rządu są jakoś zrozumiałe, dlatego że to akurat ci politycy mają zapewnić bezpieczeństwo dzieci w szkołach.
0: Arkadiusz Gruszczyński, Gazeta Wyborcza, Filip Waluszko, Fakt.pl. Panowie, bardzo, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: No i już teraz w takim razie spoglądam w trzecią stronę, chyba tak mogę śmiało powiedzieć, Paweł Wojewódka, który za chwilę zapewne usiądzie na moim miejscu, czy nie? Czy pozostaniesz na tym?
3: Nie, nie.
0: Usiądziesz, tak? Dobrze.
3: Tak, bo to takie miejsce prowadzącego jakoś tak się utarło.
0: Prawda? I nie wiem, z czego to się wzięło, ale tak, wszyscy siadają dokładnie po tej stronie. Wszyscy prowadzący.
3: A to jest poprawa.
0: No właśnie.
3: No właśnie.
0: Czyli tak trochę po angielsku.
3: Tak.
0: Jeżeli chodzi o prowadzenie oczywiście.
3: Oczywiście.
0: O czym dziś będziemy mogli usłyszeć?
3: No dzisiaj usłyszymy na przykład o tym, że budowany jest azyl.

0: dla nutrii. Kiedyś nie tak dawno temu, no dawno temu, kilkadziesiąt lat temu, szczytem marzeń każdej Polski było futro z nutrii. Dzisiaj to już jest demodé, ale coś z tymi sympatycznymi gryzoniami trzeba zrobić, prawda?
1: Czyli od tego będziemy zaczynać wieczór na antenie Polskiego Radia 24. Paweł Wojewódka przejmuje stery. Ja już bardzo dziękuję.
2: Reklama. Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai, Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Misiek,
7: tak?
6: Czy wiesz, że możesz mieć chorą wątrobę i nawet o tym nie wiedzieć? Można nieświadomie zakazić się HCV.
7: Ale jak?
6: Na przykład u kosmetyczki lub barbera, robiąc tatuaż, a nawet w szpitalu, co może prowadzić do wielu poważnych chorób. Chora wątroba latami nie daje objawów. Czasami to zmęczenie, otyłość, a swędzenie skóry to może być PBC.
8: A co to jest PBC?
6: Tu jest wszystko wyjaśnione na zdrowawątroba.pl.
9: Przystanek Zdrowa Wątroba.
5: Nie zwlekaj. Dowiedz się więcej na www.zdrowawątroba.pl. Zadbaj o twoją wątrobę.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
10: W najbliższą sobotę w TDI. Polska naukowczyni niczym Lara Croft z gry Tomb Raider jeździ po świecie, przeszukuje jaskinie i rzuca nowe światło na przeszłość ludzi. Jak naprawdę wyglądała ewolucja człowieka i jak dochodzi się do takich odkryć? O tym w Tylko Dobrych Informacjach. Powiemy też, jak Chiny zmieniły podejście do swoich naukowców. Promują ich wizerunki na billboardach wzorem gwiazd kina czy sportu, a na deser Mistrzostwa Świata w robieniu tiramisu. Jarema Jamrożek, zapraszamy.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jest wniosek o areszt tymczasowy podejrzanego o zamach na premiera i szefa MON-u. Mężczyzna usłyszał zarzuty. Prezydent nie może blokować ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Tak stwierdza Komisja Wenecka. Nie ustają protesty licealistów we Francji. Demonstrowało kilkaset tysięcy osób. W Paryżu były zamieszki. Minęła godzina 19. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Dziewięć zarzutów usłyszał 66-latek podejrzany o przygotowywanie zamachu na premiera oraz ministra obrony narodowej. Jakie zarzuty postawił mu prokurator? Mówi o tym rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, Piotr Antoni Skiba.
2: Pierwszy z tych zarzutów to jest czynienie przygotowań do obalenia przemocą siłą organu konstytucyjnego, prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów przy użyciu materiałów wybuchowych, które były gromadzone przez tego mężczyznę. Zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do lat 15.

0: Krzysztof N. nie przyznał się do winy, odmówił złożenia wyjaśnień. W jego mieszkaniu policjanci znaleźli improwizowane ładunki wybuchowe, także petardy hukowe, kusze i inne przedmioty przypominające broń. Jak ustalili śledczy, podejrzany zrekrutował kilkaset osób w całym kraju. Chodziło o obalenie ustroju i zmianę władzy przy użyciu siły. Zamach miał być w fazie przygotowania. Prokurator skierował do sądu wniosek o areszt tymczasowy mężczyzny. Sąd zdecyduje o tym jutro. Podejrzany został zatrzymany w niedzielę na Dolnym Śląsku. Wczoraj przewieziono go do Warszawy. Oceny Komisji Weneckiej są respektowane przez wszystkich, tylko nie przez prezydenta Karola Nawrockiego, zauważa we wpisie na Platformie X premier Donald Tusk. To komentarz do opinii tego organu doradczego Rady Europy. Komisja stwierdziła, że należy zagwarantować, aby prezydent niezwłocznie odbierał ślubowanie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, nie roszcząc sobie prawa do kontroli procedury wyborczej. Szef rządu przypomniał, że Komisja Wenecka przygotowuje opinie i interpretacje dotyczące konstytucji dla ponad 60 państw. Co na to kancelaria prezydenta? Opinia Komisji Weneckiej nie ma żadnej mocy prawnej, mówi rzecznik prezydenta. Jak dodaje Rafał Leśkiewicz, z źródłami prawa w Polsce są konstytucja i ustawy. Stany Zjednoczone wciąż dzielą się danymi wywiadowczymi z Ukrainą, tak zapewnia prezydent Donald Trump. Dodaje, że priorytetem Waszyngtonu pozostaje zakończenie wojny. Jak dodaje, w tym celu współpracuje z Kijowem i z Moskwą. Pomagamy im, naprawdę im pomagamy w definitywnym zakończeniu konfliktu. Chcemy końca wojny, dlatego im pomagamy i dzielimy się danymi wywiadowczymi. Pracujemy z nimi i z Rosją, żeby doprowadzić tę wojnę do końca. Zapytano o niedawne porozumienie z Władimirem Putinem dotyczące diesla. Amerykański prezydent odpowiedział wymijająco. To umowa dotycząca oleju napędowego nie dla nas. Paliwo będzie wypuszczone dla całego świata. Ono nie jest wypuszczane dla nas, powiedział Trump. Porozumienie z rosyjskim dyktatorem przewiduje, że Moskwa dostarczy na globalny i amerykański rynek setki tysięcy ton oleju napędowego. Ma to doprowadzić do spadku cen paliwa. We Francji setki tysięcy osób wzięły udział w demonstracjach sektora edukacji. Od ponad 3 tygodni licealiści domagają się zwiększenia nakładów na poprawę warunków nauki. W większości miast protesty przebiegły spokojnie. W Paryżu doszło do zamieszek.
1: Marsze z udziałem uczniów, ich rodziców, nauczycieli i związkowców odbyły się w największych miastach, m.in. w Marsylii, Lyonie i Paryżu. Według organizatorów frekwencja utrzymała się na poziomie sprzed tygodnia. Na ulicę wyszło około 480 tysięcy osób. Władze szacują jednak, że demonstrantów było dwukrotnie mniej, co ich zdaniem świadczy o słabnięciu ruchu. Najbardziej gwałtowne incydenty odnotowano w Paryżu. Pod koniec demonstracji agresywni manifestanci zaatakowali policjantów fajerwerkami, splądrowali sklepy i podpalili samochody. Policja użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych, aby rozproszyć tłum. Od początku protestów zatrzymano około 7 tysięcy osób, a ponad 1000 zostało rannych, w tym 147 pracowników szkół. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Jutro i pojutrze będą utrudnienia na granicy polsko-rosyjskiej, bo na przejściach w Bezledach i Grzechotkach strona rosyjska będzie prowadziła prace konserwacyjne. Ruch zostanie częściowo wstrzymany. Informuje Jarosław Rutkowski z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.
2: Prace konserwacyjne będą prowadzone w godzinach od 9 do 13. W następujących dniach 14 października na przejściu granicznym Grzechotki Mamonowo 2 oraz 16 października na przejściu granicznym Bezledy Bagriatonowsk.
0: Na granicy z obwodem królewieckim czynne są przejścia w Bezledach i Grzechotkach. Ruch w Gronowie i Gołdapi jest zawieszony.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jutro rano zanikające mgły w kotlinach karpackich i miejscami na wschodzie. Najwięcej słońca będzie na zachodzie kraju, a w innych regionach dużo chmur i większe przejaśnienia. Miejscami, głównie na wschodzie, popada przelotny deszcz. W Tatrach opady deszczu ze śniegiem, a wieczorem będzie sypał śnieg. 8 stopni będzie na Podlasiu, około 12 w centrum, do 15 w Lubuskiem nad morzem i miejscami na południu.

0: Wieczór w Polskim Radiu 24.
1: 6 minut po 19:00, Paweł Wojewódka. Dobry wieczór Państwu. Będę Państwu towarzyszył aż do północy. No a zaczynamy dzisiejsze nasze spotkanie od tematu bardzo interesującego. Już mówiłem o tym, że kiedyś futro z nutrii to było marzenie przeciętnej Polki, ale to było kilkadziesiąt lat temu. No a dzisiaj te nutrie to okazało się wielcy szkodnicy. Coś trzeba z nimi zrobić. No właśnie, ale co?
2: Zmiana klimatu.
3: Marta Hoppe, zapraszam. Dzisiaj porozmawiamy o zwierzętach, które chyba przyjemnie nam się kojarzą i chyba niewiele o nich wiemy. Są gatunkiem obcym, są gatunkiem inwazyjnym i jeżeli wpuścimy je do środowiska, to nie jest to dla nich dobre miejsce. Nutrie to zwierzęta, które mają dwie możliwości. Albo azyl, albo śmierć. Na szczęście jest coś takiego jak azyl. I o nutriach i o tym azylu dzisiaj porozmawiamy, a na łączach Agnieszka Kułakowska, założycielka fundacji Łapaj Las, a także założycielka Nutriowiska. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Tutaj aż się prosi zacząć od tego, jak to jest, że nutria jest gatunkiem inwazyjnym, czyli jakby nie ma swojego miejsca u nas w kraju. Jak to się dzieje, że to jest zwierzę, które w zasadzie nie ma domu?
4: Inwazyjny gatunek obcy to jest taki twór prawny tak naprawdę i to są takie gatunki zwierząt, roślin i grzybów, które pojawiły się na terenie, który nie jest dla nich naturalny, zazwyczaj w związku z działalnością człowieka. I w przypadku nutrii, których rodzimym terenem jest Ameryka Południowa, zostały one przez człowieka przetransportowane właśnie na potrzeby przemysłu futrzarskiego na teren Europy, w związku z czym są uznawane jako obce, ponieważ naturalnie nie występowały na tym terenie.
3: Ale jak wiemy, mamy już ustawę o zakazie ferm futrzarskich, więc będą takie fermy wygaszane w najbliższych latach. Co za tym idzie? No nutrie też nie będą już musiały być w tych trudnych warunkach, ale w ogóle jeszcze ktoś korzystał z futra z nutrii i jeszcze były teraz do tego celu hodowane?
4: Ja myślę, że jeszcze do niedawna mogliśmy spotkać, pomimo tego, że te przepisy obowiązują już kilka lat w Polsce i już od kilku lat, aby przetrzymywać nutrię, trzeba mieć zezwolenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, to jeszcze zupełnie niedawno można było w internecie zobaczyć oferty zarówno dotyczące sprzedaży żywych zwierząt, jak i skór na futra. Natomiast te ogłoszenia były objęte zainteresowaniami odpowiednich służb i teraz rzeczywiście już raczej się ich nie spotyka.
3: No i co się by stało z taką nutrią, która by znalazła się gdzieś w środowisku, w polu, w lesie, gdzieś w naturze, nagle takie zwierzę?
4: No przepisy są bezwzględne w stosunku do tych zwierząt na dzień dzisiejszy. Nutrie zostały, z uwagi na to, że jest ich dosyć mało, jeżeli chodzi o Polskę, w środowisku, w związku z tym zostały zakwalifikowane do takiej grupy gatunku inwazyjnego obcego do natychmiastowej eliminacji. I przepisy są takie, że gdy widzimy takie zwierzę w przyrodzie, mamy obowiązek zgłosić ten fakt do lokalnego samorządu i lokalny samorząd powiadamia Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska właściwą dla danego terenu. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ma obowiązek w ciągu 3 miesięcy odłowić to zwierzę z natury. No i teraz wyjścia są dwa. Eliminacja może polegać na odłowieniu i uśmierceniu lub, jeżeli jest taka możliwość, można to zwierzę umieścić w azylu takim jak właśnie nutriowisko. Więc jest to na dzień dzisiejszy jedyna prawnie dozwolona alternatywa przeżycia tego zwierzęcia, kiedy jest spotykane w środowisku naturalnym.
3: A dodajmy, że nutriowisko to pierwszy społeczny azyl dla nutrii w Polsce. No to jak to się stało, że powstał? Nie mogła pani znieść tej opcji A dla tych zwierząt, że po prostu czeka je śmierć i postanowiła pani znaleźć im opcję B, czyli bezpieczne schronienie?
4: Dokładnie tak to się stało. Ja od 10 roku życia nie jem mięsa i miałam zawsze ogromną wrażliwość na zwierzęta. Nutrie znaliśmy tutaj, one były w Rybniku lokalną maskotką, były odwiedzane przez okolicznych mieszkańców, dokarmiane przez wiele lat i również my jeździliśmy je odwiedzać nad Nacynę. Mieliśmy takie zaprzyjaźnione osobniki, które podchodziły do ludzi, dawały się głaskać, więc również nawiązaliśmy więź z tymi zwierzętami. I w momencie, kiedy usłyszałam, że jest organizowany odstrzał tych nutri, no to tak trochę jak ktoś chciałby nam zastrzelić naszego pupila, prawda? Więc oczywiście szybka weryfikacja

0: przepisów, szybka weryfikacja możliwości i udało nam się w ciągu kilkunastu dni uzyskać zezwolenie na działania zaradcze. Powołaliśmy ośrodek, który też dzięki kilkunastu osobom, które się zaangażowały społecznie, w naszym prywatnym ogrodzie w ciągu kilkunastu dni zbudowaliśmy ośrodek. On już był budowany w momencie, kiedy na Śląsku trwały odstrzały tych zwierząt. Zginęło ich w 2024 roku ponad setka. No i jak najszybciej chcieliśmy uruchomić ten ośrodek i przyjmowaliśmy mieszkańców i tak naprawdę będzie druga rocznica przyjęcia pierwszych mieszkańców, bowiem nutriowisko zostało zamieszkane dokładnie 24 października 2024 roku przez pierwsze właśnie odłowione nutrie.
1: Ale jak to się stało, bo mówi pani, że w Rybniku te nutrie gdzieś tam mieszkały, że mieszkańcy dokarmiali, że się opiekowali, to skąd one się w ogóle wzięły w mieście i pewnie w okolicach?
0: Nutrie zazwyczaj brały się z różnego rodzaju prywatnych, jak i państwowych hodowli, które były bardzo rozpowszechnione w Polsce. Polska w latach 70., 80. była światowym potentatem produkcji skór z nutrii i produkowaliśmy jako kraj miliony skór rocznie, więc można sobie wyobrazić, jak ogromna to była skala. I były to zarówno prywatne hodowle, jak i hodowle państwowe. Więc czasami te nutrie pojawiały się w środowisku, bo same uciekały z takich hodowli. To są bardzo sprytne i inteligentne zwierzęta. Natomiast czasami, z czasem, kiedy te hodowle przestały być opłacalne lub na przykład jakieś osobniki zaczynały chorować, nikt nie inwestował w leczenie tych zwierząt. W związku z tym często ludzie też po prostu tych zwierzaków kłopotliwych już wtedy dla nich się pozbywali, wypuszczając je do środowiska.
1: Nutrie, które przebywają w nutriowisku, nie są zwierzętami hodowanymi hobbystycznie, ani nie są atrakcją turystyczną. To po prostu ocalone przed eksterminacją zwierzęta. Jak one wyglądają? Bo w sumie tego nie powiedziałyśmy na początku, a nie każdy może sobie dokładnie to przypomina.
0: Więc nutrie to są duże gryzonie i przypominają swoim wyglądem różne inne gryzonie. Między innymi przypominają swoim wyglądem nasze polskie rodzime bobry. Bardzo często jak widzi się na zdjęciu bobra, trzeba się zastanowić właśnie, czy to jest bóbr, czy nutria. Rodzime bobry są większe nieco, mają taką bardziej pulchną twarz. No i oczywiście to, co najbardziej odróżnia, to ogon. Bobry mają spłaszczony, okrągły ogon, natomiast nutrie mają taki ogon charakterystyczny dla szczurów, długi, pociągły i bardzo słabo owłosiony. I w zasadzie takie pierwsze skojarzenie bardzo często to są właśnie, mówi się nawet szczurobobry, czasami taki słowotwór się pojawia, więc właśnie wyglądają jak taki duży szczur. Ich masa dochodzi nawet do 8-9 kg. Więc one są dosyć duże, mają około 60 kilku centymetrów długości ich ciało, no i do tego 40 mniej więcej centymetrowy ogon, więc one naprawdę w dorosłej formie są dosyć pokaźne. Mogą się nam również kojarzyć z ukochanymi w internecie kapibarami, bo są z nimi również spokrewnione, wywodzą się z podobnych terenów. I proszę mi wierzyć, czasami jak robimy zdjęcie nutrion i one są od przodu fotografowane, że nie widać z tym tego ogona, to rzeczywiście potrafią czasami taką pozę przyjąć, że można się pomylić, czy to jest nutria, czy kapibara. Więc to są takie właśnie szczur, kapibara, bóbr, to są zwierzęta najbardziej do nutrii podobne. I to, co jest charakterystyczne dla nutrii, to przepiękne pomarańczowe siekacze, które barwę swą zawdzięczają ogromnej zawartości żelaza w szkliwie. Dzięki temu nutrie mogą bardzo szybko i skutecznie wyrżnąć dziurę nawet w dosyć grubej desce.
1: Czyli dlatego pouciekały pewnie z niektórych hodowli, bo wiedziały, jak się wydostać. No ale skoro pani mówi, że tak, z przodu jak kapibara, czyli fajnie, z tyłu jak szczur, czyli mniej nam się pewnie to zwierzę podoba, a tak ogólnie to jeszcze do bobra podobna, który jest dosyć pożytecznym zwierzęciem w naszym środowisku, więc czy ta nutria nie miałaby jakiejś dobrej roli, gdyby żyła na wolności?
0: Myślę sobie, że szczególnie w polskich, tak jak mówię, w polskich warunkach tych nutrii jest stosunkowo niewiele, więc one rzeczywiście nie robiły jakiegoś wielkiego spustoszenia, z tym, że musimy pamiętać, że nutrie żyją w norach, kopią sobie nory w brzegach rzek, więc na przykład Rybnik był takim miejscem, gdzie tych nutrii było dużo, gdzie na przykład trzeba było wzmacniać brzegi nacyny, bo nutrie sobie naprawdę wzdłuż potrafiły te norki poryć, one robią całe takie skomplikowane korytarze, tych swoich nor, więc tu jest taka działalność, która rzeczywiście możesz w jakiś sposób oddziaływać na bezpieczeństwo koryt rzek i w jakiś sposób również może na obieg wody wpływać. Natomiast jeżeli chodzi przy tej ilości nutrimów,

0: Jeżeli chodzi o niszczenie roślinności, to powiedziałabym, że ma dosyć małe znaczenie w Polsce. Natomiast musimy pamiętać, że one są inwazyjnym gatunkiem obcym w Unii Europejskiej. I bywają takie regiony, że rzeczywiście są setki tysięcy nutrii, które trzebią rośliny, bardzo mocno wpływają na lokalne ekosystemy, no i tam rzeczywiście one już są problemem. Natomiast w Polsce myślę, że gdyby nie był to gatunek przywieziony z obcego terenu, no to one by były dosyć mocno kojarzone z działalnością bobra również.
1: No a w dzisiejszych czasach jakby taka nutria porobiła trochę korytarzy, które sprawią, że woda nie spływa od razu do rzeki, a potem do morza, tylko zostaje tam, gdzie spada, w tych korytarzach drążonych i nawadnia naszą glebę, to nawet można byłoby jej przypisać zasługi. No ale wróćmy do nutriowiska, czyli takiego miejsca, gdzie mają wygodne życie. Ile ich w tej chwili tam jest?
0: W nutriowisku przebywa obecnie setka nutrii.
1: Okrągła setka? Tak równo?
0: Okrągła setka. Ta liczba się plus minus o kilka osobników może wahać na przestrzeni różnych tygodni, ponieważ cały czas trwają odłowy i przybywają pojedyncze zwierzęta po dwa, po trzy osobniki. No i też przy takiej liczbie musimy się liczyć z tym, że zwierzęta te również od nas odchodzą. Czasami w wyniku powikłań przy obowiązkowych kastracjach, czasami w wyniku choroby, ale mniej więcej ta liczba, właśnie ta setka się nam trzyma od jakiegoś czasu.
1: Co w takim razie powinien azyl zapewnić dla tego gatunku, żeby po pierwsze no dobrze im się żyło, a po drugie, żeby nie dostało się z powrotem na zewnątrz?
0: Przede wszystkim azyl, żeby w ogóle mógł istnieć, musi spełniać bardzo surowe kryteria, zarówno jeżeli chodzi o warunki dla tych zwierząt, jak i o samo bezpieczeństwo i izolację właśnie od środowiska, tak? Czyli kojce, w których przebywają nutrie, muszą być z każdej strony odizolowane od środowiska. I w naszym wypadku wygląda to w ten sposób, że podłoże jest ułożone z płyt betonowych. Musimy pamiętać, tak jak mówiłam, że nutrie robią podkopy, więc podłoże jest właśnie zabezpieczone płytami betonowymi, żeby uniemożliwić im przekopanie się pod ogrodzeniem. Boki kojców są zabezpieczone odpowiedniej grubości okratowaniem i również następuje zabezpieczenie takiego kojca od góry, chociaż nutrie raczej się nie wspinają. Muszą być bardzo zestresowane, żeby do pewnej wysokości ewentualnie jakoś próbowały się gdzieś spiąć. Natomiast raczej nasza obserwacja pokazuje nam, że jeżeli czują się bezpiecznie, spokojnie, są najedzone, to one w zasadzie to są zwierzęta terytorialne, więc one nie szukają za specjalnie przygód i bardzo mocno trzymają się swojego terytorium. No ale wiadomo, przepisy wymagają takich zabezpieczeń i takie zabezpieczenia muszą być. Natomiast jeżeli chodzi o dobrostan tych zwierząt...
1: No właśnie, bo skoro pani mówi trochę tak, że tu od góry zamknięte od dołu, z boku, no to od razu mi się to kojarzy z taką hodowlą zwierząt na futra, gdzie taka raczej taki marny żywot.
0: Tak, surowe warunki. No więc właśnie my absolutnie nie chcieliśmy takiego funkcjonowania tych zwierząt, tym bardziej, że zdajemy sobie sprawę z tego, że one nie mogą być puszczone z powrotem do środowiska, czyli one nie są tu na chwilę, bo ktoś tak jak w schronisku na przykład zaadoptuje je, tak? Tylko one są już tutaj na całe życie. W związku z tym nutriowisko jest wyposażone w akweny, ponieważ nutrie to są zwierzęta lądowo-wodne. Mamy puszczoną przez kojce sztuczną rzekę, również oczywiście obmurowaną, ale ładnie kamieniami obmurowaną, że wygląda to troszkę jak taki górski potok, w której one mogą pływać, nurkować, zanurzać się. Cały teren kojców jest obsypany zrębkami drewnianymi, żeby było miękko pod stópkami i żeby można było tą ściółkę wymieniać, żeby ona była pachnąca i żeby była również do gryzienia, bo nutrie muszą całe życie ścierać swoje siekacze, które cały czas rosną. Dostają również gałęzie, wybiegi są wyposażone w domki. Te domki są czasami parterowe z płaskimi dachami. Są u nas płaskie dachy, bo zauważyliśmy, że nutrie lubią sobie wychodzić na pewną wysokość i obserwować z góry teren, więc skośne dachy zamieniliśmy na płaskie, które pełnią funkcję również dla nutrii takich tarasów. Zapewniamy im świeże gałęzie, zapewniamy im właśnie różne trapy, po których mogą chodzić, zapewniamy im kłody, które właśnie dajemy też nad rzeką, ponieważ one bardzo lubią sobie robić takie tarasy, szałasy nad rzeką. One w ogóle są mega inżynierami, trochę tak jak bobry właśnie i bardzo lubią sobie same urządzać własną przestrzeń, więc materiały do tego im zapewniamy jak najbardziej. W związku z tym ich kojce tak naprawdę są takim mikroświatem, w którym w pewnych momentach czasem trudno odróżnić je od takich naturalnych miejsc, w których żyły.
1: Czyli trochę taki świat w pomniejszeniu, bezpieczny, ogrodzony i zapewnionym pożywieniem, a także zapewnionym leczeniem, bo podejrzewam, że i takie rzeczy, i takie obowiązki też do państwa należą.

0: czyli trzeba zadbać i o kastrację, i o jakieś zabiegi medyczne, no i o jedzenie.
1: Oczywiście, jedzenie to podstawa, więc zwierzęta muszą być dobrze odżywione, bo tak jak znowu w przeciwieństwie do wcześniejszych praktyk, kiedy żywotność tych zwierząt była przewidziana na kilka do kilkunastu miesięcy, no to my mamy nadzieję, że to będzie co najmniej kilka do kilkunastu lat, więc dbamy, żeby dieta była zróżnicowana, żeby była dostosowana do pory roku. W zimie dostają bardziej kaloryczne jedzonko, w lecie dostają lżejsze jedzenie, ale ta dieta jest zróżnicowana i też, co jest ciekawe, naprawdę, uwierzcie mi, nutrie mają swoje preferencje żywnościowe. Bywają takie kojce, w których marchewki znikają pierwsze, a bywają takie kojce, w których marchewki zostają do samego końca, bo na przykład pierwsza znika kapusta albo sałata, także mają swoje również smaczki.
0: No ale to można wtedy przenieść jedzenie z jednego kojca do drugiego, żeby się nie marnowało.
1: Oczywiście dbamy o to, ale one zjadają to jedzenie jak najbardziej, natomiast no właśnie ta kolejność też pokazuje, że jedne bardziej wolą to, a drugie to i jakby w tej kolejności, w której preferują jedzenie, zawsze ten pierwszy smaczek, na przykład takim hitem są ogórki zielone, więc co byśmy nie dali do jedzenia, jeżeli na kolację są między innymi podane zielone ogórki, to one zawsze znikają w pierwszej kolejności, potem sałata i dopiero później ewentualnie marchewka, pietruszka, takie korzenne, twardsze jedzenie. Gryzonie są specyficzne, one muszą cały czas, ten układ pokarmowy musi cały czas pracować, więc one też lubią sobie na przykład wnieść do rzeczki i zmagazynować jedzonko, albo wnieść do domku i zmagazynować, więc no mają też swoje zwyczaje związane z tym jedzeniem. Ważne jest, żeby miały stały dostęp do jedzenia, żeby nie przegładzać tych zwierząt, one muszą cały czas mieć co przeżuwać, więc my też cały czas dbamy, żeby dostęp do jedzenia był w jakiejś postaci.
0: Niekończąca się stołówka. No myślę, że wiele osób chciałoby mieć taki stały dostęp do jedzenia, a czy nutriami też się trzeba jakoś zajmować, czyli czas urozmaicać. Poza tymi rzeczami, o których pani wspomniała, że są na tym ich terenie, w tych kojcach, na wybiegach, ale czy w ogóle się z nimi na przykład w jakiś sposób bawicie, zajmujecie, głaszczecie? Czy to jest raczej zwierzę dzikie i niekoniecznie do człowieka chce się zbliżać?
1: No więc tak jak w przypadku innych zwierząt, psów czy kotów, są takie osobniki, które wręcz się pchają, żeby zwrócić uwagę człowieka, żeby zostały pogłaskane, zaczepiają łapkami, chcą wchodzić po nodze na kolanach, jak się coś robi w kojcu. A są takie zwierzęta, które lubią bardziej obserwować z dystansu i niespecjalnie właśnie do takiego bezpośredniego kontaktu są skłonne. Natomiast to, co jest niesamowite w tych zwierzętach, to jak bardzo szybko one asymilują się do warunków, w jakich są. Nutrie są zwierzętami stadnymi. Staramy się, żeby zawsze miały jakieś towarzystwo. To znaczy staramy się, żeby nie było takich zwierząt, które byłyby same w kojcu. I na dzień dzisiejszy w całym nutrowisku jest jedna taka nutria. I to jest nutria, którą w ubiegłym roku przywieźliśmy z interwencji, która nie potrafi się dogadać z żadną inną i jej jest najlepiej samej. No więc jej poświęcamy więcej czasu, głaszczemy, rozmawiamy. Natomiast pozostałe nutrie mają siebie nawzajem, więc w swoim własnym towarzystwie wchodzą w interakcję i naprawdę fantastycznie ze sobą funkcjonują, choć to też nie jest takie oczywiste i proste. To jest temat chyba na też długą kolejną rozmowę ich zachowania, bo to są terytorialne zwierzęta, więc zarówno stadne, jak i terytorialne, czyli trochę tak jak człowiek, potrzebują towarzystwa, ale też bronią swojego terytorium.
0: No i są chyba na tyle miłe, że nawet dostały swoje imiona, bo wśród tych nutrii jest mgiełek, jest smoguś, jest late, mokka, no mnóstwo tych nutrii ma swoje imiona. Rzeczywiście, czy to tylko tak dla zabawy, czy one naprawdę mają imiona?
1: Każde zwierzę w nutriowisku ma swoje imię. Każde zwierzę w nutriowisku jest oznakowane, to jest obowiązkowe. Każde ma swój numer, ma swój chip i każde zwierzę ma przypisane imię. I my rzeczywiście po tych imionach się do nich zwracamy.
0: Setkę imion trzeba zapamiętać.
1: Setkę imion trzeba zapamiętać, dokładnie tak, ale to jest, myślę sobie trochę, ja wiem, że to się wydaje abstrakcyjne, patrząc na to z boku, ponieważ to jest trochę tak, że jak się z tymi nutriami na co dzień nie obcuje, to szczególnie w przypadku szarych nutri, ma się wrażenie, że one są wszystkie takie same. Natomiast one absolutnie nie są takie same. Odróżniają się kolorem. W nutriowisku mamy nutrie białe, kremowe, rude, czarne, szare, jasne, szare, ciemne, czarno-rude, więc część odróżnia się bardzo łatwo na pierwszy rzut oka po kolorze, ale nawet jeżeli jest kilka nutri, jeszcze brązowe zapomniałam dodać, też w różnych odcieniach, bardziej takie czekoladowe

0: i takie bardziej, właśnie latte i mokka się różnią tym, że na nosku latte, to są dwie siostry, że latte na nosku ma jaśniejsze futerko, a mokka trochę ciemniejsze, stąd te imiona. Więc każda nutria, kiedy się jej dłużej przyjrzeć, jest do odróżnienia, jak nie ze względu na charakterystyczny układ kolorów na futrze, to na przykład na strukturę futra. Futro u niektórych nutri jest bardziej krótkie i przyległe, u niektórych jest takie dłuższe. Na przykład w jednym końcu mamy dwie białe dziewczyny, to ja najszybciej je rozróżniam po tym, że szczególnie jak wychodzą z wody, jedna ma takie gładsze futro i to jest nutka, a druga ma takie bardziej nastroszone futro i to jest różyczka i to naprawdę pierwszy rzut oka już widzimy tą różnicę.
1: No dobrze, to zrobię pani szybki test. Jak wygląda Kunegunda?
0: Kunegunda jest nutrią czarnorudą i jest Gertruda, jej córka u nas również, więc jak są dwie obok siebie, Kunegunda ma bardziej okrągłe oczy takie. Nutria jak jest taka bardziej uważna, ostrożna lub przestraszona, jej się tak uwypuklają oczy, no to Kunegunda ma tendencję bardziej do tych wypukłych oczu. Natomiast jej córka Gertruda jest taka mega oswojona, ona się pcha właśnie na ręce, żeby ją brać, głaskać. Wyglądają bardzo podobnie, jeżeli chodzi o futro, takie wiewiury czarnorude. Natomiast bardzo łatwo po oczach je rozpoznać.
1: No i 100 takich nutrii. Widzę, że o każdej mogłaby pani opowiedzieć, każdą scharakteryzować. A jakie problemy największe macie w tej chwili?
0: Na dzień dzisiejszy największym problemem jest to, że bardzo szybko, taki mieliśmy obowiązek, przyjęto przepisy dotyczące eliminacji nutrii, natomiast do dzisiaj nie wypracowano żadnego systemowego wsparcia dla tych zwierząt, które żyją w azylach. W związku z tym, że to wszystko musiało dziać się bardzo szybko, no bo gdybyśmy tego nie robili bardzo szybko, to nie byłoby kogo ratować, bo po prostu te nutrie byłyby zabite. Na dzień dzisiejszy jesteśmy w takiej sytuacji, że jesteśmy w zasadzie skazani na zbiórki i na darczyńców indywidualnych. Więc na dzień dzisiejszy utrzymanie płynności i takiego bezpieczeństwa finansowego, żeby dzień w dzień wyżywić 100 pyszczków, żeby dzień w dzień były jakieś zasoby, żeby opłacić weterynarza, a proszę mi wierzyć, że też odnaleźć weterynarza, który się podejmie leczenia nutrii, który jest zwierzęciem zupełnie innym niż królik, niż świnka morska, to też jest nietypowe zwierzę do leczenia. Czyli to bezpieczeństwo finansowe na dzień dzisiejszy jest dla nas największym wyzwaniem.
1: Czyli niby przyziemna sprawa, a zresztą sobie poradzicie i ogarniecie. Agnieszka Kułakowska, założycielka Fundacji Łapaj Las, a także założycielka Nutriowiska, o którym dzisiaj rozmawialiśmy. Czy tam można przyjechać, żeby zobaczyć te zwierzęta?
0: Jak najbardziej można do nas przyjechać, z tą uwagą jednak, że nie jesteśmy żadnym mini zoo, ani żadną atrakcją turystyczną. Natomiast prowadzimy działalność edukacyjną. Można śledzić nasze poczynania na naszym profilu Nutriowisko na Facebooku i na Instagramie. Tam ogłaszamy, czy są robione jakieś warsztaty. I wtedy w ramach tych warsztatów w kameralnym składzie można obserwować nutrie ze specjalnego obserwatorium, które przylega bezpośrednio właśnie do kojców naszych nutrii. Tak, żeby w sposób niezakłócający komfortu życia naszych zwierzaków można było też poznać je od takiej prawdziwej strony.
1: No i to jest dobre rozwiązanie. Agnieszka Kułakowska, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: A ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Słyszymy się w kolejnej audycji Zmiana Klimatu. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat.
3: Reklama. A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
3: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.
7: To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Minęła 19:30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Jutro sąd zdecyduje, czy podejrzany o przygotowywanie zamachu na premiera i szefa MON-u trafi do aresztu tymczasowego. Domaga się tego prokurator, bo obawia się matactwa. Krzysztof N. usłyszał 9 zarzutów. Najpoważniejszy z nich to prowadzenie przygotowań do siłowego obalenia organu konstytucyjnego. W mieszkaniu 66-latka policjanci znaleźli improwizowane ładunki wybuchowe, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
9: wewnątrz petardy kukurydzy.

0: Ujawniono kulki metalowe. Wstępna opinia jest taka, iż są to urządzenia o charakterystyce podobnej do granatów odłamkowych.
1: Za najcięższy z zarzutów mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. Marszałek Sejmu czeka na zaległe zaprzysiężenie przez prezydenta sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Komisja Wenecka stwierdziła, że głowa państwa nie może blokować objęcia urzędu przez sędziów Trybunału wybranych przez Sejm. Fragment tej opinii Włodzimierz Czarzasty przypomniał w internetowym nagraniu.
2: Gdy prezydent odmówi lub opóźni przeprowadzenie ceremonii zaprzysiężenia sędziego wybranego przez Sejm, trzeba umożliwić złożenie przysięgi bez fizycznego udziału prezydenta pod warunkiem zachowania jej istotnych elementów.
1: Dlaczego prezydent nie przyjmuje ślubowania od sędziów? Na to pytanie odpowiadał w studiu Polskiego Radia 24 publicysta Gazety Wyborczej Arkadiusz Gruszczyński.
3: Chce udowodnić w elektoracie prawicy, że nie stoi tyle na straży państwa prawa, konstytucji, tylko na straży porządku, który został ustanowiony, kiedy zaczęło rządzić Prawo i Sprawiedliwość. Kieruje ten komunikat do swojego własnego elektoratu szeroko rozumianej prawicy.
1: Opinia Komisji Weneckiej dotyczy sporu o ślubowanie sędziów wybranych przez Sejm. Teraz krótka informacja z Brukseli. Unia Europejska otworzyła dwa kolejne rozdziały w negocjacjach akcesyjnych z Ukrainą. Dotyczą one rynku wewnętrznego i konkurencyjności. W sumie jest 6 tak zwanych klastrów. Wcześniej otwarto 2. Pozostały klimat i rolnictwo. Do korzystania z mediacji zamiast prowadzenia sporów sądowych zachęca rzecznik finansowy. Okazją jest trwający tydzień mediacji. Dzięki takiemu rozwiązaniu często można załatwić sprawę szybciej i taniej, przekonuje Michał Ziemiak.
4: W przypadku kosztów postępowania przed rzecznikiem finansowym mamy do czynienia ze stałą opłatą 50 zł w postępowaniach sądowych. W większości tych wypadków ta opłata jest zależna od wysokości przedmiotu sporu.
1: Podczas tygodnia mediacji można skorzystać z porad ekspertów. Szczegóły na stronie rf.gov.pl. O 20 informacje przedstawi Ewa Worobiec. Dziękuję Państwu za wspólne popołudnie. Do usłyszenia jutro. Dorota Wojtalczyk.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: 34 minuty po godzinie 19. Jak przekazać trudne informacje, jak przekazać złe wieści? To jest bardzo trudna sztuka, a zwłaszcza jeżeli rzecz dotyczy medycyny. No ale są od tego specjaliści.
7: Samo zdrowie.
8: Dobry wieczór. W audycji Samozdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a z nami pan Zbigniew Kowalski, nauczyciel komunikacji medycznej, Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór.
8: Mieliśmy okazję rozmawiać już o tym, dlaczego komunikacja medyczna jest w ogóle ważna i na czym ona polega. Mieliśmy okazję rozmawiać o tym, że tu wcale nie chodzi o to, żeby było miło, to znaczy fajnie, jeśli jest miło, ale chodzi o zupełnie coś innego. Dziś będziemy rozmawiać o tym, że przed wieloma lekarzami są trudne rozmowy. Będziemy rozmawiać o tym, jak trudną jest relacja między lekarzem, pacjentem i rodziną, bo przecież chodzi o to, że bardzo często rodzi się napięcie. Napięcie między prawdą, którą trzeba powiedzieć, a nadzieją, której nie można odebrać. No i nie da się tego chyba tak po prostu nauczyć. To znaczy lekarz, młody lekarz nie wychodzi z taką wiedzą po studiach, jak rozmawiać z pacjentem i rodziną w bardzo trudnych sytuacjach, kiedy to, co jest do przekazania, może spowodować olbrzymie emocje, bo czasami trzeba zakomunikować jakąś rzecz ostateczną albo bardzo pesymistyczną.
9: Tak.
8: Nie uczy się tego na studiach.
9: Uczy się. Oczywiście, zanim dojdziemy do takiego poziomu, że będzie się tego uczyło tak od początku do końca, w sensie też wymagań i sprawdzania i egzaminu i tak dalej, to jeszcze trochę czasu minie. Natomiast to głównie zależy od tego, na ile studenci oraz inni nasi koledzy i koleżanki uczący innych przedmiotów klinicznych będą zwracać uwagę, że słuchajcie,

0: To, że ty rozpoznasz nowotwór, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, że ty musisz o tym powiedzieć pacjentowi i jego rodzinie. W związku z tym pamiętaj, żeby się nauczyć zarówno jak rozpoznawać, jak i tego, jak im to powiedzieć.
1: No to właśnie, to jak się w tej chwili uczy? Skoro powiedział pan, uczy się tego, to znaczy czego się uczy? Właśnie takiej rozmowy, konstrukcji?
0: Tak, no na przykład w trakcie naszej poprzedniej rozmowy omówiliśmy protokół Spikes. Prawda? Czyli choćby tego się uczy. Uczymy też protokołu Empatia. To jest trochę nowocześniejsza i polska wersja. Odpowiednik. Może odpowiednik to jest złe słowo. To jest coś, co zastępuje Spikes. Empatia jest o tyle ciekawym protokołem, że po pierwsze jego twórczynią jest Kasia Jankowska, czyli pani profesor Aldona Katarzyna Jankowska, hemato-onkolożka dziecięca z Bydgoszczy i prezeska Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej. I protokół Empatia, już jak pani pamięta z naszej poprzedniej rozmowy, za każdą literką kryje się
1: odpowiednie
0: kolejny krok.
1: Słowo.
0: No to jak przejdziemy przez empatię, no to mamy emocje, czyli najpierw zwróć uwagę na emocje swojego rozmówcy, ale też bądź świadom swojego stanu emocjonalnego, jaki lekarz wnosi. Bo proszę zwrócić uwagę, że to, co pani powiedziała na początku naszej rozmowy, przerażony lekarz wnosi do rozmowy przerażenie. I ono tam już w tej rozmowie będzie, prawda? Więc to jest kwestia takiego trochę porządku z emocjami, zauważania emocji. Miejsce, czas osoby, perspektywa pacjenta,
1: na którą zawsze trzeba tak zwracać jest. Uwagę.
0: Adekwatny język, czyli dostosowanie się do, żeby mówić językiem rozmówcy. Treść informacji, czyli co my w trakcie tej rozmowy chcemy powiedzieć, żeby to trafiło. I informacje dodatkowe, czyli plan działania. I ostatnie A, adnotacje w dokumentacji. Ale jeśli pani pozwoli, na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę, bo pani powiedziała o napięciu między prawdą a nadzieją. A teraz proszę sobie wyobrazić, że reszta świata, kiedy się uczy protokołu empatia, bo uczy się go na całym świecie i tu z tego jesteśmy dumni, że to nasze polskie narzędzia na całym świecie uczone, to oni się nie uczą słowa empatia, tylko uczą się angielskiego empathy, gdzie trochę inaczej rozwijamy te literki i są dwie literki, które budzą szczególną uwagę, czyli T i H, jak truth and hope, czyli prawda i nadzieja. Teraz,
1: no to u nas tego brakuje.
0: U nas tego brakuje, ale wie pani, ponieważ ja pracuję, czy mówiliśmy głównie z praktykami, to jeśli ktoś mi zadaje pytanie o to, do czego tak naprawdę sprowadza się komunikacja medyczna, to ja i stąd taki tytuł mojej ostatniej książki, właśnie do prawdy i nadziei. I teraz wyjaśnijmy, co to znaczy. Co to znaczy prawda, co to znaczy nadzieja. Prawda to znaczy, że ja to mówię lekarzom i młodym i doświadczonym, im bardziej będziesz w trudnej sytuacji, to pamiętaj, że prawda i nadzieja cię uratuje i pacjenta. Czyli najpierw powiedz, gdzie jesteśmy, jak jest, co wiemy. To jest prawda. Pacjent ma prawo do tych informacji, jako jedyny ma prawo do tych informacji. Pacjent. To jest prawda. A nadzieja to nie jest klepanie po plecach i mówienie, będzie dobrze, pan się nie martwi, coś wymyślimy i tak dalej. Nie, to nie jest nadzieja. Nadzieja to jest powiedzenie, co w sytuacji, w której jesteśmy, można i co warto zrobić. Tak? Ukierunkowanie na plac, bo lekarze bardzo często mówią, ale zaraz, jak nadzieja? A co zrobić, jak nie ma nadziei?
1: Pytam, ale na bo co? Nie ma leku, bo nie
0: ale
1: ma terapii.
0: Ale na co nie ma nadziei? No na przykład na wyzdrowienie. Ale to jest czyja nadzieja? Pacjenta czy twoja? No chyba pacjenta. A skąd wiesz? No, bo chyba każdy chciałby wyzdrowieć. Ja, wiesz co, to nie chodzi o to, czy ty zgadujesz, czy nie, ale zapytaj pacjenta. Pacjenci mają bardzo różne nadzieje. Wystarczy pojechać na 2 dni wolontariatu do hospicjum, żeby się dowiedzieć, że ludzie mają bardzo różne nadzieje. I tu nie chodzi o to, żebym ja jako lekarz, czy jaka osoba wykonująca dowolny zawód medyczny, wmawiał swoje nadzieje pacjentowi. Nie. Pacjent może mieć nadzieję na to, żeby jeszcze się z dziećmi zobaczyć, żeby raz w życiu, pierwszy raz w życiu pojechać nad morze albo pójść w góry.
1: Żeby pogłaskać psa.
0: Tak, ja tego nie wiem. Ja tego nie muszę wiedzieć. Ja nie muszę zgadywać. Tak? Ja jako medyk, mając dostęp do informacji klinicznych, mogę pacjentowi zaproponować coś, co moim zdaniem teraz warto zrobić i co moim zdaniem można teraz zrobić. I to jest nadzieja. A nie pocieszanie.
1: A można nauczyć się też się tego, jak opanować szok, niepewność, chaos? Czy to też należy do zadań lekarza, który przekazuje informacje?
0: Wie pani, to trochę wchodzimy w dyskusję psychoterapeutyczną i ważne, żebyśmy wiedzieli,

że lekarz nie musi być psychologiem i lekarz nie musi być psychoterapeutą, tym bardziej, tak? Natomiast gdyby pani zapytała lekarzy, ja...

0: swojego serca, przepraszam za takie trochę poetyckie określenie. Ja mówię do lekarzy, jak jesteś w trudnej emocjonalnej sytuacji i nie wiesz, co powiedzieć, to powiedz, że nie wiesz, co powiedzieć. Zawsze możesz powiedzieć tak, wie pani, bardzo mi przykro, że pani płacze teraz. Ja widzę, że pani cierpi. Bardzo chciałbym powiedzieć coś, co pani pomoże, ale nie wiem, co by to mogło być.
1: Bo świat się zatrzymuje i tak, dla pacjenta, i tak, czasami tak dla lekarza.
0: Ale tu chodzi o to, że im bardziej ja mam kontakt z sobą, tak? W psychologii i w psychiatrii mówi się wgląd w siebie. Im bardziej ja wiem, co ja czuję i gdzie jestem, czym bardziej ja zarządzam sobą, tym łatwiej sobie z tym poradzę. Wie pani, kiedy jest ryzyko i skąd się biorą problemy? Wtedy, kiedy lekarz myśli sobie, że ja teraz muszę przed pacjentem odegrać rolę eksperta, który ma odpowiedź na każde pytanie i zawsze wie, co powiedzieć. Mm-hmm. I stąd się biorą kłopoty, bo tam się rodzą takie tak zwane potworki słowne. Mm.
1: Ja sobie przeglądam książkę pana Zbigniewa Kowalskiego, Prawda i Nadzieja, o której zresztą pan wspomniał, i zwróciłam uwagę na taki rozdział, gdy w gabinecie jest para. My mieliśmy już okazję tak o tym rozmawiać. Choroba jednego z małżonków i dylematy informacyjne. Zmowa milczenia, czyli ukrywanie diagnozy przed pacjentem w porozumieniu z bliskimi. To chyba cały czas się zdarza i jest niezwykle taką wiążącą też ręce lekarza sytuacją.
0: Powiem pani o z ostatnich 4 tygodni, ponieważ ja, o czym wspominałem wielokrotnie, głównie pracuję z praktykami i bardzo często jest tak, że jestem zapraszany do poprowadzenia zajęć w zespole medycznym, który ma jakieś konkretne wyzwanie, czasem jedno główne. To opowiem o kilku takich wyzwaniach a propos tego z ostatnich tygodni. Na przykład lekarze pracujący w hospicjum, gdzie rodzina przywozi tatę do hospicjum i od razu w pierwszych słowach kierują się do lekarza: tylko proszę, tacie, nie mówić, że to jest hospicjum. Myśmy tacie powiedzieli, prawda, że to jest sanatorium. Prawda? Mhm. To jest pierwsza rzecz. Czy domy pomocy społecznej, gdzie rodziny próbują wciskać po 10-20 zł do kieszeni opiekunów medycznych po to, żeby nakłamać babci albo dziadkowi i coś tam. Te wszystkie gry takie, to nazywam grami, one się zawsze źle kończą. I zawsze powtarzam wszystkim medykom, pamiętajcie, uszanujcie autonomię pacjenta. Jedyną osobą decydującą o tym, kto i co wie, jest pacjent. Jeśli wy będziecie wchodzić w jakiekolwiek konszachty z rodziną, rodziny będą próbować. Rodziny też czują się bezradne. To nie jest negatywna ocena rodziny, bo my wszyscy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że gdybyśmy to my byli rodziną, też próbowalibyśmy jakoś. Tylko jakby od rodziny nie możemy oczekiwać, że oni będą tu wyedukowani w zakresie kompetencji społecznych, ale od medyków już tak. To ja osobiście już tak oczekuję, że oni będą wiedzieli. Nie, to pacjent decyduje. W związku z tym, szanowna rodzino, ja w ogóle nie wnikam w to, czy wy mówicie sobie w domu prawdę, czy nie. Czy wy będziecie okłamywać mamę, czy nie. Natomiast ja nie będę. I bardzo was proszę, żebyście tego ode mnie nie oczekiwali. Ode mnie pacjent słyszy prawdę. Mało tego, ja będę pytać waszej mamy, co wam powiedzieć, bo to ona decyduje o tym.
1: To faktycznie podejście, które wiele osób może urazić, bo czasami przecież są osoby w rodzinie, które czują się takim trochę dysponentem takiej prawdy albo bardzo dominują, jeśli chodzi o opiekę, i to one chcą wiedzieć, i to one chcą, uważają, że wiedzą lepiej, prawda?
0: To się zdarza bardzo często. Zresztą ja polecam pani redaktor moją rozmowę z tą parą, która w książce zaczyna rozdział, bo każdy rozdział w mojej książce zaczyna się od mojej rozmowy albo z pacjentem, albo z lekarzem, gdzie zarysowujemy jakiś problem. Ten problem jest przedstawiony jako realny. I rzeczywiście tak było. Ta żona naszego pacjenta, w ogóle przesympatyczni starsi ludzie, ona to robiła z takiego poczucia dobroci, odpowiedzialności, zaangażowania. Ona wszystko dla swojego męża, całe życie by poświęciła i tak dalej. Natomiast on się czuł kompletnie nieistotny w tym.
1: On ubezwłasnowolniony.
0: On się wyłączył. Mało tego, on się wściekał, kiedy widział, że żona z lekarzem dają sobie znaki jakieś, że coś się dzieje poza jego plecami. Mówi, że się czuł jak małe dziecko. Z żoną są już tyle lat, że nauczył się, że w życiu nie chodzi o to, żeby mieć rację, chodzi o to, żeby mieć spokój, więc z nią nie dyskutował. No ale kiedyś to wybuchło i też w taki ciekawy sposób ja miałem okazję tych ludzi poznać. Właśnie oni się zgodzili ze mną porozmawiać i zgodzili się, żeby nasza rozmowa pojawiła się w książce. Jest jeszcze jeden problem. Nie chcę go jakoś dramatyzować, ale wie pani, ja mam taką sytuację.

0: sytuację w rodzinie, a proszę sobie wyobrazić teraz, bo takie rzeczy się zdarzają, że ta osoba, na przykład ta kobieta, no znika, bo na przykład umarła. I ten pacjent, jeden ze współmałżonków, to może być kobieta, mężczyzna, wszystko jedno, ale jeden ze współmałżonków, który był wolnym elektronem, a relacje prowadził współmałżonek z lekarzem. I nagle ja zostałem z moją chorobą, której ja nic nie wiem, bo ona pilnowała. Mhm. Jej już nie ma. Tacy pacjenci są bezradni. Ja mam taką sytuację w rodzinie ze starszym panem, który jest kompletnie bezradny, jak kilkuletnie dziecko. Żona pilnowała jego życia, żona niestety zmarła. I to nie chodzi o to, żeby się jakby... Nie po to zwracam uwagę na autonomię pacjenta, żeby się zabezpieczać tylko przed takimi sytuacjami, ale ta sytuacja jest jednym z wielu przykładów negatywnych do odbierania pacjentowi prawa do decydowania o sobie i posiadania informacji na swój temat.
1: Trudne rozmowy to są też czasami rozmowy o kosztach leczenia, prawda? Tak. Trudne dla lekarzy.
0: Trudne dla lekarzy, bo lekarze mają tendencję, to trochę tak jak z tymi rozmowami o niekorzystnym rokowaniu, gdzie boją się płaczu, to oni też się boją reakcji. Mają tendencję do tego, żeby brać za dużo na siebie. Za dużo odpowiedzialności tak na siebie. Wie pani, ja zrobiłem takie badanie nawet wśród polskich lekarzy kilka lat temu. Wie pani, że gdyby się pani znalazła jako pacjentka w sytuacji, w której lekarz mógłby pani zaproponować nowoczesną terapię o ponad wszelką wątpliwość z udowodnionej skuteczności, lepszą. Ale jak to często bywa u nas, ponieważ jest nowoczesna,
1: nierefundowana, nowa,
0: jest nierefundowana, kosztowna. W związku z tym 1700 na miesiąc na przykład, przez kilka lat, albo no, refundowaną taką, którą już mamy od 30 lat i tak dalej, więc 14 zł na miesiąc, to wie pani, że tylko 27% polskich pacjentów dowie się o tym, że jest też ta nierefundowana dostępna.
1: A tak właśnie pomyślałam, że większość lekarzy woli unikać tego tematu, tak, bo tak. To już za dużo. To znaczy zobaczyć jeszcze łzy z powodu na przykład tego, że trzeba za coś zapłacić. Tak.
0: Jest kilka rzeczy, które się tutaj dzieją. Pierwsza rzecz, możemy to rozpatrywać w kategoriach etycznych. Możemy to rozpatrywać w kategoriach prawnych. To jest akurat najprostsze. Lekarz może być pozwany za nie poinformowanie pacjenta. W kategoriach etycznych ja lubię powoływać się na kodeks praw pacjenta. Podstawowe prawo pacjenta to jest prawo do informacji o stanie zdrowia i wszystkich dostępnych opcjach leczenia. W związku z tym nie poinformowanie pacjenta jest złamaniem kodeksu praw pacjenta. Ale też z perspektywy komunikacyjnej. Lekarz nie jest sprzedawcą. I nie powinien być sprzedawcą. I lekarz nie powinien czuć się zobowiązany do tego, żeby pacjenta do tego przekonać. Lekarz jest od tego, żeby pacjenta poinformować. A pacjent sam decyduje. No i teraz lekarz mówi, a jak ja mam powiedzieć pacjentowi, że terapia kosztuje 1700 zł na miesiąc? No to ja mówię, dobrze, panie doktorze, to przećwiczmy to. Ja jestem pacjentem i pytam pana, ile kosztuje ta terapia? Jakby pan odpowiedział? No to lekarze mówią, no wie pan, jest taka sytuacja, że ta terapia jeszcze, ja mówię, jeszcze nie padła cena, ja już słyszę, że jest drogo. Prawda? Bo to już słychać.
1: Czyli to też można wyćwiczyć, tak, jakby no, rozmawiając.
0: A lekarz mówi, dobrze, to ja spróbuję inaczej. Jedyne 1700 zł. Ja mówię, panie doktorze, nie uwierzyłem. A on mówi, to jak mam odpowiedzieć? 1700 zł.
1: Po prostu.
0: Po prostu. No a jak pacjent, ja mówię, ale panie doktorze, to są jego pieniądze, to jest jego decyzja. Proszę nie łączyć się emocjonalnie z jego portfelem. Tak? Kiedyś miałem duży wykład w ramach takiego cyklu w ogóle z kardiologami, gdzie mieliśmy dokładnie taką sytuację w leczeniu po zawale, gdzie nowoczesne leczenie przeciwpłytkowe kiedyś nie było refundowane. Kosztowało tam 350-400 zł na miesiąc i lekarze w ogóle pacjentom tego nie mówili. I w trakcie wykładu opowiadałem dokładnie te rzeczy, o których teraz z panią redaktor rozmawiam. I jeden z lekarzy mówi, ale proszę pana, tak nie jest. My każdego pacjenta pytamy o to. Ja mówię, a jak pytacie? Każdego pacjenta pytamy, czy udźwignie pan ciężar 350 zł miesięcznie. Ja mówię, no panie doktorze, słyszy pan to? W tym pytaniu już jest odpowiedź.
1: Dokładnie. Jak ciężaru nikt nie chce dźwigać.
0: Nikt nie chce dźwigać ciężaru. Więc tak, to jest w ogóle bardzo ciekawe zagadnienie. Niestety mnóstwo błędów komunikacyjnych tutaj się popełnia, ale to jest właśnie

0: przykład tego, że naprawdę można się tego nauczyć.
1: Trudne rozmowy między lekarzem, pacjentem a rodziną to są również rozmowy o błędach i powikłaniach, które się zdarzają. Też trzeba nauczyć odpowiedniej komunikacji, tak. Jeśli chodzi o błędy i powikłania. No to jest coś niezwykle trudnego, no bo przyznanie się do błędu, zwłaszcza jakiegoś medycznego, no jest potwornym obciążeniem.
0: Kiedy w Stanach Zjednoczonych, gdzie nie ma kodeksu, tylko jest prawo oparte o precedens, to ten precedens zawsze bardzo dużo zmienia w postępowaniu. I odkąd ustalono precedens, bo tak jeden z sądów zdecydował, że jak lekarz powie do pacjenta albo do rodziny pacjenta przepraszam, to w pozwie przeciwko czy ubezpieczycielowi, czy lekarzowi, czy placówce medycznej przepraszam nie można wykorzystać jako przyznania się do winy i argumentu przeciwko lekarzowi. Nie można tego wykorzystać tam w tamtym prawodawstwie. To okazało się, że liczba pozwów dramatycznie spadła. Dlaczego? To pokazuje też, my mamy sekcję mediacji w Polskim Towarzystwie Komunikacji Medycznej i te nasze dane, które mają polscy mediatorzy, pokazują dokładnie tak samo. Większość lekarzy mówi, że pacjenci wchodzą w spory, bo chcą odszkodowania. Większość pacjentów mówi, że wchodzą w spory, bo chcą przeprosin. Jest mnóstwo badań w ogóle. Ja też uczę tego lekarzy, że komunikacja zwiększa bezpieczeństwo prawne, bo pozywa się nie tych lekarzy, którzy popełnili błąd, tylko tych, którzy mnie źle potraktowali. Niezależnie od tego, czy tam był błąd, czy nie.
1: Którzy szli w zaparte, którzy się odwrócili, którzy zamknęli drzwi gabinetu.
0: Tak jest. Proszę przeczytać rozmowę z pacjentem, który był poddany super nowoczesnej operacji leczenia raka prostaty robotem, która kosztowała 60 tysięcy złotych i pacjent się na to zdecydował, bo mu powiedziano, że tam nie ma powikłań. A powikłania po tym zabiegu ma takie, że latami jeszcze się z tego nie wyplątał. I jedyna rzecz, o jakiej ten pacjent marzył, to żeby lekarz powiedział przepraszam. Takie rzeczy się zdarzają. Nie chciałem, przepraszam. Ale tego nie usłyszał. W związku z tym my też uczymy, jak sobie z tym radzić. Natomiast to jest bardzo trudny temat, powiem pani dlaczego. Dlatego, że nasi lekarze są bardzo skutecznie nastraszani przez prawników. W związku z tym nasi lekarze na ten temat wolą rozmawiać z prawnikiem niż ze mną. Oni wolą dowiedzieć się, co mają napisać w papierach, żeby być zabezpieczonym, niż jak to załatwić po ludzku. A ja jednak uważam, że to są dwa zupełnie różne tematy.
1: To nawet czasami widać się w telewizyjnych programach interwencyjnych, gdy przyjeżdża ekipa już w imieniu pacjenta i zamyka się tej ekipie drzwi przed nosem, odsyłając właśnie do prawnika, a to tylko jakby całą sytuację jeszcze bardziej zaognia. Słowa potrafią też ranić zamiast leczyć, te trudne rozmowy, to czasami też sytuacje, w których de facto pacjent czuje się obrażony słowami lekarza. Mamy tego przykładów bardzo wiele. Tak. To dotyczy rozmaitych chorób, to dotyczy również choroby otyłościowej, o której często w audycji Samo Zdrowie rozmawiamy. Też musimy się nauczyć, albo inaczej personel medyczny musi się nauczyć komunikacji z pacjentami z tego typu chorobami, bo już dziś mówimy po prostu o chorobie, nie o zaniedbaniu.
0: Tak, jest w rozdziale poświęconym temu zagadnieniu, obrażaniu i stygmatyzowaniu. Do tego rozdziału wprowadzę rozmowę z moją koleżanką, która jest psychoterapeutką i ona opowiada historię swoich pacjentów, którzy byli u niej w terapii, między innymi byli obrażani przez lekarzy, czy czuli się obrażani przez lekarzy, to żeby było precyzyjnie. Są takie dwie grupy pacjentów, na które ja zwracam szczególną uwagę tu w tej książce, bo tam mam swoje doświadczenia edukacyjne. Pierwsza grupa pacjentów to są pacjenci zarażeni wirusem HIV i chorzy na AIDS, którzy bardzo długo byli stygmatyzowani. Druga grupa to są pacjenci chorujący na otyłość właśnie, bo ten temat jest teraz tematem rzeczywiście gorącym, dlatego że wreszcie możemy leczyć i że wreszcie jesteśmy w momencie, to jeszcze w nawiązaniu do poprzedniego naszego tematu, gdzie dzisiaj medycyna już wie i medycy powinni wiedzieć, że trochę się powinniśmy wstydzić tego, że przez 50 lat mieliśmy ludziom do powiedzenia proszę mniej jeść i więcej się ruszać, prawda? A to się ciągle dzieje i pacjenci to słyszą. Rzecz w tym, że pacjent, który poczuje się obrażony, nie będzie zachęcony do współpracy. i ja nie mam się z pacjentem obchodzić jak z jajkiem, ale ja mam uszanować jego autonomię i są konkretne protokoły i modele i techniki komunikowania pacjentowi zaleceń terapii.

0: terapeutycznych, które go zachęcą do współpracy, zmotywują, pokażą drogę, a nie obrażą. Tu lekarze idą czasem na łatwiznę. Całe życie, no może całe życie nie, ale ponad 40 lat borykałem się z nadwagą i nadwaga była wymówką dla każdego lekarza, do którego w życiu trafiłem, niezależnie od tego, z jakiego powodu. Każdy mówił, wie pan, jeszcze gdyby pan schudł trochę, to byłoby łatwiej, prawda?
1: Uczymy się teraz innego sposobu komunikacji. Szanowni Państwo, gościem audycji Samozdrowie był Zbigniew Kowalski, nauczyciel komunikacji medycznej z Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej. Komunikacja, trudna sprawa. Komunikacja medyczna, sprawa ważna, do której na szczęście przywiązujemy już w tej chwili uwagę. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
0: Dziękuję uprzejmie.
1: Szanowni Państwo, zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
2: Samozdrowie.
3: Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Cześć, tu Stanisław Ubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić. A ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
7: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Będzie wniosek o areszt dla podejrzanego o planowanie zamachu na premiera i ministra obrony narodowej. Ceny benzyny pójdą w górę, a diesel będzie tańszy. Mimo podwyżek paliwo w Polsce jest najtańsze w Europie. Jutro i w piątek utrudnienia na granicy polsko-rosyjskiej. Minęła godzina 20. Ewa Worobiec, zapraszam. Zarzut prowadzenia przygotowań do siłowego obalenia organu konstytucyjnego usłyszał dziś 66-letni mężczyzna. Mieszkaniec Dolnego Śląska miał planować zamach na premiera i ministra obrony narodowej. Prokuratura chce aresztu. Podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Konieczne będzie sporządzenie przez biegłych opinii psychiatrycznej. 66-latkowi grozi do 15 lat więzienia. Śledczy nie mają dowodów wskazujących na to, że działania podejrzanego miały być inspirowane przez obcy wywiad. W mieszkaniu mężczyzny znaleziono improwizowane ładunki wybuchowe. Ceny benzyny pójdą w górę, a diesel będzie tańszy. Benzyna 95 będzie jutro droższa o 5 groszy i będzie kosztować 7 zł i 11 groszy za litr. Z kolei cena benzyny 98-oktanowej wzrośnie o 6 groszy na litrze i wyniesie 8 zł i 1 grosz. Minister energii Miłosz Motyka mówi, że mimo nieznacznych podwyżek paliwo w Polsce jest najtańsze w Europie, między innymi dzięki programowi CPN. Polityk wyjaśnia też, że powodem wysokich cen na całym świecie jest wojna w rejonie Bliskiego Wschodu.
10: Są kolejne ataki także na statki, co powoduje, że nie tylko cena gotowego produktu, ale też ceny fraktu, ubezpieczeń, statków jest bardzo wysoka. Cena baryłki to dzisiaj jest 100-104 dolary. Cena gotowego produktu, mówimy tutaj o dieslu, ostatnio podana przez szefa Aramco, to jest 200 dolarów za baryłkę. I to ona dzisiaj jest punktem odniesienia, stąd te

0: wzrosty cen.
1: Olej napędowy stanieje o 4 grosze. Litr diesla będzie jutro kosztować 7 zł. 98 groszy. Ceny maksymalne paliw obwieścił minister energii w Monitorze Polskim. Ukraina otworzyła w Luksemburgu dwa kolejne obszary w negocjacjach członkowskich z Unią Europejską. Chodzi o konkurencyjność i rynek wewnętrzny. Rozpoczęcie rokowań było możliwe, bo Węgry zniosły weto, które utrzymywały od lipca.
2: To ważny krok Ukrainy w negocjacjach z Unią, ale tak naprawdę niczego nie przesądza. Teraz dopiero rozpoczną się trudne rokowania. Otwarcie kolejnych obszarów negocjacyjnych to, jak mówił wiceszef MSZ-u Ignacy Niemczycki, okazja do przedstawienia warunków akcesji.
3: I to jest coś, co bardzo często na przykład polski biznes podnosi, że są otwarci na konkurencję, ale chcą, żeby ukraińskie przedsiębiorstwa spełniały te same wymogi, które spełniają przedsiębiorstwa z Polski.
2: Ukraina otworzyła już 4 obszary negocjacyjne z 6, co przekłada się na 17 rozdziałów z 33. Na koniec do otwarcia pozostaje m.in. rolnictwo, czyli najtrudniejszy obszar, biorąc pod uwagę rozmiary ukraińskiego rolnictwa z ogromnym potencjałem produkcyjnym, wywołującym obawy europejskich rolników. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
1: Dzień wcześniej niż planowano zmieni się władza w Krakowie, nie w środę 21 października, a we wtorek 20. Zaprzysiężenie Łukasza Gibały na urząd prezydenta. Pierwszy raz w historii Krakowa nowo wybrany prezydent obejmie obowiązki od komisarza, tłumaczy Antoni Fryczek, sekretarz krakowskiego magistratu.
4: Tutaj faktycznie mamy pierwszą taką sytuację. Z tego co wiem, prezydent Kracik, pełniący funkcję prezydenta na sesji, nie będzie miał łańcucha na sobie. Ten łańcuch będzie po prostu wyeksponowany i ten łańcuch zostanie nałożony na nowego prezydenta, prezydenta Łukasza Gibałę. I tak to mniej więcej będzie wyglądać.
1: Stanisław Kracik pełni obowiązki prezydenta miasta od czasu odwołania Aleksandra Miszalskiego w majowym referendum. Łukasz Gibała w niedzielę zdobył ponad 62% głosów w przedterminowych wyborach i zostanie prezydentem miasta. Jutro i w piątek utrudnienia na granicy polsko-rosyjskiej. Na przejściach w Bezledach i Grzechotkach strona rosyjska będzie prowadzić prace konserwacyjne. Starszy chorąży sztabowy Jarosław Rutkowski mówi, że ruch zostanie częściowo wstrzymany.
5: Prace konserwacyjne będą prowadzone w godzinach od 9 do 13 w następujących dniach. 14 października na przejściu granicznym Grzechotki Mamonowo 2 oraz 16 października na przejściu granicznym Bezledy Bagriatonowsk.
1: Straż Graniczna apeluje do podróżnych o uwzględnienie utrudnień podczas planowania podróży. Na granicy z obwodem królewieckim czynne pozostaną przejścia w Bezledach i Grzechotkach. Ruch w Gronowie i Gołdapi nadal jest zawieszony.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody: w nocy na wschodzie i w Kotlinach mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od 2 stopni na południowym wschodzie i lokalnie w centrum do 11 miejscami nad morzem. W środę we wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu. Temperatura w dzień od 8 stopni na północnym wschodzie, 12 w centrum, do 15 na zachodzie i nad morzem.
7: W Polskim Radiu 24.
8: 5 minut po godzinie 20. Obok mnie Grzegorz Nowaczek, czyli Sport Tuż Tuż.
9: Witaj, dobry wieczór, Grzegorzu. Dobry wieczór.
8: Powiem ci, że jestem zawiedziony. Czytam spis treści, o czym dzisiaj. Dzisiaj znowu dominuje piłka. Albo siatkarska, albo ta nożna. A gdzie sporty zimowe? Zimno się zrobiło, więc czas już na sporty zimowe.
9: Nie, no nie przesadzę jeszcze. Po pierwsze, nie jest aż tak zimno. Po drugie, jest jesień. To też jakiś argument. A po trzecie, ja nie jestem wielkim fanem sportów zimowych.
8: Aha, czyli dzisiejszy rozumiem.
9: I mamy komplet.
8: Czyli magazyn sportowy dzisiaj pod dyrekcją Grzegorza Nowaczeka, który nie lubi zimy.
9: Sport. Witam Państwa serdecznie. Zima jeszcze może być, sporty zimowe, no nie wszystkie, przyznam się bez bicia. Szczególnie nie jestem fanem skoków narciarskich, no ale do tego czasu, kiedy zaczną skakać, to jeszcze trochę przed nami. Teraz na razie zajmujemy się zupełnie innymi rzeczami, na razie zajmujemy się piłkami właśnie, bo dzisiaj sporo o piłce nożnej kobiecej, bo nasze panie grają

0: o to, żeby móc zagrać na Mistrzostwach Świata. Na miejscu będzie Tomasz Kowalczyk, zaraz będziemy się z nim łączyć. No a oprócz tego inna piłka, piłka w hali, to siatkówka. No tam już za chwilę start sezonu ligowego. W najbliższy piątek wystartują rozgrywki najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce panów, więc o tym też dzisiaj w magazynie. Posłuchajmy, co nas czeka. Zaczynamy od tenisa, jednak też piłka, ale jeszcze mniejsza niż te, o których mówiliśmy. Kilka ważnych wyników dzisiaj. Hubert Hurkacz grał w Szanghaju w 1/8 finału, no i niestety nasz tenisista odpadł w tej 1/8 finału. Polak przegrał z Hiszpanem Alejandro Davidowiczem Fokiną. Wszystko zaczęło się bardzo dobrze, bo pierwszego seta wygrał 6-1, potem było już coraz gorzej. W drugiej partii uległ 3-6, no a w trzeciej 6-7. Mecz trwał 2 godziny i 4 minuty. Lepiej poradziła sobie Maja Chwalińska. Ona rywalizuje w turnieju Wuhan. To turniej rangi WTA 1000. Tam Polka awansowała do drugiej rundy. W pierwszej pokonała Egipcjankę Majer Sheriff 6-3 i 6-2. Ten mecz trwał godzinę i 21 minut. A kolejną rywalką Chwalińskiej będzie Czeszka Marin Buskowa. W drugiej rundzie w Wuhanie też inny ważny dla nas pojedynek. W tym pojedynku Iga Świątek zmierzy się z Magdaleną French, a te wszystkie spotkania jutro rano. Teraz przechodzimy już do piłki nożnej. Dzisiaj oprócz naszych pań grają też panowie w Lidze Mistrzów. Tam kilka ważnych spotkań dzisiaj dla niemieckich kibiców. Dwa najważniejsze mecze. Bayern Monachium pojechał do Norwegii, a RB Lipsk podejmie PSV Eindhoven. W odmiennych nastrojach niemieckie kluby przystąpią do tej drugiej kolejki Ligi Mistrzów. A o szczegółach z Berlina powie Państwu Adam Górczewski.
1: 5-0 Bawarczycy pokonali u siebie Bodo Glimt w pierwszej kolejce. W drugiej znów zagrają z Norwegami, ale tym razem na sztucznej nawierzchni w Stavanger. Viking z kolei ponownie zagra z Niemcami po przegranej z VfB w Stuttgarcie. Oni mają świadomość, że zagrają z czołową drużyną Europy, ale nie będą się chować i bronić. W Stuttgarcie widzieliśmy, że grają na 100% i zapewne tego nie zmienią, bo to jest ich styl gry. Spodziewamy się trudnego rywala. Zastrzegał Jonathan Ta. Obrońca Bayernu za plecami będzie miał Jonasa Ubriga, bo Manuel Neuer nie poleci chciał do Norwegii z powodu bólu stopy. Ból głowy mogą mieć bawarscy piłkarze, bo pod ich hotelem w środku nocy odpalone zostały fajerwerki. Publiczna telewizja uważa, że najgroźniejszym rywalem będzie sztuczna murawa. Wynik inny niż zwycięstwo przyjęty zostanie jednak jako sensacja. Wobec RB Lipsk oczekiwania są dużo mniejsze po inauguracyjnym laniu we włoskim Como. A i rywal trudniejszy, do Saksonii przyjechało PSV. Krok po kroku. Przegrywamy, wygrywamy, przegrywamy, wygrywamy, ale nie ma co myśleć o przeszłości, tylko o nadchodzącym meczu. Lepszą motywacją jest RB Arena, nasi kibice. Przy nich chcemy udowodnić dobrą formę z ostatniego weekendu. Dla nas to obowiązek. Podkreśla trener Martin de Michelis po rozgromieniu 6-0 Eintrachtu Frankfurt. Süddeutsche Zeitung zauważa atut własnego boiska. Bild widzi tegoroczny RB jako rollercoaster, który dobrze byłoby zatrzymać na wysokim poziomie. Telewizja ARD spodziewa się starcia bliźniaków, oceniając, że drużyny z Eindhoven i Lipska grają w tym sezonie intensywny, ofensywny i przede wszystkim widowiskowy futbol. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: Spotkania RB Lipsk z PSV Eindhoven i Wikinga z Bayernem rozpoczną się o godzinie 21, a trwają już dwa spotkania. Lens gra ze Sportingiem, 65. minuta tego meczu. Na razie gospodarze przegrywają 0-1. I w drugim meczu, który teraz jest rozgrywany, także jedna bramka. Sabah Baku rywalizuje ze Slawią Praga i w 67 minucie prowadzi 1-0. A my już teraz przenosimy się do Trójmiasta. Tam nasze reprezentantki grają z Belgią o to, żeby móc zagrać na Mistrzostwach Świata. Ten mecz śledzi Tomasz Kowalczyk. Halo Tomku, jaki wynik? No i jak ten mecz do tej pory wyglądał?
2: Pierwsze spotkanie Polki przegrały w Belgii 0-1. Dziś muszą wygrać 2 golami, żeby awansować.

0: No i wygrały podstawowy czas gry 2-1, trwa dogrywka w tej dogrywce. No już jest 2-2, wynik premiujący Belgię awansem do decydującej rundy baraży o Mistrzostwa Świata. Zaczęło się od dwóch groźnych akcji Belgijek w tym podstawowym czasie na początku spotkania, ale Polki przejęły kontrolę nad wydarzeniami i wreszcie w 42 minucie w zamieszaniu podbramkowym Ewa Pajor głową trafiła do belgijskiej siatki. Belgijki na drugą połowę wyszły zdeterminowane, chciały wykorzystać swoje dobre przygotowanie fizyczne, ale też taktyczne, no i pomysł na rozegranie rzutu wolnego. Woolard dograła do Little, a ta totalnie nieobstawiona na trzecim metrze strzeliła w Kingę Seweryn, w naszą bramkarkę, ale nie było szans na dobrą interwencję, bo po prostu było za blisko i piłka wpadła do siatki. W 64 minucie tutaj możemy mieć takie wrażenie, że okradziona Polska z gola na stadionie w Gdańsku. Fenomenalny strzał Eweliny Kamczyk. Piłka wpadła do siatki. Niezwykle silne uderzenie, ale arbiter z Chorwacji Iwana Martincić dopatrzyła się po interwencji VAR-u, że na minimalnym spalonym była nasza zawodniczka Oliwia Woś. Mogła absorbować uwagę bramkarki Belgii i gol nie został uznany. Co się jednak odwlecze, to nie uciecze. 67 minuta. Woj zagrywa do Tomasia Kata. Przez kilka metrów prowadzi piłkę i w końcu lewą nogą trafiła do belgijskiej siatki na 2-1. Więcej goli w podstawowym czasie nie było i wydawało się, że ta dogrywka też może być bez goli. Mogą być rzuty karne. No ale teraz Belgia wykorzystała dośrodkowanie Tellings, zawodniczka wprowadzona z ławki rezerwowych, trafia do polskiej bramki na 2-2 w 105 minucie. A zatem na początku drugiej części dogrywki jest remis 2-2, który to Belgii daje awans w tym momencie do tej decydującej rundy baraży, a Polki muszą się obudzić i strzelić gola, żeby doprowadzić do rzutów karnych.
1: Do Tomka Kowalczyka będziemy jeszcze wracać i będziemy sprawdzać, jak nasze reprezentantki radzą sobie w tym jakże ważnym meczu dla naszych piłkarek. Teraz zmienimy temat. I przejdziemy do siatkówki, bo tam, tak jak już wcześniej wspominałem, start sezonu naszej najwyższej klasy rozgrywkowej, Tauron Ligi. Już w piątek rozgrywki się rozpoczną od spotkania GKS-u Katowice z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. No i właśnie z trenerem Aluronu, czyli obrońcy trofeum, udało mi się wczoraj spotkać i porozmawiać. Posłuchajmy, co do powiedzenia miał właśnie Michał Winiarski.
2: Do startu sezonu już, no właściwie można odliczać godziny, bo to w piątek. I co teraz w głowie? Trochę stresu przed tym startem sezonu, trochę ekscytacji? Jak to wygląda?
3: Ja do wszystkiego podchodzę z ekscytacją. Myślę, że chyba tak w życiu jest łatwiej niż się stresować. Na pewne rzeczy nie mamy wpływu. Chociażby jeżeli chodzi już o drużyny, to, że zebraliśmy się tak późno i zawodnicy, którzy grali w rozgrywkach międzynarodowych po części raz, że są wyeksploatowani i trzeba było dać im dłuższy odpoczynek, a niestety po tym dłuższym odpoczynku jest też dołączenie do zespołu i krótki czas przed ligą na scalenie tego.
2: Powiedzieć, że wy się wzmocniliście, no to banał. Chciałem zapytać o przeciwników. Gdzie tam by pan upatrywał jakichś takich największych wzmocnień i jak to wygląda w lidze?
3: Myślę, że niesamowite, jak bardzo tutaj wszyscy rozmawiamy o Zawierciu, a zapominamy o zespołach takich jak Lublin, jak Rzeszów, jak Warszawa, gdzie praktycznie na każdej pozycji jesteśmy w identycznej sytuacji i zawodnicy czy skład innych drużyn jest też niezwykle wyrównany. Zdajemy sobie sprawę, że przy Mistrzu Polski jest najwięcej zamieszania i absolutnie jest to dla nas przywilej. Ale te zespoły, które wymieniłem, są niezwykle silne poprzez też zespoły, które niesamowicie robią postępy i jest kilka zespołów, które zbudowały drużyny niezwykle zbilansowane, które mogą napsuć dużo krwi tej zeszłorocznej czwórce.
2: To było to łatwiejsze pytanie, teraz to trudniejsze. Oczywiście chcemy być mili dla wszystkich, ale kto się w takim razie osłabił względem poprzedniego sezonu?
3: Myślę, że każdy pracował nad wzmocnieniem wzmocnieniami i ciężko mi jest odpowiedzieć, kto się osłabił. Na pewno

0: Pojawił się nowy zespół, z którym będziemy grali już na rozpoczęcie sezonu i też zostało część zawodników, która wywalczyła ten awans i jestem bardzo też ciekawy tego starcia, na jakim poziomie my będziemy i na jakim poziomie też będzie zespół przeciwnika. Na pewno hasło Bijmistrza będzie obecne wszędzie. Jeżeli miałbym wskazać, który zespół wzmocni się najmniej, naprawdę z czystym sumieniem nie mogę powiedzieć, kto to, ani wymienić jednej osoby, bo każdy co roku chce się wzmocnić i być lepszy.
1: Tak jak już wspominaliśmy, tych nazwisk w waszej drużynie z światowego topu reprezentantów Polski i nie tylko jest mnóstwo. To będzie takie największe w tym sezonie wyzwanie, żeby te wszystkie charaktery pogodzić, czy gdzie indziej pan upatruje tego wyzwania? Nie wiem, gra co 3 dni, to będzie też ta trudność.
0: Przede wszystkim posiadanie szerokiego składu niekoniecznie wiąże się z tym, że ktoś będzie grał, ktoś nie będzie grał, tylko trzeba pamiętać, że w sporcie są też kontuzje, choroby i w meczu co 3 dni osłabienie się z jednego zawodnika czasami stwarza sytuację, że jakiś zawodnik podstawowy jest wyłączony na 2 mecze i w tym kontekście tutaj na pewno będziemy bardzo dobrze zabezpieczeni. Potem myślę, że pracuję z grupą ludzi, która jest na tyle świadoma i przede wszystkim myślę, że ja znam ich, a oni znają mnie i sytuacja, w której nawet któryś z zawodników będzie musiał schować jego do kieszeni na dobro drużyny, nie będzie miała praktycznie miejsca, a jeżeli będzie miała, to będą to sporadyczne wyjątki. Zawsze powtarzam, że też odpowiedzialność i rola zawodnika nie jest dla drużyny nie jest tylko i wyłącznie w momencie, gdy jest on na parkiecie, ale też w momencie, w którym jest on poza i nawet jego wejście w jednym decydującym momencie może świadczyć o tym, czy będziemy mistrzami, czy nie.
1: Oczekiwania wobec was bardzo duże. To będzie jedna z głównych pana ról, żeby ten zespół z tymi oczekiwaniami jakoś pogodzić i to ułożyć wszystkim w głowach?
0: To jest tak, że odkąd 3 lata jestem w Zawierciu, za każdym razem jak się pojawiło wielkie nazwisko, to teraz jesteśmy faworytami i wszystko wygramy. Pojawiło się kolejne 2 nazwiska, zawsze Zawiercie jest faworytem i teraz niektóre nazwiska się zostały, doszły kolejne i Zawiercie znowu jest faworytem. Mnie często zastanawia faktycznie, czy ma to znaczenie więcej dla podbicia chociażby klikalności czy tego zainteresowania niż dla samych zawodników. Ja mam grupę naprawdę świadomą i wierzę w to, że oni będą szli wszyscy w jednym kierunku.
1: To życzę powodzenia i mało kontuzji w tym sezonie.
0: Nie, dziękuję.
1: No, Alurzanowi akurat te kontuzje najmniej sprawią problemów, bo tam w składzie tego zespołu no naprawdę dużo gwiazd i można się spodziewać, że ta drużyna będzie radziła sobie całkiem nieźle w rozgrywkach plus ligi. Wymienię takie nazwiska jak Bartosz Kwolek, Jakub Kochanowski, Bartłomiej Bołądź, Kuba Popiwczak czy Kamil Rychlicki. No to naprawdę robi wrażenie, a jeszcze paru innych dobrych zawodników jest w składzie tego zespołu. Chociażby Tomasz Fornaloch, którego chyba nie wymieniłem, więc Aluron no, potężnym faworytem do złota w tym sezonie, a my wracamy już do Trójmiasta. Tam nasze piłkarki rywalizują z Belgijkami, walczą o to, żeby móc zagrać w Mistrzostwach Świata, a na miejscu jest Tomasz Kowalczyk.
2: I będzie to bardzo trudna sztuka. 8 minut do końca dogrywki, a w niej niekorzystny wynik 2-2, bo Polska musi wygrać, żeby były rzuty karne, a wciąż jest właśnie remis. No i w tej drugiej części jeszcze taka desperacka szarża trenerki Niny Patalon. 2 zmiany. Natalia Padilla-Bidas za Sara Patę pojawiła się w tej drugiej części dogrywki. No i wędka dla Aleksandry Zaręby, która opuściła boisko, a w jej miejsce Magdalena Sobal. I jeszcze zobaczymy, czy te zawodniczki będą w stanie dać jakiś impuls naszej reprezentacji. Teraz przy piłce Dudek z wykorzystaniem Kingi Severin, bramkarka Paris FC, teraz z piłką w okolicach własnego pola karnego i posyła dalekie zagranie w stronę naszych napastniczek, ale Belgijki mądrze i dobrze poustawiane nie pozwalają na to, żeby ta piłka doleciała do ich pola karnego, lepiej przygotowane fizycznie, no i tak nie opadły z sił jak Polki, kiedy w drugiej części tego spotkania i w dogrywce tych sił zdecydowanie

0: Polkom zaczynało brakować. Zobaczymy, czy jeszcze będą w stanie nasze zawodniczki stworzyć jakieś zagrożenie pod bramką rywalek. Na razie nic na to nie wskazuje i zadanie wciąż piekielnie trudne. 7 minut do końca dogrywki. Remis 2-2, który daje awans do kolejnej rundy baraży reprezentacji Belgii.
1: Skoro jesteśmy przy piłce nożnej, to jeszcze zaktualizuję Państwu wyniki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Lens gra ze Sportingiem i przegrywa w 76 minucie 0-2. W drugiej połowie na boisku pojawił się gracz francuskiego zespołu Michał Skóraś. A jeżeli chodzi o drugie spotkanie, Saba Baku mierzy się ze Slawią Praga i w 78 minucie nadal prowadzi 1-0 od początku w drużynie gospodarzy Tymoteusz Puchacz, a jeżeli chodzi o Slawię Praga, tam w drugiej połowie pojawili się na boisku Oskar Kubiak i Wiktor Nowak, więc sporo na razie tych naszych reprezentantów w Lidze Mistrzów. Zobaczymy, jak to będzie w następnych meczach, a teraz już wracamy do siatkówki, bo oprócz Michała Winiarskiego posłuchamy dzisiaj też Bartłomieja Lemańskiego, czyli środkowego zespołu projektu Warszawa, który nowym zawodnikiem projektu jest, chociaż w tym zespole z Warszawy już kiedyś był, ale zresztą posłuchajmy, co on ma do powiedzenia. Powrót do sezonu ligowego. Wszyscy mówią o tym, że z taką radością podchodzą do tego, że liga wraca, a można tak samo powiedzieć w przypadku tych, którzy tak długo w reprezentacji grali?
2: Zdecydowanie. No, ominął nas ten najtrudniejszy okres przygotowawczy sezonu i zawsze tych kadrowiczów omijał. To jest najcięższy, taki najdłuższy, najżmudniejszy troszkę proces, no bo tych meczów nie ma, gra się turnieje towarzyskie, ale też nie od razu, więc te treningi na początku są dużo cięższe, dużo dłuższe, dużo bardziej monotonne. No ale już za 3 dni zaczynamy i każdy tutaj jest raczej podekscytowany, już nie może doczekać tego pierwszego meczu, żeby już zacząć grać. No, my tak samo też myślę, że mogę powiedzieć za chłopaków, którzy byli teraz na kadrze, no to też już się, też, mimo że tych wakacji nie było jakoś za dużo, no to jednak siatkówka jest naszym życiem, no i ciężko też dłużej bez niej wytrzymać.
1: Dla ciebie taki trudny trochę czas, można powiedzieć, bo nowy zespół, nowy trener też w tym zespole, sporo zmian, no chociaż z drugiej strony wracasz na stare śmieci tutaj w Warszawie jeszcze. Chyba pod nazwą Politechniki grałeś, więc no, taki czas trochę też pewnie i napięcia, i takiej nerwówki, czy nie do końca?
2: Wiesz, to zawsze jak przychodzi nowe, no to jest troszkę niepewności. Ja też nie wiedziałem, jak to będzie wyglądało, ale to się szybko zmieniło po jednym, dwóch dniach. Większość chłopaków tutaj znałem. Już wcześniej też nie jest tak, że my się pierwszy raz spotkaliśmy z większością, bo nie z każdym. No ten klub wygląda inaczej niż jak grałem w Politechnice. Teraz wiadomo, że się gra najwyższe cele, jest zupełnie inna organizacja. To jest zupełnie inny klub. No i ja się mega cieszę, bo ja zawsze, jako że to jest moje miasto, no to zawsze chciałem, żeby Warszawa miała tą swoją siatkówkę na odpowiednim poziomie. No i tak jest, no bo to projekt zawsze się bije o te medale i tak mam nadzieję, że zostanie w tym roku, a nawet więcej, no powiem, że ja bym chciał bardzo w tym finale już zagrać.
1: Tak, no to na pewno w większości z was cel. Projekt od paru sezonów gra już o te najwyższe cele w naszej lidze, też i w Lidze Mistrzów, a rywale? Gdzie byś upatrywał tych najgorszych, najtrudniejszych przeciwników?
2: No zdecydowanie Zawiercie, to myślę, że to nie jest jakaś tajemnica, że tam się na tyle mocny skład sobie zmontowali, że no to jest najgroźniejszy rywal w tym sezonie. No ale to jakby nie jest, że tak powiem, dużo, dużo większa przeszkoda, bo no z racji tego, że jest tam bardzo mocny skład, jest tam bardzo mocna rotacja, powiedzmy, takich charakterów. Oni też muszą się ze sobą zgrać odpowiednio. Nie wiem, jak to wygląda oczywiście, no ale z takimi zespołami zawsze się wychodzi i gra się po prostu, wywala się wszystko, co się ma i jak wynik przyjdzie, no to jesteśmy zadowoleni, jak nie przyjdzie, ale wiem, że daliśmy się wszystko, no to nie możemy sobie nic zarzucić.
1: piątek pierwsze wasze spotkanie. Przeciwnikiem zespół z Olsztyna. Dawne derby akademickie, można by było powiedzieć. Taki chyba dobry rywal na początek sezonu.
2: Nie wiem, czy dobry. Każdy mógł być dobry, szczerze mówiąc. Ale zakładam, że masz na myśli to, że powiedzmy

0: Taki rywal ze średniej półki. No tak, no zobaczymy. Jeszcze też nie mieliśmy przygotowania jakby wideo pod nich. Dopiero teraz będziemy się przygotowywać. Naprawdę, no wczoraj wróciliśmy, bo w nocy, wczoraj wróciliśmy dopiero z tego turnieju. No i zobaczymy, co oni tam grają. Przygotowujemy się. No skupialiśmy się do tej pory na swojej siatkówce. No i jeśli ta siatkówka, tak jak wyglądała do tej pory, będzie wyglądać w piątek, no to jestem bardzo spokojny o wynik.
1: A czy możemy być spokojni o wynik naszych reprezentantek w meczu z Belgią? Halo, Tomasz Kowalczyk.
2: No Polki przede wszystkim strzeliły gola na 3-2, który przedłużył nadzieję na to, że jednak jeszcze walczymy o Mistrzostwa Świata. Pierwszy mecz przegrany 0-1. Długo utrzymywało się tutaj w dogrywce 2-2, które Belgijkom dawało już awans do meczu barażowego z Irlandią, tej decydującej fazy. No a Polki za sprawą Ewy Pajor 4 minuty temu strzeliły gola na 3-2. Podanie z głębi pola. Ewa Pajor minęła rywalkę, minęła bramkarkę, zachowała zimną głowę. Kapitalny dribbling, tutaj wiara do końca, że uda się rywalkę minąć. No i trafiła do siatki Belgijek, dając nam nadzieję. Wszystko raczej rozstrzygnie się w rzutach karnych, więc o spokoju dla kibiców, dla fanek, dla fanów na stadionie w Gdańsku nie ma mowy. Tu będzie raczej naprawdę walka do samego końca o to, żeby przedłużyć tą swoją mundialową szansę. Biało-czerwone dzisiaj nie rozgrywają najlepszego spotkania, ale walczą, podejmują rękawice i nawet jak wydawało się, że już totalnie osłabły z sił, to jednak jeszcze tą jedną akcję stworzyły, zamieniły ją na gola, przez co w rzutach karnych najprawdopodobniej rozstrzygnie się walka w półfinale baraży. Polska z Belgią prowadzi 3-2, jeszcze rusza z akcją, tutaj Kamczyk zmieniła pozycję, jest przed polem karnym, 30 metrów, strzał, piłka takim lobem się odbija, ale wyłapana przez Steinhefs i tutaj nic groźnego już pod belgijską bramką nie stworzymy. A zatem 3-2 Polska-Belgia i prawdopodobnie za moment decydujące o wszystkim rzuty karne.
1: I to na tyle w naszej dzisiejszej audycji. Dziękuję Państwu bardzo. Grzegorz Nowaczyk, do usłyszenia.
3: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
4: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 20.30, Ewa Worobiec, zapraszam. Premier apeluje o przestrzeganie konstytucji w kwestii ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Szef rządu zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego. Donald Tusk odniósł się w ten sposób do opinii Komisji Weneckiej. Organ uznał, że prezydent nie ma prawa weta wobec sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Oceny konstytucji są respektowane przez wszystkich, powiedział premier.
8: Organ, który dla ponad 60 państw Europy i spoza Europy przygotowuje opinie, oceny, interpretacje konstytucji. Czy ktoś przestrzega konstytucji, czy wszystko jest zgodne z przepisami konstytucji danego kraju. Oceny Komisji Weneckiej są respektowane przez wszystkich, tylko nie przez prezydenta Nawrockiego.
7: Kancelaria prezydenta odpowiada, stanowisko Komisji Weneckiej w sprawie ślubowania sędziów nie jest wiążące. Do tej pory zaproszenia na ślubowanie nie otrzymał wybrany przez Sejm we wrześniu Maciej Berek. Z kolei w kwietniu czworo sędziów złożyło ślubowanie w Sejmie w obecności notariusza. Będzie wsparcie dla rolników poszkodowanych z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych. Rozporządzenie w tej sprawie przyjęła Rada Ministrów. Rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział, że rolnicy będą mogli liczyć na wsparcie.

0: od 1000 do 3000 zł za hektar.
1: Chodzi konkretnie o rolników, których uprawy ucierpiały w 2026 roku wskutek przymrozków, gradu, deszczu, huraganu albo ekstremalnych temperatur. Oni otrzymają pomoc w zależności od rodzaju i skali szkód nawet do 3000 za hektar.
0: Pomoc finansową otrzymają rolnicy, u których straty w uprawach przekraczają 30% średniej rocznej produkcji. Papież Leon XIV przeszedł pomyślnie operację, poinformował Watykan. Papieżowi usunięto niewielki guz na płucu. Wykryto go podczas niedawnego badania. Watykan poinformował, że rehabilitacja potrwa około tygodnia. Operację przeprowadzono w rzymskiej poliklinice Gemelli. W połowie listopada nowy prom rozpocznie kursy po Bałtyku. Jednostka o nazwie Bursztyn będzie kursować między Świnoujściem a szwedzkim Istad. W stoczni w Gdańsku rozpoczęła się jednocześnie budowa trzeciego promu. Nie stawiamy jeszcze kropki, mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
2: Wiemy, że musimy odnawiać flotę po to, aby być konkurencyjni na Bałtyku. Nasi armatorzy współpracują ze sobą po to, aby jak najwięcej towarów i ludzi przewozić pomiędzy Polską a Szwecją.
0: Od stycznia pasażerów między Świnoujściem a Trelleborgiem wozi prom Jantar. W listopadzie ruszą kursy promem Bursztyn do Istad. Trzeci prom będzie gotowy za 3 lata.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: To już 33 minuty po godzinie 20. Obok mnie wspaniała nasza redakcyjna koleżanka Magdalena Skajewska.
5: Dobry wieczór,
4: Magdo. Wiem, że dzisiaj przenosisz nas do pięknego południowego kraju, do Francji, ale tam nie pięknie dzieje się w szkołach. Chociaż ja z zazdrością patrzyłem na wolne środy w szkołach francuskich, bo dzieci we Francji w te środy mogły realizować swoje wielkie hobby. Najróżniejsze, sport, zajęcia i tak dalej, i tak dalej. Co się zmieniło
5: no
4: na
5: widzisz,
4: gorsze?
5: A dzisiaj licealiści mówią, że mają zbyt dużo godzin nauki, ale przede wszystkim narzekają na to, że warunki nauki i te miejsca, w których uczą się, są niedostosowane do tego. I właśnie o tym porozmawiamy za chwilę z moim gościem. Zapraszam bardzo serdecznie.
4: Magdalena Skajewska.
3: Świat w powiększeniu.
5: $480 000 według organizatorów, ponad 161 000 według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Tyle osób wzięło udział w dzisiejszych demonstracjach sektora edukacji we Francji. Od kilku tygodni licealiści, do których dołączyli także studenci, nauczyciele i rodzice, domagają się zwiększenia nakładów na poprawę warunków nauki. W większości miast protesty przebiegały spokojnie, jednak w Paryżu doszło do zamieszek. Magdalena Skajewska, witam ponownie i zapraszam na Świat w powiększeniu, w którym dziś powiemy o tym, czy młodzi ludzie są w stanie zmusić francuski rząd do spełnienia ich żądań i jak na obecnej sytuacji próbują skorzystać niektórzy politycy szykujący się do wyścigu o Pałac Elizejski. Mam dzisiaj ogromną przyjemność gościć w programie Szymona Łucyka, współpracownika Tygodnika Powszechnego w Paryżu. Dobry wieczór, witaj.
6: Dobry wieczór, bardzo mi miło.
5: I na początku zapytam o coś, co pojawia się właściwie przy każdej takiej okazji, czyli demonstracji we Francji. A co może dziwić część naszych słuchaczy, czyli te ogromne rozbieżności w liczbie uczestników? Powiedz, z czego to wynika?
6: No, to jest bardzo dobre pytanie. Z odpowiedzią jest trochę trudniej, ponieważ z tym mamy do czynienia właściwie od kiedy prowadzi się takie różne statystyki i liczy się manifestantów. Można powiedzieć, że prawie zawsze policja podaje liczby 2 razy niższe albo nawet 3 niż sami organizatorzy. No, przyjmuje się, że te liczby są rzeczywiste, liczby są bardziej zbliżone do policyjnych, ale jak do tej pory media francuskie praktykują zawsze podawanie tych różnych, tych rozbieżnych danych i ja tu nie podejmuję się, żeby rozstrzygać ten spór. Natomiast no, można powiedzieć, że toczy się również na tym polu pewna batalia liczbowa w tym wypadku.
5: No bo oczywiście dzisiaj

0: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, podając właśnie tą liczbę 161 tysięcy, wskazuje na to, że ten ruch słabnie. Ty śledziłeś, relacjonowałeś poprzednie manifestacje, zresztą można o tym przeczytać w ostatnim numerze Tygodnika Powszechnego w artykule Gazem w maturzystę. Byłeś też, z tego co wiem, na tych dzisiejszych manifestacjach w Paryżu. Tam według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych było ponad 40 tysięcy osób. Jak one przebiegały z twojej dziennikarskiej perspektywy?
1: Tak, no tylko jedną rzecz, może uściśle, ten artykuł będzie w jutrzejszym numerze w kioskach, w Tygodnika Powszechnego. Natomiast co do samego przebiegu manifestacji, można powiedzieć, że mają one podwójne oblicze. Miałem okazję wiele razy śledzić i teraz te manifestacje we Francji i przy innych okazjach, czy to były manifestacje na 1 maja, czy rozmaite pochody, bo ponieważ musimy sobie jedną rzecz powiedzieć może na samym wstępie, że Francuzów nie trzeba specjalnie zapraszać na ulicę, zwłaszcza w Paryżu prawie codziennie przechodzą jakieś manifestacje i przeciw czemuś Francuzi protestują i można powiedzieć, że ta tradycja, że ci licealiści, którzy dzisiaj mówią nie w różny sposób, do czego zaraz wrócę, no oni kontynuują tą tradycję, którą można by streścić w takim haśle, że każde pokolenie francuskie ma jakąś bastylię do zburzenia i nie waha się tego pokazać. Wracając do tej dzisiejszej manifestacji, jak mówię o podwójnym obliczu, to dlatego, że zaczyna się na ogół bardzo radośnie i spokojnie. To była taka troszkę dzisiaj, było też bardzo ładnie i słonecznie. To trzeba też powiedzieć, ponad 20 stopni. Wiele osób było lekko ubranych i to sprzyja manifestowaniu. I na początku to troszkę tak między paradą techno, a właściwie Marszem Równości, a 1 maja. Dużo muzyki, dużo takiej młodzieżowej muzyki, ale też co niektórzy śpiewali, na przykład przeboje Charlesa Aznavoura. DJ-e, którzy jeżdżą na platformie i skandują hasła. I oczywiście trochę polityki, do czego również myślę, że wrócimy za chwilę. Hasła skierowane przeciw skrajnej prawicy i przeciw prezydentowi rządzącemu Macronowi. Natomiast na sam koniec ta pokojowa manifestacja no, starła się znów z policją. I no, trzeba powiedzieć, że zdecydowana większość tych ludzi, którzy tam idą, nie ma na celu, nie szuka takiej zwady, nie prowokuje policji. Natomiast jest sporo takich ludzi zamaskowanych, zwykle nazywanych casseurs po francusku, czyli albo chuliganie, więc tłumacząc może tak najbliżej, którzy prowokują policję i którym przychodzą tam wyłącznie po to, żeby doszło do takiego starcia i do niego regularnie dochodzi, ale jak podkreślam, przez prawie cały czas pochodu jest dobra atmosfera, to się psuje na samym końcu.
0: Też mówi się często o takich grupach, które się nazywa black bloki, prawda? Czyli takie grupy anarchistyczne, chuligańskie, których celem właściwie jest to, żeby wmieszać się w tłum przy okazji takich manifestacji i tam siać zamęt.
1: Tak, no to jest, to nie tylko we Francji oczywiście te grupy występują. Natomiast rzeczywiście te grupy nazywane różnie, ale można je najogólniej nazwać ultralewicowymi, ponieważ one nie są związane z żadną partią polityczną. To są grupy, które też nie mają jakiegoś jednego lidera czy jakiejś centrali. Natomiast ich wrogiem jest i państwo, i kapitalizm, mówiąc najogólniej. I robią wszystko, żeby no, prowokować, żeby doszło do konfrontacji z policją. Potem to filmują też w takim celu, by pokazać, że policja jest samym złem. Więc jest to pewna strategia działania. I rzeczywiście mówi się też, rozmawiałem o tym ze specjalistą, od policji.

policji francuskiej, który mówi mi, że takich osób należących do tych, to się mówi albo autonom, albo właśnie Black Blocs, różnie się ich określa, jest jakieś 3000 w całej Francji. Jest to bardzo nieduża grupa, ale są na tyle dobrze zorganizowani,

0: Francji jest dużo szersza niż tylko wśród manifestantów.
1: Tak, zgadza się. Jeśli chodzi o oceny krytyczne działań policji, to nie zrodziły się one dzisiaj, ani nawet wczoraj. Można tutaj sięgnąć, też nie wybiegając zbyt daleko, ale do wydarzeń z maja 1968 roku, kiedy rzeczywiście po raz pierwszy właściwie był to ruch młodych ludzi, zdecydowanie zdominowany przez młodych ludzi, to znaczy wtedy studentów. Potem on się rozszerzył również na robotników i na inne grupy, ale na samym początku był to ruch studencki i wtedy już zaczęło funkcjonować takie hasło, bardzo slogan wznoszony przez manifestantów CRS, SS równe, czyli CRS to są te siły prewencyjne policji, które miały być równe SS. Oczywiście to jako slogan funkcjonowało i należy to brać właśnie w sensie takim bardzo bojowym i przesadnym, ale do dzisiaj ta policja, która właśnie te specjalne oddziały policji, które rozpraszają zamieszki, nie zmieniły nazwy, cały czas się nazywają CRS, i są jednak odpowiedzialne. Tutaj wiele stron się poza tą lewicą się na to z tym zgadza, że z wieloma nadużyciami. Przywołam tylko jedno, bo dosyć świeże, to znaczy żółte kamizelki. Jeśli Państwo sobie przypominają, żółte kamizelki to był ruch, który był prawie 10 lat temu.
0: Który zresztą próbuje powrócić z tego, co wiem, na ulicę także w tym tygodniu.
1: Tak, tak. Rzeczywiście pojawiają się teraz, trudno powiedzieć, na ile to jest możliwy taki powrót, ale rzeczywiście pojawiają się sygnały, przede wszystkim drogą przez media społecznościowe, że te żółte kamizelki, jakiś ich odłam przynajmniej, próbuje się na nowo mobilizować i ma w przyszłą sobotę ma dołączyć do tych manifestacji. To wywołuje duży lęk, zwłaszcza wśród osób, wśród rządu francuskiego, ale zobaczymy, co naprawdę się stanie. Natomiast jeszcze na momencik, wracając do tych żółtych kamizelek z lat 2018-2019, to był początek prezydentury Emmanuela Macron i wtedy rzeczywiście ten ruch, który był ruchem, można powiedzieć, antyrządowym, ale zaczął się od podwyżek paliw, po czym doszło mnóstwo innych postulatów. Ten ruch był bardzo gwałtowny. Może słuchacze sobie przypominają, był nawet atak na łuk triumfalny w Paryżu. Bardzo dużo w samym centrum Paryża było zniszczeń, których dokonali sami manifestanci. Natomiast policja odpowiedziała w sposób szalenie również ostry, wręcz brutalny. I według to statystyki, które tutaj przeprowadziła agencja francuska AFP, ponad 20 osób straciło wzrok w wyniku wystrzelenia gumowych kul przez policję. I uważa się tamten moment, właśnie moment tych buntów, które się przez wiele miesięcy ciągnęły, buntu żółtych kamizelek, uważa się za zwrotny moment w stosunkach między Francuzami a policją. To znaczy, ja znam wiele osób znajomych, którzy mi mówią, że właściwie od tamtego momentu przestali chodzić na manifestacje, bo po prostu boją się o własne zdrowie i życie. Dlatego, że ta policja wcześniej nie reagowała aż w tak ostry sposób.
0: Do polityki, o której już wspomniałeś, za chwilkę wrócimy. Mam nadzieję, że jeszcze szerzej o tym powiemy. Natomiast jeszcze na tym etapie, jak mówimy o tej przemocy, o tych zamieszkach, chciałam cię zapytać, jak oceniasz udział polityków, działaczy, aktywistów Francji Nieujarzmionej w podsycaniu tych napięć podczas manifestacji? Bo to jest częsty zarzut, który pojawia się pod ich adresem.
1: Tak, ten zarzut, trzeba dodać, formułują z jednej strony, formułują rządzący dzisiaj Francji.

0: Francją politycy, a więc przede wszystkim premier Sébastien Lecornu, jak również politycy skrajnej prawicy, czyli Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen. Ten, można powiedzieć, że te zarzuty rzeczywiście można by sprowadzić do tego, że Francja nieujarzmiona sprowokowała niejako te bunty licealistów, że ona nie tylko sprowokowała, ale właściwie cały czas nimi kieruje. Myślę, że to trzeba bardzo ostrożnie, raczej ja sceptycznie podchodzę do takiej tezy. Jest to element walki politycznej, która się w tej chwili toczy we Francji, ponieważ w kwietniu przyszłego roku, a więc za 7, jeśli dobrze liczę, czy 8 miesięcy, tak? Będą wybory prezydenckie i ta kampania się toczy już w tym momencie. W związku z tym zarzuty są często, weźmy to pod uwagę, są często przesadzone. Ile jest z nich prawdy? Ano tyle, że rzeczywiście politycy LFI, bo to jest ten skrót Francji Nieujarzmionej, pojawiają się na protestach licealnych, właściwie jako jedyna siła licząca się polityczna.
1: No dzisiaj sam Jean-Luc Mélenchon pojawił się w Paryżu na demonstracji.
0: Tak, ona, ale również taka wschodząca gwiazda tej partii to jest mer Saint-Denis, czyli jednego z miast, no właśnie z przedmieść bardzo licznych, bardzo dużej liczby mieszkańców przedmieść Paryża. To jest mer, który został wybrany w tym roku w wyborach samorządowych. No i o którym się mówi, że może być po prostu następcą Mélenchona. Już dziś polityka dosyć, no już w poważnym wieku, powyżej 70. Natomiast ci politycy, jak można powiedzieć, że ich rola sprowadza się przede wszystkim do tego, żeby rzeczywiście zagrzewać do walki i podtrzymywać te protesty.
1: To też wiadomo, że Francja Nieujarzmiona była obecna, czy też zwykle jest obecna, prawda, na demonstracjach antyrządowych, zwłaszcza takich, które są chociażby przeciwko oszczędnościom budżetowym, prawda, czy przeciwko reformie emerytalnej. No tam ci przedstawiciele Francji Nieujarzmionej zwykle byli.
0: Oni byli rzeczywiście w sytuacjach, kiedy należało wyrazić sprzeciw wobec działań Macrona, ale także wobec skrajnej prawicy, która, mówiąc najkrócej, jest dzisiaj jednak faworytką, to znaczy kandydatka tej skrajnej prawicy, Marine Le Pen, jest faworytką tych wyborów prezydenckich. Natomiast, mówiąc, jeszcze wracając do roli LFI, myślę, że oni rzeczywiście, myślę i o Mélenchonie i jego partii, próbują w jakiś sposób podtrzymać te protesty, ale nie zależy im na tym, żeby dochodziło do przemocy, ponieważ liczą na to, że uda im się jednak wygrać w tych wyborach. A gdyby rzeczywiście odpukać, zaczęła lać się naprawdę krew, no ja mówię, już teraz doszło do wielu ciężkich zranień po stronie manifestantów, no też wiele policjantów było rannych, i że gdyby rzeczywiście ktoś zginął, to wtedy opinia publiczna by się obróciła, myślę, przeciw LFI, bo oskarżałaby ją o przelanie się tej krwi.
1: Od początku protestów, przypomnijmy, zatrzymano około 7 tysięcy osób, a ponad 1000 zostało rannych, w tym prawie 150 pracowników szkół. To jeszcze nawiązując do tego, co przed chwilą powiedziałeś, kto według ciebie skorzysta na tej obecnej sytuacji? No bo w kategoriach kampanii prezydenckiej, która właściwie już teraz się toczy, też takie pytanie trzeba zadać. Czy to będzie właśnie LFI dlatego, że się jednoznacznie stawia po stronie protestujących? Czy to będzie skrajna prawica, Zjednoczenie Narodowe i sama Marine Le Pen, która naciska na te kwestie bezpieczeństwa już od, prawda, wielu lat swojej działalności politycznej? Czy może ci, którzy nie zabierają

0: może tak mocno i tak głośno tutaj głosu, zdania nie zabierają podczas tego, co się dzieje. Kto według ciebie może skorzystać na rozwoju tej sytuacji?
1: No myślę, że zależy to przede wszystkim od tego, w jaki sposób rząd i prezydent Macron sobie poradzą z rozwiązaniem tego kryzysu, bo w tej chwili nie widać wyjścia na razie. Pewne ruchy zostały dokonane w sensie, o czym poza tym, o czym wspomnieliśmy przed chwilą, czyli poza działaniami policji represyjnymi, które raczej obróciły się przeciw rządowi, jednak rząd poszedł na pewne ustępstwa. Ogłosił na przykład, że w ciągu kilku dni, tak, to nie pomyłka, w ciągu kilku dni wyśle 3 tysiące nauczycieli do szkół, gdzie jest ich deficyt. To był jeden z postulatów manifestujących, ponieważ w bardzo wielu szkołach francuskich i to na przykład w klasach maturalnych brakuje nauczycieli. W związku z tym ci młodzi ludzie także dlatego protestują, że po prostu chcieliby się uczyć i mieć nauczyciela, a takich przypadków, gdzie po prostu nie mają żadnego nauczyciela, jest mnóstwo. I teraz jeśli rząd potrafi w sposób pokojowy, to znaczy nie odwołując się jeszcze raz do bardzo brutalnych działań, uspokoić licealistów i teraz studentów, bo te dwa ruchy się ze sobą połączyły, to jeśli to się uda, to być może ten tak zwany blok centralny, który rządzi w tej chwili Francją, będzie miał szansę nawet na zwycięstwo.
0: Tylko jakie pole manewru według ciebie ma obecnie rząd, bo to także oczywiście wszystko dzieje się w kontekście debaty budżetowej, skoro mówi o bardzo dużych oszczędnościach, co prawda zapowiada wzrost środków na edukację narodową, ale to jest bodajże ponad 1 miliard euro, o którym mówi. Tymczasem protestujący mówią, że potrzebują 10 miliardów euro, żeby te oczekiwania, te ich żądania zostały spełnione. No to jest ogromna przepaść, a dodając do tego krajobrazu rekordowy deficyt, dług publiczny i te problemy finansowe, z którymi Francja się zmaga, no zaspokojenie tych oczekiwań może być rządowi bardzo trudno.
1: Myślę, że w ogóle nie ma mowy o tym, żeby spełnił te żądania finansowe w takim wymiarze tych wspomnianych przez ciebie 10 miliardów euro. To żądanie właśnie w sytuacji, kiedy Francja jest w krytycznej sytuacji budżetowej, w którym nawiasem dodam, no, sama spłata długu właściwie przekracza roczna spłata długu francuskiego przekracza budżet Ministerstwa Edukacji. Konieczne są w tej chwili oszczędności i no, trudno mi sobie wyobrazić, żeby nagle znaleziono 10 miliardów czy jeszcze więcej. To się wydaje wykluczone. Pole manewru jest bardzo, bardzo trudne. To, na co stawia rząd, to jest no, gra na zwłokę przede wszystkim. Dlaczego? Dlatego, że za kilka dni we Francji się zaczynają ferie szkolne. No, francuscy uczniowie nie mają za dobrze, ale
0: na ferie nie muszą narzekać.
1: Nie narzekają na ferie, na brak ferii. I w związku z tym przez 2 tygodnie, od przyszłej soboty będą ferie. I rząd liczy też na to, że po prostu wielu z uczniów wyjedzie i zapomni o tym proteście. To nie jest złe, to nie jest całkiem zły pomysł, że tak powiem, ale chyba nie wystarczy w tej sytuacji.
0: Choć organizatorzy mówią już o kolejnej manifestacji, kolejnej odsłonie tych manifestacji 5 listopada, a wcześniej właśnie w najbliższą sobotę 17 października ma się odbyć już taka szersza akcja protestacyjna.

0: Ukraina, jak rozumiem, na którą także zaproszeni są licealiści. Tutaj niestety musimy postawić kropkę, ale bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę, za udział w programie. Szymon Łucyk, współpracownik Tygodnika Powszechnego w Paryżu, którego zresztą ostatnią relację z manifestacji mogą Państwo czytać w Tygodniku, który jutro się ukaże w kioskach, ale online jest do przeczytania także już dziś. Szymonie, bardzo Ci serdecznie dziękuję i na tym kończymy dzisiejszą audycję Świat w Powiększeniu. Magdalena Skajewska, do usłyszenia.
1: Świat w Powiększeniu.
2: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, Anne Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
6: Po reklamie.
7: To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Senat uchwalił projekt ustawy o blokowaniu nielegalnych treści w sieci. Mieszkaniec Dolnego Śląska podejrzewany o planowanie zamachu na premiera i szefa MON. Mężczyzna usłyszał zarzuty. Polska gospodarka nabiera rozpędu, wynika z danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Minęła 21. Ewa Worobiec, zapraszam. Senat uchwalił z poprawkami projekt ustawy o blokowaniu nielegalnych treści w internecie. Wprowadza ona dodatkowe narzędzia, które pomogą blokować szkodliwe treści. W przyszłym tygodniu projekt ustawy wróci do dalszych prac w Sejmie, skąd później trafi na biurko prezydenta. Wcześniej Karol Nawrocki zawetował projekt w styczniu tego roku. 9 zarzutów usłyszał 66-letni Krzysztof N. z Wrocławia. Mężczyzna jest podejrzany o przygotowanie zamachu m.in. na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Prokuratura chce, by trafił do aresztu, a jutro wnioskiem w tej sprawie zajmie się sąd.
9: Podczas przeszukania mieszkania podejrzanego we Wrocławiu funkcjonariusze zabezpieczyli kilkanaście petard hukowych z metalowymi kulkami w środku, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba.
10: Wstępna opinia jest taka, iż są to improwizowane materiały, urządzenia wybuchowe o charakterystyce podobnej do granatów odłamkowych.
9: Śledczy znaleźli też kusze, przedmioty przypominające broń oraz listę osób, które kontaktowały się z 66-latkiem. Krzysztof N. nie przyznał się do winy.
10: Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Odmówił składania wyjaśnień, stwierdził, że nie rozumie tych czynów.
9: Najpoważniejszy zarzut dotyczy przygotowań do zamachu z użyciem materiałów wybuchowych, za co grozi do 15 lat więzienia. Piotr Durys, Polskie Radio.
8: Polska gospodarka do 2031 roku ma rosnąć dwa razy szybciej niż średnia dla Unii Europejskiej. Wynika z najnowszych prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Minister finansów Andrzej Domański zaznaczył, że Polska ma coraz więcej działających silników wzrostu gospodarczego.
11: To już nie tylko konsumpcja wewnętrzna, ale w końcu także inwestycje. Też widzimy ożywienie w eksporcie. Dla takiego kraju jak Polska nie ulega najmniejszej wątpliwości, że silny przemysł stanowi klucz, fundament do naszego bezpieczeństwa i naszej konkurencyjności. Jednocześnie znamy liczby i wiemy, z jakimi wyzwaniami mierzą się polskie branże energochłonne właśnie z uwagi na ceny energii.
8: Szef resortu finansów podkreślił, że właśnie dlatego dziś Polska to największy plac transformacji energetycznej w Europie.
11: Inwestujemy w lądową i morską energetykę wiatrową. Budujemy pierwszą polską elektrownię jądrową, budujemy

0: sieci, aby energia była dystrybuowana w sposób możliwie efektywny. Ale wciąż to za mało, bo tych zaniedbań, z którymi mieliśmy do czynienia w poprzednich latach, nie jesteśmy w stanie nadgonić w rok czy w dwa lata, nawet pomimo uruchomienia potężnych środków europejskich.
1: Rząd szacuje, że koszt transformacji energetycznej Polski w ciągu najbliższej dekady wyniesie od 1 do 1,5 biliona złotych. Część ekspertów prognozuje jednak, że koszt będzie znacznie wyższy i może sięgać ponad 2 bilionów złotych. W klinice Gemelli w Rzymie zakończyła się operacja papieża Leona XIV. Lekarze usunęli guzek z płuca wykryty podczas rutynowych badań. Zabieg przebiegł pomyślnie, przekazała Stolica Apostolska.
2: Operacja rozpoczęła się po 18 i trwała niecałe 2 godziny. Jak podało biuro prasowe Watykanu, zabieg zakończył się pomyślnie, zgodnie z przewidzianym czasem i przebiegiem, a Ojciec Święty powrócił do sali. Operację Leona XIV przeprowadził profesor Stefano Margaritora, specjalista chirurgii klatki piersiowej, który ma na koncie ponad 5,5 tysiąca zabiegów. Za opiekę medyczną nad papieżem odpowiada także jego osobisty lekarz Luigi Carbone, a podczas leczenia będzie mu towarzyszył pielęgniarz Massimiliano Strapelli, który opiekował się również Janem Pawłem II i Benedyktem XVI. Papież po operacji ma spędzić w szpitalu około tygodnia. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: Legionella w łódzkim DPS. Sierpniowe badania wody w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Przybyszewskiego wykazały wysokie stężenie bakterii w jednym z pawilonów. Legionella może wywoływać groźne zapalenie płuc. Katarzyna Wójcik z łódzkiego sanepidu mówi, że problem powraca w placówce od lat.
3: Standardowo pobranych było 11 próbek z wewnętrznego systemu wodociągowego i stwierdzono poziom zanieczyszczenia średni w pawilonie A i wysoki w pawilonie B.
1: Zarządca powinien wyczyścić instalację wodną oraz zadbać o to, żeby woda nie zalegała w rurach.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody: w nocy na wschodzie i w kotlinach górskich mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od 2 stopni na południowym wschodzie i lokalnie w centrum do 11 miejscami nad morzem. W środę we wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu. Temperatura w dzień od 8 stopni na północnym wschodzie, 12 w centrum do 15 na zachodzie i nad morzem.
4: Klimat.
1: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, miejscami umiarkowana lub dostateczna. W Nowej Rudzie powietrze jest złej jakości, a w Krotoszynie bardzo złej. 14% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. W większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna.
4: Klimat.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: Minęła 21:06.
4: Pomówmy o tym.
6: Pomówię dziś z panem doktorem Szymonem Wójcikiem. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Witam pana serdecznie, panie doktorze.
7: Dobry wieczór.
6: Bardzo ładne hasło. Każde dziecko zasługuje na dzieciństwo mocy, bez przemocy. Hasło wspaniałe, założenia wspaniałe, tylko myślę sobie tak, że troszkę nam się ostatnie wydarzenia zmieniły właściwie spojrzenie na to, no bo to okazuje się, że nie dorośli stosują przemoc wobec dzieci, a dzieci stosują przemoc wobec innych dzieci i to w sposób bezwzględny, straszny, no i taki, który z dzieciństwem tak naprawdę nic nie ma wspólnego.
7: No i tak, i nie. Faktycznie tak się zbiegło, że w trakcie naszej kampanii Dzieciństwo bez przemocy, która rozpoczęła się 5 października, no bardzo dużo mówi się o tym problemie właśnie w kontekście ostatnich tragicznych wydarzeń. Natomiast no niestety mnie jako osobę zajmującą się tym problemem o tyle to nie zaskakuje, że wiem, że ten problem ma wiele aspektów i to jest zarówno ta przemoc, której dzieci mogą doświadczyć ze strony dorosłych, jak i przemoc rówieśnicza, której no, sprawcami są inne dzieci, inni młodzi ludzie. I tu oczywiście mamy bardzo dużo form, tak, od łagodnych do bardzo poważnych, no aż do

0: o takich katastrofalnych, z którymi mieliśmy do czynienia w ubiegłym tygodniu.
1: Wie pan, z tych informacji, które do nas docierają, te informacje oczywiście nie są pełne, są szczątkowe, ale można wywnioskować, że sprawcy tych czynów, niektórzy sprawcy tych czynów, no mieli właśnie problem z przemocą u siebie rodzinną, różnoraką przemocą i być może to też jest przyczyna. No bo za główną przyczynę jednak uważa się po prostu zmiana pewnych wzorców kulturowych spowodowana bardzo szybkim przepływem informacji, często informacji, które są złymi informacjami, czyli za sprawą internetu, za sprawą smartfonów, za sprawą różnych platform cyfrowych, które przemoc propagują, bo właściwie jeżeli się ogląda platformy cyfrowe, to tam zakazów nie ma. Żadnych.
0: No oczywiście są platformy, które powiedzmy jakoś dbają o przynajmniej minimalne standardy treści i są takie, gdzie rzeczywiście żadnych barier nie ma. Natomiast tutaj też przestrzegam przed taką pokusą, prawda, szukania jakiejś jednej przyczyny zła, przyczyny przemocy, bo nie ma jednej przyczyny. To jest zazwyczaj splot różnych czynników, różnych okoliczności. I myślę, że ważne jest to, o czym pan wspomniał wcześniej, to znaczy, że badania naukowe pokazują, że faktycznie też przemoc rodzi przemoc. To znaczy sprawcy przemocy, czy dorośli, czy młodociani, no często sami też doświadczyli. Nie jest to mechanizm, prawda, taki zdeterminowany, że jeśli ktoś rzeczywiście miał takie doświadczenia, to na pewno też będzie to robił. Natomiast taka zależność i tak jakby zwiększone ryzyko istnieje.
1: No tak, ale z drugiej strony musimy mieć świadomość, że jeżeli bardzo ważne osoby w państwie w pewien sposób przyznają się i mówią, że swego czasu brały udział w różnych no, negatywnie ocenianych zdarzeniach związanych z przemocą, czyli na przykład w ustawkach, i potem taki młody człowiek myśli sobie zaraz, no prezydent kraju, wtedy jeszcze nie prezydent, ale prezydent państwa biorący udział w ustawkach, to dlaczego ja też nie mogę brać udziału w ustawkach? Proszę, brał udział w ustawkach i został prezydentem. No nie jest to najszczęśliwszy wzorzec zachowań.
0: No,
1: w odniesieniu do młodych ludzi.
0: Tak, myślę, że ogólnie no, w kulturze co i róż w różnych formach wraca taki kult mocy, który może się przeradzać w kult przemocy. Prawda?
1: Maczyzm ludzie, taki, tak?
0: Tak, no wiemy, że też jest renesans, prawda, różnych walk, prawda, w klatkach, na ringach ustawianych, nieustawianych. Mamy pojedynki słowne, tak to nazwijmy, różnych youtuberów między sobą. No, na pewno są to wzorce, które mogą się przekładać też na agresywne zachowania. My w Fundacji Dajemy Ciem Siłę już od ponad 20 lat wskazujemy też na te internetowe zagrożenia. Jako pierwsi też zwracaliśmy uwagę na zjawisko, prawda, patostreamerów, dla youtuberów, którzy celowo gdzieś epatują właśnie taką agresją, przemocą, żeby zyskać popularność. Natomiast no wierzymy też, że zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa, tym no najbardziej bezbronnym, jakby nie patrzeć, członkom naszej społeczności, no to jest coś, co jednoczy wszystkich Polaków, wszystkich ludzi w zasadzie. I myślę, że jest to rzecz, wokół której powinniśmy budować takie porozumienie, także ponad podziałami politycznymi, ideologicznymi.
1: Ale odkładając politykę na bok, czy nie uważa pan, że na przykład, nie patrząc na to politycznie, czyli pierwsze weto dotyczące ustawy o platformach cyfrowych, które miały, ta ustawa miała zablokować w te tam wymienione są kategorie zachowań, które są absolutnie niedopuszczalne. Czy to weto było naprawdę konieczne i czy to rzeczywiście jest cenzura, kiedy wymieniamy rzeczy, które się tam mogą zdarzyć i z mocy prawa one są zakazane. Można je bardzo szybko zdjąć z tej anteny, prawda, internetowej, żeby nie trafiały do dzieci. Ja wiem, że w

0: internecie nic nie ginie, no ale zawsze to utrudni.
1: Mhm. No tak, ta ustawa jest implementacją europejskich przepisów Digital Service Act, które no, były bardzo długo wypracowywane i też jakby konieczność ich wdrożenia już od dobrych kilku lat była wiadoma. Natomiast tak jak z wieloma rzeczami, no to się w Polsce mocno
0: opóźniło.
1: I my od początku też, będąc w takiej europejskiej sieci Safer Internet, właśnie organizacji z całej Europy działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci w internecie między innymi, no postulowaliśmy od początku, że te przepisy są potrzebne, ponieważ no ta przestrzeń internetowa jest bardzo nieuregulowana i potrzeba faktycznie więcej narzędzi prawnych, które pozwolą no przynajmniej częściowo to ograniczyć. Oczywiście tu jest szereg problemów.
0: Przede wszystkim była politycznych. To na, w tym momencie, kiedy polityka dotyka dzieci, no to zaczyna się problem. A biorąc pod uwagę, że politycy, którzy na przykład przeciwko tej ustawie protestowali, no też mają dzieci. I myślę sobie, czy co by było, gdyby ten internet w jakiś sposób dotknął dziecko polityka? To co ten polityk by powiedział swojemu współmałżonkowi na przykład, że co?
1: No oczywiście tutaj każda strona ma też różne argumenty i ja do pewnego stopnia rozumiem, że przy tego typu przepisach potrzebne są może inaczej, potrzebne są pewne doprecyzowania, żeby uniemożliwić nadużywanie, natomiast...
0: Znaczy, powiedzmy wprost, wprowadzanie cenzury, no tak, ale jeżeli na przykład rzecz dotyczy namawiania do samobójstw, no to trudno jest mówić tutaj o tym, że to jest dobry kierunek, prawda? Tak. Że to wprowadza cenzurę, no to powinno być absolutnie z mocy prawa zakazane i uniemożliwione na stronie internetowych propagowanie takich zachowań.
1: Tak, i to jest potrzebne, bo my wiemy z praktyki, że w obecnym stanie prawnym no wiele treści, które są bardzo szkodliwe i które teoretycznie już teraz naruszają różne przepisy, no jest duży problem z wyegzekwowaniem zdjęcia takich treści, czy właśnie zablokowania, więc te przepisy mogą w tym pomóc i stąd wydaje mi się, że no właśnie jedną z, jeśli można w ogóle się doszukiwać jakiegoś pozytywnych rzeczy związanych z tymi tragicznymi wydarzeniami, no to to, że rzeczywiście w zeszły piątek Sejm te przepisy w zmienionej wersji przyjął i...
0: No Senat właściwie już też można przyjąć, bo to już było na komisji, zaraz już trafi to prawdopodobnie w ciągu najbliższych dni, ale dosłownie dni na biurko prezydenta. No i zobaczymy, jak pan sądzi, prezydent tym razem podpisze, czy w dalszym ciągu będzie mówione, że to jest cenzura i że tu sądy powinny się wypowiadać na ten temat, co wiadomo, że opóźnia proces no, o miesiące. To nie są dni, to są miesiące.
1: No mam nadzieję, że te przepisy zostaną przyjęte. I że,
0: dla dobra dzieci.
1: Tak, tak. I że jakby no, będzie to w duchu kompromisu. Tak jak w większości państw europejskich zostały przyjęte w zasadzie jednomyślnie, bo tak jak tutaj powiedzieliśmy, no, on dotyczy przede wszystkim, ma to dotyczyć no, treści, których nikt nie jest w stanie obronić, że powinny być widziane czy odbierane przez dzieci.
0: Dobrze, wobec tego teraz porozmawiajmy o tej wspaniałej akcji. Jeszcze raz zacytuję. Każde dziecko zasługuje na dzieciństwo mocy, bez przemocy. Piękne hasło, rzeczywiście. I do tego ta grafika też bardzo, bardzo sympatyczna. I te serduszka, i ta rodzina, i to wszystko jest bardzo ciepłe. Tylko, że rzeczywistość nas otaczająca nie jest tak do końca ciepła.
1: Mhm. Tak, no rzeczywistość ciągle nie jest taka, jakbyśmy sobie wymarzyli i to ta wizja dzieciństwa bez przemocy, no to jest nasz cel, nasza misja, punkt dojścia. Natomiast oczywiście ciągle jest tak, że my badamy też intensywnie to zjawisko i wiemy, że nawet co piąte dziecko no niestety deklaruje, że doznało jakichś krzywdzących zachowań ze strony bliskich dorosłych. No,
0: taką statystykę państwo upublikowali.

0: 32% dzieci doświadcza przemocy ze strony dorosłych, 87% ze strony rówieśników. I jeszcze jedna dana. Co trzeci dorosły akceptuje kary fizyczne. Mhm. Czyli co, kabel od żelazka w dalszym ciągu jest tą dyscypliną domową? Przepraszam za tak ostre sformułowanie, ale z tym to się kojarzy.
1: No, to są, można powiedzieć, dwie strony medalu, bo ta jaśniejsza jest taka, że fundacja też, badając to od wielu lat, widzimy bardzo duży postęp. Postęp, jeśli chodzi o przekonania, o postawy Polaków i szczególnie na przestrzeni ostatnich 20 lat bardzo się zmniejszyła liczba, w zasadzie w tym najnowszym badaniu to jest tylko 1%, czyli margines osób, które po prostu uważają, że kary fizyczne to jest odpowiedni sposób wychowania. No,
0: co trzeci dorosły.
1: Nie, ale co trzeci to jest z kolei ta grupa, która mówi, że generalnie kary fizyczne są niedobre, ale w pewnych warunkach być może są potrzebne. No i to jest ta grupa, do której chcemy też
0: mówić. To tak jak z tym ciastkiem, tak? Można mieć ciastko i zjeść ciastko. No tutaj, prawda, trzeba... Jak się chce mieć, no to już nie zjem tego ciastka.
1: Znaczy to jest, ja to mówię czasami, że to jest taka uchylona furtka, tak? Że mówię, że no generalnie jestem przeciw, ale czasami to jest potrzebne, no a to czasami, czy moment, kiedy to jest potrzebne, zależy od rodzica, no w związku z czym w zasadzie dopuszczamy wtedy tą przemoc, bo też z naszych badań wynika, że nie wszyscy dorośli, nie wszyscy rodzice, a nawet spora ich część, no nie wie, że kary fizyczne są od dawna w naszym prawie zabronione. Jest to przestępstwo. No, bić dzieci nie można w żadnych okolicznościach.
0: Ale wie pan, że kulturowo w dalszym ciągu u nas jest pewna grupa naszych współrodaków, którzy uważają, że moje dziecko mogę robić, co mi się żywnie podoba z moim dzieckiem.
1: Tak, no to jest ciekawe, bo my właśnie w tym najnowszym badaniu patrzyliśmy też na, czy patrzyliśmy, pytaliśmy Polaków o różne przekonania. Z jednej strony ponad 90% mówi, że tak, dziecko może wyrażać własne zdanie, ale jednocześnie połowa mówi, że dziecko powinno być bezwzględnie posłuszne swoim rodzicom. Więc no, tu jest pewna sprzeczność i no, my też chcemy promować taki model, gdzie, no, gdzie jednak rzeczywiście to dziecko jest traktowane podmiotowo, gdzie jest traktowane jak człowiek, to o czym Korczak mówił, prawda, 100 lat temu i tego jego zdania.
0: I nawet mówił tak, że to nie mały człowiek, a człowiek.
1: Tak, tak, tak.
0: Ale wie pan, skąd się wzięło słynne powiedzonko dotyczące dzieci i ryb? Dzieci i ryby głosu nie mają. I to się jednak bardzo kulturowo zakorzeniło w Polsce. Oczywiście, że następują bardzo istotne zmiany, zwłaszcza ostatnie dziesięciolecia te zmiany przynoszą. No ale chyba nie jest tak dobrze, jakbyśmy chcieli, żeby było.
1: No nie, zdecydowanie nie jest. Co więcej, tu jeszcze następuje taki mechanizm, że w miarę tych przemian społecznych, prawda, my coraz więcej, my jako społeczeństwo, jako państwo, coraz więcej widzimy rzeczy, które, niedobrych rzeczy, które wcześniej były w ukryciu. To znaczy, mamy teraz standardy ochrony małoletnich w placówkach, w szkołach i wiemy, że coraz więcej jest zgłaszanych, po prostu więcej jest wykrywanych, można powiedzieć, przypadków przemocy w rodzinie. Nieraz drastycznych, które no bardzo często w ogóle nie wychodziły na jaw, więc faktycznie jest lepiej, ale na pewno jest bardzo dużo do zrobienia, szczególnie, że trzeba sobie jasno też powiedzieć, że służby no, przeznaczone do pomocy rodzinom, tak, ośrodki pomocy społecznej, asystenci rodziny, no to wszystko jest bardzo niedofinansowane i już w tej chwili przeciążone. Brakuje też takich wyspecjalizowanych pracowników, którzy faktycznie dbaliby o bezpieczeństwo dzieci.
0: Ale z drugiej strony myślę sobie tak, że na przykład trzeba znaleźć równowagę, bo jeżeli mamy sytuacje takie, które są sytuacjami kontrowersyjnymi, ja mówię o sytuacji, która

0: zdarzyła się w Polsce, ale też mówię o sytuacjach, które zdarzają się na przykład w państwach nordyckich czasami, że rodzina zostaje podana do odpowiedniej placówki zajmującej się właśnie dziećmi, no i nagle okazuje się, że dzieci zostają odebrane owej rodzinie i tak dalej. Zaczyna się cały korowód. To również dotyczyło dzieci polskich, Polaków, którzy w innych krajach europejskich, czy skandynawskich, czy nordyckich, szeroko ujmując, przebywali, no i zaczynał się problem udowodnienia racji. Mhm.
1: No to jest złożony problem też, powiedział częściowo zmitologizowany, bo tutaj jakby czasami pewne przypadki konkretne, jednostkowe, gdzie doszło do nieprawidłowości, no są brane jako prawda, wskaźnik szerszego zjawiska, które na co dzień i w większości przypadków wygląda zupełnie inaczej, więc w każdym razie, jeśli chodzi o Polskę, tą sytuację znam, bo też, tak jak mówię, tym tematem się zajmujemy, to tutaj naprawdę ta procedura jest bardzo wieloetapowa, tak? I priorytetem jest praca z rodziną, a odebranie dziecka czy zabezpieczenie go poza rodziną, bo tu zazwyczaj mówimy o sytuacji, która naprawdę zagraża zdrowiu dziecka.
0: No i tutaj jeszcze, jeżeli pan pozwoli, że się wtrącę, to jest decyzja sądu tak naprawdę, za każdym razem.
1: To jest, dobrze pan to podkreśla, oczywiście, że to jest decyzja sądu rodzinnego. Co więcej, prawda, sąd nie podejmuje tej decyzji od razu, tylko zazwyczaj wysyła kuratora, który dodatkowo sprawdza tę sytuację, więc naprawdę też nie bójmy się zgłaszać sytuacji, o których wiemy, że dochodzi do przemocy w rodzinie, bo to naprawdę zostanie bardzo dobrze sprawdzone, zanim jakieś radykalne środki zostaną podjęte.
0: No tak, nie bądźmy głusi, po prostu nie bądźmy głusi,
1: tak,
0: i nie bądźmy ślepi.
1: Tak, bo ta bierność no, może mieć bardzo przykre konsekwencje.
0: Tak sobie myślę, panie doktorze, że dużo mówimy o tym, co się dzieje, ale wobec tego już na sam koniec powiedzmy, jak tegoroczna akcja, kampania Dzieciństwo bez przemocy przebiega i będzie przebiegała. Mhm.
1: To jest akcja przede wszystkim nie tylko naszej fundacji, tylko akcja ogólnopolska, do której chcemy włączyć bardzo szeroko wszystkie instytucje edukacyjne, pomocowe, organizacje, placówki, które mogą się zgłaszać na stronie kampanii Dzieciństwo bez przemocy, dołączać ze swoimi inicjatywami edukacyjnymi, profilaktycznymi. W zeszłym roku było takich inicjatyw ponad 9 tysięcy, być może uda nam się przebić. Naprawdę w
0: A najciekawsza jaka była? Pana zdanie?
1: Trudno powiedzieć, ale naprawdę one nieraz w mniejszych miejscowościach miały dużo większy rozmach niż w dużych miastach, gdzie jakby i Urząd Miasta się w to włączał, i szkoły, i straże pożarne, prawda, lokalne organizacje. Także naprawdę ta akcja ma coraz bardziej masowy charakter. Zakończy się 19 listopada w Światowym Dniu Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci podświetleniem budynków na czerwono. Też co roku coraz więcej właśnie budynków też, no tak jak Warszawski Pałac Kultury, ale też historyczne zamki, pałace w całej Polsce, siedziby urzędów miast będą podświetlone na czerwono jako taki finał tej akcji. Odbywa się też mnóstwo właśnie działań edukacyjnych, internetowych, więc chcemy, żeby to była akcja, w którą po prostu włączy się jak najwięcej Polaków.
0: Właśnie spojrzałem na mapę satelitarną pokazującą, gdzie takie akcje się odbyły i odbędą się odbywały, i powiem panu, że jestem pod wrażeniem, no bo Polska, żeby to źle nie zabrzmiało, Polska jest czerwona.
1: Tak, no w tym przypadku chodzi o kolor kampanii. No i chcemy, żeby w tym dniu i z tego powodu była jak najbardziej czerwona.
0: Czyli pamiętajmy o jednej rzeczy. Nie bądźmy głusi, nie bądźmy ślepi i mówmy tam, gdzie dochodzi do nas informacja, dociera do nas informacja, że coś złego się rzeczywiście dzieje, że każde dziecko, pamiętajmy, zasługuje na dzieciństwo mocy, i to dzieciństwo mocy bez przemocy. Bardzo mi się to wasze hasło rzeczywiście podoba, bo jest chwyt.

0: Obrzydliwe.
1: Bardzo dziękujemy za wsparcie, bo no w ten sposób być może też dotrzemy do kolejnych naszych odbiorców.
0: Panie doktorze, serdecznie dziękuję. Szymon Wójcik, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, był Państwa i moim gościem.
2: Pomówmy o tym. Reklama.
3: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
3: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
2: O reklamie. Autopromocja.
6: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
7: Ataki nożowników w polskich szkołach, groźby zamachów. Co się z nami dzieje? Gdzie popełniono błędy? Skąd młodociani napastnicy czerpią inspirację? Czy dorośli dają im dobry przykład? Na te pytania odpowie psycholożka pani Mariola Pietroń-Ratyńska. Polskie Radio 24 w czwartek po 22:00. Więcej niż kryminał. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Minęła 21:30. Ewa Worobiec, zapraszam. Ta sprawa jest poważna, tak rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie komentuje plany przygotowania zamachu na premiera i szefa MON. Podejrzany Krzysztof N. usłyszał 9 zarzutów. Najpoważniejszy z nich dotyczy przygotowań do zamachu z użyciem materiałów wybuchowych. Do śledczych trafia wiele zawiadomień o groźbach wobec polityków. W przypadku 66-latka prokuratura uznała, że zagrożenie jest realne, mówi Piotr Antoni Skiba.
9: Mamy do czynienia z osobą, która nie robi tego dla sławy, a która rzeczywiście wypowiada się ideologicznie i która już z fazy wypowiedzi przeszła w określoną fazę organizacji swoich zamiarów.
8: Jutro sąd zdecyduje w sprawie tymczasowego aresztu dla 66-latka. Senat przyjął bez poprawek nowelę zaostrzającą kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Regulacja umożliwi zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące, jeśli kierowca wjedzie na przejazd przy zamkniętych szlabanach albo na czerwonym świetle. Za przyjęciem nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym zagłosowało 91 senatorów. Przeciwnych było 90. Nikt nie był przeciw. Za było 90, nie było przeciw, jedna osoba się wstrzymała. Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta. Do końca roku Kijów będzie miał otwartych 6 obszarów negocjacyjnych z Unią Europejską, poinformował o tym prezydent Ukrainy. 2 kolejne klastry otwarto dziś w Luksemburgu. To konkurencyjność i rynek wewnętrzny. To dowód, że dążenie Ukrainy do bycia normalnym, silnym europejskim państwem jest już nieodwracalne, powiedział Wołodymyr Zełenski w nagraniu w mediach społecznościowych. Rozpoczęcie rokowań z Ukrainą było możliwe, bo Węgry zniosły weto, które utrzymały od lipca. Pierwszy w Polsce mobilny szpital polowy zakupiło województwo łódzkie. Autokar może pomoże podczas sytuacji zagrożeń i klęsk żywiołowych. Ma łącznie 7 miejsc, w których ratownicy mogą udzielać pacjentom ciągłej pomocy. Mobilny szpital polowy to SOR na kółkach, mówi wicemarszałek województwa łódzkiego Piotr Wojtasiak.
10: Takie właśnie wozy są najbardziej teraz przydatne w zakresie sytuacji masowych związanych z ratownictwem medycznym.
8: Mobilny szpital polowy to nie jedyny zakup województwa łódzkiego w ramach wsparcia obronności. Ratownicy dostaną też nowe motocykle, a ochotnicze straże pożarne otrzymają nowe drony.
11: Wieczór w Polskim Radiu 20.

0: 24.
1: Minęła 21:33.
2: Stan dnia.
1: A my w naszym studiu gościmy panią profesor Annę Wojciuch, politolożkę z Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór, pani profesor.
3: Dobry wieczór.
1: Pani profesor, tematów co nie miara tak naprawdę. Może zacznijmy od Komisji Weneckiej i o zdaniu Komisji Weneckiej na temat polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Komisja Wenecka jasno powiedziała w swojej ocenie prawnej, że prezydent musi zaprzysiąc tychże sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a jego rola tak naprawdę sprowadza się do roli ceremonialnej. Prezydent na podstawie polskich przepisów nie ma żadnej możliwości kwestionowania wyboru polskiego parlamentu, bo przypomnijmy, zgodnie z konstytucją sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybiera Sejm. Przepraszam, że to powtarzam, no ale żeby to się w pewien sposób utrwaliła ta informacja, bo ona jest chyba tutaj najważniejszą informacją.
3: Tak, Komisja Wenecka dokonała wykładni tego, co dla w zasadzie wszystkich konstytucjonalistów w Polsce, którzy mają dorobek naukowy w tym zakresie, jest i było jasne, że to Sejm kreuje skład Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast konstytucja nasza z 1997 roku pisana była trochę w innych czasach, czasach wiele mniejszej polaryzacji politycznej, kiedy zakładano jednak współpracę w dobrej wierze najważniejszych organów państwa. Ta sytuacja w tej chwili nie ma miejsca i prezydent działaniami w ostatnich miesiącach rości sobie więcej kompetencji niż przyznaje mu konstytucja. No i rozumiem, że to orzeczenie, ta interpretacja Komisji Weneckiej ma tutaj pomóc rozstrzygnąć ten spór, który de facto nie istnieje, ale to jest po prostu sytuacja, w której jedna z ważnych urzędów państwowych przypisuje sobie więcej uprawnień niż de facto ma, i blokuje funkcjonowanie organu konstytucyjnego.
1: No i tutaj rzecznik prezydenta Nawrockiego powiedział, że to jest jakaś opinia prawna, która nie obowiązuje, bo ona nie jest Komisja Wenecka, ani wpisana w prawie, w prawie międzynarodowym jako obowiązującym, chociaż większość państw jednak słucha opinii prawnych Komisji Weneckiej i jednak te różne orzeczenia komisji czy zdanie Komisji Weneckiej stanowi bardzo istotny element przy tworzeniu prawa.
3: No tak, to jest organ o dużym prestiżu i z pewnością taką rolę pomocniczą może pełnić. Nie jest to natomiast organ o takim statusie, jak ma na przykład Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, którego orzeczenia po prostu bezpośrednio stosują się w polskim porządku prawnym. Więc jest to organ o innym statusie. Wiemy też, że w Polsce byli i są aktorzy polityczni, którzy również nie wykonują orzeczeń trybunałów i sądów międzynarodowych, które znajdują dużo silniejszy mandat. Więc to, że pracownicy Kancelarii Prezydenta dystansują się od tego aktu, mnie nie dziwi. Natomiast wiemy, że również...
1: No to jeszcze chyba należy dodać, że pan rzecznik prezydenta Nawrockiego jest z wykształcenia historykiem, nie prawnikiem, więc może mieć pewne problemy związane ze znajomością prawa międzynarodowego i roli tego typu instytucji, jaką jest Komisja Wenecka.
3: Myślę, że tutaj osoby pracujące w kancelarii prezydenta z wykształceniem prawniczym niekoniecznie będą się różnić, bo to jest problem.

0: polityczny, a nie prawniczy. Prawniczo tu jest wszystko jasne.
1: No właśnie, problem polityczny, tylko że na tym problemie politycznym, pani profesor, cierpimy my wszyscy. Ja prowadziłem rozmowę z jednym z byłych sędziów Trybunału Konstytucyjnego z tytułem profesorskim, no i zadałem pytanie, czy pan prezydent zdaje sobie sprawę z tego, jako prezydent Polski, blokując na przykład zaprzysiężenie tychże sędziów, uniemożliwia obywatelowi, Karolowi Nawrockiemu, wystąpienie ze skargą konstytucyjną, bo nie ma pełnego składu i Trybunał de facto nie pracuje. I zaległości Trybunału Konstytucyjnego w sprawach obywateli, gdzie są skargi konstytucyjne obywateli, są już, uwaga, od 2016 roku. Są nierozpatrywane tak naprawdę sprawy i one leżą i czekają. No ale to...
0: Ciało jest de facto sparaliżowane i też to jest moim zdaniem istotne. Zobaczmy, że w tej dobie polaryzacji politycznej sądy konstytucyjne też są przedmiotem walki i coraz trudniej o sąd konstytucyjny, w którym nie wiadomo, którzy sędziowie są z którego obozu. Taka sytuacja, że to były bardzo takie nudne ciała, w których ci sędziowie byli bezbarwni i trudni do zaklasyfikowania, stają się coraz trudniejsze. Ale zauważmy,
1: ale
0: że
1: byli bardzo fachowi,
0: sąd najwyższy, ale ja tego nie kwestionuję. Chcę o czymś innym powiedzieć. Zauważmy, że na przykład Sąd Najwyższy w Stanach Zjednoczonych, który jest w większości złożony w tej chwili z sędziów konserwatywnych, prawicowych, w tym wielu nominatów Donalda Trumpa, jest ciałem, które jest w stanie wydać orzeczenia idące wbrew prezydentowi Trumpowi. Trybunał Konstytucyjny, który został stworzony w czasach Prawa i Sprawiedliwości, nie ma żadnego dorobku w zasadzie, w którym był orzekł cokolwiek, co by było nie po linii Prawa i Sprawiedliwości. Więc to jest organ, który w ogóle nie ma powagi nawet wśród wyborców prawicowych. Nie stworzono ciała, prawda, które by odpowiadało na krytyki, jakie prawica adresowała wobec Trybunału Konstytucyjnego przed 2015 rokiem, ale że to byłoby ciało uważane nawet przez wyborców prawicy za jakoś bezstronne, faktycznie będące w stanie być arbitrem i orzec wbrew woli prawicy. Nie ma takiego dorobku w Polsce, więc to jest niebywała katastrofa instytucjonalna, to co stworzono. I obywatele są oczywiście ofiarą tego, ale ten...
1: I obywatel Karol Nawrocki jest też, bo zakładam, że obywatel Karol Nawrocki mógłby ze skargą konstytucyjną w swojej sprawie również wystąpić, ale właściwie nie ma gdzie teraz wystąpić.
0: No nie może oczywiście, przy czym oczywiście obywatel Karol Nawrocki jako prezydent Rzeczpospolitej Polskiej jest osobą bardzo uprzywilejowaną w polskim społeczeństwie, więc jest dużo mniejsze prawdopodobieństwo, że jego spotka krzywda, prawda? Więc co innego, jeżeli jest się na szczycie tej społecznej piramidy, jest się prezydentem, to jest oczywiste, że ludzie, którzy są na świeczniku, którzy są politykami, pełnią najważniejsze funkcje, że mają rozmaite przywileje, również nieformalne. Więc jest mała szansa, że prezydent Nawrocki będzie zmuszony walczyć o swoje prawa. Dotyczy to zazwyczaj ludzi, którzy nie mają tego rodzaju uprzywilejowanej pozycji.
1: Pani profesor, wobec tego, jeżeli jesteśmy przy prezydencie Nawrockim, ukazał się wywiad z prezydentem Nawrockim Rzeczpospolitej. No i tutaj kilka cytatów, jeżeli pani pozwoli, z wypowiedzi prezydenta Nawrockiego. W sferze bezpieczeństwa potrzebujemy rządu, który jest w stanie prowadzić dialog z ośrodkiem prezydenckim, a nie rządu, który zajmuje się właściwie tylko wojną z opozycją. Donald Tusk jest politykiem proniemieckim, a ja jestem politykiem proatlantyckim. No dwa takie cytaty. Co O to świadczą te, o czym te cytaty świadczą, że to rzeczywiście jest już taka wojna pomiędzy prezydentem, który chciałby troszkę wzorować się na Donaldzie Trumpie, i właściwie to, żeby w Polsce istniał system prezydencki?

0: grupach.
1: Ale niektórzy... To, tak, tak, przepraszam, przerwałem pani profesor.
0: Jeżeli natomiast chodzi o tę proniemieckość Donalda Tuska, muszę powiedzieć, że to mnie bardzo zaskoczyło w tym wywiadzie. To znaczy, oczywiście, że prawica ma tę narrację już od dawna, natomiast to jest zupełnie niepotwierdzane empirycznie. Zobaczmy, że problemem Tuska jest to, że nie ma na przykład dobrych relacji z Mercem. Więc każdy, kto trochę obserwuje politykę, zauważy, że te relacje, o ile Tusk miał faktycznie dobre z kanclerz Merkel, o tyle w tej chwili ani wcześniej z kanclerzem Scholzem, ani w tej chwili z kanclerzem Mercem nie są to ciepłe relacje, nie ma takich intensywnych kontaktów, więc sądzę, że ten fragment jest taką próbą kontynuowania pewnej opowieści jeszcze z czasów Tuska sprzed 2015 roku, ale no każdy, kto obserwuje politykę, zauważy, że nie ma takich faktów. Zobaczmy, że nie ma wielu wizyt, że nie ma jakichś wyrazów osobistej sympatii pomiędzy polskim rządem, rządem niemieckim. Te relacje są poprawne, ale tu nie ma szczególnej bliskości, więc to mnie zaskoczyło, bo to było dla ludzi, którzy faktycznie nie śledzą polityki.
1: No i jeszcze, jeżeli pani pozwoli, jeszcze jeden cytat potwierdzający, że prezydent ma bardzo ogromne ambicje. Mówię jasno, rząd nie rozmawia ze mną o ustawach, zanim trafią na biurko prezydenta. No i to chyba pokazuje, że prezydent Nawrocki no, czuje się jak gdyby pomijany w całym procesie legislacyjnym. No ale czytając konstytucję polską, no to prezydent jest tym ostatnim tak naprawdę urzędem, władzą, no, która wypowiada się na temat ustaw, a nie w czasie procesu legislacyjnego, czy nawet przed procesem legislacyjnym.
0: Znaczy, oczywiście to zależy też od rządu, w jakim zakresie i z kim chce konsultować. Więc prezydent konstytucyjnie nie ma takich uprawnień i rząd nie ma żadnego obowiązku z nim konsultować i prezydent na gruncie konstytucji nie może tego oczekiwać. Więc jedno to jest ten wymiar prawny, drugie to jest wymiar polityczny, że prezydent chociaż prawnie nie ma takich uprawnień, politycznie może różnych rzeczy się domagać, tak jak politycy robią to. Natomiast rząd w swoim stanowisku i prowadząc swoją politykę i swoją rozgrywkę, nie chce się na to zgodzić, ponieważ oczywiście by to uszczupliło władzę rządu, więc byłby to kompromis, który by osłabił rząd, więc trudno się dziwić, że premier nie chce wejść i zgodzić się na to wymuszenie ze strony prezydenta, prawda? Prezydent chciałby to wymusić, żeby rząd z nim konsultował. No i jest taka przepychanka, że rząd się na to nie chce zgodzić. Nie było dotychczas z drobnymi wyjątkami takiej praktyki, jak wiemy. Z drugiej strony te weta, z jednej strony oczywiście rządowi blokują rozmaite inicjatywy, z drugiej strony one też obciążają konto prezydenta, prawda? Bo to jego kapitał polityczny też bywa marnowany na te różne weta. Niektóre z nich być może są trafione do tej połowy prawicowego elektoratu, do którego prezydent przemawia, bo wbrew temu, co mówi w wywiadzie, to niewiele jest takich, bo prezydent też, powiedzmy słuchaczom, prawda, że prezydent mówi, że on chce być jednak prezydentem wszystkich Polaków i wymienia tam jako przykład ustawę o Państwowej Inspekcji Pracy. Znaczy jest w stanie swojej prezydentury liczącej już prawie półtora roku podać jeden przykład ustawy, którą podpisał wbrew Prawu i Sprawiedliwości. No to jest bardzo skromny dorobek jak na taki czas. No ale pomijając to, właśnie prezydent nie jest w stanie wyjść poza ten swój obóz polityczny i szuka w ramach tych wet takich ustaw, w których będzie w stanie połowę mniej więcej elektoratu, na której mu zależy, przekonać do swojej decyzji o zablokowaniu. Ostatnio kilka razy widać, że to jest, staje się to coraz trudniejsze, że kilka razy być może nieroztropnie to zrobił. Było to widać w sytuacji ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów.

0: koncernów paliwowych, gdzie za drugim razem prezydent się cofnął, bo nie miał tego poparcia na poziomie 50% dla swoich decyzji. Druga sytuacja teraz będzie dotyczyła blokowania treści.
1: No właśnie chcę z panią o ten temat chwilkę porozmawiać.
0: I być może trzecia dotycząca rynku kryptowalut. Są przynajmniej trzy takie weta, za które prezydent może zapłacić cenę. Znaczy z tych zysków no to już się wycofał, prawda? Więc tutaj to też nie była jego wygrana, bo musiał...
1: No i jeszcze chyba jedna sprawa, o której prezydent mówi zresztą w tym wywiadzie, krytykując już ministra odpowiedzialnego za to, czyli podatki dla wielkich platform cyfrowych. Prezydent podobno, tak zresztą były enuncjacje z Białego Domu, prawda, żeby tych podatków nie opodatkowywać, tych wielkich big techów amerykańskich, no bo to będzie bardzo duża strata dla owych firm. No a Ameryka jest największym przyjacielem Polski, największym przyjacielem prezydenta Nawrockiego, co prezydent Trump wielokrotnie powtarza. Ale z drugiej strony, jeżeli panowie się tak przyjaźnią, zastanawiam się, dlaczego prezydent Nawrocki nie zadzwonił do prezydenta Trumpa i nie powiedział mu, że pomysł o kupowaniu oleju napędowego z Rosji no jest pomysłem nieco nietrafionym, no bo to pomaga Rosji prowadzić dalej wojnę i mordować w dalszym ciągu cywili ukraińskich.
0: Jeśli chodzi o ten podatek cyfrowy, to prezydent w tym wywiadzie zaprzecza, jakoby była jakieś ustalenia w tym zakresie, więc nie przyznaje się do tego.
1: No nie przyznaje się do tego.
0: Było tak. Bardzo chciałam tylko to podkreślić, że prezydent oczywiście nie przyznaje się do tego, chociaż jest... istnieje takie podejrzenie, że prezydent... nie będzie chętny, żeby tę ustawę podpisać. Zresztą jakkolwiek prezydent jest przeciwny wszelkim podatkom, jak wiemy, na dobre i na złe, więc być może i to podciągnie, chociaż to się wydaje nielogiczne. Natomiast tutaj prezydent liczy, bo powiedział, że minister Gawkowski jest niekompetentny, więc i tak nie będzie tego podatku. Także no zobaczymy, bo sądzę, że to też jest jakby ta niechęć do big techów, niechęć do platform, do tego również, w jaki sposób to środowisko oddziaływuje na dzieci, na młodzież, narasta w wielu krajach i widzimy wśród zwłaszcza rodziców coraz bardziej i przekraczające właśnie te podziały polityczne niechęć do tych firm i do tego, do usług, które one oferują. I no to jest potencjalnie dla prezydenta też bardzo ryzykowne, ponieważ widzimy w wielu krajach około 90% rodziców jest bardzo negatywnie nastawiona do i platform, i właścicieli tychże platform. Więc taki podatek cyfrowy, jeżeli rząd byłby gotów go wprowadzić, no może mieć duże poparcie społeczne. Ludzie nie są fanami tych właśnie wielkich firm, też boją się AI, to jest kolejny aspekt. Więc prezydent wetując to, też to może być dla niego kosztowne. Natomiast ja uważam, że jest jednak niewielkie prawdopodobieństwo, że rząd radykalny podatek w tym zakresie zgłosi, no bo faktycznie dopóki jest Donald Trump, to obawiam się, że jednak to jest ryzykowne, a żyjemy w takich czasach, że bezpieczeństwo jest pierwsze. Także ja bym była zaskoczona, gdybyśmy zobaczyli w najbliższych, dopóki jest Donald Trump, byłabym zaskoczona, gdybyśmy zobaczyli mocny, radykalny projekt podatku cyfrowego. Jest to w pewnym sensie cena, jaką płacimy za tę polisę ubezpieczeniową, jaką wystawiają nam Amerykanie, bez względu na to, na ile ona jest pewna w dzisiejszych.
1: Tak, ma pani rację. Mnie się przypominają bardzo dawne czasy sprzed lat 50, kiedy mówiło się wprost: nie drażnić niedźwiedzia. no teraz nie wiem, nie drażnić.
0: O, stary niedźwiedź mocno śpi, chodzimy na palcach.
1: Tak.
0: To jest inne skojarzenie.
1: Też to oczywiście, więc lepiej nie drażnić. Dobrze, to teraz wobec tego przyjrzyjmy się przez chwilę tej ustawie o blokowaniu nielegalnych treści w internecie, czy treści, które są szkodliwe. Tym razem ta ustawa już bardzo dokładnie wymienia cztery, oprócz innych, ale wymienia cztery

0: które auto z automatu powinny być zdejmowane z platform cyfrowych w przypadki, i rzeczywiście są to przypadki ekstremalne. Czy sądzi pani, że w tej sytuacji, kiedy już nawet w tej nowej ustawie uchwalonej przez Sejm i właściwie już przez Senat, i jak ona trafi na biurko, to prezydent nie zawaha się z podpisaniem tej ustawy, zwłaszcza po tych rzeczach, które się działy i dzieją w dalszym ciągu w polskich szkołach?
1: Już widząc po zachowaniu posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy no, mieli duży dylemat z tą ustawą, widać koszty sprzeciwiania się regulacji w tym obszarze, i podejrzewam, że prezydent podpisze tę ustawę.
0: Wygłosi orędzie i podpisze, tak? Kolejne orędzie w sprawie ustawy, którą podpisuje.
1: Ja zauważyłam jeden trend. Czy pan prezydent jest w stanie utrzymywać te weta w sytuacji, kiedy one mają, to jest właśnie 50 na 50, może, nie wiem, 55% ludzi jest za czymś, a 45% przeciwko, i on te 45% konsoliduje jeszcze dyskursywnie, można oczywiście to podbić, pewne aspekty ludzi zjednoczyć wokół jakiegoś zagadnienia, tematu. Natomiast tematy, które nie polaryzują w taki sposób, w których jest dużo, jest przewaga w elektoracie na rzecz jakiejś regulacji, prezydent nie jest gotowy trwonić swój kapitał polityczny w ich imię. Czasami to jest dla niego też kosztowne, bo wcześniej brnął w obronę pewnych rozwiązań. Natomiast uważam, że tutaj, zwłaszcza w sytuacji, którą obserwowaliśmy w ostatnim tygodniu, to jest bardzo silna emocja społeczna i potrzeba.
0: No ale tu padały, jeżeli pani pozwoli, tu padały z ust prezydenta Nawrockiego bardzo mocne sformułowania. Dla mnie o tyle mocne, że no ja mam związek z informacją, z publicystyką i z czymś, co ja tam te czasy pamiętam. Pan prezydent nie, Mysia 357, czyli cenzura. Główny Urząd Cenzury mieścił się w Warszawie przy tej ulicy. I prezydent właśnie mówi, że to by spowodowało cenzurę. No nie wiem, jaką cenzurę spowodowałaby pani profesor zdejmowanie z platform cyfrowych treści obrzydliwych.
1: No, myślę, że nie chodzi o cenzurę. Myślę, że cel jest inny. Myślę, że jest tak, że pewne treści, które są dosyć brutalne, są rozpowszechniane też w celach politycznych i przez siły o charakterze radykalnym. Obecnie w Polsce nie mamy za bardzo radykalnej lewicy. Siły, które są radykalne, są bardziej po stronie prawicowej. Takich żyjemy czasach. No i po prostu to są, prezydent również jest prawicowych poglądów i to też pokazuje wywiad, o którym rozmawialiśmy. Jego stosunek do Grzegorza Brauna, nie jest gotów się odciąć od tych bardzo radykalnych elementów polskiej prawicy. No i myślę, że tutaj jakby są to interesy pewnych radykalnych środowisk. Akurat nie mówię, że ta ustawa by konkretnie tego dotyczyła, bo tam dotyczy to takich bardzo, o ile pamiętam, osobistych rzeczy, prawda? Że,
0: no, tak, tak.
1: Samobójstwa i tak dalej, to nie są treści polityczne, ale myślę, że to jakby pod tym płaszczykiem jakby też kryje się obrona pewnych, no, radykalnych środowisk, które boją się, że wszelka większa ingerencja w treści upowszechnione na platformach internetowych będzie pozwalała też ograniczać radykalne przekazy tych sił.
0: I pani profesor, potraktujmy to jako puentę. Bardzo serdecznie dziękuję. Na ten temat jeszcze wielokrotnie pewnie będziemy rozmawiali.
1: Dziękuję bardzo.
0: Profesor Anna Wojciuk, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego, była państwa i moją gościnią.
2: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy.

0: A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
1: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio. Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ustawa o blokowaniu nielegalnych treści w internecie przyjęta przez Senat. Zrekrutował kilkaset osób w całej Polsce do zmiany władzy, a w domu miał ładunki wybuchowe. Prokuratura chce aresztu dla 66-latka planującego zamach na premiera. Wojska USA rozpoczynają rotacyjne stacjonowanie na Litwie. Minęła godzina 22. Ewa Worobiec, zapraszam. Senat przyjął z poprawkami projekt ustawy o blokowaniu nielegalnych treści w internecie. Teraz nad poprawkami będzie pracować Sejm. Senator PiS Wojciech Skurkiewicz powiedział, że jest zadowolony, bo została przyjęta ważna poprawka.
2: Skrócenie terminu z 14 dni do 24 godzin, kiedy mogą być blokowane treści osób, które są związane z działalnością pedofilską, taką bardzo mocną, przestępczą, i ta poprawka też znalazła uznanie, więc dzisiaj wydaje się, że w ten głos opozycji rządzący się wsłuchali i zobaczymy, jak będzie na posiedzeniu plenarnym przy głosowaniu całości.
1: Ustawa wprowadza możliwość blokowania treści, które wprost nawołują do stosowania przemocy, namawiają do popełnienia samobójstwa czy też podżegają do samookaleczenia. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski podkreślił, że kluczowe jest, by prezydent podpisał ustawę.
3: W takich sytuacjach dzięki tej ustawie będziemy mieli narzędzia i mam nadzieję, że prezydent też weźmie to pod uwagę i ustawę podpisze, bo jeżeli dzisiaj nie możemy automatycznie zablokować treści, które namawiają do przemocy czy do samobójstwa, to jest to proszenie się o nieszczęście i to w bliskiej przyszłości.
1: Prezydent już raz zawetował ustawę w styczniu tego roku. Zdaniem Karola Nawrockiego projekt budził wątpliwości w zakresie ochrony wolności słowa i cenzury treści w sieci. 9 zarzutów dla 66-latka podejrzanego o przygotowywanie zamachu na premiera i szefa MON. Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury i przesłuchany. Jutro może trafić do aresztu. Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba mówił, że w mieszkaniu mężczyzny znaleziono improwizowane ładunki wybuchowe.
4: Wewnątrz petardy hukowej ujawniono kulki metalowe. Improwizowanych ładunków zostało zabezpieczonych kilkanaście. Wstępna opinia jest taka, iż są to improwizowane materiały, urządzenia wybuchowe o charakterystyce podobnej do granatów odłamkowych.
1: Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzany zrekrutował kilkaset osób w całej Polsce do obalenia ustroju i zmiany władzy przy użyciu siły. Zamach miał być w fazie przygotowywania. Udało się mu również znaleźć osoby z bronią i zdobyć adresy polityków. W jego mieszkaniu znaleziono m.in. metalowe kulki i petardy hukowe, a także kusze i inne przedmioty przypominające broń. Prokurator skierował do sądu wniosek o areszt mężczyzny. Grozi mu 15 lat więzienia. Na Litwę przybyli pierwsi amerykańscy żołnierze. Wojska USA ponownie będą tam stacjonować rotacyjnie, a poszczególne kontyngenty mają się zmieniać co kilka miesięcy.
5: Informacje o przybyciu pierwszych amerykańskich żołnierzy przekazał w serwisie X prezydent Gitanas Nausieda. Świetna wiadomość. Pierwsi żołnierze amerykańskiej rotacji wylądowali na litewskiej ziemi. Razem jesteśmy silniejsi, czytamy w jego wpisie. Za powrót amerykańskich wojsk podziękował prezydentowi Donaldowi Trumpowi. Wojska USA od kilku lat stacjonowały na Litwie rotacyjnie. Agencja BNS przypomina, że latem w związku

0: Z przeglądem obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w Europie w kraju pozostało około 100 amerykańskich żołnierzy. We wrześniu litewskie władze przekazały, że na Litwę wrócą 2 bataliony, czyli łącznie ponad 1000 wojskowych. W ubiegłym tygodniu prezydent Donald Trump powiedział też, że Stany Zjednoczone rozważą możliwość utworzenia na Litwie stałej bazy wojskowej. Premier Mindaugas Sinkevičius zadeklarował, że Wilno jest gotowe pokryć koszty jej funkcjonowania, jeżeli Waszyngton podejmie taką decyzję. Kamil Zalewski, Polski Radio, Wilno.
1: Jest już serial, film, słuchowisko, a teraz lalka Bolesława Prusa trafi na deski szczecińskiej opery na zamku jako balet. Słynna powieść dostarcza uniwersalnej historii. Jak mówi reżyser spektaklu Kuba Wnuk, okazało się, że relacje Wokulskiego i Łęckiej da się też wytańczyć.
2: Lalka jest taką powieścią, która nadaje się jako punkt wyjścia do wszelkiego rodzaju sztuk i postanowiliśmy no właśnie spróbować rzeczywiście zająć się tą lalką od strony baletu. Jest to nieszablonowe potraktowanie materiału Bolesława Prusa i myślę, że będzie to taka cegiełka w tej narodowej dyskusji na temat wyższości jednej lalki nad drugą. To oto pojawi się trzecia.
1: Na potrzeby spektaklu dzieło Prusa musi zostać odchudzone, mówi dyrektor szczecińskiej opery Jacek Jekiel.
3: Jednak jest pewna kondensacja, bo książka jest długa, narracja jest długa, ona ma takie bardzo różne emocjonalne napięcia i jak się to czyta kilka czy kilkanaście dni, to wiadomo, tak trochę jak serial. A tutaj mamy 2 godziny i to tak emocjonalny creme de la creme jest wyciągnięty z lalki i to się świetnie ogląda.
1: Premiera baletowej lalki już w sobotę.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody: w nocy na wschodzie i w Kotlinach mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura w nocy od 2 stopni na południowym wschodzie i lokalnie w centrum do 11 miejscami nad morzem. W środę we wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, a w dzień na termometrach od 8 stopni na północnym wschodzie, 12 w centrum do 15 na zachodzie i nad morzem.
4: W Polskim Radiu 24.
5: Już jest 6 minut po godzinie 22. Sięgnąłem do swojej pamięci. Kilka lat temu w Muzeum Narodowym w Lublinie była znakomita wystawa. Polskie malarki z przełomu XIX i XX wieku. My przyzwyczailiśmy się do polskich malarzy, wielkie rody malarskie, a tu nasze panie, nasze antenatki, och, jak one malowały. Naprawdę sama była to ogromna przyjemność oglądać te dzieła. No i właśnie za chwilę o jednej z nich.
4: Między sztukami.
6: Katarzyna Sanocka, dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie w audycji Między Sztukami i z prawdziwą przyjemnością witam naszego gościa, Sylwia Ziętek. Witam Cię serdecznie.
7: Dzień dobry.
6: Spotykamy się z okazji premiery książki Sylwii Ziętek zatytułowanej Mela Mutter, wierna sobie. Sylwia Ziętek od wielu, wielu lat przybliża nam postaci artystów, ale przede wszystkim artystek, trochę zapomnianych, a przecież wspaniałych, głównie należących do tak zwanej École de Paris, czyli szkoły paryskiej. Książki, które Sylwia Ziętek napisała już, a o których było głośno, to między innymi Polki na Montparnasse, Tylko one, Polska sztuka bez mężczyzn, Blask Montparnasu, artystki i artyści szkoły paryskiej. Tych książek jest o wiele, wiele więcej. Chyba 15 z tego, jak policzyłam.
7: Takich jakby, które nie stanowią współ jakiejś kooperacji, to jest 13. Mela Mutter jest 13, mam nadzieję, że to nie będzie pechowa 13.
6: Ja myślę, że to jest ta 13 szczęśliwa i jak sądzę, to jest ta książka i ta 13 mocno wyczekiwana, nie tylko przez ciebie, ale też przez twoich czytelników i przez publiczność. Mela Mutter, artystka pochodząca z zamożnej żydowskiej rodziny, która większość życia spędziła we Francji. Wspaniała artystka, wspaniała malarka i też odważna kobieta. Nie doczekała się do tej pory należytej ani wystawy, choć o wystawie za chwilę, ani biografii. Przywracasz jej pamięć i cały czas nad naszymi głowami widnieje taki znak zapytania, jak to się mogło stać, prawda, że do tej pory nikt nikt się nią porządnie nie zajął.
7: No to jest jak... To

0: To jest pytanie trudne, na które pewnie byśmy musiały tutaj odpowiadać bardzo długo. Myślę, że to taki splot przeróżnych okoliczności. Rzeczywiście, kiedy patrzy się na tą spuściznę, którą artystka pozostawiła, rzeczywiście nie sposób nie zadać sobie pytania, dlaczego nazwisko Mutter jest jednak szerokiej publiczności stosunkowo mało znane, bo oczywiście jeśli zapytamy kolekcjonerów, zapytamy krytyków sztuki czy badaczy, czy właśnie twórczości emigracyjnej, no to nazwisko Mutter jest bardzo znane. Zresztą jakby ceny za jej obrazy od bardzo wielu lat są wysokie. Mm-hmm. Już w latach 90. Mutter naprawdę osiągnęła bardzo wysokie stawki. Jej płótno w tej chwili to jest kwota rzędu no co najmniej 500 tysięcy złotych, a nawet jedno zostało sprzedane za milion.
1: Ja się w ogóle nie dziwię, ponieważ na trwającej teraz w Willi Lafleur w Konstancinie Jeziornie wystawie Mela Mutter Współodczuwanie Świata, która no jest spektakularną prezentacją twórczości Meli Mutter, taką, na którą czekaliśmy. Tam jest ponad 200 obrazów. Powchodzą niektóre z kolekcji Marka Refflera, właściciela willi, kolekcjonera, który dzieli się z nami na szczęście dla nas swoją kolekcją. Zanim porozmawiamy o historii Meli, o tym, jak pracowałaś nad książką, to powiedz, co ciebie w tym malarstwie najbardziej uderza i zachwyca.
0: No to jest bardzo mocne malarstwo, naprawdę na wielu tych płótnach po prostu ten dramat egzystencji tych postaci, które Mutter malowała, jest tak pokazany, tak dobitnie. On jest po prostu współodczuwany, to nawiązuje do tytułu wystawy, ale to jest rzeczywiście trafne określenie. Ja się oczywiście bardziej skupiłam na Meli Mutter jako kobiecie, stąd mój tytuł Wierna Sobie odnosi się jednak bardziej do samej jakby artystki, do jej osobowości i charakteru, ale rzeczywiście te obrazy po prostu tchną siłą, ogromną siłą i takim wewnętrznym przekonaniem, jakimś światopoglądem, który Mutter wierzyła według tych zasad, które sobie przyswoiła w zasadzie już jako młoda kobieta, ale jakby te jej przekonania i ta wiara w człowieka przede wszystkim, ten głęboki humanitaryzm, empatia, one są po prostu widoczne w tym malarstwie i robią ogromne wrażenie. Nie tylko nas uczą właśnie empatii wobec innej osoby, jakby piętnują te nierówności społeczne, ale pokazują taki świat, którego często jakby chcemy odwracać oczy, dlatego też ona na początku XX wieku, kiedy zaczęła pokazywać swoje obrazy we Francji, no budziła takie dosyć sprzeczne odczucia. Bardzo wielu krytyków sztuki zarzucało jej albo podkreślało to, że ona się lubuje w cierpieniu.
1: I w jakiejś brzydocie, prawda?
0: Brzydocie, tak,
1: brzydkich,
0: że ona jest oblubienicą brzydoty. Bo po prostu było to bardzo dziwne dla ówczesnych po prostu odbiorców sztuki, że kobieta, oczywiście jeszcze dodatkowo obdarzona tak spektakularną urodą jak Mutter, zawsze elegancka, bardzo, bardzo dbająca jednak o aparycję przez całe życie, no że ona maluje takie właśnie, no nie powiem, że mroczne, ale jednak obrazy, które tchną smutkiem, często przedstawiają osoby z marginesu społecznego, osoby biedne, pokrzywdzone, chore, taki proletariacki trochę świat, albo świat anonimowych kobiet.
1: Stare bretonki, umęczone matki.
0: Tak, rybacy, którzy już po prostu, no jakby na ich twarzach ten trud życia i ten bardzo ciężki klimat bretoński jakby się uwidacznia. Dzieci, które też jakby, no, jakby sprawiają, że aż ciarki czasami przechodzą.
1: Ale wiesz jaką ja mam refleksję, kiedy o tym mówisz, bo to jest wszystko temat i dokładnie tak jest. Natomiast kiedy ja zobaczyłam obrazy na wystawie, tak być może pierwszy raz w takim natężeniu, to ja miałam takie wrażenie i takie odczucie bardzo piękne, że to jest piękna brzydota. To znaczy,
0: tak,
1: ona potrafiła
0: tak,
1: takim kolorem operować.
0: Tak, tak.
1: Te seledyny, te dziwne zielenie, błękity, jakieś róże. To jest feria w sumie barw, mimo że ta tematyka jest mroczna i są również mroczne obrazy. Te pejzaże, to
0: no,
1: słońce,
0: pejzaże,
1: które
0: tak,
1: ona potrafiła
0: tak,
1: pokazać.
0: Słońce jest,
1: wiesz, to jest po prostu
0: tak,
1: niesamowite. Tak. I to, o czym piszesz też na samym początku, opisując technikę Mutter, to że ona robiła te przecierki i
0: tak,
1: nie zamalowywała płótna do końca, jakie to było fantastyczne.
0: Tak, to był fantastyczny zabieg formalny. Ona troszeczkę, myślę, że podpatrzyła go u Cezanna, bo w ogóle Paul Cezanne to był po prostu bóg malarstwa dla praktycznie wszystkich twórców pierwszej połowy XX wieku, którzy przebywali w Paryżu. Czy mówimy o szkole paryskiej, czy mówimy o kapistach, po prostu Cezanne był absolutnym bogiem. I rzeczywiście Mutter, no, rozwinęła ten element, powiedzmy, techniczny, który zaobserwowała u Cezanna. Kaufmana. U niej jest to zabieg absolutnie przemyślany, formalny, który rzeczywiście

0: Oczywiście no, dodaje obrazowi jakiejś takiej dodatkowej głębi, poza tym podkreśla niektóre plamy barwne. To są po prostu takie szczeliny, przez które prześwieca czasami splot płótna, tylko tu się trzeba przyjrzeć. Tak. Dlatego trzeba pojechać na wystawę.
1: I nos po prostu przyłożyć prawie że do płótna.
0: Dokładnie. Trzeba naprawdę troszeczkę się skupić, bo na pierwszy rzut oka tego się nie widzi. Trzeba podejść.
1: Ale jest wrażenie, nie?
0: Jest wrażenie, no właśnie, bo za bardzo dokładnie, no jakby nie rozpatrujemy formalnej, prawda, jakby konstrukcji obrazu, czy jakiejś myśli takiej dotyczącej jakby budowy tego konkretnego dzieła. No właśnie, ale stajemy przed tym obrazem i on po prostu na nas oddziaływuje. Jakby ta ekspresja pędzla, bo właśnie pytałaś na początku też, co jest takiego szczególnego. No ta ekspresja pędzla Mutter mnie zawsze fascynowała od pierwszej chwili, kiedy zobaczyłam jej obraz na żywo, bo to są te impasty, które takie, czasami to są takie sople wręcz tej farby. Ona bardzo grubo kładła farbę olejną, jakby w pewnym sensie ryła niekiedy w tej warstwie farby, tą odwrotną czasami stroną pędzla. Mm-hmm. To są takie żłobienia, taki jakby widać tą ekspresję, ten ruch taki van Gogowski. Zresztą no, była nazywana siostrą Van Gogha i to bardziej chodzi o tą ekspresję, a nie o kolorystykę, bo też jakby Mutter miała inną kolorystykę, tak. Nie taką jaskrawą, jak raczej jej paleta była zdecydowanie bardziej przygaszona, taka przybrudzona. Ona jednak operowała takimi matowymi barwami, aczkolwiek tak jak też wspomniałaś, też jak się przyjrzymy, to zauważymy właśnie te niesamowite plamy barwne. Czasami to są naprawdę drobiazgi.
1: Tak.
0: Dłużej patrząc, na przykład dostrzegamy, tak, patrzymy na widok jakiegoś kościoła awiniońskiego, który jest taki, no powiedzmy, buro-szarawy, gdzieś tam jakieś drzewo z boku, a jeśli się przyjrzymy, to widać na przykład jakieś malutkie okienko gdzieś tam w wieży tego kościoła, które jest potraktowane ultramaryną.
1: I to robi po prostu takie wrażenie,
0: tak,
1: piękne.
0: Tak,
1: oddaje ten klimat południa. No ona fenomenalnie potrafiła to robić. Poza tym, że była genialną malarką, była też dość niezwykłą kobietą i dość niezwykłe jest jej życie.
0: Tak.
1: Nie miałaś prostej drogi, aby prześledzić jej biografię, aby ją opowiedzieć, ponieważ to nie jest taka biografia, która opowiada o biednej artystce pochodzącej z biednej rodziny i o takim amerykańskim śnie. Tylko to jest historia dziewczyny, która wychowała się w zamożnym domu i która na swojej drodze spotykała bardzo różne przeciwności losu, które są udziałem wielu z nas. I w zasadzie w jej biografii mam wrażenie, że odbija się życie no, każdego z nas tak naprawdę. Ona przeszła tyle różnych
0: historii. Jej życie obfitowało w bardzo tragiczne momenty, ale no właśnie, bo zwykle jakby opowiadając o niej, to też jakby skupiamy się na tych tragediach, bo rzeczywiście ich było dużo, bo tutaj no, jakby nie wchodząc w szczegóły, śmierć syna, jedynego dziecka, bardzo tragiczna, niewyjaśniona, nie wiadomo tak naprawdę, co się stało z Andrzejem Muttermilchem, to znaczy dlaczego zmarł, ale też właśnie takie niepowodzenia miłosne, jak relacja z Leopoldem Staffem, no, niemalże zakończona też tragedią, ale no, wiele, wiele przeciwności losu, straszliwa śmierć wielkiej miłości Meli Mutter, Raymonda Lefebvre'a, który zginął w 1920 roku, bardzo możliwe, że zamordowany na rozkaz Lenina. To są takie historie wręcz niewiarygodne, no bardzo, bardzo dużo skumulowanych tragedii życiowych, ale też trzeba pamiętać, że Mela Mutter żyła bardzo długo, 91 lat i jej życie było naprawdę bardzo bogate. Ona zaznała właśnie i tych naprawdę dramatycznych takich przeciwności losu, ale miała też swój okres wielkiej sławy paryskiej, lata 20, lata 30, przed II wojną światową. To był naprawdę czas, kiedy ona była absolutnie uznawana za jedną z najważniejszych artystek w ogóle żyjących.
1: To... Zatrzymajmy się na moment tutaj, bo chciałabym, żebyśmy o tym okresie jej sławy i naprawdę takiej potęgi artystycznej porozmawiały trochę dłużej, ale zanim ona wyjechała do Paryża w 1901 roku, to musiała podjąć pewne decyzje. Przypomnijmy, że urodziła się w roku 1876. Wiadomo, jakie to były czasy. Mimo tego, że wybrała męża i wyszła za mąż, to udało jej się swoim uporem i też jakąś determinacją pogodzić takie światy, które wtedy były trochę nie do pogodzenia.
0: Tak.
1: I rozumiem, że to też wynikało z pewnego wsparcia rodziny, które dostała.
0: To wsparcie na pewno musiała mieć, bo po prostu bez tego jednak przychylnego jakiegoś podejścia niewiele by zdziałała, tym bardziej, że jej ojciec, taki bardzo zamożny kupiec warszawski, właściciel wielkiego domu handlowego przy Marszałkowskiej, Fabian Klingsland, był jednak bardzo oświeconym, takim asymilowanym do polskości, że

0: i też jakby potrafił chyba zrozumieć, znaczy tu mówię chyba, bo nie mamy jakichś takich bardzo twardych świadectw na to, co myślał ojciec, co myślała matka. To jest właśnie też trudność. Tu jest naprawdę bardzo dużo białych plam, które ja myślę, że nigdy nie zostaną po prostu zapełnione. Po prostu minęło ogromnie dużo czasu od tych lat właśnie młodości Meli Muter.
1: A ci, którzy mogli z nią porozmawiać, tego nie zrobili.
0: Nie zrobili, nie ma świadectw. Właśnie to jest wielki ból dla każdego, kto chce pisać o Muter, że zawsze jak czytamy biografię, no to mamy, prawda, jakieś relacje osób postronnych, przyjaciół, rodziny, którzy opowiadają, a była taka, a była takie cechy charakteru, jakieś wspomnienia.
1: Albo listy, a jakieś listy się zachowały?
0: No właśnie, a jeśli chodzi o Muter, zachowało się kilkanaście może listów wymienianych z przyjacielem Leopoldem Gottliebem. Ja niestety do tych listów miałam bardzo ograniczony dostęp. One po prostu są w gestii kogoś, kto tym niespecjalnie się chce dzielić, na razie przynajmniej. Zachowała się korespondencja z malarką Josette Bournet, taką francuską malarką, ale to jest korespondencja, która w dużej mierze miała miejsce już po II wojnie światowej, kiedy Mela Muter już była taką osobą zaawansowaną wiekowo.
1: Tak.
0: No kilka jakichś takich świadectw dotyczących jej młodości, to w zasadzie to są wspomnienia, które ona spisała, souvenir, które ona spisała pod koniec życia, czyli to też jest takie nostalgiczne.
1: Przefiltrowane trochę już.
0: Tak, spojrzenie, znaczy na Montparnasse i na przykład na polską kolonię początku XX wieku patrzyła z ogromną nostalgią. Też romantyzowała, zresztą nie tylko ona, bo większość tych artystów, patrząc wstecz, jakby bardzo romantyzowała te lata. Trudne bardzo, bo na to się mówiło tak, że to były takie lata po prostu wykuwania kariery i takie tragiczne, ale no, potem już malarze już i malarki, kiedy osiągnęli jakiś tam status życiowy, no to trochę zapominali o tych czasach głodu i braków różnych materialnych. No i opisywała też Mela Muter swoje dzieciństwo tutaj w Warszawie, no ale to były gorzkie wspomnienia. Ona pod koniec życia bardzo, bardzo tak patrzyła na ten okres z jakimś żalem. No miała głównie żal do matki. Kojarzyła Warszawę z takim zimnym miejscem. Pamiętała właśnie zimno i mimo, że się wychowywała właśnie w zamożnym domu, no to jednak te braki głównie, których tam doświadczała.
1: No taki chłód i emocjonalny i ten fizyczny, kiedy szła do szkoły przez obóz Saski prawdopodobnie,
0: tak, i zawsze jej było zimno, no też właśnie wspominała, że mimo środków finansowych, jakie rodzina posiadała, to ona nie miała odpowiedniego płaszcza. No, no czasami myślę, że też w przypadku no, tak długiego życia po prostu bardziej się, ta pamięć bardziej się skupia na
1: brakach.
0: Prawda, na brakach albo na jakichś takich emocjonalnych przykrościach. No, ale generalnie jakby chcę powiedzieć to, że jakby bardzo mało mamy relacji samej Muter, jakby jej głosu. Brakuje po prostu jej głosu w tym wszystkim. Oczywiście świetnie, że są te wspomnienia. Skromne, bo skromne, ale są. Jest trochę wywiadów, których ona udzieliła. I to była rzeczywiście taka mrówcza praca, bo ja oczywiście pisałam o Muter już wcześniej w innych książkach, ale tym razem jakby podeszłam od nowa do tego researchu. I rzeczywiście no, spędziłam naprawdę bardzo dużo czasu na analizie prasy francuskiej głównie, bo jednak Muter głównie żyła w Paryżu już jako taka dojrzała malarka. I...
1: To tu powiedzmy, że w 1901 się przeprowadziła razem z mężem, Michałem Muterlinchem i z małym synkiem.
0: Z rocznym synkiem. I rzeczywiście w latach 30. i tych wywiadów prasowych trochę było. Udało mi się też znaleźć bardzo taki smutny niestety, ale ważny wywiad, którego udzieliła dosłownie na kilka lat przed śmiercią takiemu polonijnemu dziennikowi polskiemu. No bardzo niszowe pismo. Nie wiem, czy ktoś poza mną do tego dotarł. Nie mam takich sygnałów. Rzeczywiście ważna rozmowa, w której Muter rozlicza się niejako ze swoim życiem w taki bardzo też smutny sposób. Ale ja z tych po prostu wywiadów francuskich, paryskich, no wyłuskiwałam po prostu wszystko, co mogłam.
1: Też twoja wiedza w ogóle o Ecole de Paris, bo jesteśmy już w tym momencie, kiedy ona jest we Francji razem z mężem, który zaczyna być coraz bardziej jednak zazdrosny o jej karierę i zaborczy.
0: Tak,
1: a miało być inaczej, no ale to już zostawiamy państwu do przeczytania. No i ona rzeczywiście, tak jak wspomniałaś, odnosi sukces i twoja wiedza na temat innych artystów Ecole de Paris, na temat tego klimatu, na temat tego, jak było i jak się przesiadywało w La Rotonde i kto tam mógł płacić za obiadę, a kto brał je na zeszyt i tak dalej. To wszystko tworzy wspaniały klimat tej książki. No więc to jest też twoja ogromna praca związana nie tylko z pracą nad twórczością Meli Muter, ale w ogóle twoją fascynacją tym czasem,
0: bardzo.
1: Prawda? I tym okresem.

0: No myślę, że bez tego byłaby to jednak książka bardzo uboga, to znaczy to tło musi tutaj być w przypadku opowieści o Mutter w miarę rozbudowane, tak jak też się starałam no, pokazać to jej dzieciństwo i młodość warszawską, mimo że właśnie nie ma jakichś tutaj bardzo, bardzo szczególnych źródeł, no, ale jakby sama sytuacja właśnie młodej, wykształconej kobiety, bo Mutter skończyła gimnazjum rządowe, w którym zresztą wcześniej się uczyła Maria Skłodowska-Curie, skończyła gimnazjum rządowe, była wszechstronnie wykształcona, jeśli chodzi o języki obce, uwielbiała literaturę, poezję, no była intelektualistką, można powiedzieć, młodą intelektualistką, no ale jednak pochodziła ze środowiska, mimo że asymilowanej rodziny żydowskiej, no to jednak rodziny, która bardzo tradycyjny sposób pojmowała rolę kobiety.
1: No tak.
0: I dlatego to wsparcie rodziny jakby musiała mieć, aczkolwiek to jest oczywiście moje przypuszczenie, moja wizja tego, no ona miała tak silny charakter, że rzeczywiście potrafiła bardzo wiele rzeczy przeforsować. Ja zresztą jeden z rozdziałów nazwałam w taki sposób, że to był gambit życiowy, bo naprawdę młoda kobieta pod sam koniec XIX wieku, która miała przed sobą w zasadzie tylko jedną drogę, to znaczy małżeństwo, zajmowanie się domem, wychowywanie dzieci, no jakby nie było w ogóle innej opcji i innych modeli, bo oczywiście jestem przekonana, że patrzyła na karierę Olgi Boznańskiej z wielkim uznaniem i chciała iść w jej ślady. No ale Olga Boznańska była jednak w innej sytuacji. Olga Boznańska nie była Żydówką. Jakby mogła też inaczej pokierować swoim życiem. Mutter była w ogóle pierwszą osobą właśnie wywodzącą się z tego środowiska, która zdołała wyjechać do Paryża. Tam naprawdę jakby rozwinąć taką profesjonalną, poważną karierę. Oczywiście w jej ślady potem poszły inne artystki, czy Sara Lipska, czy Irena Reno-Hasenberg, Alicja Halicka. Tych malarek później było coraz więcej. One też wszystkie wywodziły się ze środowisk żydowskich, asymilowanych. Zresztą Tamara Łempicka, ona oczywiście tego swojego pochodzenia nie ujawniała przez praktycznie całe życie, ale dzisiaj wiemy, że też miała pochodzenie żydowskie. Tak. Więc jakby Mutter też troszeczkę przetarła szlak tym twórczyniom ze środowisk, no tych bardzo specyficznych. Co ważne, bo teraz się ekscytujemy strasznie lalką i wszyscy się bardzo interesujemy tym końcem XIX wieku. Akcja lalki to jest czas, kiedy mała Mela Mutter jakby wychowywała się w Warszawie. No ale proszę zwrócić uwagę, że tak, u Prusa nie znajdziemy takich kobiet jak Mela Mutter, takich postaci. Ja szukałam, wertowałam literaturę polską z XIX wieku i nowele Orzeszkowe i Sienkiewicza i naprawdę zaglądałam, gdzie mogłam i po prostu nie ma takich postaci. Nawet literatura ich nie zauważała.
1: Nawet właśnie, ich nie wymyśliła.
0: Nie wymyśliła. Dopiero taka pierwsza dziewczyna, młoda kobieta, która no jest taką powiedzmy intelektualistką, ma takie szerokie horyzonty intelektualne, to jest Rachela w Weselu Wyspiańskiego, ale ona nie jest artystką, co też trzeba podkreślić. Więc to też jest troszeczkę inna postać. Więc Mutter naprawdę przetarła szlak i właśnie nie wiemy, jak ona rozmawiała z rodziną. Ja bym bardzo chciała wiedzieć, jakie ona wysuwała argumenty, jak się w ogóle...
1: No bo jakim sposobem jak ona tego męża po prostu... Tak. Po pierwsze musiała przekonać, żeby on z nią wyjechał do Paryża. Przecież on też miał artystyczne zacięcie,
0: on
1: prawda?
0: On pisał. Tak, on chciał pisać. Pisał po polsku, co też jest istotne. Więc jakby kariera w zasadzie pisarza piszącego po polsku powinna się rozwijać raczej w Warszawie. Jest taki trop, oczywiście niepotwierdzony, myślę, że nigdy nie będzie potwierdzony, ale jest to jakaś ścieżka tutaj domysłów. Być może, bo zarówno Mutter Milch, jak i Mutter, Mela Mutter, czy no w zasadzie Mutter, ona też się nazywa Mutter Milch, oczywiście po mężu, ale...
1: Ale zmieniła na Mutter, żeby było nowocześnie.
0: Skróciła sobie, tak, i chciała też podkreślić swoją odrębność od męża. No oboje Mutter Milchowie, o tak będzie najlepiej, funkcjonowali też w kręgach socjalistycznych w Warszawie. Ten sam przełom XIX i XX wieku, to było wielkie wrzenie, jeśli chodzi o polityczne przekonania, zresztą 1905 rok, to już jest rewolucja, prawda, też w Warszawie. Nie wiemy dokładnie, jak bardzo duże było to zaangażowanie polityczne. Myślę, że Mela Mutter mogła uczestniczyć w jakichś takich tajnych kółkach, jak na przykład Róża Luksemburg, kilka lat od niej starsza, też, która też jakby zaczynała tą swoją taką działalność polityczną w Warszawie. Natomiast Michał Mutter-Milch, jej mąż, mógł być trochę bardziej zaangażowany jako mężczyzna. No Mutter jednak jako panna z takiego tradycyjnego tradycyjnego domu, myślę, że miała dosyć ograniczone możliwości
1: też tym,
0: uczestniczenia
1: tak.
0: w jakichś takich konspiracyjnych spotkaniach i tak dalej. Natomiast jej mąż mógł być bardziej zaangażowany i istnieje taka hipoteza, że po prostu wyjechali z uwagi na ryzyko, jakie wiązało się z pozostaniem w Warszawie.
1: Czyli że Michałowi też to było po drodze trochę, ten wyjazd,
0: być może to był jakiś argument, który przedstawili rodzinie, na przykład, że muszą wyjechać.

0: jechać, bo jeśli zostaną, no to Muttermilch zostanie aresztowany i wyląduje w Cytadeli Warszawskiej, tak. Albo, no, albo po prostu były jakieś realne obawy konsekwencji związanych z tą działalnością polityczną, ale to jest jeden z tropów. No, na pewno Mutter uczyła się rysunku, malarstwa w Warszawie w takiej szkole Miłosza Kotarbińskiego, no, która, no nie oszukujmy się, no, to była szkoła, która no mogła dać jakieś podstawy rysunku, zresztą Mela Mutter też uczyła się rysunku w takich warunkach domowych, miała lekcje specjalne, dzięki dziadkowi zresztą. Dziadek
1: tak jak piszesz, zawyrokował, za niesamowita, ale to za wspaniała postać tak naprawdę, zawyrokował, tak. Że wnuczka będzie artystką, tak. Coś za postępowy człowiek.
0: Tak, no jakby dziadek tak, nakazał jej jakby sfinansowanie, zorganizowanie lekcji rysunku, jakby nikt nie śmiał się sprzeciwić
1: chwała
0: woli dziadka.
1: Mu za to.
0: Także gdyby nie ten dziadek, no to nie wiem, czy jakby się potoczyło losy Mutter. Ona świetnie rysowała jako dziecko, no ale na pewno takich dziewczynek doskonale rysujących i jakby przejawiających pasję dla rysunku, no na pewno było bardzo wiele. Chociażby córka Sienkiewicza, której ojciec nie pozwolił uczyć się rysunku i malarstwa, więc nawet ci światli ojcowie i tacy naprawdę, no przecież Sienkiewicz był za emancypacją kobiet, tak. No, przynajmniej za edukacją kobiet, a jednak swojej córce nie pozwolił.
1: Mela Mutter, wierna sobie. Tę książkę bardzo serdecznie Państwu polecamy. Te informacje i to wszystko, o czym opowiadała Sylwia Ziętek, to zaledwie część historii niezwykłego życia i twórczości Meli Mutter. Książkę polecamy. Zachęcamy Państwa także do wizyty w Willi Lafleur. Tam wystawa poświęcona Meli Mutter. Naprawdę to jest wielkie wrażenie, niezwykłe doznanie artystyczne. Sylwia, książki Ci gratuluję. Dziękuję za nią.
0: Serdecznie.
1: I dziękuję za wizytę w Polskim Radiu 24.
0: Bardzo. Do usłyszenia.
1: Dziękujemy pięknie. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
2: Z sztukami. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Jest 22:31. Ewa Worobiec, zapraszam. Na początek Pomorze, na plaży w Karwi odnaleziono obiekt przypominający drona. Policjanci w Pucku otrzymali zgłoszenie za pośrednictwem Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Na miejsce skierowano patrole. O zderzeniu poinformowano prokuraturę oraz właściwe służby. Funkcjonariusze zabezpieczyli teren i wyjaśniają okoliczności zderzenia. Senat uchwalił z poprawkami projekt ustawy o blokowaniu nielegalnych treści w sieci. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski powiedział, że znacznie przyspieszą one procedurę wykrywania i blokowania groźnych treści.
4: Przestępstwa, które dotyczą takich czynów jak zlecanie zabójstwa, namawianie do popełnienia samobójstwa, czy też podżeganie do samookaleczenia się, będą wykonywane natychmiastowo. Poprawki dotyczą przyspieszenia postępowania z dni do godzin.
3: Niebawem poprawkami zajmie się Sejm. W styczniu prezydent zawetował projekt ustawy o usługach cyfrowych. Zdaniem Karola Nawrockiego budził on wątpliwości w zakresie ochrony wolności słowa i cenzury treści w sieci. Maciej Berek powinien złożyć ślubowanie wobec prezydenta bez obecności Karola Nawrockiego, tak uważa profesor Andrzej Zoll. Według Komisji Weneckiej w obecnych okolicznościach dopuszczalne jest objęcie obowiązków przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego bez udziału głowy państwa. Warunkiem jest zachowanie ustawowej treści ślubowania, jego formalne potwierdzenie i przekazanie prezydentowi. Właśnie w taki sposób obowiązki sędziego Trybunału powinien objąć Maciej Berek, mówi Andrzej Zoll.
5: Pan Berek powinien złożyć ślubowanie. Ślubowanie nie przy obecności prezydenta, bo prezydent nie zaprosił go do siebie. Tak jak powiedziała Komisja Wenecka, trzeba stworzyć warunki do złożenia ślubowania bez obecności prezydenta, ale wobec prezydenta.
3: Miesiąc temu Maciej Berek został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Do tej pory nie został zaprzysiężony przez prezydenta. Silny wiatr, opady śniegu i mgła. W takich warunkach będzie prowadzony remont obserwatorium na Śnieżce na Dolnym Śląsku. Będą nowe instalacje, okna i dach. Instytut Meteorologii przekazał już obiekt wykonawcy. Kierownik budowy Tomasz Janiga mówi, że prace skupią się na dolnej części budynku.
6: Jesteśmy na etapie prac wyburzeniowych. Planujemy je zakończyć do końca października. Następnie wszystko niestety zależy od pogody. Jeżeli pogoda nam będzie pozwalała, będziemy kontynuować prace związane z instalacją podposadzkową.
3: Cała inwestycja ma zakończyć się w 2031 roku.

0: wieczór w Polskim Radiu 24.
1: To już 34 minuty po godzinie 22. Czy znają Państwo Rosję? Pewnie nie za bardzo, dlatego że ten kraj od już kilkudziesięcioleci zamyka się na świat, zamyka się na turystów i zamyka się na informacje. To, co wiemy o Rosji, to, że próbuje odbudować swoją imperialną pozycję. A kto zna bardzo dobrze Rosję z dziennikarzy Polskiego Radia? Ach, oczywiście Maciej Jastrzębski. I dlatego zapraszam na kolejną audycję tego autora.
2: Powtórka.

0: Prawdziwa Rosja.
1: Ura!
2: Użyje Władimir Putin broni jądrowej czy nie? Portret dyktatora widzianego oczami opozycjonisty. Miał być raj, a jest kryzys. O tym, co dzieje się w Rosji i jak Kreml straszy Europę bronią masowej zagłady, opowiem już za chwilę. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski, to jest audycja Prawdziwa Rosja. Zapraszam.

0: Pamiętają Państwo początek pełnoskalowej inwazji na Ukrainę? Jeśli nie, to przypominam. Tuż przed i zaraz po Rosja ogłosiła manewry wojsk strategicznych. Mieliśmy się przestraszyć uderzenia atomowego i nie pomagać Ukrainie. Sięgnijmy do radiowego archiwum. Już po wkroczeniu rosyjskiej armii na Ukrainę Władimir Putin ogłosił dla sił nuklearnych stan podwyższonej gotowości. Część analityków wojskowych nazwała takie działanie jądrowym szantażem. Tak też ocenia działania Władimira Putina publicysta Andrzej Piątkowski.
1: On chce wziąć rewanż za porażenie Sowietskiego Sojuszu w III Światowej Chłodnej Wojnie.
0: On chce wziąć rewanż za porażkę Związku Radzieckiego w tzw. III Światowej Zimnej Wojnie. Putin różni się od innych dyktatorów tym, że dysponuje bombą atomową, co stwarza zagrożenie dla całego świata. Bomba jądrowa, którą on nieustannie wspomina i opowiada, jak on ją będzie wykorzystywał. Ten jądrowy szantaż jest stałym elementem polityki Putina. Proszę sobie przypomnieć, już w trakcie aneksji Krymu on się chwalił, że wprowadził stan najwyższej gotowości bojowej dla sił strategicznych, a teraz mówi o tym na każdej konferencji prasowej. Przy okazji dzieli się swoją strategią, jak uwikłać się w konwencjonalną wojnę z Zachodem, a gdy okaże się, że przeciwnik ma przewagę, podnieść stawkę do wojny jądrowej, grozić uderzeniem atomowym i liczyć, że Zachód się ugnie, wycofa i skapituluje. Taka jest właśnie polityka, którą planuje na przyszłość.
1: Ta polityka, którą on planuje na perspektywę.
0: Publicysta śledczego portalu Bellingcat, Christo Groziew, zwraca uwagę, że jądrowy szantaż może okazać się linią pęknięcia w stosunkach między Kremlem a generałami. Jest jeszcze wariant, że Putin osobiście daje rozkaz wykonania jakiejś krytycznej decyzji, powiedzmy umownie wykorzystania broni jądrowej, i ktoś z tych, którzy są za to odpowiedzialni, odmawia. Taka odmowa będzie zapowiedzią przewrotu, ponieważ odmowa wykonania rozkazu cara chociażby przez jedną osobę z tego łańcucha decyzyjnego oznacza, że wszystko bardzo szybko zacznie się staczać. Podobne zdanie ma znaczna część rosyjskich komentatorów niezależnych. Jądrowy szantaż wykorzystywany jest także przez kremlowską propagandę, której przedstawiciele grożą Zachodowi starciem na popiół. Niezależni komentatorzy widzą jednak światełko w tym ciemnym korytarzu. Jak podkreślają, nie tylko Putin uczestniczy w podejmowaniu decyzji o użyciu broni jądrowej. Już raz rosyjski oficer w okresie zimnej wojny nie wykonał rozkazu odpalenia rakiet, czym uratował swój kraj i świat od globalnej katastrofy.
2: Prawdziwa Rosja.
0: Minęły 4 lata od tamtej pory i jądrowy szantaż powraca w retoryce Władimira Putina. Moskwa wysyła listy do państw NATO.

0: To Władimir Putin opowiada o potężnej broni na konferencji bałtajskiej. Tak mówi o tym rosyjski politolog niezależny Aleksandr Morozow w rozmowie z portalem Delfi. Ten krok, na który zdecydowała się Rosja, wysyłając do NATO oficjalny dokument wskazujący na głęboką konfrontację, jest wydarzeniem o dużym znaczeniu. Rosja doskonale widzi, że kontynuowanie wojny przeciwko Ukrainie i inne agresywne działania prowadzą do tego, że Bałtyk może okazać się dla Rosji niedostępny, że rosyjskie porty na Bałtyku zostaną zablokowane i że Rosja okaże się w nowej sytuacji gospodarczej. Oczywiście Kreml też widzi, że w 2026 roku europejskie państwa przyjmują nowe środki, aby bronić się przed Rosją, przede wszystkim dla ochrony terytoriów krajów bałtyckich, Polski i Finlandii. I te kroki są odpowiedzią na wojskową aktywność Rosji rejestrowaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Przypomnę, co na temat naszych reakcji na zagrożenie ze strony Moskwy mówili w audycji Prawdziwa Rosja, były szef biura NATO w Moskwie Robert Pszczel i rosyjski politolog Grigory Amnuel.
1: Absolutnie musimy reagować. Nie, że tak powiem, oko za oko, ząb za ząb, tak jak powiedziałem, sabotaże, wybuchy i tak dalej. Polityka odstraszania to nie jest tylko termin wojskowy, to jest też termin niejako polityczny i to się zawsze zaczyna w głowie. Musimy stawić czoła tej rzeczywistości, jaką tworzy Rosja, bo ona jest po prostu groźnym drapieżnikiem, nawet jeśli na dłuższą metę tej dżungli, którą sama tworzy, sukcesu nie odniesie.
2: Do tych pór.
0: Dopóki trend rozwoju rosyjskiego państwa, niezależnie od nazwy, hymnu i flagi, będzie nastawiony na imperializm, na to, że jesteśmy wielcy i wybrani przez Boga, to z Rosją zawsze będą problemy. Trzeba zrozumieć, że obecne państwo rosyjskie i wcześniejsze, w tym sowieckie, to wróg, bardzo niebezpieczny wróg. A już za chwilę porozmawiam na ten temat z rosyjskim opozycjonistą z ruchu Otwarta Rosja, Artiomem Ważenkowym.
3: Prawdziwa Rosja.
0: Artiom, dawaj naczniom z samego głównego. Zacznijmy od najważniejszego tematu ostatnich dni. Rosyjskie MSZ i Władimir Putin wygrażali państwom NATO bronią jądrową. Co ich do tego skłoniło?
4: I z czego to wszystko, po twojemu?
5: Moje mnienie, że to происходит w związku z tym, że Владимира Путина серьезные проблемы в экономике, вообще с развитием страны, с развитием государства.
0: Według mnie tak się dzieje, ponieważ Władimir Putin ma poważne problemy z gospodarką kraju, z jego rozwojem. Żeby jakoś usprawiedliwić prowadzenie wojny przeciwko Ukrainie, a tak naprawdę przeciwko całemu cywilizowanemu światu, on musi nieustannie wmawiać Rosjanom, rosyjskim elitom, ale również całemu światu, że nikt inny, tylko on ma rację, że jego agresja jest w pełni usprawiedliwiona. Bo jak mówi on sam, wokół Rosji zaciska się pętla wrogów. Wszyscy chcą na Rosję napaść, zająć jej terytorium, przejąć złoża surowców i właściwie zniszczyć wszystko, co rosyjskie. Dlatego on nieustannie powtarza te same sformułowania jak mantrę. Mówi ciągle, my użyjemy broni jądrowej, my mamy taką broń, jakiej nie ma nikt na świecie. Nawet nie wątpcie w to, że jesteśmy silni, wszechmogący. I dlatego on eskaluje sytuację, żeby w ostatecznym rozrachunku usprawiedliwić kontynuowanie wojny.
5: Takim образом on nakalaje, eskaluje sytuację, żeby oprawdać dalsze wiedzenie wojny.
4: No jest, że takie
0: coś jest w tym, o czym mówisz, bo słuchałem ostatnio wielogodzinnego wystąpienia Putina w klubie bałtajskim i on tam przekonywał, jaka to Rosja jest dobra, silna i bogata i nikomu nie zagraża, to świat zagraża Rosji.
4: Постоянно говорю, какие мы добрые, какие мы богатые, и мы не угрожаем всему миру, но только мир угрожает нам.
5: Ważna rzecz, u всего этого месседжа не конкретно этой речи, а вообще в принципе о том, в том, что он говорит.
0: Istotna kwestia, całe to przesłanie, Nie konkretne to, ale ogólnie mówiąc, całość przesłania Putina. Ma kilka podstawowych warstw skierowanych do różnych słuchaczy. Są podstawowe audytoria, do których on mówi. Pierwsze, wewnętrzne audytorium, przed którym on usprawiedliwia prowadzenie wojny. I drugie audytorium to zewnętrzni słuchacze.

na przykład z krajów zachodnich, którym on wygraża bronią jądrową. Jeśli chodzi o wewnętrznego słuchacza, wszystko jest jasne i zrozumiałe. My musimy kontynuować wojnę, bo jeśli nie będziemy jej kontynuować, to na nas napadną. Natomiast dla zewnętrznych słuchaczy, dla europejskich, amerykańskich czy innych zagranicznych elit,

0: трактовать?
1: И да, и нет. Да, в том смысле, что Владимир Путин действительно... Ну,
0: и так,
1: война,
0: и нет. Так, dlatego, że wojna jest normalnym środowiskiem Władimira Putina, normalnym stanem jego umysłu. I on naprawdę przygotowuje się do wojny z NATO. Państwa bałtyckie powinny być przygotowane, bo będą następne po Ukrainie. Sądzę, że w tej kwestii jego wypowiedzi są zgodne z jego przekonaniami. On po prostu jest szczery. Z drugiej strony, nie należy bać się tych gruźb. Władimir Putin rozumie i szanuje tylko siłę, dlatego jeśli odpowiadać na jego zaczepki siłą, to może przynieść jakiś efekt. A jeśli będziemy z nim rozmawiać cywilizowanym językiem, jeśli będziemy go słuchać, brać na poważnie i damy się wciągnąć w jego grę, bo będziemy robić, jak on chce, nie będziemy zaostrzać, to on przyjmie to za naszą słabość i będzie naciskać jeszcze mocniej.
1: On to przyjmie jako słabość. И будет нагнетать еще больше.
2: А россияне, как они это воспринимают?
0: А россияне, как это все воспринимают? Твои коллеги, которые остались в России, твоя родина?
1: Ну, с родными я стараюсь не общаться на эти темы, потому что все-таки достаточно токсичная тематика.
0: С родиной стараюсь не разговаривать на такие темы. Они мощно токсичны. Jeśli chodzi o moich znajomych, to trudno jest mówić o jakiejś ogólnej ocenie nastroju w Rosji. Wydaje mi się, podkreślam, mnie się wydaje, że jakieś 15% Rosjan szczerze wspierających Putina i szczerze wspierających wojnę, to są ci, którzy tak naprawdę stanowią jego armię. Największa procentowo grupa Rosjan ma to w nosie. Oni nie chcą niczego widzieć, niczego słyszeć. I według mojej oceny jest w Rosji około 30% ludzi, którzy naprawdę chcą przemian, chcą końca wojny, chcą końca reżimu. Oni chcą, żeby wojna się skończyła, albo chociaż konflikt został zamrożony.
1: Którzy chcą, żeby wojna zakończyła się, żeby chociażby konflikt był zamrożony.
3: Калинка. Правдивая Россия.

0: W Europie trwa dyskusja o tym, jak zmusić Rosjan do reakcji na prawie 5-letnie agresywne działania Władimira Putina i jak się bronić przed atakami dywersyjnymi. Jednym z pomysłów jest zaostrzenie polityki wizowej. Ograniczenie wydawania wiz obywatelom Rosji i Białorusi jest na rękę reżimom w Moskwie i Mińsku, tak uważa białoruski prawnik i były więzień polityczny Aleś Michalewicz, który mówił o tym w audycji Prawdziwa Rosja.
1: Każdy dyktator próbuje pokazać swoim obywatelom, że nienawidzą nie mnie dyktatora, tylko nienawidzą nas, Rosjan, czy nas jako Białorusinów. To nie ja jestem jako dyktator taki zły, tylko nas w ogóle generalnie nienawidzą.
0: Z kolei rosyjski opozycjonista Lew Ponomariow chce, żeby Unia maksymalnie ograniczyła wydawanie wiz Rosjanom.
2: Мне кажется, мы делаем все, что можем. Вот.
0: Wydaje mi się, że robimy wszystko, co możemy. Wzywamy, przekonujemy, podpowiadamy. Europa nie jest w stosunku do Rosji jedną pięścią, która powinna walić putinowski reżim w twarz. A przecież współczesna Rosja to jest organizacja terrorystyczna. A przecież jakiś tam rosyjski minister jest terrorystą, a jego córka mieszka w Anglii. Moja grupa złożyła propozycję sankcji. Na przykład, żeby wszystkich rosyjskich urzędników od najniższego szczebla objąć restrykcjami. Chodzi o to, żeby ani oni, ani ich rodziny nie mogli wyjeżdżać za granicę. A obecnie oni jeżdżą, ich rodziny też jeżdżą. Wielu ma nieruchomości na Zachodzie. Zamrozić ich aktywa. Nie jedno. A wszystkim. Przestaną wspierać reżim, to zdjąć sankcje. Hitler i Putin to takie unikatowe figury.
2: Hitler i Putin to zupełnie unikalne figury.
0: A za chwilę o tym, co w Rosji i czy możemy spodziewać się końca wojny w kolejnej odsłonie rozmowy z Artiomem Ważenkowym.
3: Prawdziwa Rosja.
0: Artiom, a ty znasz, jaka jest teraz sytuacja w Rosji? Artiom, a ty wiesz, jaka jest teraz społeczna sytuacja w Rosji? Twoi koledzy mówią o tym? Czy tam jest raj i wszystko rozkwita? Raj i procwitanie?
4: Oczywiście, że nie.

0: Wszyscy, którzy mają jakieś pojęcie o sytuacji w Rosji, wiedzą, że dzieje się coraz gorzej. Sytuacja ogólna pogarsza się, ludzie zarabiają coraz mniej, rosną ceny, rosną podatki, są problemy z zakupem benzyny, a nawet z pracą. Spada ogólna jakość życia.
1: Mnoga obiecał.
0: Putin i jedna Rosja wiele obiecywali w czasie niedawnej kampanii wyborczej. Od 30 września jest nowy skład Dumy Państwowej i jest już projekt budżetu, a w nim rekordowe wydatki na służby i wojsko oraz duże podwyżki opłat komunalnych, podatków, właściwie wszystkich opłat.
1: Mógł jakby wskazać powyższenie i na logach, i ŻKH, i wszystko, wszystko.
2: Tak, to prawda. No, na samym деле, ja nie скажу, że to jest jakaś unikalna sytuacja.
0: Tak, to prawda. Nie jest to jakaś nadzwyczajna sytuacja. Tak się dzieje po każdych wyborach. Najpierw wiele obiecują, a później jeszcze więcej zabierają. Obiecują wszystko, co najlepsze, a po wyborach robią odwrotnie.
2: A сразу после выборов делают все ровно наоборот.
1: Ja bym сказал, że tak происходит во всем мире, все партии, которые...
0: Powiedziałbym, że tak dzieje się na całym świecie. Partie i politycy wiele obiecują, a później niewiele z tego realizują. Jednak w Rosji jest specyficzna sytuacja, bo Putin od lat obiecuje, że robi wszystko dla dobra Rosji, a w rzeczywistości szkodzi swojemu krajowi i swoim rodakom.
1: Znaruża pasmotrym, on działa dwa wred swojej strony i swoich sograżdan.
2: Bezusłowna, to równo tak jest. Понимаете, просто...
0: Bez dwóch zdań tak właśnie jest. Tak się dzieje, ponieważ statystyczny Rosjanin i Władimir Putin mają różne priorytety. Inaczej postrzegają to, co dobre. Putin uważa, że dla wszystkich Rosjan powinno być istotne prowadzenie wojny przeciwko Ukrainie, że wszyscy Rosjanie cieszą się i żyją od tego lepiej, jeśli on okupuje jakąś ukraińską miejscowość. Jeśli Rosja zajmie jakąś ukraińską wieś lub miasto. Natomiast przeciętni Rosjanie, czy obywatele jakiegokolwiek innego kraju na świecie, uważają, że im jest dobrze, gdy rosną płace, poprawia się sytuacja społeczna, rozbudowuje się infrastruktura. W Rosji obecnie tego wszystkiego nie ma, bo pieniądze są trwonione na wojnę.
2: Конечно, ничего этого нет, потому что все деньги уходят на войну.
1: To, co ty сказал, mnie napomina mój rozmowę.
0: To, co teraz powiedziałeś, przypomina mi moją rozmowę z rosyjską dziennikarką, moją koleżanką, która powiedziała, że w Rosji są prawa człowieka, jednego człowieka.
1: W Rosji jest prawa człowieka, jednego człowieka.
0: To dobry żart, ale niestety to jednocześnie nie jest żart, to prawda.
2: No, to nawet nie szutka, to prawda.
1: Z tymi prawami człowieka.
0: Naprawdę tak źle wygląda sytuacja, jeśli mówimy o prawach człowieka? Naprawdę w Rosji za wszystko można trafić do więzienia?
1: Что за все можно попасть в тюрьму?
2: Могу сказать, что с правами человека в России все очень плохо и будет еще хуже.
0: Mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o prawa człowieka, to w Rosji jest bardzo, bardzo źle. I będzie jeszcze gorzej. No
1: bez tego Putinu nikak, prawda?
0: A Putin bez represji nie dałby rady?
2: No, конечно, a jakże, понимаете, prawa człowieka.
0: Oczywiście, a jakże inaczej? Prawa człowieka, wolności obywatelskie, możliwość wypowiadania się na każdy temat i mówienia, co się myśli, wolność zgromadzeń i wolne wybory. Putin tego wszystkiego się brzydzi. On uważa, że są to jakieś wymysły zachodnich państw po to, żeby zniewolić świat. Dlatego to wszystko mu się nie podoba, nie interesuje go i uważa za jakąś chimerę.
1: Ja pamiętam nasze pierwsze rozmowy.
0: Pamiętam nasze pierwsze rozmowy po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny na Ukrainie. Za każdym razem pytałem cię, co musi się stać, żeby skończyła się wojna. Czy dziś masz jakąś odpowiedź?
1: U ciebie сегодня jest какие-либо ответы на этот вопрос?
2: Это очень сложный вопрос.
0: To bardzo trudne pytanie. Nie ma na nie prostej odpowiedzi. Musi zdarzyć się tak, że wiele różnych zjawisk zajdzie w tym samym czasie. Najważniejsze, muszą spleść się ze sobą trudności natury gospodarczej, politycznej i społecznej, żeby Rosjanie dojrzeli do sytuacji, w której zbuntują się przeciwko polityce Putina. Ukraina musi stać się jeszcze silniejsza przy jednoczesnym wzroście wojskowej pomocy z Zachodu. Wracając do Rosji, to musi naprawdę dojrzeć

0: antywojenny protest. On co prawda tli się. Widzieliśmy to chociażby przed wyborami, gdy władze zdjęły z listy wyborczych opozycyjną partię Jabłko. Niestety, mówię to z żalem. Administracja prezydenta działa przebiegle, rozumnie, szybko i efektywnie, jeśli chodzi o dławienie nastrojów protestacyjnych. Dławienie wszystkich możliwych punktów, w których narasta antywojenny protest.
1: Administracja prezydenta działa dostatecznie chytro, izyskano, umno i efektywnie po podawleniu tego protestu, po podawleniu tych możliwych точек сборки антивоенного протеста.
0: Артем, и наконец, Путин не хочет закончить войну.
1: Не хочет. Конечно, не хочет. Он хочет...
0: Не хочет. Очевидно, что не хочет. Он хочет уничтожения Украины. Он имеет несколько целей. Хочет уничтожения Украины, распаду НАТО и распаду Унии Европейской. Он хочет, чтобы światowy порядок, который został ustanowiony, dla jednych po rozpadzie Związku Sowieckiego, dla innych po zakończeniu II wojny światowej, żeby ten porządek został zmieniony na jego korzyść. To jest jego cel. On bardzo skutecznie gra problemami Europy, wykorzystuje rozbieżności stanowisk w Unii Europejskiej, liczy na rozbieżności wewnętrzne amerykańskiego społeczeństwa. On chce, żeby wszystkie struktury, żeby wszystkie światowe sojusze się rozpadły, bo on widzi w nich zagrożenie.
2: No jeśli to wszystko nie przejdzie,
0: jeśli jednak to wszystko się nie wydarzy, a wojna się skończy, to w takim świecie, w takiej sytuacji wydaje mi się, że nie ma już miejsca dla Putina.
1: No, понимаете, u Putina немножко другая логика.
0: Putin ma inną logikę. On ma coś, czego na szczęście, lub jak kto woli, niestety, nie ma w innych krajach. On będzie rządził Rosją do śmierci. On ma nieograniczoną prawem i czasem władzę. On będzie robił, co chce, dopóki nie umrze. Albo dopóki go nie zabiją, w co akurat nie wierzę. On będzie walczył o swoje jeszcze wiele lat. Jeśli będzie trzeba kontynuować wojnę 10 lat, będzie ją kontynuował 10 lat. Nie wiem, jakie kataklizmy, katastrofy, nieszczęścia musiałyby się zdarzyć w Rosji, żeby on zatrzymał tę wojnę. Putin jest przekonany, że ma dużo czasu. On planuje nas wszystkich przeżyć. Wszystkich europejskich i amerykańskich polityków. A z drugiej strony, jeśli on chce zakończyć wojnę, to też nie ma problemu. Może przecież co tylko zechce uznać za swoje zwycięstwo. On może jutro pokazać się w telewizji i powiedzieć: szanowni Rosjanie, naszym celem było dostać po mordzie od Ukrainy. I wszyscy będą krzyczeć: hurra, dostaliśmy po mordzie od Ukrainy i to był nasz prawdziwy cel. Oczywiście ironizuje, ale on wszystko może uznać za swoje zwycięstwo.
1: Może wyjść zawtrak w telewizor i powiedzieć tam: уважаемые россияне, значит, нашей целью было получить по морде в Украине. И все будут: ура, мы получили по морде в Украине. Это и была наша настоящая цель. Я сейчас, конечно, иронизирую, вот, но он что угодно может объявить победой.
0: И уже за тыдень поразмовим о ситуации в Крулевцу. Территориум России отчинто от мачежи. Велика база войскова, а наоколо край НАТО. Na dziś to wszystko. To była audycja Prawdziwa Rosja. Żegna się z Państwem Maciej Jastrzębski. Do usłyszenia.

0: Prawdziwa Rosja.
1: Ura!
2: Powtórka programu. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 23, jest wtorek 13 października. Oto co dziś w magazynie. Wieczorem prawdopodobnie dron spadł na plaży w Karwi. Trwa akcja służb. Planował zamach na premiera i szefa MON, zrekrutował kilkaset osób w całej Polsce. Są zarzuty dla 66-latka. Prokuratura chce aresztu dla mieszkańca Dolnego Śląska. W wyjątkowych okolicznościach objęcie obowiązków przez sędziów jest możliwe bez udziału prezydenta. Takie jest stanowisko Komisji Weneckiej. Szczególnie ważne dla sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Czas na szczegóły. Ewa Worobiec, zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: A zaczynamy od informacji z ostatniej chwili. Żandarmeria i prokuratura wojskowa wyjaśniają sprawę fragmentów obiektu na plaży w Karwi. To prawdopodobnie dron. Zgłoszenie wpłynęło do służb po godzinie 18:30. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy, którzy zabezpieczyli teren oraz powiadomili prokuraturę i właściwe służby. Wojsko zapowiedziało, że o kolejnych ustaleniach będzie informować na bieżąco. 9 zarzutów usłyszał 66-letni Krzysztof N. z Wrocławia. Mężczyzna jest podejrzany o przygotowywanie zamachu m.in. na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Prokuratura chce, by trafił do aresztu, a jutro wnioskiem w tej sprawie zajmie się sąd. O szczegółach Piotr Durys.
2: Podczas przeszukania mieszkania podejrzanego we Wrocławiu funkcjonariusze zabezpieczyli kilkanaście petard hukowych z metalowymi kulkami w środku, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba.
3: Wstępna opinia jest taka, iż są to improwizowane materiały, urządzenia wybuchowe o charakterystyce podobnej do granatów odłamkowych.
2: Śledczy znaleźli też kusze, przedmioty przypominające broń oraz listę osób, które kontaktowały się z 66-latkiem. Krzysztof N. nie przyznał się do winy.
3: Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Odmówił składania wyjaśnień, stwierdził, że nie rozumie tych czynów.
2: Najpoważniejszy zarzut dotyczy przygotowań do zamachu z użyciem materiałów wybuchowych, za co grozi do 15 lat więzienia. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: Według prokuratury na razie nic nie wskazuje, by mężczyzna działał z inspiracji obcych służb, ale ten wątek też jeszcze będzie badany. Jutro sąd zdecyduje o ewentualnym tymczasowym aresztowaniu mężczyzny.
0: Suma wydarzeń.
1: Prezydent nie powinien blokować objęcia urzędu przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, tak oświadczyła Komisja Wenecka w opublikowanej dziś opinii. Państwo zrobi wszystko, żeby Trybunał Konstytucyjny zaczął działać, mówi Waldemar Żurek. Jak podkreśla minister sprawiedliwości, Komisja Wenecka potwierdziła, że prawidłowo wybrani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego muszą zostać dopuszczeni do orzekania. Jak dodaje szef resortu sprawiedliwości, minął czas na przyjęcie ślubowań od sędziów Trybunału.
4: W przypadku pana Berka nie możemy czekać bez końca, no bo organ musi zacząć działać. Widzieliśmy ostatnio m.in. doniesienia obywateli do prokuratury, którzy mówią, w Trybunale zalegają ogromne ilości skarg obywatelskich.
1: Komisja Wenecka stwierdza, że w wyjątkowych okolicznościach dopuszczalne jest objęcie obowiązków przez sędziów bez udziału prezydenta. Do rozpoczęcia pracy przez sędziego Trybunału nie wystarczy wybór przez Sejm, tak uważa rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
5: Są trzy niezbędne elementy. Oczywiście pierwszym elementem jest wybór przez Sejm, drugim przyjęcie ślubowania w obecności prezydenta, a nie wobec kolumn sejmowych i trzeci wyznaczenie zakresu zadań przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
1: O przestrzeganie konstytucji w kwestii ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego apeluje premier. Szef rządu zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego. Donald Tusk odniósł się w ten sposób do opinii Komisji Weneckiej. Przypomnijmy, że organ uznał, iż prezydent nie ma prawa weta wobec sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Oceny komisji są respektowane przez wszystkich, powiedział premier.
6: Organ, który dla ponad 60 państw Europy i spoza Europy przygotowuje opinie, ocenę.

0: interpretację konstytucji, czy ktoś przestrzega konstytucji, czy wszystko jest zgodne z przepisami konstytucji danego kraju. Oceny Komisji Weneckiej są respektowane przez wszystkich, tylko nie przez prezydenta Nawrockiego.
1: Kancelaria prezydenta odpowiada, stanowisko Komisji Weneckiej w sprawie ślubowania sędziów nie jest wiążące. Do tej pory zaproszenia na ślubowanie nie otrzymał wybrany przez Sejm we wrześniu Maciej Berek. Z kolei w kwietniu czworo sędziów złożyło ślubowanie w Sejmie w obecności notariusza.
2: Suma wydarzeń.
1: Senat uchwalił dziś z poprawkami projekt ustawy o blokowaniu nielegalnych treści w sieci. Senator Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz powiedział, że jest zadowolony z decyzji, bo została przyjęta ważna poprawka przygotowana przez PiS, która dotyczy ochrony nieletnich.
3: Skrócenie terminu z 14 dni do 24 godzin, kiedy mogą być blokowane treści osób, które są związane z działalnością pedofilską, taką bardzo mocną, przestępczą, i ta poprawka też znalazła uznanie, więc dzisiaj wydaje się, że w ten głos opozycji rządzący się wsłuchali. Zobaczymy, jak będzie na posiedzeniu plenarnym przy głosowaniu całości.
1: Ustawa wprowadza możliwość blokowania treści, które wprost nawołują do stosowania przemocy, namawiają do popełnienia samobójstwa czy podżegają do samookaleczenia. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski podkreślił, że kluczowe jest, aby prezydent podpisał ustawę.
4: W takich sytuacjach dzięki tej ustawie będziemy mieli narzędzia i mam nadzieję, że prezydent też weźmie to pod uwagę i ustawę podpisze, bo jeżeli dzisiaj nie możemy automatycznie zablokować treści, które namawiają do przemocy czy do samobójstwa, to jest to proszenie się o nieszczęście i to w bliskiej przyszłości.
1: Minister cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski powiedział, że od prezydenta oczekuje szybkiego podpisania regulacji.
5: Ustawa o bezpieczeństwie w internecie, całość przepisów, które dają szansę, że możemy walczyć z mową nienawiści, z różnego rodzaju treściami patologicznymi, zostanie szybko przyjęta i będziemy mogli ją wdrażać, bo bez mocnego też przekazu dla platform społecznościowych, że nie wystarczy, że ich poprosimy, ale im nakażemy i w trybie de facto rzeczywistym treści mogą znikać. Trudno będzie też pomagać rodzicom w całej Polsce, żeby mieli taką świadomość, że platformy cyfrowe w tej sprawie nie zwlekają, bo tutaj najważniejszy jest czas.
1: Prezydent już raz zawetował ustawę w styczniu tego roku. Zdaniem Karola Nawrockiego projekt budzi wątpliwości w zakresie ochrony wolności słowa i cenzury treści w sieci. Pałac Prezydencki uważał, że był on niedopracowany i mógł wprowadzać więcej szkód niż pożytku.
2: Suma wydarzeń.
1: Na początku listopada Sąd Najwyższy w pełnym składzie ma podjąć uchwałę zakazującą kwestionowania statusu tzw. neosędziów, czyli sędziów powołanych po 2018 roku. Miał o to zawnioskować pierwszy prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński. Pomysł krytykuje prezes Naczelnej Rady Adwokackiej sędzia Trybunału Stanu Przemysław Rosati.
6: W tej sprawie trudno oprzeć się wrażeniu, że wypowiedzą się osoby, których to bezpośrednio dotyczy. Taki sędzia we własnej sprawie. Zaprzeczenie podstawowym zasadom, jeżeli chodzi o wykonywanie czynności orzeczniczych.
1: O złamaniu podstawowej zasady prawa mówi też prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Bartłomiej Przymusiński.
7: Oczywiście jest to absurd prawny, ale jak widać potrzebują tego papierka, żeby pocieszać się, że są legalni. Myślę, że to jak w soczewce pokazuje, że bierność państwa w rozwiązaniu problemu Sądu Najwyższego powoduje, że osoby, które dawno powinny opuścić budynek Sądu Najwyższego, czują się coraz mocniejsze.
1: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek napisał w mediach społecznościowych, że żadna wewnętrzna uchwała naruszająca artykuł 45 Konstytucji nie zatrzyma przywracania praworządności i nie uchroni nikogo przed odpowiedzialnością. Dodał, że tylko legalni sędziowie tworzą sąd.
2: Suma wydarzeń.
1: Będzie pomoc dla rolników, którzy stracili plony wskutek warunków atmosferycznych. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w tej sprawie. Oprócz tego rząd zajął się projektem ustawy o sprawiedliwym dostępie do danych, który ma wdrożyć unijne rozporządzenie Data Act. Dagmara Kędzior.
8: W zależności od poziomu strat wsparcie dla rolników będzie sięgało od 1000 do 3000 zł za hektar, przy czym udokumentowane straty muszą wynosić przynajmniej 30%. Jak mówił rzecznik rządu Adam Szłapka, pomoc obejmie każdego poszkodowanego rolnika.
9: Chodzi konkretnie o rolników, których uprawy ucierpiały w 2016

0: W 26 roku wskutek przymrozków, gradu, deszczu, huraganu albo ekstremalnych temperatur. Oni otrzymają pomoc w zależności od rodzaju i skali szkód nawet do 3000 za hektar.
1: Niektórzy rolnicy w trakcie czerwcowej fali upałów, podczas której temperatura przekraczała 37 stopni, stracili niemal wszystkie swoje plony. Tak było m.in. w przypadku pana Mikołaja, rolnika z powiatu Mszczonowskiego na Mazowszu, który mówił mi w lipcu, że upały kompletnie zniszczyły mu agrest i porzeczkę.
2: Jest ugotowana. Co jest w środku, coś się znajdzie, ale po zewnątrz wszystko jest ugotowane. Na krzakach prawdopodobnie pod kombajn jest ta sama sytuacja.
1: Również w lipcu duże straty odnotowywali rolnicy z województwa lubelskiego. Wskutek suszy, przymrozków i wysokich temperatur niektórzy stracili niemal wszystkie swoje plony, jeśli chodzi o uprawę owoców. Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej Gustaw Jędrejek mówił, że w jęczmieniu straty sięgają około 30%, a w przypadku rzepaku około 25%. Dodawał, że lwią część plonów uszkodziła susza.
3: W uprawach jarych, truskawkach, porzeczce później została jeszcze upalona na krzaku. No wszystkie jagodowe. Na terenach północnych, na słabszych glebach jeszcze jest fasola, której ucierpiała bardzo na tych upałach, bo tam obleciały kwiaty, straty są 80-90%.
1: Wnioski o wsparcie będzie można składać od 22 października. Oprócz pomocy dla rolników, rząd przyjął też projekt ustawy o sprawiedliwym dostępie do danych. Ma ona dać użytkownikom samochodów czy sprzętu AGD lepszą kontrolę nad magazynowanymi i przetwarzanymi przez nie danymi. Wyjaśniał to rzecznik rządu Adam Szłapka.
0: Każdy z naszych urządzeń, z których korzystamy na co dzień, czy to jest samochód, czy to jest jakiś sprzęt gospodarstwa domowego, czy zegarek, generuje dane. I w przypadku tego rozwiązania chodzi o to, żeby użytkownik, czy to jest przedsiębiorca, czy to jest konsument, miał po prostu większą, lepszą kontrolę nad tymi danymi i mógł w razie czego też zaskarżać koncerny, firmy, które tymi danymi źle zarządzają.
1: Dodam, że kwestii tego zaskarżenia nie reguluje obecne prawo.
4: Relacjonowała Dagmara Kędzior, a pomoc finansową otrzymają rolnicy, u których straty w uprawach przekraczają 30% średniej rocznej produkcji.
5: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
4: Ukraina otworzyła w Luksemburgu dwa kolejne obszary w negocjacjach członkowskich z Unią Europejską. Chodzi o konkurencyjność i rynek wewnętrzny. Rozpoczęcie rokowań było możliwe, bo Węgry zniosły weto, które utrzymywały od lipca. Uzależniały one zgodę od zmian w ukraińskiej ustawie oświatowej wzmacniające prawa mniejszości, co nastąpiło wczoraj. Szczegóły zna Beata Płomecka.
6: To ważny krok Ukrainy w negocjacjach z Unią, ale tak naprawdę niczego nie przesądza. Teraz dopiero rozpoczną się trudne rokowania. Otwarcie kolejnych obszarów negocjacyjnych to, jak mówił wiceszef MSZ-u Ignacy Niemczycki, okazja do przedstawienia warunków akcesji.
7: I to jest coś, co bardzo często na przykład polski biznes podnosi, że są otwarci na konkurencję, ale chcą, żeby ukraińskie przedsiębiorstwa spełniały te same wymogi, które spełniają przedsiębiorstwa z Polski.
6: Ukraina otworzyła już 4 obszary negocjacyjne z 6, co przekłada się na 17 rozdziałów z 33. Na koniec do otwarcia pozostaje m.in. rolnictwo, czyli najtrudniejszy obszar, biorąc pod uwagę rozmiary ukraińskiego rolnictwa z ogromnym potencjałem produkcyjnym, wywołującym obawy europejskich rolników. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
4: Prezydent Ukrainy zapowiada, że do końca roku Kijów będzie miał otwartych 6 obszarów negocjacyjnych z Unią Europejską. Wołodymyr Zełenski mówił w internetowym nagraniu, że to ważne wsparcie dla jego rodaków. Robimy postępy w negocjacjach akcesyjnych, otwieramy 2 obszary negocjacyjne. Poprzednie 2 otworzyliśmy latem, a do końca roku chcemy, by było otwartych wszystkich 6. To nasz plan, to nasz priorytet. Będzie to polityczne i moralne wsparcie dla naszych obywateli. To dowód, że dążenie Ukrainy do bycia normalnym, silnym europejskim państwem jest już nieodwracalne. Stany Zjednoczone wciąż dzielą się danymi wywiadowczymi z Ukrainą, zapewnia prezydent Donald Trump. Dodaje, że priorytetem Waszyngtonu pozostaje zakończenie wojny. Jak dodał prezydent USA, w tym celu współpracuje z Kijowem i z Moskwą. Pomagamy im, naprawdę im pomagamy w definitywnym zakończeniu konfliktu. Chcemy końca wojny, dlatego im pomagamy i dzielimy się danymi wywiadowczymi. Pracujemy z nimi i z Rosją, żeby doprowadzić tę wojnę do końca. Zapytany o niedawne porozumienie z Władimirem Putinem dotyczące diesla amerykańskiego.

0: I prezydent odpowiedział wymijająco. Na Litwę przybyli pierwsi amerykańscy żołnierze. Wojska USA ponownie będą tam stacjonować rotacyjnie, a poszczególne kontyngenty mają się zmieniać co kilka miesięcy.
1: Informacje o przybyciu pierwszych amerykańskich żołnierzy przekazał w serwisie X prezydent Gitanas Nausieda. Świetna wiadomość. Pierwsi żołnierze amerykańskiej rotacji wylądowali na litewskiej ziemi. Razem jesteśmy silniejsi, czytamy w jego wpisie. Za powrót amerykańskich wojsk podziękował prezydentowi Donaldowi Trumpowi. Wojska USA od kilku lat stacjonowały na Litwie rotacyjnie. Agencja BNS przypomina, że latem w związku z przeglądem obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w Europie w kraju pozostało około 100 amerykańskich żołnierzy. We wrześniu litewskie władze przekazały, że na Litwę wrócą dwa bataliony, czyli łącznie ponad 1000 wojskowych. W ubiegłym tygodniu prezydent Donald Trump powiedział też, że Stany Zjednoczone rozważą możliwość utworzenia na Litwie stałej bazy wojskowej. Premier Mindaugas Sinkevičius zadeklarował, że Wilno jest gotowe pokryć koszty jej funkcjonowania, jeżeli Waszyngton podejmie taką decyzję. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
0: We Francji setki tysięcy osób wzięły udział w demonstracjach sektora edukacji. Od ponad 3 tygodni licealiści domagają się zwiększenia nakładów na poprawę warunków nauki. W większości miast protesty przebiegały spokojnie, jednak w Paryżu doszło do zamieszek.
2: Marsze z udziałem uczniów, ich rodziców, nauczycieli i związkowców odbyły się w największych miastach, m.in. w Marsylii, Lyonie i Paryżu. Według organizatorów frekwencja utrzymała się na poziomie sprzed tygodnia. Na ulicę wyszło około 480 tysięcy osób. Władze szacują jednak, że demonstrantów było dwukrotnie mniej, co ich zdaniem świadczy o słabnięciu ruchu. Najbardziej gwałtowne incydenty odnotowano w Paryżu. Pod koniec demonstracji agresywni manifestanci zaatakowali policjantów fajerwerkami, splądrowali sklepy i podpalili samochody. Policja użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych, aby rozproszyć tłum. Od początku protestów zatrzymano około 7 tysięcy osób, a ponad 1000 zostało rannych, w tym 147 pracowników szkół. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Papież Leon XIV przeszedł operację pomyślnie, poinformował Watykan. Papieżowi usunięto niewielki guz na płucu. Zabieg się udał, przekazała Stolica Apostolska.
3: Operacja rozpoczęła się po 18 i trwała niecałe 2 godziny. Jak podało biuro prasowe Watykanu, zabieg zakończył się pomyślnie, zgodnie z przewidzianym czasem i przebiegiem, a Ojciec Święty powrócił do sali. Operację Leona XIV przeprowadził profesor Stefano Margaritora, specjalista chirurgii klatki piersiowej, który ma na koncie ponad 5,5 tysiąca zabiegów. Za opiekę medyczną nad papieżem odpowiada także jego osobisty lekarz Luigi Carbone, a podczas leczenia będzie mu towarzyszył pielęgniarz Massimiliano Strapani, który opiekował się również Janem Pawłem II i Benedyktem XVI. Papież po operacji ma spędzić w szpitalu około tygodnia. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
4: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Wracamy do kraju. Polska gospodarka nabiera rozpędu. Według najnowszych prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego do 2031 roku ma rosnąć 2 razy szybciej niż średnia dla Unii Europejskiej. Minister Finansów i Gospodarki Andrzej Domański zaznaczył, że cieszy go, iż Polska ma coraz więcej działających silników wzrostu gospodarczego.
5: To już nie tylko konsumpcja wewnętrzna, ale w końcu także inwestycje. Też widzimy ożywienie w eksporcie. Dla takiego kraju jak Polska nie ulega najmniejszej wątpliwości, że silny przemysł stanowi klucz, fundament do naszego bezpieczeństwa i naszej konkurencyjności. Jednocześnie znamy liczby i wiemy, z jakimi wyzwaniami mierzą się polskie branże energochłonne właśnie z uwagi na ceny energii.
0: Szef resortu finansów podkreślił, że właśnie dlatego dziś Polska to największy plac transformacji energetycznej w Europie.
5: Inwestujemy w lądową i morską energetykę wiatrową, budujemy pierwszą polską elektrownię jądrową, budujemy sieci, aby energia była dystrybuowana w sposób możliwie efektywny, ale wciąż to za mało, bo tych zaniedbań, z którymi mieliśmy do czynienia w poprzednich latach, nie jesteśmy w stanie nadgonić w rok czy w 2 lata, nawet pomimo uruchomienia potężnych środków europejskich.
0: Rząd szacuje, że koszt transformacji energetycznej Polski w ciągu najbliższej dekady wyniesie od biliona do 1,5 biliona złotych. Część ekspertów prognozuje jednak, że koszt będzie

0: znacznie wyższy i może sięgnąć ponad 2 bilionów złotych. Ceny benzyny pójdą w górę, a diesel będzie tańszy. Benzyna 95 jutro będzie droższa o 5 groszy i będzie kosztować 7 zł 11 groszy za litr. Z kolei benzyna 98-oktanowa wzrośnie o 6 groszy na litrze i wyniesie 8 zł i 1 grosz. Minister energii Miłosz Motyka mówi, że mimo nieznacznych podwyżek paliwo w Polsce cały czas jest najtańsze w Europie, między innymi dzięki programowi CPN. Polityk wyjaśnia, że powodem wysokich cen na całym świecie jest wojna w rejonie Bliskiego Wschodu, która się rozszerza, oraz rekordowo wysoka cena diesla i gotowych produktów naftowych.
1: Są kolejne ataki także na statki, co powoduje, że nie tylko cena gotowego produktu, ale też ceny fraktu, ubezpieczeń, statków jest bardzo wysoka. Cena baryłki to dzisiaj jest 100-104 dolary. Cena gotowego produktu, mówimy tutaj o dieslu, ostatnio podana przez szefa Aramco, to jest 200 dolarów za baryłkę. I to ona dzisiaj jest punktem odniesienia, stąd te wzrosty cen.
0: Minister był też pytany, czy rząd ma jeszcze jakiś pomysł, by ceny paliw nie rosły. Jak powiedział, najbardziej skutecznym narzędziem jest zakończenie konfliktu w rejonie Zatoki Perskiej. Jego zdaniem prezydent Karol Nawrocki powinien w tej sprawie porozmawiać z Donaldem Trumpem i nakłonić go do zakończenia wojny.
1: I to się wydaje najbardziej skutecznym, najbardziej możliwym, bo ingerencja w zakres podatkowy jest maksymalna. My obniżyliśmy te zakresy do absolutnego minimum, jeżeli chodzi o akcyzę, jeżeli chodzi o VAT, jeżeli chodzi o sztywną marżę, jeżeli chodzi o cenę maksymalną. Więc państwo ze swojej strony robi absolutne maksimum, żeby te ceny obniżyć.
0: Olej napędowy stanieje o 4 grosze. Litr diesla jutro będzie kosztować, przypomnijmy, 7 zł 98 groszy. Ceny maksymalne paliw obwieścił minister w Monitorze Polskim. I na koniec zaglądamy na Śnieżkę na Dolnym Śląsku. Rozpoczyna się remont Wysokogórskiego Obserwatorium. Będą nowe instalacje, okna i nowy dach. Zostaną też odnowione pomieszczenia dawnej restauracji. Budynek zostanie dostosowany do wymogów bezpieczeństwa, mówi Joanna Harasiewicz z Instytutu Meteorologii.
2: Dla nas i dla naszych pracowników jest to też kwestia codziennego komfortu pracy, tego, że będą mogli pracować w nowoczesnych warunkach, w bezpiecznych warunkach, bo to, co robimy tutaj, to jest także dostosowanie budynku do współczesnych wymagań przeciwpożarowych.
0: Remont potrwa 5 lat, koszt oszacowano na 25 milionów złotych. I tą informacją kończymy dzisiejszą sumę wydarzeń. Magazyn przygotowała Paulina Olak. Kolejna porcja informacji o północy. Ewa Worobiec, dziękuję i do usłyszenia.
3: Była suma wydarzeń. Reklama.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
7: Wieczór w Polskim Radiu 24.
8: 23 minuty po godzinie 23, a mam dla Państwa taką informację. Policja zatrzymała 12 osób działających w międzynarodowej grupie przestępczej. To Polacy, Ukraińcy i Rosjanie. Złodzieje podszywali się pod pracowników banków i portali sprzedażowych, wyłudzając w ten sposób pieniądze. Straty poszkodowanych oszacowano wstępnie na 250 tysięcy złotych. A jak nie stać się ofiarą przestępstwa? Jak zapewnić sobie bezpieczeństwo w internecie? O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Mikołaja Rogalewicza z Cyber Defense 24. Z gościem w Polskim Radiu 24 rozmawiał Maciej Wolny.
9: Pierwsze pytanie, które tutaj mi się nasuwa, bo ja trochę znam też te mechanizmy dotyczące tego typu przestępstw, jest mi bliskie, powiedzmy to w cudzysłowie, takie tego typu oszustwo. Jak trudno jest złapać tego typu przestępców?
10: To zależy tak naprawdę od konkretnego przestępcy, od konkretnej grupy przestępczej. To, co na pewno wiemy, to że zdarza się coraz więcej przypadków, gdzie policji udaje się łapać cyberprzestępców. Patrząc

0: szerzej na cały rok 2025, ogólnie w kontekście cyberprzestępczości, no to z danych Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wiemy, że zatrzymano 1177 osób, z czego 417 osób zostało tymczasowo aresztowanych, no i zabezpieczono mienie o wartości powyżej 80 milionów złotych łącznie, tak, za cały rok 2025, więc to, co widzimy, to że ci cyberprzestępcy rzeczywiście są łapani, że policja działa i że da się ich złapać, natomiast cały czas bardzo wiele oszustów, cyberprzestępców zostaje niewykrytych, więc ta, rzeczywiście, jeżeli chodzi o samo złapanie tego typu przestępców, no to nie są to działania łatwe, to znaczy trzeba, potrzeba określonych działań, które policja realizuje, aby taką grupę ustalić. To są działania polegające na przykład na analizie, nie wiem, przepływów pieniężnych, adresów IP, danych telekomunikacyjnych, na przykład monitoringu bankomatów, analizy telefonów, komputerów, analizy zgłoszeń też od osób, które zostały oszukane, więc tutaj tych działań policja może podejmować bardzo dużo, natomiast oszuści, przestępcy, którzy są w stanie się dobrze ukrywać, są w stanie działać przez jakiś czas, nawet dłuższy i nie zostają wykryci. No, to, co wiemy na przykład w kontekście tej grupy, o której pan wspominał na początku, to że oni działali od co najmniej 2024 roku. Czyli widzimy, że tak naprawdę przez dwa lata, ponad dwa lata funkcjonowali, oszukiwali, zostają złapani dopiero teraz, więc to nie jest łatwe, natomiast na pewno cieszy fakt, że coraz więcej takich oszustów zostaje złapanych. Niestety podejrzewam, że skala oszustw niewykrytych i cyberprzestępców, którzy nie pozostają za pani, pozostaje cały czas jednak dość spora.
1: Ja mówiłem, że ta sprawa jest mi w pewien sposób bliska, bo po prostu w rodzinie mam osobę, która w ten sposób została właśnie oszukana przez tego typu przestępców. Ale zastanawia mnie też w pewien sposób międzynarodowy wymiar tej sprawy. Za moment to wytłumaczę, no bo wśród zatrzymanych w tym przypadku są obywatele Polski, są obywatele Rosji, obywatele Ukrainy. Czy samo takie międzynarodowe pochodzenie podejrzanych mówi nam coś też o sposobie działania grupy, czy jednak dopiero ustalenie konkretnych ról i kontaktów pozwoli określić jej strukturę w jednoznaczny sposób?
0: No, zdecydowanie potrzeba więcej informacji dotyczących struktury tego, jak ta grupa funkcjonowała, żeby powiedzieć coś szerzej. Natomiast bardzo często tego typu grupy mają charakter międzynarodowy w tym kontekście, że to nie są osoby tylko jednej narodowości, tylko często to są właśnie osoby z dwóch, trzech różnych państw. W tym przypadku Polska, Rosja i Ukraina. I często te grupy w taki sposób działają. Tutaj ta grupa akurat z tego, co wiemy, działała na terytorium Polski, całej Polski, tak, między innymi Warszawa, Łódź czy Białystok i zostali zatrzymani też w Polsce. Natomiast tego typu grupy przestępcze, też często większe grupy przestępcze, działają międzynarodowo na takiej zasadzie, że te różne osoby znajdują się w różnych krajach i wtedy złapanie czy ustalenie tych cyberprzestępców jest o tyle, można by powiedzieć, bardziej skomplikowane, że wymaga też współpracy policji pomiędzy różnymi państwami, a jeżeli to są na przykład osoby działające w Rosji czy stricte jakieś grupy rosyjskie, no to to jest jeszcze trudniejsze. Natomiast na pewno w kontekście współpracy policyjnej z Ukrainą, z innymi państwami europejskimi, no to ta współpraca układa się sprawnie i często też udaje się takie międzynarodowe grupy rozbijać.
1: Jak wygląda w ogóle ten proceder oszustw na blik? Ja wiem, że tutaj mamy do czynienia z różnymi rodzajami, możemy mieć z różnymi rodzajami tego typu oszustw wykorzystujących ten system płatności blik do czynienia, no ale w tym przypadku jak to może wyglądać? No bo ten blik jest powszechnie używany do szybkich płatności i wypłat gotówki. Dlaczego w ogóle ten system bywa wykorzystywany przez oszustów? Czy problem tkwi w samym rozwiązaniu płatniczym?
0: Wydaje mi się, że problem bardziej tkwi w tym, że osoba zostaje zmanipulowana i zostaje zmanipulowana w taki sposób, że podaje kod, poprzez który oszust jest w stanie te pieniądze wyłudzić. Jeżeli chodzi o taki podstawowy scenariusz, jak to może wyglądać, jak to mogło wyglądać w przypadku tej grupy, o której tutaj rozmawiamy. Wystawiam na przykład telefon na OLX za określoną kwotę, 1500-2000 zł, jakiś na przykład telefon sprzedaję używany, jakikolwiek. No i dzwoni do mnie oszust, który podaje się na przykład za pracownika takiego serwisu jak OLX, za pracownika banku albo za kogokolwiek, po prostu podszywa się, dzwoni i informuje, że kupujący tak naprawdę zapłacił już za ten telefon, który ja wystawiłem, tylko żeby potwierdzić odbiór pieniędzy, to muszę wygenerować kod blik i zatwierdzić operację. No i tak naprawdę zamiast otrzymać to 1500 czy tam 2000 zł, autoryzujemy wypłatę pieniędzy ze swojego konta, czyli tak jakby przekazujemy pieniądze do tego oszusta, tak? Czyli w ten sposób ktoś zostaje zmanipulowany, aby podać kod BLIK, zatwierdzić operację, myśląc, że te pieniądze trafią do niego, a w rzeczywistości autoryzuje operację i te pieniądze trafiają do oszusta. No i później

0: te pieniądze trafiają na określone konto, są wypłacane. Tutaj mamy szereg osób, które mają określone działania. Na pewno są wykorzystywane tak zwane słupy, czyli osoby, na których imię i nazwisko, na których dane zakładane jest konto. Mamy osoby, które zajmują się stricte wypłacaniem tych pieniędzy, więc tutaj jakby to jest zorganizowane. Każda grupa może być zorganizowana w określony sposób, ale tak może wyglądać taki właśnie prosty scenariusz, o którym pan mówił. Czyli problemem w mojej ocenie nie jest to, w jaki sposób technicznie ten system jest zorganizowany, ale właśnie ta socjotechnika, nieuważność, brak ostrożności i to, że ktoś po prostu da się zmanipulować.
1: Chociaż tego typu system płatności, gdzie te pieniądze w bardzo szybki, natychmiastowy sposób w zasadzie wpływają na konto drugiej strony, no też jest w pewien sposób problematyczny, no bo inaczej zupełnie by sytuacja wyglądała, kiedy podchodzi osoba, nie wiem, z telefonem przy uchu i prosi pracownika banku o dokonanie przelewu na wskazany numer konta i być może widać, że ta osoba jest zdenerwowana, może jest jakaś dziwna sytuacja i wtedy na przykład jest jeszcze taka dodatkowa poduszka tego bezpieczeństwa, po prostu pracownik banku, który może w sytuacji zareagować. Kiedy dokonujemy płatności w bankomacie właśnie przez blika i tak dalej, no to wyłączamy tę poduszkę bezpieczeństwa.
0: Tak, natomiast pewnie wprowadzenie takiego systemu, że za każdym razem pracownik gdzieś to musi weryfikować, mogłoby znacząco raz, że wydłużyć czas, a dwa, że pod kątem działalności banku to mogłoby być mocno obciążające. Natomiast oczywiście są systemy automatyczne, które na przykład starają się wykrywać jakieś podejrzane aktywności na naszych kontach. Banki wprowadzają coraz to nowsze takie systemy, które wykrywają na przykład na podstawie tego, jak my funkcjonujemy, co my klikamy, jak my klikamy i tak dalej. To jest analiza różnych danych. Jeżeli wykryją jakieś nieprawidłowości, na przykład wykryją, że ktoś inny może znajdować się na tym koncie, to są w stanie na przykład taką transakcję zablokować. Co ciekawe także, pewnym problemem jest to, jak szybko my jesteśmy w stanie autoryzować transakcję. Tak naprawdę to jest kwestia sekundy, dwóch sekund, czasami nawet nie, gdzie autoryzujemy przelew, autoryzujemy w aplikacji naszej bankowej, tak? Blika, czasami nawet nie patrzymy, co to jest za transakcja, po prostu klikamy akceptuj i myślę, że tutaj to jest też pewna rola zwiększania takiej ostrożności i wskazywania na to, że warto się na chwilę zatrzymać, zobaczyć, jaką my w ogóle transakcję autoryzujemy. No ale tutaj, jeżeli rzeczywiście oszuści mają sporo danych na nasz temat, no bo dlaczego to też tak skutecznie działa? Bo to przestępstwo bazuje na realnym przykładzie tego, co my wystawiliśmy do sprzedaży. Czyli oszuści mają informacje dotyczące tego, co sprzedajemy i są w stanie zbudować wiarygodną historię, w którą ktoś uwierzy. Jeżeli ktoś nie posiada podstawowej wiedzy w zakresie tego, jak to działa, że nie należy, że nigdy to nie jest tak, że to on musi podać na przykład ten kod, no to wtedy taką osobę niestety można łatwo zmanipulować. Więc jakby takie techniczne ograniczenia też są wprowadzane, ale one wydaje mi się, że nigdy nie zastąpią uważności, ostrożności człowieka, no i takiej właśnie takiego krytycznego myślenia i podchodzenia z dystansem do tego, czym mamy do czynienia, z kim rozmawiamy. Ta ostrożność jest tutaj w mojej ocenie niestety cały czas kluczowa.
1: No nasza ostrożność, chłodne spojrzenie na sytuację to jest najlepsze tak naprawdę zabezpieczenie, bo trzeba też powiedzieć, że oszuści chyba cały czas są o krok od tych technicznych zabezpieczeń czy działań służb. Po prostu, no nie da się tutaj tego przeskoczyć chyba.
0: To prawda, no i też musimy pamiętać, że powstają coraz to nowsze, można by powiedzieć, sposoby, jeżeli chodzi o wyłudzanie pieniędzy. Oczywiście bardzo często te mechanizmy, też często mechanizmy psychologiczne pozostają takie same, czyli bazowanie na przykład na emocjach, na presji czasu, na tej właśnie socjotechnice, natomiast jeżeli chodzi o historię, która jest opowiadana, no to tutaj często pojawiają się jakieś nowe sposoby i przez to też ta uważność może być nieco mniejsza, więc za każdym razem oczywiście staramy się odpowiadać na te oszustwa, wynajdywać sposoby, w jaki możemy im przeciwdziałać, nagłaśniać też te sprawy, żeby coraz więcej osób wiedziało, jak to wygląda, no ale za jakiś czas pojawi się nowy rodzaj oszustwa, tak, i o którym jeszcze nie zdążymy opowiedzieć i przez to na przykład tego typu oszustwa wówczas mogą być nieco bardziej skuteczne.
1: No dobrze, grupę tutaj rozbito, panów zatrzymano, 250 tysięcy złotych to jest wstępne oszacowanie strat poszkodowanych, natomiast przy tym zatrzymaniu zabezpieczono gotówkę w złotówkach i obcych walutach, biżuterię oraz samochody o wartości przekraczającej 850 tysięcy złotych. Czy my możemy domniemywać, że tych strat jednak, a korzyści przestępców tutaj jest zdecydowanie więcej niż te 250 tysięcy złotych?
0: Myślę, że tak, dlatego że to 250 tysięcy w tym komunikacie, które się pojawiło, odnosi się do

0: strat, które już zostały ustalone, natomiast skala w mojej ocenie może być zdecydowanie większa, więc na pewno bardzo dobrze, że ten majątek został zabezpieczony i myślę, że w toku śledztwa potwierdzenie kolejnych ofiar może też zostać dokonane i wtedy ta skala rzeczywiście może się okazać, że jest dużo większa i w mojej ocenie prawdopodobnie tak będzie.
1: Jaka jest wtedy szansa na odzyskanie pieniędzy przez poszkodowanych?
0: To znaczy, tutaj zależy, jak duże te straty były i jakie to są kwoty. No tutaj z tego, co wiemy, majątek zabezpieczony to jest 850 tysięcy. W sytuacji, w której ci oszuści zostają złapani, w sytuacji, w której ten majątek jest zabezpieczony, na pewno te szanse rosną na odzyskanie chociażby części, jeżeli się uda tych środków, które zostały wyłudzone. W sytuacji, w której nie udaje się złapać przestępców, no to wtedy rzeczywiście te szanse są niewielkie. Dopóki tak naprawdę ten majątek nie zostanie odzyskany, ci oszuści nie zostaną w jakiś sposób złapani, czy te środki nie zostaną zablokowane, no to wtedy może być problem. Tutaj wydaje się, że te szanse mogą być większe.
2: Z Mikołajem Rogalewiczem rozmawiał Michał Wolny. Ja patrzę, do północy 24 minuty i my będziemy teraz prezentowali bardzo ciekawą rozmowę o życiu, aktorstwie i o przygotowaniu do roli.
3: Powtórka programu. Sztuka życia.
4: Małgorzata Żuchowska, dzień dobry Państwu. Młoda mama próbująca godzić macierzyństwo z pragnieniem niezależności. To jedna z najważniejszych kreacji w karierze naszego gościa, nagrodzona w Gdyni, w moim przekonaniu. Aktorka, producentka, reżyserka, przedsiębiorczyni, edukatorka i działaczka społeczna. Chyba też siłaczka, co do tego się zgadzamy. Roma Gąsierowska, dzień dobry.
5: Witam serdecznie.
4: Siłaczka, rzeczywiście.
5: Siłaczka, to tak powiedziałaś o mnie przed chwilą i zaśmiałam się, że pewnie można tak powiedzieć siłaczka, co rozumiem pod tym, jeśli bym miała siebie tak określić, to mocno wytrenowana, tak jak ci powiedziałam. Mhm. W tym sensie siłaczka, wytrenowana różnymi doświadczeniami, ale też dosłownie wytrenowana, co mogę powiedzieć o sile. Czymś innym jest moc, czymś innym jest siła, mam special skills.
4: No właśnie, bo ale to nie jest tak, że się z tym rodzimy. Mamy taką, prawda, konieczność. Przychodzi taki moment, że po prostu nie da się inaczej. I na tym polega sztuka, żeby żyć, żeby się nie dać zatrzymać, zmieść, zamęczyć, sponiewierać.
5: Pytanie zadajesz, ale tak szerokie i tak otwarte. Myślałam sobie, o czym będziemy rozmawiać, jak zapraszasz mnie do programu, który nazywasz Sztuką Życia i czym dla mnie jest sztuka życia. I pierwsze, co mi przyszło do głowy, to, że kojarzy mi się to z japońską sztuką w ogóle myślenia o życiu, jako o sztuce. Tak mi się skojarzyło, że ja mam taką tęsknotę, zawsze miałam i zawsze to powtarzam, my się nie znamy tak dobrze, ale w wywiadach często mówiłam o tym, już jako nastolatka miałam taką silną potrzebę gdzieś zagłębiania się w taką filozofię wschodu. I jak mówimy sztuka życia, to ja rozumiem filozofia życia, ja rozumiem sztuka doświadczania. I jeśli mówisz siłaczka, czy w taki sposób nazywasz trzeba przetrwać, to może na każdym etapie życia inaczej, może czegoś innego poszukujemy i ja nie jestem zdania, że życie jest po to, żeby je przetrwać. Właśnie wręcz przeciwnie, żeby zrozumieć, jak żyć i jak doświadczać, jak przeżywać i tak naprawdę konfrontować się, a przez doświadczenia trudne czy wyzwania, które sami sobie często stawiamy i nawet nie wiemy, jak będą na nas oddziaływały, możemy nauczyć się czegoś o sobie i o tym, czym jest dla nas ta sztuka życia, którą chcemy uprawiać na różnych etapach własnego
4: wyglądu. Rzeczywiście mogłam zabrzmieć trochę posępnie, prawda?
5: No, nie tyle posępnie, co dla mnie zawsze o czym tak naprawdę mówimy, to ważne, na jakim etapie życia kto jest i jaką ma perspektywę, a słowa bardzo są pojemne i wiele znaczą.

0: A ja jestem taką osobą, która bardzo lubi dyskutować i bardzo lubię pogłębiać i filozofować na różne tematy, pogłębiać
1: myśli. No ja się cieszę, że się spotkałyśmy.
0: Więc tak, tak, rozmawiajmy.
1: No tak, bo czy sztuka, czy życie, jedno z drugim, jeśli przychodzi taki moment akceptacji, zgody, tolerancji na przeszłość i gotowości na przyszłość, to wtedy sztuka łączy się z życiem.
0: Mówisz o tym takim momencie tu i teraz.
1: Możesz być? No właśnie. Tak, to jest ogromna umiejętność bycia
0: tak,
1: tu i teraz.
0: I to jest właśnie coś, co uważam, dokładnie trafiłaś w to, co powiedziałam, moja tęsknota za taką filozofią życia i tym wschodem, fascynacja, to zawsze była umiejętność bycia tu i teraz trenowana w różny sposób. Ja jestem, tak jak mówię, trochę wojownikiem w tym sensie, że rzeczywiście przechodziłam te etapy od nastoletniego pierwszego właśnie zafascynowania filozofią wschodu przez jogę, przez tai chi, capoeirę, przez medytację w staniu, medytację w różny sposób. Więc jakby ten moment taki tu i teraz i moment wytrenowany bycia w przepływie tak zwanym, rzeczywiście miałam szansę praktykować. A do tego później, jeśli dochodzą wyzwania, które są zupełnie na takiej kontrze, można powiedzieć, do tych warunków, które gdzieś się osiąga w takim stanie zagłębiania w siebie, no to też dodatkowo mam wrażenie daje różne możliwości doświadczenia jeszcze głębiej tego procesu akceptacji, o którym powiedziałaś. A jeszcze patrząc na mój zawód, który jeszcze dodatkowo daje możliwość wejścia w jakąś iluzję, którą możemy od środka jako aktorzy różnie rozumieć i połączenie tego właśnie z umiejętnością bycia tu i teraz, analizowaniem, to jest bardzo ciekawa droga, jaką ja przechodzę 20 lat będąc w tym zawodzie.
1: Ja myślałam o tym wszystkim, o czym mówisz, używając słowa siłaczka, bo to nam się kojarzy literacko z takim niesamowitym zmaganiem, ale ja to rozumiem trochę inaczej. To znaczy ja to rozumiem jako umiejętność wyciągania wniosków i budowania czegoś nowego na doświadczeniach. Że owszem, to niesie ze sobą potężne koszty czasem, prawda? Zmęczenia, porażek, doświadczeń. Ale jeżeli umiemy to wykorzystać i umiemy się cieszyć tym tu i teraz, to jest doskonały moment, to jest doskonały czas i umiejętność, ale związany z jakąś ciężką pracą, bo nie znam kogoś, kto się urodził z taką mądrością. Ją można wypracować.
0: No wiesz, myślę, że mówimy bardzo ogólnie, ale tak, zgadzam się z tym, co mówisz, że z pewnością, jeśli się idzie przez życie bez wyciągania wniosków, to nie osiągnie się też może celów, które się sobie stawia, może nie do końca można się wtedy spełnić w tylu dziedzinach, a ryzykując i podejmując wyzwania, dużo się traci i może rzeczywiście momentami trzeba ponosić te koszty na tyle niezauważalnie, żeby ciągnąć to wszystko dalej, że po jakimś czasie podsumowania są, można powiedzieć, że dużą akceptacją, tak jak mówisz, czy sukcesu, czy porażki, wiele rzeczy od nas nie zależy, ale myślę, że ważne, jeśli rozmawiamy o jakimś takim akceptowaniu i podsumowaniu, to ja myślę, że ważne, że o tym mówimy, bo bardzo często ludzie ślepo idą w jakąś stronę całe swoje życie, nie ponosząc czy konsekwencji swoich wcześniejszych działań, czy ponosząc je za późno na tyle, żeby gdzieś rozpocząć może jakąś inną, ciekawszą drogę bliżej siebie.
1: Jasne, bo nawet płynąć można, nie wiem, albo pod prąd, prawda, albo
0: dokładnie,
1: z prądem, ale w stronę, w którą chcemy.
0: Tak, mówisz o czymś, co jest takim przepływem i brakiem oporu, tak? Tak naprawdę, kiedy mówimy o tym, często myślimy w wielu dziedzinach chcemy się spełnić i myślimy o czymś, co jest takim spełnieniem i szczęściem i sukcesem, to tak naprawdę mówimy o pewnym uczuciu, a nie do końca o tym, co mamy, co posiadamy, prawda, tylko o takim właśnie przepływie, o tym, że jesteśmy dokładnie w tym miejscu, w którym chcemy być, że czujemy się spokojni, że czujemy się szczęśliwi i nastawieni do życia otwarci, nie wiem, do spotkania z drugim człowiekiem. A tak naprawdę w dzisiejszych czasach, no, trudno już określić, czym jest taki sukces, czym jest tak naprawdę spokój, bo dużo się po prostu zmieniło przez ostatnie lata. Czas jest taki, jaki jest. No i mam wrażenie, że właśnie ludzie, którzy wyciągają wnioski,

0: dziecki, którzy zastanawiają się, może potrafią z czegoś zrezygnować, jest im dużo łatwiej niż podążanie tak ślepo jakąś jedną wytyczoną ścieżką mimo wszystko.
1: A propos filozofii takiego refleksyjnego, świadomego podejścia do życia jest jeszcze kaizen. To jest taka umiejętność, też filozofia, bo

0: nie wiem, poczucia bycia, bycia niewystarczającym, nie dość, nie tu i teraz, nie w tym miejscu, nie z tymi ludźmi. I ja myślę, że to jest... że to jest coś tak kojącego. Nie wiem, czy doświadczasz tego.
1: Bardzo długi, głęboki proces na kilka lat. To, o czym mówisz, to mam wrażenie, że no jak pracuję z ludźmi, czy jak pracowałam z różnymi osobami, wsłuchując się w takie ich doświadczenia i co mogę powiedzieć też o metodzie, jaką pracuję, kiedy słyszę, w jaki sposób o tym mówisz, to mam takie wrażenie, tak, w różnych domach różne rzeczy, ale jednak łączymy się w tym, co jest wspólne, czyli potrzeba bycia akceptowanym. To jest coś, co słyszę z tego, co mówisz, czyli taki brak akceptacji, który powoduje, że właściwie każdy z nas nie akceptuje sam siebie. To o tym można powiedzieć, że to jest taki trochę klucz. I te wszystkie słowa, które tutaj padły, myślę, że mogą, każdy, kto nas słucha, jest na jakimś innym etapie swojego życia i może to z nim inaczej rezonować, ale tak jak ja rozumiem to, o czym rozmawiamy i ten przepływ, o którym mówisz, ten brak oporu, to też jakieś wyjście z pewnych schematów, którymi funkcjonujemy, więc no ja jestem osobą, która jest bardzo głęboko w jakiejś pracy ze sobą i też uprawiam taki zawód, który mi daje takie możliwości eksponowania gdzieś tematów, jakimi pracuję ze sobą na zewnątrz, żeby je lepiej zrozumieć. To jest pewnego rodzaju jakaś dodatkowa wartość, której myślę, że ludzie, którzy nie uprawiają kreatywnych zawodów, też nie mają. Więc gdzie mają tak naprawdę przestrzeń na regulowanie emocji? Gdzie mają tak naprawdę przestrzeń na rozumienie siebie w relacjach, na pogłębianie tego rozumienia? Bardzo często wiedza, jaką dostają, jest teorią, jest mało możliwa praktyka na tyle głęboka, żeby te procesy przejść. One nie są do końca zanalizowane, więc to, o czym mówisz, to mi się od razu nasuwa, tak jak mówię, głęboka analiza i plan na kilka lat. Bo tak, wychodzenie z relacji, które nie są dla nas korzystne, owszem, ale no zacznijmy od swoich bliskich, od rodziny.
0: Prawda? Ale myślę też, ja nie chcę, żeby to zabrzmiało banalnie, bo to mnie naprawdę zajmuje. Wykonujesz zawód, który wymaga takiej odporności na emocje, zmienności, a jednocześnie umiejętności ich okazywania. Kilka miesięcy temu rozmawiałam też o sztuce aktorstwa z Andrzejem Sewerynem i on w końcu mówi do mnie: pani redaktor, my udajemy. Ja rozumiem, że udajecie, ale wchodzicie często wszystkimi emocjami, całym sobą te role w tę pracę. Film, który z tej filmografii szczególnie jest mi bliski, to Sala samobójców. To jest film, który widziałam wiele lat temu, ale mogłabym powtórzyć sekwencję po sekwencji. Jest dla mnie tak przejmujący, głęboki i zastanawiam się, powtórzę, nie chcę, żeby to zabrzmiało banalnie. Jak możesz sobie z tym radzić, żeby tak się oddać, otworzyć, sponiewierać często, prawda? A potem wrócić do domu i funkcjonować.
1: Tak, to bardzo dziękuję. Dla mnie to też bardzo ważny film. W ogóle te filmy z początku mojej kariery były dla mnie bardzo trudnymi wyzwaniami i bardzo mocnymi doświadczeniami, każdy z nich. I nie mogę powiedzieć, że przechodziłam wtedy bez kosztów czy suchą nogą. Na pewno jestem w innym miejscu teraz jako aktorka niż jak byłam wtedy. Ale to, co mogę powiedzieć, co pamiętam, że było dla mnie od początku najważniejsze, żebym w ogóle mogła uprawiać ten zawód, tak jak go poczułam, kiedy trafiłam do szkoły teatralnej w Krakowie, to właśnie dokładnie rozdzielenie mnie od postaci. To był mój pierwsze pytanie, które zadałam, pierwszy fokus na narzędziach, które mogę zastosować, a jeśli nie usłyszałam na nie odpowiedzi na te moje pytania, to poszukiwałam tej odpowiedzi sama w różnych wyzwaniach, w doświadczeniach, które miałam właśnie dzięki temu, że ta kariera filmowa dała mi różne doświadczenia przed kamerą, więc każdorazowo odpowiadając na

0: To twoje pytanie, jak to robimy, mogę powiedzieć, że przy każdej roli tak naprawdę inaczej, dlatego że każda rola czegoś innego wymaga i dodatkowo nie tylko wymaga, jeśli chodzi o samo przeżywanie tej postaci już w tym stworzonym, wyimaginowanym świecie iluzji, jak już realizujemy to, ten moment tworzymy, ale w całej pracy przed stworzenie takiej przestrzeni w sobie, we własnej wyobraźni, gdzie można jednocześnie funkcjonować w rzeczywistości, a jednocześnie tworzyć połączenie właśnie z postacią i jeszcze jednocześnie oddzielić to od siebie, żeby właśnie nie zaciągać tak głęboko do jakichś bolesnych rejonów, to tak jak mówię, to zawsze dla mnie ja sama i moja intuicja to był największy nauczyciel. I ponieważ zależało mi na tym, żeby siebie chronić, to każdorazowo, kiedy czułam, że ponoszę jakieś koszty, to natychmiast, tak jak mówię, no, układałam to dokładnie w swojej wyobraźni, w pokój postaci i tak naprawdę każdorazowo tworzyłam kolejny element mojej metody, którą no, już jak miałam 30 lat, to stworzyłam Aktor Studio i zaczęłam się tą metodą dzielić. Dlatego właśnie, że wspomniałaś tutaj Andrzeja Seweryna, on pracuje zupełnie inną metodą niż ja. Spotkaliśmy się w pracy, wiem jak pracuję i ja jestem osobą, która była uczona przez bardzo wielu wspaniałych mistrzów, ale też sama przez tak jak mówię, od początku możliwość wejścia w świat filmu, w głębokie i bardzo trudne role, też miałam szansę samej wypracować jakieś metody, które są dla mnie bezpieczne w pracy nad postacią. Ale to, co powiedziałaś o tym, jak pan Andrzej wyraził się na temat aktorstwa. Ja oczywiście bardzo go szanuję i uwielbiam jego aktorstwo i mówię, każdy ma inną drogę dochodzenia do postaci. Ja natomiast idę bardziej tym nurtem, który mówi za Stellą Adler, czy nie wiem, Aleksandrą Konieczną w Polsce, która była również moją mistrzynią w terenie Warszawa i bardzo cenię sobie jej aktorstwo, a też wystąpili razem w filmie, dlatego mówię, zderzam te dwa nazwiska. Ola, tak jak mówię, gdzieś idąc za Stellą Adler, pracowała takimi metodami z nami, uczyła tak też mnie aktorstwa, pracując z wyobraźnią w bardzo precyzyjny sposób się koncentrując i właśnie tworząc coś, co jest dużo bezpieczniejsze niż metoda Stanisławskiego, a jednak daje efekty, właśnie, które powodują, że aktorstwo jest bardzo autentyczne i tworzy się postać spójnie ze własnym ciałem, tworząc jakby pewnego rodzaju życie pozakadrowe postaci. I to, o czym mówię, to też jest... pamiętam, jak Ola mówiła o tym, że były przeprowadzone takie badania przez hipnotyzera, który właśnie pracował z aktorami i ciało i podświadomość rzeczywiście zapamiętuje te stany, więc no ja uważam, że byłoby dużą w stosunku do mnie samej zbrodnią, gdybym uważała, że nie, to mnie nie dotyczy, nie, to nie przechodzi przeze mnie. Ja rozmawiam ze sobą i z własnym ciałem bardzo precyzyjnie, co przechodzi i co wychodzi i dlatego jest, uważam, że to świadome wchodzenie i wychodzenie ma większy sens.
1: Ale postanowiłaś też wykorzystać to, mówię świadomie, używam wielkich słów, ale ku dobru pewnemu, prawda? Młodzi ludzie, Fundacja Wuarte. Dajemy młodym ludziom konkretne narzędzia, dzięki którym mogą odzyskać poczucie wpływu na swoje emocje, decyzje i zachowania, również w obliczu przemocy, agresji, trudnych sytuacji. Kiedy patrzę na zdjęcia ilustrujące stronę, i próbuję sobie wyobrazić, co może, albo jak może nam pomóc w życiu zgoda z własnym ciałem, życie w zgodzie z własnym ciałem, w którym zamykamy emocje, kumulujemy je, a jak umiemy je uwolnić, jak w tańcu na przykład, albo nie wiem, poprzez krzyk, poprzez ruch,
0: tak,
1: poprzez ciszę, jakkolwiek.
0: Tak.
1: to jest jakieś uzdrawiające. Tak. Ja trochę tego zazdroszczę, bo zastanawiałam się przez chwilę, czy ja bym tak umiała. Mhm. I to, co mogę powiedzieć tu i teraz, to chciałabym się tego nauczyć, a nie, że umiem, bo to wcale

0: ale nie musi być łatwe.
1: Bardzo, bardzo dziękuję, że tak o tym mówisz. To jest jakaś konsekwencja rzeczywiście tego mojego obserwowania ludzi i wieloletniej pracy w Actor Studio z różnymi wiekowo czy grupami tak naprawdę zupełnie różnymi też społecznie, z różnych powodów chcących uprawiać ten zawód. Ja stworzyłam narzędzia, które gdzieś rzeczywiście dotyczą regulacji emocji i są narzędziami, które stosują twórcy, ale tu jeśli chodzi o działania Fundacji WUARTE, dołożyłam do tego element non-violent communication i połączyłam warsztaty autorskie metodą właśnie, która reguluje emocje poprzez ruch, czy poprzez wyobraźnię, czy poprzez sytuacje, które są wyobrażone, a mogą nam pomóc poradzić sobie z czymś, co może nas spotkać w przyszłości, gdybyśmy byli w takiej sytuacji, to jakbyśmy zareagowali, albo jaka jest dla nas sytuacja już, która jest jakimś przekroczeniem. Dużo łatwiej jest czasem pokazać coś, czy wyśmiać, czy obśmiać, czy właśnie przekroczyć, niż powiedzieć szczerze. A to też daje właśnie takie uwalniające uczucie. Natomiast połączenie tego z narzędziem komunikacji bez przemocy, gdzie pracują psychologowie, którzy tłumaczą to narzędzie, to już jest element, który rzeczywiście w obecnych czasach, gdzie młodzież ma bardzo dużo problemów z komunikacją i używa często języka, który jest wulgarny i bardzo przemocowy w stosunku do siebie i nie wie, w jaki sposób rozwiązywać inaczej konflikty. Uważam, że to jest bardzo ważne. No, oczywiście są skrajności i to już jest przerażające, jeśli takie są, ale mówię po prostu o tym, że moim zdaniem tak się już różnimy. Mamy tak wiele różnych sposobów wychowywania, mamy tak wielkie różnice, jeśli chodzi o oczekiwania w stosunku do naszych dzieci też jako rodzice.
0: Roma Gąsierowska, dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję.
0: O sztuce życia.
2: Sztuka życia. Powtórka programu.
3: 2 minuty do północy, a po północy zapraszamy na cykl audycji Prawdziwe Niemcy Jakuba Kukli. Tym razem niebezpieczne związki, z czego wynika fascynacja Niemców Rosją. To rzeczywiście bardzo interesujący temat, a my już kończymy dzisiejsze nasze wieczorne spotkanie, które przygotowały Paulina Olak i Agnieszka Wieczorek. Zrealizowali Eldar Pedorenko i Dawid Twardziak. A ja, Paweł Wojewódka, dziękuję Państwu za uwagę. Zostańcie z Polskim Radiem 24. Naprawdę warto.
4: Reklama.
5: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
5: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Akcja służb na plaży w Karwi. Wieczorem znaleziono tam obiekt przypominający drona. Kolejny krok do blokowania szkodliwych treści w internecie. Senat przyjął projekt ustawy. Prezydent nie może blokować ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego, twierdzi Komisja Wenecka. Minęła północ. Ewa Worobiec, zapraszam. Na plaży w Karwi w powiecie puckim znaleziono obiekt przypominający drona. Rzecznik prasowy komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej, podpułkownik

0: Pułkownik Dariusz Rozkosz powiedział Polskiemu Radiu, że prokuratura wyjaśnia okoliczności znalezienia przedmiotu.
1: Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem prokuratora Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Gdańsku wyjaśnia okoliczności odnalezienia na plaży w Karwi, powiat Pucki, fragmentów niezidentyfikowanego obiektu latającego.
0: Trwają badania obiektu mające wyeliminować ewentualne zagrożenia biologiczne, chemiczne oraz materiałów wybuchowych. Senat uchwalił z poprawkami projekt ustawy o blokowaniu nielegalnych treści w internecie. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski powiedział, że poprawki przyspieszą procedurę wykrywania i blokowania groźnych treści.
2: Dzięki poprawkom przyjętym przez Senat, zarówno przestępstwa, które dotyczą takich czynów jak zlecanie zabójstwa, namawianie do popełnienia samobójstwa, czy też podżeganie do samookaleczenia się, będą wykonywane natychmiastowo. Poprawki, które zostały przyjęte ponad podziałami politycznymi w Senacie, dotyczą przyspieszenia postępowania z dni do godzin.
0: W przyszłym tygodniu Sejm będzie rozpatrywał poprawki Senatu, a następnie projekt ustawy trafi na biurko prezydenta. W styczniu prezydent zawetował projekt ustawy o usługach cyfrowych. Zdaniem Karola Nawrockiego projekt budził wątpliwości w zakresie ochrony wolności słowa i cenzury treści w sieci. Komisja Wenecka twierdzi, że prezydent nie może blokować ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Według organu doradczego Rady Europy w wyjątkowych okolicznościach ślubowanie może zostać skutecznie złożone także bez fizycznej obecności głowy państwa. Prezydent Karol Nawrocki jak dotąd nie odebrał ślubowania od pięciorga sędziów Trybunału wybranych przez Sejm. Czterech z nich nie zostało dopuszczonych do orzekania przez prezesa Bogdana Święczkowskiego.
3: Komisja Wenecka potwierdza stanowisko koalicji rządzącej. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wybrani przez Sejm muszą zostać dopuszczeni do orzekania, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
4: Pan prezydent nie może opóźniać przyjęcia ślubowania od sędziów prawidłowo wybranych przez parlament, bo to on decyduje.
3: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz odpowiada, że opinia Komisji Weneckiej nie jest wiążąca i nie ma żadnej mocy prawnej. Jak dodaje, ślubowanie jest niezbędne, aby sędzia mógł przystąpić do swoich obowiązków.
5: Przyjęcie ślubowania w obecności, czyli wobec pana prezydenta, a nie wobec kolumn sejmowych.
3: Na złożenie ślubowania czeka jeszcze minister Maciej Berek. Kancelaria prezydenta oczekuje od niego dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy w charakterze radcy prawnego. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Do hubu medycznego w Jasionce przywieziono grupę rannych Ukraińców. Są wśród nich osoby, które doznały obrażeń na froncie i w trakcie rosyjskich ataków dronowych. Na miejscu jest specjalny wysłannik Maciej Jastrzębski.
6: Z projektu tymczasowego hub w Jasionce został przekształcony w pierwszy i jak na razie jedyny na świecie medyczny punkt ewakuacyjny, powiedział Polskiemu Radiu przedstawiciel zarządzającego hubem Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej Adam Szyszka.
7: Samolot medyczny już od nas zabiera pacjentów do krajów właśnie członkowskich mechanizmu unijnego.
6: Ratownicy stabilizują pacjenta i przygotowują do podróży. Dziś pod ich opiekę trafiła grupa rannych, w tym młodszy sierżant Aleksander. Była wymiana ognia. Szturmowaliśmy pozycję wroga. Była walka i zostałem ranny. To jest wojna. I tak wyszło. Ranni Ukraińcy noc spędzą w Jasionce pod opieką polskich medyków. Jutro z pobliskiego lotniska polecą jedni do Niemiec, inni do Holandii, jeszcze inni do Norwegii. Tam przejdą proces leczenia i rehabilitacji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: W ciągu 4 lat dzięki hubowi przetransportowano do szpitali w różnych krajach ponad 5 tysięcy pacjentów z Ukrainy. Domagają się podwyżek, stałych wypłat i zmian w finansowaniu inspekcji weterynaryjnej. W Kutnie protestują lekarze weterynarii odpowiedzialni za badanie żywności. Podkreślają, że dotychczasowe rozmowy nie przyniosły rezultatów, mówi Marcin Mioduszewski z Zawodowego Związku Lekarzy Weterynarii.
8: Były dwie propozycje ministerstwa, jeżeli chodzi o waloryzację stawek, ale żadna z tych propozycji mimo wszystko nie została przyjęta. Nie było dialogu ze strony ministerstwa, a Ministerstwo Finansów odrzucało te nawet złe propozycje, jeżeli chodzi o waloryzację tych stawek.
0: Protestujący zwracają też uwagę na warunki pracy i wakaty w inspekcji weterynaryjnej. Karol Retar z Rady Prezydenckiej deklaruje, że ma ona na uwadze rosnące problemy weterynarzy.
9: Tak, oczywiście pracujemy. Są pewne przedstawiane do Rady rozwiązania, które należałoby się pochylić, które na przykład pomysły czy rządowe, czy strony społecznej są dobre i warte i godne rozważenia. Nad tym Rada naprawdę pracuje.
0: Inspekcja weterynaryjna odpowiada między

0: nadzór nad zdrowiem zwierząt w gospodarstwach rolnych, zwalczanie chorób zakaźnych i bezpieczeństwo żywności. Na protest w Kutnie przyjechali weterynarze z całego kraju. Związek Weterynarzy zapowiada, że takich akcji będzie więcej.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody: w nocy na wschodzie i w kotlinach górskich mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od 2 stopni na południowym wschodzie do 11 miejscami nad morzem. W środę we wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, a na termometrach przeważnie od 8 do 15 stopni. Sześć minut po północy.
1: Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Prawdziwe Niemcy.
2: Jakub Kukla, witam Państwa serdecznie. Prawdziwe Niemcy to audycja, w której będziemy się przyglądać polityce, historii i kulturze naszych zachodnich sąsiadów. Będziemy przyglądać się krajowi, który przez długi czas uchodził za zasobny, stabilny, przewidywalny, być może nawet trochę nudny. Ostatnie lata pokazują, że Republika Federalna się zmienia. Warto się tej ewolucji przyglądać, ale żeby ją lepiej zrozumieć, trzeba znać mechanizmy, które napędzają naszych zachodnich sąsiadów. Na początek bierzemy się za bary z niedźwiedziem.
3: Niemcy ciągle protestują. A gdzie Thomas Mann znajduje potwierdzenie tego, że są nacją protestu? Ano u wielkiego pisarza rosyjskiego Dostojewskiego.
4: Niemcy się widziały jako taki kanał pośredni pomiędzy Rosją a Zachodem. W pewnym sensie bardziej ucywilizowany niż Rosja, ale bardziej uduchowiony niż Zachód.
5: Bismarck był w końcu konsulem w Petersburgu.
6: Między Rosją a Niemcami jest pewna taka specyficzna nuta porozumienia, że są to państwa, które są i narody, które są bardzo kulturowo bliskie sobie.
2: W ostatnich dekadach relacje Berlina i Moskwy opierały się na bliskiej współpracy gospodarczej, co ostatecznie doprowadziło do uzależnienia się Niemiec od rosyjskich surowców energetycznych. Rosyjski atak na Ukrainę i presja międzynarodowa zmusiły rząd federalny do gwałtownego zerwania z tą polityką. To z kolei doprowadziło do kryzysu. Ale współpraca i fascynacja, dodajmy, wzajemna, to fenomen, który wykracza poza powojenne kontakty gospodarcze. Zresztą w naszej części Europy przekonaliśmy się nieraz, że kooperacja niemiecko-rosyjska miewa daleko idące skutki.
4: Faktycznie wychodzą one poza relacje czysto polityczne i gospodarcze, tylko też mają swoją własną historię intelektualną.
2: Patryk Szostak, rzecznik berlińskiego oddziału Instytutu Pileckiego.
4: Na przykład jak pomyślimy nawet o kilku czołowych, najbardziej znanych niemieckich myślicielach i filozofach, to jakby jak oni sobie wyobrażali Rosję, bardzo dużo mówi o tych relacjach. Fryderyk Nietzsche widział w Rosji mocarstwo zdolne do cierpliwości, trwania i realizacji dalekosiężnych celów. I przeciwstawiał to takiemu, on to nazwał, rozdrobnieniu i takiej nerwowości Europy. Niedawno do kin wszedł film Ojczyzna o Manie, przy czym to już jest ten Thomas Mann po pewnej ewolucji intelektualnej, po tym jak zaczął wierzyć w demokrację. A na przykład w jednej z jego słynnych książek, czyli Rozważaniach człowieka apolitycznego, oddawał się rozważaniom o tym, jak to Niemców i Rosjan łączy głęboka kultura i przeciwstawiał to takiej racjonalistycznej cywilizacji Anglii, Francji i Ameryki.
2: Młody Thomas Mann będzie duchowym patronem dzisiejszej opowieści. Pisarz, którego w swoim nowym filmie sportretował Paweł Pawlikowski, to człowiek po głębokiej przemianie, orędownik demokracji, ale młody Mann widział Niemcy jako kraj rebelii.
3: Naród, który ciągle jest

0: jest zaangażowany w protest.
1: Profesor Wojciech Kunicki, germanista i tłumacz z Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Protestuje przeciwko Cesarstwu Rzymskiemu, swoją reformacją, czyli przeciwko Kościołowi rzymskokatolickiemu. Następnie protestuje jako państwo Bismarcka przeciwko tym porządkom, które stworzyła Wielka Rewolucja Francuska i które stworzyła Grand Nation na kontynencie. Bismarck to jest drugi Luther. Ma również w sobie coś z Goethego i z Fryderyka Wielkiego, oczywiście, to jest jasne jak słońce, prawda, że to jest ten syntetyzujący dzieje niemieckie mąż stanu z jednej strony. Z drugiej strony filozofią Nietzschego właśnie protestuje przeciwko utartym pojęciom, przeciwko dotychczasowej moralności mieszczańskiej. Niemcy ciągle protestują, a gdzie Thomas Mann znajduje potwierdzenie tego, że są nacją protestującą, nacją protestu? Ano u wielkiego pisarza rosyjskiego Dostojewskiego. I tutaj dochodzimy do wielkiej fascynacji, największej fascynacji Tomasza Manna, mianowicie fascynacji świętą literaturą rosyjską. Jak to powiedział Tonio Kreger, cytuję tutaj Tonio Kregera.
1: Można zaryzykować stwierdzenie, że Mann był wręcz rusofilem?
0: Ale naturalnie, że tak. Oczywiście, że był rusofilem.
1: Z czego ta fascynacja wynikała? Skąd ona się brała?
0: Ona się brała przede wszystkim z czynników kulturalnych. Rosja fascynuje swoją kulturą. No, tego nie da się zaprzeczyć. Fascynuje swoją kulturą, swoimi wielkimi postaciami, wielką literaturą. Niezależnie od tego, czy ci pisarze byli imperialistami, a w większości wypadków właśnie nimi byli, czy nie byli imperialistami. Przede wszystkim fascynuje czytaną literaturą i fascynuje również, w wypadku Niemiec akurat, pewną bliskością mentalną, nazwijmy to. Ta bliskość mentalna wynika przede wszystkim z tego, że Rosja również jest tym czynnikiem, który stara się zanegować do dzisiaj Europę. Podobnie jak Niemcy tę Europę negowali, podobnie jak Niemcy nie chcieli do tej pory z wielką trudnością włączają się w ten porządek atlantycko-europejski. Oni czerpali bezpośrednio z Dostojewskiego. Przypominam, że w Niemczech ukazała się słynna edycja, która była redagowana przez takiego bardzo ważnego autora rewolucji konserwatywnej, Müllera van den Broecka. I tamte przekłady Dostojewskiego do dziś są obecne w kulturze niemieckiej. Natomiast rewolucyjni konserwatyści, w tym Thomas Mann, w takim tekście Russische Anthologie, antologia rosyjska, nawiązuje bardzo wyraźnie do tego, co Dostojewski powiedział w swojej słynnej mowie na cześć Puszkina, tak zwany Puszkinrede, prawda, jak to się w Niemczech określało. Czyli jest to właściwie nurt myślowy, który absolutnie odpowiadał no, tej idei konserwatyzmu rewolucyjnego i u wszystkich ludzi tego pokroju, czy to będzie Ernst Jünger, czy Ernst Nikisch, czy Friedrich Körkinger, czy to będzie Wilhelm Stapel, odnajdziemy tą fascynację Rosją, nawet jeżeli tej Rosji w ogóle nie znali.
2: Bardzo często Rosja jest no, z jednej strony pokazywana jako taki dziki, też trochę barbarzyński kraj, ale właśnie dzięki temu nieskażony takim zepsuciem na modłę zachodnią. I pod tym kątem wielu niemieckich myślicieli właśnie sądziło, że istnieje pewnego rodzaju wspólnota duchowa między Niemcami i Rosjanami.
3: To jest też związane z ich powiązaniami w poprzednich stuleciach.
1: Doktor Marzenna Gusfeter, politolożka, ekspertka Visegrad Insight i Team Europe Direct.
3: Różnymi powiązaniami i arystokratycznymi, kulturowymi, wojskowymi. No to były no jednak dwa mocarstwa, tak, które na tym samym poziomie, jak równy z równym rozmawiają. W Rosji jest też silnie zakorzeniony taki podziw i respekt wobec Niemców, wobec niemieckiej gospodarki, wobec tego, co jest made in Germany, wobec niemieckiej myśli technicznej i solidności niemieckiej. A z drugiej strony to już rozpoczęło się na przykład od pewnego takiego zachwytu Rosją ze strony Tomasza Manna, ze strony Rilkego, którzy podkreślali, że między Rosją a Niemcami jest pewna taka specyficzna nuta porozumienia, że są to państwa, które są i narody, które są bardzo kulturowo bliskie sobie, co wynikało również z tego, że na przykład Tomasz Mann był bardzo krytycznie nastawiony do tego, co się działo w ówczesnych latach w Anglii, we Francji, czyli budowa demokracji, budowa liberalizmu. On jakby czuł, że Rosja to jest jeszcze ten stary świat, którego trzeba bronić. I jeśli chodzi o na przykład o Dostojewskiego, o Tolstoja, to on się jakby, Tomasz Mann też pławił w tej

0: i rosyjskości, w ich mistycyzmie.
1: Przed 45 rokiem, no to właściwie Niemcy nie widziały się jako część Zachodu, no bo właśnie sądziły, że ten Zachód to jest taki właśnie bardzo racjonalistyczny, materialistyczny, a Niemcy się widziały jako taki kanał pośredni pomiędzy Rosją a Zachodem. No w pewnym sensie bardziej ucywilizowany niż Rosja, ale bardziej uduchowiony niż Zachód.
2: To pokazuje, jak długą drogę przeszły Niemcy w kierunku Zachodu. Czy ostatecznie i definitywnie tam dotarły? Czy może jednak ślady fascynacji Rosją cały czas powracają? Między innymi o tym rozmawiałem już po wydarzeniach z lutego 2022 roku z dziennikarzem Richardem Erzingerem.
3: Es gibt natürlich in Deutschland eine lange Geschichte der Verklärung der russischen Kultur.
2: Historia kreowania pozytywnego wizerunku Rosji jest w Niemczech długa. Rosyjska dusza, głębia, rozmach i tak dalej. I w zasadzie rzadko zadawano sobie pytanie, na ile ta idealizowana kultura podszyta była imperializmem. I na ile kultura była wykorzystywana, żeby odwrócić uwagę od agresywnej polityki. To jest dobry moment, żeby krytycznie przyjrzeć się temu idealizowanemu, romantyzowanemu wizerunkowi Rosji, żeby zapytać, co nas właściwie od stuleci fascynuje i czy fakt, że Dostojewski był znakomitym pisarzem, jest usprawiedliwieniem dla jego nacjonalistycznej, wielkoruskiej postawy. Oczywiście nie twierdzę, że nie należy czytać Dostojewskiego, nie w tym rzecz, ale musimy rozprawić się z mitem Rosji, bo między innymi on sprawił, że w ostatnich 2-3 dekadach tak łatwo przychodziło usprawiedliwianie kooperacji, a może wręcz kolaboracji z Putinem. Ta wspaniała, cudowna Rosja, z jednej strony trochę surowa i prymitywna, dlatego nie można mieć pretensji, że czasem bywa brutalna, z drugiej tak głęboka, szczera, nieskalana i autentyczna. Ten obraz jest żywy co najmniej od początków XIX wieku. W początkach XX stulecia ten obraz został wzmocniony. Bolszewik nacjonalista van den Broek, a nawet Mann twierdzili, że narody rosyjski i niemiecki to pokrewne dusze, bo oba są przecież tak głębokie i niezużyte, gdy tymczasem ci wstrętni Francuzi i Anglosasi tkwią po uszy w przebrzydłym materializmie. To myślenie odgrywa do dziś pewną rolę, dlatego warto byłoby z tym schematem się rozprawić.
3: Oberflächlichen plumpen Materialismus stecken, ja, und diese Dinge spielen immer noch eine große Rolle bis heute, und deswegen wäre das die Stunde einer Aufarbeitung.

0: Oczywiście II wojna światowa przyniosła głęboką zmianę. Współpracę zakończył krwawy konflikt, a fascynacja przerodziła się w strach.
1: Wojnę, jaką Niemcy prowadziły po akcji Barbarossa, no to się, prawda, nazywa mianem Vernichtungskrieg, czyli taką wojną niszczycielską, brutalną, no, kojarzącą się z obłożeniem Leningradu, bitwą o Stalingrad. Chociaż oczywiście z polskiego punktu widzenia to określenie może też czasami być problematyczne, bo ono jednak też niejako opiera się na takim wyłączeniu tych pierwszych dwóch lat II wojny światowej i okupacji Polski w tym czasie wraz z Intelligenzakcją i też mianem jak najbardziej wojny niszczycielskiej. Ale mówimy tu o takiej klasycznej percepcji niemieckiej. To oczywiście oznaczało nie tylko bardzo brutalną wojnę, ale też oczywiście zmiana takiej propagandy. Tak, to była istotna zmiana. Potem nastąpił rok 45 i zimna wojna, która wprowadziła jeszcze kolejny nowy etap tych relacji.
0: Sytuacja się skomplikowała. Na mapie Europy pojawiły się dwa państwa niemieckie. Każde z powodów politycznych zupełnie inaczej musiało układać się z Moskwą. Dwustronna relacja zmieniła się w skomplikowany trójkąt.
2: Po wojnie były miliony niemieckich więźniów w Związku Radzieckim i trzeba powiedzieć, że jako pierwszy to był Adenauer, który na ten temat z Rosjanami rozmawiał i w wyniku tego duża część Niemców została i później w latach następnych była z powrotem wypuszczana do RFN-u. Jest zresztą wiele filmów pokazujących te dramaty, kiedy na przykład

0: przykład w niemieckiej rodzinie ojciec zaginął gdzieś na wschodzie, nie ma go przez lata i wraca do tego refrenu, jest rok, nie wiem, 55 na przykład, tak? Jak nie może zapomnieć tego, także ten dramat również jeńców wojennych w Związku Radzieckim jest bardzo, bardzo też obecny w niemieckiej świadomości, aczkolwiek dla obecnej generacji to już jest bardzo dawna historia.
1: NRD po prostu było państwem satelickim ZSRR. I też takim, powiedziałbym, oddanym krajem satelickim, w tym sensie, że w Polsce oczywiście była też postać Bolesława Bieruta, który był takim też wzorcowym, oddanym stalinistą. No ale jak pomyślimy na przykład o Gomułce, to jest to przynajmniej postać znacznie bardziej skomplikowana. I w Polsce na przykład jednak miał miejsce polski październik, prawda, i pewnego rodzaju faza liberalizacji, czy nawet destalinizacji pewnego rodzaju. W nerdowskiej prasie Entstalinisierung, czyli destalinizacja, była uważana za największe zło. Niedawno ukazały się wspomnienia Egona Kręce, ostatniego de facto przywódcy NRD. Tam opisuje, w jaki sposób NRD bardzo niechętnie reagowało właściwie na pierestrojkę i na założenia Gorbaczowa. Oczywiście RFN z kolei stało się państwem Zachodu, znaczy takim, co chyba w Polsce też nie zawsze w pełni rozumiemy. Amerykanie w pewnym momencie zaczęli wręcz RFN traktować jako taki swój własny wielki sukces, dlatego że RFN stało się państwem zachodnim, kapitalistycznym, demokratycznym. Jest taki też po prostu w tej klasycznej elicie amerykańskiej bardzo silny sentyment do RFN, dzięki temu, że właśnie RFN się traktuje jako taki po prostu ogromny sukces polityki powojennej Stanów Zjednoczonych. No ale też tutaj trzeba dodać taką rzecz, że również ta polityka wobec ZSRR prowadzona przez RFN, no też przechodziła przez różne fazy. To się już nawet zaczyna u Adenauera, no bo przecież w latach 50. w pierwszej połowie, no to Stalin zaproponował zjednoczenie Niemiec w zamian za ich domniemaną neutralność polityczną. Adenauer odrzucił wówczas ten pomysł. Uznał, że po jednak doświadczeniach III Rzeszy, Hitlera, NSDAP, II wojny światowej i Holokaustu, najważniejsze jest uzachodnienie Niemiec, znaczy spowodowanie, że przede wszystkim Niemcy staną się stabilną zachodnią demokracją i że ta demokracja będzie chroniona przez wojska zachodnioamerykańskie i przez sojusz prozachodni, proamerykański. No a później no to mamy też jeszcze oczywiście okres, który chyba szczególnie dzisiaj stał się na nowo przedmiotem kontrowersji czy interpretacji i sporów, czyli Ostpolitik.
2: Koncepcja, której zdeformowana wersja doprowadziła nas, Europejczyków, do punktu, w którym jesteśmy dziś. Ale w czasach kanclerza Willego Brandta idea Ostpolitik przyniosła ważne zmiany także dla Polski.
0: Willy Brandt należał do tej grupy w SPD, która był przede wszystkim miała swoją własną historię antyfaszystowską. Sam aktywnie uczestniczył w ruchu oporu przeciwko Hitlerowi i uznał, że no, trzeba w jakiś sposób szukać przełamania tego klimatu zimnej wojny, która no bardzo rozdzielała Europę. I oczywiście jego głównym zamiarem było nawiązanie kontaktów ze Związkiem Radzieckim. To była wtedy taka motywacja polityczna, żeby doprowadzić do zmian poprzez nawiązanie handlowych interesów i powiązań. No i dopiero jakby po tym, jak udało mu się nawiązać te kontakty ze Związkiem Radzieckim, no to wtedy to było też zielone światło, żeby doprowadzić do normalizacji z Polską. Brandt oczywiście bardzo naraził się podpisaniem układu w grudniu 70 roku o uznaniu granicy na Odrze i Nysie i normalizacji stosunków. I w Bundestagu było przecież bardzo wiele osób, które były temu przeciwne. No i dopiero później zostało to jakby jednoznacznie uznane w 91 roku, jak był ten polsko-niemiecki układ graniczny.

0: pamiętam, gdy mieszkałam w RFN-ie w latach 70., to był taki pieśniarz Iwan Rebrow, to był oczywiście pseudonim, był Niemiec, ale on był bardzo popularny, ponieważ on te różne rosyjskie piosenki takie śpiewał i te tańce i był tak ubrany jak taki kozak. No i Niemcy w ten takt, to może im trochę takie marsze pruskie też przypominało, no to klaskali, lubili to, później no w NRD to oczywiście też dalej przetrwało nawet do dzisiaj, że w restauracjach nadal serwowana jest solianka i klaskają, jeżeli coś rosyjskiego usłyszą. To jest jakby dla nich takie dopełnienie, że oni są tacy uporządkowani, pracowici, a Rosjanie dodają im tego szerokiego gestu, tego zadumania się w tym, czym jest wszechświat, czym jest ludzkość. Stąd też można powiedzieć, że tutaj jest pewna bliskość, która przetrwała do dzisiaj. Oczywiście to się w Niemczech później po powstaniu RFN-u bardzo, bardzo zmieniło, bo na przykład tacy pisarze jak Heinrich Böll bardzo silnie wspierali rosyjskich dysydentów, prawda? Czyli jak na przykład Sołżenicyna czy innych, czyli to jest jakby ta świadomość tego, czym jest Rosja, prawda, czy stalinowska była, czy później, no to to jednak w RFN-ie było bardzo mocno obserwowane i te ruchy dysydentów no, były bardzo też wspierane przez RFN, już nie mówiąc o tym, że późniejsi dysydenci byli tam też i leczeni i dostawali prawo pobytu. To było zupełnie inaczej niż w byłej NRD, w której po prostu w ogóle nie można było mówić o tym, co to były łagry, co to byli dysydenci, jakie zbrodnie popełniał Stalin. I była też różnica tego typu, że w NRD ludzie z dnia na dzień przez to, że jakby stali po stronie, czy zostali zmuszeni, żeby stać po stronie Związku Radzieckiego, jakby wszyscy z dnia na dzień stali się niby antyfaszystami, tak? I zostali jakby uwolnieni od wszelkich zbrodni narodu niemieckiego, mimo że historycy, którzy później przeprowadzali wywiady z ludźmi z NRD, dotarli do tego, że również wiele osób, które było zatrudnionych przez reżim Hitlera, pracowało później na przykład w zakładach chemicznych Leuna w NRD, także potajemnie, pod dywanem, również oni z wielu hitlerowców korzystali, jeśli chodzi o swoje interesy gospodarcze.
1: Była wielka, wielka nadzieja ze strony Rosjan, że współpraca z Niemcami doprowadzi do rosyjskiego wpływu na Unię Europejską.
2: Cornelius Ochman, dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.
1: Budowa Nord Streamu, relacje Putin, Schröder i tak dalej owocowały w społeczeństwie rosyjskim oczekiwaniem, że Niemcy w Unii Europejskiej te interesy Rosji będą reprezentować. I tutaj po roku 2014 również się sytuacja zmieniła. Rosjanie do dziś uważają, większości Rosjan do dziś uważa, że Ukraina czy Białoruś to jest część imperialnej Rosji. I dlatego Rosjanie podchodzą dzisiaj do Europejczyków, przede wszystkim do Niemców, bardzo krytycznie.

Bismarck był w końcu konsulem w Petersburgu, nie? Rosyjska gospodarka, rosyjska armia wieku XIX, początku wieku XX, to byli niemieccy arystokraci i to ma wpływ. Nie? No oczywiście, że II wojna światowa tutaj zmieniła trochę spojrzenie, ale później wiara w hasło Wandel durch Handel, czyli przemiany przez gospodarkę i tak dalej, to istniało i

0: I miało szerokie poparcie w Niemczech. No potem Gorbaczow, Gorbimania w Niemczech. To oczywiście, że to miało wpływ i skutki, ale sytuacja się zmienia. Mamy rok 26 i tutaj co najmniej od 10 lat obraz Rosji w Niemczech się zmienia, a badania socjologiczne pokazują, że Niemcy w większości tak samo boją się agresji Rosji jak Polacy i inni ludzie w Europie.
1: Niemniej cały czas obecna jest frakcja w życiu publicznym, która powtarza, że trzeba wrócić do rozmów, że nie można ograniczać się wyłącznie do działań militarnych. Przecież istnieje jeszcze inna Rosja, twierdzą. Otóż nie. A kultura nie jest żadnym pomostem, bo używana jest przez autorytarny rząd do siania propagandy. Ignorowanie tego faktu to naiwność. Wręcz niewiarygodnym symbolem tej naiwności jest miejscowość Mulino w obwodzie Niżno-Nowogrodzkim. Między innymi o tym, co działo się na tamtejszym poligonie i jaki udział miał w tym niemiecki przemysł zbrojeniowy, opowiemy Państwu w kolejnej audycji.
2: Prawdziwe Niemcy. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Marta Hoppe, zapraszam. Dzisiaj porozmawiamy o zwierzętach, które chyba przyjemnie nam się kojarzą i chyba niewiele o nich wiemy. Są gatunkiem obcym, są gatunkiem inwazyjnym i jeżeli wpuścimy je do środowiska, to nie jest to dla nich dobre miejsce. Nutrie. To zwierzęta, które mają dwie możliwości. Albo azyl, albo śmierć. Na szczęście jest coś takiego jak azyl. I o nutriach i o tym azylu dzisiaj porozmawiamy, a na łączach Agnieszka Kułakowska, założycielka fundacji Łapaj Las, a także założycielka Nutriowiska. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Tutaj aż się prosi zacząć od tego, jak to jest, że nutria jest gatunkiem inwazyjnym, czyli jakby nie ma swojego miejsca u nas w kraju. Jak to się dzieje, że to jest zwierzę, które w zasadzie nie ma domu?
4: Inwazyjny gatunek obcy to jest taki twór prawny tak naprawdę i to są takie gatunki zwierząt, roślin i grzybów, które pojawiły się na terenie, który nie jest dla nich naturalny, zazwyczaj w związku z działalnością człowieka. I w przypadku nutrii, których rodzimym terenem jest Ameryka Południowa, zostały one przez człowieka przetransportowane właśnie na potrzeby przemysłu futrzarskiego na teren Europy, w związku z czym są uznawane jako obce, ponieważ naturalnie nie występowały na tym terenie.
3: Ale jak wiemy, mamy już ustawę o zakazie ferm futrzarskich, więc będą takie fermy wygaszane w najbliższych latach. Co za tym idzie? No nutrie też nie będą już musiały być w tych trudnych warunkach, ale w ogóle jeszcze ktoś korzystał z futra z nutrii i jeszcze były teraz do tego celu hodowane?
4: Ja myślę, że jeszcze do niedawna mogliśmy spotkać, pomimo tego, że te przepisy obowiązują już kilka lat w Polsce i już od kilku lat, aby przetrzymywać nutrię, trzeba mieć zezwolenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, to jeszcze zupełnie niedawno można było w internecie zobaczyć oferty zarówno dotyczące sprzedaży żywych zwierząt, jak i skór na futra. Natomiast te ogłoszenia były objęte zainteresowaniami odpowiednich służb i teraz rzeczywiście już raczej się ich nie spotyka.
3: No i co się by stało z taką nutrią, która by znalazła się gdzieś w środowisku, w polu, w lesie, gdzieś w naturze nagle takie zwierzę?
4: No przepisy są bezwzględne w stosunku do tych zwierząt na dzień dzisiejszy. Nutrie zostały z uwagi na to, że jest ich dosyć mało, jeżeli chodzi o Polskę w środowisku. W związku z tym zostały zakwalifikowane do takiej grupy gatunku inwazyjnego obcego do natychmiastowej eliminacji. I przepisy są takie, że gdy widzimy takie zwierzę w przyrodzie, mamy obowiązek zgłosić ten fakt do lokalnego samorządu i lokalny samorząd powiadamia Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska właściwą dla danego terenu. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ma obowiązek w ciągu 3 miesięcy odłowić to zwierzę z natury. No i teraz wyjścia są dwa. Eliminacja może polegać na odłowieniu i uśmierceniu lub jeżeli jest taka możliwość, można to zwierzę umieścić w azylu.

0: stylu takim jak właśnie nutriowisko, więc jest to na dzień dzisiejszy jedyna prawnie dozwolona alternatywa przeżycia tego zwierzęcia, kiedy jest spotykane w środowisku naturalnym.
1: A dodajmy, że nutriowisko to pierwszy społeczny azyl dla nutrii w Polsce. No to jak to się stało, że powstał? Nie mogła pani znieść tej opcji A dla tych zwierząt, że po prostu czeka je śmierć i postanowiła pani znaleźć im opcję B, czyli bezpieczne schronienie?
0: Dokładnie tak to się stało. Ja od 10 roku życia nie jem mięsa i miałam zawsze ogromną wrażliwość na zwierzęta. Nutrie znaliśmy tutaj. One były w Rybniku lokalną maskotką, były odwiedzane przez okolicznych mieszkańców, dokarmiane przez wiele lat i również my jeździliśmy je odwiedzać nad Nacynę. Mieliśmy takie zaprzyjaźnione osobniki, które podchodziły do ludzi, dawały się głaskać, więc również nawiązaliśmy więź z tymi zwierzętami. I w momencie, kiedy usłyszałam, że jest organizowany odstrzał tych nutrii, no to tak trochę jak ktoś chciałby nam zastrzelić naszego pupila, prawda? Więc oczywiście szybka weryfikacja przepisów, szybka weryfikacja możliwości i udało nam się w ciągu kilkunastu dni uzyskać zezwolenie na działania zaradcze. Powołaliśmy ośrodek, który też dzięki kilkunastu osobom, które się zaangażowały społecznie, w naszym prywatnym ogrodzie w ciągu kilkunastu dni zbudowaliśmy ośrodek. On już był budowany w momencie, kiedy na Śląsku trwały odstrzały tych zwierząt. Zginęło ich w 2024 roku ponad setka. No i jak najszybciej chcieliśmy uruchomić ten ośrodek i przyjmowaliśmy mieszkańców. I tak naprawdę będzie druga rocznica przyjęcia pierwszych mieszkańców, bowiem nutriowisko zostało zamieszkane dokładnie 24 października 2024 roku przez pierwsze właśnie odłowione nutrie.
1: Ale jak to się stało, bo mówi pani, że w Rybniku te nutrie gdzieś tam mieszkały, że mieszkańcy dokarmiali, że się opiekowali, to skąd one się w ogóle wzięły w mieście i pewnie w okolicach?
0: Nutrie zazwyczaj brały się z różnego rodzaju prywatnych, jak i państwowych hodowli, które były bardzo rozpowszechnione w Polsce. Polska w latach 70., 80. była światowym potentatem produkcji skór z nutrii i produkowaliśmy jako kraj miliony skór rocznie, więc można sobie wyobrazić, jak ogromna to była skala. I były to zarówno prywatne hodowle, jak i hodowle państwowe. Więc czasami te nutrie pojawiały się w środowisku, bo same uciekały z takich hodowli. To są bardzo sprytne i inteligentne zwierzęta. Natomiast czasami, z czasem, kiedy te hodowle przestały być opłacalne lub na przykład jakieś osobniki zaczynały chorować, nikt nie inwestował w leczenie tych zwierząt. W związku z tym często ludzie też po prostu tych zwierzaków kłopotliwych już wtedy dla nich się pozbywali, wypuszczając je do środowiska.
1: Nutrie, które przebywają w nutriowisku, nie są zwierzętami hodowanymi hobbystycznie, ani nie są atrakcją turystyczną. To po prostu ocalone przed eksterminacją zwierzęta. Jak one wyglądają? Bo w sumie tego nie powiedziałyśmy na początku, a nie każdy może sobie dokładnie to przypomina.
0: Więc nutrie to są duże gryzonie i przypominają swoim wyglądem różne inne gryzonie. Między innymi przypominają swoim wyglądem nasze polskie rodzime bobry. Bardzo często jak widzi się na zdjęciu bobra, trzeba się zastanowić właśnie, czy to jest bóbr, czy nutria. Rodzime bobry są większe nieco, mają taką bardziej pulchną twarz. No i oczywiście to, co najbardziej odróżnia, to ogon. Bobry mają spłaszczony, okrągły ogon, natomiast nutrie mają taki ogon charakterystyczny dla szczurów, długi, pociągły i bardzo słabo owłosiony. I w zasadzie takie pierwsze skojarzenie bardzo często to są właśnie, mówi się nawet szczurobobry, czasami taki słowotwór się pojawia, więc właśnie wyglądają jak taki duży szczur. Ich masa dochodzi nawet do 8-9 kg. Więc one są dosyć duże, mają około 60 kilku centymetrów długości ich ciało, no i do tego 40 mniej więcej centymetrowy ogon, więc one naprawdę w dorosłej formie są dosyć pokaźne. Mogą się nam również kojarzyć z ukochanymi w internecie kapibarami, bo są z nimi również spokrewnione, wywodzą się z podobnych terenów. I proszę mi wierzyć, czasami jak robimy zdjęcie nutrią i one są od przodu fotografowane, że nie widać z tyłu tego ogona, to rzeczywiście potrafią czasami taką pozę przyjąć, że można się pomylić, czy to jest nutria, czy kapibara. Więc to są takie właśnie szczur, kapibara, bóbr, to są zwierzęta najbardziej do nutrii podobne. I to, co jest charakterystyczne dla nutrii, to przepiękne pomarańczowe siekacze, które barwę swą zawdzięczają ogromnej zawartości żelaza w szkle.

0: Dzięki temu nutrie mogą bardzo szybko i skutecznie wyrżnąć dziurę nawet w dosyć grubej desce.
1: Czyli dlatego pouciekały pewnie z niektórych hodowli, bo wiedziały, jak się wydostać. No ale skoro pani mówi, że tak, z przodu jak kapibara, czyli fajnie, z tyłu jak szczur, czyli mniej nam się pewnie to zwierzę podoba, a tak ogólnie to jeszcze do bobra podobna, który jest dosyć pożytecznym zwierzęciem w naszym środowisku, więc czy ta nutria nie miałaby jakiejś dobrej roli, gdyby żyła na wolności?
0: Myślę sobie, że szczególnie w polskich, tak jak mówię, w polskich warunkach tych nutrii jest stosunkowo niewiele, więc one rzeczywiście nie robiły jakiegoś wielkiego spustoszenia, z tym, że musimy pamiętać, że nutrie żyją w norach, kopią sobie nory w brzegach rzek, więc na przykład Rybnik był takim miejscem, gdzie tych nutrii było dużo, gdzie na przykład trzeba było wzmacniać brzegi nacyny, bo nutrie sobie naprawdę wzdłuż potrafiły te norki poryć, one robią całe takie skomplikowane korytarze tych swoich nor, więc tu jest taka działalność, która rzeczywiście może w jakiś sposób oddziaływać na bezpieczeństwo koryt rzek i w jakiś sposób również może na obieg wody wpływać. Natomiast jeżeli chodzi, przy tej ilości nutrii mówię, jeżeli chodzi o niszczenie roślinności, to powiedziałabym, że ma dosyć małe znaczenie w Polsce. Natomiast musimy pamiętać, że one są inwazyjnym gatunkiem obcym w Unii Europejskiej i bywają takie regiony, że rzeczywiście są setki tysięcy nutrii, które trzebią rośliny, bardzo mocno wpływają na lokalne ekosystemy, no i tam rzeczywiście one już są problemem. Natomiast w Polsce myślę, że gdyby nie był to gatunek przywieziony z obcego terenu, no to one by były dosyć mocno kojarzone z działalnością bobra również.
1: No a w dzisiejszych czasach jakby taka nutria porobiła trochę korytarzy, które sprawią, że woda nie spływa od razu do rzeki, a potem do morza, tylko zostaje tam, gdzie spada, w tych korytarzach wydrążonych i nawadnia naszą glebę, to nawet można byłoby jej przypisać zasługi. No ale wróćmy do nutriowiska, czyli takiego miejsca, gdzie mają wygodne życie. Ile ich w tej chwili tam jest?
0: W nutriowisku przebywa obecnie setka nutrii.
1: Okrągła tak, setka? Tak równo?
0: Okrągła setka. Ta liczba się plus minus o kilka osobników może wahać na przestrzeni różnych tygodni, ponieważ cały czas trwają odłowy i przybywają pojedyncze zwierzęta po dwa, po trzy osobniki. No i też przy takiej liczbie musimy się liczyć z tym, że zwierzęta te również od nas odchodzą. Czasami w wyniku powikłań przy obowiązkowych kastracjach, czasami w wyniku choroby, ale mniej więcej ta liczba, właśnie ta setka się nam trzyma od jakiegoś czasu.
1: Co w takim razie powinien alzyl zapewnić dla tego gatunku, żeby po pierwsze no, dobrze im się żyło, a po drugie, żeby nie dostały się z powrotem na zewnątrz?
0: Przede wszystkim azyl, żeby w ogóle mógł istnieć, musi spełniać bardzo surowe kryteria, zarówno jeżeli chodzi o warunki dla tych zwierząt, jak i o samo bezpieczeństwo i izolację właśnie od środowiska, tak? Czyli kojce, w których przebywają nutrie, muszą być z każdej strony odizolowane od środowiska. I w naszym wypadku wygląda to w ten sposób, że podłoże jest ułożone z płyt betonowych. Musimy pamiętać, tak jak mówiłam, że nutrie robią podkopy, więc podłoże jest właśnie zabezpieczone płytami betonowymi, żeby uniemożliwić im przekopanie się pod ogrodzeniem. Boki kojców są zabezpieczone odpowiedniej grubości okratowaniem i również następuje zabezpieczenie takiego kojca od góry, chociaż nutrie raczej się nie wspinają. Muszą być bardzo zestresowane, żeby do pewnej wysokości ewentualnie jakoś próbowały się gdzieś spiąć. Natomiast raczej nasza obserwacja pokazuje nam, że jeżeli czują się bezpiecznie, spokojnie są najedzone, to one w zasadzie to są zwierzęta terytorialne, więc one nie szukają za specjalnie przygód i bardzo mocno trzymają się swojego terytorium. No ale wiadomo, przepisy wymagają takich zabezpieczeń i takie zabezpieczenia muszą być. Natomiast jeżeli chodzi o dobrostan tych zwierząt...
1: No właśnie, bo skoro pani mówi trochę tak, że tu od góry zamknięto, od dołu, z boku, no to od razu mi się to kojarzy z taką hodowlą zwierząt na futra, gdzie taka raczej taki marny żywot.
0: Tak, surowe warunki. No więc właśnie my absolutnie nie chcieliśmy takiego funkcjonowania tych zwierząt, tym bardziej, że zdajemy sobie sprawę z tego, że one nie mogą być puszczone z powrotem do środowiska. Czyli one nie są tu na chwilę, bo ktoś tak jak w schronisku na przykład zaadoptuje je, tak? Tylko one są już tutaj na całe życie. W związku z tym nutriowisko jest wyposażone w akweny, ponieważ nutrie to są zwierzęta lądowo-wodne. Mamy puszczoną przez kojce sztuczną rzekę, również oczywiście obmurowaną, ale ładnie kamieniami, wymurowaną, że wygląda to troszkę jak taki górski potok, w której one mogą pływać, nurkować, zanurzać się.

Cały teren końców jest obsypany zrębkami drewnianymi, żeby było miękko pod stópkami, żeby można było tą ściółkę wymieniać, żeby ona była pachnąca i żeby była również do gryzienia, bo nutrie muszą całe życie ścierać swoje siekacze, które cały czas rosną. Dostają również gałęzie, wybiegi są wyposażone w domki, te domki są czasami

0: nad rzeką. One w ogóle są mega inżynierami, trochę tak jak bobry właśnie, i bardzo lubią sobie same urządzać własną przestrzeń, więc materiały do tego im zapewniamy jak najbardziej. W związku z tym ich kojce tak naprawdę są takim mikroświatem, w którym w pewnych momentach czasem trudno odróżnić je od takich naturalnych miejsc, w których żyły.
1: Czyli trochę taki świat w pomniejszeniu, bezpieczny, ogrodzony i z zapewnionym pożywieniem, a także z zapewnionym leczeniem, bo podejrzewam, że i takie rzeczy, i takie obowiązki też do państwa należą, czyli trzeba zadbać i o kastrację, i o jakieś zabiegi medyczne, no i o jedzenie.
0: Oczywiście, jedzenie to podstawa, więc zwierzęta muszą być dobrze odżywione, bo tak jak znowu w przeciwieństwie do wcześniejszych praktyk, kiedy żywotność tych zwierząt była przewidziana na kilka do kilkunastu miesięcy, no to my mamy nadzieję, że to będzie co najmniej kilka do kilkunastu lat, więc dbamy, żeby dieta była zróżnicowana, żeby była dostosowana do pory roku. W zimie dostają bardziej kaloryczne jedzonko, w lecie dostają lżejsze jedzenie, ale ta dieta jest zróżnicowana. I też, co jest ciekawe, naprawdę, uwierzcie mi, nutrie mają swoje preferencje żywnościowe. Bywają takie kojce, w których marchewki znikają pierwsze, a bywają takie kojce, w których marchewki zostają do samego końca, bo na przykład pierwsza znika kapusta albo sałata. Także mają swoje również smaczki.
1: Agnieszka Kułakowska, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: A ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Słyszymy się w kolejnej audycji Zmiana Klimatu. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
3: Przed mikrofonem Maciej Wolny. Dzień dobry Państwu.
2: Komentarz.
3: Razem z nami pan redaktor Mikołaj Rogalewicz, portal cyberdefense24.pl. Panie redaktorze, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Zacznijmy od tych informacji dotyczących zatrzymania tych oszustów podczas wspólnej akcji służb. Funkcjonariusze policji zatrzymali 12 osób podejrzanych o udział w międzynarodowej grupie przestępczej. Według śledczych podejrzani wyłudzali pieniądze za pomocą kodów BLIK, podszywając się m.in. pod pracowników banków i sprzedawców, a straty pokrzywdzonych oszacowano wstępnie, to ważne słowo, na około 250 tysięcy złotych. Pierwsze pytanie, które tutaj mi się nasuwa, bo ja trochę znam też te mechanizmy dotyczące tego typu przestępstw, jest mi bliskie, powiedzmy to w cudzysłowie, takie tego typu oszustwo. Jak trudno jest złapać tego typu przestępców?
4: To zależy tak naprawdę od konkretnego przestępcy, od konkretnej grupy przestępczej. To, co na pewno wiemy, to że zdarza się coraz więcej przypadków, gdzie policji udaje się łapać cyberprzestępców. Patrząc szerzej na cały rok 2025, ogólnie w kontekście cyberprzestępczości, no to z danych Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wiemy, że zatrzymano 1177 osób, z czego 417 osób zostało tymczasowo aresztowanych. No i zabezpieczono mienie o wartości powyżej 80 milionów złotych łącznie, tak, za cały rok 2025, więc to, co widzimy, to że ci cyberprzestępcy rzeczywiście są łapani, że policja działa i że da się ich złapać, natomiast cały czas bardzo wiele oszustów, cyberprzestępców zostaje niewykrytych, więc ta, rzeczywiście, jeżeli chodzi o samo złapanie tego typu przestępców, no to nie są to działania łatwe, to znaczy trzeba... Potrzeba określonych działań, które policja realizuje, aby taką grupę ustalić. To są działania polegające na przykład na analizie, nie wiem, przepływów pieniężnych, adresów IP, danych telekomunikacyjnych, na przykład monitoringu bankomatów, analizy telefonów, komputerów, analizy zgłoszeń też od osób, które zostały oszukane. Więc tutaj tych działań policja może podejmować bardzo dużo. Natomiast oszuści, przestępcy, którzy są w stanie się dobrze ukrywać, są w stanie działać przez jakiś czas, nawet dłuższy, i nie zostają wykryci. No, to, co wiemy na przykład w kontekście tej grupy, o której pan wspominał na początku, to że oni działali od co najmniej 2024 roku. Czyli widzimy, że tak naprawdę przez dwa lata, ponad dwa lata funkcjonowali, oszukiwali, zostają złapani dopiero teraz. Więc to nie jest łatwe, natomiast na pewno cieszy fakt, że coraz więcej takich oszustów zostaje złapanych. Niestety podejrzewam, że skala oszustw niewykrytych i cyberprzestępców, którzy nie pozostają złapani, pozostaje cały czas jednak dość spora.
3: Ja mówiłem, że ta sprawa jest mi w pewien sposób sposób bliska, bo po prostu w rodzinie mam osobę, która w ten sposób została właśnie oszukana przez tego typu przestępców. Ale zastanawia mnie też w pewien sposób międzynarodowy wymiar tej sprawy.

0: to wytłumaczę, no bo wśród zatrzymanych w tym przypadku są obywatele Polski, są obywatele Rosji, obywatele Ukrainy. Czy samo takie międzynarodowe pochodzenie podejrzanych mówi nam coś też o sposobie działania grupy, czy jednak dopiero ustalenie konkretnych ról i kontaktów pozwoli określić jej strukturę w jednoznaczny sposób?
1: No, zdecydowanie potrzeba więcej informacji dotyczących struktury tego, jak ta grupa funkcjonowała, żeby powiedzieć coś szerzej. Natomiast bardzo często tego typu grupy mają charakter międzynarodowy w tym kontekście, że to nie są osoby tylko jednej narodowości, tylko często to są właśnie osoby z dwóch, trzech różnych państw. W tym przypadku Polska, Rosja i Ukraina. I często te grupy w taki sposób działają. Tutaj ta grupa akurat z tego, co wiemy, działała na terytorium Polski, całej Polski, tak? Między innymi Warszawa, Łódź czy Białystok, i zostali zatrzymani też w Polsce. Natomiast tego typu grupy przestępcze, też często większe grupy przestępcze, działają międzynarodowo na takiej zasadzie, że te różne osoby znajdują się w różnych krajach i wtedy złapanie czy ustalenie tych cyberprzestępców jest o tyle, można by powiedzieć, bardziej skomplikowane, że wymaga też współpracy policji pomiędzy różnymi państwami, a jeżeli to są na przykład osoby działające w Rosji czy stricte jakieś grupy rosyjskie, no to to jest jeszcze trudniejsze. Natomiast na pewno w kontekście współpracy policyjnej z Ukrainą, z innymi państwami europejskimi, no to ta współpraca układa się sprawnie i często też udaje się takie międzynarodowe grupy rozbijać.
0: Jak wygląda w ogóle ten proceder oszustw na blik? Ja wiem, że tutaj mamy do czynienia z różnymi rodzajami, możemy mieć z różnymi rodzajami tego typu oszustw wykorzystujących ten system płatności blik do czynienia, no ale w tym przypadku jak to może wyglądać? No bo ten blik jest powszechnie używany do szybkich płatności i wypłat gotówki. Dlaczego w ogóle ten system bywa wykorzystywany przez oszustów? Czy problem tkwi w samym rozwiązaniu płatniczym?
1: Wydaje mi się, że problem bardziej tkwi w tym, że osoba zostaje zmanipulowana i zostaje zmanipulowana w taki sposób, że podaje kod, poprzez który oszust jest w stanie te pieniądze wyłudzić. Jeżeli chodzi o taki podstawowy scenariusz, jak to może wyglądać, jak to mogło wyglądać w przypadku tej grupy, o której tutaj rozmawiamy. Wystawiam na przykład telefon na OLX za określoną kwotę, 1500, 2000 zł, jakiś na przykład telefon sprzedaję używany, jakikolwiek. No i dzwoni do mnie oszust, który podaje się na przykład za pracownika takiego serwisu jak OLX, za pracownika banku albo za kogokolwiek, po prostu podszywa się, dzwoni i informuje, że kupujący tak naprawdę zapłacił już za ten telefon, który ja wystawiłem, tylko żeby potwierdzić odbiór pieniędzy, to muszę wygenerować kod blik i zatwierdzić operację. No i tak naprawdę zamiast otrzymać to 1500 czy tam 2000 zł, autoryzujemy wypłatę pieniędzy ze swojego konta, czyli tak jakby przekazujemy pieniądze do tego oszusta, tak? Czyli w ten sposób ktoś zostaje zmanipulowany, aby podać kod blik, zatwierdzić operację, myśląc, że te pieniądze trafią do niego, a w rzeczywistości autoryzuje operację i te pieniądze trafiają do oszusta. No i później te pieniądze trafiają na określone konto, są wypłacane. Tutaj mamy szereg osób, które mają określone działania. Na pewno są wykorzystywane tak zwane słupy, czyli osoby, na których imię i nazwisko, na których dane zakładane jest konto. Mamy osoby, które zajmują się stricte wypłacaniem tych pieniędzy, więc tutaj jakby to jest zorganizowane. Każda grupa może być zorganizowana w określony sposób, ale tak może wyglądać taki właśnie prosty scenariusz, o którym pan mówił. Czyli problemem w mojej ocenie nie jest to, w jaki sposób technicznie ten system jest zorganizowany, ale właśnie ta socjotechnika, nieuważność, brak ostrożności i to, że ktoś po prostu da się zmanipulować.
0: Chociaż tego typu system płatności, gdzie te pieniądze w bardzo szybki, natychmiastowy sposób w zasadzie wpływają na konto drugiej strony, no też jest w pewien sposób problematyczny, no bo inaczej zupełnie by sytuacja wyglądała, kiedy podchodzi osoba, nie wiem, z telefonem przy uchu i prosi pracownika banku o dokonanie przelewu na wskazany numer konta i być może widać, że ta osoba jest zdenerwowana, może jest jakaś dziwna sytuacja i wtedy na przykład jest jeszcze taka dodatkowa poduszka tego bezpieczeństwa, po prostu pracownik banku, który może w sytuacji zareagować. Kiedy dokonujemy płatności w bankomacie właśnie przez blika i tak dalej, no to wyłączamy tę poduszkę bezpieczeństwa.
1: Tak, natomiast pewnie wprowadzenie takiego systemu, że za każdym razem pracownik gdzieś to musi weryfikować, mogłoby znacząco raz, że wydłużyć czas, a dwa, że pod kątem działalności banku to mogłoby być mocno obciążające. Natomiast oczywiście są systemy automatyczne, które na przykład starają się wykrywać jakieś podejrzane aktywności na naszych kontach. Banki wprowadzają coraz to nowsze takie systemy, które wykrywają na przykład na podstawie tego, jak my funkcjonujemy, co my klikamy, jak my klikamy i tak dalej.

0: To jest analiza różnych danych. Jeżeli wykryją jakieś nieprawidłowości, na przykład wykryją, że ktoś inny może znajdować się na tym koncie, to są w stanie na przykład taką transakcję zablokować. Co ciekawe także, pewnym problemem jest to, jak szybko my jesteśmy w stanie autoryzować transakcję. Tak naprawdę to jest kwestia sekundy, 2 sekund, czasami nawet nie, gdzie autoryzujemy przelew, autoryzujemy w aplikacji naszej bankowej, tak? Blika, czasami nawet nie patrzymy, co to jest za transakcja, po prostu klikamy akceptuj. I myślę, że tutaj to jest też pewna rola zwiększania takiej ostrożności i wskazywania na to, że warto się na chwilę zatrzymać, zobaczyć, jaką my w ogóle transakcję autoryzujemy. No ale tutaj, jeżeli rzeczywiście oszuści mają sporo danych na nasz temat, no bo dlaczego to też tak skutecznie działa? Bo to przestępstwo bazuje na realnym przykładzie tego, co my wystawiliśmy do sprzedaży. Czyli oszuści mają informacje dotyczące tego, co sprzedajemy, i są w stanie zbudować wiarygodną historię, w którą ktoś uwierzy. Jeżeli ktoś nie posiada podstawowej wiedzy w zakresie tego, jak to działa, że nie należy, że nigdy to nie jest tak, że to on musi podać na przykład ten kod, no to wtedy taką osobę niestety można łatwo zmanipulować. Więc jakby takie techniczne ograniczenia też są wprowadzane, ale one wydaje mi się, że nigdy nie zastąpią uważności, ostrożności człowieka, no i takiej właśnie takiego krytycznego myślenia i podchodzenia z dystansem do tego, co z czym mamy do czynienia, z kim rozmawiamy. Ta ostrożność jest tutaj w mojej ocenie niestety cały czas kluczowa.
1: No, nasza ostrożność, chłodne spojrzenie na sytuację to jest najlepsze tak naprawdę zabezpieczenie, bo trzeba też powiedzieć, że oszuści chyba cały czas są o krok od tych technicznych zabezpieczeń czy działań służb. Po prostu, no nie da się tutaj tego przeskoczyć chyba.
0: To prawda, no i też musimy pamiętać, że powstają coraz to nowsze, można by powiedzieć, sposoby, jeżeli chodzi o wyłudzanie pieniędzy. Oczywiście bardzo często te mechanizmy, też często mechanizmy psychologiczne pozostają takie same, czyli bazowanie na przykład na emocjach, na presji czasu, na tej właśnie socjotechnice. Natomiast jeżeli chodzi o historię, która jest opowiadana, no to tutaj często pojawiają się jakieś nowe sposoby i przez to też ta uważność może być nieco mniejsza. Więc za każdym razem oczywiście staramy się odpowiadać na te oszustwa, wynajdywać sposoby, w jaki możemy im przeciwdziałać, nagłaśniać też te sprawy, żeby coraz więcej osób wiedziało, jak to wygląda. No ale za jakiś czas pojawi się nowy rodzaj oszustwa, tak? I o którym jeszcze nie zdążymy opowiedzieć. I przez to na przykład tego typu oszustwa wówczas mogą być nieco bardziej skuteczne.
1: Pan Mikołaj Rogalewicz, portal cyberdefense24.pl był naszym gościem. Panie redaktorze, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Powtórka programu.

0: Minęła pierwsza. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, dobry wieczór, zapraszam na aktualności jedynki. Co najmniej jedna osoba zginęła w rosyjskim ataku na Kijów, poinformował mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. Rakieta uderzyła w wielopiętrowy budynek mieszkalny. Z kolei ukraiński prezydent przekazał, że pociski uderzyły też w infrastrukturę energetyczną, w tym w elektrociepłownię. Władimir Zełenski dodał, że strona ukraińska nie otrzymała wcześniejszego ostrzeżenia o ataku od swoich zachodnich partnerów i że to już drugi taki przypadek, jednak nie wskazał, o które państwa chodzi. Nasze systemy obrony przeciwlotniczej ostrzegają nas, gdy pociski i rakiety są w bezpośredniej bliskości miasta. Według naszego wywiadu Rosja przygotowuje kolejne uderzenia na nasz kraj, napisał Władimir Zełenski w mediach społecznościowych. Senat uchwalił z poprawkami ustawę o blokowaniu nielegalnych treści w internecie. Nowe przepisy przyspieszą działania służb, zapewnia wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
1: Dzięki poprawkom przyjętym przez Senat, zarówno przestępstwa, które dotyczą takich czynów jak zlecanie zabójstwa, namawianie do popełnienia samobójstwa, czy też podżeganie do samookaleczenia się, będą wykonywane natychmiastowo. Poprawki, które zostały przyjęte ponad podziałami politycznymi w Senacie, dotyczą

0: przyspieszenia postępowania z dni do godzin.
1: Ustawa trafi w przyszłym tygodniu do dalszych prac w Sejmie, a później na biurko prezydenta. To już druga ustawa w tej sprawie. Poprzednią Karol Nawrocki zawetował w styczniu. Z kolei rząd przyjął rozporządzenie w sprawie wsparcia dla rolników poszkodowanych z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych. Wsparcie wyniesie od 1000 do 3000 zł za hektar, wylicza rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Chodzi konkretnie o rolników, których uprawy ucierpiały w 2026 roku wskutek przymrozków, gradu, deszczu, huraganu albo ekstremalnych temperatur. Oni otrzymają pomoc w zależności od rodzaju i skali szkód.
1: Jak wynika z danych wojewodów, szkody wystąpiły na powierzchni 550 tysięcy hektarów.
3: To są aktualności jedynki.
1: A w nich o kolejnym kroku w negocjacjach członkowskich Ukrainy z Unią Europejską. Wczoraj otwarto obszary konkurencyjności i rynku wewnętrznego. Rozpoczęcie rokowań było możliwe po zniesieniu przez Węgry utrzymywanego od lipca weta.
4: To ważny krok Ukrainy w negocjacjach z Unią, ale tak naprawdę niczego nie przesądza. Teraz dopiero rozpoczną się trudne rokowania. Otwarcie kolejnych obszarów negocjacyjnych to, jak mówił wiceszef MSZ-u Ignacy Niemczycki, okazja do przedstawienia warunków akcesji.
5: I to jest coś, co bardzo często na przykład polski biznes podnosi, że są otwarci na konkurencję, ale chcą, żeby ukraińskie przedsiębiorstwa spełniały te same wymogi, które spełniają przedsiębiorstwa z Polski.
4: Ukraina otworzyła już 4 obszary negocjacyjne z 6, co przekłada się na 17 rozdziałów z 33. Na koniec do otwarcia pozostaje m.in. rolnictwo, czyli najtrudniejszy obszar, biorąc pod uwagę rozmiary ukraińskiego rolnictwa z ogromnym potencjałem produkcyjnym, wywołującym obawy europejskich rolników. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
1: Na koniec przenosimy się za ocean. Po 30 latach zapadł wyrok w sprawie morderstwa Tupaka Shakura. Dwayne Davis, były szef gangu, został skazany na 40 lat więzienia za zorganizowanie zabójstwa słynnego rapera. We wrześniu ława przysięgłych uznała Davisa za winnego morderstwa z użyciem niebezpiecznego narzędzia, do którego doszło w wyniku strzelaniny w Las Vegas 7 września 1996 roku.
6: Davis zapowiedział, że odwoła się od wyroku. Skazanie 63-letniego szefa gangu było pierwszym przełomem w tej nierozwiązanej przez lata sprawie. Prokuratorzy argumentowali, że choć Davis osobiście nie oddał strzałów, to on kierował grupą, która dokonała zabójstwa. W swoich wspomnieniach przyznał, że dostarczył broń użytą podczas popełnienia przestępstwa. Kluczowym dowodem w sprawie były słowa samego Davisa, który wielokrotnie i publicznie przyznawał, że znajdował się w białym Cadillacu, z którego oddano śmiertelne strzały. W zamian za zapewnienie immunitetu przed odpowiedzialnością karną ujawnił on organom ścigania swój udział w śmierci Tupaka. Podczas tajnego przesłuchania w 2008 roku dotyczącego zabójstwa innego rapera, Davis szerzej opisał swoją rolę w wydarzeniach w 2019 roku w wspomnieniach, co odbiło się szerokim echem w mediach i zaowocowało licznymi wywiadami. Jednak książka oraz wywiady, w których szczegółowo opisał swój udział w zabójstwach Tupaka, sprawiły, że przestało obowiązywać zawarte z władzami porozumienie chroniące go przed postawieniem zarzutów karnych. W rezultacie sędzia zezwolił na wykorzystanie złożonych przez niego wcześniej zeznań policyjnych w sprawie o morderstwo. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: Noce już coraz chłodniejsze. Na termometrach tylko od 1 do 9 stopni, ale na południowym wschodzie możliwe przygruntowe przymrozki. Miejscami słabe opady deszczu. Przelotnie popada też w ciągu dnia, głównie na północy i wschodniej połowie kraju, a termometry pokażą od 9 stopni na Suwalszczyźnie do 15 na zachodzie.
3: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
7: Gościem Polskiego Radia 24 jest Adam Tyraczek, politolog, dyrektor More Income Polska. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, kłaniam się.
7: W wywiadzie dla dziennika Rzeczpospolita prezydent Karol Nawrocki powiedział, że jest gotów wrócić do rozmów w sprawie ambasadorów. Podkreślił, że nie chce jednak negocjować z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim, ale chce rozmawiać z jego przełożonym premierem Donaldem Tuskiem. To jest na razie rozmowa o rozmowie, ale jest to jakiś jasny sygnał, że w sprawie ambasadorów coś może się ruszyć do przodu?
8: No właśnie, to jest dobre określenie, to jest rozmowa o rozmowie. Wydaje się jednocześnie, że prezydent w ostatnim czasie dostrzegł, że dla jego samego wizerunku i postrzegania jego prezydentury korzystne będzie wyciąganie ręki, przynajmniej takie sygnalizowanie gotowości do

0: wyciągnięcia ręki do współpracy. Ta jego nieprzejednana postawa, wetowanie także wszelkich istotnych dla rządu ustaw, wydaje się, zaczęła się delikatnie odbijać czkawką i rzutować po prostu też negatywnie na wizerunek prezydenta. Stąd być może też tutaj właśnie taka deklaracja gotowości do podjęcia dialogu w tej sprawie, no bo sprawa jest dla państwa polskiego no, kompromitująca. To, że od miesięcy w zasadzie, nawet dłużej, nie mamy obsadzonych placówek formalnie ambasadorami. Tam oczywiście są kierownicy placówek i osoby, które czekają na te nominacje, no ale prestiżu polskiej dyplomacji to z pewnością nie dodaje.
1: O czym świadczy fakt, że w Stanach Zjednoczonych jeden z najbliższych partnerów Polski, gospodarczy, militarny, że tam jest charge d'affaires, że nie ma tam ambasadora, a z kolei pan prezydent powołuje własnego jakby człowieka, który ma czuwać nad polityką zagraniczną, jeżeli chodzi o pałac prezydencki?
0: No właśnie, no pan prezydent projektuje swoją prezydenturę w taki sposób, aby możliwie rozpychać się w ramach swoich konstytucyjnych uprawnień, no testować w zasadzie granice tych konstytucyjnych uprawnień, poszerzając zakres swojej władzy, no właśnie do maksimum. I widać, że szczególnie w tym odcinku amerykańskim w sferze dyplomacji, no stara się prowadzić, nie chcę mówić alternatywnej czy równoległej dyplomacji, ale stara się być tym, który ją faktycznie kieruje, który też z punktu widzenia, no można powiedzieć, takiego wizerunkowego na każdym etapie zaznacza, że to on ma dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, a w szczególności z Donaldem Trumpem, że to on ma wstęp do Białego Domu, a nie przedstawiciele rządu. Więc jest to no, kreowanie takiej troszeczkę alternatywnej rzeczywistości, nowego modelu też prowadzenia dyplomacji, nie we współpracy z rządem, ale trochę na koncie do tego rządu, no aby także skontować jakby tą można powiedzieć, no swoją pozycję w polityce wewnętrznej, tak? Pokazując, że to ja jako prezydent jestem skuteczny, rząd jest nieskuteczny. Więc jeżeli ta deklaracja z tego wywiadu Rzeczpospolitej miała być sygnałem do większej współpracy, no to dobrze, bo polska dyplomacja potrzebuje tej współpracy, a nie rywalizacji dwóch ośrodków władzy.
1: Ten dźwięk, który państwo słyszeli, to bo to się rzadko zdarza, jeszcze można usłyszeć, jak szeleszczą gazety, jak szeleści papier. W tym samym wywiadzie pan prezydent mówi a propos swoich prerogatyw. Mogę powiedzieć jedno, znam granice swojej władzy, wyznaczają je konstytucja, prawo i odpowiedzialność przed Polakami. Mam silny mandat społeczny, ale nie oznacza to, że zawsze mam rację. Bo pan prezydent ma świadomość tego i dziennikarze również o to pytają, jakie są kompetencje, jakie są ograniczenia pana prezydenta.
0: No tak, tylko że faktycznie jest tak, że z jednej strony mamy deklarację, a z drugiej strony mamy takie faktyczne próbowanie, no właśnie, wyczucia, można powiedzieć, w boju też, gdzie te granice władzy prezydenckiej są. I widzimy kilka decyzji ze strony pana prezydenta, które wydają się być arbitralne, a niekoniecznie posiadające faktycznie takie silne umocowanie konstytucyjne, chociażby odebranie ślubowań od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Nie wiemy, dlaczego pan prezydent nie odbiera tych ślubowań. No właśnie, jest to jakaś forma no, poszerzania zakresu swoich kompetencji, ale no, być może takie deklaracje, jak właśnie w tym wywiadzie, no, pokazują, że jednak w ramach obozu prezydenckiego jest też pewna refleksja nad granicą właśnie tych kompetencji.
1: Ten wywiad to są dwie strony, więc czytania jest na kilka minut, no powiedzmy nawet kilkanaście. W sumie niedużo, a dlatego chciałbym o to dopytać, bo w tym samym wywiadzie z jednej strony pan prezydent mówi o tym, że chce rozmawiać albo proponuje taką rozmowę w sprawie ambasadorów z panem premierem Donaldem Tuskiem, a jednocześnie w tym samym wywiadzie, mówimy tutaj o kilkunastu minutach czytania, w tym samym wywiadzie pan prezydent mówi tak, Donald Tusk jest politykiem proniemieckim, a ja jestem politykiem proatlantyckim. Jak miałyby wyglądać w takim razie te rozmowy między małym a dużym pałacem?
0: No właśnie, to jest to, co widzimy w zasadzie od początku kadencji Karola Nawrockiego, czyli to budowanie takiego silnego muru i funkcjonowania na takiej kontrze wobec rządu i budowanie nieustannej polaryzacji. No, Karol Nawrocki w kampanii i po kampanii deklarował, że w jego opinii mamy do czynienia z najgorszym rządem w historii Polski i jego celem politycznym jest też doprowadzenie tego rządu do upadku, więc w takich warunkach też wszelkie deklaracje współpracy no, na pewno muszą być odbierane też z jakąś dozą sceptycyzmu, czy takiego no, może nie chcę komuś o powątpiewaniu, bo nie mam powodu, aby nie ufać prezydentowi w jego deklaracjach, ale faktycznie widać, że w praktyce jakby ten

0: dialog może być bardzo trudny, bo być może chodzi o rozmowę, ale taką, która zakończy się po prostu przyjęciem przez rząd stanowiska Karola Nawrockiego. Więc tutaj widzimy, że z jednej strony jest ta deklaracja współpracy, z drugiej strony i praktyka, i osłabianie tych deklaracji, no taką można powiedzieć rzeczywistością polityczną. Więc no, jesteśmy w sytuacji trudnej kohabitacji, bardzo burzliwej kohabitacji, konfrontacyjnej kohabitacji, jakiej jeszcze w polskiej historii III Rzeczpospolitej nie mieliśmy, więc mamy do czynienia też no, z układaniem sobie też tego naszego systemu politycznego trochę na nowo. Wydaje się tak, od dawna wiedzieliśmy, że na poziomie takim politycznym, systemowym ta dwuwładza, można by powiedzieć, w Polsce. Z jednej strony rząd posiadający silny mandat i umocowanie w Sejmie, z drugiej strony prezydent wybierany w wyborach powszechnych także z silnym mandatem społecznym, no, że te tarcia będą i one faktycznie są jakimś takim, no, można być zaprogramowane w naszym systemie politycznym, ale wszyscy prezydenci dotychczas raczej powściągliwie podchodzili do swoich uprawnień. Troszeczkę bliżej, można powiedzieć, rysowali tą granicę swoich uprawnień. Karol Nawrocki sprawdza, jak daleko tą granicę można przesunąć, stąd tych tarć więcej niż w historii.
1: W tym samym wywiadzie pan prezydent jest dopytywany o relacje, albo raczej o jego pogląd na środowisko Grzegorza Brauna. I pan prezydent mówi tak. Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna ma swoją reprezentację w parlamencie. Jest siłą polityczną, która według sondaży ma poparcie części Polaków, więc należy ją traktować jako obecną w polskiej polityce. Na co redaktor Michał Kolanko pyta. No dobrze, ale mimo zarzutów, że ma związki prorosyjskie, na co pan prezydent odpowiada? To prawda, są takie zarzuty. Z drugiej strony mamy dziś premiera, który ściskał się z Władimirem Putinem. Panie redaktorze, rzeczywiście pan diagnozuje pewne kontakty, ale ja patrzę w innym kierunku i widzę premiera, który mówił, żebyśmy współpracowali z Rosją taką, jaka jest. Na co pan redaktor odpowiada? To przecież nie to samo. Przypomnę, że to nie jest pierwsze środowisko polityczne, które jest oskarżane o prorosyjskość. Jest miejsce na dialog między Pałacem Prezydenckim a Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna w pańskiej ocenie?
0: No właśnie, te deklaracje ze strony prezydenta są bardzo, bardzo łagodne i dochodzi tu też do takiego odwracania kota ogonem, bo z jednej strony mamy przecież dzisiejsze poglądy Grzegorza Brauna, bardzo prorosyjskie, chociażby aprobujące otwarcie, no, ponowne otwarcie gazociągu Nord Stream. Mamy no, nieskrywane sympatie prokremlowskie ze strony Grzegorza Brauna, a z drugiej strony prezydent wyciąga wypowiedzi konkurentów politycznych i premiera sprzed 10-15 lat, więc widzimy tutaj no, brak tej symetrii, więc prezydent obchodzi się z Grzegorzem Braunem tutaj wyjątkowo łagodnie. No, na dobrą sprawę przemilczając te wszystkie problemy. Być może właśnie pod kątem przyszłych układów politycznych w Sejmie. Być może po wyborach w 2027 roku Grzegorz Braun będzie, czy głosy Grzegorza Brauna i jego partii będą potrzebne do przejęcia władzy przez prawicę. No ale widzimy, że tutaj dochodzi do takiego, no jakby nie patrzeć, no niedoceniania tego skali tych zagrożeń, biorąc także pod uwagę to, jak i wiemy to z taśm opublikowanych w niedawnym czasie, jak ostro Grzegorz Braun wypowiada się o otoczeniu prezydenta, jak małym szacunkiem darzy też obóz prezydencki. No na to Karol Nawrocki zdaje się być albo głuchy, albo świadomie ignorować te wszystkie słowa. Wydaje mi się, że Grzegorza Brauna i roli Grzegorza Brauna w polskiej polityce nie należy niedoceniać. On jest faktycznie politykiem groźnym, politykiem w dużej mierze działającym jako no właśnie ten prorosyjski głos w polskiej polityce. Więc Karol Nawrocki, który także swoją polityczną personę budował na właśnie takim silnym sceptycyzmie wobec Rosji, takiej nieprzejednanej postawie, no tutaj wykazuje się bardzo dużą dawką dobrej woli w stosunku do Grzegorza Brauna, na którą moim zdaniem Grzegorz Braun w żadnym stopniu nie zasłużył.
1: To jeszcze na koniec zapytam, pan prezydent na tym może stracić czy zyskać wizerunkowo? Jak pan to ocenia?
0: Wydaje mi się, że jest to pewna polityczna kalkulacja, której wyniki poznamy pewnie w 2027 roku. Ja bym życzył sobie, żeby każdy polityk, który jest pobłażliwy wobec sił prokremlowskich w Polsce, tracił zaufanie społeczne, ale wydaje się, że

0: Karol Nawrocki patrzy tutaj też, no właśnie, z tą perspektywą na rok 2027 i stara się po prostu zostawić sobie wszystkie możliwości, wszystkie ścieżki otwarte na dobrą sprawę, także jakieś formy współpracy z Grzegorzem Braunem, ale jednocześnie wydaje mi się, że pobłażliwość wobec Grzegorza Brauna może narazić Karola Nawrockiego na pewne problemy w relacjach z Białym Domem i Stanami Zjednoczonymi, bo Grzegorz Braun jest nie tylko prorosyjski, ale jest też antysemitą. I takie postawy antysemickie w Waszyngtonie na pewno nie są odbierane dobrze i pozytywnie. Więc wydaje mi się, że w rozmowach polsko-amerykańskich pewna właśnie pobłażliwość wobec środowiska Grzegorza Brauna także może być odbierana negatywnie.
1: Proszę wierzyć w cuda czasami. Jak widzimy, Grzegorz Braun potrafi też zmieniać pewne swoje poglądy. Na przykład ostatnio jego oczy są skierowane w stronę Indii. Kto wie, może coś się jeszcze tutaj wydarzy. To tak pół żartem, pół serio. Adam Traczek, politolog, dyrektor Maureen Common Polska, gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Komentarz.
3: A z nami Maciej Bukowski, ekspert Fundacji Płaskiego. Dzień dobry, panie Macieju.
4: Dzień dobry.
3: Ta sytuacja w pobliżu wód terytorialnych Bułgarii pokazuje, jak bardzo potrzebna jest nowa strategia. Czy wystarczy to, co mamy? Tak, o to chodzi.
4: Niech nowy pani redaktor.
3: No bo mamy koordynację, mamy traktaty, mamy umowy, mamy czujność, mamy współpracę, mamy skupienie na wschodniej flance, mamy środki, mamy sankcje. To po co nam coś jeszcze?
4: Wszystkie te narzędzia, panie redaktor, którymi dysponujemy, one są niejako przygotowane, przystosowane do świata, który albo odchodzi, a w każdym razie Rosjanie starają się wielce, bo odszedł. I to są działania tak zwane, przyjął się mówić, poniżej progu wojny. Ale w praktyce to, co oznacza, to jest to, iż nie mamy taka dobra sprawy instrukcji pilotażowej, która nam pozwala wskazać dokładnie na daną stronę, na dany paragraf i jak się w takiej sytuacji zachować. I to, co nam jest niewątpliwie potrzebne, to jest pewna taka operacyjna sposobność i gotowość do podejmowania działań, które jesteśmy w stanie lepiej zidentyfikować w momencie, kiedy takie rzeczy się dzieją.
3: Mówi pan, że nie mamy instrukcji. To jest bardzo zła informacja. Wojna trwa od 2022 roku i albo nie było gotowości, żeby te instrukcje wypracować, albo procedury i umowy ciągną się tak długo, że nie mamy szans dojść do jakiegoś konsensusu? Do skuteczności?
4: Nie jestem pewien, czy tutaj słowo konsensus jest tym najbardziej trafionym, ponieważ pamiętajmy o tym, iż na koniec dnia, jakkolwiek jesteśmy spięci formatami międzynarodowymi, zwłaszcza NATO, to niemniej ostatecznym rozrachunku, kiedy przychodzi do naciśnięcia na tak zwany przysłowiowy guzik i podjęcie jakiejś decyzji, to ta decyzja jest podejmowana przez rządy krajowe i ten konsensus musi przede wszystkim dotyczyć się tego, w jaki sposób ta odpowiedź widziana jest z punktu widzenia stolicy danego kraju. Tak więc w momencie, kiedy Ukraińcy toczą tą gorącą część tej wojny, która zaczęła się, pamiętajmy, już jednak lat temu wcześniej sporo, przez te ostatnie 4,5 roku, no to chcąc nie chcąc, oni mają znacznie inne podejście, inną filozofię reagowania od razu kinetycznego, aniżeli my mamy w momencie, kiedy zastanawiamy się, jak skwalifikować dany incydent. No i też ta filozofia podejścia do tych zagadnień jednak diametralnie się różni od kraju do kraju. Też w zależności od tego, w jaki sposób interpretowana jest ta wojna, która no, dla nas no, koszula bliższa ciało, konflikt jest za naszą granicą, ale ciężko by wyobrazić, by na przykład taka chociażby Hiszpania, kraj daleki od frontu, myślała o tym tak samo podobnie, chociaż jesteśmy częścią tych samych formatów.
3: No ale ponieważ jesteśmy częścią tych samych formatów, to jeżeli coś zacznie siedzieć u nas, to oni będą ponosić tego konsekwencje, choćby ekonomiczne. Mają tego świadomość, czy nie? Czy trzeba ją budować? Cały czas.
4: Raczej bym się skłonny był zaryzykować tezę, że trzeba ją nieprzerwanie budować, bo no cóż, pamiętajmy, że żyjąc w kraju, państwach demokratycznych, no to jest moneta, która ma dwie strony i jesteśmy dumni z systemu, który cały czas jakby podlewamy wysiłkiem, aby on trwał, mimo tych ataków z zewnątrz podminowujących cały ten system, ale nie pamiętajmy, że osią tego systemu także jest system wyborczy, elektoralny, który sprowadza się do wyborów co kilka lat i także w takiej Hiszpanii, która zmaga się z innymi problemami i nie chcę by nami tutaj z Hiszpanii robić jakiegoś chłopca do bicia, absolutnie nie o to mi chodzi, to jest po prostu przykład kraju, który ma też inne swoje problemy, które no, są relatywizowane względem tego, jakimi problemami my się mierzymy my. I myślenie, które mam wrażenie cały czas

0: traktuje nierzadko w Polsce, jak gdyby cały świat miał żyć naszymi problemami, no jest z definicji błędne, nie powinniśmy je zmienić.
1: Generał Grynkiewicz mówił między innymi o tym, że strategia, którą można zawrzeć w punktach, blokować, osłabić, złamać, zakłada, że obrona nie powinna polegać tylko i wyłącznie na odzyskiwaniu utraconego terytorium, ale przede wszystkim na tym, żeby uniemożliwić przeciwnikowi osiągnięcie celu już na początku agresji. Ale to nie brzmi jak rewolucyjna teza, to brzmi jak takie ABC w dzisiejszej rzeczywistości.
0: W istocie. Pamiętamy jednocześnie, że słowa te wygłosiła osoba nieprzypadkowa w miejscu też nieprzypadkowym, czyli tak naprawdę pierwszy amerykański żołnierz niejako w Warszawie, w kraju będącym, znaczy w stolicy kraju będącego gdzieś na szpicy NATO, tutaj na flance wschodniej, ale jednocześnie leżącego w regionie, jakim jest Europa, który dzisiaj traci na znaczeniu takim, przynajmniej tymczasowo strategicznym dla Stanów Zjednoczonych, i ta tak zwana sygnalizacja strategiczna, jak trzeba się mówić, żeby powiedzieć pewną rzecz w sposób taki, poprzez pewną symbolikę, która ma do adresata trafić w sposób tak podprogowy, jak i bezpośredni. Wydaje mi się, że tutaj spisała egzamin, bowiem to, co powiedział generał Grynkiewicz, fundamentalnie tak, zgadzam się, że to jest pewnego rodzaju ABC, ale w momencie, kiedy wiemy, że no, kołdra jest za krótka i Amerykanie mają za dużo teraz na talerzu i wiedzą, że są skupieni zarówno na swojej części hemisfery, na swoim własnym kraju, a jeżeli priorytetyzują jakieś teatry poza Stanami, no to w pierwszej kolejności jest to Azja, w pierwszej kolejności jest to konfrontacja potencjalna w przyszłości z Chinami, no to jednocześnie
1: nie jest... Panie Macieju.
0: I jeszcze jest oczywiście Bliski Wschód. Oczywiście, jak my też skądinąd tutaj w agendzie WSF nie zapomnieliśmy, ale pamiętajmy o tym, że to Bliski Wschód jest, nie chciałbym tutaj jakkolwiek upraszczać sprawy, ale jest takim niefortunnym wypadkiem przy pracy, bowiem to jest że wojna, która być może nie powinna się wydarzyć. Tymczasem wojna z Chinami w przyszłości, jeżeli będzie miała miejsce, to będzie autentycznie wynikała z pewnych strukturalnych czynników, które po prostu do niej doprowadzą. Natomiast wracając jeszcze na sekundę do generała Grynkiewicza, to ABC, o którym pani użyła zręcznie tego sformułowania, dobrze, że taka osoba w tym miejscu, w tym czasie to przypomniała, bo jednak daje to pewnego rodzaju taki psychiczny, minimalny może jakkolwiek, ale dodatkowy komfort, że Amerykanie o nas nie zapominają.
1: Maciej Bukowski, Fundacja Pułaskiego, z nami w Polskim Radiu 24.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Tomasz Turba, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, serwis sekurak.pl. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry.
1: Senat zajmuje się ustawą o blokowaniu nielegalnych treści w internecie. Tylko Unia Europejska te przepisy zaproponowała jakiś czas temu, one weszły w życie. Dlaczego my się tak boksujemy w sprawie naszych wewnętrznych, skoro to, co obowiązuje w Unii, obowiązuje także u nas? Od razu państwu powiem, nasz gość się uśmiecha.
3: Tak, niestety, tak jak poprzedni temat przed chwilą na antenie, wszystko jest bardzo, bardzo upolitycznione i każda sytuacja w naszym kraju, która może spowodować, że któraś z partii w którąś stronę miałaby gdzieś w sondażach lepiej wybić się, to prawdopodobnie zostanie wykorzystana, niestety. W tym wypadku, co tutaj padła propozycja z naszego rządu, też możemy na to popatrzeć z dwóch stron monety. Z jednej strony oczywiście taka ustawa jest potrzebna, bo są potrzebne jak najbardziej narzędzia, które wskażą możliwości, dają jakby sprawczość służbom do tego, żeby szybko działać.
1: Czyli DSA to jedno, tak? Tak. Czyli Unijny Akt o Usługach Cyfrowych, który zaczął w pełni obowiązywać w lutym 2024 roku, ale potrzebujemy krajowych przepisów, które wyznaczą reguły przestrzegania, egzekwowania i tak dalej, i tak dalej.
3: Dokładnie tak. I to przestrzeganie, egzekwowanie tak naprawdę, jak dzisiaj spojrzymy, jest ujęte także w innych przepisach, tylko w tym momencie procedura jest bardzo, bardzo długa na wykonawstwo. Patrząc na zeszły tydzień, to co się działo z nożami, to w tym momencie niestety ten czas tutaj by nic nie zmienił, bo jeżeli ktoś publikuje na platformie społecznościowej, jakiś powiedzmy przedstawiciel młodego wieku publikuje na strumieniu, że jutro będzie krwawy piątek i tak dalej.
1: To... Na strumieniu to my potrzebujemy takiego ABC, tak? Dla naszych słuchaczy.
3: Tak, czyli, strumień czyli na żywo, czyli
1: rolka, coś
3: roleczka,
1: na żywo,
3: tak
1: relacja.
3: Tak, dokładnie.
1: Post to też jest strumień?
3: też, tylko że post jest raczej nie

0: preferowaną formą wśród młodzieży, bo raczej wszystko
1: nie znika,
0: tak, a to, co jest na żywo, też jest przez platformę bardziej pozycjonowane, czyli jest bardziej popularne. Więc w tym momencie, jeżeli jest jakaś roleczka, która za 24 godziny zniknie, no to taka osoba, która ma w głowie tak naprawdę nie wiadomo co, że takie coś publikuje, może się czuć troszeczkę tak bardziej bezkarnie, no bo to zniknie za 24 godziny, jeżeli
1: ale zniknie naprawdę, czy się wydaje, że zniknie? Podobno w sieci nic nie ginie.
0: Tak, oczywiście. Zniknie z naszego obrazu, to znaczy jeżeli my wejdziemy na profil tego użytkownika, to już tego nie zobaczymy, ale na jego profilu oczywiście to zostaje. No i administratorzy, którzy zarządzają tą platformą, też to widzą. I jeżeli nastąpiło na przykład zgłoszenie, że tutaj jest treść nawiązująca do przemocy, taki patostreaming, prawda, czy wręcz można powiedzieć o dezinformacji bardzo podobnie, to w tym momencie co z tego, jeżeli ktoś to zgłosi, to musi minąć, nie wiem, 5, może 10 minut, gdzie ten strumień powinien być ściągnięty, żeby nie rozprzestrzenił się dalej, bo nagle zostanie przez inne osoby udostępniane, no i już taka multiplikacja, jasne, takie mnożenie powoduje.
1: Poza tym algorytm sam działa, prawda? Im więcej osób ogląda, tym zasięg. No to właśnie się szerzy jak nomen omen dżuma.
0: Tak, a jeżeli popatrzymy na czas zgłoszenia, reakcję na to, żeby usunąć taki wpis i zablokować użytkownika. Najpierw taki wpis jest usuwany, to średnio mówimy o czasie 24 godzin. Więc to...
1: Okej, ale to jest sytuacja z dziś i tak działa też DSA, tak?
0: Jak rozumiem,
1: te przepisy proponowane przez rząd zmieniłyby sytuację?
0: Moim zdaniem nie, bo najkrótsza droga to i tak w tym momencie jest formularz na danej platformie, żeby to zgłosić. Jeżeli platforma to odrzuca, no to wtedy można iść do organów, naszych organów ścigania. No nie skrócimy tego czasu do tego kwadransu. Fajne jest to, co zostało zaproponowane i tutaj chyba nawet po obu stronach politycznych była akceptacja, mianowicie rejestr domen. Czyli jeżeli miałaby się pojawić taka strona, która zbierałaby te informacje, powiedzmy wprost nielegalne, nawiązujące do tych sytuacji i do hejtu, to w tym momencie fajnie, bo można ją praktycznie od razu wyłączyć.
1: Są takie strony?
0: Tak, niestety są. I dzisiaj...
1: Działają bezkarnie?
0: Niestety tak.
1: Z tym, nawet jak zgłoszę, gdzie one są? One są...
0: W publicznym internecie, czyli...
1: W internecie, tak, czyli nie na socialach tak zwanych,
0: nie
1: na platformach społecznościowych, tylko gdzieś w necie.
0: Tak, dokładnie. No i niestety nawet jak mamy dzisiaj 12-14-latka, który na przykład jeszcze 2 lata temu nie wiedział, jak może taką stronę opublikować w internecie, no bo to jest jakaś procedura, trzeba mieć jakieś konto, jakieś umiejętności techniczne, no to dzisiaj tak naprawdę wykorzystuje sztuczną inteligencję, pisze, jak mogę taką stronę opublikować, a nawet jeżeli ma takie konto subskrypcyjne, płatne, to może napisać, droga sztuczna inteligencja, opublikuj mi to na takiej stronie i kup mi taką domenę za 10 zł, jakąś tam domenę i już tak naprawdę w 10 minut około to jest opublikowane.
1: Druga strona medalu, nawet jeżeli młody człowiek nie chce znaleźć takiej strony, takich informacji skupionych gdzieś w jednym miejscu, to algorytm wystarczy, że wpisze gdzieś jakąś treść albo będzie coś oglądał częściej niż zwykle, to internet go doprowadzi do tego miejsca?
0: Tak jest, dokładnie. To się nazywa profilowaniem i niestety wszyscy jesteśmy profilowani. Czyli jeżeli ja teraz powiedziałbym pani, że interesuję się pieskami i chciałbym kupić zieloną smycz dla psa, no to obydwoje, jak mamy tutaj nasze smartfony...
1: Naprawdę?
0: Tak, to wieczorem, bo to nie od razu, ale wieczorem będziemy mieli
1: wystarczy, że
0: reklamę.
1: O tym rozmawiamy?
0: Tak, zdecydowanie tak. Niestety, ale zdecydowanie tak. A dlaczego tak jest, bo my byśmy mogli to sobie wyłączyć, prawda? Ale jeżeli to wyłączymy...
1: To gdzie jest to miejsce w moim telefonie, które
0: jest w ustawieniach prywatności. Tylko jeżeli pani to wyłączy, no to niestety połowa funkcjonalności smartfona nie będzie dostępna.
1: Dobrze, to ja mam taką propozycję. Trzymam teraz mój telefon w ręce i mówię, ja chciałabym, żeby świat był lepszy.
0: O, bardzo pięknie. Tak, bardzo
1: ładnie. Ja bym chciała, żeby nie było wojen, przemocy i żeby te algorytmy, które kierują nas w złe strony, zabierały nas w lepszy świat. Czekam do wieczora.

0: Wie pan, to ja się uśmiecham, ale to brzmi katastroficznie.
1: Trochę tak. Niestety sami do tego doprowadziliśmy, bo pojawiły się platformy społecznościowe. Moim zdaniem to nie do końca jest tak, że to nagle cudowne dzieci technologii je stworzyły, tylko gdzieś jakieś służby mogły za tym stać, nieważne jakie. I doprowadziły do tego, że my tak naprawdę sami udostępniamy treści
0: Jasne,
1: do internetu.
0: Jasne, to bez dwóch zdań, ale też wspomagamy ten krwiożerczy system, skupiając na czymś wzrok, rozmawiając o tym, o czym rozmawiamy, prawda? Nie wiem, no nie wszyscy z nas mają świadomość, ale też na Boga, ja chcę normalnie żyć.
1: To żeby dzisiaj normalnie żyć, musielibyśmy najlepiej zamieszkać w lesie, gdzie nie ma jakiegokolwiek zasięgu, tak? Po to, żebyśmy w żaden sposób nie byli profilowani. Chociaż jesteśmy wtedy profilowani, no bo nie ma nas w internecie, no to odludek.
0: Dobra, a jak wyłączę telefon, to też nie jestem profilowana, czy on dalej mnie śledzi?
1: No to ma pani inne urządzenia w domu, typu odkurzacz ze sztuczną inteligencją zarządzany po Wi-Fi, typu lodówka, typu inny smartfon domownika.
0: Nie mam i nie mam elektrycznego samochodu.
1: A laptop? Niestety, ale każdy
0: jeszcze
1: dzisiaj
0: proszę powiedzieć,
1: urządzenie.
0: Że wystarczy, że sąsiad ma taką lodówkę.
1: Nie, aż tak to nie, rzeczywiście. Sąsiad to jedynie może sprawdzić sygnałem Wi-Fi, gdzie my się potencjalnie poruszamy po domu, bo rzeczywiście są takie urządzenia, ale to już jest zadanie bardziej dla służb niż dla
0: Ale tu nie są domownicy. Służby potrzebne. Czasem jak zamawiam taksówkę przez pewną platformę, tak. To widać... Jak ustawiam miejsce odbioru, to widać, jak ja się przemieszczam po mieszkaniu.
1: A tak, tak, tak, oczywiście.
0: No to nie potrzebuję jakichś wrogich systemów. Wie pan, uśmiechamy się oczywiście do siebie, bo co nam zostało, ale mechanizm przepisów, którymi zajmuje się Senat, polega na blokowaniu materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie sieci, groźby, przemoc, nawoływanie do samobójstwa, oszustwa internetowe, phishing, podszywanie się pod inne osoby, bezprawne nawoływanie do nienawiści, propagowanie totalitarnych, handel ludźmi, określone naruszenia praw autorskich. No dobrze, a jest w tych przepisach jakiś wytrych do tego, żeby to nie trwało 24 godziny, tylko zgłaszam, a służby mają narzędzia, blokują, a potem się zastanawiają, czy zrobiły to słusznie.
1: W zasadzie, jakbyśmy mieli taki idealny świat, to tak działa, bo w momencie zgłoszenia to jest gdzieś odnotowywane i to dostaje swój numerek, jakiś identyfikator. No i w tym momencie, jak my zgłosimy, no to spodziewamy się, że ktoś po drugiej stronie od razu się tym zajmie. Ale niestety, biorąc pod uwagę moce przerobowe ludzi, którzy są po drugiej stronie, właśnie moderatorzy treści, tych zgłoszeń bywa tak dużo, a nawet jak nie ma zgłoszeń, to oni sami oczywiście przeczesują te portale, że skala i wolumen tych zgłoszeń przekracza możliwości człowieka.
0: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej byłby za to odpowiedzialny, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, zależnie od rodzaju usług. Ja jestem ciekawa, jakie narzędzia prezesowi UKE i przewodniczącemu Krajowej Rady te przepisy dają.
1: To jest, myślę, właśnie ta gałąź sporu, bo faktycznie... Biorąc pod uwagę, że internet powinien być wolny, bez cenzury i tak dalej, to w tym momencie w dużej teorii, nie mówię, że tak by było, ale w dużej teorii taka ustawa mogłaby nałożyć cenzurę tak naprawdę na wszystkich obywateli, na cały polski internet. No z tym, że musimy wziąć pod uwagę, że jak troszeczkę ktoś się zna technologicznie, jak internet działa, to taka osoba przełączy się na internet na przykład ze Stanów Zjednoczonych, z Brazylii i już ta ustawa nie będzie go obowiązywać. Znaczy będzie w sposób formalny, ale w sposób techniczny już nie. Więc musiałby być to jakiś niesamowicie złożony system, który przy łączeniu się z internetem powodowałby, że my byśmy byli już uwierzytelnieni, czyli rozpoznani z imienia i nazwiska, być może z aplikacji mObywatel. Wchodzimy do internetu, przeglądamy internet jako na przykład ja czy
0: pan.
1: Pani.
0: Jest grono ludzi, którzy potrafią się zanonimizować w internecie, prawda? Ukryć swoją tożsamość, miejsce, z którego nadaje, użyć sieci połączeń do tego, żeby też ukryć cel swojego działania.
1: Tak.
0: Ale gro z nas nie potrafi tego robić. I jak sądzę, te przepisy są skierowane przede wszystkim do takich osób jak ja, które powiedzmy bezwiednie by czegoś szukały i stały się też w pewnym sensie narzędziem.

0: narzędziem zła, to może to ma sens.
1: Tak, zawsze są te dwie strony medalu. Z jednej strony, jeżeli chcemy ograniczyć jakieś szkodliwe działania, no to musimy nałożyć takie, no brzydko powiem kolokwialnie, kajdany. Troszeczkę. I jeżeli się na to wszyscy zgodzimy, no to w teorii powinno być bezpieczniej. No ale patrząc na wszystkie ustawy od zarania dziejów, które dotyczyły bezpieczeństwa, to człowiek z natury jest taką niesamowitą istotą, że będzie szukał, tak jak woda, i znajdzie jakiś ulot, który spowoduje, że niestety, ale będzie jakiś mechanizm, który to wszystko ominie.
0: Wie pan, rozmawialiśmy dziś o Pegasusie.
1: Tak.
0: Między innymi z wiceprezesem Fundacji Panoptykon, która zajmuje się naszym bezpieczeństwem, prawami wynikającymi z użytkowania sieci choćby.
1: Tak.
0: I zasadnicze pytanie, które rozbrzmiewa mi w głowie także w tym kontekście, to jest takie, czy ja jestem gotowa poświęcić część swojej wolności po to, żeby, mówiąc w największym uproszczeniu, ratować świat. Ja jestem. Mhm. Oczywiście pod warunkiem, że to się nie obróci przeciwko mnie.
1: No właśnie. Tu jest też ten największy problem, że co się stanie z tymi wszystkimi danymi, gdzie one będą trzymane, czy ktoś będzie mógł je wykorzystać. Bo to będą też tak naprawdę, oprócz tego, że dane identyfikujące nas, to także dane telemetryczne, czyli na jakie my wchodzimy strony, ile my czasu poświęcamy na ten internet, a może wchodzimy na portal, który będzie niekorzystny politycznie w aktualnej sytuacji, a może chcieliśmy coś przeczytać, ale uwaga, jest też inny zdecydowanie problem. A co jeżeli nasz komputer albo nasz smartfon zostanie zainfekowany i on sam wejdzie na nielegalną stronę? Jak my, jako osoby, które są Bogu ducha winni, będziemy mieli się z tego wytłumaczyć, że nasz komputer miał złośliwe oprogramowanie i nagle krążył sobie po stronach pedofilskich? To jest nie do wyjaśnienia.
0: Nie jest?
1: Myślę, że nie, bo dzisiaj oprogramowanie złośliwe może być w takiej formie bezstanowej, to znaczy nie instaluje się na komputerze, tylko znika, jak zrobi swoje. Oczywiście super specjalista analizy powłamaniowej czy informatyki śledczej to namierzy, ale to znowu będzie wymagało czasu.
0: Bardzo trudne mam dla pana zadanie na koniec naszej rozmowy, panie Tomaszu. Poproszę coś optymistycznego.
1: Na pewno rozwój sztucznej inteligencji, też nie możemy powiedzieć, że on jest tylko zły, że te wszystkie deepfake'i, że właśnie jest łatwy dostęp do pornografii, że to się rozwija tylko w złą stronę. Mamy też tę dobrą sztuczną inteligencję, czyli jeżeli będziemy mieli na tych platformach, na których będziemy zgłaszać, czyli na platformach społecznościowych, od razu właściwie skonfigurowane mechanizmy sztucznej inteligencji, które wsparłyby ten proces decyzyjny, że platforma jest do zablokowania, przepraszam, nie platforma, tylko dany profil jest do zablokowania, to w tym momencie tutaj widzę bardzo duży pozytywny potencjał, że sztuczna inteligencja jako nasze wsparcie w decyzjach takich właśnie ściągania różnych profili, to będzie coś dobrego.
0: Dziękuję bardzo. Przekonał mnie pan Tomasz Turba, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, serwis Securak.pl.
1: Bardzo dziękuję.
2: Powtórka programu. Komentarz.
0: No dobrze. Doktor Klicki, wiceprezes Fundacji Panoptykon, teraz z nami w Polskim Radiu 24. Dzień dobry, panie prezesie.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Czy pan też się zasępił po słowach pana prezydenta, tych z wywiadu?
3: O, może nie zasępiłem, ale zadumałem się, bo
0: o właśnie,
3: rzeczywiście piękne są te słowa o granicach. Faktycznie, także jako prawnik wiem, że granice władzy pana prezydenta określają konstytucja i inne przepisy. Świetnie, że pan prezydent o tym pamięta, a przynajmniej deklaruje, że o tym pamięta w tym wywiadzie.
0: No dobrze. Raport Komisji Śledczej do spraw systemu Pegasus i kwestia nielegalnej inwigilacji w celach politycznych. Ta sytuacja, wie pan, przede wszystkim pokazała mi, jakie granice władza potrafi przekroczyć dla swoich partykularnych celów, i o tym, że nie liczy się z kosztami, to wiedziałam. Ale że te koszty mogą być tak potężne, osobiste i... Nie wiem, jakiego przymiotnika jeszcze użyć, no to muszę powiedzieć, że jestem trochę zaskoczona. A pan?
3: Ten raport, który wczoraj opublikowała komisja, jest z mojej perspektywy efektem bardzo dużej, takiej tytanicznej, rzemieślniczej pracy, jaką wykonali członkowie komisji.

0: policji, bo warto podkreślić, że oni przesłuchali prawie 80 świadków, odbyli chyba 120 posiedzeń, więc to nie jest tylko happening, który wydarzył się raz, kiedy powołano tą komisję i wczoraj, kiedy ona kończyła pracę. W międzyczasie przez 2,5 roku oni bardzo intensywnie pracowali. No i rzeczywiście odkryli coś, a może cofnę. Chyba tam nie ma zbyt wielu nowych odkryć, ale to, co mnie zrobiło na mnie największe wrażenie, to jest takie uporządkowanie całej wiedzy, jaką wokół tej afery Pegasusa mamy. No bo od kwestii związanych z finansowaniem, przez takie systemowe nadużywanie służb specjalnych, po konkretne ofiary, konkretne osoby, które były inwigilowane, a nie powinny być inwigilowane. Cały ten obraz obejrzeliśmy wczoraj podczas posiedzenia komisji i jest on wstrząsający, nawet dla mnie jako osoby, która w tym siedzi już od dłuższego czasu.
1: Prawda, że można znaleźć sposób na wydanie pieniędzy poza systemem, że można przekonywać wszystkich, że to w naszej wspólnej sprawie i zatrzymano, nie wiem, dziesiątki albo setki bardzo groźnych przestępców. Przecież po to ten system został wprowadzony, żeby wyłapywać tych, którzy zagrażają naszemu bezpieczeństwu. Jak rozumiem, SMS-y, prywatne SMS-y państwa Brejzów w związku z tym według śledczych też mogły być takim zagrożeniem. Ja tutaj nieco ironizuję, ale do tego się ten system sprowadza. System, który dawał służbom ogromne możliwości inwigilacji i takie przekonanie dziś pewnie u wielu z nas, że wszyscy możemy być dość bezkarnie na podsłuchu.
0: Tak. Myślę, że w całej tej sprawie warto pamiętać o tym, że oprogramowanie szpiegujące, takie jak Pegasus, jest atomowym narzędziem, pozwalającym w gigantyczny sposób wpłynąć, wejść w życie prywatne danej konkretnej osoby. Bo to nie są tylko SMS-y, o których pani wspomniała.
1: To tylko przykład był z mojej strony.
0: Tak, oczywiście. Ale ten telefon leżący, no, przy łóżku państwa Brejzów, przepraszam za takie rozwiązanie, też za taką ilustrację, no ale on był, czy mógł być cały czas aktywnym szpiegiem. Można było włączyć mikrofon, można było włączyć kamerę, co pokazuje, że ta ingerencja była gigantyczna. I powiem tak, nie sądzę, żeby polskie służby powinny być pozbawione takich narzędzi. Jesteśmy w trudnej sytuacji geopolitycznej. Mamy w Polsce szpiegów, mamy osoby, które być może planują jakieś zamachy terrorystyczne, więc służby powinny mieć takie narzędzia. Ale, są dwa ale. Po pierwsze, przykłady, które przywołałem, to są przykłady spraw, które dotyczą bezpieczeństwa narodowego, najpoważniejszych spraw, którymi zajmuje się ABW. A Pegasus był wykorzystywany w sprawach o korupcję. Nie twierdzę, że korupcja jest czymś błahym, no ale jednak nie porównujmy jej z ściganiem szpiegów czy troską o jakieś najbardziej podstawowe interesy naszego państwa. To jest pierwsze ale, a drugie ale jest jeszcze bardziej takie dobitne. To narzędzie było wykorzystywane bez realnej kontroli. Kiedy w CBA podjęto decyzję o tym, żeby inwigilować Klementynę Suchanow, Krzysztofa czy Ryszarda Brejzów, Ewę Wrzosek, tak naprawdę nikt nie martwił się tym, że trzeba jeszcze pozyskać jakąś zgodę sądu, że trzeba spełnić jakieś wymogi, że to jest tylko wtedy, gdy inne środki nie są wystarczające i gdy są jakieś realne podstawy, że oni popełnili przestępstwo. Tym się nikt nie przejmował, bo system kontroli w Polsce nad służbami specjalnymi tego nie wymaga. Można ten system ominąć. Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zwracają uwagę, że na każdą inwigilację była zgoda sądu. Okej, ale czy to, że ktoś się na coś zgodził, że przystawił pieczątkę i podpisał, oznacza, że wszystko jest w porządku? Czy to jakby kończy sprawę? Wcale nie. Bo niestety te pieczątki, te podpisy są tylko taką fikcją, fasadową kontrolą. Nie mamy czegoś, co nas, obywateli, mogłoby nam zagwarantować, że jeśli służby będą chciały nas inwigilować, to ktoś stanie temu na drodze i powie, nie, ten człowiek nie jest o nic oskarżony, albo nie, wtedy.

0: nie jest potrzebny.
1: Sędzia Tuleja, pytany o to, bo przecież też podpisywał. Mówi, nie do końca wiedzieliśmy my sędziowie, co podpisujemy, bo wie pan, można też tak stworzyć wniosek, żeby wyglądał na poważny, uzasadniony i podpis

0: Brejzy, pani mecenas Brejzy, która mówiła, że było dwóch agentów, którzy mieli się zajmować ich sprawą i jeden powiedział nie, nie będę tego robił, a drugi powiedział, ale owszem, dlaczego nie? I zajął się ich sprawą, wiedząc, że ona wykracza poza zakres spraw, którymi Pegasus powinien się zajmować. Najsłabszym ogniwem jest człowiek.
1: Zaczęliśmy naszą rozmowę od zadziwień i takiej zadumy, to ja może powiem o tym, co mnie bulwersuje, bo mówimy o tych sędziach, którzy podpisują zgodę na prowadzenie kontroli operacyjnej, jak to mówimy, jak to mówią prawnicy, czy po prostu podsłuchu wykorzystywania Pegasusa. Wie pani, ile wniosków o zarządzenie tej kontroli pochodzących ze służb dziennie może mieć do rozpatrzenia sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie w trakcie 8-godzinnego dyżuru?
0: Nie wiem.
1: Może to być 20, nawet 30 spraw na 8 godzin. Wystarczy łatwo sobie policzyć, że to jest 15 minut albo coś takiego na to, żeby zdecydować, czy brutalna ingerencja w naszą prywatność konkretnej osoby jest zasadna, czy nie. I można powiedzieć, że to jest na przykład wina tego człowieka, sędziego, który bezrefleksyjnie coś podpisał. Albo funkcjonariusza, tak jak pani mówiła o tym, który no, nie miał skrupułów.
0: Ja nawet, przepraszam, ja pozwolę sobie wtrącić, bo nie chodzi mi o to, że ten czy inny sędzia zrobił to bezrefleksyjnie. Zrobił to na podstawie dokumentów, którymi dysponował, mając 15 minut na refleksję, ale bazując na zawartości tych dokumentów. O to mi chodziło.
1: Rozumiem. Tych, które potencjalnie miały być no, co najmniej sfabrykowane. Dlatego rzeczywiście ważne jest to, co robi Komisja Śledcza i to, co robi Zespół Prokuratorski nr 3 w Prokuraturze Krajowej, bo rozliczenie tej sprawy i tego konkretnego funkcjonariusza, o którym pani wspominała, ma znaczenie nie tylko w kontekście tego, czy on pójdzie do więzienia, już mówiąc najdobitniej, ale też tego, żeby wśród funkcjonariuszy było przekonanie, że jeżeli zgodzą się na coś, co jest, albo zaczną robić jakieś rzeczy, które będą przekroczeniem uprawnień, to poniosą za to odpowiedzialność. Tylko, że rozliczenie to jest jedna z trzech obietnic, jaką sformułował rząd, aktualny rząd dochodząc do władzy. Obiecywali zmiany kadrowe w kierownictwie służb. I to tego dokonali. To jest najprostsza rzecz. Rozliczenia. Jesteśmy już po 2,5 roku, prawie nie, 3, przepraszam, od zmiany władzy. Komisja Śledcza właśnie kończy swoją pracę. Aktów oskarżenia zbyt wielu jeszcze nie ma, bo ten zespół prokuratorski wciąż pracuje. Mam nadzieję, że to się przyspieszy. Natomiast jest jeszcze trzecia rzecz. To znaczy to, że nadużywanie Pegasusa było możliwe nie tylko dlatego, że Iksiński albo Igrekowska się na to zdecydowali, ale dlatego, że mogli się na to zdecydować, że wiedzieli, czy mieli przekonanie, akurat w tym wypadku błędne, że te sprawy nie wyjdą na jaw. Mieli uczucie, że są bezkarni. Jest tak dlatego, że ten nadzór sądowy, do którego ciągle wracam, jest iluzoryczny, bo ci sędziowie klepią zgody na podsłuch, a nie ma nikogo, kto mógłby realnie i w praktyce sprawdzić, czy te podsłuchy są potrzebne, czy te dokumenty, o których pani wspominała, nie są sfabrykowane i czy te atomowe narzędzia, takie jak Pegasus, są wykorzystywane tylko wtedy, kiedy jest to potrzebne.
0: Panie prezesie, ja dlatego powiedziałam o słabości ostatniego ogniwa, czyli nie wiem, kogokolwiek z nas, nie dlatego, że dalej chcę pozostać w tej nieco poetyckiej czy romantycznej wizji naszej osobowości. Przepraszam za to, ale wie pan, to czego trzeba nie mieć? Wyobraźni, wiedzy, żeby być przekonanym, że to się po pierwsze nie wyda, po drugie będzie tak zawsze i po trzecie system nas ochroni. No nie, no to co trzeba mieć albo czego trzeba nie mieć, żeby trwać w takim przekonaniu i ulegać pokusie łamania wszelkich zasad. Nie wiem.
1: Myślę, że gdyby byłoby takim uproszczeniem, gdybyśmy stwierdzili, że ludzie w służbach, jakby wszyscy są skłonni do takich
0: nie,
1: działań.
0: Nie, ja nie twierdzę tego.
1: Ale chcę powiedzieć, chcę przedstawić moją jakąś interpretację, tak. Ponieważ wie pani, kiedy rozmawiam z osobami, które zajmują się zawodowo troską o nasze bezpieczeństwo, z najlepszymi

0: swoimi intencjami, poświęcając swoje życie i całe serce do tego, bardzo często spotykam się z takim podejściem, że takie mówienie o prywatności, o kontroli nad służbami, o tych sądach, o tym wszystkim, co miałoby nas jako obywateli zabezpieczać, że to jest tak naprawdę zawracanie głowy, bo oni są to, o co oni walczą, jest najważniejsze. Nic nie może stanąć na przeszkodzie tego, żeby walczyć o bezpieczeństwo. Zapominają przy tym o tym, że każda władza może być się wypaczać, mieć tendencję w stronę władzy jakiejś autorytarnej czy opresyjnej. I stąd takie nikłe poparcie wśród tych osób do takiego systemu, jak to się mówi, check and balance, jakiegoś nadzoru. To jest coś, co po aferze Pegasusa powinno się zmienić. No i mamy jeszcze rok do najbliższych wyborów i mam nadzieję, że minister Siemoniak i jego zastępca Jarosław Kujawa będą osobami, które jakby wykażą się taką odpowiedzialnością i większym polem widzenia, większą wyobraźnią niż tylko myślenie o tym, że bezpieczeństwo jest najważniejsze i że nie widzą żadnych nadużyć. Minister Siemoniak obiecywał, że będą polityczne, prawne zmiany w tym obszarze. Zostało mało czasu, no ale mam nadzieję, że dotrzyma słowa.
1: Panie prezesie, skorzystam z pewnej deklaracji, która jest na waszej stronie. Trwa walka o wolność i prywatność, żyjemy pod nadzorem. Każda nasza aktywność jest rejestrowana, analizowana, sprzedawana po to, by państwo i biznes mogły decydować o nas i za nas. Nie podoba nam się ten układ. Chcemy, by nowe technologie służyły ludziom. Chcemy wolności, chcemy prywatności, o to walczymy. No to albo żyjemy pod nadzorem i każda nasza aktywność jest rejestrowana, albo chcemy prywatności. W tym jest pewna sprzeczność, tylko że ja nie wiem jak pan, ale ja jestem gotowa tę moją prywatność poświęcić na rzecz naszego wspólnego bezpieczeństwa pod warunkiem, że nikt nie wykorzysta jej przeciwko mnie.
0: Ja też jestem gotów na to, żeby polskie państwo, czy NATO, Unia Europejska i wszystkie inne sojusze były silne. Silne także tym, że mają możliwość skutecznego działania. Tylko kwestią jest ta kontrola. Cytat, który pani przywołała, dotyczy w dużej mierze nie tylko państwa, ale też tego, że nasza aktywność, czy to w internecie, czy nawet w przestrzeni publicznej, jest monitorowana także w celach komercyjnych, bo tu musimy trochę odróżnić. Mamy cele takie związane z bezpieczeństwem i tutaj realizacja tych celów jest po stronie państwa i państwo powinno mieć ten system check and balance, który zapewni nam bezpieczeństwo także przed nadużyciami, przed takimi sytuacjami jak Pegasus. Natomiast drugim filarem, i to jest też kwestia naszej pracy w fundacji, jakby drugim filarem naszej pracy, jest to, w jaki sposób dane o tym, jak korzystamy z internetu, są wykorzystywane przez wielkie korporacje, przez Big Tech tak zwany, przez Facebooka, Apple'a, TikToka i tych wszystkich innych, po to, żeby nami manipulować. Bo ostatecznie to na szali jest nie prywatność, która jest kontrowersyjna, jest to, czy ona w tobie Facebooka jeszcze istnieje. Na szali jest nasza wolność. To znaczy tego, czy będziemy mogli swobodnie podejmować decyzje wyborcze jako wyborcy, bo będziemy pewni, że służby specjalne nie są zaprzęgnięte w kampanię wyborczą, ale też czy będziemy mogli swobodnie, bez manipulacji podejmować decyzje jako konsumenci, jako użytkownicy mediów antyspołecznościowych. Tam też jest na szali nasza wolność, no i tym zajmujemy się w kontekście.
1: Jasne, tylko pytanie dla mnie zasadnicze, czy w tej chwili na tej szali nie jest bezpieczeństwo, bo bez którego nie ma nic, nawet wolności, i czy tych wektorów nie należy przesunąć? Z wolności na bezpieczeństwo, bo tak jak powiedziałam, bez niego, bez tego bezpieczeństwa no, nie pójdziemy ani krok dalej.
0: Oczywiście, no to pewnie w piramidzie potrzeb jest gdzieś tak na dole jako podstawa. Natomiast ja jako osoba, która od lat patrzy władzy na ręce, zachowuję pewną ostrożność w takim abstrakcyjnym przyjmowaniu argumentu bezpieczeństwa jako tego, który ma uzasadniać, czy może uzasadniać wszelkie działania ze strony państwa. Bo

0: przecząc, że mamy zagrożenia, że jesteśmy państwem przyfrontowym i tak dalej, to jednocześnie historia uczy, że na przykład zamachy terrorystyczne w Stanach Zjednoczonych w 2001 roku, mam na myśli World Trade Center, czy później w Europie, w Madrycie, w Londynie, były wykorzystywane po to, żeby zwiększyć władzę polityków, żeby zwiększyć władzę służb i po 10-20 latach okazywało się, że to wcale nie było konieczne, że to było zwyczajnie wygodne, ale nie po to, żeby nami zapewnić nam bezpieczeństwo, ale żeby mieć większą kontrolę nad społeczeństwem. Także owszem, jakby na argument bezpieczeństwa nie możemy być głusi, ale też nie możemy go używać jako takiego uniwersalnego uzasadnienia każdej ingerencji w nasze prawa.
1: Pełna zgoda. Wojciech Klicki, wiceprezes Fundacji Panoptykon z Państwem w Polskim Radiu 24. Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu.

0: Autopromocja.
1: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. Czy można ufać własnej pamięci? Dlaczego porządkowanie domu może zmienić nasze życie? I czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo? To tylko część tematów, które poruszam w audycji Do Pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22:06. Później do posłuchania na stronie Polskiego Radia w zakładce podcasty lub w serwisach streamingowych. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
0: Autopromocja.

0: Minęła druga, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. 15 lat w więzieniu może spędzić mieszkaniec Wrocławia, który groził i przygotowywał zamach na premiera i ministra spraw zagranicznych. Krzysztof N. usłyszał 9 zarzutów. Prokuratura chce, by 66-latek trafił do aresztu. Dziś sąd zajmie się wnioskiem w tej sprawie.
1: Podczas przeszukania mieszkania podejrzanego we Wrocławiu funkcjonariusze zabezpieczyli kilkanaście petard hukowych z metalowymi kulkami w środku, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba.
2: Wstępna opinia jest taka, iż są to improwizowane materiały, urządzenia wybuchowe o charakterystyce podobnej do granatów odłamkowych.
1: Śledczy znaleźli też kusze, przedmioty przypominające broń oraz listę osób, które kontaktowały się z 66-latkiem. Krzysztof N. nie przyznał się do winy.
2: Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Odmówił składania wyjaśnień, stwierdził, że nie rozumie tych czynów.
1: Najpoważniejszy zarzut dotyczy przygotowań do zamachu z użyciem materiałów wybuchowych, za co grozi do 15 lat więzienia. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: Groził portierowi, został zatrzymany przez policję. To z kolei historia 52-latka, który wyciągnął nóż w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu na Podkarpaciu. Do zdarzenia doszło wczoraj po południu, mówi rzeczniczka jarosławskiej policji Anna Długosz.
3: Podczas kłótni z portierem mężczyzna, trzymając w ręku nóż, kierował wobec niego groźby. W obawie o swoje bezpieczeństwo portier zamknął się w pomieszczeniu portierni. W tym czasie mężczyzna wybił szybę, a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia. Policjanci podjęli szybko działania, w wyniku których zatrzymali 52-latka. Mężczyzna miał przy sobie nóż.
0: I był wcześniej dobrze znany policji. A teraz kiepska informacja dla kierowców tankujących benzynę. Dziś zapłacimy więcej za 95, która podrożała o 5 groszy do poziomu 7 zł i 11 groszy za litr. Rosnące ceny benzyny, zdaniem ministra energii, są spowodowane wojną na Bliskim Wschodzie. Miłosz Motyka zauważa, że na całym świecie panują rekordowe ceny paliw. I dodaje, że prezydent Karol Nawrocki powinien w tej sprawie porozmawiać.